Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza

0: bryska krew. W salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Zwarcie.
4: Maciej Hutkiewicz, witam w Zwarciu na antenie Radia Wnet. Porozmawiamy sobie dzisiaj o suwerenności, ale nie tylko polskiej, nie tylko dotyczącej wojska i wojskowości, ale także suwerenności cyfrowej, o której zresztą już jakiś czas temu sobie chwilę gadaliśmy, ale dużo się dzieje w tym temacie, więc warto do niego wrócić. A moim gościem jest Paweł Lewandowski, dyrektor Centrum Analiz Instytutu Suwerennej, wiceminister w latach 2017-2023, analityk, politolog i człowiek, który potrafi analizować rzeczywistość społeczno-polityczną tak, żeby wszyscy mogli ją zrozumieć. Witaj.
5: Bardzo dziękuję za takie przedstawienie. Miło mi słyszeć, że to, co mówię, może ktoś zrozumieć.
4: Nie? No to jest bardzo...
5: Nie mam tego zadęcia. Mam nadzieję, że nie mam.
4: Bardzo kluczowa koncepcja tak naprawdę i bardzo kluczowa sprawa, no bo rzeczywiście można o bardzo wielu rzeczach w bardzo trudnym językiem rozmawiać, tylko niewiele z tego będzie wynikało, jak nikt nie będzie rozumiał, o co chodzi. To też to jest ciekawe w kontekście dezinformacji, prawda? Bo jeżeli my rozmawiamy o rzeczach ważnych, a potem ktoś przychodzi łopatologicznie tłumaczy rzeczy, które są nieprawdziwe, to co potem ludziom zostanie w głowie. A my dzisiaj trochę o cyfrowych sprawach i o suwerenności. Rozmawialiśmy sobie tutaj o tym ze 2 miesiące temu i mówiliśmy o tym, że Europa staje się dzisiaj terytorium, które próbuje postawić trochę na swoją cyfrową suwerenność. Polska jest trochę w ogonie, ale zaczyna o tym myśleć, a tymczasem trochę się zadziało. Co się zadziało?
5: No, bardzo duża zmiana. Deklaracja z Paryża, francuska deklaracja o tym, że będą wycofywać Windowsa z administracji publicznej. To dotyczy, szacuje się, że nawet 2,5 miliona. I tylko trudno mi było dokładnie sprawdzić, czy to chodzi o 2,5 miliona licencji, czy 2,5 miliona użytkowników. Generalnie dotyczy 2,5 miliona chyba instancji, czy tam licencji, które w tym momencie są...
4: To i tak bardzo dużo. Czego by to nie było? No to jest to liczba, która robi wrażenie, no nawet tak na Francję.
5: To jest liczba, która robi rzeczywiście duże wrażenie. Przede wszystkim zastanawialiśmy się wszyscy, jak to usłyszeliśmy, jakie są koszty, no bo to jest chyba najciekawszy wątek, ale okazuje się, że Francja nie patrzy na koszty. No te koszty tam, powiedzmy, przy skali wydatków w różnych innych obszarach to są pomijalne, chociaż jeżeli mówimy o kosztach rzędu 750 milionów euro za samą migrację, ale oszczędność już na poziomie 300 milionów euro rocznie przez niepłacenie licencji, no to tam
4: po trzech latach
5: to się wyzerowuje, nadal trzeba doliczyć koszty, że w tych 700 paru 10 milionach to są prawdopodobnie koszty szkolenia, wdrożenia i tak dalej. Tak sobie zakładam, dlatego że rząd oficjalnie francuski nie pokazał danych, natomiast te dane, które mam, to są szacunkowe, które pojawiają się w mediach. Analitycy mniej więcej tak liczą, że to może tyle kosztować. Więc no to wydało mi się bardzo ciekawe, bo rząd francuski wskazywał, że głównym powodem jest właśnie suwerenność cyfrowa. Nie chodzi nawet o to, że ceny produktów firmy Microsoft rosną nieco szybciej niż inflacja i ktoś mógłby uznać, że bez jakiegoś szczególnego uzasadnienia, ale chodzi o to, że są zależne od polityki cenowej podmiotu osadzonego w Stanach Zjednoczonych. I ktoś może powiedzieć, że no jednak w obliczu pewnego, no nie chcę uznać, nie chcę użyć słowa rozstania, ale takiego rozjazdu trochę interesów między Europą a Stanami Zjednoczonymi, wydaje się, że poziom wpływu podmiotów, które są zależne od rządu Stanów Zjednoczonych, no, zwłaszcza w dużych państwach, powinien być ograniczony, takich, które mają jakieś znaczenie, więc Francja idzie z tym dzisiaj masowo, ale oni mają pewną przewagę nad wszystkimi innymi, ponieważ już taki eksperyment popełnili wcześniej i on się udał. Udał się w jednej z instytucji rządowych, żandarmeria francuska, miała problem z migracją z Windowsa XP na Windowsa Vista. Wszyscy pamiętamy Windowsa Vista. Znaczy,
4: ci, co
5: wtedy żyli.
4: Działający.
5: Bo ja cały czas mam wrażenie, że mam 20 lat, ale już moi studenci mają 20 lat, więc oni na przykład nie używali Visty. Ale to był taki system operacyjny, który po Windowsie XP się pojawił. On generalnie tak naprawdę był bardzo dobrym systemem, ale przez to, że miał bardzo wysokie wymagania sprzętowe, bardzo źle działał i wywoływał konieczność zmiany całej floty komputerów w wielu miejscach i tego chciała uniknąć żandarmeria francuska. W związku z tym, po prostu oczywiście kompatybilność, nowa jakaś architektura i tak dalej, i tak dalej. To są takie, powiedzmy, rzeczy, technikalia i wtedy oni pierwszy raz zmigrowali na Linuxa.
4: To sekundkę, bo to jest ważne. Czyli oni powiedzieli, że zamiast wymieniać nowy sprzęt pod oprogramowanie, to my wymienimy oprogramowanie pod sprzęt, który mamy.
5: Tak.
4: W dużym skrócie.
5: Zdecydowali się na Linuxa i to przedłużyło żywotność komputerów o wiele lat, dlatego że, no, mówiłem poprzednio, to podkreślę dzisiaj, mam laptopa z 2016 roku, który służy mi do dzisiaj i przez te 10 lat wymieniłem, dodałem do niego 4 GB RAM-u, bo w oryginale były 4 i wymieniłem baterię na nową, no bo się zużyła. To jest eksploatacyjny materiał. I wygląda na to, że on jeszcze będzie mi długo służył, ten laptop.
4: Czyli to jest możliwe. No dobra. I Francuzi mają to doświadczenie, mieli, czyli wiedzieli już, na czym się oprzeć tak naprawdę.
5: Tak, i oni jeszcze zrobili jedną ciekawą rzecz, bo oni użyli popularnej wtedy dystrybucji Ubuntu, ale zmodyfikowali ją pod swoje potrzeby, czyli zrobili własną wersję tego systemu. Nazwali go, zdaje się, Genbuntu od żandarmeria, bo żandarmeria się pisze po francusku, więc nazwali go, znaczy pisze się Genbuntu, jak oni to czytają, nie będę się starał improwizować w tym temacie. Natomiast on już funkcjonuje i jestem przekonany, znaczy oni tego nie komunikowali, a przynajmniej ja tego nie słyszałem, ale wydaje mi się, że cokolwiek ma być wdrożone, to będzie raczej oparte na już istniejącym rozwiązaniu państwowym, ponieważ oni już to mają, to już funkcjonuje, no, w jednej z największych organizacji rządowych, no, w policji, prawda? W Polsce policja to tam około 200 tysięcy ludzi jest, no, więc to jest armia. Na to domyślam się, że u nich to też jest może nawet więcej, więc jeżeli w takiej dużej skali działa ten system dla tylu ludzi przez tyle lat, no to wydaje się, że ten eksperyment zadziałał i chcą go ekstrapolować na inne obszary.
4: Czyli mamy już doświadczenie duńskie. Duńczycy głośno zapowiadali różnego typu działania. Mamy doświadczenie francuskie. No, Unia Europejska to jest znacznie więcej krajów. Europa to jeszcze więcej krajów. I mamy Polskę, której trudno byłoby chyba dzisiaj powiedzieć Amerykanom: drodzy Amerykanie, masowo wychodzimy z waszego oprogramowania.
5: Tak, ale zanim dojdę do Polski, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że taki eksperyment również w Niemczech był realizowany. Tam się połowicznie udało. To znaczy w którymś momencie, to było, zdaje się, w Monachium, miasto postanowiło jednak cofnąć niektóre rzeczy, bo się okazało, że zbyt dużo było zależności od systemów Microsoftu i nie dało się przeskoczyć pewnych rzeczy. Natomiast Francuzi mówią, że są świadomi doświadczeń również niemieckich i wzięli je pod uwagę, planując migrację i planując działania, wyprzeć amerykańskie systemy operacyjne ze swojego terytorium. Więc wracamy cały czas do tej żandarmerii. No, oni mają to już przećwiczone. I skoro mają to przećwiczone i chcą to wdrażać, to znaczy, że ktoś uznał, że jest to wystarczająco dobre. Natomiast na pewno jest lepsze, bo mają pełną kontrolę nad systemem operacyjnym, wiedzą, co w środku jest, wiedzą, jak nim zarządzać od najmniejszego klocka tego systemu. No i nikt im z zewnątrz tego nie wyłączy, bo licencja wygaśnie, bo ktoś się obrazi albo coś zrobi. Chociaż Amerykanie często podkreślają, że dla niektórych rządów kod jest dostępny, żeby zobaczyli, co tam w nim jest. Dla rządu polskiego też. Inna rzecz jest taka, że Amerykanie, jeśli się ich poprosi, to potrafią zrobić wersję spersonalizowaną dla konkretnych rozwiązań, czy dla konkretnych użytkowników. Czyli taką, która na przykład nie wysyła masowo danych o użytkowniku, tak jak w tej chwili, czy nie jest wypchana na wszystkie strony takim bloatwarem, czyli takim oprogramowaniem, które niekoniecznie jest potrzebne, ale jak włączamy komputer, to atakuje nas ze wszystkich stron. Na przykład wszędobylska sztuczna inteligencja, która swoją drogą powoduje dużo zagrożeń wycieku informacji. No, ludzie korzystają sobie tak swobodnie, a nie wiedzą, że te dane gdzieś tam idą, o ile one, czy one są zanonimizowane, czy nie, to...
4: Może o Shadow AI powiemy dwa słowa, może jeszcze...
5: Tak, to możemy do tego wrócić. Natomiast jak to jest w Polsce? No, my w Polsce jesteśmy mamy nawet trochę gorzej, dlatego że we Francji nie było to tak bardzo rozdrobnione, jeśli chodzi o wykorzystanie, o informatyzację. Było bardziej scentralizowana, więcej in-house'u, czyli własnej produkcji wewnętrznej. I my mamy COI, Centralny Ośrodek Informatyki, który, plus jeszcze tam kilka innych podmiotów, które dla konkretnych ministerstw tworzą aplikacje. Natomiast na przykład jednostki samorządowe rzadko stać na to, żeby utrzymywać takie podmioty. A nawet federacje tych jednostek samorządowych nie mają czegoś takiego. Więc opierają się na rozwiązaniach, które no działają teoretycznie prosto z pudełka. Ja sobie wyobrażam, teraz doradzałem takiemu samorządowi, gdzie pracuje 20 urzędników. No i oczywiście można powiedzieć, no to słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, no to robimy sobie Linux. Oczywiście ja nie proponuję rozwiązań małym samorządom pod tytułem zróbmy Linuxa, bo to potem bym cały czas musiał tam jeździć i tłumaczyć, jak to funkcjonuje. Natomiast jeżeli oni wszyscy mają Windowsa, działają na Windowsie, dokupienie jakiejś usługi chmurowej, czy jakieś podstawowe rzeczy, no to w takiej małej organizacji, no oni nawet by nie chcieli więcej. Zresztą nawet nie potrzebują więcej. Gmina liczy 2000 osób.
4: Mają w ogóle informatyka na stałe zatrudnionego?
5: Mają informatyka na stałe jednego zatrudnionego.
4: Ale obsługuje drukarkę i jakby hardware bardziej.
5: Ja nie dopytywałem się, ale jak zapytałem się, czy jednocześnie pracuje w szkole, to sekretarka wójta się uśmiechnęła, ale nie dostałem wprost odpowiedzi na to pytanie, więc domyślam się, że to może być po prostu osoba, która najlepiej ogarnia w temacie IT w tej miejscowości. No i prawdopodobnie pełni uniwersalną funkcję ogarniacza IT w bardzo wielu różnych podmiotach, ale biorąc pod uwagę wielkość, powiedzmy, tej gminy, wielkość samej administracji,
4: tak,
5: która tam...
4: No to typowe pewnie, to jakoś tak w wielu miejscach tak jest.
5: Tam działa, no i to działa, więc i każdy sobie rzepkę skrobie, to znaczy każdy robi według siebie, nie ma ogólnych, znaczy nie ma ogólnych, oczywiście, że są ogólne wytyczne, natomiast często ze zdziwieniem, jak gdzieś przychodzę i mówię, że są jakieś krajowe ramy, że jest jakaś ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa, czy że jakoś, czy, nie wiem, interoperacyjność trzeba jakąś zachować, to no, ktoś otwiera oczy i mówi, no ale od nas nikt tego nigdy nie chciał. Nie chciał, jak się wysyłało Excele mailem i to wystarczało dla większości ministerstw, bo ministerstwa, które zbierają nawet dane od małych jednostek samorządowych, no też nie będą nagle komplikowały sobie życia ani im, więc podejście u nas byłoby dużo trudniejsze, bo tam jest centralnie zarządzone, więcej in-house'u, lepsza interoperacyjność, więc można to w miarę dobrze zrobić. I teraz zatrudniłem sztuczną inteligencję, żeby w tych samych warunkach, które są we Francji, policzyła, ile czasu by to w Polsce zajęło. Okazuje się, urzędników, znaczy podmiotów, które musiałyby wymienić te licencje, w Polsce jest między 700 a 900 tysięcy, we Francji 2,5 miliona. I oni obliczyli, i sztuczna inteligencja mi powiedziała, żeby trwało to około 6 lat. I jako jeden z głównych argumentów podała właśnie rozdrobnienie i brak pewnej centralizacji takiego kaskadowego działania państwa, że jak państwo coś zarządza, to powolutku sobie spływa na dół i te podmioty jakoś zaczynają się do tego dostosowywać. No one najniższym kosztem chcą to robić. W ogóle cieszę się na przykład, że jest ten program, który notabene za naszych czasów, za czasów, kiedy Janusz Cieszyński był ministrem cyfryzacji, a ja wiceministrem, wszedł, który wymusza, znaczy zachęca samorządy do tego, by cyberbezpieczeństwo poprawiały, dostały pieniądze. I w tej chwili, wczoraj, zdaje się, pan premier, pan wicepremier, minister cyfryzacji mówił, że wszystkie samorządy skorzystały z tego, że wszystkie aplikowały i wszystkie dostały pieniądze. I widzę teraz wzmożenie, bo chyba do września muszą to rozliczyć i masowo teraz szukają, jak to zrobić, prawda? No ale jakby na to nie patrzeć, dostały pieniądze, żeby chociaż cyberbezpieczeństwo sobie podnieść.
4: A to są bardziej na software, na hardware?
5: Na wszystko. To jest i software, i hardware, i szkolenia. Czyli wszystkie elementy, bo to jest potrzebne. Bo potrzebne jest i szkolenie urzędników, szkolenie kierownictwa. Kierownictwo ma określone w ustawie obowiązki. Oni muszą być świadomi tych obowiązków, albo przynajmniej wiedzieć, że jest taka ustawa, która na te obowiązki im nakłada, czy wymianę sprzętu, no, sprzętu z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa istotnego, jakieś switche, jakieś routery, no, takie tam elementy, które są ważne, więc tutaj koszty w Polsce byłyby, koszty w Polsce oczywiście byłyby większe, bo z tego powodu trzeba by było dużo więcej na szkolenia. na integrację, na...
4: Ale też rozłożone na 6 lat, jak rozumiem.
5: No to jest rozłożone na 6 lat. Tylko to jest trochę tak, że przez to, że w Polsce brakuje pewnego zmysłu strategicznego...
4: Półtorej kadencji.
5: Tak, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że Francja zawsze chciała to zrobić. Tylko teraz ma bardzo dobry pretekst. To znaczy ochłodzenie relacji Europa-Stany Zjednoczone, absolutnie brak przewidywalności polityki amerykańskiej. Dzisiaj tak, jutro inaczej. No, Iran jest świetnym przykładem tego, jak to wygląda. No, dzisiaj koniec wojny, jutro początek wojny, rozejm, dzisiaj znowu 3 dni, a może nie, a może jakiś statek został zniszczony. Widzimy, jak to działa, więc to jest świetny pretekst i dzięki temu można łatwo wytłumaczyć i opinii publicznej, i międzynarodowej, no dlaczego coś robimy. Natomiast oni jak już to wejdą, to niezależnie od tego, co się potem stanie, kto będzie rządził, to oni będą to kontynuować, bo oni zawsze chcieli to zrobić. Oni już pewnie 10 lat temu to chcieli zrobić, tylko tak jak powiedziałem, szukali powodu, a jak teraz są i tak kiepskie relacje, to już nikt nie będzie ich oskarżał o pogarszanie. Natomiast u nas, gdybyśmy mieli kiepskie relacje ze Stanami, to może ktoś by wyszedł i opowiadał takie rzeczy. I może nawet by jakieś działania w tym kierunku się wydarzyły. No ale zaraz za 2 lata by się poprawiły. No i przyszedłby ambasador i by powiedział, no ale słuchajcie, mamy dobre relacje, biznes amerykański jest ważny, róbmy biznes, a nie tam się będziemy kłócić o głupoty, nie? No i się skończy na tym, że wdrożenia się nie wydarzą, zakończą. No, nadzieją pewną jest Unia Europejska. Jak nie jestem wielkim fanem Komisji Europejskiej, bo żeby nie było, ja uważam, że Unia Europejska jest bardzo ważnym i dobrym bytem, tylko jak zwykle są różne podejścia do tego, jak ona powinna wyglądać. Natomiast Komisja Europejska, no to jest taki rząd, który w wielu aspektach przeszkadza, ale w tym jednym aspekcie może pomóc, dlatego że on od dawna naciska na budowanie suwerenności, od dawna naciska na niezależność od Stanów Zjednoczonych, zachęca, powołuje agendy specjalne, wytwarza strategie do tego, więc gdyby to z Unii Europejskiej wyszło i było jakimś wymogiem, tak jak na przykład w Krajowym Planie Odbudowy różne ekologiczne dziwactwa były wymogiem, to w kolejnych iteracjach tegoż programu, czy nawet w tym mechanizmie SAFE, jeśli on ma przejść, gdyby jednym z wymogów było budowanie suwerenności cyfrowej w oparciu o rozwiązania otwartoźródłowe, nie mówię darmowe, ale otwartoźródłowe, no to tutaj mielibyśmy na pewno jakiś postęp, bo gdzieś musielibyśmy je zaimplementować, żeby w ogóle dostać środki.
4: No właśnie, bo to była ta moja wątpliwość. No Francja jest w innej sytuacji, w innych relacjach ze Stanami niż my jesteśmy i pewnie niż chcemy być tak naprawdę, prawda?
5: Ale my nie wiemy, w jakich my tak naprawdę jesteśmy relacjach, bo Pałac Prezydencki wydaje się być w dobrych relacjach.
4: Tak.
5: Natomiast tak zwany Mały Pałac, czyli Kancelaria Premiera, nie wiadomo, w jakich jest relacjach. No, premier się spotkał z prezydentem Macronem. Prezydent Macron ma określony stosunek do prezydenta Trumpa. Niedawno widzieliśmy świetne relacje, że się budują między Włochami a Francją. W związku z tym nie wiadomo, czy nie ma tu jakiegoś piwotu. To jest złożony
4: oczywiście
5: temat.
4: No właśnie, znaczy ja bym chciał wierzyć, że mały i duży pałac grają do jednej bramki, tylko jakby na dwóch
5: fortepianach.
4: Dokładnie, tak. Prawda?
5: Grają na dwóch fortepianach.
4: Ja bym chciał wierzyć w to, prawda? Tak, piękna metafora. Wiadomo, o co chodzi. Ale Donald Trump też przestanie być prezydentem prędzej czy później, prawda? My politykę z Ameryką wciąż będziemy musieli jakąś uprawiać i będziemy w jakichś relacjach,
5: no i to właśnie
4: raczej bliższych niż dalszych.
5: Zróbmy wreszcie jakieś strategiczne podejście.
4: No właśnie, to jest pytanie o strategię. Oczywiście to jest tak samo jak w przypadku wymiany tego typu w Polsce różnego typu oprogramowania i budowania suwerenności cyfrowej. Wymaga to strategii wieloletniej, czyli postawienia kropki dzisiaj i wdrażania jej przez następne 5-10 lat, co jest bardzo
5: musi
4: trudno.
5: Być konsensus polityczny.
4: No właśnie. A jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo jeżeli mówimy o centralizacji, o wprowadzaniu czegoś no jakby z wysokiego poziomu, co się ma rozejść, to jakim przykładem tutaj jest KSeF? Zaskakujące to pytanie może być, bo to wcale nie jest proste oczywiście i są różne oskarżenia, tu nie chcę wchodzić w wątki polityczne, że to jest izraelski program, który nas wszystkich śledzi i tak dalej, chyba że wiesz, to powiedz.
5: Raczej. Jakbym wiedział, to bym nie mógł powiedzieć, a jak nie wiem, to też nie powiem, więc i tak nikt mi nie uwierzy. Więc.
4: Rozumiem, no ale jednak widzisz, chodzi mi o to, że umiano to zrobić, nie? I to w sumie zadziałało praktycznie od razu.
5: Znaczy, że KSeF zadziałał praktycznie od razu? No o ile dobrze pamiętam...
4: Był przesuwany to... wiele razy, ja to rozumiem, ale jak już wszedł, to wiesz, to zaczął działać, nie?
5: Ja KSeF-u używam od października zeszłego roku. Byłem w tych wszystkich wersjach testowych, dlatego że ja lubię takie nowinki, a poza tym jak już się o czymś wypowiadam, to chcę wiedzieć, jak to działa. Więc powiem szczerze, że ja jestem zadowolony z KSeF-u. I wtedy byłem zadowolony i teraz jestem zadowolony. I jeszcze bardziej będę zadowolony w dniu, w którym...
4: przestanie działać.
5: Nie, właśnie nie. Dla mnie on jest bardzo wygodny dla mnie. Znaczy ja nie prowadzę żadnego shadow factoringu, więc ja jakby nie jestem dużym podmiotem gospodarczym, nie mam jakiejś złożonej struktury finansowej, nie mam wielkich działów finansowych u siebie, no jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, więc u mnie dosyć proste. No ja domyślam się, że niektóre podmioty mogą mieć z tym problem, bo jest skomplikowane, ale wierzę, że w ciągu roku czy dwóch wszyscy się do tego przyzwyczaimy i nagle się okaże, że to jest wygodne i tak jak zresztą ze wszystkim.
4: Wszystko w jednym miejscu przychodzą te wszystkie faktury.
5: Tak, i na przykład jak słyszę tą opowieść, że teraz wszystko jest scentralizowane i teraz państwo wszystko wie, a jeszcze inni wiedzą. Ludzie, zaufajcie mi, ja wiem, o czym mówię. Zawsze było scentralizowane i państwo zawsze wiedziało, jak to jest. No, to nie wiedziało na żywo, tylko wiedziało z opóźnieniem, powiedzmy, nie wiem, tygodniowym, dwutygodniowym. Naprawdę, ja pamiętam, jak przygotowywałem przepisy dotyczące abonamentu. I jednym z rozwiązań było po prostu patrzenie, kto płaci abonament za pomocą faktur. Znaczy, przyszło Ministerstwo Finansów i powiedziało, ale my wiemy, kto wystawia komu faktury za kablówkę. W związku z tym na samej podstawie tej można domniemywać, że jak ktoś bierze kablówkę, no to raczej ma telewizor i można na tej podstawie, i to był jeden z pomysłów. Znaczy jak ja zobaczyłem, że Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe jednym kliknięciem, to było, przypominam, 2017 rok, jednym kliknięciem wiedziało wszystko o obywatelu, czy podmiotach gospodarczych, które coś sprzedają, no to jak ja słyszę teraz wielkie oburzenie i zdziwko, ale tego jest państwo i państwo to po prostu wie i będzie to wiedzieć, bo żeby sprawnie działać, to musi to wiedzieć. No i przykro mi, niestety, takim w rzeczywistości żyjemy i nie ma co się obrażać na to, że deszcz pada.
4: No właśnie, to jest straszne, że musimy płacić podatki i nie oszukiwać, prawda? Kto by się spodziewał?
5: Znaczy nie, ja sobie wyobrażam i sytuację, że są takie podmioty gospodarcze, które z uwagi na jakąś tam niepewność, trochę muszą przesuwać te faktury, może ta faktura powinna formalnie tego dnia wyjść, ale ja sobie to wyobrażam, że to nie wynika z nieuczciwości, tylko z pewnej utrwalonej praktyki, czy w ogóle z pewnej praktyki, która umożliwia nierobienie bałaganu w dokumentach.
4: Zawsze korekty na przykład trzeba teraz wystawiać, a kiedyś to się po prostu tam pani Krysia zadzwoniła.
5: Kiedyś też prawo mówiło, że powinno się.
4: Ale to przechodziło trochę inaczej. Tak,
5: bo prawda czasami była taka, że to wzięło się starą fakturę, wrzuciło do niszczarki i zrobiło się nową i wszystko się zgadzało, zanim się to wszystko zaraportowało. Ale już w przypadku JPK-i, jak się już pojawiły, no to już powinni ludzie wzruszyć ramionami, no bo JPK-i już też raportowały nam.
4: Jednolity plik kontrolny, przypominamy dla tych, którzy nie siedzą w tym temacie akurat za specjalnie. No dobra, ale w jaki sposób państwo sobie poradziło z implementacją tego? I wprowadzono to, było sporo krzyku, jakoś tam się działo i udało się to zrobić. I to też w pewnym sensie ponadpartyjne.
5: To jest co innego.
4: Bo pomysł pojawił się parę lat temu, a wszedł teraz.
5: Nie, bo tutaj tu chodzi o coś innego. Bo to jest tak. To jest jeden system. On jest dostarczony przez jeden podmiot do wszystkich. A my mówimy o systemach klienckich, na urządzeniach końcowych, czyli o komputerach, który stoi przed każdym człowiekiem, który ma własny maintenance, czyli tego gościa, który tego pana informatyka z IT, który to obsługuje. I tych komputerów, wyliczyliśmy, że tam jest między 700 a 900 tysięcy. Natomiast nawet jeśli by było 10 milionów podmiotów od KSeF-u, no to KSeF jest w jednym miejscu i on wystawia po prostu, powiedzmy API, czyli taką, że można sobie do własnego programu to zaimplementować albo przez stronę internetową zrobić i nikt nie musi instalować niczego, żeby to robić. W sensie, to jest dostarczone i nikt nie musi nic robić, żeby to działało. Jak ja wystawiam w swoim nowym programie do faktur fakturę, no to od razu ona się przesyła tam do KSeF-u. Mnie to w ogóle nie interesuje, dlatego że to jest dosyć prosty, no, w dużym uproszczeniu jakiś tam skrypt, który gdzieś tam działa w tle i w ogóle to nieważne jest. Natomiast tu mówimy o czymś bardziej złożonym. No to nie jest po prostu to nie jest w jednym miejscu sterowane, tylko każdy ma swoje, mamy niezależne, samorządy są niezależne. No, gdybyśmy na przykład ustawowo wymusili, że standardem dla pliku tekstowego jest plik nie docx, czyli ten wordowski, tylko na przykład już niech będzie jakieś formatowanie w nim ODF na przykład, nie? Mhm. Czyli tam open office'owy, czy znaczy może inaczej, nie open office'owy, tylko otwarto-źródłowy standard, jakiś XML, nie? Więc gdybyśmy to wymusili, no to by to spowodowało, że już nie byłoby takiego znaczenia, czy używamy Worda, czy używamy open office'a, czy jakiegoś innego programu, dlatego że tak samo ten plik by się otwierał wszędzie, dlatego że Word też otwiera pliki otwarto-źródłowe w otwarto-źródłowych formatach, więc każdy by wtedy mógł sobie wybrać, ale przez to, że nie mamy tego standardu, a standard się sam wytworzył w ten sposób, że standardowym domyślnym plikiem jest Word, no to wymusza od wszystkich używanie Worda, bo jak się go przekonwertuje, czy cokolwiek się zrobi, to się rozsypuje. Tak. No tam proste dokumenty może nie. Nie ma kultury w Polsce wysyłania PDF-ów, co ja uważam, że powinno być standardem, bo są dokumenty niemodyfikowalne, no ale znaczy przynajmniej trudno modyfikowalne, ale jak przynajmniej dojdzie, to przynajmniej wygląda przynajmniej tak samo.
4: Ja jak pracowałem nad moim doktoratem, a pracowałem na Macu i zapisałem go w Pages w rozszerzeniu i potem przekonwertowałem go do doka i wysłałem mojemu promotorowi, to mi odrzucił całą pracę doktorską, bo powiedział, że tego się nie da czytać. No bo się nie dało.
5: No ja miałem przecież teraz problem, moja małżonka pisała pracę dyplomową i ona z kolei pisała w Office, natomiast jej promotor sprawdzał w Open Office. I się okazało, że coś się zabugowało, no i 7 dni pracy. Nawet moje skromne zdolności nie potrafiły tego odzyskać, a już tak się dogłębnie nauczyłem, jak działa pamięć komputera i dokształciłem się mocno. Jestem już teraz ekspertem od tych spraw, ponieważ to punkt honoru, bo no, trzeba było marzące pomóc, prawda? I nie dało się. Nie dało się, tak się zepsuło. Więc problem kompatybilności zawsze istnieje, a ten problem można ominąć właśnie z takimi rzeczami jak standard.
4: No dobra, ale wracam do tego KSeF-u, bo rozumiem, że technologicznie to jest zupełnie co innego. Mi raczej chodzi tutaj o podejście państwa, któremu zależało, żeby to wprowadzić. I to było ponadpolityczne.
5: No tak, dlatego, że wszystkim nam zależy na sprawnym ściąganiu podatków. W Meksyku, gdzie wprowadzono KSeF, ściągalność podatków w pierwszym roku działania wzrosła o 40%.
4: Tylko, że no to są liczby.
5: Tylko, że my żeśmy to skonsumowali, ten dług, nazwijmy, przy JPK-u. Według mnie, jak już tam zrobimy jakąś ewaluację, to z głowy, z palca to biorę, to liczbę, ale myślę, że jeżeli to 10-15%, no nawet może mniej, powiedzmy nie więcej niż 10% jakaś efektywność chwilowo wzrośnie, no to to będzie maks. A my mówimy jednak o Meksyku, gdzie no, kultura administracji publicznej jest inna niż w Europie. Więc domyślam się, że wprowadzenie czegoś, co jest niezależne od człowieka, a od komputera, mogło faktycznie istotnie i znacząco, jak widać w liczbach, wpłynąć na tą ściągalność. U nas myślę, że to nie będzie już takiego efektu dawało.
4: Zostawmy w takim razie tę kwestię suwerenności cyfrowej, chociaż pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać wielokrotnie. Widać na razie, że temat się pojawia, bo słyszałem też parę innych rozmów i w innych miejscach, nie tylko naszą, więc ta kwestia gdzieś tam zaczyna istnieć, chociaż pewnie jeszcze ładnych parę lat zamiast dojdziemy do jakiejś decyzyjności. A propos samorządów, chciałem zapytać jeszcze o ten AI, bo powiedziałeś na początku, że jest to kwestia momentami niebezpieczna, chociaż bardzo przydatna, chociażby w kwestii bezpieczeństwa danych i innego typu rzeczy. Chciałem zapytać o takie coś, co nazywa się shadow AI, czyli wykorzystywaniem AI w sposób nieuprawniony. Na przykład urzędnicy w samorządach potrafią, nie mówiąc nikomu, wiesz, wejść na jakąś stronę, nie chcę tu wymieniać tych wszystkich nazw różnego typu czatów, ale dowolny, wrzucić tam jakiś plik z danymi i poprosić, żeby napisał mu decyzję, żeby stworzył cokolwiek, i on to oczywiście zrobi. Z danymi bardzo często. I to coraz powszechniej.
5: Z danymi osobowymi.
4: No właśnie. I prawnicy to robią, i urzędnicy. Masowo w zasadzie to zaczyna się dziać. Czy to znaczy, że to jest moment na to, żeby wprowadzić system jednolity państwowy na przykład, oparty o plamie, albo o bieliku, albo o czymś takim, żeby, wiesz, też o tym pomyśleć?
5: Znaczy, no to byłoby jakieś rozwiązanie, ale jak widzisz, że jakoś entuzjastycznie na to nie patrzę. Nie patrzę na to entuzjastycznie z prostej przyczyny, bo to nie jest kwestia tego, czy to będzie bielik, czy co to będzie, tylko to jest kwestia przepisów. No przepisy mówią, że nie mogę poza swoim systemem przetwarzać danych osobowych. Jeżeli wychodzę poza system, czyli robię to w zewnętrznym narzędziu, które nie jest licencjonowane przez mojego pracodawcę, że w ramach licencji ten system nie ma wpisane, że on nie udostępnia i nie wysyła tych danych. Nie robię tego na przykład na swoim własnym komputerze, bo są takie specjalne komputery dla sztucznej inteligencji. W kancelariach prawnych zawsze proponuję takie rozwiązanie, które są po prostu, nie działają w internecie. One po prostu załadowujemy cały model do tego komputera i tam każdy może się zalogować i sobie tam przetwarzać. To wszystko jest tylko tam. Więc są rozwiązania, które odpowiadają na tą potrzebę, tylko to jest kwestia jak zwykle edukacji i świadomości. Bo nawet kupując licencję Microsoftu, można wykupić tego Copilota, to jest ich mechanizm AI, który jakby te wszystkie zabezpieczenia deklaruje, że posiada. Nie dlatego, że musimy po prostu ufać, że tak jest. Prawda? Ja uważam, że jeżeli coś nie jest na moim własnym sprzęcie, tylko gdzieś w chmurze, to znaczy, że jest na czyimś sprzęcie. No, no ale to jest moje mniemanie, a może jestem pod tym kątem przewrażliwiony. Niemniej, jeśli to ma być zgodne z compliance, czy z jakimiś tam przepisami, no to trzeba pilnować tych rzeczy. I tutaj możemy, tak jak kiedyś była moda na blokowanie Facebooka w firmach, czy różnych, czy kiedyś na przykład maila można było wysyłać wewnętrznie tylko, nie można było na zewnątrz. Różne były takie rozwiązania, ale to nie o to chodzi. Bo ludzie i tak to ominą. Ja powiem szczerze, te blokady powodowały jedną rzecz, że ludzie na prywatnym sprzęcie robili mnóstwo rzeczy, ponieważ na służbowym nie byli w stanie tego zrobić z powodu zabezpieczeń, które uniemożliwiały w sposób swobodny korzystanie. Więc można wylać dziecko z kąpielą, ja jestem przeciwnikiem tego. Edukacja jest najważniejsza. Edukacja, żeby ludzie rozumieli na szkoleniach RODO. Ja rozumiem, że te szkolenia RODO są już zaktualizowane. Ja przez ostatnie 2 lata nie miałem żadnego szkolenia RODO, sam takie prowadzę. Natomiast nie widziałem takiego szkolenia, ale najnowszego, ale wierzę, że ci, którzy je prowadzą, biorą pod uwagę zagrożenia dla danych osobowych wynikające z korzystania ze sztucznej inteligencji. W związku z tym tylko wiedza i tylko świadomość może nas uchronić i wygoda. To znaczy, jeżeli my dostarczamy pracownikom wygodne rozwiązania, to oni nie będą szukać tych rozwiązań gdzie indziej, bo będą mieli pod ręką takie, jakie trzeba. Już wróćmy do tego Microsoftu, bo już trochę się nad nim poznęcaliśmy, to może coś dobrego powiedzmy. Oni mają rozwiązanie takie, że jest jakby wbudowane w ich software, czyli od razu podczas edytowania czegoś, nie wiem, w PowerPoincie on proponuje różne rzeczy jednym kliknięciem, albo że sprawdzi mi styl w Wordzie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, jeżeli nie trzeba wyciągać tego z pliku i wklejać to do zewnętrznej strony, to urzędnik kliknie sobie to, co trzeba, żeby to mu się samo wydarzyło w Wordzie i jesteśmy względnie bezpieczni, bo to się dzieje teoretycznie w tym obszarze chmurowym, który mamy wydzielony i odizolowany. W każdym razie przynajmniej zgodnie z prawem to działa. Natomiast jak faktycznie te dane fruwają, no to trudno Bóg powiedzieć. Jeden wie. Bóg tech, tak.
4: Przenosząc się z Polski na Bliski Wschód albo do Persji i jeszcze trochę w temacie...
5: A oni bardzo nie lubią, jak się o nich mówi Persja.
4: Persowie nie lubią, jak się o nich mówi Persja.
5: Nie, Iran nawet wysłał jakieś notę i uprzejmie prosił wszystkich, żeby stosować wobec nich jednak nazwę Iran. I to było jeszcze za szacha, a nie...
4: To może już się zmieniło w takim razie. Na pewno wiemy, jakim językiem mówią, nie mówią po arabsku oczywiście i tak dalej.
5: Po farsi, czyli po persku.
4: Nie zgadza się. To właśnie. Właśnie o to mi chodziło. W każdym razie, przenosząc się w tamten rejon, o coś takiego chciałem zapytać, bo okolice Iranu, czyli kraje Zatoki Perskiej, różnego typu rozumiane jako takie safe haven, mówię tutaj oczywiście o Dubaju, i o Półwyspie Arabskim i o okolicach, w których też budowało się duże centra danych, takie światowe, ogólne, i miały być na zawsze bezpieczne, bo rejon miał być zawsze bezpieczny, nagle się okazały nie do końca bezpieczne i te centra danych stały się jednym z celów ataków irańskich, no i okazało się, że to nie jest bezpieczne miejsce. I teraz z punktu widzenia świata i globalnego, czy jest takie bezpieczne miejsce? Jak Polska na to powinna patrzeć?
5: Znaczy, dziura w ziemi i nad nią dużo skał, to jest bezpieczne miejsce. I takich dziur w ziemi ze skałami powyżej to my tak trochę mamy w Polsce, bo mamy pewne tradycje kopania w ziemi. No jest na Dolnym Śląsku i na Górnym Śląsku, a nie tylko, bo i pod Lublinem. Więc jest parę miejsc, a nawet z tego co pamiętam, pod Puckiem miała być budowana kopalnia polihalitów. Więc
4: mogą się tworzyć nowe takie miejsca też.
5: Mogą się tworzyć nowe takie miejsca. Oczywiście one mają swoje ograniczenia, no bo największym problemem, jaki mają centra danych, no to jest energia i ciepło, które wytwarzają, więc w pewnych miejscach, oczywiście górnicy mają bardzo duże doświadczenie w wentylowaniu i wtłaczaniu powietrza i obniżaniu temperatury, więc takie centra danych teoretycznie można by było w niektórych sztolniach czy szybach pokopalnianych tworzyć, jeżeli oczywiście warunki związane z wilgotnością czy opanowaniem temperatury na to pozwolą, prawda? No nie wszędzie i nie zawsze, natomiast na pewno pod ziemią jest bezpieczniej. Chociaż widzieliśmy rakiety amerykańskie specjalnie dedykowane temu, by głęboko uderzać i zdaje się ten irański kompleks nuklearny właśnie był głęboko i trafiła w niego ta rakieta, ale podobno on po jakimś tam 3 czy 4 tygodniach z powrotem wrócił do działania. działania, więc możliwe, że jakieś uszkodzenia tam były, ale nie na tyle, żeby kompletnie wyłączyć
4: Czyli, go. Ale rozumiem, że uczy nas to tego, żebyśmy jednak pilnowali tego, żeby inwestować we własne rozwiązania.
5: Zawsze lepiej jest inwestować we własne rozwiązania pod każdym możliwym kątem. Kontroli, jurysdykcji, wystawiania kapitału w Polsce, tworzenia kadr w Polsce, budowania własnego know-how. Znaczy, to jest najlepsze, co może się dziać. To jest próba tworzenia własnych rozwiązań na tyle, na ile to jest możliwe. No bo nie zawsze jest to możliwe z różnych powodów. My mamy duży dług jako Polska, jeśli chodzi o te elementy, bo niestety nie ma, znaczy jest trochę kapitalistów, którzy mieliby pieniądze na to, żeby inwestować na przykład w startupy. Natomiast one są obarczone dużym ryzykiem, a kultura jednak kapitalistów polskich jeszcze jest taka, że nie chcą aż tak ryzykownych rzeczy robić i patrzą się gdzieś tam na świecie, że jakiś startup cudownie wyewoluował i zarabia pieniądze, ale też realistycznie patrzą, że to wcale nie musi prawdopodobieństwo wskazywać na to, że to się tutaj uda. I z drugiej strony państwo nie robi tego nigdy dobrze, bo ile by pieniędzy nie zainwestowało, no to nie są fajne pieniądze. Znaczy one się mogą wydawać fajne, ale jak dostaniemy pieniądze od państwa, to pierwsze, co musimy zrobić, to wpuszczamy państwo do siebie. Państwo zaczyna nam mówić, co jest dobre, a co jest złe. Co możemy robić, czego nie możemy zrobić. A najgorsze jest na końcu dokumentacja. Bo pieniądze publiczne muszą być udokumentowane, że są dobrze wydane i nie ulega to wątpliwości. I to nie jest zarzut, to jest jakby cecha tego systemu. Natomiast jeżeli projekt, ja mówię o nawet takich projektach, jakich ja robiłem, jakieś projekty badawcze, gdzie raport z projektu ma powiedzmy 300 stron, dokumentacja z realizacji tego projektu, ta, która idzie jako sprawozdanie, że dobrze wydaje się pieniądze, ma powiedzmy 3000 stron, no to ja sobie wyobrażam, że w projektach innowacyjnych to może być dramatyczne, a poza tym wyobrażam też sobie sytuację, że projekt innowacyjny jest tak innowacyjny, że system jakby go nie jest w stanie objąć. Trudno jest jeszcze podciągnąć pewne rzeczy. Tego. Tak, więc no bo jakby to jest cecha innowacji, no coś, czego wcześniej nie było. Więc
4: albo... Czyli to mógłby być jeden z impulsów do tego, żeby takie miejsca tworzyć, tak?
5: Tak, ale ja o tym myślałem. Ja na własny prywatny użytek zrobiłem sobie takie intelektualne ćwiczenie i doszedłem do wniosku, to jest oczywiście, może się mylę, może jeśli ode mnie powiedzą, że się mylę, ale wydaje mi się, że zamiast inwestować miliony złotych z państwowych pieniędzy, ja byłem świadkiem takich innowacji, które były tylko po to, żeby były państwowe pieniądze przerobione albo unijne i nawet ci przedsiębiorcy na głos o tym mówili, no bo grzechnie skorzystać i w sumie mają rację, to tworzyć zachęty dla tych, którzy posiadają kapitał, na przykład zachęty podatkowe, że jeżeli jakąś kwotę zainwestujesz, to o tyle będziesz miał niższy podatek, ale zainwestujesz w jakieś konkretne dziedziny, w konkretne branże i to koszty dla systemu mogą być zbliżone, bo na przykład mniejsze wpływy do budżetu, ale z drugiej strony nie wydajemy my z budżetu, tylko ktoś inny. Ktoś, kto patrzy na to bardziej gospodarczo, jest bardziej elastyczny niż państwo. Państwo w gospodarce nigdy nie może być tak elastyczne jak przedsiębiorca, bo musi się wszystko zgadzać, bo państwo jest jak urząd, nawet w biznesie. To widać po spółkach Skarbu Państwa, gdzie piony administracyjne są rozbudowane nie dlatego, żeby jak popularna wieść głosi, poupychać żony wszystkich działaczy, tylko dlatego, że jest taka konieczność raportowania do państwa realizacji. To są takie małe urzędy. No ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z panią prezes jednej spółki Skarbu Państwa i ona powiedziała, że ona przyszła z biznesu i ona powiedziała, że ona jest w szoku, bo ona myślała, że ona przychodzi tutaj do spółki i robić biznes, a to się okazało, że ona jest takim niby ministrem, w takim niby urzędzie, no bo mniej więcej do tego się sprowadzała ta działalność, więc w takim dużym uproszczeniu, no nie powiem, że trzeba by było prywatyzować, bo nie. Są takie obszary i takie spółki, które państwo powinno posiadać, zwłaszcza te strategiczne z różnych powodów. Natomiast biznes zawsze jest bardziej elastyczny i zawsze lepiej wie, jak inwestować.
4: Ale skoro rozmawiamy o biznesie, to ja jeszcze bym chciał o biznes zbrojeniowy zapytać w związku z tym, bo jako Instytut Suwerenny wydaliście bardzo fajny raport dotyczący SAFE i program...
5: SAFE czy SAFE? Bo różnie mówią.
4: Ja mówię SAFE, ale rozumiem, że niektórzy na to patrzą w ten sposób. Jest to akronim słów angielskich, więc ja rozumiem, że on nie bez kozeryś tak nazywa, żeby się kojarzył. Natomiast no, czy to się w ogóle opłaca? No bo jakby z waszego raportu wynika, że tak, potrzebujemy tych pieniędzy. Tak. Potrzebujemy wydawać pieniądze na zbrojenia, to jest oczywiste i musimy kupić i tankowce, co jest wskazane, znaczy lotnicze, w sensie Airbusy albo jakieś inne rozwiązanie, które w każdym razie lata i może tankować nasze samoloty i zapłacić jeszcze za mnóstwo innego sprzętu, a jednocześnie jest mnóstwo niewiadomych i wszystko to jest bardzo drogie. Teraz to trochę przycichła ta dyskusja, ale widać, co się dzieje w Rumunii i w krajach krajach, które wdrażają u siebie już rozwiązania tego programu i to nie wygląda kolorowo.
5: To znaczy, my podeszliśmy do tego tematu razem z analitykami, finansistami, podeszliśmy do tego tematu jako do instrumentu finansowego. Ja na przykład miałem takie poczucie, że duży błąd publicystów i w ogóle mediów był taki, że na początku pytano wojskowych, analityków, czy jaki jest safe, czy on jest dobry, czy on jest zły. No więc co taki analityk wojskowy powiedział?
4: Powie, że on chce pieniądze, żeby kupić.
5: No są pieniądze na sprzęt, trzeba brać. No i on ma rację. Natomiast my popatrzyliśmy się na to jako na mechanizm finansowy. No i tak przy okazji już spokojnie przekroczyliśmy tą granicę bezpieczeństwa dotyczącą PKB. Znaczy nie PKB, tylko zadłużenia. Przepraszam, tak.
4: Zapisane w konstytucji, które dokładnie uniemożliwiają zadłużanie państwa
5: tak powyżej określonych progów 60%. To już przekroczyliśmy. To znaczy teraz długi są ukrywane w BGiE-ku. Zresztą dlatego ten BGiE-k został tam wskazany. Prawda jest taka, że do końca nie wiemy, jakie są warunki tego kredytu. Nie wiemy, bo to jest pożyczka, żeby nie było wątpliwości. Znaczy nie kredyt, tylko pożyczka. Tak mnie zawsze po łapach biją bankowcy, że kredyt to jest banku, a to jest pożyczka. Pośrednikiem jest Komisja Europejska. Ona inaczej pożycza na inny procent, a inaczej nam pożycza od siebie już pieniądze pożyczone, czyli też na inny procent, czyli co zarabia na spreadzie, prawda? Czyli zgodnie z założeniem, które tam kilka lat przyjęli, że muszą jak najbardziej dywersyfikować źródła pieniędzy dla komisji, które są w jakimś sensie niezależne od składek członkowskich. Więc oni zbierają wszędzie, z czego mogą. I na przykład dla nich to jest super. To nie jest, że oni nie dadzą na tych pieniędzy po tym samym koszcie, który oni wzięli. Do końca nie wiemy, jakie jest oprocentowanie. Bo raz mówią, że 3, raz 3,25, raz 3,6. No właśnie, każdy z nas, kto ma oprocentowany tak kredyt, wie, że te ułamki procenta dramatycznie wpływają na spłatę.
4: To ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę długość spłaty i kwotę.
5: Tak jest.
4: To jest te 0,7% różnicy oprocentowania, to są miliardy.
5: Miliardy, to są miliardy. No tak jak, słuchajcie państwo, no każdy, żeśmy wszyscy przeżyli COVID i po COVIDzie, jak inflacja podskoczyła, jak stopy rosły i w zasadzie to z punktu widzenia takich nominalnych stóp procentowych, to one tak sobie rosły, natomiast jak patrzyliśmy, jak za tym raty idą, no to było dramatycznie i to dokładnie jest w tym momencie tak samo. Więc przez to, że ten mechanizm jest niejasny, nie wiemy, gdzie te pieniądze idą, nie wiemy, w jakim mechanizmie one będą do nas dostarczane i na samym końcu no my jesteśmy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy klientem, jesteśmy w banku i bierzemy pieniądze na dom. I nagle co, przychodzi nam bank i mówi, że ten dom to nam się nie podoba, no ale takiego domu nie możecie kupić.
4: Albo na ten konkretny dom. Wy się zachowujecie nieobyczajnie, w związku z tym zawieszamy.
5: Tak, bez ślubu nie możecie mieszkać w tym domu, więc musicie wziąć ślub, bo inaczej zgorszenie się jedzie. No, nie wiadomo, na jaki bank trafimy, prawda?
4: Czyli mówimy o mechanizmie warunkowości, który
5: tak
4: się
5: jest.
4: Pojawia też.
5: Tak jest. I mamy już dowód na to, jak ten mechanizm warunkowości działał w przypadku KPO, gdzie nie było absolutnie żadnych merytorycznych przesłanek, żeby blokować KPO, co zresztą zostało potwierdzone ile tam tydzień po wyborach, że teraz już jest spoko, nie, to już, teraz już nie blokujemy KPO. Urzędnicy w Komisji Europejskiej wstydzili się, jak byłem na korytarzu i łapali mnie po spotkaniu, gdzie oficjalnie mówili, że nie spełniamy kryteriów, a potem na korytarzu łapali mnie i mówili, mamy z góry plika, że mamy wam po prostu czegoś nie dać albo zablokować, a my to przepraszamy, bo my już więcej uwag do was nie mamy, bo wymyślali na przykład jakieś warunki, które mamy spełnić. Ja na przykład wpadłem na pomysł, że od dzisiaj akceptuję wszystko, nawet najbardziej absurdalne. Jak przyszedłem z najbardziej absurdalnymi ich warunkami, że zaakceptowałem, to oni zgłupieli. Nie? No i potem mi wytłumaczyli, że to i tak nic nie pomoże. Nie? Więc widzicie państwo, no tak to działa. Ja jestem przekonany, że jeżeli my na 30 lat, bo chyba na tyle lat ten mechanizm ma być wdrożony.
4: Do 70 niektóre chyba jeszcze elementy miały być spłacane.
5: W każdym razie mnóstwo bardzo czasu. To my de facto oddajemy olbrzymi element, i tutaj wracamy do początku naszego programu, olbrzymi element suwerenności. Bo jeżeli mamy tak olbrzymie pieniądze, spłacać tyle lat i oni będą nam mówić, co możemy, czego nie możemy, czy nam dadzą, czy nie dadzą, a spłacać musimy, no to my wyzbywamy się poważnego instrumentu podmiotowości w tym przypadku. I to jest wielkie zagrożenie. I to nie tylko to jest jeden element, a drugi element jest taki, że finansowo nie wiemy, jaki to jest instrument. Nie wiemy, co to jest. Nie wiemy, jakie oprocentowanie. No, takich podstawowych parametrów.
4: Czy nie boisz, że cię zdrajcą nazwą po czymś takim, wie, że działasz antypolsko? Bo w zasadzie mamy teraz taką sytuację, że jak ty powiesz takie rzeczy głośno, no to się okazuje, że jesteś przeciwko.
5: Moi drodzy, ja już raz taką sytuację przeżyłem, kiedy bardzo wyraźnie opowiedziałem się przeciwko wdrożeniu przepisów, które umożliwiałyby skanowanie maili wszystkich ludzi i wszystkich i odszyfrowywanie wszystkich wiadomości, a pretekstem do tego miało być, że będziemy chronić dzieci przed pedofilią. Nie? I teraz, jak ja byłem pierwszym, który wypowiedział się w imieniu rządu, bo byliśmy pierwszym rządem, który wyraźnie powiedział, że ej, sorry, ale prywatność to rzecz święta, a my za komuny pamiętaliśmy, jak nam listy nad parą otwierali i czytali. I dlatego w Konstytucji u nas jest napisane, że ma być, że prywatność korespondencji nie może być zagrożona w żaden sposób. To też się zaczynały pojawiać przebąkiwania, że my chcemy w ten sposób chronić pedofili. Bo tworzenie paniki moralnej to jest jedna z taktyk właśnie Komisji Europejskiej, zresztą nie tylko Komisji, ale to jest jedna z taktyk politycznych, która właśnie ma służyć temu, żeby pokazać, że nawet racjonalne powody muszą się ugiąć przed emocjonalnym powodem. Przecież wszyscy są za tym, żeby dzieci chronić, prawda? I kto jest przeciwny chronieniu dzieci, no to jest na pewno wspiera pedofilię. A tutaj był mechanizm, który miałby szyfrować i deszyfrować i absolutnie wszystkie wiadomości czytać. I to jest dokładnie to samo. No, mogą mi powiedzieć, że nie jestem patriotą, ale ja wiem, że ja jestem patriotą.
4: No więc właśnie, wracając do sejfu, bo z tego waszego raportu wynika jeszcze kilka rzeczy. Na przykład między innymi to, że część z tych pieniędzy ma refinansować rzeczy, które już de facto jakby kupiliśmy, czy kupujemy, czy czekamy na nie.
5: Znaczy ja jestem przekonany, że to tak jest wymyślone. To znaczy okazuje się, że nie ma tych pieniędzy, które powinny być na te rzeczy, na te zobowiązania, które podjęliśmy i dlatego tak panicznie i tak szybko i tak koniecznie chcą ten mechanizm uruchomić, żeby już zacząć spłacać zobowiązania, które zaraz się zmaterializują. No bo jakby nie ma tam żadnych nowych inwestycji. W tym programie są wpisane te, które już są. To znaczy te, które już uznaliśmy, że zapłacimy z własnych. Aha. To znaczy okej. Okay. Czyli nie płacimy z własnych, no bo jakby dwa razy to samo.
4: No tak, to znaczy, że co, że nie ma tych pieniędzy? Czy...
5: Istnieje minimalne, ponieważ przez to, że nie wiemy tak naprawdę, jak to jest, nie ma jakichś jasnych państwowych dokumentów, które nam to dokładnie tłumaczą. Ministrowie w rządzie plączą się w zeznaniach, eksperci też do końca nie wiedzą, to problem jest w mojej ocenie natury komunikacyjnej. Albo rzeczywiście jest tak, jak ja mówię, więc to wszystko jest źle, ale jeśli tak nie jest, to ktoś powinien wyjść i powiedzieć w 10 punktach, jak jest, żeby tacy ludzie jak ja, wredni i złośliwi, nie mogli zarzucać jakichś nieczystych działań. A do tej pory się to nie wydarzyło. Zresztą przez to, że tak dużo w ogóle się dzieje w polityce, to zwróćcie Państwo uwagę, że ten temat się na chwilę wynurza i znowu pod wodę idzie. I wynurza się i znowu pod wodę idzie, bo inne rzeczy go przykrywają. I wydaje mi się, że to jest właśnie w interesie... No właśnie, w czym to jest interesie? No. Właśnie w interesie tego, kto ten mechanizm chce realizować, jest to, żeby to nie wychodziło. A my potem się obudzimy, bo ja sobie wyobrażam sytuację, że załóżmy za jakiś czas obecny rząd nie będzie rządził, będzie jakiś inny rząd, który będzie miał inną wizję rzeczywistości, inną wizję Unii Europejskiej i za każdym razem, jak się wypowie o tej wizji, no to się okaże, że nagle nie spełniamy jakiegoś kryterium do wypłaty albo nie pozwolą nam czegoś kupić. A te 30%, które wspomniałeś, że o tyle wzrosły ceny dla Bułgarów, tak?
4: Dla Rumunów.
5: Znaczy, oczywiście to może być związane z programem SAFE, ale w mojej ocenie jest to w ogóle związane z ogólną sytuacją międzynarodową. To znaczy, obecnie jest tak olbrzymie zapotrzebowanie na zaawansowaną i drogą broń, że zwróćcie uwagę, że zdaje się, że dzisiaj rano premier Kosiniak-Kamysz mówił, że będą wieloletnie opóźnienia w programie Patriotów, ponieważ Amerykanie tak dużo ich zużyli, że ich przemysł przede wszystkim na ich potrzeby musi teraz produkować i dla nas tak szybko ich nie będzie. Przypominam, że my jesteśmy w takiej szczególnej sytuacji geopolitycznej, gdzie no... pasowałoby, żebyśmy mieli jednak te rakiety, więc konieczność budowania tych rozwiązań w Polsce czy w Europie jest w mojej ocenie priorytetowa i powiem coś, co może jest niepopularne w moim środowisku akurat, ale ja wcale bym się tak na Europę nie obrażał, tylko ja bym jednak dogadał się z jakimiś państwami na wspólną produkcję, czy to czołgów, czy to samolotów, czy właśnie systemów przeciwlotniczych. Okazuje się, że akurat niemieckie, i teraz użyłem, że niemieckie systemy przeciwlotnicze okazały się bardzo skuteczne i skuteczniejsze niż amerykańskie. Oczywiście wiemy, że na przykład nasze armatochaubice okazały się skuteczniejsze niż te niemieckie, ale no nie odmawiajmy, ale my nie mamy własnych systemów przeciwlotniczych, więc może wypadałoby...
4: Ale budujemy przecież systemy przeciwrakietowe, tak? Mamy Pilice, Wisłę i tak dalej.
5: To są nazwy programów, a nie nazwy systemów. W ramach tych programów są zakupowane...
4: Ale to różne... jest zakontraktowane w dużej mierze.
5: Tak, ale to są... Rzadko to są polskie rozwiązania. No, jakby to są często rozwiązania, no właśnie Patriot też jest w ramach jednego z tych programów. Mhm. Ja nie jestem ekspertem od tego, więc nie wiem, którego, ale w ramach tych programów Patriot jest też kupowany. No i to jest jeden element. Druga rzecz, drony. Drony są tanie i łatwe w produkcji. Powinniśmy mieć olbrzymią fabrykę dronów. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego jak się zaczął ten hype na drony, to nie wybudowaliśmy pod Rzeszowem i pod Przemyślem kilkudziesięciu hal, na których ze styropianu, czy z jakichś innych tego typu rzeczy, czy na drukarkach 3D nie drukujemy, tak jak koledzy na Ukrainie, tych dronów, i zanim oni w warunkach frontowych rozwinęli tą produkcję, to my powinniśmy już dawno mieć tą produkcję i na swój użytek i na ich użytek, ale okazuje się, że im się udało szybciej to w warunkach frontowych zrobić niż u nas w Polsce. No, ostatnio widziałem, że pokazywali jakieś drony, które już w tej chwili uchodzą za przestarzałe, bo że właśnie zostały wdrożone do Polski. No już, ponieważ nie jestem ekspertem od wojskowości, nie będę się tutaj jakoś szczególnie mądrzył. Powtarzam
4: ale
5: tylko to, co inni eksperci mówili.
4: Kilka miliardów z programu SAFE miało trafić do Ukrainy od nas. I to też był krzyk.
5: Tak, z tego wynika. Z tego, z deklaracji, z różnych dokumentów, do których dotarliśmy, jest to w naszym raporcie, też wynika, że częściowo będzie finansowane działania na Ukrainie.
4: To chyba 9 miliardów, tak, wydaje mi się.
5: Teraz, to nie są jakieś grube pieniądze, ale...
4: No też, nie małe też z drugiej strony, prawda? I teraz jest pytanie, czy nam się to opłaca, czy nie. Moim zdaniem tak, oczywiście, chociaż będzie też dużo głosów, że się to nie opłaca.
5: Znaczy, prawda? Ja w ogóle uważam, że każda wojna, która chroni nas przed wojną, to jest... Znaczy, może żadna wojna nie jest dobra, żeby nie było.
4: To jest oczywiste.
5: Ale jak już jest jakaś wojna, to niech lepiej się toczy gdzieś indziej niż u nas. Więc dopóki tam się toczy, to nie toczy się u nas. Ja jestem przekonany, że Rosjanie nie mają dzisiaj takiej zdolności do tego, żeby otworzyć drugi front przez Białoruś do Polski, bo gdyby taką zdolność mieli, to by już dawno Ukrainę pokonali, bo by mieli wystarczająco dużo zasobów. Więc to tutaj taka konkluzja.
4: Podsumowując kwestię SAFE w takim razie, rozumiem, że co powinniśmy zrobić tak naprawdę? Znaczy, jakby przeanalizować to, domagać się jasnych informacji, wiedzieć dokładnie, w co wchodzimy, wtedy podejmować decyzje. Jak patrzeć jeszcze na propozycję prezydenta i NBP w tej kwestii?
5: Powiem tak. Ja tą propozycję trochę traktuję jako prowokację. To znaczy, że prezydent razem z prezesem NBP-u, widząc niedoskonałości programu SAFE i brak jasnej komunikacji w tym zakresie, znaczy ja tego nie wiem, ja tylko tak przypuszczam, pomyślał sobie, pokażmy, że możemy coś zrobić za własne. I pokazaliśmy, że możemy coś zrobić za własne, ale może nawet nie do końca po to, żeby to faktycznie zrobić za to złoto, czy tam za obligacje na tym złocie, tylko po to, żeby sprowokować rząd do tego, żeby zaczął jasno komunikować, na czym polega SAFE. Natomiast ja do dzisiaj nie mam poczucia, żeby rząd jasno w tej sprawie wypowiedział się, czy odpowiedział na te argumenty, które się ciągle pojawiają. Może jest właśnie tak, jak napisaliśmy w raporcie. Jeżeli tak jest, no to biada nam. Ale może tak nie jest. Może się mylimy. Ja bym chciał się mylić. Może się okaże, że nie ma tych mechanizmów zależnych. Wiemy, że są, no bo one są akurat w dokumentach zapisane.
4: Tak.
5: Ale może, że przynajmniej oprocentowanie będzie jakieś korzystne. No. Albo przynajmniej będziemy wiedzieć, jakie ono jest, bo nie wiemy.
4: No właśnie, no to już kończąc w takim razie, już ostatnie pytanie zadając, bo są kraje, o których się mówi, że taniej dostały to oprocentowanie, że potrafiły sobie wynegocjować. Włosi na przykład lepsze, chociaż też nie wiemy tego na 100%, no bo nie wiemy, jakie my mamy ostatecznie, prawda? To są wszystko głosy, które rzucali ministrowie, premierowie i tak dalej, a termin biegnie nieubłaganie. Koniec kwietnia, za chwilę do końca maja miały być te umowy podpisywane.
5: Powiem tak, Włosi mają bardzo dobry przemysł zbrojeniowy swój. Mogą u siebie produkować i wiedzą, że te pieniądze u nich zostaną. Są jednym z rozgrywających krajów Unii. Nie wierzę w to, żeby ktokolwiek śmiał mechanizmy praworządności jakiekolwiek udawać, że trzeba wobec nich stosować. Więc oni mogą na to inaczej patrzeć. My mamy inne doświadczenia, 8 lat, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, gdzie każdy pretekst był dobry, żeby walić nas pałką po głowie. W związku z tym moje zaufanie do Komisji Europejskiej jest zero. I jestem przekonany, że ten mechanizm został specjalnie tak zaprojektowany, nie dla Włochów, tylko dla nas. I nie dla nas, dla Polski, tylko dla nas, dla tych, którzy przyjdą po tych, którzy obecnie rządzą.
4: No już zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało.
5: Dla nas oczywiście w tym niekorzystnym znaczeniu.
4: Rozumiem, oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatecznie patrzymy władzy na ręce, od tego jesteśmy tak naprawdę, żeby wiedzieć, na co te miliardy ogromne będą szły. Moim gościem w Zwarciu był Paweł Lewandowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
1: Zwarcie.
2: Nocne powtórki w net.
1: Gawęda historyczna. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym naszym programie Uciśnione Narody Wschodu. Wiele osób pytało mnie, a kiedy będą Polacy? Przecież to też jest uciśniony naród na wschodzie. Po pierwsze, nie jesteśmy narodem wschodu, tylko narodem środka i narodem Europy. Ale oczywiście nas tam wywożono, nas tam gnębiono i co gorsza, nas tam również mordowano. Dzisiaj Państwa gościem i moim jest pan Andrzej Melak, szef Komitetu Katyńskiego, następca swego brata Stefana, a jednocześnie kieruje, jakbyśmy to powiedzieli, kręgiem pamięci narodowej.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.

0: tych miejsc będziemy Państwu dziś opowiadać. Andrzeju, jak się zaczęła Twoja przygoda z Katyniem?
1: No więc moja przygoda z Katyniem rozpoczęła się w latach dziecięcych, można powiedzieć, na początku lat 50. Ja jestem sam urodzony w 1944 roku, 7 czerwca.
0: To powstańcze dziecko jesteś.
1: Jestem poniekąd dzieckiem, które przeżyło powstanie Warszawy. Po powstaniu Warszawy z mamą byliśmy w Dulagu w Pruszkowie. Przeżyłem. Wróciliśmy na swoją Pragę w okolicy Olszynki Grochowskiej i tam do lat 70. mieszkałem wspólnie z rodziną, braćmi i całą, jak to mówią,
0: Kleja.
1: Gronem, familią, która mieszkaliśmy niedaleko na polach Olszynki Grochowskiej, w miejscu bitwy.
0: Prawie naprzeciwko.
1: To był teren. Na lewo od naszych zabudowań była góra dębowa, na której urzędował Dybicz i wydawał rozkazy. Na prawo była wydma nawiana z tych właśnie
0: piasków
1: przy Olszynce Grochowskiej, gdzie stoi mogiła i krzyż. A stamtąd pochodziła też moja babcia, no i tam Melakowie też stamtąd się wywodzą, więc to w nasze gniazdo rodzinne. W naszej rodzinie żyła Apolonia Rutkowska, siostra mojej babci, która była zamężna za oficera. Brat tego oficera, kapitan Rutkowski, służył w Wojsku Polskim w 1939 roku w Suwałkach. Był rotmistrzem.
0: Rozumiem, kawalerii.
1: Tak, i ciocia w wielkiej tajemnicy mniej Stefanowi, który był 2 lata ode mnie młodszy, opowiedziała pod wielkim tajemniczym takim zobowiązaniem, że tego nie będziemy rozpowiadać, że jej mąż właśnie
0: zginął w Katyniu.
1: Stąd nasze zainteresowanie, a później naszym żyliśmy i mieszkaliśmy w parafii, którą tworzył i był wieloletnim proboszczem, bohater Powstania Warszawskiego, ksiądz major Wacław Karłowicz, tak. Który uratował z katedry warszawskiej figurę Chrystusa Króla Darbaryczki.
0: Tak, słynny krucyfiks norymberski.
1: Tak, ten krucyfiks razem z panią Gontarczyk, która będzie obchodziła najbliższą niedzielę 103. rocznicę urodzi.
0: No to
1: będzie z tej okazji za święta, warto być w katedrze. Wydała książkę, warto te dzieje opisać.
0: Którego dnia to będzie?
1: W niedzielę, tylko nie pamiętam.
0: W niedzielę to już
1: albo
0: wiem,
1: w sobotę.
0: Tak. No, to jest, tak, to jest 18-19. Tak.
1: Proszę Państwa, no jak się ma taki wychowawca, żyje się w takiej okolicy i ma się dziadka bajarza, który był uczestnikiem wojny japońsko-rosyjskiej, był górnikiem w Normandii, był nauczycielem, stolarzem, murarzem i posiadał jeszcze kilkadziesiąt zawodów, a miał 17 wnuków. I do każdego z wnuków...
0: Oddzielnie mówił.
1: Nie, dziadek nasz gromadził, tylko ciekawostka była taka. Dziadek nigdy nie mówił Andrzeju, Stefanie, Sabinko, tylko pani Sabinko, panie Stefanie, panie Andrzeju.
0: No to już panami byliście od początku.
1: No więc dziadek gromadził nas przy sobie, opowiadał, zawsze było liczne towarzystwo. Słuchaliśmy z zapartym tchem, z wypiekami na twarzy. Opowiadał nam o powstaniach narodowych. On miał rodzinę w okolicach Wiązowny. Jemu dziadek opowiadał o powstaniu styczniowym, o walkach z kozakami. Pochodził dziadek z rodu od XVI wieku z Pragi. Mhm. W kościele na Ratuszowie są zapiski i wspomnienia w księgach parafialnych o Melakach z XVI wieku, więc to można powiedzieć, że pięć wieków jest.
0: Się zapędziłeś, bo parafia jest z XVII wieku. Pragę założyłeś.

0: Ale, tam ale mogła być wcześniej.
1: Tam, tak, tam są zapisywane.
0: Jakaś wioska już tam istniała od zawsze.
1: Oczywiście. A jako ciekawostkę, to jeden z plac Skaryszewski, gdzie jest kościół, jak w takiej genealogii patrzyłem, przez pewien czas należał do jednego z Melaków.
0: No proszę.
1: Tam powstał później kościół, bo to Praga było osobnym miastem.
0: No, dość długi czas. Nie za bardzo była miastem, ona była najpierw wsią. Potem była czymś w rodzaju miasteczka, takie polsko-żydowskie.
1: Jest.
0: Po wymordowaniu dopiero zaczęła awansować.
1: Jedna z naszych protoplastów, poprzedniczka dziadka uratowała się z rzezi Pragi, którą wykonał Suworow. Tak. Ona gdzieś pod stosem drzewa
0: przeżyła.
1: Przeżyła to.
0: No około 100 dzieci przeżyło, jak się okazało.
1: Te opowieści rodowe trwały i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Więc my byliśmy wielbicielami historii, słuchaliśmy z zapartym tchem, ale jak to nie być, kiedy wychodziłeś na pole, brałeś łopatkę, kopałeś i znajdowałeś
0: guziki wyskakiwałeś.
1: Szrapnele od kur armatnich z powstania stycznia.
0: Archeologiczną przygodę, prosto na polu bitwy. No,
1: mam
0: szable
1: z tego okresu, na górkach zbieraliśmy kule okrągłe
0: było. Tam była potężna kanonada. Przypomnijmy, że Olszynka Grochowska i bitwa o Olszynkę, nie pod Olszynką, jest jedną z najważniejszych bitew, właściwie najważniejszą w XIX wieku bitwą. Padło 7,5 tysiąca po naszej stronie.
1: I ponad 10, prawie
0: 16 tysięcy.
1: Tak,
0: a wiesz, Andrzeju, dlaczego 16? Tak. Dlatego, że wszystkich rannych Rosjanie przebili bagnetem. I to z miłosierdzia, żeby było ciekawiej.
1: Żeby się nie męczyło.
0: Tak, mówi do Bratiszka, mówi już jest. My cię nie wyleczymy. W ogóle nie było tam lekarzy.
1: Jako ciekawostka tej bitwy, to, że Polacy idąc w bój nosili feretrony z napisem za waszą i naszą wolność w języku polskim i rosyjskim.
0: A wiesz, jak oficerowie tłumaczyli roskim chłopom, co tu napisano? Że każdego, którego wezmą do niewoli, to obedrą ze skóry. Jak wyglądało tłumaczenie.
1: I wcale propaganda ich się nie zmieniła.
0: Więc właśnie mówię, że pewne rzeczy są konstans, stałe. No ale wróćmy do Katynia. Do Katynia wróćmy dlatego, że jest to jakby finał potwornej nienawiści, jaką hoduje każda władza. Władza notabene antyrosyjska. Zarówno carów niemieckich, powiedzmy sobie już od czasów Jekateryny, jak i bolszewików, w dużej mierze zresztą zarażonych niemieckim bolszewizmem.
1: Jak i Gruzinów, tak?
0: Których
1: był Stalin.
0: Ale wiesz, ja bym się nie czepiał narodowości bolszewików, bo żeby być bolszewikiem, trzeba było się wyrzec rodzonej matki. Wyrzec się ojczyzny. A na końcu wyrzec sumienia. I taka niestety była droga degradacji, więc i Dzierżyński nie był Polakiem, i tamten Gruzinem to byli Sowieci.
1: Można powiedzieć w ten sposób, że zbrodnia katyńska to był taki efekt zemsty i pamiętliwości Stalina o klęsce z roku 1920. Zamordowanie ponad 22 tysięcy polskich oficerów, profesorów, lekarzy,
0: prawników,
1: sportowców, elity
0: i księży,
1: narodu, księży, kilkunastu generałów. To przecież to było coś tak
0: bardzo... To była taka tomba, której nie znała wcześniej ludzkość.
1: Proszę państwa, my do tej pory tam przepaść, ta wyrwa w pokoleniu Polaków wykonana przez... W Katyniu, a przedtem jeszcze przez syłki na Sybir, do Kazachstanu, jeszcze inne kopalnie w Sybiru, to trwa do dzisiaj. Jest absolutnym fenomenem, że my, Polacy, potrafiliśmy się odrodzić. Jeszcze coś w nas jest, jeszcze nam się chce. Cały czas. I że jesteśmy, jak to by nie było, jak mówił prezydent Kaczyński, jesteśmy skuteczni. Mówił do zachodnich przywódców, wy nam tak nie współczujcie. My pokonaliśmy Rosjan w 20 roku, pokonaliśmy Rosjan w 1981 roku Solidarność. Oczywiście. Pokonaliśmy Rosjan w wielu, wielu innych bitwach. Dawaliśmy sobie radę, zatrzymaliśmy.
0: Bo my wiemy, jak to się robi.
1: No właśnie,
0: no, gdyby Napoleon posłuchał, drogi Andrzeju, w 1812 roku prośby, a wyraził ją on niemal na klęczkach, bo jednym kolanem się ugiął i mówił: Sir, nie chodź na Moskwę. Myśmy tam już chodzili, my to wiemy. Tu stawiaj granice, bo tu się kończyła Rzeczpospolita już na Polanówce za Smoleńskiem, i obrońmy to, co, i płyńmy na południe. Płyńmy na Ukrainę, tam jest ciepło, jedzenia, wszystko, tam się armia wyżywi.
1: Najlepsza ziemia na świecie.
0: Jasne, ale co ważniejsze, jakby przeczuł ten nasz książę Józef? Prince?
1: Miał doświadczenie przecież wojskowe, no, ale miał doświadczenie
0: historyczne
1: z pokoleń, no, złotych hetmanów polskich.
0: I Chodkiewicza.
1: No, koniec ale Polscy.
0: Tutaj wprawdzie to nie jest do tematu, Zamolscy, ale my to dorzucimy. Dlaczego? Dlatego widzisz, że armia zginęła Napoleona praktycznie w dużej mierze, no bo chociaż nie w całości, jednak coś tam wróciło. Dlaczego? Bo wybuchł wulkan Tambora na wyspie Subaru i potężna chmura, gdzieś tak w czerwcu wybuch. To, co opisuje przecież pan Tadeusz, przepraszam, Mickiewicz w panu Tadeuszu, że na czerwono słońce zachodziło. I ta chmura zasłoniła już w listopadzie nam słońce, powodując... Rosjanie nie pamiętają takich mrozów w listopadzie. Nie miało prawa ich wtedy być.
1: A jednak były.
0: A kiedy się ta chmura przesunęła, to nagle się roztopiła rzeka Berezyna i trzeba było mosty budować.
1: A to taka dygresja. Jak byłem na 60-leciu inwazji aliantów na Normandię, to taki autochton francuski, który zrobił na swoim podwórku, postawił kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej.
2: Proszę.
1: Muzeum Jana Pawła II zaprosił około 300 osób.
2: Proszę.
1: Gościł ich i on opowiadał nam, że jako 14-letni chłopiec w czasie walk w Normandii został ranny. Został postrzelony przez polskiego żołnierza, ale tam był taki przekładaniec Makowiec.
0: Taki niechcący.
1: Niemiec, Kanadyjczyk, Polak i tak dalej. Wszystkie
0: nacje. Gdzieś tam jeszcze ci... On był cywilem wtedy,
1: on był
0: oczywiście.
1: Cywilem, tak. Tak. I on... opowiadam taką rzecz, że w 1939 roku w Normandii przez kilka dni niebo płonęło, było tak czerwone, że z okolicznych miejscowości jechały straże na sygnałach gasić pożar, którego nie było. To nawiązuje do tego, co
0: tak,
1: ty mówisz.
0: No, pewnie gdzieś też jakieś
1: są znaki na niebie
0: i ziemi, które wyprzedzają.
1: Tak jest.
0: Co się potem ma
1: Szanowni
0: zdarzyć.
1: Szanowni Państwo, ale wracając do tego Katynia. No więc ten Stalin po klęsce, jaką Polacy zadali Rosjanom pod Osowem, a później nad Niemnem, po pokonaniu...
0: No, jeszcze o Radzyminie wspomnij, tak, Radzymin tak był głównym kierunkiem.
1: To ta zadra tkwiła w jego sercu. I gdy była okazja, w 1939 roku, gdy zaatakował Polskę, nie przestrzegając żadnych praw wojennych i konwencji...
0: Czy łamiąc 6 traktatów, wszystko, tak, wszystko, co tam było do złamania.
1: Ale Rosjanie z tego słyną. Zawierają wtedy, kiedy jest im
0: wygodne
1: i łamią wtedy, kiedy też im jest wygodne i nie chcą służyć.
0: Powiem ci, drogi Andrzeju, jeszcze jedno, że kiedy cię napadną Rosjanie, kiedy zawrą pokój o przyjaźni, tak, i traktat, jak zapewnią ci przyjaźń, no na drugie dzień będzie napaść.
1: No właśnie.
0: Tak było z Gruzją w 21.
1: I
0: tak
1: proszę
0: było
1: Państwa, przecież co robili, jak zajmowali Polskę, to ich zagony brały w niewolę polskich żołnierzy, którzy nie walczyli, poddawali się.
0: Ba, przecież oni głosili, że idą na pomoc.
1: Jednego z generałów w obecności jego żony i
0: generała Olszynę Wilczyńskiego,
1: rozstrzelali.
0: Zastrzelił w polu.
1: Zastrzelili tak w polu.
0: Tak, koło Sopoćkin, tak. Dzisiaj pomiędzy granicą a Niemnem na Białorusi. Tak.
1: Proszę Państwa, wykorzystał sytuację, zgarnął tych w trzech obozach Starobiec, Kozielsk i Ostaszków.
0: To nie są miejsca zbrodni, pamiętajmy. To są miejsca przetrzymywania. Tam kilkunastu, kilkudziesięciu zmarło. Ale zbrodni, jak to zawsze w obozach. Czasami ktoś tam na ucieczce zginął, ale nie są to miejsca, nie mylić.
1: Proszę państwa, ich tam... To byli jeńcy wojenni. Powinni być traktowani według konwencji.
0: Tak.
1: Jak rozmawiałem i organizowałem wystawę o internowanych polskich żołnierzach w Szwajcarii, kiedy uciekali z Francji przed Niemcami, przeszli granicę.
0: Oni wcale nie uciekali, oni się wycofali.
1: Oni się wycofali, oczywiście, nie chcieli iść do niewoli
0: niemieckiej. Ja ci zaraz opowiem, co słyszałem na granicy szwajcarskiej.
1: Proszę państwa, to tam oni pokończyli studia.
0: Budowali drogi.
1: Budowali drogi, zgadzali się na to, żeby pracować.
0: Zarabiali.
1: Po prostu zarabiali, wykształcili, wielu pozostało tam, założyło rodziny. Tak. To było przestrzeganie konwencji. Rosjanie natomiast wszystkich zgarnęli, przesłuchiwali wielokrotnie, pozwolili im nawet napisać do siebie na adres prywatnych domów listy,
0: tak, na święta
1: które
0: Bożego
1: później,
0: Narodzenia.
1: Proszę państwa, perfidia była taka, że te adresy służyły
0: do wyłapania
1: jako
0: rodzin.
1: Do wyłapywania rodzin w pierwszej wywózce 10 lutego 1940 roku.
0: Tak.
1: Taki był
0: Ale kwietniowa
1: cel.
0: Też pod temu posłużyła.
1: Tak, tak, tak oni robili wszystko z wielką premedytacją.
0: Oni kopiowali te adresy. Dlatego część naszych jeńców, co się zachowało, bo pamiętajmy, 449
1: do
0: przeżyło, pisało
1: tak.
0: do części niemieckiej, do guberni, a stamtąd mówili, zawiadomcie rodzinę po drugiej stronie. I w ten sposób uchronili swoją rodzinę.
1: Część, którzy mieli dobre znajomości w Niemczech, to przecież przeżyło i zostali zwolnieni.
0: No tak ale jak to jako Niemcy. To jako Niemcy.
1: Jeden z poetów, ten, który tam w krzyżach na Gałczyński chyba, też przeżył.
0: Ale ja nie wiem, czy on był w tych obozach.
1: Podobnież był. Proszę państwa, no i Rosjanie po wielokrotnym przesłuchiwaniu tych jeńców.
0: I zachęcaniu do...
1: Tak, do kolaboracji, gdy zorientowali się, że większość zdecydowana nie przejdzie na ich stronę.
0: 99%.
1: Że będzie zajadłymi przeciwnikami w razie, gdyby się karta odmieniła, postanowili ich wszystkich zgładzić na czele ze Stalinem, Mołotowem, Woroszyłowem i innymi.
0: Znaczy to są ci, co postanowili, a nie ci, tak, których zgodzono.
1: Tak. Beria. Oni podpisali zgodę na
0: tak, siedmiu złoczyńców. Tak, siedmiu złoczyńców na wniosek Berii.
1: Tak
0: sześciu podpisało.
1: Tak. No i co robili? Robili w dalszym ciągu wielką zadymę i taką inscenizację. Gdy wyjeżdżały pierwsze transporty imienne, to ci, co pozostawali, zazdrościli tym, którzy jechali.
0: Tak, bo pewnie jedzie się na wolność. Tak.
1: Rosyjskie orkiestry wojskowe dali im po pajdzie chleba, po śledziu.
0: Podwójne porcje dostali, tak, podróżne.
1: I oni jechali, wyjeżdżali z przekonaniem, że chyba gdzieś ich przewożą do innego obozu, a być może oddają ich gdzieś.
0: Mowa była o Rumunii.
1: Tak. Prawda okazała się zupełnie inna. W tych, zgodnie z tymi listami, w 1943 roku, gdy Niemcy ogłosili w kwietniu o odkryciu
0: kwietnia, tak.
1: zbiorowych mogił Polaków, oficerów, to w czasie ekshumacji te listy pokrywały się w 100% z tymi, które były organizowane w obozie w Kozielsku.
0: Tak, tymi wysyłkowymi listami.
1: Proszę
0: po 230 osoby dokładnie zabierano.
1: Wśród tych kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów, których byli generałowie, pułkownicy, lekarze, była także porucznik Janina Lewandowska. Córka generała Dowbor-Muśnickiego.
0: Muśnicka z domu, tak.
1: Tak. Ona była pilotem, też została zgładzona, a jej siostra Barbara w tym samym czasie, w 1940 roku, w akcji AB, została zgwałcona, nie, zamordowana 20 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą, tak, razem z Januszem Kosuczyńskim, Marcinem, Maciejem,
0: Ratajem i Niedziałkowskim, Mieczysławem.
1: I premierem pięciokrotnym, też zapomniałem jego nazwisko, i wieloma innymi osobami. Ponad 2800 osób tu zostało zgładzone.
0: Tak, to był taki nasz warszawski Katyń.
1: Szanowni Państwo, co robili Rosjanie? Rosjanie mordowali tych Polaków. Miejsce zagłady, tak zwane Kozie Góry,
0: albo były splantowane, tak,
1: zasypane przez buldożery ziemią, a na wierzchu posadzili młody las.
0: Tak.
1: Okoliczne wioski, których tam było w oddaleniu kilka, wiedziały o tym, co się tam dzieje. Bo w tym miejscu, gdzie były te masowe mordy, był też ośrodek wypoczynkowy NKWD.
0: Ogrodzony 3-metrowym murem.
1: Chcę Państwu powiedzieć, że w 90 roku byliśmy tam z córkami, z synami, rodzinami i żonami zamordowanych. Między innymi był Antoni Hedaszary, partyzant z Radomskiego, z Kieleckiego. Byliśmy tam autokarem na pielgrzymce i widzieliśmy postawiony 2 lata wcześniej przez kardynała prymasa Józefa Glempa krzyż, który nosił ślady podpalenia. Był tak zwany tam memoriał, na którym były napisy oficerom polskim zamordowanej przez hitlerowców w 1941.
0: Przez niemieckich faszystów.
1: Tak jest. Szanowni Państwo, my widzieliśmy, gdzie jest ta willa. Opowiadano nam, że za tym ogrodzeniem są doły śmierci, które nie były
0: w ogóle otwarte.
1: Więc tak, Stefan, Arek, Sławek podeszliśmy tam, a jak żeśmy się tam zbliżali, to pilnujący tego obiektu żołnierze rosyjscy z długą bronią, my podchodziliśmy, a oni się cofali. Aha. Podeszliśmy do metalowej bramy, naparliśmy na nią, ta brama się otworzyła.
0: Toście weszli dalej?
1: Weszliśmy tam dalej. Tam takie leje były, zapadliska, i z tych dołów śmierci ja wykopałem taką świerk. Wziąłem trochę ziemi, worek foliowy, to był z 15-20 centymetrów wysoki. Ten świerk rośnie w Powsinie przy ulicy Przyczółkowej 104, do tej pory ma 30 metrów wysokości. Nazwany jest Świerkiem Katyńskim. To taka pamiątka, jest zupełnie, ma inny pokrój niż inne te świerki, które... I proszę Państwa, co tam była odprawiana msza święta, którą odprawiał ksiądz ze Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam jego nazwiska, bo w czasie podróży...
0: Nie był ksiądz Peszkowski?
1: Nie. Swoje przygody wojenne opowiadał Antoni Hedaszary, który był w Brześciu, tam w niewoli. Mhm. Zwiedzaliśmy twierdzę w Brześciu, żeśmy widzieli
0: Rosjan,
1: tak, młodych dzieci, które z karabinami w strojach wojskowych zachowywali się jak Hitlerjugend na zdjęciach. Tak, sam takie było wychowanie.
0: Na wakacjach, tak, Hitlerjugend.
1: I Stalinjugend. Tam powstał u Stefana taka myśl, że jak wróci, to chciałby do Miednoja i do Tweru zawieść krzyże. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, 91 rok, sierpień.
0: Pucz się nie udał.
1: Krzyże wykonali żołnierze saperzy z Modlina, Dęblina i Kazunia.
0: No proszę.
1: Dowódca Okręgu Warszawskiego, generał Komornicki, po długich targach przydzielił Stefanowi samochód Star 6x6, te krzyże w wielkości 9 metrów wystawały z tego samochodu 5 metrów, były udekorowane polskimi narodowymi sztandarami i Stefan, syn zamordowanego oficera, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, medalier Andrzej Dębiński, Janusz Dębiński i jeszcze tam dwóch, plus jeden kierowca, mechanik Zieliński, który był tym samochodem jechał, pojechali w daleką drogę do Rosji.
0: I na Ukrainę.
1: Tak, przejechali 7000 kilometrów, postawili te krzyże w Twerze i w Miednoje, byli przy trwających tam ekshumacjach polskich, a jak wracali z powrotem, to w Moskwie zobaczyli wolną Moskwę, bo tam nastąpił pucz Janajewa i Jelcyn przejął władzę.
0: Stefan, znaczy pucz przegrał i
1: Jelcyn przejął władzę. Stefan był w tych ichnim białym domu,
0: tak.
1: Gdzie
0: czyli obstawa, w parlamencie.
1: Tak, obstawa Jelcyna, to Stefana pod pachę wzięło, on prawie nogami w powietrzu przebierał. Miał spotkanie z 60 deputowanymi, którzy na takim wielkim Brystonu podpisali, że zbrodni dokonali Rosjanie katyńscy.
0: Sowieci, tak.
1: Podpisali się w 60. Ten dokument jest w naszych archiwach
0: rodzinnych. I będzie w Muzeum Katyńskim pewnie, tak.
1: Taki jest cel.
0: No, 60 sprawiedliwych, można powiedzieć.
1: Co my żeśmy, wiedząc o zbrodni katyńskiej, która nigdy nie została ukarana, nigdy nie została osądzona, a rodziny były rodzinami drugiej, trzeciej, czwartej kategorii w Polsce. Nikt nie dostał odszkodowania, nie można było nawet na ich grobach
0: na symbolicznych opisać, grobach
1: w symbolicznych daty. Płytach daty śmierci, miejsca śmierci, że zginęli w Katyniu, że zostali rozstrzelani przez NKWD i tak dalej. To my żeśmy postanowili na powązkach wojskowych na Dolince Katyńskiej, która jest przy pomniku Gloria Witki z Armii Krajowej, który wybrał lud Warszawy, stawiano tam znicze, kwiaty, krzyże, przypinano tabliczki z imionami tych, którzy zostali zamordowani, postanowiliśmy tam wystawić pomnik katyński.
0: Wszystkie nielegalnie.
1: Nielegalnie, tak, oczywiście bez pozwolenia.
0: To wszystko, co przyzwoite, kiedyś było nielegalne.
1: W dalszym ciągu trzeba robić nielegalnie, bo wszystko jest... Tak. Mało się zmieniło. Proszę państwa, przez pół roku gromadziliśmy elementy pomnika, które zamawialiśmy w różnych zakładach kamieniarskich.
0: Żeby się nie zorientowali.
1: Żeby nikt się nie zorientował, co my chcemy robić. Litery mosiężne także w różnych odlewniach i prawie 6 miesięcy wierciłem otwory, mocowałem te litery. 4 wiertarki, kilkadziesiąt wiertel zajechaliśmy, przygotowaliśmy do postawienia pomnik i 31 lipca nielegalnie samochodami MPO żeśmy wwieźli, wjechaliśmy na...
0: Jako oczyszczalnia cmentarza.
1: Tak. Na ten... Żeśmy zrobili dobry wywiad. 2 godziny postawiliśmy pomnik po kilkunastu minutach naszej pracy, kiedy kronika filmowa filmowała tam pomnik Gloria Witki. Zobaczyli, co my robimy. Wycofali się. Myśleliśmy, że oni stworzyli, oni jednak przemyśleli, nie chcieli robić dokumentacji dla służby bezpieczeństwa, filmując nas.
0: Tak.
1: Wiele osób się dołączyło do naszej pracy, przybył także kierownik cmentarza, była także na pewno służba bezpieczeństwa i po 2 godzinach ten pomnik stanął, odśpiewaliśmy Boże coś Polskę, hymn narodowy, powiesiliśmy flagę i żeśmy się udali do domów po dobrze spełnionym obowiązku. Stefan przyjechał do katedry warszawskiej, gdzie była msza, w przededniu wybuchu powstania, poinformował, że na powązkach stoi pomnik zamordowanych polskich oficerów. Kto uwierzył
0: Ten poszedł?
1: Ten poszedł i zobaczył, a kto odłożył to na dzień następny, już tylko zastał połamane drzewa, w ślady po sprzęcie ciężkim samochodach i puste, ziejące pustką miejsca, którą...
0: Wyrwano z niego.
1: Wyrwano te tak, elementy...
0: Kamienne.
1: A rabunku dokonał Pluton Zomo z Golędzinowa, którzy tam to jak teraz wiemy,
0: najgorszy sort mili
1: jak teraz
0: milicji.
1: Wiemy, bo są wspomnienia, oni mieli podniesiony alarm, otrzymali oczywiście na wyjazd po porcji wódki. Dobrej gorzały, wypili wyposażenie do skardy, pojechali na cmentarz, zamknęli pilnujących cmentarz osoby, dźwig, samochody zdewastowały ten pomnik
0: i okolice.
1: Zabrali, zostało puste miejsce i 7 lat, proszę Państwa, trwała walka o odzyskanie
0: pomnika.
1: Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, w które zostało umorzone z przyczyn niewykrycia sprawców. Po czerwcu 1989 roku cmentarz, kierownik cmentarza powiadomił nas, że zostały podrzucone pod parkan cmentarza skrzynie, które są elementy pomnika Katyńskiego. Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, były opakowane jak towar eksportowy, w papier ocean, w drewniane skrzynki. Był 89 rok. W tym czasie Jaruzelski postawił fałszywkę, którą wykonawca dostał 2 miliony, helikopter i kamieniołom i postawił fałszywkę, którą był napis żołnierzom polskim pomordowanych w ziemi katyńskiej przez hitlerowców w 1941 roku. To fałsz historii trwał dalej.
0: Jak z brzozą smoleńską.
1: Chcieliśmy, proszę Państwa, żądaliśmy usunięcia tego pomnika fałszywki, postawienia pomnika historycznego. Proszę sobie wyobrazić, że niby w wolnej Polsce do 1995 roku
0: nie można
1: trwały było. Przepychanki i później zapadła Salomonowa taka decyzja, że będą dwa pomniki. Ten, który był historyczny i ten, który
0: był fałszywy.
1: Był fałszywy. Postawiono, Stefan wybębnił tylko i przepchnął jedną rzecz. Na otwarcie on był odsłonięty 9 września. To była rocznica bitwy 1995. To była rocznica wielkiego zwycięstwa polskiej husarii nad Szwedami. To było to zwycięstwo. My żeśmy próbowali ten pomnik postawić wcześniej. Nawet mieliśmy zezwolenie. Postawiliśmy już dwa słupy. Mieliśmy już na dźwigu płytę główną, kiedy kierownik cmentarza wybiegł do nas, mówi, panowie, koniec roboty, mam tu telegram od Sejmu i od premiera, wstrzymujemy robotę, bo no jak to pan, dlaczego wstrzymujemy? Czy mam tą płytę rzucić? Nie, broń Boże, nie rzucajcie tej płyty. No, o której godzinie pan ma ten telegram? On mówi 11:55, a ja mówię, w umie jest dopiero 49. Mamy 5 minut, bierzemy na samochód, zawieźliśmy, położyliśmy tą płytę, wzięliśmy telegram napisany, proszę państwa, podpisany przez marszałka Sejmu, którym był Marek Borowski, obecny senator Rzeczypospolitej i premiera Józefa Olechskiego, którzy to w tą robotę
0: dwa komuchy trzymali. Tamtych czasów.
1: Tak, mamy powtórkę, proszę państwa.
0: Z czarzastą.
1: Tak jest. I tak powstały dwa pomniki. Stoją dzisiaj, dając świadectwo kłamstwa, ale też i prawdy historycznej.
0: Tak.
1: Chodzimy tam co roku, składamy kwiaty, wszelkie uroczystości są wykorzystywane, my pamiętamy. I co roku jest organizowane zawsze dwie msze przez Komitet Katyński w Bazylice Świętego Krzyża, który jest diecezjalną świątynią katyńską. 5 marca w rocznicę wydania rozkazu zgładzenia polskich oficerów.
0: Wtedy podpisano,
1: i 13 kwietnia, kiedy jest rocznica upamiętnienia
0: ujawnienia zbrodni przez niemieckich.
1: Tak wygląda krótka historia w skrócie walki o prawdę o Katyń.
0: Powiem ci, że ja się dołączę metodą domina do twojej opowieści. Też mi się zdarzyło swoją małą rękę przyłożyć. Otóż kiedy przyszło do otwarcia cmentarza w Katyniu, to był rok już 99, tak? Nie 99, bo ja już kończyłem pracę w MSZ-cie i wtedy polecono mi jakimś psim swędem napisanie mowy dla Buzka. Premiera Buzka, dodam, bo to trzeba z tytułami honorować te osoby. No i rzeczywiście przejąłem się tym bardzo, że coś, co ja piszę, będzie czytał premier. I wtedy w trakcie, oczywiście jak każde przemówienie musiało być tam w miarę okrągłe, krótkie, ale jedno zdanie zostało w nim umieszczone. Cmentarz ten stoi po to, aby kłamstwo powtarzane tysiące razy na zawsze kłamstwem zostało. I wyobraź sobie, Buzek tym zakończył. Przeszedłem niechcący do historii. Kłamstwo ma prawo istnieć, ale ma prawo istnieć jako kłamstwo.
1: Tak jest.
0: I w ten sposób Katyń stał się pomnikiem nie tylko ofiar, ale i pomnikiem kłamstwa,
1: szanowni
0: które
1: państwo,
0: przegrało.
1: Tak, szanowni państwo, ten cmentarz to jest cmentarz zamordowanych więźniów przez polskich, przez Rosjan.
0: Przez bolszewików.
1: Przez bolszewików,
0: tak. Niestety Polacy tam
1: trudno
0: też
1: byli. Trudno to nazwać cmentarzem wojennym, bo żołnierze giną w boju, w walce. Tam niektórzy być może i walczyli, stawiali opór, bo ślad świadczył o tym, powiązane drutem ręce, powiązane szyje i nogi, tak żeby się nie mogli bronić, przebite bagnetami płaszcze.
0: To, że byli przebici.
1: Kilkakrotne
0: że strzelano od przodu. Niektóre strzały były właśnie w twarz.
1: Ale większość to oprawcy łapali za
0: ręce,
1: pod pachy, narzucali płaszcz na głowę i z przyłożenia zamordowali. Jeden z morderców, który się nazywał Błochin, który dosłużył się stopnia generała, jest pochowany na cmentarzu w Moskwie, chwalił się w swoich wspomnieniach, proszę państwa, że osobiście w latach 30. i 40. zamordował 60 tysięcy osobiście osób.
0: Obliczono mu, bo on 200 osób dziennie zabijał, nie siadał do kawy, jak nie rozstrzelał, że jego zbrodnia może sięgnąć 100 tysięcy. Jest to największy zbrodniarz w historii, jednoosobowy.
1: A dzisiaj ma pomnik, stopień generała i leży na cmentarzu jako bohater. Oni wszyscy...
0: Nie jest bohaterem, nie, a byłem na tym cmentarzu. On jest potępiony przez Rosjan. Rosjanie już go wtedy zdegradowali, potem mu przywrócono emeryturę.
1: Ma swój pomnik? Ma stopień generała?
0: Znaczy ma nagrobek.
1: Ma nagrobek. Jest napis generał? Jest.
0: Tak, no. Ale wiesz, ja akurat widziałem, jak ten pomnik czerwoną stearyną oblano.
1: Rosjanie.
0: On Rosjan rozstrzeliwał. On Rosjanie zabił osobiście Tuchaczewskiego.
1: Tak.
0: Czym się zresztą chwalił, że go oszukał.
1: Rosjanie są różni, jak w różnych narodach bywają różni. Część,
0: no, ale bolszewicy to nie tylko Rosjanie. Bolszewik jest człowiekiem beznarodowościowym. To my musimy pamiętać, że nie możemy tutaj rozrzucać odpowiedzialności Gruzinów za Stalina, Polaków za Dzierżyńskiego, bo oni się wyrzekli swoich własnych narodów.
1: Jest prawdą to, że zbrodnia katyńska była aktem założycielskim PRL-u przecież.
0: Tak, kłamstwo katyńskie. Tak, kłamstwo katyńskie, masz rację.
1: Ono zostało przerwane przez wystawienie tego pomnika w 81 roku, o którym mówiła i pisała Wolna Europa, o którym też pisali Niemcy, których Rosjanie oskarżali o sprawczość. Perfidia Rosjan sięgała zenitu. Proszę sobie wyobrazić, że Stalin przeprowadził około 500 procesów za zbrodnię katyńską, w której Niemcy byli skazywani na karę śmierci, jeńcy i byli zabijani.
0: Jakoby, tak.
1: Tak, a poza tym w Norymberdze prokurator rosyjski też oskarżał Niemców o zbrodnię. Oni drwili, śmieli się na wieść o tym, że nie ma, że Niemcy mają takie argumenty, takie dowody twarde.
0: Przemilczano w Norymberdze, tak.
1: Sojusznicy przemilczali to wszystko. Ale... A proszę sobie wyobrazić, że sojusznicy, nasi alianci, między innymi Anglicy, dopiero w 2004 roku
0: wykrztusili,
1: że zbrodni dokonali Rosjanie.
0: Sowieci,
1: tak.
0: Słuchaj, tu jest ciekawa rzecz, bo Rudenko był taki prokurator, który właśnie oskarżał i on nagle zobaczył, że został wprowadzony w błąd. Zaprotestował i słuchaj, wiesz, z 8 metrów popełnił samobójstwo. Jak on to zrobił? Strzelił do siebie z 8 metrów.
1: Chyba 5 razy do siebie strzelał.
0: Tak, tak, więc takiego typu samobójstwo, ale Rosjanie ogłosili, że popełnił samobójstwo. Również ofiarą katyńską był Burdenko, który przeprowadzał ekshumację i musiał...
1: Tak, to profesor... drugą komisję, która podważała...
0: W 1944 roku, tak, kiedy zajęto te tereny i zdążył wkupić się jednak pewnym przekazem do, że tak powiem, strony światła, po prawdziwej stronie.
1: Proszę Państwa,
0: po dobrej stronie.
1: Także Rosjanie sprawiedliwi. Był
0: otóż
1: taki
0: to
1: oficer NKWD, Oleg Zakirow.
0: KGB, tak.
1: Oleg Zakirow.
0: Tak, omawialiśmy tu o nim.
1: W Smoleńsku. Tak.
0: I przywiózł informacje.
1: Był w Polsce.
0: On zebrał jeszcze od ostatnich żyjących już emerytowanych, bo miał z nimi kontakt.
1: Sopronienko tam żył, Tokariew żył jeszcze, przecież Mołotow też jeszcze żył, który dożył ponad 100 lat.
0: Nie, 90 paru, tak. Tokariew był niewinny, to ustaliliśmy, bo Błochin tam zabijał. Rzeczywiście Tokariew powiedział, że nie będzie w tym
1: razie. On był szefem jednym z...
0: Nie, on był szefem Twerskiego, tak. Tylko że on się od tego oddalił, opowiadał o przygodzie jednego młodego człowieka, którego strasznie chciał uratować, a ten twardo upierał się, że on, bo on nie był oficerem, on był kadetem, że on nie jest oficerem, że to on jest tylko uczniem, a nie, ja jestem, uparł się strasznie i mówi, byłem bezsilny wobec jego patriotyzmu. Tokariem przeprowadzono wywiad, bardzo ciekawy. Jemu jednemu warto uwierzyć. Był jeszcze Seromiatnikow z Starobielska, który rozpłakał się. Ja byłem przy tym przesłuchaniu i mówił, przymusili nas. Prawdopodobnie też musiał strzelić.
1: Proszę trafił Państwa, do Polski. Trafił do Polski, mieszkał w Łodzi, tam zmarł. Można już, powiedzieć, nie, w biedzie. I
0: będąc... Nie, już nie w biedzie, bo już mu przyszli na pomoc, ale w biedzie żył.
1: Żył w biedzie, tak. Zostawił
0: nędzy,
1: żonę bez żadnych środków do życia i ja będąc posłem wystosowałem pismo do premier Szydło, którą podpisało kilkunastu posłów. Zwróciliśmy się o rentę specjalną dla tej małżonki.
0: I córki, bo tam
1: córka studiowała. Pani premier Beata Szydło przyznała. To było takie zadośćuczynienie, taki gest, który
0: jeszcze się dało
1: powinniśmy
0: wykonać.
1: Zawsze wykonywać, bo być wdzięcznym za to, że ktoś
0: miał
1: podaje rękę, odwagę.
0: To był przecież Uzbek, tak. Człowiek z daleka, który przejął się tą zbrodnią i takich Rosjan ja widziałem całe mnóstwo, którzy stawali z czystej przyzwoitości po naszej stronie.
1: Mamy jeszcze chwilę czasu, powiem jeszcze, ciekawy ten. Proszę Państwa, kilka lat temu organizowaliśmy takie zaduszki katyńskie w Muzeum Katyńskim. Na jedno ze spotkań.
0: Czyli w Warszawie.
1: W Warszawie,
0: bo jest
1: tak,
0: katyńskie w Katyniu.
1: młody człowiek, którego Łukasz Kudlicki poznał i który powiedział tak. W Muzeum Katyńskim, gdy była noc muzeów, przyniósł literę K i mówi do kustosza, tą literę mój ojciec, wywożąc z powązek wojskowych Krzyż Katyński, wziął na pamiątkę.
0: Tak, zabrał.
1: I zostawił to. Zostałem powiadomiony przez kustosza, przyjechałem, zobaczyłem. Taki fakt oczywiście stwierdzam. I na jedno z tych spotkań ten młody człowiek przyszedł i opowiedział nam. Był tak wzruszony naszymi wspomnieniami, że powiedział tak. Proszę państwa, to nie tylko ta litera. Wszystkie elementy tego pomnika Powązkowskiego łączył taki gruby, posiężny łańcuch, który ważył w sumie 200 kg. Mówi, fragment tego
0: łańcucha
1: być może oddam. Miał się z nami spotkać i nastąpiła agresja Rosjan na Ukrainę.
0: Mm. 22 rok?
1: Tak. I od tamtej pory
0: ślad
1: po tym człowieku i po jego ojcu zaginął. Urwali się długie ręce rosyjskich służb specjalnych.
0: Długorukich.
1: Tak, tak jest. Działają, przestraszyli się.
0: No więc pamiętajmy, Katyń wymaga odwagi. Prawda o Katyniu. Sam Katyń był nieznany Rosjanom. Nie wiem, czy wiesz, Andrzeju. Oni to kojarzyli z Gniezdowem. I zaczęli udowadniać, że Gniezdowo to jest znany, archeologiczny teren wykopaliskowy, gdzie sprzed 3000 lat tam ludzie leżą, a tutaj w mundurze polskim. Mówię, no, chwała Polakom.
1: Kiedyś tereny polskich.
0: Znaczy, to były tereny tak, Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak ono tam sięgało. Notabene ród Kozieleckich posiadał te tereny. No ale ważne było, że jak doszło w ogóle do ujawnienia? Gniezdowo owszem znane było.
1: A stacja kolejowa.
0: Tak, jak najbardziej. I Swianiewicz, który przeżył, a został w ostatniej chwili wycofany i przeżył, wiesz dlaczego? Dlatego, że jednego jedynego skazano na śmierć. I dlatego przeżył. To jest paradoks Rosji.
1: On był specjalistą od
0: sprawy Japonii.
1: Niemiecki też. Niemiecki też bardzo i tak. Rosjanie chcieli go wykorzystać
0: i dlatego go odsunięto.
1: Wszystkich z jego wagonu zawieziono i rozwalono.
0: A jego wrócono i on przeczytał nazwę Gniezdowo.
1: Tak. Jego syna poznałem, przychodził na nasze zebrania, po prostu jeździł po świecie pan Swianiewicz i głosił prawdę przecież o w cieniu Katynia napisał.
0: Jego książka zresztą jest wspaniała. No, tak. Opisuje tam, jak z duszą na ramieniu przechodził wielkie targowisko w Teheranie, którego północny koniec pilnowali Rosjanie, ale na południowym byli już Brytyjczycy. I on mówi, kiedy doszedłem do Brytyjczyków, jakbym się na nowo narodził. No, takie było wyjście z kraju zagłady. Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Niemcy, którzy rozbili tam taki namiot, nawet była jedna osoba, jak z księdzem Peszkowskim tam byłem, która pamiętała jeszcze ten niemiecki namiot, bo oni cukierki dawali dzieciom, więc te dzieci przybiegały, nadawali informację, że tak, rzeczywiście potwierdza się, wykopano i nie wiedzieli, gdzie są. Pytali ich, miejsce pobytu, MP musi być zawsze w takich notatkach. Jeden z nich się wychylił i taką kobietę przechodzącą pytał, jak się nazywa ta miejscowość, a ona powiedziała właśnie Katyń. I on wypisał Khatyń. No bo po niemiecku K się czyta jak u nas. I w ten sposób Rosjanie przerazili się, że może, że odnaleziono jakieś miejsce. Nie wiedzieli, gdzie to jest. I słuchaj, poszła iskrówka dla partyzantów, którzy sprowokowali wymordowanie wsi Chatyń. Pod Mińskiem, tak. Które, ja nie wiedziałem, że to ma związek. Ale tam to wyglądało w ten sposób, że partyzanci napadli na kolumnę.
1: Pielgrzymki z Polski.
0: Tak, tak. I to był kolejny etap dezorganizacji. Ale jak to wyglądało? Tam jest muzeum bardzo ładne i kustosz tego muzeum mi powiedziała. idiotyczny napad na jakąś kolumnę niemiecką, gdzie zginął wybitny sportowiec, któremu Hitler jeszcze wręczał złoty medal na olimpiadzie w Berlinie. I wtedy poszła wyprawa, i partyzanci wrócili się do wsi Hatyń i 3 dni pili i rozrabiali w niej, siedzieli. No, no hałas robili. I wtedy najechały ich specjalne oddziały antypartyzanckie i wymordowały całą wieś. Chodziło o to, żeby nikt nie przeżył. Połowa nazwisk w tej wsi, nie wiem czy wiesz, ale tam kominy ocalały, one stanowią teraz część muzealną i są na tych kominach tablice z całą rodziną. Chodorowskich, Seczkowskich, innych. Połowa jest polskich nazwisk, oczywiście. Druga część jest nazwisk polsko-białoruskie, powiedzmy, bo to są mieszane rodziny. To byli ostatni strażnicy granic Rzeczpospolitej. I tak do Katynia dołączył Hatyń. To są dwie zbrodnie, z tym, że jedna sprowokowana.
1: W 2010 roku.
0: A po środku jest Smoleńsk, tak, który na swoją prawdę jeszcze musi zaczekać.
1: Czekać. Myślę, że poruszymy ten temat, ale w następnej jakiejś edycji.
0: Drodzy Państwo, musimy kończyć, bo nam tu już czas mija. I tym sposobem i modlitwą obozową chcemy Państwa pożegnać razem z przypomnieniem i wskrzeszeniem w dniu zmartwychwstania poległych w Katyniu. Oni polegli za naszą wolność.
1: Niech im ziemia lekka
0: będzie, a ojczyzna bliską.
1: Tak.
0: Z Panem Bogiem dziękujemy. Panem Bogiem. Szczęść Boże. Gawęda historyczna.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, 25 kwietnia. Za chwilę maj, piękna pora roku, ale no właśnie, wracamy do naszych wspaniałych audycji, do krucjat radiowych. Bartłomiej Dźwigała z nami, nasz drugi rycerz dzisiaj nieobecny.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Dzisiaj niezwykle temat podejmiemy taki aktualny, bym powiedział, no bo będzie to temat krucjaty a Izrael. Rzecz bardzo ważna, moim zdaniem, do omówienia. Nieoczywista zupełnie, tak do końca, ale jak na pierwszy rzut oka, jak żeśmy tutaj dostałem taki sygnał, że to byłoby temat, ja się bardzo nakręciłem na ten temat i sobie tak zacząłem szukać analogii. I znajduję te analogie, mnóstwo analogii, tak? To znaczy, to jest budowanie nowego państwa, nowego świata na zastanym terenie, gdzie byli wcześniej chrześcijanie, jeżeli chodzi o krucjaty, ale byli też Żydzi, jeżeli chodzi o budowanie państwa Izrael. I to jest taka główne podobieństwo, a wszystko się dzieje wokół Jerozolimy.
2: Tak, wszystko dzieje się w obszarze Ziemi Świętej, w obszarze tych ziem Palestyny, Judei, Galilei, Samarii. Zaczniemy tę rozmowę może od takiego wspomnienia izraelskiego historyka Roni Ellenbluma, który zmarł niedawno, kilka lat temu, który opisuje swoje wspomnienia z dzieciństwa. To dzieciństwo to były lata po II wojnie światowej, właśnie w państwie Izrael, które dopiero co powstało. Lata 50-60 w państwie Izrael, czyli pierwsze dekady istnienia tego państwa w nowoczesnej historii. I Roni Ellenblum opisuje w książce Crusader Castles, czyli w książce Zamki Krzyżowców. Ellenblum opisuje, jak wraz ze swoimi kolegami ze skautowskiej organizacji żydowskiej, po prostu tak jak skauci, tak jak harcerze, organizowali wyprawy piesze, takie wycieczki przez ziemię, na których żyli. Organizowali wycieczki od Morza Śródziemnego do Morza Tyberiackiego, żeby przejść na piechotę, ten dystans. I Roni Ellenblum opisuje takie wspomnienie, że będąc nastoletnim chłopakiem, wędrując po ziemiach państwa Izrael, odrodzonego, nowo powstałego państwa Izrael, napotykali ze swoimi kolegami zamki krzyżowców, znaczy zamki.
1: Wiedzieli jeszcze, że to krzyżowcy, czy wiedzieli?
2: Wiedzieli, tylko że te zamki nie były jakoś opisane, one nie były jakoś szeroko znane, ale oni po prostu żyli obok tych miejsc. Zamki krzyżowców, takie jak Montfort, Beaufort, Krak de Chevalier, tylko że Krak de Chevalier to jest na terenie Libanu, ale różne twierdze, które były na terenie Izraela, one miały taką duże znaczenie, ponieważ to było, z reguły te twierdze były umiejscowione na wzniesieniach, górowały nad jakimś tam horyzontem, więc nie dało się ich nie zauważyć. W ten sposób takie materialne pozostałości po obecności krzyżowców w Ziemi Świętej stały się elementem po prostu życia tamtych ludzi. I Roni Ellenblum opisuje, jak właśnie młodzi chłopcy, którzy gdzieś tam dotarli w jakieś miejsce, stanęli w tych ruinach tej twierdzy krzyżowców i z takim zachwytem patrzyli, że to jest właśnie część naszej historii, że tutaj właśnie broniono się przed państwami muzułmańskimi. Tutaj broniono tych ziem. Że tutaj walczyli obrońcy tych ziem, na których my teraz jesteśmy. I Roni Ellenblum właśnie bardzo ciekawy sposób opisuje, jak właśnie w takim zachodzącym słońcu dotarli do tej miejscowości, gdzie jest ta forteca i tak tam spędzili noc, tam przebywali i w ten sposób jakby w takich zapisało te miejsca krzyżowców, te

0: społeczeństwem Izraela czy społeczeństwem szerzej żydowskim na świecie i krucjat? To jest bardzo ciekawe pytanie. Właśnie jakie są te relacje, jaki jest ten stosunek?
1: To się wiąże ze stosunkiem do chrześcijaństwa też. No.
0: Tak.
1: Z tym na przykład, co się działo kilka dni temu w Libanie, kiedy było zbezczeszczenie figury Chrystusa, dosyć, no to też jakby element, że tak powiem, tych relacji żydowsko-chrześcijańskich.
0: To jest temat aktualny cały czas właśnie tutaj. Ja się cieszę, że mogę zawsze jako historyk jestem zadowolony, że mogę opowiadać o jakiejś rzeczywistości historycznej we współczesnym kontekście, bo to jest historia, która się dzieje, ona jakby to są tematy cały czas aktualne. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie izraelski żołnierz niszczył figurę Chrystusa w Libanie, w południowym Libanie. No właśnie, i to jest też szerszy temat relacji w ogóle żydowsko-chrześcijańskich na przestrzeni dziejów, temat niezwykle skomplikowany, którego nie omówimy tutaj, bo to jest jakby zbyt szeroki temat, ale dzisiaj może skupmy się na tym właśnie jak obywatele państwa Izrael, czy w ogóle szerzej właśnie Żydzi postrzegali no kwestię krucjat. I to jest właśnie bardzo interesujące, bo jest tutaj kilka aspektów.
1: Jak z tych tekstów, które ja przeczytałem, no to oni się w dużej mierze wzorowali na rycerzach krzyżowych, właśnie w budowaniu państwa, no w pewnym sensie od początku, jako państwa, tak? I to jeden z historyków właśnie żydowskich właśnie cytował kroniki książki, którą pan tłumaczy teraz.
0: Tak, kronikę Fulchera Szar, tak.
1: I właśnie tam było, właśnie róbmy tak, w takim podtekście, tak? Róbmy tak, tak. Budujmy właśnie tą wspólnotę na podobnych zasadach, jak to robili krzyżowcy.
0: Tak, może powiedzmy o tym historyku. To jest właśnie takim emblematycznym przykładem jest Joshua Prawer. Joshua Prawer to jest uznawany za jednego z najwybitniejszych izraelskich historyków. Urodził się w 1917 roku w Będzinie. Wychował się, jakby jego pierwszym językiem był polski. Polski i tutaj był równolegle z językiem niemieckim. Będzin, Zagłębie Dąbrowskie, czyli tutaj jakby ten obszar Górnego Śląska, Zagłębie Dąbrowskie.
1: Bardziej tam.
0: Więc takie to pogranicze polsko-niemieckie, ale po polskiej stronie. Więc on się wychowywał z rówieśnikami, jakby na podwórku z kolegami. Młody Joshua Prawer mówił po polsku. Oczywiście no niemiecki też, bo to jest ten obszar Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego w czasie I wojny światowej, przed II wojną światową. I Joshua Prawer w 1936 roku, czyli mając 19 lat, wyjechał z rodzicami do Palestyny, do Ziemi Świętej. Bo wtedy już istniał ta fala osiedlania się na wschodzie właśnie Żydów z całego świata. Ze względu też na w Europie czy w Polsce to było szczególnie no, związane z po prostu tutaj no, coraz bardziej agresywną Trzecią Rzeszą i nadchodzącą no,
1: generalnie
0: jakby
1: był
0: wojną.
1: Taki na fala antysemityzmu, ja unikam tego słowa jak mogę, ale, no, ale to było tak. No, były ten na Uniwersytet Warszawski też trudno było wejść w dwudziestoleciu czasami naszym rodakom żydowskiego pochodzenia.
0: To jest temat bardzo skomplikowany, te konflikty społeczne w II Rzeczpożpolitej.
1: No nie, ale mówię
0: bo ludność żydowska studiowała Europie, tak? na Uniwersytecie Warszawskim, także to nie było tak, że było jakieś ten...
1: No ale pamiętam właśnie o Ginczance, która właśnie wchodziła właśnie jeszcze w czasach, że tak powiem, przedwojennych, no ale generalnie tak, to jakby...
0: Tak.
1: Nie chcę tutaj, tylko generalnie była taka atmosfera, że sprzyjająca do tego, żeby wielu ludzi jednak spakowało się i wyjechało.
0: I wyjechało, no i tym bardziej, że no, był ten ruch syjonistyczny. Ruch syjonistyczny to był ruch, którego głównym celem było właśnie osiedlenie się ludności żydowskiej w Ziemi Świętej, w Ziemi Izraela, Heretz Izrael, czyli ta ziemia gdzieś tam starotestamentalnie uznawana w tych granicach opisanych w Starym Testamencie za Ziemię Izraela. I żeby tam się osiedlać i żeby stworzyć państwo dla ludności żydowskiej. I właśnie na tej fali w 1936 roku Joshua Prawer wyjechał do Palestyny z rodzicami. Studiował na Uniwersytecie Hebrajskim. Po II wojnie światowej został wykładowcą na Uniwersytecie Hebrajskim i właśnie w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. był właśnie, on należał do tego pokolenia, które tworzyło od podstaw państwa.

0: Państwo Izrael w latach 40. i 50. Był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Hebrajskim. Był jakby tutaj no bardzo ważną osobą, prorektorem nawet Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, czyli taką no osobą, która w świecie naukowym izraelskim tego odnowionego państwa Izrael była jedną z centralnych postaci. A był on historykiem właśnie. Był on historykiem, który specjalizował się w dziejach wypraw krzyżowych. Jest on uważany do dzisiaj za jednego z największych historyków wypraw krzyżowych na świecie, patrząc globalnie. Napisał wiele książek, on również, co ważne, bo tu chcę podkreślić, że była to ważna postać w Izraelu, bo on brał udział w ogóle w organizowaniu Uniwersytetu Ben-Guriona oraz Uniwersytetu w Hajfie, gdzie był pierwszym dziekanem. A więc on no, był osobą, która no, gdzieś jest postać. Takim, można powiedzieć, ojcem założycielem, kimś takim, kto jest takim no właśnie założycielem tej nauki izraelskiej. Właśnie brał udział w zakładaniu uniwersytetu, więc jest to postać pomnikowa w Izraelu. I on właśnie specjalizował się w dziedzinie krucjat. Napisał taką wielką dwutomową książkę, którą napisał w latach 60. Historia Królestwa Jerozolimskiego. Czyli dzieje Królestwa Jerozolimskiego, dzieje Królestwa Krzyżowców. Tutaj wszyscy historycy krucjat do tej książki się do dziś odwołują. Jest to bardzo ważna książka.
1: Ona jest po polsku dostępna?
0: Ona niedawno została przetłumaczona na język polski. Niedawno, dosłownie w ostatnich latach została dopiero przełożona na polski, więc można nawet po prostu czytać tę książkę współcześnie w języku polskim. Pierwotnie po hebrajsku, potem przełożona na francuski, co ciekawe. I ona długo funkcjonowała po francusku. I co ciekawe właśnie, Joshua Prawer był jakby w jednym ze swoich pierwszych takich esejów na temat Królestwa Jerozolimskiego, w takich wystąpień, cytował Fulchera z Chartres, właśnie. Joshua Prawer, jakby takim ważnym jego myślą było przywołanie cytatu z kroniki Fulchera z Chartres, o której to kronice tutaj niejednokrotnie mówiliśmy, ze względu na to, że ja mam honor i zaszczyt tłumaczyć tę kronikę na język polski. I Fulcher z Chartres pod koniec swojej kroniki podzielił się z odbiorcami wówczas na początku XII wieku, właśnie w czasach krzyżowców, z taką refleksją, że my, którzy byliśmy z zachodu, staliśmy się ludźmi wschodu. Nos qui fuimus occidentales, nunc sumus orientales. Czyli podkreślał to, że my właśnie byliśmy z zachodu, a teraz jesteśmy ludźmi wschodu. Zapomnieliśmy już o miejscach swojego urodzenia. Już zapomnieliśmy, już nie pamiętaliśmy tych swoich właśnie przodków, miejsc swojego urodzenia. Tutaj mamy swoje dzieci i swoich wnuków, tutaj na wschodzie, tutaj uprawiamy ziemię. I tutaj są różne, ludzie mówią różnymi językami, ale teraz staliśmy się właśnie jedną wspólnotą. I jest to wielki cud, jaki Bóg uczynił. Jest to wielki cud, że my tutaj funkcjonujemy pośród wielu wrogich państw muzułmańskich. I to są słowa nie Joshua Prawera, tylko słowa Fulchera z Chartres.
1: Ale można to nałożyć tak. Po prostu na taką myśl założycielską Izraela.
0: Tak, de facto jakby Joshua Prawer może nie, ale w pewnym sensie tak to traktował, że jest to jakiś taki, no, słowa, które wręcz narzucają się do sytuacji w latach 40. 50. państwa Izrael, że właśnie ludzie, którzy przybywali z Europy, z Rosji, z państw tutaj właśnie obszaru Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli z Ukrainy, Polski, Białorusi, ale też z Stanów Zjednoczonych i wszystkich innych kontynentów, no stworzyli jedną wspólnotę. No to właśnie tutaj Joshua Prawer widział siebie w takim bliskiej analogii do Fulchera z Chartres. I to jest właśnie ciekawe.
1: No i reaktywowano hebrajski, tak? Można tak powiedzieć, to też niesamowite, prawda?
0: Tak, hebrajski stał się takim językiem właśnie odtworzonym, żeby właśnie spajał tę wspólnotę tutaj. No, takim językiem w Królestwie Jerozolimskim była częściowo łacina oczywiście, ale był język starofrancuski przede wszystkim. Ale nawet tutaj badacze, badając język w Królestwie Jerozolimskim w średniowieczu, pokazują, że wręcz stworzony został taki sztuczny język, który łączył słowa z języka starofrancuskiego, arabskiego i greckiego. Taka właściwie język lokalny, który łączył słownictwo tych różnych języków, które blisko siebie funkcjonowały. I to jest właśnie Joshua Prawer, który cytuje Fulchera z Chartres jako takie wręcz, te słowa zostały użyte do opisu tego, co się wówczas dzieje w Izraelu w latach 40. i 50. Czyli widzimy, jak ta rzeczywistość historyczna wypraw krzyżowych, początków Królestwa Jerozolimskiego, dla tamtych ludzi się aktualizowała w ich życiu. Bo oni, czytając Fulchera z Chartres, po prostu mieszkali w tych samych miejscach. Często różne działania zbrojne to były dokładnie te same miejsca, gdzie bitwy toczyli krzyżowcy. To jest coś niezwykłego. Co więcej, Fulcher z Chartres zaczyna swoją kronikę, w prologu kroniki pisze o tym, że krzyżowcy naśladują machabeuszy, że walczą za wiarę tak jak właśnie starotestamentalni bohaterowie starotestamentalnego Izraela, machabeusze. A więc nawet dla Izraelczyków, jakby oni widzieli jeszcze krzyżowców w tym spektrum, tak, że krzyżowcy mieli bardzo mocne odniesienie do Starego Testamentu. Dla krzyżowców w XII wieku, dla łacinników, jakby bohaterowie tej starotestamentalnej historii Izraela to byli nasi bohaterowie. Więc widzimy tutaj takie no, niezwykle fascynujące kontinuum, takie wręcz paradoksalne, można by powiedzieć, bo są tutaj paradoksy jakieś zawarte w tym, tak, że dlaczego rzymscy katolicy postrzegają na przykład króla Dawida, króla Salomona jako wręcz władców swoich, jako swoich praprzodków, ale tak było, w Europie średniowiecznej tak było, Stary Testament był bardzo ważnym punktem odniesienia takim ideowym. Ale kolejny paradoks, że jak to jest możliwe, że w państwie Izrael po II wojnie światowej postrzegano krzyżowców, czyli rycerzy katolickich, jako swego rodzaju jednak poprzedników w jakimś sensie. No to jest coś niezwykłego. Tutaj są niezwykłe takie korelacje ciekawe. Ale można tutaj podać takie jeszcze jedno ciekawe wydarzenie z dziejów Izraela. Mamy rok 1987 i w roku 87 w Hajfie, czyli w mieście na północy Izraela i w Jerozolimie oczywiście, odbyła się konferencja, międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Historyków Krucjat. Czyli historycy krucjat z całego świata spotykają się w Hajfie i w Jerozolimie w 87 roku.
1: Co dowodzi też, jak ważne te krucjaty dla budowania ich tożsamości wciąż pozostają.
0: Tak. I właśnie prezydentem tego stowarzyszenia był Joshua Prawer właśnie wtedy. I zabiegał on o to, żeby ta konferencja odbyła się w Izraelu i co więcej, uczestnicy tej konferencji, historycy z całego świata byli przyjmowani na takim spotkaniu przez prezydenta Izraela Chaima Herzoga wówczas, w 87 roku. No to jest coś niezwykłego i tytuł tej konferencji to było właśnie łacińskie osadnictwo w Lewancie. Czyli łacińskie osadnictwo w Ziemi Świętej. Czyli tematem tej konferencji było, jak krzyżowcy, jak wyglądało to osadnictwo właśnie. Czyli temat no, kluczowy dla funkcjonowania państwa Izrael. I to było właśnie bardzo ciekawy moment takiej refleksji i bardzo ważny dla państwa Izrael. Państwo Izrael jakby tutaj, jakby bardzo tutaj chciało, żeby ta konferencja odbyła się właśnie w Izraelu. I to jest bardzo ciekawe.
1: No i ale zostały publikacje po tej konferencji.
0: Tak, jest publikacja, tak. Jest cały zbiór artykułów, tak. Ale tutaj wróćmy jeszcze może do postaci Joshua Prawera. Joshua Prawer uważał, znaczy bo tak, Joshua Prawer, co ważne, był, tak pisał o nim Roni Ellenblum, czyli ten historyk właśnie izraelski. Roni Ellenblum był uczniem Joshua Prawera. Zresztą Joshua Prawer wykształcił całe pokolenie historyków izraelskich właśnie krucjat. I Roni Ellenblum opisywał Joshua Prawera, że był on syjonistą. Joshua Prawer był z przekonania, z ducha jakby syjonistą, czyli był takim no, izraelskim patriotą. On pisał w tych kategoriach takich jakby no podkreślając ten jakby ten proces powstawania państwa Izrael. I on się z tym procesem identyfikował, z tą ideą powstania państwa żydowskiego w Palestynie. I Joshua Prawer uważał, że badania nad Królestwem Jerozolimskim, w ogóle Królestwo Jerozolimskie, obecność krzyżowców w Lewancie, w Ziemi Świętej, właśnie na Bliskim Wschodzie, to jest część historii Izraela. Że tak to postrzegał właśnie Joshua Prawer, jako element tej historii. Dlaczego to było tak ważne? Dlatego, że historycy izraelscy dążyli do tego, żeby pokazać ciągłość historyczną między czasami Starego Testamentu, między czasami tego starożytnego Izraela, a XX wiekiem. Chciano pokazać ciągłość obecności ludności żydowskiej w tym miejscu i Królestwo Jerozolimskie i państwa krzyżowców to był jakiś właśnie ważny rozdział w tej historii. Oczywiście Królestwo Jerozolimskie było królestwem chrześcijańskim, rządzonym przez królów katolickich.
1: No właśnie, ten aspekt religijny tutaj tak. nie do końca, że tak powiem, spaja tą narrację.
0: Ale tutaj Joshua Prawer widział tę ciągłość, właśnie że Królestwo Jerozolimskie, obecność krzyżowców w Lewancie, to jest po prostu jeden z rozdziałów historii Izraela. To tak jak my byśmy postrzegali, powiedzmy, tak jak jest historia Polski, no i powiedzmy, no to, że nie wiem, na przykład była bitwa jakaś tam rosyjska, rosyjsko-niemiecka w czasie II wojny światowej, na przykład bitwa na przedpolach Warszawy, to jest też element historii Polski w pewnym sensie, no bo się to toczyło na terenie Polski. Miało to wpływ na dzieje Polski, że Sowieci zajęli tutaj część Polski do Wisły i tak dalej, potem wkroczyli do Warszawy, a więc ta wojna Rosji z Niemcami, jej przebieg, no to nie był jakby ten, ale to jest część w jakimś sensie historii Polski, tak? Tak można powiedzieć. W jakimś sensie, tak? Że jest to geograficznie tutaj, jeśli chodzi o ten obszar. Więc tak to postrzegano. Ale właśnie jest tutaj jeden ważny aspekt, o którym warto powiedzieć, jeśli chodzi o postrzeganie Królestwa Jerozolimskiego. Jest taki ważny aspekt.
1: Z punktu widzenia żydowskiego.
0: Tak, tak, z punktu widzenia historyków izraelskich. Po II wojnie światowej, albo inaczej, zacznijmy może od przed II wojną światową. Przed II wojną światową pamiętajmy, że okres sprzed pierwszej wojny, tak, a szczególnie już do II wojny światowej, to są czasy imperiów kolonialnych. Można powiedzieć, że jeszcze do II wojny światowej no, duże obszary świata były podzielone między imperia kolonialne, no tu mam na myśli głównie Wielką Brytanię i Francję, które jeszcze zachowywały swoje dominia na całym świecie. W tym Bliski Wschód, tak? Bliski Wschód po I wojnie światowej wraz z upadkiem Imperium Osmańskiego był podzielony między Wielką Brytanię i Francję. I dla historyków francuskich na przykład, takich jak René Grousset, czyli historyk piszący przed II wojną światową, Królestwo Jerozolimskie było, można powiedzieć, takim właśnie historią Francji i takim przykładem w historii Francji, że my już kiedyś tu byliśmy. A więc Francuzi, którzy panowali nad częścią Bliskiego Wschodu, nad obszarem Libanu, Syrii, tutaj częściowo, ale oczywiście Afryka Zachodnia również, Algieria, Tunezja i te rejony, że obecność właśnie francuskich rycerzy, francuskojęzycznych rycerzy na wschodzie, to była część historii Francji. I on opisywał to w tych kategoriach takich, właśnie opisywano to w takich kategoriach kolonialnych. Kolonialnych to znaczy francuscy historycy, ale również brytyjscy historycy przedwojenni opisywali państwa krzyżowe jako takie państwa, gdzie elita europejska kontrolowała jakieś terytoria zamorskie, można tak powiedzieć, i w sposób pozytywny rozbudowywała te obszary, nad którymi sprawowała kontrolę. To był ten jakby archetyp myślenia kolonialnego, tak, że Francuzi czy Brytyjczycy uważali, że na przykład zajmują część Afryki, zajmują Indie, zajmują gdzieś tam część Bliskiego Wschodu i przekażą taką tą myśl techniczną europejską, rozwiną te tereny, wybudują jakieś nowoczesne miasta i tak dalej i dadzą ten rozwój cywilizacji na tych terenach. To jest myślenie brytyjskie i francuskie.
1: Ale jeszcze było też niemieckie. Odwoływanie się do Fryderyka Barbarossy.
0: Tak.
1: Przecież Bismarck też wyprawach krzyżowych, to też niemiecki ten kolonializm, w sensu, nie wiem, w cudzysłowie czy nie, to też w tym rzędzie, że tak powiem, się umiejscawia.
0: Tak, tutaj Niemcy byli obecni, bo Niemcy chcieli też w tym uczestniczyć. prawda? Bo to jest cały problem z drugą połową, powiedzmy, XIX wieku i pierwszą wojną światową, że po prostu Niemcy, gdzie jakby zjednoczyło się to państwo w roku 1870 i 71, jako właśnie Niemcy, jako jedno państwo, no oni też chcieli uczestniczyć w tym podziale tych ziem na świecie i chcieli pokazywać swoją taką pozycję międzynarodową.
1: W podziale historii, można powiedzieć, no też, tak, nie? Bo tak, ta historia tak. Nie jest, gości, jest tak. Też tortem, który trzeba zagospodarować, który buduje tożsamość na przyszłość.
0: Tak. No i dlatego Otto von Bismarck, to jest ciekawe, finansował misję archeologiczną w Tyrze, gdzie szukano ciała Fryderyka Barbarossy. Pamiętamy, Fryderyk Barbarossa to jest cesarz niemiecki, który w czasie trzeciej krucjaty utonął w rzece, jego ciała nie znaleziono. I miało być ono ukryte w Tyrze, w katedrze Świętego Krzyża. Wiadomo, tutaj, no może tu były jakieś legendy, że to ciało jest tam ukryte, ale tu chodziło bardziej o taką manifestację polityczną, że cesarstwo niemieckie prowadzi badania archeologiczne w Tyrze, czyli w miejscach, gdzie krzyżowcy byli właśnie, sprawowali władzę i tutaj odwoływano się do tej historii krucjat. Ale i to było bardzo ważne. Ale co chcę już powiedzieć, zamykając ten temat kolonialny, że mocarstwa europejskie postrzegały w taki pozytywny sposób obecność krzyżowców w Ziemi Świętej. Pozytywny jakby z europejskiego punktu widzenia. Natomiast po II wojnie światowej następuje zmiana, oczywiście ogólnie świat się zmienia w wyniku II wojny światowej w wielu aspektach. I następuje zmiana postrzegania również obecności krzyżowców w Ziemi Świętej. Wiemy, że tutaj te imperia kolonialne się rozpadają, następuje dekolonizacja, powstają państwa niepodległe. Te imperia właśnie kolonialne, jakby te mocarstwa, takie jak Francja, Wielka Brytania, tracą większość tych posiadłości zamorskich. I historycy brytyjscy, ale również Joshua Prower, zmienia, powiedzmy, ten dyskurs taki romantyczny o krucjatach i Joshua Prower postrzega, kiedy on opisuje Królestwo Jerozolimskie, już z punktu widzenia tego właśnie bycia w państwie Izrael, tak, z punktu widzenia powstającego, odradzającego się państwa Izrael, opisuje wyprawy krzyżowe i obecność krzyżowców w Ziemi Świętej jako coś na kształt apartheidu. Czyli, że te społeczności z Europy wobec społeczności tych wschodnich były odizolowane. Joshua Prower uważał, że w Królestwie Jerozolimskim przybysze z Europy żyli zamknięci w twierdzach, w tych zamkach właśnie, tych wyniosłe zamki, te mury potężne, że tam żyli przybysze z Europy i byli oni tymi wysokimi murami miast i twierdz oddzieleni od ludności wschodniej.
1: Czyli na wasze kamienice, nasze ulice, tak? No, przypominają.
0: No nie, no tak można sobie właśnie to wyobrazić. I dla Joshua Prowera było to postrzegane jako błąd. Dlatego, że Joshua Prower postrzegał historię wypraw krzyżowych i krzyżowców w Ziemi Świętej nie jako tak apologetycznie, nazwijmy to. Nie w taki sposób, że on afirmował, jacy to byli wspaniali rycerze i tak dalej, tylko on postrzegał historię krzyżowców, że krzyżowcy żyli w podobnej sytuacji, w jakiś sposób podobnej, na tych samych ziemiach, bronili tych samych terytoriów, ale krzyżowcy przegrali ostatecznie. Bo Jerozolima w rękach krzyżowców była 88 lat. Czyli no to nowoczesne państwo Izrael jeszcze zbliża się do tej liczby, tak? No bo powiedzmy, że powstało w latach tu 40., zależy jak tu datować, 47, 48 rok, więc jeszcze trochę brakuje do tych 88 lat. I właśnie, ale krzyżowcy przegrali, ponieśli klęskę, nie udało im się. I tu dla Joshua Prowera było ważne, żeby wyciągnąć wnioski z tego.
1: I nie przegrać.
0: Żeby uczmy się, właśnie to było dużo podobieństw, my musimy poznać tę historię, przebadać ją dokładnie, po to, żeby wyciągnąć z tego lekcję dla siebie. To jest na tej zasadzie, jakby postrzegano historię krzyżowców. I Joshua Prower postrzegał właśnie ten podstawowy aspekt, że krzyżowcy byli zamknięci gdzieś tam w miastach, a nie kontrolowali tej głębi lądu. I uważa się, tak jak widzimy to w polityce i współcześnie, że dla istnienia państwa Izrael jest niezbędne kontrolowanie właśnie ziemi, Czyli tego lądu, tej całości lądu.
1: Ten najazd na Liban teraz i to budowanie tych osiedli. I
0: na zachodnim brzegu Jordanu, tak.
1: Na zachodnim brzegu.
0: Tak.
1: I taka eksterminacja, no po prostu, no, której nawet chyba bym krzyżowców nie oskarżał, bo to no, się dzieją rzeczy, no może my mamy teraz, no lepiej to widzimy, bo mamy i telewizję i relacje codziennie, praktycznie rzecz biorąc, pewnie też ucinane w dużej mierze, ale się dzieją rzeczy naprawdę, od których stają włosy na głowie. No.
0: Tak, choć... Ja chcę powiedzieć, że ja jakby w swoim tutaj rozmowie o historii nie optuję za żadną ze stron, bo jest to konflikt, wydaje mi się, na Bliskim Wschodzie nierozwiązywalny, gdzie każda strona no, ma swoje racje i można pokazać jakby punkt widzenia każdej ze stron. No, też no, musimy mieć świadomość, że państwo Izrael no, nie zostało uznane przez państwa arabskie. Czyli jeżeli nie zostało uznane, no tak, ja będę trochę teraz specjalnie prowokował, będę pełnił funkcję tutaj adwokata, ale co my byśmy robili, gdyby nie wiem, powstało państwo polskie i sąsiedzi nie uznają państwa polskiego. No to nie uznają, to znaczy, że jest to...
1: Że dla nich jego nie ma.
0: Jest to deklaracja, że zrobił wszystko, żeby jakby no nie funkcjonowało to państwo. I w takich warunkach żyje jakby państwo Izrael. Ale ja nie usprawiedliwiam żadnej ze stron. Ani agresji, przemocy arabskiej, czy izraelskiej, czy żadnej.
1: Ale ja chciałbym teraz zapytać o jedną rzecz, bo tutaj mam od słuchacza pytanie. O właśnie czas, kiedy... Krzyżowcy rządzą Jerozolimą, jest to w miarę stabilne przez kilkadziesiąt lat państwo. Jak właśnie wspólnoty żydowskie się w tym znajdowały? Czy my wiemy, jak te synagogi funkcjonowały, jak oni funkcjonowali? Ilu było właśnie tam zamieszkiwało Jerozolimę Żydów? Czy to była... Jak to wyglądało?
0: No to jest temat na oddzielną audycję.
1: No ja rozumiem.
0: Od razu mówię.
1: To zrobimy może taką audycję. Natomiast teraz chciałem, bo to dopełni tego troszkę też obrazu, prawda?
0: Tak.
1: Bo jednak, bo to jest tak od środka, że tak powiem. No.
0: Tak. Jest to temat, którym zajmował się między innymi Joshua Prawer. On w ogóle napisał książkę Żydzi w Królestwie Jerozolimskim. Jest cała jego praca, do której można sięgać. Jest tu kilka aspektów, bo no, słynnym wydarzeniem jest zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku. I wedle niektórych przekazów istniała społeczność żydowska dość duża w Jerozolimie przed nadejściem krzyżowców, bo Jerozolima, pamiętajmy, była rządzona przez kalifat Fatymidów egipskich. To był kalifat szyicki, czyli tak jak Iran obecnie, to jest państwo szyickie. Była rządzona przez kalifat szyicki z Egiptu, ale Żydzi jakby zajmowali jakiś teren w Jerozolimie, jakiś kwartał, jakąś dzielnicę swoją w Jerozolimie, a jednocześnie ten zarządcy, namiestnik egipski, fatymicki Jerozolimy wygnał chrześcijańskich mieszkańców w momencie, kiedy krzyżowcy zbliżali się do Jerozolimy. Czyli jakby ci muzułmańscy gubernatorzy Jerozolimy zdecydowali się usunąć mieszkańców chrześcijańskich z Jerozolimy, którzy byli również w Jerozolimie, mieszkańcy chrześcijańscy, bo uważał, że jest to niebezpieczne z punktu widzenia militarnego. Natomiast w tamtych czasach na pewno dominowała ludność muzułmańska w Jerozolimie. Bo była ona osiedlana przez władców muzułmańskich w Jerozolimie, ale istniała również ludność żydowska. I istnieją przekazy, że w ramach, jakby po zdobyciu Jerozolimy, kiedy Jerozolima została zdobyta szturmem, a w momencie zdobycia miasta szturmem zgodnie z prawem wojennym średniowiecza miasto jest wydane na łaskę zdobywców, to Żydzi bronili swojego kwartału w mieście i ten kwartał również został zdobyty przez krzyżowców. I jest to oczywiste, że w czasie działań wojennych no, część ludności na pewno straciła życie, zginęła z rąk krzyżowców, tych zdobywców miasta. Część ludności przeżyła i została sprzedana jako jeńcy. Dlatego, że mamy dowody na to, że w Egipcie, w Aleksandrii zbierano środki finansowe na to, żeby wykupić jeńców żydowskich, którzy zostali wzięci do niewoli właśnie przez zdobywców miasta w Jerozolimie. Także taki był los tej ludności, która zamieszkiwała Jerozolimę. Drugim aspektem jest to, że właśnie zdobywane przez krzyżowców miasta, bliskowschodnie, szczególnie jeśli tutaj chodzi o porty, takie jak Hajfa, Cezarea, właśnie, czy inne ważne porty, też posiadały ludność żydowską, też jakby ludność żydowska zamieszkiwała te miasta, jakieś dzielnice, jakieś osiedla, jakieś ulice właśnie były żydowskie i one w różny sposób, czasami jeżeli miasto było zdobywane, to rzeczywiście albo ludność była częściowo wygnana, wzięta w niewolę lub wymordowana przez zdobywców, a czasami miasta były zdobywane i ludność była zachowywana jakby w tym miejscu, tak? Jakby bo na podstawie, jeżeli miasto zostało poprzez jakieś porozumienie, tak jak na przykład Trypolis w 1109 roku został po prostu oddany Baldwinowi I, no to ludność została jakby zachowana w tym miejscu, tak? Jakby to
1: było... mogły funkcjonować synagogi.
0: Tak. I synagogi funkcjonowały. Tutaj nie ma tak dużo też dokumentów na ten temat, ale na pewno synagogi funkcjonowały. Ludność żydowska funkcjonowała w ramach Królestwa Jerozolimskiego. Taki historyk izraelski Benjamin Kedar też opisuje przykład przechodzenia z judaizmu czy z islamu na chrześcijaństwo, czyli konwersji tutaj religijnych, także tutaj ludność żydowska też funkcjonowała jakby w ramach tego królestwa, więc było tutaj na pewno elementy współistnienia. Mamy też takie świadectwa podróżników żydowskich z różnych państw, na przykład z Hiszpanii byli podróżnicy żydowscy, którzy opisywali Królestwo Jerozolimskie. No i rzeczywiście, że ludność żydowska jakby tutaj funkcjonowała. Tak, no ale jest tutaj temat na pewno bardzo złożony.
1: Rzeka i można w ogóle zrobić całą wielką godzinę audycję na ten temat. Natomiast chciałem dotknąć, żebyśmy nie byli tak, że tak powiem, żebyśmy mieli pełniejszy obraz na dzisiaj.
0: Tak. Też bardzo ciekawym takim elementem jest to, że dla ludności żydowskiej w latach 20., czyli kiedy ruch ten syjonistyczny się rozwijał, też jakby kwestia krucjat była bardzo istotna. I tutaj ciekawym historykiem jest, czy ciekawą postacią jest Ben Sion Dynaburg. To bardzo ciekawa postać. Urodzony historyk żydowski, urodzony na Zadnieprzu. Na Zadnieprzu właśnie obecna Ukraina, czyli ziemię byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, który właśnie wyemigrował do Izraela i w latach 20., w 1927 roku Ben Sion Dynaburg, zwany właśnie później Dinurem, Ben Sion Dinur, napisał taki esej. I jest ten esej uważany za pierwszy przykład, gdzie przedstawiciel ruchu syjonistycznego, bo wiemy, że to są jeszcze lata, właśnie początek XX wieku, lata 20, gdzie ten ruch syjonistyczny się rozwija, jest on propagowany wśród ludności żydowskiej na całym świecie. Jest to jakby propagowane to hasło osiedlania się w Palestynie, żeby zwiększyć tą liczbę ludności żydowskiej zamieszkującą Ziemię Świętą. I wtedy właśnie w różny sposób zachęcano ludność z Europy, z różnych części świata, żeby się osiedlać. I właśnie tenże Dinur, czyli bardzo ważna postać później, zresztą jest instytut jego imienia obecnie w Izraelu działający, w 1927 roku opublikował właśnie taką pracę dotyczącą właśnie krzyżowców. Jak postrzegać właśnie ten jakby, czyli Żydzi w czasach krucjat. Żydzi w czasach krucjat. I dla tego historyka Ben Sion Dynaburga, czyli Ben Sion Dinura, takim do rangi kluczowego wydarzenia urosła obrona Hajfy w 1100 roku. To jest bardzo ciekawe. Obrona Hajfy w 1100 roku. I to jest tym bardziej interesujące, że obrona Hajfy w 1100 roku to jest wydarzenie, gdzie mamy 1100 rok, tak? Czyli to jest rok po zdobyciu Jerozolimy. Krzyżowcy oblegają Hajfę. Hajfa to jest dzisiaj właśnie północ Izraela. To było bardzo ważne miasto, bardzo ważny port. Krzyżowcom zależało na zdobyciu portów. Dlatego, żeby zapewnić sobie komunikację z Europą. Tak, im więcej portów, tym więcej, tym łatwiej będzie można uzyskać pomoc z zachodu, tym więcej statków, okrętów mogłoby przybywać na wschód. Dlatego to było tak ważne dla krzyżowców. I w ramach tej obrony Hajfy, analizując przekazy źródłowe, szczególnie mamy tutaj cenny przekaz Alberta Zakwizgranu, jest opisywane, że ludność żydowska, która Hajfę, która w Hajfie była szczególnie liczna, ta społeczność żydowska, uczestniczyła w obronie tego miasta przed krzyżowcami, przed właśnie chrześcijanami. Krzyżowcy oblegali Hajfę, to było wielkie miasto, od strony lądu i od strony morza. I co tutaj jest dla mnie bardzo interesujące, jest to, że od strony morza Hajfa została zaatakowana, była oblegana od strony morza i dlatego została zdobyta zresztą, ponieważ przybyła na Bliski Wschód Wielka Flota Wenecka. Ta Wielka Flota Wenecka, którą kojarzymy z jednej z poprzednich audycji, bo nasz anonimowy kronikarz, późniejszy Galanonim właśnie, nasz autor Kroniki Polskiej, był tam. Opisywał to właśnie w swoim przekazie o translacji świętego Mikołaja. On opisał tę właśnie wyprawę wenecką, w czasie której to wyprawy weneckiej na wschód zdobyto Hajfę. I on opisuje właśnie te zmagania, które się toczyły w Hajfie. I co jest ciekawe, to właśnie Ben Sion Dinur opisuje właśnie tę walkę o Hajfę jako bohaterską obronę Żydów. Że Żydzi bronili się bohatersko przed chrześcijanami. Że jakby wsławili się tym bohaterstwem, walecznością. Wykazali się wielką walecznością.
1: Czyli bliżej im było do muzułmanów.
0: Tak, jakby razem z muzułmanami, tak. Razem z muzułmanami jakby bronili miasta, choć oczywiście Ben Sion Dinur nie podkreślał tego aspektu jakiegoś tu braterstwa broni, bo jemu o coś innego chodziło wtedy. Bo on jako pisarz właśnie w ramach tego ruchu syjonistycznego, on chciał zaakcentować szczególnie to bohaterstwo Żydów. I jakby zwrócił uwagę na tą obronę Hajfy, żeby pokazać właśnie, że Żydzi mogą skutecznie walczyć. To było wtedy bardzo ważne, bo Żydzi w ówczesnym czasie zmagali się z takim stereotypem, że oni są jakby zostawieni na pastwę losu. Są zdani na pastwę tych
1: wielkich sił.
0: Wielkich sił, które mogą wobec nich stosować przemoc. A oni są bezradni, tak? Mogą tylko uciekać, czy mogą tylko gdzieś szukać jakiegoś ratunku w jakichś dramatycznych okolicznościach. A tutaj właśnie Ben Sion Dinur starał się pokazać właśnie tych Żydów, którzy bronili Hajfę w 1100 roku, jako właśnie takich bohaterów. I to jest bardzo interesujące właśnie.
1: No i tak powstał mit założycielski Mosadu.
0: W pewnym sensie tak, właśnie, że dla Mosadu, czy dla armii Izraela, w ogóle dla armii Izraela, młodzi ludzie, tak, młodzi Izraelczycy, młodzi mężczyźni, którzy wstępowali w szeregi właśnie tych organizacji izraelskich, syjonistycznych, a potem, które tworzyły te organizacje paramilitarne, a potem po prostu Wojsko Państwa Izrael, oni to czytali. Oni czytali Ben Siona Dinura, który był bardzo ważnym pisarzem syjonistycznym. Drugim takim ważnym pisarzem syjonistycznym był inny właśnie historyk, wywodzący się z też dzisiejszej Białorusi z kolei, Samuel Usiszkin. Samuel Usiszkin, takie nazwisko brzmiące tu wschodnioeuropejsko, jakoś tam. Samuel Usiszkin był synem Menachema Usiszkina. Menachem Usiszkin to był jeden z właśnie urodzony właśnie tutaj na obszarze dawnej Rzeczpospolitej, na kresach wschodnich Rzeczpospolitej, można powiedzieć, ten Menachem Usiszkin, i był to jeden w ogóle z takich prominentnych działaczy ruchu syjonistycznego. I ten jego syn właśnie, Samuel Usiszkin, który w latach 30. właśnie żył w Izraelu, w Palestynie, był ważnym takim też pisarzem syjonistycznym, i to on właśnie pokazał tą analogię. Samuel Usiszkin pokazywał państwo Izrael jako analogię Królestwa Jerozolimskiego. Czyli jak stworzyć i utrzymać państwo pośród państw muzułmańskich. Dla syjonistów była to analogia historyczna, ale co ważne właśnie, jak oni się zastanawiali, jak uniknąć tych błędów. I to było bardzo ważne w tym ruchu syjonistycznym, bo Więc widzimy, że krucjaty pełniły bardzo, i ta refleksja nad krucjatami pełniła bardzo ważną rolę w takiej w ogóle konceptualizacji, jak funkcjonować na wschodzie, bo to było bardzo ważne. Przed II wojną światową, kiedy jeszcze właśnie to nie proklamowano państwa Izrael, no to właśnie jak w ogóle funkcjonować, jak myśleć, w jakich kategoriach myśleć o państwie Izrael. I to było coś niezwykle fascynującego.
1: No tak, no uczyli się od tych, którzy naprawdę tam tak, zmagali się z tym samym światem, nawet geograficznie, tak, ludnościowo też jakoś podobnym.
0: Tak.
1: Także to
0: i właśnie
1: wiele rzeczy tam się, że tak powiem, to się uczyli, po prostu od krzyżowców się uczyli.
0: Tak, no. I właśnie to jest to, że wśród historyków izraelskich właśnie w ten sposób traktowano. Na przykład taki inny historyk, Emanuel Sivan, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, w swojej książce na temat krucjat pokazywał, że też jest inna strona medalu, nazwijmy to. On wręcz chciał walczyć z tym stereotypem, że syjoniści właśnie, czy państwo Izrael to jest tak jak krzyżowcy, to porównanie do krzyżowców, dlatego że był to też element propagandy arabskiej. To znaczy w propagandzie arabskiej pokazywano Żydów jako nowych krzyżowców, a dla Arabów hasło krzyżowcy to jest...
1: było jednoznacznie negatywne.
0: Jednoznacznie negatywne, ale to jest też hasło do zjednoczenia świata arabskiego. Bo świat arabski, głównym problemem jakby takim świata arabskiego jest kwestia zjednoczenia. I państwo Izrael, i tutaj właśnie przedstawiciele państwa Izrael, czy politycy izraelscy wiedzieli i wiedzą bardzo dobrze, że największe zagrożenie dla istnienia w ogóle państwa Izrael będzie wtedy, jeżeli państwa arabskie stworzą jednolity front przeciwko Izraelowi. Bo właśnie badając historię Królestwa Jerozolimskiego, łatwo dostrzegamy tę prawidłowość, że w momencie, kiedy państwa arabskie były podzielone, że gdzieś byli Seldżukowie, gdzieś byli Fatymidzi, gdzieś były jeszcze niezależny Damaszek, niezależne inne państwa, miasta, to krzyżowcy mogli funkcjonować. W momencie, kiedy przychodzi Saladyn i on jednoczy Egipt i Syrię, czyli od Egiptu po Mezopotamię, po Irak, mamy jedno państwo muzułmańskie, no to otoczone państwo w Palestynie nie ma szans. I dlatego właśnie Emanuel Sivan tak jakby chciał walczyć z tym stereotypem i chciał walczyć też w tym aspekcie, żeby nie popełniać błędów krzyżowców. Właśnie, to też było dla niego bardzo ważne. Ale co ciekawe, tu już na koniec może, ten historyk, od którego zaczęliśmy, czyli ten historyk Roni Ellenblum, który jako młody chłopak wędrował po Izraelu i właśnie tak dostrzegał te zamki krzyżowców, i dla niego to odkrywanie zamków krzyżowców to jest element wspomnień z dzieciństwa.
1: Formujący.
0: Czy też formujący w ogóle myślenie. To dla Roniego Ellenbluma, Roni Ellenblum poświęcił swoją karierę naukową na badanie osadnictwa łacińskiego, czyli Europejczyków z zachodu, na terenach wiejskich.
1: Czyli kibuce.
0: Poza miastami. I Roni Ellenblum napisał książkę Frankish Rural Settlement, czyli wiejskie osadnictwo Franków, czyli Europejczyków w Ziemi Świętej. I Roni Ellenblum, który jest uczniem Joshua Prowera, ale fundamentalnie się z nim nie zgadzał, zanegował jego teorię. Bo Joshua Prower uważał, że krzyżowcy byli zamknięci w miastach. Natomiast Roni Ellenblum pokazał coś zupełnie innego, że istniało takie zjawisko jak wiejskie osadnictwo, czyli istniały miejscowości, które były zasiedlone przez przybyszów z Europy, rolników, którzy osiedlali się po to, żeby uprawiać winną latorośl, żeby uprawiać trzcinę cukrową i inne przejawy tutaj jakby rolnictwa czy pasterstwo. I on pokazał właśnie ten obraz, że istniało europejskie osadnictwo w Ziemi Świętej, co było bardzo ważne. Czyli krzyżowcy funkcjonowali w tym właśnie tych obszarach właśnie tego szerokiego, tego...
1: Wielowymiarowo.
0: Tak,
1: nie tak,
0: że... Wielowymiarowo, tak. I tu pokazuje, że to było też bardzo istotne, ta synteza taka. Tylko że on pokazuje coś jeszcze dodatkowego, że krzyżowcy osiedlali się głównie w miejscowościach wschodnich, tam gdzie żyli wschodni chrześcijanie. Czyli przybysze z Europy Zachodniej osiedlali się tam, gdzie żyli chrześcijańscy Syryjczycy, czy ludność właśnie chrześcijańska wschodnia, orientalna. Natomiast ludność arabska właśnie, no były tutaj opozycja, były miejscowości arabskie i miejscowości właśnie chrześcijańskie, które były i europejskie, i właśnie wschodniochrześcijańskie. I to jest bardzo ciekawe. Ale już na zakończenie podam jeszcze jeden przykład izraelskiego historyka, tak, żeby jeszcze bardziej skomplikować ten fascynujący obraz. Historyk, który już ma 80 lat, ponad 80 lat, Benjamin Kedar, opublikował w tym roku książkę Kultura Królestwa Jerozolimskiego, czyli skupił się na sprawach społeczno-kulturowych Królestwa Krzyżowców. Co ciekawe, Benjamin Kedar urodził się na Słowacji w 37 roku bodajże i jest ocalony z Holokaustu. Był przechowywany przez rodzinę chrześcijańską, przez Słowaków, przez rodzinę słowacką. On i jego rodzice byli po prostu przechowani przez Holokaust, przez ten okres niemieckich, nazistowskich, tej polityki Holokaustu. I po wojnie wyjechał do Izraela. I on opisuje w jeszcze innych kategoriach Królestwo Jerozolimskie, bo on opisuje dzieje krucjat jako wspólną historię. Czyli zarówno Saladyn dla Benjamina Kedara, zarówno Saladyn, jak i Baldwin I to są bohaterowie tej samej historii. Czyli on postrzega tę historię, że jest to jakby wspólna historia tych ziem, zarówno społeczności arabskiej i chrześcijańskiej i żydowskiej. I on proponuje postrzeganie tej historii właśnie jako historii wspólnej, żeby nie przekładać właśnie tych antagonizmów na współczesną rzeczywistość.
1: No to taka bardzo konstrukcja, no ciężka na pierwszy rzut, że tak powiem, oka do przyjęcia, tak, i ucha.
0: Tak, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że Benjamin Kedar jest też wielką postacią współcześnie w Izraelu. To jest wielki autorytet. I to też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy obserwujemy współcześnie, co się dzieje w Izraelu, że to jest też państwo, które jest, gdzie jest żywa dyskusja wokół tego, jak w ogóle to państwo ma funkcjonować.
1: Ale to będzie taka sukcesja, Saladyn, później nie wiem, Turcja, Baldwin, tak, a później Netanyahu, tak?
0: W pewnym sensie tak, że jest to jakby wspólna historia i Kedar jest przedstawicielem tych kręgów uniwersyteckich w Izraelu, gdzie nie wszyscy afirmują w 100% politykę obecnego rządu Izraela. Tam jest dyskusja bardzo taka zacięta, czy nazwijmy to spór po prostu, jak funkcjonować. I Benjamin Kedar właśnie pokazuje historię krucjat, że jest to historia, gdzie te grupy etniczne, Arabowie, Żydzi, chrześcijanie różnych wyznań, przenikali się.
1: Czyli to bardziej historia miejsca niż narodów oddzielnych, tak?
0: Tak, tak, bardziej historia miejsca. I on pokazuje te aspekty, przenikania. On pokazuje na przykład te aspekty, że Żydzi i Arabowie bardzo często żyli w takim, nazwijmy to, jakby to powiedzieć, no dużym, w takiej
1: symbiozie?
0: W kooperacji, w symbiozie wobec krzyżowców na przykład. Tak? A z drugiej strony pokazuje, że w momencie agresji Saladyna zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi musieli opuścić Jerozolimę czy inne terytoria. I Żydzi na przykład uciekali do Akki pod panowanie chrześcijańskie. A więc jest to na tyle wszystko skomplikowane, że tutaj Kedar po prostu pokazuje, że on walczy z takimi prostymi schematami, można tak powiedzieć.
1: Na pewno jest warty uwagi.
0: Tak, więc jest to bardzo ciekawe. Jeśli słuchają nas wydawcy, to zachęcam do przetłumaczenia tej książki na język polski, żeby polscy
1: ona
0: odbiorcy też...
1: Ona jest napisana po hebrajsku?
0: Ona jest po angielsku, tak. Więc tutaj...
1: Może być stosunkowo łatwiej.
0: Tak. Więc tutaj łatwo do tego dotrzeć i łatwo, powiedzmy, tu może zorganizować taki proces tłumaczenia. Więc nasza audycja dzisiaj była bardzo taka skomplikowana, można powiedzieć, bo pokazywaliśmy paradoksy.
1: Ale jaka aktualna, bo też żyjemy w świecie paradoksów cały czas, wszyscy, że tak powiem. I to nie jest tak, że nam pierwszym to się zdarzyło.
0: Tak, więc to było właśnie wiele paradoksów, ale historia jest pełna paradoksów i świat współczesny jest pełny paradoksów. Więc myślę, że to było ciekawe, ale też jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo pokazuje, jak historia może być aktualna w dzisiejszej rzeczywistości.
1: No właśnie. I to właśnie chyba o to chodzi.
0: Tak, tak.
1: Tu Gidesa też czytamy po to, żeby się uczyć.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję, doktor Bartłomiej Dźwigała. Za 2 tygodnie kolejne krucjaty. Jeszcze nie wiemy do końca. Prace trwają, że tak, tak powiem, na temat kolejnego tematu, ale jest tych tematów po prostu bardzo dużo.
0: Tak, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net. Autopromocja.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: To była autopromocja. Autopromocja.
4: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: To była autopromocja.
5: Digi, Białystok 103,9 FM.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Alarm nie wybiera, strażacy też nie wybierają. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka i gościmy w studio ochotników ze Straży Pożarnej, z OSP. W Dziecinowie gościmy druha Andrzeja Moszpańskiego i jego córkę Maję. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
3: Dobry.
1: Piękny dzień dzisiaj. Deszcz na świętego Floriana, skarbonka strażacka groszem napełniona. Ale dzisiaj deszczu nie ma, więc jak bez deszczu też świętują strażacy? Czy specjalna woda na tą okazję wylewa się?
2: Strażakom wody nie brakuje, zawsze mamy pod dostatkiem wodę, także... A my lubimy bardzo taką piękną pogodę, deszczu nie lubimy, także...
1: Dobry dzień. Cisza przed syreną bywa najgłośniejsza. Jak przeżywacie, kiedy nie dzieje się żadnego alarmu, nic, siedzicie jak trusie, cichutko dzisiaj w studio? Jak to dzieje się, kiedy nie ma alarmu, przed alarmem? Czy wtedy strażak panikuje, czy jest spokojny?
2: No, strażak ochotnik tak naprawdę to jest cały czas, można powiedzieć, przygotowany do alarmu, tak? Ale ogólnie zajmujemy się swoim życiem tak naprawdę. No, pracujemy, żyjemy, mamy rodziny. Jeśli dostajemy powiadomienie, także wtedy dopiero rzucamy wszystko to, co mamy w obowiązkach i biegniemy na pomoc, tak? W zależności co jaki mamy alarm, tak?
1: OSP w Dziecinowie. Troszeczkę przybliżcie słuchaczom Radia Wnet miejscowość. I od jak dawna wasza remiza istnieje i jak wy znaleźliście się w Straży Pożarnej? No dużo pytań, ale każdy na coś odpowie. Proszę.
2: Miejscowość Dziecinów znajduje się na Mazowszu tak naprawdę, na południu Mazowsza, z powiatu Otwocki, tak? To jest jedna z większych wsi tak naprawdę naszej gminy Sobienie Jeziory. No i cóż, no ja akurat jestem, można powiedzieć, nabytkiem tej miejscowości, bo 20 paru lat tam żonę poznałem i tam się osiedliłem, założyłem rodzinę.
1: A skąd przybyłem?
2: Z Warszawy przybyłem.
1: Tak. Ze stolicy do Dziecinowa.
2: Tak. Tam zawsze mnie jakoś ciągnęło w tereny wiejskie, tak? Więc tam się osiedliłem, założyłem z żoną rodzinę. Strażakiem tak naprawdę jestem od niedawna, bo od 8 lat można powiedzieć. Wiadomo, że jak każdy chłopak, jako dziecko chciał być tym strażakiem, tak? Ale też, że nie jestem już jakiś tam nastolatkiem, ani młodą osobą przed 50, więc już sobie to dawno wygasiłem, tą potrzebę bycia strażakiem. Ale jakoś sytuacja się nadarzyła, że mogłem zostać tym strażakiem, więc jakoś się powoli leci, tak?
1: A Maja patrzyła na tatę, a dziadkowie mieszkają po prawej stronie Wisły czy po lewej? Tak. No. Po prawej to jest tam, gdzie Zoo i Święty Florian, tak? Mhm. Katedra praska, a tutaj jest lewa i jest Świętych Janów.
3: To po prawej.
1: Po prawej, czyli po tej prawej, tak, stronie. I tam dziadkowie, tak? To dziadkowie ci kazali wstąpić za tatą do straży?
3: No.
1: Śmiało. Czy sama tak jakoś przyglądałaś się i...
3: No, raczej jak patrzyłam na tatę, to tak.
1: Tak. I jakieś ćwiczenia? Trzeba było zdać jakiś egzamin, bo jak się terminuje, to już chodzisz do szkoły średniej, prawda?
3: Tak. No.
1: Do jakiej szkoły?
3: Gastronomicznej.
1: Już technikum.
3: Tak, technikum.
1: I jesteś na początku technikum. No i czy tak jak do technikum trzeba zdawać egzamin, tak samo do straży, czy wystarczy dobra wola? I chęć szczera, by zostać strażakiem i oficera zrobić z ciebie, tak? W przyszłości.
3: No to chęć wystarczy.
2: No Maja miała tyle prościej, bo nie wiem już ile lat mniej więcej trwa nasza drużyna, młodzieżowa drużyna pożarnicza, gdzieś koło 5 lat podejrzewam, więc to jeszcze były takie dzieciaczki, no, tak naprawdę, a że byłem jednym z współzałożycieli tej drużyny, więc miała tyle prościej, że tatuś tam był.
1: Także, i taka młodzieżowa drużyna pożarnicza z ilu osób się składa?
3: Taka, że...
1: Tak, twoja drużyna. W Dziecinowie ile jest was z młodzieży?
3: Nie wiem, z około 20 osób. No,
2: tak będzie, około 20 mi się wydaje.
1: I kto jest dowódcą, czy drużynowym? Kto was szkoli, kto was zgromadzi? I czy jedziecie też, jak jest prawdziwy pożar? Czy też jesteście potrzebni?
3: No to my nie możemy jeszcze jeździć na prawdziwe pożary. Mhm. Od 18 lat można, jak się są ukończone kursy.
1: Czyli już niedługo przed tobą. A jak wygląda, kiedy tato słyszy alarm? Co się dzieje w domu wtedy? Jaki raban powstaje?
2: Że lepiej nie mówić.
3: No, tata po prostu wyjeżdża szybko z domu. Jak...
1: Buty zdąży dołożyć? Koszulę czy nie?
3: Zależy kiedy.
2: Powiem tak, na buty nie ma czasu. W kapciach się biegnie.
1: Nawet potrafi obiad zostawić, ma bielicję, powie i szybko wybiega?
3: Czasami potrafi.
2: Niestety, ale tak jest. Czasami bardzo dobry, pyszny obiad jest. Jeśli jest wezwanie, no to wtedy się nie wybiera po prostu tego. Wtedy się biegnie. No bo niestety, albo stety, może nie wiem jak to nazwać, ale bardzo często jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia z racji tego, że jesteśmy lokalnie, więc dostajemy powiadomienie. Obsługujemy wszystkie zdarzenia takie same jak Państwowa Straż Pożarna, bo jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Więc wypadki jak najbardziej, jesteśmy pierwsi, no i też bardzo często zależy od nas, naszych działań, tak naprawdę życie ludzkie, więc tu się nie wybiera, tu po prostu się, jak się tak jak się stoi w kapciach, czy powiem brzydko w majtkach, wsiadamy w samochód, czy tam biegniemy, kto ma jak blisko do remizy, przebieramy się i jedziemy, działamy po prostu, tak?
1: Ogień i strażak mówią, nie mają urlopu i wakacji, ale święto macie.
2: Chociaż, tak, święto
1: ale w święto może by też czasami się coś wydarzyć.
2: Tak, zdarza się jak najbardziej. Powiem tak, my jako Ochotnicza Straż Pożarna też udzielamy się bardzo dużo w jakichś takich obrzędach religijnych, tak, w kościołach. No i też często zdarza się w ten sposób, że stoimy ładnie w pięknych galowych mundurach w kościele, w szyku, no i połowa nas wybiega nagle z tego kościoła, no bo jest zdarzenie, tak, więc no tutaj się nie wyłączamy, praktycznie działam non-stop, dzień i noc, jesteśmy w pogotowiu. Bo tak mówię, no, życie ludzkie to jest najcenniejsza rzecz, która, no i tutaj żadna sytuacja tego nie może nam zablokować.
1: Tak. Gdzie dym i ogień, tam strażak ochotnik. Jak to jest właśnie, że ochotnik? Skąd ta ochota się bierze? Tak jak dzielnica w Warszawie, ale to chyba po lewej stronie.
2: Tak, tak.
1: I skąd właśnie jest ta ochota? Jak mama patrzy na tatę, to woli go w mundurze, czy właśnie kiedy ma tą ochotę też do pracy w domu?
3: No.
2: Mów prawdę, mów.
1: Szczerze, bo mama słucha, więc...
3: No mama to pewnie woli tatę, no bez munduru.
1: Tak, że jest tak zawsze gotowy też do tych prac domowych. A tato ma i złote ręce, i serce do domu, i do straży.
3: Tak.
2: No,

0: Czasami, jak długo nie wraca.
1: A zdarza się, bo jak mamy zdarzenia drogowe i to dosyć często, po parę godzin nawet jesteśmy na tych wyjazdach, no bo jak są takie ciężkie wypadki, no to wtedy muszą przyjeżdżać inne służby, więc musimy zabezpieczać to miejsce zdarzenia, więc do kilku godzin się może wydarzyć czasami.
2: Maj spokojny, a kwiecień był?
1: To znaczy, inaczej powiem, ten okres, który w tej chwili jesteśmy w nim, to nie jest łatwy okres, ponieważ jest dużo wypalanych traw. No i niestety no, musimy właśnie poświęcać swój czas na jeżdżenie, gaszenie tych. No, nadal ludzie nie dotarło to do nich, żeby nie wypalać tych traw. I w tej chwili jest najbardziej gorący okres, można
2: trzeba
1: powiedzieć.
2: Trzeba zgłosić wcześniej, jeśli ktoś wypala.
1: To tak, tak, ale mówię, no to jest nasze utrapienie tak naprawdę, bo my zamiast poświęcać czas na takie jakieś bardziej poważne sytuacje potrzebujące ratowania życia ludzkiego, no to biegamy po łąkach i gasimy łąki, tak? Więc tego nie lubimy okresu.
2: Mnie zaskoczyło, bo byłem na spacerze, później na rowerze i patrzę w Rembertowie, w tym lesie takim, no przecież gdzie też teren wojskowy jest.
1: Tak, tak.
2: I było jakieś podpalenie, zapruszenie ognia, ale jakieś duże, bo wypaliło no kilka hektarów.
1: No, prawda jest taka, że mamy w tej chwili suszę, tak? A po zimie wszystkie te trawy, to wszystko jest obumarłe, więc jeszcze nie zaś zieleniło się, no więc bardzo łatwo pożar tak naprawdę. No, czasami przez nieuwagę ludzką, ale też często po prostu ludzie no, mają takie jeszcze stare przyzwyczajenia, że wypalą, to wtedy wszystkie chwasty się wypalą i jakoś tak mówię, no, ugór się zrobi no, przyjemniejszy dla oka, tak? No, ale dla nas jest to praca i musimy rzucać wszystko i no nie jest to fajne, bo tak. Tak powiem.
2: Śpi jak zając czujnie, ale bądź dzielny jak druh, tak?
1: Tak, tak. No.
2: I to ciągle jakoś tak do nas wraca, że ciągle te oczy są na zapałkach u strażaków.
1: No jest to taka troszeczkę forma też uzależnienia, szczerze powiedziawszy, bo no jednak ta adrenalina działa, tak, tutaj, więc jadąc do pożaru, bo też jeździmy do pożaru, do budynków, mamy to oczywiście, wiemy, że tam ktoś może być w tym budynku, że trzeba może będzie wejść po niego, więc no i przede wszystkim cały czas się kierujemy tym, że trzeba, życie ludzkie jest najważniejsze i tym, no mienie też oczywiście, ale życie najważniejsze jest, więc no to potrafi uzależnić człowieka, to niesienie pomocy tak naprawdę. No takim wariatem trzeba troszeczkę pozytywnie nakręconym być, tak? No, krótko mówiąc, tak, no, nie każdy może być strażakiem. Trzeba mieć tą odwagę, trzeba mieć, nie zastanawiać się, tylko po prostu biec do przodu, no.
2: I dzisiaj Warszawa bije na alarm, bo Dzień Strażaka i wszystkim strażakom stolica składa życzenia, także w tym w Dziecinowie, a za chwilę połączymy się jeszcze ze strażakiem Karolem w Jasionówce i on też opowie, co tam się dzieje. Posłuchajmy teraz zespołu T-Love.

0: Lepszy strażak w porę niż studnia po pożarze. To takie dawne przysłowie, tak jak motto strażaków, które mówi Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Witam i drucha Karola Piątkowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tutaj w studio gościmy Ochotniczą Straż Pożarną, tatę Andrzeja Moszpańskiego z córką Mają, która należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jak to wygląda w Jasionówce, z której pan pochodzi? Gdzie to w ogóle się znajduje i co tam się dzieje? A my słuchamy w studio uważnie.
1: Jasionówka jest to taka mała miejscowość. Kiedyś to było na prawach wiejskich, dzisiaj jest to wieś. Mamy tutaj jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: Blisko czego to się znajduje? Na
1: Białostoczyźnie? To jest do Białegostoku mamy około 27 kilometrów. W kierunku na Augustów, blisko szosy augustowskiej tak zwanej.
0: Jak OSP powstało w Jasionówce? Ile lat już sobie liczy? Zobaczymy, które OSP... starsze. Czy u rodziny Moszpańskich jest dużej straż i remiza, czy u was?
1: No już nasza jednostka już właśnie w tym roku będzie obchodziła 115. rocznicę swojego istnienia. Powstała na początku XX wieku.
0: Czyli jeszcze przed niepodległością. A kiedy w Dziecinowie jednostka powstała?
2: No bardzo blisko. W
1: 2011 roku, z tego co dobrze pamiętam.
2: Ja nie pamiętam dokładnie daty, ale też właśnie w tym samym okresie niedawno 105-lecie obchodziliśmy, więc bardzo przybliżona data jest.
0: Tak, tuż po niepodległości u was przed, a tutaj po. Czy jakieś pożary były, że powstało OSP, czy jak to się dzieje, że taka, jak to się zwołują ci strażacy, że nagle jest potrzeba takiej ochotniczej straży?
1: Chyba ta myśl powstała, bo w 1818 rok nasza miejscowość spłonęła prawie doszczętnie. Zajęło to ponad 60 lat odbudowa miejscowości, więc wyplebania, tam różne budynki gospodarcze, budynki...
0: A spłonęło wskutek wojny, front przechodził, czy co tam się działo?
1: Nie, to był pożar, po prostu był pożar wtedy. To myślę, bo za czasów rozbiorów i chyba ta myśl tak ewoluowała, bo do 1880 roku trwała odbudowa miejscowości i no chyba to był główny motor. Wcześniejszych danych nie mamy za czasów rozbiorów, ale już wiemy, że w 1911 roku powstała strażnica drewniana w rynku i tam już była taka prawdziwa...
0: I wtedy był dzwon jakiś, który zwoływał strażaków?
1: Tak,
0: jak to wyglądało?
1: Który zwoływał strażaków. Był wóz konny na żelaznych kołach. Także to tak to wyglądało.
0: A zostały pamiątki potem jakieś? Czy...
1: Tak, są pamiątki. Jest wóz, nie wiem czy to ten pierwszy, ale jakiś wóz ten strażacki się zachował, to go mamy tutaj w ekspozycji, można sobie obejrzeć.
0: Mhm. I jak wygląda to w Dziecinowie? Historia, tak w skrócie.
2: Dziecinowie, no tak mówię, bo ja trochę się zagłębiałem w to, ogólnie jak powstawały OSP, czyli tak naprawdę wcześniej to były Związki Floriańskie, to się nazywało. Przynajmniej w naszym powiecie garwolińskim wtedy ówcześnie.
0: Właśnie, święty Florian jest patronem Krakowa, tak? Na Klepaczu też był pożar, tylko Klepacz, gdzie był właśnie kościół Floriana, ocalał i tam powstały też straże. Ale to dawne czasy. A w ogóle patronem jest Austrii, to jest ciekawe. I tam jest najwięcej właśnie pierwszych ochotniczych straży, to właśnie powstało, ale był żołnierzem, był wojskowym.
2: No teraz powiem tak, teraz zaczynamy się to wszystko w całość układać, ponieważ ochotnicze straże pożarne tak naprawdę powstawały też podczas zaboru właśnie. Większość jednostek obchodzi teraz mniej więcej koło stulecie, ponieważ po odzyskaniu niepodległości dopiero można było to wszystko jakby dość zapisać, tak? Bo wcześniej tego nie było, nie mieliśmy tej możliwości, bo byliśmy pod zaborami, tak? Więc, ale zaborcy już wtedy nam pozwalali właśnie, bo było dużo pożarów, bo to były domy pod strzechami, więc pozwalano nam utworzyć właśnie te jednostki, żeby gasić te domy, tak? Oczywiście to było też troszeczkę taka, bo ludzie wcześniej nie mogli się spotykać normalnie, a w ochotniczych strażach pożarnych mogły, więc to też były takie spotkania właśnie patriotyczne tak naprawdę.
0: I to a to jest też ciekawe, bo Suworow jak wszedł na Pragę, tak, czyli na prawą stronę Wisły, Maja, to wtedy on spalił te właśnie domy, które były. Mhm. A Praga, słowo, bierze się od prażania, czyli tak, tam tak, wypalano tak, trzciny tak. I budowano takie, później powstały dopiero jurydyki, to dopiero właśnie, kiedy już straże były. Ale jak wchodziły wojska, czy ktoś spalił i tej Pragi takiej drewnianej już nie ma, tak? Mhm. Tak samo było z wieloma wioskami w Polsce.
2: Więc dlatego mówię, podczas zaborów już zezwalano się właśnie tym strażakom, czyli Floriano tak naprawdę wtedy, spotykać się. Oczywiście to też wykorzystywano właśnie, no, jako tak, no, nie wiem jak to ująć teraz, w tej chwili wypadło mi słowo, no, ale no, można było też się spotykać politycznie, tak, i coś tam próbować sobie odradzać Polskę, tak, więc jakiś strażacy też jakiś udział mają właśnie w tym odrodzeniu Polski.
0: I dzisiaj też odradzacie, bo zawsze odradzacie, bo panika jest w Polakach, bo jest, prawda, czasami jakiś taki pożar duchowy i inny. A dlaczego pan dał imię Maja, a nie Florianka na przykład?
2: Jak Maja się urodziła, to akurat jeszcze nie byłem strażakiem. Bo
0: ja mówię, w maju się urodziła? Nie.
2: To jest akurat inna historia zupełnie, także był taki program kiedyś w telewizji, tam była Maja w ogrodzie, więc strasznie z żoną lubiliśmy oglądać. I tak wyszło. Mhm. Myśleliśmy, że będziemy oryginalni, ale teraz jak jedziemy na plażę, to tylko Maja słychać wszędzie. Także.
0: Kto jest największym strażakiem w Dziecinowie, Maja? No, oprócz taty, tak? Kogo tam? Komendanta znasz?
3: No to chyba prezes jest najważniejszym.
0: Tak, tak. A kto liczy się, prawda, jak pan Karol trafił do straży? Czy to też tradycje rodzinne? Czy tak po prostu z czego to przyszło?
1: Z chęci zostania strażakiem. Nie mamy jako takich tradycji rodzinnych tutaj ode mnie z rodziny do straży ochotniczej nikt nie należał, w sensie takim, że jeździ na pożary, bo brat należał do orkiestry, ale jest mój wujek też z rodziny, on był wieloletnim komendantem też naszej jednostki, tutaj wieloletnim strażakiem. Jakoś zawsze mi to imponowało i powiem szczerze, że już jak tylko 18 lat skończyłem, stałem pod drzwiami, żeby się zapisać. Wcześniej należałem też jeszcze do drużyny pożarniczej, tam do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Także tak.
0: A czy strażacy przyglądają się, jak to wygląda w innych remizach, jak inni strażacy się organizują? Gdzie wy poznajecie swoje takie zwyczaje czy tradycje?
1: Znaczy my często podglądamy siebie nawzajem, patrzymy jak funkcjonuje dana jednostka. Jeżeli ktoś coś dobrze robi, to nawet często zajeżdżamy, pytamy się jak to funkcjonuje, czy dostanie nowy sprzęt, to idziemy oglądać ten sprzęt. U nas też mieliśmy ostatnio w naszej remizie, nowa remiza, to przyjechali strażacy z sąsiednich tam miejscowości oglądać remizę, jak ona wygląda, jak ona funkcjonuje, bo będą chcieli sobie też wybudować. Także mi się wydaje, że tutaj też nie będę wiele tam odbiegał od prawdy, jeżeli powiem, że strażacy tak podpatrują siebie nawzajem.
0: Jak jest drużyna i na przykład no, każdy za coś jest odpowiedzialny, co, żeby nie zaniedbać całości, to na co zwracacie szczególnie uwagę, panowie druhowie?
2: Znaczy... Mi się wydaje, że chyba no, ciągłość podziału bojowego tak naprawdę, no, żeby zawsze był, to jest akurat rola naczelnika, komendanta. W tej chwili akurat jest taka pora dnia, że większości z nas wszyscy idą do pracy i to jest taki jakby powiedzieć suchy, brak ratowników w tym momencie jest, bo każdy idzie do pracy w większości. Jeśli coś by się wydarzyło, no to jest wtedy bardzo mało ratowników, więc i to jest rola komendanta, żeby on jakoś sobie to robił, wywiady przeprowadzał wcześniej z ludźmi, żeby kto będzie dostępny w tym momencie, tak, żeby no bo jak to mówię, jesteśmy krajowym systemem ratowniczym, gaśniczym, więc Tak jak pogotowie, jak policja, jak straż, no musimy reagować, tak?
1: Mhm. Więc to no, jest... U nas z kolei jest tak, że przynajmniej tam między sobą kierowcy się dogadują, żeby zawsze był, żeby tych dwóch kierowców zawsze było, no żeby mogli ewentualnie sobie gdzieś no, być w pogotowiu. No, że tam nie wyjeżdżają, są, tak żeby wiedzieć, żeby wśród tych pięciu, których tam jest, żeby zawsze tych dwóch było w pogotowiu. No, a jeszcze mamy tutaj w gminie pracowników, także teraz jest, zresztą poprzednia strażnica była w budynku gminy, tak w tych garażach takich dwóch z tyłu przez ostatnie 50 lat, więc też jest kilku ochotników pracownikami gminy, także nie ma problemu, oni zawsze też tam wspierają nas, zresztą bardzo często są pierwsi, bo to jest najbliżej.
0: Tak, często żartujemy, no, że strażak ma dwie żony, tak? Swoją i OSP, tak? Czyli...
2: Dlatego żony nie lubią naszych, jakby powiedzieć, naszych upodobań, tak? Strażackich.
0: Tak, ale jak to jest, bo lepszy jest fałszywy alarm niż prawdziwa tragedia, jak wy do tego podchodzicie, kiedy coś naprawdę dostajecie alarm, później się okazuje, że to ściągnięto
1: ja
0: was...
1: Ja za bardzo się nie wściekam, bo... Lepszy fałszywy niż najlepszy prawdziwy.
2: Zgadza się, tak.
1: Z mojego punktu widzenia.
2: Nie, tak się zgadza. No wiadomo, że no, tragedia ludzka no, to nikogo nie cieszy, tak? No. A spotykamy się z tym bardzo często, no, ze śmiercią też, bo do zdarzeń drogowych, no, coraz mniej, co prawda, te samochody są bardziej bezpieczne, więc często samochody są rozbite, no, na całą jezdnię porozwalane, a ludzie z boku stoją i nawet im się ryska nie stała, więc jest to naprawdę dużo lepiej, ale są takie przypadki, no, niestety najbardziej jest pieszy, rowerzysta, tutaj nie ma szans tak naprawdę z samochodem, no. Przeważnie, jeśli mamy jakieś potrącenie właśnie, no to zawsze się przygotowujemy na najgorsze, niestety, no, w tym momencie.
0: Tak, mówi się, że iskra jest mała, duży płomień wywoła, a strażak czasami tą odwagę też, prawda, musi mieć bardzo roztropną. I strażak jest wielki, ale... Wiemy, ten pożar potrafi być dużo potężniejszy i tak przyjść nagle, że zaskoczenie. Ja przeżyłem pożar w Ząbkach i po prostu patrzyłem na strażaków, że rozdziawiali usta.
2: O tym pożarze teraz...
0: Tak, że tak szybko, że po prostu... I nagle wszystko. Ani hydrant przestał działać, bo zakręcili dopływ prądu i wszystkiego. Wszystko nagle... I wtedy musi dużo rozwagi zachować. Cała drużyna, a przede wszystkim komendant, dowódca, tak, akcji ratowniczej.
2: No tutaj przy takich dużych zdarzeniach, no to już jest dowództwo z góry tak naprawdę, z Państwowej Straży Pożarnej, no tu już KDR-zy mają bardzo dużo do przemyślenia właśnie, bo wyłączając prąd właśnie może wyłączyć wodę, więc no ale to już na całe szczęście nie jest naszą rolą, tak, bo my jesteśmy taką podstawową jednostką, która no do pracy tak naprawdę tej najcięższej jesteśmy, tak, przeznaczeni do, w boju, tak, no bo idziemy w ogień, tak, no krótko mówiąc, no. A jeszcze chciałem, tak mówię, tak wrócić troszeczkę do tej osoby najważniejszej, tak pół żartem, pół serio, no. Najważniejszą osobą w podziale jest kierowca, bo bez kierowcy się nie wyjedzie, także. Kierowca ma zawsze klucze do garażu, jak nie ma kierowcy, to nie ma wyjazdu, tak naprawdę.
0: I kierowca nie może zgubić tych kluczy do garażu.
2: Tak, tak.
0: No. Bo wtedy oprócz Floriana Święty Antoni potrzebny, żeby szybko klucze znaleźć. Po czym się poznaje strażaka? Bo mówią, że nie po słowach, nie po deklaracjach, ale po czym? Takiego dobrego. Jedni mówią, że jak biegnie do, tak, do straży, że wszystko inne zostawia. Tutaj Maja mówiła, że tato potrafi wszystko zostawić na stole.
1: No, po zaangażowaniu pewnie. Wiadomo, że no, jest zawsze syrena, dostajemy SMS-y. Jak się zobaczy, to po prostu no, dobrego strażaka się pozna, że biegnie bez względu na pogodę. Czy jest deszcz, słońce, śnieg, mróz, czy jest noc, czy jest dzień, to wstaje szybko, buty zakłada i pędzi.
0: Jak gasić panikę? Jak to się dzieje u was w domu, w rodzinie?
1: Ja na przykład, jak ja lecę na zdarzenie, to na początku jest takie podenerwowanie, ale potem zaraz się uspokajam. Jakaś wchodzi we mnie taka taki spokój i opanowanie, bo to jest najważniejsze, żeby z chłodną głową też podchodzić do tego typu zdarzeń, bo są różne sytuacje i żeby nie siać paniki, no to też właśnie trzeba zachować ten spokój i racjonalność, żeby jak najlepsze decyzje wtedy podejmować.
0: Mhm. Mówią, że strażacy ugaszą wszystko, ale czasami mogą spłonąć ze wstydu, czy nie? Jak to jest? Jak na przykład ktoś mówi jakieś niewybredne żarty przy strażakach albo coś. Może jakąś anegdotkę?
1: Może tak się zdarzyć, tak, jak to w życiu.
2: Tak, no wiadomo, no, nikt nie jest omylny, także mówię, czasami pomyłki nas wychodzą, jakieś tam śmieszne sytuacje, także... No można czasami, bo coś tam jakiegoś głupiego można odwalić, tak? Także...
0: Widzę, że panowie są bardzo konkretni, więc dla druhów znowu piosenka i teraz posłuchamy takich rydwanów ognia, bo kiedyś były takie, prawda, wozy konne rydwany, a teraz są profesjonalne już tak, wozy bojowe, tak jak powiedział pan Andrzej. Posłuchajmy Ewangelisa.

0: trzy kazania druhów, strażaków w Międzynarodowy Dzień Strażaka, kiedy gościmy Andrzeja i Maję Moszpańskich i Karola Piątkowskiego, druhów. Pięć przykazań. Pierwsze, zostaw wszystko na dźwięk syreny. Drugie, służ, nie popisuj się. Trzecie, porządek i harmonia. Czwarte, oby jak najrzadziej. I piąte, strażak to styl życia. Które z tych przykazań jest najważniejsze, jak uważacie? Zacznijmy od kobiet.
1: No to najważniejsze to jest spokój, uwaga.
0: Taka uważność, tak, gotowość do tego, poświęcenie też.
2: Tak, tak, jak najbardziej.
0: A czy pamięć o waszych kolegach, o waszych druhach, ona jest ważna? Czy ona was mobilizuje do tego, że chcemy być tak jak oni? Czy macie takich strażaków, których przywołujecie w Dniu Strażaka i wspominacie? Tak jak mówimy, chwała bohaterom, to wszystkie, całe społeczeństwo jest najbardziej dumne ze strażaków, bo jesteście taką grupą zawodową najbardziej szanowaną. Na to zasługujecie po prostu.
2: Znaczy zawodowo to może niekoniecznie, bo to nasze hobby bardziej jest. Mhm. Ale wracając właśnie do tego najważniejszego strażaka, przynajmniej w moim życiu, to jest nasz kolega, który niestety właśnie w styczniu zmarł teraz. To był nasz Paweł Galas, tak?
0: Młody człowiek.
2: Młody człowiek, 59 lat, aż mnie ciarki przychodzą, tak szczerze powiedziawszy. To był nasz koń napędowy tak naprawdę, to był wiceprezesem, ale tak naprawdę to była głowa, która sterowała całą jednostką.
0: Jakie on miał cechy, że pan widzi, że to jest takie dobre w życiu strażaka, też być odbiciem tego strażaka?
2: No, on tego nie traktował jako zabawę, to było dla niego po prostu powołanie, tak? Zawsze był dla nas miły, nigdy nie odczuliśmy od niego jakiejś zgryźliwości czy czegokolwiek, mimo że zasłużyliśmy sobie bardzo często na to. Zawsze był, no bo pracował, tak jak każdy pracuje, tak, więc, ale nie było pory dnia ani roku, tak naprawdę on zawsze przybiegł, bo mieszkał blisko remizy, więc wszelkie szkolenia wszystkie, no wszystko co tylko się związane było z jednostką, to był nasz mózg centralny. On sterował nami tak naprawdę, organizował wszystkie uroczystości, to był, mówię, no człowiek orkiestra tak naprawdę. No niezastąpiona to jest osoba, tak no i ciężko to nam było z racji też tego, że dostaliśmy alarm właśnie, no po adresie spojrzeliśmy, byle nie Paweł, no niestety Paweł był, także mówię, no ciężkie dla nas to przeżycie było i jest tak naprawdę, nadal nam brakuje
0: cały. W Jasionówce, czy spokojnie na Jaśkach się leży, czy jakie cechy musi mieć strażak, pani Karolu?
3: No to cechy, no tak jak te wszystkie wymienione, no wiadomo, że spokojna głowa, opanowanie to takie najważniejsze aby z tych wszystkich cech. Wiadomo.
0: Ale jak to jest? Zostawić wszystko na dźwięk syreny. Dom, robotę, remizę, wszystko. Trzeba zostawić kościół.
3: No inaczej się nie da. Nie ma półśrodków. Po prostu zostawiasz wszystko tak, jak stoisz. Czasem ktoś z tobą rozmawia, nawet nie zauważa, a ty już jesteś 100 metrów dalej.
0: A brawura, nie popisywanie się. Czasami przecież
3: nie,
0: młody chce być.
3: Nie ma miejsca na brawurę, bo jest takie powiedzenie, dobry strażak to żywy strażak. Martwy strażak nikomu, martwy ratownik nikomu już nie pomoże. Także. Mhm.
0: A bałagan, także przecież wszystko trzeba na biurku mieć. Maja nie, ma podobno uporządkowany pokój, odkąd nie, do straży przystąpiła.
3: No to. Może być w domu bałagan, ale w straży musi być porządek. A szczególnie
0: wiedzieć, co gdzie leży, tak, i na miejscu.
3: Żeby wiedzieć, gdzie leży, co leży i żeby otwierasz szafkę, bierzesz i po prostu wykonuje swoje czynności, bo te czynności, jak zajeżdżamy na miejsce, muszą być wykonane w miarę szybko, żeby jak najszybciej.
0: Oby już dziś nie musieli się państwo spotykać. To jest takie życzenie dla strażaków, tak? Po każdej akcji. Czy to jest ważne? Oby jak najrzadziej ten ogień?
3: No tak, oby jak najrzadziej było, oby jak najrzadziej było tych zdarzeń, bo jak najmniej, wiadomo, spotykać zawsze się możemy na prywatnie, można też do remizy sobie przyjść.
0: A właśnie, a czy wy pomagacie? Komuś jakieś nieszczęście się wydarzyło w drużynie. Czy wtedy są solidarni strażacy ze sobą? Jak wy rozumiecie, bo nieszczęść dużo widzicie ludzkich, a jak was dotykają?
3: różnego, tak, zawsze. Strażacy są taką grupą społeczną, że są gotowi do pomocy nie tylko na syrenę, ale są różne organizowane przedsięwzięcia i u nas też dość często bierzemy udział czy w zbiórkach, czy chociaż no, choćby teraz niedługo będzie u nas też oddawanie krwi, to organizujemy.
0: Ale jakie sami macie, jakie najbliższe wasze potrzeby? Zdradźcie coś, czego niedobór jest w straży, bo wy wszędzie chcecie, prawda, żeby nic nie zaniedbano, zawsze być gotowi, ale przecież też musicie powiedzieć o swoich waszych niedostatkach.
2: No myślę, że ogólnie ochotnicze straże pożarne w ostatnim czasie dużo dostało, jakby powiedzieć, taki zastrzyk, pomoc, wsparcie od państwa, tak? Więc no tutaj można pochwalić naprawdę, że...
0: No ale czy starczyło dla wszystkich tych wozów bojowych?
2: A tego to nie wiemy akurat, tak?
0: A wy macie
2: My mamy nowy wóz bojowy, dostaliśmy około 4 lat temu chyba bodajże. Mhm. No piękny, wspaniały jest wóz.
0: Ale potrzebny jest więcej.
2: Ale mamy jeszcze dziadka starego, stara 266, który tak naprawdę no nie ma sobie równych w terenie, tak? To jest auto stworzone na potrzeby wojska, więc praktycznie po wszystkim pojedzie, wszędzie wjedzie, no ale niestety serce mu pada powoli i no... Silnik musimy wymienić minimum takie, że to jest silnik...
0: Czyli zbiórka jest na to.
2: Jest zbiórka także na...
0: Można was wesprzeć.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Mówią, nasz wóz jest stary Grechot, ale wciąż działa lepiej niż auto komendanta. Jak to jest w Jasionówce, panie Karolu?
3: No komendant... Nie wiem, czy jego gruchot źle funkcjonuje, ale mamy, nasz sprzęt jest nowy. Też tutaj zgodzę się z przedmówcą, że ostatnio było bardzo dużo różnego rodzaju środków. U nas zresztą między innymi pobudowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, została oddana nowa remiza, nowa strażnica. Tutaj przy wsparciu i z rządu, bo to było z Polskiego Ładu, tam mnóstwo różnych innych dofinansowań, między innymi też dużo dostaliśmy pomoc z gminy. Pan wójt jest bardzo przychylny. 2 lata temu dostaliśmy nowy wóz bojowy, duży, ciężki wóz bojowy, 6 tysięcy litrów wody, Scania jest. No także te środki gdzieś tam, czy z ministerstwa, czy z ochrony środowiska, są. I w ostatnim czasie muszę powiedzieć, że no taki duży zastrzyk różnego rodzaju sprzętu właśnie w postaci tych dotacji. Także nawet nie było potrzeby za bardzo tutaj od sołectwa, od sołtysów też dostaliśmy taką pulę, którą była dla nich przeznaczona. Oni to przeznaczyli na naszą, na naszą remizę.
2: Tak, nie ci... Dopowiem właśnie tutaj, tak. Że często się zdarza tak, że my ochotnicy mamy nowszy, lepszy sprzęt niż Państwowa Straż Pożarna w tym momencie.
0: Dla nas wszyscy strażacy, dla dziennikarzy, dla społeczności, w ogóle takiej prawdy naszej, zawsze są w jakiś sposób takimi naszymi, można powiedzieć, przyjaciółmi, ale też bohaterami. Ale nie ten bohater, kto prawda dużo gada, krzyczy, a nic nie robi. Ale ten, kto idzie w ogień, czy strażak ma iść w ogień, czy o was też pamiętają władze w takim dniu, tylko jak Dzień Strażaka, czy też honorują waszych bohaterów, tych, którzy naprawdę się zasłużyli dla OSP. Panie Karolu.
3: No to tak, zawsze pamiętam przy każdej okazji, zresztą my też, bo jest już spora grupa takich strażaków, którzy odeszli na emeryturę i pamiętamy zawsze o nich, zapraszamy ich zawsze na uroczystości, przy jakichś takich większych uroczystościach też jeszcze jakieś tam odznaczenia zawsze dla nich są przeznaczane, także staramy się pamiętać o druhach.
0: Jak młodzież widzi tych weteranów, bo swoje sprawności, co jest najtrudniej wykonać? Czy taki czasami starszy strażak lepiej wykona od was, a wy jesteście młodzi, to szybciej biegniecie, szybciej potraficie się przeczołgać wiele innych rzeczy?
1: No to my młodzi to będziemy szybcy. Szybciej zrobimy niż starsi, ale starsi ma większą wiedzę ma od nas.
0: I doświadczenie.
1: Tak, i doświadczenie.
0: I dlatego taki jest szacunek też młodszych, tak, zawsze z podziwem dla starszych. Drodzy strażacy, czy widzieliście kiedyś, jak działają straże poza Polską? Jak to wygląda? Czy macie takie, czasami wysyłają was do Stanów Zjednoczonych, gdzieś indziej. Pan Andrzej kręci głową, że nie. Maja też jeszcze nie.
3: Może nie wysyłają, ale ja jako strażak też byłem przez sporo lat byłem w Wielkiej Brytanii, to zdarzało mi się często podpatrywać tam, bo kilkukrotnie widziałem akcje ich. Także no też działają. Myślę, że też jest bardzo dobrze zorganizowana praca straży w Wielkiej Brytanii. Tam głównie też jest oparta tylko i wyłącznie na może nawet w większej mierze niż w Polsce na ochotniczych strażach pożarnych. Tam tylko z tego co wiem, to w Londynie są takie typowe, czy może jeszcze w większych miastach, bo tam wiem o Londynie, że są takie typowe strażnice jak w Państwowej Straży Pożarnej, że tam pełna obsada siedzi. A poza tym już nawet na obrzeżach Londynu to tylko są dwaj strażacy, kierowca i dowódca. Mają 24-godzinne zmiany i oni wtedy są na posterunku, a strażacy wtedy dobiegają i jest taki wymóg, że nie może dalej mieszkać od strażnicy jak jedna mila.
0: Mhm. Czyli jak to właśnie wygląda? Ilu w Jasionówce, ile w Dziecinowie jest tych strażaków? Bo mówią, że gdzie dom w Jasionówce, to jakiś należy do straży, Jasiek. Albo gdzie, prawda, w Dziecinowie, to dziecko tam się szykuje i patrzy na strażaków. Czyli wszędzie procentowo jest dużo w waszych miejscowościach strażaków, ochotników.
2: Znaczy w Dziecinowie mamy bardzo dużo, można powiedzieć, ratowników. Myślę, że około 40, nie przesadzę, w tej chwili jest przeszkolonych, uprawnionych do działań ratowniczych, tak?
0: Czyli na 400 mieszkańców, to na
2: nie,
0: więcej?
2: Nie, nie, nasz jest więcej, nas jest, nie chcę strzelać,
0: bo ponad 1000.
2: Ponad 1000 spokojnie jest, to jest duża miejscowość, także...
0: Czyli 5%, prawda, w straży,
2: O tyle jest więcej. Ciekawie, że nas większa część członków jest z Dziecinowa, ale my zrzeszamy też ludzi spoza miejscowości, tak naprawdę, z okolicznych miejscowości, więc jesteśmy taką jednostką otwartą, że no, z sąsiednich miejscowości do nas przyjeżdżają i zdarza się też, że no, tak właśnie ta pora dnia, która w tej chwili jest, jest mało ratowników, więc oni nas wtedy zasilają, bo mają ten czas, mogą dotrzeć do remizy, bo są braki w tym momencie, tak? Mm-hmm. Więc w nocy tak samo uzupełniają nas, bo mówię, no też różnie to bywa, tak? Także, ale ogólnie jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego podglądania do tych innych państw, tak? No to ja tam podglądałem sobie Niemczech, więc bardzo też podobnie to działa, tak? Tylko, że też w dużej mierze to jest wszystko, działa na zasadzie ochotniczych straży pożarnych w Niemczech, ale z tego, co ja wiem i rozmawiam z różnymi takimi fachowcami w tej dziedzinie Państwowej Straży Pożarnej, no to ogólnie krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest jeden, nasz polski, jest jeden z lepszych, cały świat się tak naprawdę wzoruje na tym systemie, bo jest bardzo dobry, tak? Więc nie powiem teraz liczb, ale ochotników jest bardzo dużo u nas i to bardzo wspiera pracę Państwowej Straży Pożarnej, tak?
0: Tak, ale żadne państwo oprócz Polaków nie ma takiego właśnie hymnu strażackiego, jak wy macie. Niech druhom sprzyja opatrzność Boża, czyli taki podkreślona duchowość strażaka. Czy faktycznie to czuć, że taką ma misję i taką też patrzy, że nad wszystkim czuwa ta opatrzność Boża? Jak to jest?
3: No i mamy zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na pożytek i myślę, że każdy strażak jak jedzie, no ja zawsze się przeżegnam, pomodlę się, żeby bez takiej pomocy często, bo są trudne zdarzenia i bez takiej pomocy z góry, przynajmniej w moim przypadku, to zawsze warto gdzieś tam się odwoływać do tej wyższej instancji.
0: Tak. 3 maja, to jest znamienne, w 43 roku na Siekierkach w Warszawie objawiła się tam Władzi Papis, takiej dziewczynce, która gdzieś tam patrzyła na kwitnące wiśnie, Matka Boża, i powiedziała, że Warszawa spłonie. Idź do dowództwa, żeby oni się modlili i wtedy Warszawa będzie uratowana. I rzeczywiście rok później w sierpniu wybuchło powstanie i później Niemcy całą Warszawę spalili. Odbudowała się właśnie też dzięki ochotnikom, tak możemy powiedzieć. Czy faktycznie takie zdarzenia, one czasami są takim też nieraz ostrzeżeni, czy strażacy coś wyczuwają? O, dzisiaj będzie alarm. Jestem jakoś tak, coś mnie po skórze, czy ściarki czuję. Jak to jest?
2: No, nigdy się nad tym zastanawiamy, ale jest czasami tak, że jak to się mówi, że będzie grubo, no nie, że coś się może naprawdę wydarzyć, no to czasami tak jest. Czasami zjeżdżamy z jednego zdarzenia i tak się jakoś nie możemy się rozejść, tak, bo coś nas jeszcze trzyma i za chwilę jest, wskakuje następny i to bardzo poważne zdarzenie, więc jesteśmy na całe szczęście na miejscu i możemy podjąć jak najszybciej działania.
0: Tak, panie Karolu, na Siekierkach w Warszawie, to jest Dolina Wisły i tam jest takie sanktuarium powstało, też strażacy tam budowali je i ono się nazywa Wychowawczyni Młodzieży. I ta Matka Boża, ona ostrzegała, przyszłam do was, abyście nauczyli się, że gdy pójdziecie po moich śladach, nie zginiecie. Czy strażacy też są dla nas takim memento, takim przesłaniem, że jak będziemy jak oni czujni, to z Polską będzie dobrze. Jak do tego podchodzą panowie? Bo strażacy też są uważani za takich patriotów dużych.
4: No ja myślę, że każdy strażak to patriota, bo jakby nie było, broniąc już w pewnym sensie, ratując mienie, ratując życie, to jakby stają w obronie już jak gdyby takiej, no, w czasie pokoju tej własnej ojczyzny.
0: Mhm. Jak to z tym wychowaniem młodzieży jest? Jak młodzież czuje się tak zadbana przez starszych, czy przykładają do was dużo serca, druhowie?
4: Powstała teraz właśnie, to jest, też chodzi o to, żeby wychować sobie tą młodzież. Mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, to prawda, to są takie najmłodsze, to będzie drugi rok chyba już ona prowadzona. Biorą udział z nami we wszystkich uroczystościach, opiekuni przyprowadzają je pod pomniki, do kościoła idą z nami. Teraz w tym roku też tak symbolicznie robili straż przy grobie pańskim ze swoimi opiekunami. Także.
0: Ale nie padają na hełmy, na nosę, kto niżej. Bo to tak nieraz się prześcigują przy tych grobach pańskich, ale...
4: A nie, jest porządek.
0: Właśnie, jaka pora jest najtrudniejsza dla młodzieży w straży? Bo dla starszych pewnie, nie wiem, czy wiosna, czy jesień, co jest najtrudniej?
1: To chyba bardziej tak, jak się zaczyna wiosna, bo wtedy się zbliżają zawody i trzeba ćwiczyć do nich.
0: A, czyli dużo musicie się rozciągnąć przed sezonem.
2: Dokładnie. Trzeba odcinki wszystko ładnie rozplanować, tak? Kto będzie na zaworach, kto będzie prądownicą, tak, operową. Mm-hmm.
0: Kogo chcielibyście pozdrowić? Bo jest taka okazja i ostatni utwór już taki bitwa, ring ogniowy, taki utwór będzie na koniec dla wszystkich strażaków. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Proszę.
2: No może kolega tutaj...
4: No my przede wszystkim pozdrawiamy dzisiaj wszystkich strażaków, ochotników zawodowych, z Państwowych Straży Pożarnych też, z OSP. Dzisiaj jest Dzień Świętego Floriana, więc życzę tyle samo przyjazdów, co wyjazdów, samych spokojnych wyjazdów, żeby było tych zdarzeń jak najmniej. I zawsze, żeby było.
0: I tam, gdzie inni uciekają, strażak, żeby zawsze bieg odważnie.
2: No tak to właśnie wygląda. No.
4: Tak zawsze jest. Tak. Mm-hmm.
0: Tak. Proszę. Maja, kogo pozdrowisz?
1: No co?
0: Mamy obowiązkową.
2: Tak.
0: Bo to szefowa, tak?
2: Juleczkę
0: OSP,
2: tak?
0: W domu.
1: No to właśnie.
0: A swoje rodzeństwo?
1: No, to rodzeństwo właśnie.
0: Zupełnie robią coś innego niż ty.
1: No.
0: Czym starsza siostra się zajmuje?
1: Starsza siostra dziennikarką jest.
0: No właśnie. I to gdzie? W jakiej?
2: Polska Agencja Prasowa.
0: O, tak. Właśnie. Czyli mamy świeże wiadomości, tak, dzięki, tak, temu. Tak, tak. Jak ma na imię?
1: Weronika.
0: To Weronikę pozdrawiamy i później, tak, kogo, tak, jeszcze z rodzeństwa?
1: Wojtka.
0: I o, Wojtek, czyli musi być Wojtek przez u strażaków, tak, i Flomia.
2: Ja tak naprawdę przez niego zostałem tym strażakiem.
0: I Julkę.
2: I Juleczka, najmłodsza.
0: Tak, i dziadków też pozdrawiamy.
1: Tak, dziadków też.
0: Koniecznie. No,
2: dziadka przede wszystkim, bo dziadek nasz, czyli tata mojej żony, jest właśnie takim starym, zasłużonym strażakiem. Także to jak najbardziej mu się...
0: Dla tych wszystkich honorowych wszystkich z podziwem. My dziękujemy jako redakcja Radia Wnet, że dzisiaj przyszli pan Andrzej z córką, mają mąż pańscy do studia. I dziękuję Karolowi Piątkowskiemu za połączenie. Pozdrawiamy Jesionówkę i piękne Podlasie. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego dnia strażaka i szczęśliwego maja, jak najmniej tych pożarów.
2: Tak, tak.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Utwór realizował Adam Czerpak. Dobrego dnia, do usłyszenia, być może jeszcze w tym roku.

0: Jest ten miś w Radio Wnet.
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
2: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
3: patronite.pl/radiownet

0: Godzina siódma to jest Radio Wnet. Co w wiadomościach? W święto Konstytucji prezydent mówił o zmianie Konstytucji. Nie jestem bohaterem. Andrzej Poczobut odznaczony najwyższym orderem. Sejf coraz bliżej w tym tygodniu. Podpisanie umowy.
1: Wiadomości Wnet.
0: Była pierwsza w Europie i druga na świecie, ale najważniejsze jest to, że miała stworzyć nowoczesną Polskę, mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
2: Konstytucji 3 maja. We wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania.
0: Polska jest w momencie konstytucyjnym. Mamy problemy ustrojowe, mówił prezydent. Wczoraj powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Trzeba zmodernizować konstytucję z 97 roku albo ją zmienić.
0: Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Miała ustabilizować sytuację w kraju, znosiła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy i monarchię dziedziczną. Tron miał objąć Fryderyk August z saskiej dynastii Wettynów. Obowiązywała kilkanaście miesięcy. W 1793 roku zaborcy dokonali drugiego rozbioru. A dwa lata później Rzeczpospolita przestała istnieć. Przede wszystkim konstytucji trzeba przestrzegać. Nie ma ustroju idealnego. Tak premier Donald Tusk odniósł się do inicjatywy prezydenta zmiany ustawy zasadniczej.
3: Najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Nie ma idealnej konstytucji. Nie ma idealnych systemów politycznych. Historia różnych ustrojów pokazuje, że może źle się dziać w państwach, które mają ustrój prezydencki, może źle się dziać w państwach, które mają ustrój, gdzie rząd i premier odgrywają kluczową rolę. Trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Powiedział premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Prezydent Karol Nawrocki z okazji Święta Narodowego 3 maja nadał najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Order Orła Białego otrzymał uwolniony w zeszłym tygodniu z Białorusi działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
4: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: W piątek Polska podpisze umowę pożyczki 200 miliardów euro na obronność z Unią Europejską, zapowiedział w Krakowie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Budujemy najsilniejszą dzisiaj armię w Europie. Do 2030 roku będzie najsilniejsza, jeżeli wszystkie te plany i pieniądze europejskie, bo na umowę sobie chcemy podpisać tą linię kredytową już w najbliższy piątek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. I te pieniądze polskie, które są możliwe do wykorzystania. Nie ma czasu do stracenia.
0: Opozycyjny PiS przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach sejf bez ustawy ratyfikacyjnej. Zapowiada, że jeżeli to zrobi, złamie prawo, a politycy i urzędnicy poniosą odpowiedzialność. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Przestań się martwić. Oto pytanie do przemyślenia. Ile czasu spędzasz na zamartwianiu się o sprawy, nad którymi nie masz żadnej kontroli? Tak, zadaj sobie to pytanie. Będziesz zdziwiony, gdy poznasz odpowiedź. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak bezużyteczne jest zamartwianie się? nie masz na coś wpływu i zależnie od tego, jak potoczą się sprawy, może spotkać cię coś złego. Co więc robisz? Martwisz się. Na czym polega zamartwianie się? Na wyobrażaniu sobie wszystkich możliwych złych skutków, które mogą się wydarzyć, obracanie ich w myślach na wszelkie strony, wyobrażaniu sobie, że spadną na ciebie wszystkie naraz. Jezus powiedział w Ewangeliach: kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku? Zasadne pytanie. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś czas, jaki poświęcasz na zamartwianie się, spożytkował na modlitwę. Pomyśl o tym. Jak zmieniłoby to twoje życie?
7: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
8: Reklama.
9: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
13: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
14: Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
13: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
14: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
13: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
14: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
13: Пізнаємо історію і культуру.
14: Познаємо історію і культуру.
13: Слухайте програму «Перемагаймо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
14: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
17: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
18: Trzy akordy i prawda to najkrótsza definicja muzyki country. To prawdziwa opowieść o każdym z nas, oprawiona w atrakcyjną melodię i szlagwort. W mojej audycji posłuchacie tradycyjnych utworów, ale i premierowych piosenek z nashvillskich i polskich studiów muzycznych. Będą także goście i ciekawe rozmowy z artystami country, ale też i pobocznych stylów muzycznych. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na audycję Czas nie tylko na country. Zaprasza Jerzy Głuszyk.
15: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
16: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
11: To była autopromocja.

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, poranek Radia Wnet, 4 maja 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowy Dzień Strażaka. Kiedyś marzyłam o tym, żeby być strażakiem, to odróżniało mnie pewnie od wielu moich koleżanek, ale nie udało mi się nawet zacząć studiów w Wyższej Szkole Pożarnictwa, która mieści się w Warszawie na Marymoncie. To tytułem wstępu. Za chwilę połączymy się z naszym stałym korespondentem, właściwie naszym stałym komentatorem, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, ale zanim to dwa tematy z dzisiejszego przeglądu prasy. Rosyjska propaganda w serialu telewizji polskiej. W obronie krytykowanego przez byłych oficerów polskich służb specjalnych Wojna Zastępcza stanął białoruski kanał propagandowy. Sprawą zajmie się Rada Programowa Telewizji Publicznej. Proszę Państwa, to jest skandal, dlatego że w tekście pojawia się informacja o tym, że pułkownik Marcin Falisiński był oficer Agencji Wywiadu, wcześniej związany z Urzędem Ochrony Państwa. W niedawnej rozmowie z Rzeczpospolitą bardzo krytycznie ocenił serial TVP Wojna Zastępcza. Uważa on, że produkcja razi brakiem profesjonalizmu i wypaczonym świetle pokazuje działania polskich oficerów wywiadu. Moim zdaniem ten serial to jedna wielka dezinformacja. Jest to bardzo prorosyjski, a wręcz antypolski. I dalej czytamy, że w chwili, kiedy ten wywiad się ukazał, tego samego dnia jeden z portali na kanale Bieg Myśli, który według wielu analityków jest działającym w ogóle na rosyjskim Telegramie, ale jest właśnie, nastąpiła próba dyskredytowania pułkownika i też tego samego dnia, chwilę później ukazuje się tam tekst o Andrzeju Poczobucie, oczywiście dyskredytujący. Tymczasem z ustaleń Jarosława Jakimowicza, dziennikarza zajmującego się służbami specjalnymi, wynika, że konsultant do spraw historycznych serialu był Grzegorz Białoruski, prawnik związany z lewicą, dawny szef gabinetu politycznego MSWiA w rządzie Leszka Millera i dyrektor biura kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego, zaś konsultantem do spraw służb specjalnych był Mariusz Urbaniak, weteran elitarnej jednostki wojskowej GROM. Jednak jak według ustaleń Jakimczyka, obydwaj eksperci odcinają się od produkcji TVP. Co będzie dalej z tym serialem? Będziemy się temu przyglądać. I jeszcze jedna informacja, która może Państwa zaskoczyć. Cyfrowy hazard dzieci pod lupą, bo to jest informacja, która od dłuższego czasu w świecie internetowym się pojawia, choć być może Państwo, mówię o naszych kochanych słuchaczach, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że ponad 75,

0: 80% uczniów spotyka się z zachętami do płacenia w grach. A to są platformy, które właśnie tworzą później potencjalnych hazardzistów. Skala w tej chwili problemu jest ogromna. Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmuje się tym, żeby stworzyć taką ustawę chroniącą nasze dzieci, a kwota, o której mówimy teraz na etapie, jeśli chodzi o hazard nieletnich, szacowany przedział to jest od 300 do 700 milionów wpływu. Takie informacje tytułem przeglądem prasy, a my już witamy naszego gościa. Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta, jest gościem poranka.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pojawiają się informacje o tym, że według ustaleń dziennikarzy TVN24 i superwizjera pojawią się wnioski o uchylenie immunitetu Hołowni i Kobosky. Do prokuratury krajowej nie wpłynęły jeszcze takie wnioski, takie informacje pojawiły się na stronie TVN24. Tymczasem Szymon Hołownia reaguje na tekst w jednym z portali w sprawie Collegium Humanum. Nie mogę na to patrzeć, zakładam, że żadnego wniosku nie będzie. Szymon Hołownia twierdzi, że sprawę dotyczącą jego zarzutów wobec niego, fałszowania dokumentów dotyczących studiów na Collegium Humanum nakręcają media, jego byli koledzy, jak pisze, nie może na to patrzeć, jak to funkcjonuje. I szanowni państwo, postanowiliśmy z panem redaktorem przyjrzeć się fenomenowi Polski, takich projektów jak Polska 2050. Czy to jest projekt polityczny, który miał być oddechem i taką świeżością na duopolu, czy to jest pana zdaniem, panie redaktorze, projekt, który po prostu ma pomóc Platformie Obywatelskiej, bo głosowania, jak sprawdzałam przed naszą rozmową, pokazują, że w tych rzeczach fundamentalnych, chodzi o obronę rządu czy poszczególnych ministrów, Polska 2050 zawsze głosuje z Koalicją Obywatelską.
1: No oczywiście, i to jest zrozumiałe. I to, co pani mówiła o tym, że prokuratura rozważa, czy postawić zarzuty, czy się w ogóle przygotowuje do postawienia zarzutów twórcom tego ugrupowania, czyli Szymonowi Hołowni, pan Kobosko, to jest dalszy ciąg dyscyplinowania Szymona Hołowni. I tutaj Szymon Hołownia jak zwykle nie dopowiada. Nie starczy mu odwagi, żeby nazwać rzeczy po imieniu. On mówi o tym, jakby to była zupełnie niezależna inicjatywa Onetu i zdaje się TVN24, które to, jak to mówi jego koledzy, w sensie tam dziennikarze, którzy w odpowiednich momentach zawsze przypominają się o tym, że jakoby on zrobił dyplom, czy miał zrobić dyplom, czy próbował zrobić dyplom w takiej tej podejrzanej instytucji, czyli Collegium Humanum. I robi się takie niby żart, który ma pokazać, że oczywiście on z tym nic nie miał wspólnego, a podsuwa im propozycję, jak to należy odsłonić. No ale mówię, nie stawia kropki nad i, nie nazywa rzeczy po imieniu. To znaczy, no przecież ani TVN24, ani Gazeta Wyborcza, ani one nie działają z własnej inicjatywy. No tak się składa, że one działają, podejmują tą sprawę wtedy, kiedy jest to na rękę Koalicji Obywatelskiej, konkretnie Donaldowi Tuskowi. I to jest dość oczywiste. Ale to Jungtim jest dla niego zbyt ryzykowne. Znaczy boi się po prostu te ostateczne wnioski wyciągnąć Szymon Hołownia, który w ogóle nie należy chyba, jak powiedzieć, cnota odwagi nie jest jego główną cnotą, że powiem to tak bardzo oględnie. A cały projekt, zdajmy sobie sprawę, że gdyby nie Hołownia, gdyby nie ten projekt, to Tusk nie zdobyłby władzy. I to było dość oczywiste dla każdego, kto obserwował sytuację. To znaczy, ludzie jeszcze pamiętali, jak rządziła Platforma. Ta cała czarna opowieść o PiS-ie jeszcze na nowo się nie zakorzeniła. A więc Platforma Obywatelska, przypomnijmy sobie, nie wygrała wyborów. Ona wyraźnie przegrała z PiS-em. A koalicja stworzona właśnie przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej i ugrupowania Hołowni Polska 2050 i PSL-u dopiero stworzyły całość, która była w stanie przejąć władzę. Głównie dzięki partii Hołowni, no bo to ona tutaj była tym języczkiem uwagi i zdobyła całkiem sporo mandatu. Ona zdobyła te mandaty pod hasłem właśnie nowej jakości. No to jest w ogóle, to jest taka dość groteskowa sytuacja, że obywatele nauczeni nowością wciąż poszukują nowości. Zamiast zastanowić się nad tym, że my się borykamy ciągle z tymi samymi wyzwaniami. Można na nie odpowiadać w różny sposób, na przykład w polityce międzynarodowej. Czy chcemy być niezależni, podmiotowi, nawet zgadzając się obecnie na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale odgrywamy tam samodzielną rolę, czy przyjmujemy strategię Donalda Tuska, to znaczy, jak to on sam powiedział, kiedy razem z Radosławem Sikorskim, płynięcia w głównym nurcie. Co to znaczy płynięcie w głównym nurcie? Przecież nie my wyznaczamy, nie Polska. Największy megaloman nie powie, że Polska wyznacza nurt płynięcia Unii Europejskiej. A więc wyznaczają go inni, no przede wszystkim Niemcy, do pewnego stopnia Francja. A więc, że płynięcie w głównym nurcie to jest podporządkowanie naszej polityki zagranicznej tym ugrupowaniom. A z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, czy Konfederacja, które mówią, że nie, my chcemy prowadzić samodzielną politykę i mamy taką alternatywę. I wymyślanie jakichś kolejnych bytów, które jakoby, nie wiem co, przekroczą, to jest takie rozumowanie o polityce na zasadzie towaru. No nudzą nam się w kółko te same towary, to my nowy towar. No ale to specjaliści od tego marketingu politycznego doskonale to rozumieją i wciąż nam sprzedają te stare towary w nowych opakowaniach, ponieważ oczywiście z jednej strony to jest Tusk, który się przepakowuje dowolnie. Może być osobą absolutnie wierzącą, która przeżywa nawrócenie religijne, bierze ślub kościelny po paru dziesięciu latach, jak gdyby życie w ślubie cywilnym, gdzie nie uznawał, że ten ślub kościelny jest mu potrzebny. A bardzo prędko potem uzna, że właściwie głównym takim podstawowym katolickim przykazaniem to jest nieograniczona aborcja. On to prawie wprost powiedział. Pamiętam tak w czasie takiego spotkania z jakąś taką przypadkowo wyłanioną katoliczką podczas jego zebrania, która powiedziała, że przecież chodzi o wolność. Powiedział, tak, katolicyzm to jest wolność, a więc prawo kobiet do aborcji. I powiedział, że ta wolność nie powinna sięgać do decydowania o życiu innych. No ale zostawmy to na boku. Więc po pierwsze przepoczwarza nam się Tusk i Koalicja Obywatelska, była Platforma Obywatelska, ale na to się średnio nabierają ludzie, a więc trzeba stworzyć nowy byt. I tutaj jak z podziemi pojawia się Szymon Hołownia, który startuje w wyborach prezydenckich, jest zainteresowanie nim, zdobywa całkiem spore poparcie, a więc nagle staje się taką szansą na stworzenie nowej w cudzysłowie jakości politycznej, która w dziwny sposób staje się tożsama błyskawicznie z Platformą. Wcześniej mieliśmy takie same ugrupowania, wcześniej mieliśmy Nowoczesną z Ryszardem Petru. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Pani.
0: Nie, już nie. Już właśnie, właśnie chyba tydzień temu przestała istnieć.
1: Jaka szkoda, to niebywałe. No ale cóż, no utraciliśmy kolejną, prawda, naszą szansę. A więc ci ludzie, którzy pomagają Hołowni w tworzeniu, którzy organizują tą partię, doskonale wiedzą, że chodzi o to, żeby rządził w Polsce ten sam układ. Oligarchia taka, establishment powiedzmy, oligarchia to oznacza władzę nielicznych w swoim interesie. I rolę reprezentacji tego środowiska wziął na siebie Donald Tusk. Wcześniej to byli inni. Wziął na siebie i najskuteczniej ją pełni. No ale ponieważ to ta jego władza już zaczęła się odpowiednio Polakom kojarzyć, więc trzeba stworzyć nowe ugrupowanie, świeże, które oczywiście jest niezależne, ale potem wejdzie w sojusz z Donaldem Tuskiem. Zwróćmy uwagę, że ci wszyscy ludzie sygnują cały czas najbardziej takie, chciałem powiedzieć, odrażające wręcz, a to można po prostu powiedzieć, odrażające działania Tuska, znaczy budowania polityki na nienawiści, rzucania oszczerstw zupełnie nieuprawnionych pod adresem swoich konkurentów politycznych. Mógłbym wymieniać. Ostatnio pamiętam takie jedno, przypomniało mi się, takie rzucone en passant, kiedy to Donald Tusk powiedział, że on się nigdy nie zgodzi na to, żeby wysyłać polskich żołnierzy do Iranu razem z Ameryką. Komu przyszło do głowy polskich żołnierzy wysłać? Nie. A to jest taka podskórna insynuacja, że jakoby to było w kontekście takim, że jakoby prezydent wysyłał. Ale to znamy te opowieści o tych 100 miliardach ukradzionych przez PiS, które tam się rozpłynęły. Potem już nie było w ogóle o tym mowy. Więc to wszystko, tego typu strategie sygnowało to ugrupowanie Hołowni. Sygnowało zamykanie polityków z opozycji do więzienia, wytaczanie procesów politycznych de facto. W jednej sprawie Hołownia się przeciwstawił, rzeczywiście trzeba powiedzieć Tuskowi. No to była próba skręcenia wyborów prezydenckich, a konkretnie zablokowania wyboru na prezydenta Karola Nawrockiego, który wygrał wybory. Znaczy zablokowanie zaprzysiężenia. I to była strategia wymyślona przez Giertycha, no, która już tak uderzała fundamentalnie w demokrację. Tylko że tę operację musiałby przeprowadzić ówczesny marszałek Sejmu, a był nim Hołownia. A więc biorąc pod uwagę, że odwaga nie jest, jak wspomniałem, jego główną cnotą, no to miał jego brak odwagi zderzył się z dwoma wyzwaniami. Strachem przed Tuskiem i strachem przed już takim ostentacyjnym złamaniem prawa, już takim naprawdę ostentacyjnym, za które się bardzo poważnie odpowiada. I w tym wypadku Szymon Hołownia się jakoś uznał, że to drugie jest bardziej niebezpieczne i dlatego nie tylko, że przyjął ślubowanie od prezydenta, ale wspomniał, że usiłowano go nacisnąć, wymóc nad nim, żeby przeprowadził zamach stanu de facto i nawet użył tego określenia. Tylko, że zastanówmy się. Mamy do czynienia, jest marszałek Sejmu z ugrupowania, jego koalicjant chce na nim wymóc, żeby on dokonał zamachu stanu. No to jaka powinna być reakcja normalnego polityka? No zerwać taką koalicję. No,
0: nie ma tej koalicji.
1: No, koalicja z tym, ale a tutaj nic podobnego. Koalicja jest nadal, nic nie przeszkadza. Chciał zamachu stanu, ja nie przeprowadziłem, bo to zbyt ryzykowne, ale jak trzeba, to we wszystkich innych to będę podpisywał. No i tak to i tamci i inni, prawda, politycy, których on wyłonił, zachowują się podobnie. No, pani Pełczyńska Nałęcz, która grzmiała, że ona nie ugnie się przed żadnym ultimatum, ugięła się jak trzeba dokładnie. Oczywiście tam były jeszcze takie drobne prezenciki. Mi dawał Donald Tusk go przy okazji, zwłaszcza PSL jest tym specjalistą. Bank, którego już były skandale jakieś niebywałe i odwołano tego prezesa z PSL-u, z tego banku. Ale tutaj go powołano na nowo. Ta sama Rada Nadzorcza, która go odwołała, go powołała znowu, bo trzeba było politycznie go powołać. Więc przy okazji coś tam drobnego ugrali sobie ci pojedynczy politycy i się toczy nadal. A w nowych wyborach zastanawiam się, czy pojawi się znowu, chyba za mało czasu, żeby wykreować, bo nie będzie wyborów prezydenckich po drodze, więc nie będzie okazji. Więc tutaj już ta koalicja obywatelska, która zjadła tą dawną niezależną Polskę 2050, będzie musiała samodzielnie walczyć. Oczywiście z PSL-em, który zawsze jest na posterunku jako dobra partia nomenklatury miejskiej i nie tylko.
0: Będziemy obserwować. Panie redaktorze, tak, dzisiaj jest pierwszy dzień matur. Nasza nowa koleżanka Helena Mikulska przygotowała zestawienie. My tutaj rozpoczynam ligę typerów, bo jest tak, 180 lat od urodzin Henryka Sienkiewicza, 110 lat od śmierci Sienkiewicza, 480 lat od urodzin Kochanowskiego, 225 Krasicki, śmierć, 150 Fredro, 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego, 200 lat od śmierci Staszyca, 125 lat od premiery Wesela, ale wszyscy obstawiają lalkę. z czego by pan, z czego, z jakiej lektury pan by się ucieszył, jakby pan musiał wrócić do tematu matury?
1: Z wesela na pewno.
0: A na co pan stawia w tej naszej skromnej lidze typerów, co może się pojawić w tym głównym temacie maturalnym, bo to jednak jest gorący temat dla wszystkich maturzystów?
1: Pojęcia nie mam. Co jest w stanie wymyślić nasza pani ministra oświaty? No tego ja nie jestem w stanie przejrzeć.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Pisarz publicysta Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Do widzenia, panie redaktorze. Jest 30 minut po godzinie 8, 7 oczywiście. Ja już jestem myślami bardzo daleko, gdyż myślę o tych właśnie naszych maturzystach. To dla państwa może zacznijmy tak energetycznie ten poranek poniedziałkowy. Chuck Berry.

0: Dzień dobry, Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, jest gościem Poranka Wnet. Jaka jest sytuacja w Libanie, panie redaktorze?
1: Dzień dobry, tak zacznę od tego, że u nas rzeczywiście jest godzina 8:34.
0: To dobrze, zapowiedziałam.
1: Wszystko się zgadza. Tak, sytuacja jest, możemy zacząć od tego, że się bardzo ochłodziło i z wczorajszych 28 stopni Celsjusza dzisiaj, patrzę, mamy zaledwie 20, czyli to jest duża różnica, także w jakiś sposób też jest sytuacja trudniejsza dla przesiedleńców. Właśnie w dzień flagi, będąc na cmentarzu polskim, później nawiedziłem plac, gdzie była odprawiana msza święta przez Leona XIV na początku grudnia zeszłego roku. Nigdy nie pomyślałbym, że ten plac zapełni się uchodźcami, przesiedleńcami, którzy koczują pod namiotami. Także dzisiaj w nocy padał dość obfity deszcz. Ja nie wiem, za chwilę tam się udam po audycji, by zobaczyć, co będziemy mogli zrobić, jak będziemy mogli pomóc, bo to są tysiące ludzi, dzieci, którzy rzeczywiście cierpią. A tak w tej wielkiej polityce, no cóż, mimo zawieszenia broni, Izrael ciągle pod presją Hezbollahu, który atakuje go dronami, bombarduje przede wszystkim południe Libanu. Tak naprawdę ten rozejm, który niby trwa, jedynie dotyczy dzielnic południowych Bejrutu, natomiast na południe od Bejrutu, a zwłaszcza w okolicach miejscowości Nabatyje, tam się dzieje bardzo, ale bardzo źle i każdego dnia przybywa nam ludzi, którzy po prostu zginęli pod gruzami własnych domów. Na niedzielne popołudnie mieliśmy oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia Libańskiego. To było już 2679 osób zabitych. Tu oczywiście nie mówimy o bojownikach Hezbollahu, o których nic nie wiemy, także ta liczba może być dużo większa. Na dodatek Izrael kontynuuje, aby wymuszać na mieszkańcach południa opuszczenie ich domów, czyli tych uchodźców będzie przybywać. Wczoraj 10 wiosek zostało poinformowanych, następnych 10 wiosek, aby swoje domy opuścić. Oczywiście mieliśmy też przykłady uszkodzeń, bombardowań, również budynków sakralnych, chrześcijańskich, i oto jeden z klasztorów, jak również szkoła obok w miejscowości Jarun na południu Libanu została zbombardowana. W Bejrucie wojsko libańskie ma rozkaz aresztowania tych wszystkich, którzy noszą przy sobie broń. To próbowano zrobić przedwczoraj. Niestety takie wojsko, jakie mamy dzisiaj, nie jest w stanie nikogo rozbroić. A co będzie dalej z tym rozejmem, oczywiście dotyczącym również Iranu i całego Bliskiego Wschodu? Iran zapewnia, że jakiekolwiek porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi będzie musiało zawierać również kwestie Libanu. I właśnie o tym minister spraw zagranicznych Iranu, Araksi, w piątek wieczorem zadzwonił do szefa naszego parlamentu, czyli marszałka Sejmu Libańskiego, który jest szyitą, zresztą związanym też z Hezbollahem pośrednio, i powiedział mu: nie bój się, my nigdy was nie opuścimy. Co sprawiło, że ten marszałek wpływa bardzo na wszystkie siły libańskie, aby, uwaga, nie rozmawiały bezpośrednio z Izraelem. No i oczywiście prezydent, który jest, bym powiedział, naciskany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby spotkał się bezpośrednio, twarzą w twarz z premierem rządu Izraela Netanyahu, na razie mówi nie, bo obawia się, że w ten sposób albo mógłby zginąć, jak wielu prezydentów libańskich już tego doświadczyło, albo po prostu mógłby stracić jakąkolwiek tutaj wiarygodność. Dlatego też istnieje kilka wersji, co zrobić z jakimś układem z Izraelem, czy to jest w ogóle możliwe. Oczywiście Liban aktualnie w całości mówi tak: Izrael się wycofuje z wszystkich baz, jakie już ma w Libanie, wtedy siadamy do stołu i dyskutujemy. Izrael mówi: nie, dyskutujemy, my jesteśmy w Libanie, eliminujemy Hezbollah do zera, wtedy się wycofujemy. Jest może bardziej rozsądna propozycja Stanów Zjednoczonych, która mówi krok za krok. My sprawimy, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, że Izrael się wycofa jednym krokiem z Libanu, a wy będziecie po części likwidować arsenał Hezbollahu. Czyli, panie redaktor, na dzisiejszy poranek przed południem właśnie ten poniedziałek. Mogę powiedzieć tylko tyle. Źle się dzieje, cierpienia i to często małych dzieci przybywa, a jakiegoś konkretnego rozwiązania jak na dzisiaj nie widzimy, jednak ciągle widzimy samoloty i rakiety, jak również drony. Dodam tylko, że 2 maja otrzymaliśmy flagę państwową od prezydenta doktora Karola Nawrockiego. Wieszaliśmy ją uroczyście na polskim cmentarzu razem z przedstawicielami ambasady, jak również gości z Polski, ale cały czas towarzyszył nam taki szum, a to było nic innego jak dron izraelski, który po prostu nas filmował, nas obserwował. Na szczęście ta nasza flaga polska jak na razie jeszcze jest respektowana i nic strasznego się nie wydarzyło. Taka jest sytuacja na dzisiejszy poniedziałkowy poranek.
0: To bardzo smutne, ale życzymy chociaż poprawy pogody i proszę, będziemy w kontakcie. Studio Bejrut, zapraszamy Państwa do słuchania Radia Wnet i wspierania tych wszystkich działań, które pod przewodnictwem redaktora Kazimierza Gajowego Radio Wnet wspiera. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, proszę się trzymać. Z panem
1: dziękuję Bogiem. I miłego tygodnia mimo wszystko.
0: Mimo wszystko do usłyszenia. Życzymy dobrego tygodnia również Państwu. Już 40 minut po godzinie 7, a ja, proszę Państwa, przygotowałam taką starą moją playlistę, której dawno nie grałam w radiu, więc pora na Johnny'ego Casha.

0: Gościem Poranka Wnet jest Piotr Cywiński, ekspert, dziennikarz, korespondent polskich mediów. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie o poranku.
0: 28 kwietnia, Welt pisze, Niemcy mogą ujarzmić Donalda Trumpa i wyciągnąć sojusz z opresji. Trzeba robić to, co one. Informacje o NATO 3.0 ja chyba cytowałam tydzień temu. Rozmawialiśmy tutaj w poranku, opowiadaliśmy słuchaczom Radia Wnet o tym, że pojawia się taka strategia. Jeden z wiceszefów Pentagonu mówi o tym, że cała strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie oparta właśnie na wojskach, które są w Niemczech. Tymczasem chwilę później pojawia się informacja o tym, że jednak 5 tysięcy żołnierzy, a tak jak powiedział prezydent Donald Trump bodajże w piątek albo w sobotę odlatując do swojej rezydencji, być może będzie to nawet większa liczba, wycofywane są wojska z Niemiec. To czy to wycofywanie wojsk USA z Niemiec to przede wszystkim decyzja wojskowa, czy to są jakieś polityczne sygnały, które Berlin ma otrzymać? Jakby pan to skomentował?
1: No i jedno i drugie. Ja myślę, że przepraszam, w tych takich słodko-gorzkich relacjach niemiecko-amerykańskich, no to przypominają one taką sinusoidę, raz lepiej, raz gorzej. I wszystkie te elementy, zarówno dotyczące polityki obronnej, jak i polityki gospodarczej, jak i kwestie polityki w szerokim znaczeniu tego słowa, wiążą się akurat z tą wspomnianą przeze mnie sinusoidą. Ale ja myślę, że przede wszystkim trzeba mieć tę świadomość, że Amerykanie nie są w Niemczech po to, żeby bronić Niemców, jakkolwiek to zabrzmi, lecz żeby po dwóch wywołanych przez nich wojnach światowych zachować Niemców pod kontrolą. No oczywiście także, żeby bronić strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze. No a po drugie, z naszego polskiego punktu widzenia, no lepiej, żeby skrzypiało na linii Waszyngton-Berlin, niż by któryś z amerykańskich prezydentów poczuł wielką sympatię do Niemiec i uczynił z nich strategicznego partnera, nie wiem, tudzież nadzorcę Europy, ergo nawiązuje do tego, o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, więc o tych takich kombinacjach, że Bundeswehra mogłaby stanowić, nie wiem, tę oś NATO w ramach naszego kontynentu. No, tymczasem można mieć pewność, że w przewidywalnej przyszłości Amerykanie nie wyniosą się z Niemiec. No co umyka uwadze, tych 5 tysięcy żołnierzy, których chce teraz zabrać prezydent Donald Trump, przysłano do Niemiec relatywnie niedawno, bo po wybuchu wojny na Ukrainie. No i nawiasem mówiąc, rząd USA już wycofał podobną jednostkę bojową z Rumunii. No w RFN nadal pozostanie 35 tysięcy żołnierzy US Army, to znaczy po odjęciu tych 5 tysięcy, którzy wyjadą, pozostanie 35 tysięcy, żeby nie było wątpliwości. No i bazy w Niemczech nadal będą po Japonii drugie pod względem wielkości w świecie. Notabene minister obrony Niemiec Boris Pistorius stwierdził w sobotę właśnie, że decyzja USA była dla niego do przewidzenia. No, prezydent Trump już podczas pierwszej kadencji ostrzegał Niemców latami ignorujących wręcz zobowiązania w ramach NATO dotyczące ułożenia na własną armię. On wówczas mówił, że wycofa 12 tysięcy żołnierzy. No ale następca Trumpa, prezydent Joe Biden, wstrzymał te zamiary, do czego natomiast Niemcy się nie spodziewali i o czym nie wspomniał minister Pistorius. Prezydent Trump prawdopodobnie anuluje ubiegłoroczne porozumienie poprzedników, to znaczy prezydenta Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem, o rozmieszczeniu w Niemczech pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk i pocisków wielozadaniowych i otóż także hipersonicznych najnowszych pocisków Dark Eagle. No, ta broń miała pozostawać w RFN do czasu uzyskania podobnych zdolności obronnych przez europejskich sojuszników z NATO. No ale my jak wiemy o tym najlepiej, to tymczasem jest patykiem na wodzie pisane. No i co warto wiedzieć? Wstrzymanie tej decyzji no, byłoby rzeczywiście karą dla kanclerza Friedricha Merca za jego krytykę daleko posuniętą wobec działań Stanów Zjednoczonych w Iranie. No, w skrócie dla niewiedzących, no, Merc twierdził, że Trump nie wie, co tam robi, no, na co z kolei prezydent Trump odpalił, że Merc nie wie, co mówi. No, i w efekcie dzisiaj kanclerz Niemiec krytykowany jest nawet przez rodzime media, że powinien staranniej dobierać słowa w komentowaniu polityki USA. No bo tymczasem Niemcy są po prostu zależne, zarówno w kwestiach obronnych, no i także obecność amerykańskich żołnierzy daje im wymierne korzyści gospodarcze, zwłaszcza na terenach, gdzie znajdują się te bazy. Na przykład burmistrz gminy Ramstein, też nad Reni Palatynacie, mówi o wartości ponad $2 miliardów. To są rzeczywiście poważne pieniądze. O zapewnienie tysięcy dodatkowych miejsc pracy dla lokalnej ludności, kontraktów dla firm najróżniejszych i tak dalej. Ale no, jest to podstawowe pytanie, czy jednak dojdzie do zmniejszenia amerykańskiego kontyngentu w Niemczech, no i nawiasem jest także w Hiszpanii i Włoszech, bo o tym napomykał prezydent Trump. No ja osobiście wątpię, bardzo wątpię. Te zapowiedzi mają raczej charakter taki dyscyplinujący wobec europejskich partnerów z NATO, których Trump ma za no, bezużytecznych darmozjadów. Zresztą sam to tak nazywał korzystających z amerykańskiego parasola obronnego i no, niedbających o własne zdolności obronne. I jak wiemy, to jest prawdą. No i pierwsze skutki tych gruźb de facto korzystne już są, bo niemiecki minister obrony Pistorius zapowiedział w sobotę, że on będzie rozmawiał o tym przemodelowaniu i oczywiście o zwiększeniu zdolności obronnych Europy w ramach grupy tak zwanej E5, czyli z Wielką Brytanią, z Francją, z Włochami i Polską. No, zmniejszenie tej liczby amerykańskich żołnierzy w Europie można też wątpić z innego powodu, mianowicie no, w ubiegłym roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił, że dla zachowania bezpieczeństwa łączna liczba żołnierzy stacjonujących na stałe pod komendą dowództwa europejskiego, no nie może spaść poniżej 76 tysięcy. Tam wytyczono okres, no nie dłuższy, jeśli dobrze pamiętam, niż 40 czy 45 dni. No i obecnie według danych statystycznych w Europie stacjonuje 86 tysięcy amerykańskich żołnierzy, w tym blisko 40 tysięcy w Niemczech. Jeśli więc odejmiemy tę liczbę tego kontyngentu, który został dodatkowo przysłany w wyniku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainie, no to rzeczywiście dojdziemy do tej granicy 76 tysięcy, nieprzekraczalnej zgodnie z tym, co postanowił amerykański kongres.
0: No i mamy też takie informacje i pytanie do pana, czy Polska będzie się ubiegać albo powinna się ubiegać o przesunięcie tych 5 tysięcy na naszą stronę, bo wieczorem pojawiła się taka informacja, że w dniu Święta Narodowego prezydent Rzeczpospolitej, pan Karol Nawrocki, odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa i istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Oczywiście ten komunikat jest suchy i tu jest już wróżenie z fusów i trochę naciąganie pana na taki komentarz, ale czy to jest też być może sygnał dla... Czy to jest nadinterpretacja, bo pojawiają się takie informacje, że to, proszę państwa, może być sygnał dla Rosji, że NATO jest osłabione. Jak z pana perspektywy wygląda de facto te dyskusje na temat NATO?
1: No dam się naciągnąć na te spekulacje. Otóż z amerykańskiego punktu widzenia, no my jesteśmy takim sojusznikiem, na którym można polegać, tymczasem można polegać z jednego powodu, z głównego powodu, naszego położenia geopolitycznego. My znajdujemy się między No, Niemcami, do których trudno mieć zaufanie, biorąc pod uwagę historię, no i Rosją, do której też nie ma najmniejszych powodów do zaufania z naszej strony. A więc Amerykanie no, nie wątpią akurat w lojalność Polski, no chyba, że na przykład rzeczywiście polska strategia długodystansowa w naszej polityce no, zwróci się w kierunku Berlina, co byłoby naprawdę bardzo groźne, ale także bardzo niekorzystne z amerykańskiego punktu widzenia. Więc takie dopieszczanie no może faktycznie zaistnieć, przysłanie może jakichś tam, no nie wiem, dodatkowych żołnierzy, albo też na przykład odtworzenie jakiegoś dowództwa, coś w tym rodzaju, symboliczne gesty. O wiele bardziej istotne z amerykańskiego punktu widzenia są właśnie Niemcy. Ja już wspomniałem na początku, że no, no są te zgrzyty niemiecko-amerykańskie, że to jest takie zjawisko poniekąd normalne. I ja mówię, z naszego punktu widzenia, no bardzo dobrze, że rzeczywiście te stosunki wyglądają tak, jak wyglądają. Co warto pamiętać, tuż po zjednoczeniu Niemiec, no jeszcze za prezydenta George'a Busha seniora, kanclerz Helmut Kohl zgłosił natychmiast aspirację o włączenie Niemiec do grona pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli decydentach o losach świata. No, odmówił udzielenia pomocy USA w wojnie w Zatoce Perskiej. No i w Bonn po raz pierwszy zorganizowano wtedy wielką demonstrację, ponad ćwierć miliona protestujących pod hasłami żadnej krwi za ropę i Amerykanie do domu. No więc to mówi samo za siebie. Niemcy, że tak powiem, nabrali wiatr w żagle z Chin Zjednoczonych. Niemcy poczuli się niemalże jak mocarstwo. Owszem, mocarstwem gospodarczym były, to już w tej chwili można, no i są jeszcze, co do zdolności obronnych, no można bardzo w to wątpić. No nie tylko wątpić, ale po prostu nie są. Prezydent z kolei Bill Clinton, tuż następca George'a Busha seniora, on wolał grać dla przykładu w klubach jazzowych na saksofonie w towarzystwie brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira. A w Niemczech Amerykanie zbojkotowali nawet taką istotną imprezę jak Wielka Światowa Wystawa Expo, która odbywała się w Hanowerze w 2000 roku. Powtórzę, bez udziału Stanów Zjednoczonych. No i mieliśmy z kolei kanclerza Gerharda Schrödera. Te stosunki USA-Niemcy wręcz zostały zrujnowane przez Niemców podczas wizyty George'a Busha juniora już. No, odbywało się demonstracje pod niewybrednymi hasłami Fuck USA, Emis Go Home i tak dalej. Ja przypomnę, że Schröder był pierwszym kanclerzem, który nazwał Rosję strategicznym partnerem USA. No więc jak Amerykanie mają mieć, zaufanie do Niemiec? No te relacje ponownie ociepliła kanclerz Angela Merkel. Ja pamiętam, że ugościła Busha na Pomorzu, dostał prezydent Bush junior prezent, beczkę śledzi i w ogóle było cacy, ale to znów tylko pozornie, bo no, następca, prezydent Barack Obama przyjechał do Niemiec, wygłosił pod kolumną zwycięstwa w Berlinie takie płomienne przemówienie, które wysłuchałem na miejscu, niby faworyzował Niemców, niby traktował po partnersku, ale pokrótce wybuchł skandal, że Amerykanie podsłuchiwali nawet prywatne telefony kanclerz Merkel. No, Niemcy się wściekli, że wywiad USA wiedział, co pani kanclerz robi w toalecie, przepraszam, ale takie były komentarze. Obiecał Obama zaprzestanie podsłuchiwania tych sojuszniczych Niemiec, no ale nastał prezydent Donald Trump w pierwszej kadencji i od razu huknął, że zabierze z RFN 12 tysięcy żołnierzy, a mówił, że może nawet i więcej. No to z kolei wstrzymał prezydent Joe Biden, ale prezydent Trump wrócił do władzy. No i mamy powtórkę z tego samego zdarzenia, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. Więc ja mówię, Amerykanie nie mają zaufania do Niemiec. Póki nie mają zaufania do Niemiec, to dla nas nie jest takie istotne, czy u nas znajduje się 5 tysięcy żołnierzy więcej, czy 5 tysięcy żołnierzy mniej. Ważne jest, że Amerykanie pozostają w Niemczech. To jest dla nas najbardziej istotne. Z chwilą, gdyby się Amerykanie w ogóle wycofali z Niemiec, to rzeczywiście nasze położenie byłoby fatalne. Chyba, że do tego czasu, że tak powiem, będziemy Izraelem Europy Środkowej i rzeczywiście uzbroimy się na tyle, że będziemy, że o nasze względy będą inne kraje zabiegały. Tymczasem my jesteśmy petentem.
0: No i to jest ten moment, że musimy kończyć, bo za chwilę serwis, ale ponieważ prowadzę małą ligę typerów, co będzie dzisiaj ponad 300 tysięcy abiturientów rusza, bo o 9 zaczną się egzaminy maturalne. Dziś piszemy egzamin z języka polskiego. Ja tutaj mam, Helena Mikulska, nasza koleżanka, przygotowała listę takich rocznic, dat, które mogłoby sugerować, że tam 180 lat od urodzin Henryka Sienkiewicza. Mamy teraz słynną adaptację Lalki Bolesława Prusa. A pan, panie redaktorze, z czego chciałby pan najbardziej napisać maturę po latach?
1: No, z dawnych lekcjach obowiązkowych, które, o ile wiem, pani minister Nowacka tnie jak tylko może i gdzie tylko może, więc podejrzewam, że moje życzenie raczej nie byłoby spełnione.
0: Z tym panem Tadeuszem to się możemy teraz, przepraszam, że to powiem, wypchać. I musimy zacząć jednak od nowa czytać. No nic, ale trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
1: Trzymamy, oczywiście, że tak.
0: Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za ten pana komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
1: Dziękuję, do miłego usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Piotr Cywiński był gościem Poranka Wnet, a zbliża się już godzina 8 i przed nami serwis.

0: Godzina 8 to jest Radio Wnet, co w wiadomościach. Na drugie dziecko plus powinno być więcej pieniędzy, uważa kandydat PiSu na premiera. Czy potrzebna jest nowa konstytucja, czyli nowy ustrój Polski? Zwykłym człowiekiem jestem, Andrzej Poczobut, odznaczony najwyższym orderem. Rekord Polski pobity w majówkę. Szczupak mierzył 133 centymetry.
1: Wiadomości Wnet.
0: Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Wtedy może to być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci, powiedział kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dodał, że na tę chwilę to jego osobiste zdanie i nie ma w tej sprawie decyzji zespołu programowego partii. Była pierwsza w Europie i druga na świecie, ale najważniejsze jest to, że miała stworzyć nowoczesną Polskę, mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
2: Konstytucji 3 maja we wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania.
0: Polska jest w momencie konstytucyjnym, mamy problemy ustrojowe, mówił prezydent. Wczoraj powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Trzeba zmodernizować konstytucję z 97 roku albo ją zmienić.
0: Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Miała ustabilizować sytuację w kraju, znosiła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy i monarchię dziedziczną. Tron miał objąć Fryderyk August z saskiej dynastii Wettynów. Obowiązywała kilkanaście miesięcy. W 1793 roku zaborcy dokonali drugiego rozbioru. A dwa lata później Rzeczpospolita przestała istnieć. Przede wszystkim konstytucji trzeba przestrzegać. Nie ma ustroju idealnego. Tak premier Donald Tusk odniósł się do inicjatywy prezydenta zmiany ustawy zasadniczej.
3: Najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Nie ma idealnej konstytucji. Nie ma idealnych systemów politycznych. Historia różnych ustrojów pokazuje, że może źle się dziać w państwach, które mają ustrój prezydencki, może źle się dziać w państwach, które mają ustrój, gdzie rząd i premier odgrywają kluczową rolę. Trudno więc będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Powiedział premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Prezydent Karol Nawrocki z okazji Święta Narodowego 3 maja nadał najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Order Orła Białego otrzymał uwolniony w zeszłym tygodniu z Białorusi działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
4: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony we wtorek w ramach wymiany więźniów. Wędkarze Piotr i Wojciech Sobierajscy złowili ogromnego szczupaka, którego wyciągnęli z jeziora Solińskiego. Ryba miała 133 cm długości. Jeżeli pomiar zostanie potwierdzony, będzie to nowy rekord Polski. Do tej pory największy złowiony szczupak w naszym kraju mierzył 130 cm. Natomiast największego na świecie szczupaka złapano kilkadziesiąt lat temu w USA. Miał 161 cm długości. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Górnik Zabrze wywalczył Puchar Polski w sobotnim finale na Stadionie Narodowym. Pokonał on Raków Częstochowe 2-0. Gole dla Zabrzan strzelali Massimo i Chłań. Świetnie bronił Marcel Łubik. Górnik zagrał naprawdę dobry mecz i taktycznie również to wszystko lepiej Michał Gaszparik zaplanował, by rzeczywiście wygrać i sięgnąć po ten wspaniały puchar. W Dniu Flagi, wielkie święto polskiego futbolu, Stadion Narodowy wypełniony po brzegi, głównie w kibicami obydwu klubów, Górnika, Rakowa, także oczywiście ci, którzy nie kibicowali żadnej ze stron, ale raczej byli w mniejszości. Puchar Górnikowi wręczył prezydent Karol Nawrocki, odebrał go kapitan Lukas Podolski, Erik Janża także jest kapitanem, a więc to było takie przekazywanie, ale bardzo symboliczne było to, że puchar został wręczony dla Stanisława Oślizła, więc legenda klubu, 88-letni legendarny zawodnik, który po raz ostatni właśnie jako piłkarz podnosił ten puchar, kiedy to Górnik wygrywał po raz poprzedni w 72 roku. Wtedy miał serię 6 wygranych pucharów. Później jeszcze był jeden finał w 2002 roku, ale wtedy okazała się lepsza Polonia Warszawa i wreszcie po tylu latach znowu Górnik Zabrze z pucharem Polski. Bardzo wzruszony po tym meczu na konferencji prasowej był ten, który nie tylko jest piłkarzem, powoli kończy grę w Górniku, ale ten, który bierze na swoje barki ciężar utrzymania i tego, by klub się rozwijał. A tym kimś jest mistrz świata z reprezentacją Niemiec, Lukas Podolski. Posłuchajmy.
7: Motywacja, może te pierwsze 15-20 minut, to było widać, że jesteśmy trochę nerwowi, ale potem mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Raków tam miała chyba w drugiej połowie jedna taka sytuacja, gdzie Marcel super obronił, ale tak jak trener powiedział, taktycznie wszystko co trener powiedział nam, wszystko tak było, byliśmy dobrze ustawieni i no znaczy to co ma znaczyć, no wszędzie gdzie grałem, wygrałem puchar i coś pięknego i no i tyle. Dobrze.
6: I to powiedział wzruszony Lukas Podolski, a więc taki można powiedzieć jeden z najważniejszych architektów tego wielkiego triumfu Górnika Zabrze w turnieju tysiąca drużyn, bo tak mówi się o Pucharze Polski, przecież tam zagrać może każdy, startują zespoły z najniższych lig, a docierają najlepsi, wygrywają najlepsi, bo proszę sobie wyobrazić, jak ważny jest Puchar Polski. Raków Częstochowa po przegranym finale zwolnił swojego trenera. Łukasz Tomczyk nie jest już szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Stracił pracę po tym, kiedy nie zdobył Pucharu Polski. Właśnie ta informacja przyszła w niedzielę i to, że nie zdobył, to jest raz, ale także, że przegrał w fatalnym stylu. Władze klubów napisały. Klub uznał, że potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Tak, kierownictwo klubu właśnie umieściło taki komunikat w social mediach dotyczących Rakowa Częstochowa, a więc rzeczywiście bardzo ważne to wszystko dla tych uczestniczących w finale. Tymczasem może tak trochę w cieniu Pucharu Polski, tego wielkiego finału na Stadionie Narodowym, rozgrywała się kolejka Ekstraklasy. W niedzielnych meczach GKS Katowice rozbił Termalikę 5-1 i już drużyna z Małej Niecieczy spod Tarnowa spadła do pierwszej ligi. Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0. Wcześniej Motor przegrywa z Lechem 0-1 i w niedzielę, niedzielny klasyk, Legia wygrywa z Widzewem 1-0, ale też przebieg tego meczu nieprawdopodobny, bo Legia strzeliła gola w 94 minucie, praktycznie w ostatniej akcji meczu. Potworne zamieszanie w polu karnym Widzewa i Rafał Adamski strzela bramkę. Dzięki temu Legia odskakuje od dolnych rejonów ligowej tabeli na 10 miejsce. W niej znajduje się Widzew, traci już 2 punkty do bezpiecznej strefy, także Arka. Natomiast na czele tabeli Lech ma już 6 punktów przewagi nad Górnikiem. Może Górnik zdobędzie dublet, chociaż no, wygląda to raczej tak, że to Lech już pędzi po swój drugi z rzędu tytuł. Trzeci jest GKS Katowice. Formuła 1, bo tam też się dużo dzieje. 1 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Ayrtona Senny. Natomiast następnego dnia Grand Prix Miami i Andrea Kimi Antonelli wygrywa na Mercedesie przed 2 McLarenami. Lando Norris i Oscar Pistori. Natomiast Charles Leclerc na ostatnim okrążeniu rozbił swój bolid. I wiemy, że w Katowicach trwają mistrzostwa w hokeju na lodzie. Bardzo dramatyczny mecz Polaków. Rzuty karne. 20 rzut karny zdecydował o tym, że trójkolorowi wygrali 3-2. Ważny krok

0: używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
4: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
5: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
4: Czas na motorsport.
5: Najszybsza audycja w Polsce.
4: Zapraszają
5: Piotr Nałęcz
4: i Kamil Kowalik.
5: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: To była autopromocja.
8: Dwanaście minut po godzinie 8 w studiu już oczekuje nasz gość, z którym będziemy rozmawiać o poważnej polityce w Polsce, w studiu, tak zwanym studiu balkonowym. Ale zanim rozpoczniemy tę rozmowę, dla Państwa Helena Szapiro.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich maturzystów oczywiście.
1: Zaraz przejdziemy na końcu do tego, co z maturami. Zapytałam pana przed wejściem na antenę, jak mam pana przedstawić. Pan powiedział poseł niezrzeszony. To oczywiście już być może dotarło do części słuchaczy. Dlaczego pan się zdecydował opuścić Prawo i Sprawiedliwość?
2: Rzeczywiście jest tak, że w czwartek złożyłem wniosek o opuszczenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To była moja osobista ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją i jeżeli chcemy zdobywać poparcie, odzyskiwać zaufanie, ale też i konkurować na prawicy, to na poziomie samorządów, na poziomie gmin, na poziomie sołectw Polacy widzą, że tam są duże znaki zapytania co do wielu, wielu działaczy prawicy i z tego powodu w sposób kulturalny, bez żadnej jakby złej emocji odszedłem z klubu. Chciałem jeszcze dokończyć kwestię dotyczącą, nie ukrywam, z mojej inicjatywy pierwszego historycznego wniosku Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości złożonego w sprawie pani Pauliny Henning-Kloski. Udało się to, plus jeszcze dwie ustawy. No, nie przewidziałem jednej rzeczy, bo tutaj jedna rzecz do wyjaśnienia, jakby złożyłem swoje, to jest taki może niuans, ale ważny. Złożyłem swoją rezygnację, zapowiedziałem swoją rezygnację w czwartek rano, a potem jeszcze klub zdecydował, i bardzo dobrze, bo o tym też mówiłem wiele miesięcy, wyrzucić Łukasza Mejzę, czyli to jest tak, że ja byłem jakby posłem, który był pierwszym. Można to traktować jako pewnego rodzaju element próby zakrycia tego mojego odejścia, ale to nie ma znaczenia, to już jest wtórne. Dziś jesteśmy w dobrych relacjach, idziemy do przodu. Ja jako poseł niezrzeszony mam zamiar bezwzględnie, jeszcze bezwzględnie punktować ekipę Donalda Tuska. W Prawie i Sprawiedliwości zostawiam dużo przyjaźni, sympatii i ja Prawu i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez klubów Gazety Polskiej nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
1: No to skoro mówi pan o tym, że prawica powinna pójść po rozum do głowy, to takie opuszczenie klubu może wskazywać na to, że no nie poszła po rozum do głowy, no bo pan jest przedstawicielem polskiej prawicy.
2: Ja powiem otwarcie, trzymałem się z dala od tych wszystkich w ostatnich tygodniach sporów. Nie ukrywam, że nie uważam, że dobrym pomysłem jest zakładanie jednego, drugiego stowarzyszenia, zajmowanie się sprawami, które Polaków nie interesują. Polaków interesuje konkretny, pozytywny program prawicy. Program, wiesz, pozytywny, jak odsunąć Donalda Tuska i ekipę 13 grudnia od władzy. Zajmowanie się ustawami, poprawkami, zajmowanie się rzeczami, które dotyczą bezpośrednio Polaków, a nie zajmowanie się samymi sobą. I w tym sensie ja staram się być w polityce nie po to, żeby sprawować jakąś tam funkcję, tylko po to, żeby zgodnie ze swoimi zasadami realizować program, który jest programem, który ja w moim DNA zawsze od samego początku było to, że mówię, że moją partią jest Polska. I teraz w sposób jakby dokładnie tak, jak robiłem to tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc, dwa, trzy, cztery, dalej będę punktował rząd Donalda Tuska. Mam dużo jeszcze rzeczy do zrobienia, tym bardziej, że polityka jest bardzo dynamiczna. Rok 2027 to będzie rok ogromnych fluktuacji, ponieważ ekipa Tuska będzie walczyć o życie. Oni mają świadomość tego, że po tym czasie bezprawia albo wygrają wybory, albo pójdą do więzienia. Do tego jeszcze będą próbowali przepchnąć budżet Unii Europejskiej w 2027 roku, który de facto oznaczałby, że Polska straci na zawsze suwerenność i niepodległość. I to są rzeczy, które są istotne. Czyli jakby ja myślę, że to jest jeden z ostatnich rozmów, które już chcę mówić na temat swojego jakby odejścia, bo to jest w ogóle wtórne. Znaczy, to jest naprawdę wtórne.
1: Dla słuchaczy na pewno.
2: To nie ma większego jakby znaczenia. Znaczenie ma dzisiaj to, jak wygrać te wybory. I moim zdaniem koncepcja, która była w roku 2025, mi nie ukrywam najbliższa, ja również w jej opracowaniu w jakiś sposób też uczestniczyłem, czyli koncepcja pokoju na prawicy między PiS-em, Konfederacją. Granie, można powiedzieć, na merytorycznych różnicach nie ad personam spowodowała to, że Karol Nawrocki został prezydentem. I to, co dzisiaj robi Karol Nawrocki, przynosi dumę Polsce i Polakom. I rzeczywiście to Karol Nawrocki za półtora roku wskaże przyszłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. To tak też jest w Konstytucji zapisane, bo to Karol Nawrocki, pan prezydent, powierzy taką funkcję. I chodzi o to, żeby rzeczywiście przyszły rząd prawicy, mam nadzieję, że to będzie rząd prawicy, był rządem ambitnym, rządem, który będzie mieć pozytywny program i rządem skupionym nie na sobie, tylko skupionym na Polakach.
1: Mhm. Miał pan rację, że te spory polityczne, spory wewnątrz prawicy, spory polityczne na scenie polskiej w chwili, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji na świecie, jakiej jesteśmy, w sytuacji kraju, gdzie jesteśmy najbardziej zadłużeni od pokoleń, są być może nieistotne, ale taka jest też rola polityki, że trzeba gdzieś łączyć i pokazywać. Tu na pierwszej stronie premier Nawrockiego to Zbigniew Bogucki wycofał Cęckiewicza, jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został kandydatem na premiera. To tygodnik Newsweek jest może lepiej poinformowany niż my, więc może jest w tym jakieś ziarno prawdy.
2: No, tak, Zbigniew Boguski bez wątpienia jest wielką taką nadzieją prawicy, bo to w jakiś sposób fenomenalnie w Sejmie punktuje ekipę 13 grudnia, a przede wszystkim jakim jest profesjonalnym szefem kancelarii Sejmu, no to świadczy o tym, że wybór pana prezydenta Karola Nawrockiego i postawienia Zbigniewa Boguckiego było dobrym wyborem, aczkolwiek ja nie ukrywam, że najważniejszą wydaje mi się tutaj taką często bardzo skromną osobą, której trzeba oddać wielki szacunek, jest Paweł Szefernaker, który rzeczywiście i prowadził znakomicie kampanię, a też i potrafi dzisiaj tak tworzyć zaplecze pana prezydenta, że widzimy, że pan prezydent stara się nie tylko łączyć ludzi, różne środowiska i to na przykład otwarcie związane z nową konstytucją, kwestia dotycząca Rady Polaków i Polonii, pana można powiedzieć całej koncepcji dotyczącej zmiany ustroju Rzeczypospolitej, to są rzeczy niesamowicie ważne.
1: Powiedział pan, że pana partią jest Polska. To może przejdźmy przez takie elementy, które pana zdaniem są najistotniejsze, żeby wygrać wybory. Ja bym zaczęła od energetyki. Mówimy od... Pan pracował też w PGNiG-u, ale też obserwuje pan tę scenę i możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, w której opowiada się bajki o atomie, który nie istnieje. Pojawiają się coraz istotniejsze informacje. Jaki jest pana stosunek? Co powinniśmy kluczowego wykonać, jeśli chodzi o energetykę, żeby zabezpieczyć Polaków, bo to są rzeczy fundamentalne.
2: No dokładnie 6 lat temu byłem postrzegany w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jako wiceminister aktywów państwowych i tak nazywany przez mnie ostatni obrońca polskiego węgla. Dzisiaj prawica mówi tym językiem, czyli językiem zdrowego rozsądku powrotu do węgla, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby polskie państwo, mając własne surowce, a mamy węgiel kamienny i brunatny, budowało swoje bezpieczeństwo w oparciu o własne zasoby. To jest klucz do, można powiedzieć, myślenia o suwerenności energetycznej. To jest pierwszy punkt. Tu trzeba mieć bardzo pozytywny program. Nie tylko w postaci PR-owej wracamy do węgla, ale mieć go rozpisane od pierwszych godzin, co robimy, prawda? I jak inwestujemy na Lubelszczyźnie, jak inwestujemy na Śląsku.
1: Ale my mamy szansę jeszcze odbudować te kopalnie?
2: Oczywiście, że mam. Oczywiście, że
1: bo są takie opowieści, że skoro już przestaliśmy te szyby, to są już zasypane i w ogóle to już nie ma sensu.
2: Węgiel jest pod ziemią, wystarczy go tylko wydobywać, inwestować w niego, kropka. No, ktoś chce się uzależniać od importowanego gazu ziemnego. Uważam, że jest to błędne i słusznie wspomniałem, bo ja wiceprezesem w 2016 roku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i zawsze byłem przeciwnikiem zwiększenia uzależnienia Polski od gazu, którego po prostu w Polsce nie ma. No mamy 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu wydobywamy, więc uzależnianie się od surowca, który chociażby w sytuacji teraz tych zawirowań na Bliskim Wschodzie jest deficytowy, no jest w mojej ocenie bardzo ryzykowne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I wracamy do tego, co było w 2020 roku, to weto albo śmierć. W przyszłym roku dokładnie mamy weto albo śmierć 2.0, czyli mamy próbę narzucenia modelu Zielonego Ładu, który pogrążyłby polską gospodarkę i przemysł stałby się w Polsce już, można powiedzieć, przeszłością, bo przemysł po 2027 roku, jeżeli budżet Unii Europejskiej zostanie przyjęty w tej formule, w której Zielony Ład, no można powiedzieć, wykończy już ostatecznie...
1: Ale ten przemysł już jest wykończony, że te wszystkie dotacje, przepraszam, że przerywam, pani Boś, w tamtym tygodniu, w poniedziałek cytowałam dziennik Gazetę Prawną i tam są analizy przedstawione wprost, że Komisja Europejska zgodziła się na poluzowanie ETS-ów i tych oświadczeń. Niemcy weszli od razu w dotacje dla przemysłu, a my przygotowujemy regulacje, które być może wejdą, jak zapowiada rząd, na początku roku, a może i nie. No to jesteśmy w takiej sytuacji, że przez te miesiące ten przemysł tak naprawdę, który był i tak źle w Polsce traktowany, bo nie zna zdarzyła się żadna władza, która dbała o przedsiębiorców tak, jak oni by sobie tego życzyli i pewnie zasługują, to my jesteśmy w takiej sytuacji, że za chwilę tego przemysłu i tak już nie będzie.
2: Akurat powiedziała pani o rzeczy, która jest mi bardzo bliska. Nawet miesiąc temu przygotowałem projekt ustawy dla Prawa i Sprawiedliwości. On niestety nie został zgłoszony, który akurat wykorzystuje ten mechanizm unijnej ścieżki dopłat. No, w takiej regulacyjnej sytuacji dzisiaj funkcjonujemy, ale dopłat do ceny energii dla polskiego przemysłu po to, żeby ona była niższa, po to, żeby ratować hutnictwo od cementowni, aby ratować przemysł energochłonny. Ufam, że ta ustawa zostanie jednak zgłoszona, albo być może rząd pójdzie po rozum do głowy i wykorzysta nawet te instrumenty, które są dzisiaj w Unii Europejskiej. Ale zgadzam się z panią w jednej rzeczy, to znaczy sytuacja jest arcypoważna i potrzeba arcypoważnych rozwiązań. Ja od wielu, wielu miesięcy mówię, staram się analizować scenę ogólnoeuropejską. Mówię, że szansą dla Polski jest zbudowanie takiego sojuszu na poziomie przed negocjacjami, tymi kończącymi przyjęcie budżetu w lipcu 2027, który zablokuje budżet i stworzy moment na strukturalną zmianę Unii Europejskiej poprzez wytworzenie kryzysu instytucjonalnego. I tym kryzysem moglibyśmy zarządzić w taki sposób, że moglibyśmy odrzucić pakt migracyjny, Zielony Ład, ETS i te wszystkie rzeczy. Czy jest to możliwe? To jest szalenie trudne, ale to nie jest niemożliwe. Oczywiście pytanie, gdzie Polska ma sojusznika, bo problemem Polski jest to, że dopiero rząd prawicowy, jeżeli powstanie, to powstanie dopiero w grudniu 2027 roku, a więc po negocjacjach budżetowych, a pamiętajmy, że budżet przygotowywany jest przez Piotra Serafina, więc człowieka Donalda Tuska. Budżet skrajnie niekorzystny dla Polski z zasadą warunkowości. I w mojej ocenie sojusznikiem numer jeden teraz na horyzoncie i naprawdę kibicujmy jako Polska z punktu widzenia polskich interesów, żeby Jordan Bardella wygrał wybory we Francji kwiecień, maj przyszłego roku, bo rzeczywiście Francja z Polską może stworzyć taki sojusz, który no, zmieniłby sytuację w Unii Europejskiej. I myślę,
1: ja
2: że
1: to historycznie rzecz ujmując, jak sobie przypomnę, sojusz z Francją.
2: Ja wiem, ale to polityka... Jakoś... No dobrze, ale polityka polega na tym.
1: Nie, znaczy, rozumiem,
2: jednym z rzeczy, które ja nie rozumiałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że my nie potrafimy wykorzystać swojej sytuacji geopolitycznej w Europie i nie potrafimy nawet państw bałtyckich, ja nie chcę powiedzieć zmusić, ale użyję tego słowa, zmusić do tego, żeby wspierały interesy polskie w sytuacji, które są ważne dla Polski, dlatego, że my wspieramy sytuację dotyczącą zabezpieczenia, nazwijmy to bezpieczeństwa państw bałtyckich. Byliśmy samotną wyspą w Unii Europejskiej. To świadczyło o jakimś kompletnym braku umiejętności prowadzenia polityki zagranicznej. I dzisiaj myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki, który pokoleniowo ma szansę dzisiaj zbudować wokół siebie sojusz konserwatywnych przywódców państw Unii Europejskich, jest w stanie doprowadzić do 2035 roku, bo jego prezydentura pierwsza i mam nadzieję również druga, przypadnie na czas gigantycznego kryzysu w Unii Europejskiej, do zmiany w ogóle Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska albo upadnie w ciągu kilku lat, bo ona w tym wymiarze nie jest w stanie funkcjonować. Po pierwsze, że zbankrutuje, a po drugie przemysł się całkowicie w Unii Europejskiej rozłoży. Proszę zobaczyć, Niemcy rozłożyli przez Zielony Ład swój przemysł motoryzacyjny.
1: Coś
2: się niemożliwe, prawda? Rozłożenie...
1: Nie przez Zielony Ład tylko, ale też przez
2: Chiny. Samą politykę. Rzeczywiście ja przeczytałem tą książkę Koniec niemieckiego sukcesu gospodarczego, Kaput. I to, że oni w ogóle całkowicie przeoczyli rewolucję cyfrową, prawda? Stary przemysł po prostu jest dzisiaj już, nazwijmy to, niekonkurencyjny w stosunku na przykład do tego, co robią Chińczycy. I to się wydarzyło. A do tego brną cały czas w te swoje narracje i polityki takie jak polityka migracyjna, czyli zmienili również strukturę narodowościową Niemiec, czy rozwalili swoje państwo. I w ten sposób też rozwalają Unię Europejską. I my musimy mieć własną odpowiedź, twardą odpowiedź. I to, czego mi dzisiaj jeszcze w prawicy brakuje, to jest pewnej odwagi stawiania celów maksymalnych.
1: No, nikt nie rozmawia na przykład o wyjściu z Unii Europejskiej.
2: Czy ja nie, no.
1: Nikt nie podnosi takiego tematu. My rozmawialiśmy kilka miesięcy temu z redaktorem Bronisławem Wilcztajnym tutaj na antenie.
2: Znaczy, ja jestem...
1: I nikomu nie wpada do głowy, żeby podyskutować. Ja nie mówię, że wychodzić.
2: Ale to bo pani wie, no, byłem jedynym chyba politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który mówi o tym otwarcie, że my musimy mieć na stole opcję,
1: wyjścia
2: z Unii Europejskiej. Dlaczego? No bo dlatego, że w Unii Europejskiej jesteśmy po to, żeby realizować polskie interesy, a nie po to, żeby realizować w Polsce unijne interesy. Jeżeli organizacja, w której mamy realizować polskie interesy, gniecie polską suwerenność i niepodległość, uniemożliwia, znaczy zmienia nas styl życia, wpuszczają nam migrantów, ceny energii przecież od 2008 roku przez unijną politykę klimatyczną wzrosły, jeżeli chodzi o ceny hurtowe, trzykrotnie w Polsce. Przemysł w Polsce upada. Rolnictwo, Unia Europejska, Mercosur, no popatrzmy, co się dzieje. I teraz zamykanie na to oczu i nieumiejętność sformułowania twardego postulatu. Jeżeli przegrywamy negocjacje w 2027 roku, to rozpoczynamy, naprawdę musi mieć pozytywny plan na to. Przestajemy spłacić składkę członkowską, doprowadzamy do odrzucenia jednostronnie unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby zdjąć ten największy podatek na polską gospodarkę nałożony, po to, żeby obniżyć o 30-40% ceny energii i ciepła dla milionów Polaków. Potrafimy grać naprawdę twardo z perspektywy interesów Polski. A do tego, jeżeli byśmy mieli sojuszników w innych państwach, którzy zrobiliby dokładnie to samo, przez spowodowanie dużego strukturalnego konfliktu w Unii Europejskiej, bylibyśmy w stanie politycznie wygrać wiele rzeczy. I prawica musi być właśnie ambitna. Prawica musi takie cele funkcjonować. Jeżeli pani się mnie pyta, to ja powiedziałem kilkanaście tygodni temu. Weto albo polexit. Jeżeli w 2027 roku ten budżet Unii Europejskiej, bo trzeba też negatywny scenariusz uwzględnić, zostanie przyjęty, to rozmowa o polexicie, rozmowa o wyjściu z Unii Europejskiej z perspektywy interesów narodowych jest całkowicie otwarta. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby Polska funkcjonowała w takiej organizacji, która odbiera nam suwerenność, odbiera nam prawo decydowania o tym, jak mamy żyć we własnym państwie.
1: Dobrze, ale to mówiliśmy o Niemczech, mówiliśmy o Francji. Ja w tamtym tygodniu też przeczytałam wstrząsającą dla mnie wiadomość, że Norwegowie mają zapasy ropy na 20 dni, w związku z tym pani premier rozważa wysłanie większości pracowników Norwegów na zdalną pracę. Czy po prostu już skala tej abstrakcji, w której urządziliśmy się wszyscy w tej części świata, nie jest tak duża, że tego się już nie da odkręcić, że skoro w Norwegii mieszka 70% Norwegów, a 30% to już jest nowa część Norwegów, którzy mają inne spojrzenie na ten kraj, no to może to są już procesy nieodwracalne. Może już my nie możemy jakby włączyć wstecznego i powiedzieć, a my tu w Polsce będziemy nadal swoją politykę uprawiać.
2: Ja jestem z zasady optymistą. Znaczy, jestem zwolennikiem jednak myślenia w kategoriach optymistycznych, jeżeli chodzi o polskie interesy, ale oczywiście chciałbym, żeby kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące naszej pozycji w Unii Europejskiej, dotyczące naszego modelu życia, na przykład kwestie migracji, były wyjęte spod sporu politycznego. Bo ja na przykład jestem przeciwnikiem zmieniania struktury narodowościowej Polski. Urodziłem się w Opolu, widziałem, jakie są gigantyczne napięcia ze 150-tysięczną mniejszością niemiecką, która do dnia dzisiejszego ma gigantyczny problem a przecież za chwileczkę mamy, dosłownie za kilka tygodni mamy rocznicę polsko-niemieckiego traktatu z 91 roku, w którym to traktacie jest wprost zapisana symetria, jeżeli chodzi o prawa mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. To nie jest tam nazwana mniejszość polska, ale kwestia oczywiście nauki języka polskiego jest tam ujęta wprost, że Niemcy zadeklarowali się, że język polski ojczysty będzie w szkołach i my realizujemy prawa dla mniejszości niemieckiej w Polsce, a Niemcy tego nie realizują. No i co się dzieje? I mniejszość niemiecka nie jest jednak w mojej ocenie lojalna wobec państwa polskiego i nie żąda tyle samo praw dla mniejszości polskiej w Niemczech, ile praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli my za chwileczkę będziemy mieć setki tysięcy, czy nawet ponad milion Ukraińców w Polsce na stałe, ja jestem tego przeciwnikiem, ja uważam, że Ukraińcy powinni wrócić na Ukrainę, to będziemy mieć gigantyczną zmianę struktury narodowościowej w Polsce. Dlatego ja od wielu, to jest akurat ustawa, którą staram się jakby doprowadzić do jej jakby pozytywnego wdrożenia, plus jeszcze złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego odebrać prawa mniejszościom narodowym do tworzenia list wyborczych ze zwolnieniem z progu wyborczego, po to, żeby się nie okazało, że za chwileczkę w 2027 powstanie jakaś lista ukraińska i od 2-3-4 posłów ukraińskich będzie zależało to, czy w Polsce powstanie polski rząd. Nie ma na to absolutnie zgody. W związku z tym absolutnie jestem przeciwnikiem w ogóle migracji, nie tylko tej nielegalnej, w ogóle migracji jako takiej. Jeżeli mówimy...
1: No, i no teraz, ale to kto będzie nam zbierał te truskawki i teraz, te
2: teraz proszę zobaczyć. I teraz pytanie, jaką my mamy politykę wobec chociażby Polaków, którzy są na Białorusi? Jaką mamy politykę wobec Polaków, którzy wyjechali, patrząc się na przykład na moją klasę z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu z liceum, no to większość moich koleżanek i kolegów jest tutaj za granicą. I w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji.
1: Boleje. Oni już nie będą chcieli wracać.
2: Dobrze, ale powinniśmy mieć jakieś, jako polskie państwo, jakąś ofertę dla Polaków, którzy wyjechali poprzez błędy komunistycznego, postkomunistycznego rządu, który nie potrafił dobrze negocjować naszych warunków wejścia do Unii Europejskiej. Straciliśmy miliony Polaków, a szczególnie chociażby lekarzy, którzy byli świetnie wykształceni, nie wyjechali i dzisiaj pracują w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy w Holandii. Kompletny absurd. Co zrobić, żeby rodacy nasi wrócili do Polski? Oraz oczywiście polityka demograficzna. Tutaj szukamy rozwiązań. Moim zdaniem pomysł pana prezydenta, czyli PIT 0% dla rodzin z dwójką dzieci, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju pomysł podatkowy, czyli taki bonus podatkowy dla rodzin, które mają co najmniej dwójką dzieci, jest ciekawym rozwiązaniem. Szukajmy dobrych rozwiązań, ale brakuje w Polsce takiej polityki, nazwijmy to, wyjęcia.
1: Ile pan rzeczy ma dzieci, panie pośle?
2: Na szczęście dwójkę. Teraz mam 7-miesięcznego.
1: To się pan będzie pan mieścił się w PIT-ie. Ja mam trójkę dzieci, ale pewnie jestem nielicznym przedstawicielem.
2: Nieliczny.
1: Jestem już traktowana jak rodzina wielodzietna, co pewnie przed wojną wzbudziłoby atak śmiechu. To są rzeczy, które polityka demograficzna to są lata kształcenia.
2: To prawda.
1: I to I tego się postaw, nie da zmienić żadnym, bo żeby była jasność, pokolenie, które miało dzieci, przynajmniej dwójkę, to byli ludzie, którzy nie kalkulowali, bo tak. Ja będąc matką pierwszej mojej córki, miałam 6-tygodniowy, proszę państwa, urlop macierzyński. To były rządy Donalda Tuska. I tyle wynosił urlop macierzyński. 6 tygodni. Po 6 tygodniach powinnam zgodnie z prawem pracy wrócić do pracy. Dodatkowo jeszcze to była taka sytuacja, kiedy umowy o pracę były terminowe, czyli można było 3-miesięczne umowy przedłużać dowolnie. Nie było, że trzecia umowa jest na przykład bezterminową umową. W związku z tym to, że jeśli wzięłabym jakąkolwiek pragmatykę pod uwagę, czyli matematykę, jakąkolwiek, to na pewno te dzieci, to był wyczyn na poziomie ekstremalnym finansowym. Więc myślę, że ta polityka demograficzna to jest zaniedbanie po prostu wielu pokoleń i to zostawmy. Natomiast takie proste pytanie, bo z tego, co pan mówi, poseł niezależny Janusz Kowalski jest gościem wywiadu Radia Wnet, jest 8:38, powiem państwu, którzy się właśnie teraz włączyli, to kiedy pan wstępuje do Konfederacji Krzysztofa Bosaka?
2: Nie wstępuję. Ja w tej
1: bo to się wszystko dokładnie zgadza z tym, co nasz częsty
2: pani redaktor też właśnie postrzega politykę, tak jak niestety większość komentatorów, jako element, kto gdzie wstępuje, gdzie startuje.
1: No bo to jest pragmatyka list wyborczych. Nie. Tak nie jest?
2: Pragmatyką polityki w mojej ocenie, polityki przez duże P jest skuteczność. Tak jak w 2025 roku całkowicie można powiedzieć, był taki moment na szczęście polityczny, w którym PiS i Konfederacja grały do jednej bramki. Różniły się w czasie kampanii wyborczej i mając przeciwko sobie całe państwo Tuska, wszystkie służby, odebrane były Prawo i Sprawiedliwości pieniądze, Karol Nawrocki, który przecież nie był znanym politykiem, w ogóle nie był politykiem, wygrał wybory dzięki swoim i umiejętności ciężkiej pracy, ale również i mobilizacji dużej części polskiego narodu. I to jest rzecz, na rzecz, której chcę dzisiaj działać. Czyli działać nie na rzecz kto, kogo, gdzie, po co, bo to nie ma naprawdę większego znaczenia. Znaczy, ja nie
1: dla polityków wydawało mi się, że podstawowe. No,
2: okej. Okay. Dla 80-70% polityków bycie w Sejmie jako samo bycie jest rzeczywiście rzeczą fundamentalną. Natomiast dla mnie osobiście to jest wtórne, bo to jest narzędzie do realizacji tego, co się ma w głowie i tego, co się chce realizować. Dla mnie ważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, ale mieli realny plan, co zrobić, żeby pozycję Polski w Unii Europejskiej w 2027 roku poprawić. Tej dyskusji w ogóle pani redaktor nie ma.
1: To prawda.
2: Nie ma. Jest najważniejsza dyskusja o budżecie na 2027 roku. Partie polityczne na ten temat kompletnie nie rozmawiają. Rozmawiają na temat jakiejś dupereli, ani na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej. I to jest kluczowe pole starcia. I w momencie, bo proszę mi wierzyć, że to, co się wydarzy w 2027 roku przy okazji budżetu, zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała scena polityczna w Polsce. I Donald Tusk na to gra, dlatego on gra na dużą jedną listę, będzie ją nazywał listą proeuropejską. Gra na to, żeby wmawiać Polaków, że zyskujemy na członkostwie w Unii Europejskiej w tym nowym modelu unijnego budżetu, a tak w istocie nie będzie. I to będzie linia podziału. I ona będzie wtedy decydowała, kto gdzie, z jakiej listy będzie startować, ale to jest wtórne. Chodzi o to, czy prawica ma dobre rozwiązanie na ten temat. I ja mam taką, gdybym ja był z drugiej strony i zadawał pani redaktor pytanie, jak gdybym pani zadał pytanie, czy pani zdaniem, patrząc na prawicę, ma prawica dobrą odpowiedź na rok 2027, nie. To jednak bym usłyszał odpowiedź nie. Bo ja też tak uważam, że nie ma. Bo nikt o tym, na ten temat nie rozmawia. Proszę zobaczyć, pan prezydent wczoraj podjął jedną z ważniejszych decyzji i swoich zobowiązań. Rozpoczął dyskusję nad nową konstytucją. Ja od razu powiedziałem o jednej rzeczy instytucjonalnej, bo sam byłem też z prawa konstytucyjnego, pisałem dwa razy pracę magisterską i pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Prawo i Administrację skończyłem. I proszę zobaczyć, w konstytucji jest luka. Prezes Rady Ministrów, który jedzie na szczyt Rady Europejskiej i podejmuje jednoosobowo gigantyczne zobowiązania, na przykład zgadza się na Zielony Ład, albo na warunkowość, albo na budżet, nie jest w żaden sposób kontrolowany przez Sejm. Nie jest w żaden sposób kontrolowany, chociażby, nie wiem, nie wymaga tego, nie wiem, kontrasygnata mającego największy mandat społeczny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jest duża instytucjonalna i systemowa luka, która powoduje to, że my możemy poprzez decyzję jednego człowieka mieć osłabioną suwerenność i niepodległość na wiele, wiele lat. Czyli są zaciągane zobowiązania. Jedzie sobie Donald Tusk i zaciąga zobowiązania w sprawie jakiejś pożyczki na rzecz Ukrainy 90 miliardów, bez w ogóle zgody polskiego Sejmu. W mojej ocenie to jest Trybunał Stanu. I to pokazuje, że taka dyskusja nas czeka. Nie dyskusja na temat kto kogo. To nie jest po prostu...
1: Ale dobrze, bo pan powiedział, już musimy kończyć naszą rozmowę, ale pan powiedział, że panie pośle, że w polityce liczy się skuteczność. No ale w pojedynkę w polityce, no to trochę mało można zdziałać.
2: Oczywiście, że mało można zdziałać. Ja będę starał się punktować ekipę 13 grudnia i szukać takich pól starcia merytorycznego z nimi, żeby przyciągać na rzecz prawicy wyborców. Ale to, co się wydarzy w roku 2027, a będą ogromne, gigantyczne zmiany i po stronie, nazwijmy to, rządowej i po stronie prawicowej. Moim zdaniem musi nastąpić reset na prawicy i pewnego rodzaju zjednoczenie wszystkich środowisk i wykorzystanie potencjału. Prawica wygra wyłącznie od tego, że nie będzie starała się od góry zmienić pewnej, można powiedzieć, synergii działań, tylko będzie od dołu. Mhm. Prawica jest najsilniejsza wtedy, kiedy korzysta z ludzi, którzy są na dole, którzy korzysta i z rolników, i z przedsiębiorców, i z ludzi, którzy się na poziomie samorządu chcą aktywizować, i ze stowarzyszeń takich jak Kluby Gazety Polskiej, Ruch Obrony Granic. Pełno takich jest po prostu stowarzyszeń. Jeżeli prawica to zrozumie, to wygra te wybory. To musi być ogólnopolski, narodowy ruch. Ja byłem przed chwileczką pytany, jakie jest moje zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości jako partii dwóch płuc. Znaczy, to już jest sytuacja w mojej ocenie bardzo trudna, bo jeżeli partia zaczyna zajmować się powoływaniem obok siebie stowarzyszeń, a nie korzysta z tych stowarzyszeń, które dzisiaj już są, no to wydaje mi się, że to nie jest do końca dobra droga. Warto korzystać z zaplecza prawicy, które funkcjonuje, jednoczyć, ale mieć też program pozytywny, którego brakuje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie.
2: Ale do maturzystów mieliśmy wrócić.
1: A, dobrze. No to jaką pan by lekturę wybrał? Co pan obstawia za 17 minut? Mój syn właśnie rozpocznie też między innymi maturę.
2: Pani zabiła.
1: Mój syn obstawia lalkę.
2: Może być. Tutaj nawet chyba duże emocje są. No może tak być,
1: Bo my wszyscy czekamy i zobaczymy, chociaż...
2: To wszystkiego najlepszego dla wszystkich maturzystów.
1: Tak, trzymamy kciuki.
2: I, no niech to nasze młode pokolenie rośnie i walczy dla Polski.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Mamy 44 minuty po godzinie 8, a teraz Little Richie dla państwa.

0: Pan prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji. W gronie ekspertów znalazła się pochodząca z Cieszyna pani profesor Łabno. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałabym tylko powiedzieć, że to z tym Cieszynem to nie do końca tak jest.
0: A ja przeczytałam to na stronach Beskidzka.
1: No bo się tam
0: gdzieś
1: urodziłam. Ale
0: I dlatego pomyślałam sobie, że taka duma lokalna to będzie dobry początek do rozmowy, ale to rozumiem, że tylko...
1: Nie, no muszę powiedzieć, 2 tygodnie tam byłam tylko.
0: Rozumiem to.
1: Trudno tak byłoby, ale bardzo mi miło, bo miasteczko bardzo piękne.
0: Tak, to prawda. Rada ma charakter ekspercki, jej zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w ustawie zasadniczej. To jakie zadanie przed państwem postawił pan prezydent?
1: Zadanie, które chyba najogólniej trzeba określić jednak jako naprawę instytucji Rzeczypospolitej, tak by one funkcjonowały w sposób najbardziej skuteczny, realizujący i polskość, i nasze potrzeby współczesne, i te, które w pewnym horyzoncie czasowym moglibyśmy określić. Konstytucja nigdy nie jest przecież aktem działającym wiele dziesięcioleci, bo ona podlega zmianie, nawet jeśli jest to ten sam akt prawny. Więc myślę, że tak należałoby zadania nasze określić. Ale spotkamy się, będziemy je konkretyzować.
0: Jest pani specjalistą do spraw, jest pani konstytucjonalistą, tak chyba się, konstytucjonalistką czy konstytucjonalistą, to w jaką pani zdaniem konstytucję powinna posiadać na tym etapie rozwoju Polska? Czy jest jakiś dokument na świecie, który mógłby być jakimś wskazaniem kierunku dla państwa jako Rady Ekspertów?
1: To zależy, jak byśmy do tej sprawy podeszli, bo konstytucje jednak odpowiadają tożsamości narodowej i państwowej i na takiej podstawie powinny być tworzone, ale oczywiście także czerpią z klasyki, można by to tak określić, a więc tego całego dorobku konstytucjonalizmu, no przede wszystkim europejskiego, ale z wieloma także cechami amerykańskiej konstytucji. Tak jednoznacznie wskazując konkretny akt, nie można byłoby powiedzieć, bo jak mówię, no to trzeba łączyć różne elementy, i jednak tworzyć akt, który odpowiada potrzebom specyficznym Polski, a one są i trzeba je dostrzegać i takie akty tworzyć, które będą im w jak największym stopniu odpowiadać.
0: Ale bo jesteśmy, pani profesor to doskonale wie, bardzo podzielonym społeczeństwem. Mamy różne oczekiwania i różne patrzenie na chociażby urząd prezydenta. To jak można wspólnie wypracować ustawę zasadniczą? Czy w ogóle nie jest to trochę marzenie, które trudno będzie spełnić w obecnej sytuacji?
1: Na pewno będzie to bardzo trudne. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale jednak mimo to trzeba podejmować takie zadanie, bo taka jest potrzeba. Jeżeli uda się nam stworzyć akt prawny wspólnie z naszą drugą częścią, bo pani redaktor słusznie powiedziała, że Polska jest bardzo podzielona i musimy o tym pamiętać, ale to nie może nam przeszkadzać w działaniu. Więc jeśli zdołamy przekonać, będziemy bardzo szczęśliwi, tak można byłoby nawet powiedzieć. A jeśli to będzie ponad możliwości, no to zobaczymy, jak sytuacja się ułoży. Konstytucja jest aktem politycznym przecież, tak samo jak i prawnym. No i nie da się działać, nie mając na względzie koncepcji, które są ugruntowane w różnych grupach społecznych, ale po to podejmujemy to zadanie, żeby starać się znaleźć rozwiązanie, choć wiadomo, że wszystkich uszczęśliwić się nie da. Ale próbować należy, działać należy, rozmawiać, dyskutować, no i z wsparciem społecznym, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. Ja mam nadzieję, że Polacy dostrzegą konieczność wspólnego działania i budowania wspólnoty i może w ten sposób uda się także przekonać różne siły polityczne, no by weszły w ten dialog, który tu jest konieczny.
0: Myślę, że jesteśmy bardzo zmęczonym społeczeństwem dyskusjami o stanie prawnym, o tym, czy precyzyjnie powinny być bardziej określone wybory sędziów, ich niezależność. To ten temat, który jest wałkowany przez media i przez rządzących, wszystkich polityków tak de facto, myślę, że w dużej mierze zmęczył już. Trudno jest też oczekiwać od obywateli, że na co dzień jesteśmy ekspertami prawa, bo ekspertyza do ekspertyzy w ogóle jakby nie ma żadnych podstaw, znaczy połączeń wspólnych, ale są takie podstawowe prawa i wartości, które powinny jednoczyć naród. I na przykład jak zapisać w Konstytucji ochronę praw życia, ochronę praw rodziny, bo przecież te fundamenty, czyli czym jest rodzina i kto jest w rodzinie, też są podważane i dyskutowane. Mówimy o wolności, nowych wolnościach, prawach obywatelskich, ale one często budzą spory światopoglądowe. Na czym się możemy oprzeć jako naród w tej chwili?
1: A no właśnie, to jest niewątpliwie problem natury zasadniczej, ale trzeba wrócić do kwestii podstawowej, mianowicie do praw naturalnych i do pojęcia prawdy i poszukiwania i jednego i drugiego. To pierwsze jest przez tysiąclecie czy więcej przecież jednoznacznie określone. A prawda w odniesieniu do tych podstawowych takich kwestii jak życie, jak rodzina, no jest znane. My teraz to temu zaprzeczyliśmy, ale tak jak powiedziałam, trzeba wrócić do praw naturalnych i do prawdy. Jeżeli tego nie zrobimy, to naturalnie o tym, by ustalić podstawy, no trudno powiedzieć, czy nie możemy marzyć. Marzyć można zawsze, natomiast trzeba jednak pewne kwestie ustalić i nie podważać tego, co jest fundamentem, absolutnym fundamentem. Życie, rodzina, naród, wspólnota. To są wartości podstawowe, klasyczne, naturalne i wynikające z oglądu rzeczywistości i z prawdy. A dzisiejszy świat temu zaprzeczył, ale chyba jednak będzie musiał zastanowić się, zreflektować i wrócić do tego, co jest źródłem.
0: Jest jeszcze kwestia, o którą chciałabym bardzo panią profesor zapytać, a mianowicie dostosowanie prawa do Unii Europejskiej. Dyskutowane są zmiany umożliwiające głębszą integrację i zmiana w Konstytucji mogą być taką okazją, żeby tę głębszą integrację przeprowadzić. Jak Polska powinna dbać o własną suwerenność w chwili, kiedy już gołym okiem widzimy, że ta nasza suwerenność przez różne rozporządzenia Unii Europejskiej i akty wykonawcze jest nam po kawałku zabierana?
1: Jest nam zabierana, ale musimy pamiętać, że to od naszej decyzji zależy, gdzie są granice i jak my je wyznaczymy. Nie można czekać, aż Unia się zmieni, bo Unia zmieni się tak, jak interesy jej najważniejszych członków będą to określały. A my musimy pamiętać o własnym interesie, a ten jest określony po pierwsze przez niepodległość i po drugie przez bardzo jasne, konkretne wyznaczenie granic suwerenności, tego, na co decydujemy się. Co decydujemy się oddać i to wynika z przepisów Konstytucji, bo Konstytucja bardzo wąsko określa dopuszczalne granice przekazywanych kompetencji. I to mamy także wyraźnie określone orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ta linia jest wyraźna, ona nie jest w ogóle wątpliwa co do istoty rzeczy. A zatem to już od nas zależy, jak my rozumiemy swoje zobowiązanie wobec zachowania niepodległości i suwerenności. Ja widzę to w sposób jednoznaczny zupełnie. Jeżeli to nie jest akceptowane przez większość narodu, no to cóż, to przecież naród będzie decydował, ale naszą rolą, to znaczy środowisk politycznych, społecznych, jest pokazać, co jest wartością nadrzędną i wobec tego, jakie rozwiązania należy wprowadzać, jakie ograniczenia w decyzyjności władz politycznych. To wszystko jest określone właśnie konstytucją i nasza konstytucja to wyraźnie przecież stanowi.
0: Ilu jest konstytucjonalistów w Polsce? Jaka to jest liczba profesorów, doktorów, którzy się zajmują właśnie tą dziedziną prawa?
1: Każdy uniwersytet, każda uczelnia, która ma wydział prawa, prowadzi przecież wykłady z tej dziedziny. Jest nas zatem dużo bardzo. Niewątpliwie z punktu widzenia przynależności do specjalności prawniczej, gałęzi prawa, to jest bardzo spora grupa ludzi. Oczywiście tak. Czy pan... Natomiast... No, bardzo proszę.
0: Czy pani profesor widzi szansę na to, żeby, nie wiem, przez uniwersytet taką, przeprowadzić taką debatę uniwersytecką, jakiej konstytucji chcemy? Czy to w ogóle już są tylko takie naiwne pytania właśnie dziennikarzy albo ludzi, którzy myślą o tej konstytucji jako takim podstawowym dokumencie narodowym?
1: Dyskusji było wiele na ten temat, są różne opracowania. No ale to jest właśnie problem podziału, który wynikł w ostatnich kilkunastu latach. I niewątpliwie jest to przeszkoda do dyskusji, do ustalenia pewnych podstawowych założeń. To znaczy bardziej ich potwierdzenia niż ustalenia, bo one formalnie są ustalone. A to właśnie jest problem Polski. Dlatego twierdzę, że te rozmowy, te dyskusje muszą być prowadzone. I zresztą pan prezydent zwracał na to uwagę i w wystąpieniu wczorajszym, i niejednokrotnie. I przecież wystąpił do środowisk politycznych, by przełamać tę sytuację i nakłonić tych, którzy powinni występować w imieniu narodu, do debaty. Ona nie musi od razu zakończyć się i pewnie się nie zakończy od razu spektakularnym takim postanowieniem o wspólnocie. To nie jest możliwe. Sukcesy przychodzą także po latach debaty, dyskusji i wielu sporów. Ale trzeba to robić, bo inaczej rzeczywiście przestaniemy być suwerennym państwem już w sposób absolutny, a przecież trzeba zrobić wszystko, by absolutnie do tego nie doszło.
0: Pani profesor pamięta jeszcze swoją maturę? Jaki temat pani pisała na języku polskim, bo już za 20 sekund zaczyna się matura z języka polskiego?
1: Nie pamiętam. Ja działam w ten sposób, że zamykam pewne rozdziały i to mi pozwala stale mieć nadzieję, że przyszłość jest przed nami. Także nic nie wiem na temat, w każdym razie, mojej matury pisemnej. Na pewno zdałam wszystko, bo widać, prawda, że przeszłam jednak kolejne etapy, prawda? Ale ja z matematyki także pisałam maturę. To była inna matura. No ale czasy zmieniają się, jak to mówimy, prawda? Więc nadzieja jest w pokoleniach kolejnych, które przychodzą i które muszą podejmować zobowiązanie, bo skoro jesteśmy Polakami, no to jest po prostu normalny obowiązek, że rozmawiamy i staramy się te zadania wykonywać.
0: To bardzo serdecznie dziękuję za poranek i te informacje, że zamyka pani kolejne etapy. Może też w Polsce ta debata, ten spór polityczny zostanie w końcu zamknięty i pójdziemy dalej. Wszystkiego dobrego.
1: Mam nadzieję.
0: Pani profesor Łabno była gościem Poranka Wnet. Minęła godzina 9:00. Wszystkiego dobrego pani profesor i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To ja jeszcze zanim pożegnam się z państwem, bo skoro już państwo słuchają Radia Wnet, to znają nas państwo, że jest Chochlik. Czy my już wiemy, jaki jest pierwszy temat na maturze? Bo ja nie widzę jeszcze. Jeszcze chyba nie wypłynęły informacje. No dobrze, to na pewno w kolejnym serwisie państwo usłyszą. Żegnam całą ekipę i bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia.
2: Witam Państwa o 9:00. Zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Ruszyły matury. Janusz Kowalski był gościem Poranka Wnet. Mówił o tym, dlaczego odszedł z PiSu. Na drugie dziecko plus powinno być więcej pieniędzy, uważa kandydat PiSu na premiera. Zwykłym człowiekiem jestem. Andrzej Poczobut odznaczony najwyższym orderem.
3: Wiadomości Wnet.
2: Ruszyli. O godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2026. Ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Test potrwa 240 minut. Gościem Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. W zeszłym tygodniu odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. W Poranku Radia Wnet mówił o tym, dlaczego.
4: To była moja osobista, ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją. Prawo i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez klubów Gazety Polskich nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
2: Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Wtedy może to być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci, powiedział kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dodał, że na tę chwilę to jego osobiste zdanie i nie ma w tej sprawie decyzji zespołu programowego partii. Prezydent Karol Nawrocki z okazji Święta Narodowego 3 maja nadał najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Order Orła Białego otrzymał uwolniony w zeszłym tygodniu z Białorusi działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
5: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony we wtorek w ramach wymiany więźniów. Polska jest w momencie konstytucyjnym, mamy problem ustrojowy, mówił prezydent w trakcie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wczoraj powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej.
6: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Trzeba zmodernizować konstytucję z 97 roku albo ją zmienić.
2: W piątek Polska podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Unią Europejską, zapowiedział w Krakowie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Budujemy najsilniejszą dzisiaj armię w Europie. Do 2030 roku będzie najsilniejsza, jeżeli wszystkie te plany i pieniądze europejskie, bo na umowę sobie chcemy podpisać tą linię kredytową już w najbliższy piątek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. I te pieniądze polskie, które są możliwe do wykorzystania, nie ma czasu do stracenia.
2: Opozycyjny PiS przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach sejf bez ustawy ratyfikacyjnej. Zapowiada, że jeżeli to zrobi, złamie prawo, a politycy i urzędnicy poniosą odpowiedzialność. Wędkarze Piotr i Wojciech Sobierajscy złowili ogromnego szczupaka, którego wyciągnęli z jeziora Solińskiego. Ryba miała 133 cm długości. Jeżeli pomiar zostanie potwierdzony, będzie to nowy rekord Polski. Do tej pory największy złowiony szczupak w naszym kraju mierzył 130 cm. Natomiast największego na świecie szczupaka złapano kilkadziesiąt lat temu w USA. Miał 161 cm długości. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
3: Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Miko. Górnik Zabrze wywalczył Puchar Polski w sobotnim wielkim finale na Stadionie Narodowym. Zabrzanie pokonali Raków Częstochowe 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Świetnie w bramce Górnika bronił Marcel Łubik. To wszystko spowodowało, że rzeczywiście ten mecz taktycznie ekipa trenera Gaszparika rozwiązała lepiej i wygrała. Zdobyła ten piękny puchar wręczony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Łukasz Podolski jako kapitan odebrał, ale wręczył bardzo symbolicznie dla legendy Górnika Zabrze 88-letni Stanisław Oślizło, który jako ostatni właśnie zdobywał puchar w ten poprzedni, a więc w 72 roku. Co wzruszony na konferencji prasowej Łukasz Podolski, który teraz przyjmuje, można powiedzieć, stery w klubie, bowiem tam się w Zabrze toczy przejście właśnie, przeistoczenie tej władzy w klubie i tego nowego rozdania. Co powiedział na konferencji prasowej?
8: Motywacja, może te pierwsze 15-20 minut to było widać, że jesteśmy trochę nerwowi, ale potem mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Raków tam miała chyba w drugiej połowie jedna taka sytuacja, gdzie Marcel super obronił, ale tak jak trener powiedział, taktycznie wszystko, co trener powiedział nam, wszystko tak było, byliśmy dobrze ustawieni i to znaczy to, co ma znaczyć. No, wszędzie, gdzie grałem, wygrałem puchar i coś pięknego i no i tyle. Dobrze.
3: I to powiedział Łukasz Podolski. W jednym obozie wielka radość, wielki triumf, fantastyczni kibice Górnika. W ogóle zresztą atmosfera na Stadionie Narodowym była znakomita, chociaż smutni wracali kibice Rakowa. No i w niedzielę wieczorem przychodzi informacja, że Raków Częstochowa po przegranym finale zwolnił swojego trenera. Łukasz Tomczyk nie jest już szkoleniowcem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Czarę goryczy przelał właśnie ten niezdobyty Puchar Polski. Klub uznał, że potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Tak brzmi komunikat klubowy Rakowa Częstochowa. No a więc widzimy, jak to naprawdę bardzo ważne jest, by jednak przywieźć jakiś triumf, jakiś puchar właśnie i wstawić do swojej gabloty, przysłowiowej gabloty, o czym doskonale wiedzą pewnie kibice Pogoni, ale akurat Pogoń w naszej Ekstraklasie wygrywa swój mecz 3-0. Ta kolejka zresztą tej Ekstraklasy trochę w cieniu finału Pucharu Polski. A proszę, Lech robi kolejny wielki krok do tego, by obronić tytuł Mistrza Polski. Wygrywa w Lublinie z Motorem 1-0. Wspomniana Pogoń 3-0 z Wisłą Płock. GKS Katowice rozgromił Termalikę 5-1, czym już przypieczętował definitywny spadek ekipy z malutkiej wioski pod Tarnowem, a więc nie cieczy właśnie do pierwszej ligi. Legia wygrała z Widzewem 1-0 mecz w piątkowy późny wieczór. Klasyk po polsku, ale nie o Mistrzostwo Polskie, a wręcz przeciwnie, o utrzymanie. Ostatnia akcja meczu, 94 minuta. Potworne zamieszanie w polu karnym Widzewa i Rafał Adamski strzela bramkę dla gospodarzy i tym samym Legia awansuje na 10. pozycję w ligowej tabeli. Ta tabela jest oczywiście spłaszczona, ale w niej pozostają w strefie spadkowej Widzew, Arka i zdegradowana Termalika. Natomiast Lech na szczycie ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem. Chyba Górnik raczej po dublet nie sięgnie w tym sezonie, ale i tak sezon ma fantastyczny. Na trzeciej pozycji jest GKS Katowice. Tymczasem Mistrzostwo Portugalii zdobyła drużyna FC Porto, na co zanosiło się już od kilku kolejek, ale ten decydujący mecz, bo już teraz matematycznie FC Porto jest mistrzem, wygrana z FC Alaverka 1-0, a gola strzela Jan Bednarek. No szkoda, że tak nie w reprezentacji Polski. Tymczasem wielka sensacja w Mistrzostwach Szwajcarii, bowiem po raz pierwszy w swojej historii Mistrzostwo Piłkarskie właśnie tego pięknego malowniczego alpejskiego kraju zdobywa klub FC Thun i to w dodatku w roli Beniaminka. Po raz pierwszy w swojej 128-letniej historii właśnie klub, który

0: w ramach 1A właśnie w Sosnowcu. Mimo porażki w rzutach karnych biało-czerwoni utrzymali dotychczasową pozycję, a więc pozycję numer 3 i walczymy dalej. Kolejne mecze przed nami o godzinie 19:30 w czwartek mecz Polska-Japonia. Dzień wcześniej we wtorek gramy z Kazachstanem także o 19:30. No i tak właśnie się to wszystko toczy. Zaczynamy także turniej Igi Świątek w Rzymie. Będziemy śledzili to, jak Iga gra. Będziemy Państwa o tym relacjonować, bo Iga w Rzymie czuła się zawsze dobrze, wygrywała, a później wygrywała, także dostawała w ramach nagrody poza pucharem. W pucharze bardzo często było tiramisu, które Iga uwielbia. Oby też teraz wygrała. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
5: To była autopromocja.
8: No przecież jak to jest? Dlaczego?
9: Żebyś wiedział.
10: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Zaczynamy audycję Żebyś Wiedział. Dziś 4 maja, godzina 9:14, a to oznacza, że trwa już matura z języka polskiego. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia. W tym roku około 345 tysięcy maturzystów, absolwentów tegorocznych do matury przystępuje. Natomiast jeszcze są wcześniejsze roczniki i łącznie to jest 450 tysięcy osób, które do matury w tym roku przystępują, także powodzenia, powinno się udać. To jest tak, że w tym dniu wszystkim się wydaje, maturzystom, że to już jest najgorsze, co może człowieka w życiu spotkać, że to już jest najbardziej stresujący egzamin, a po to już będzie tylko łatwiej, no to po nie będzie łatwiej, więc o tym zapewniam. Więc naprawdę nie ma się czym stresować. Już to, co się Państwo nauczyli, to już się na kartki przeleje. Matura wcale taka straszna nie jest, ale żeby takiej energii dodać maturzystom, to dziś jest rocznica urodzin Dicka Dale'a, a to jeden z najbardziej znanych kompozytorów surf rocka, ale on go komponował tylko i wyłącznie w wersji instrumentalnej, natomiast później jego utwory były samplowane między innymi przez zespół Black Eyed Peas i ten wstęp, który Państwo usłyszą, to właśnie jest kompozycja Dicka Dale'a, a później to już zespół Black Eyed Peas i Pump It Up.
11: You said the Black Eyed Peas were going to be here.

0: Godzina 9:19 to przegląd tego, co wydarzyło się w miniony weekend. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump oświadczył w sobotę, że wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec przez Pentagon będzie miało znacznie większy zakres niż wskazano zaledwie 2 dni temu. Zaraz tej wypowiedzi posłuchamy. Natomiast dziś w poranku Wnet była rozmowa na ten temat i Państwa odsyłam na portal wnet.fm, a to wszystko dlatego, że w piątek Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższego roku wycofa z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy. Natomiast właśnie w sobotę zapytany przez dziennikarzy na lotnisku właśnie o to wycofanie żołnierzy, Donald Trump odpowiedział tak.
1: A lot of oil.
2: Germany. We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Więc powiedział, że zamierzamy na pytanie o to, czemu wycofują Stany Zjednoczone amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Odpowiedział, zamierzamy znacznie ograniczyć liczbę żołnierzy i będzie to znacznie więcej niż 5 tysięcy. A to wszystko w związku też z, albo na tle sporu z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem, który w zeszłym tygodniu stwierdził, że Waszyngton jest upokarzany przez Iran. Natomiast 2 maja prezydent Karol Nawrocki wygłosił w Dniu Flagi przemówienie. Fragment tego przemówienia teraz posłuchamy.
3: Premierze, panowie generałowie, drodzy uczniowie, drodzy obywatele. Niech żyje Rzeczpospolita Polska. Rzeczpospolita Polska wolna i suwerenna. I niech żyją generałowie Wojska Polskiego, którzy wiedzą i są przekonani, że polskiej suwerenności zapisanej w symbolu biało-czerwonej flagi nie można oddać i nie można sprzedać za żadną walutę, bo suwerenność jest gwarancją trwania niepodległości, a Wojsko Polskie jest od tego, żeby polskiego bezpieczeństwa i niepodległości chronić. Niech żyje Polska!
0: Tak prezydent Karol Nawrocki przemawiał 2 maja w święto flagi. Natomiast 3 maja odznaczył między innymi Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego. Odznaczenie to zostało przyznane opozycjoniście w związku z jego walką o prawa człowieka i działaniami na rzecz Polaków na Białorusi. To my teraz posłuchamy przemówienia Andrzeja Poczobuta oficjalnego właśnie po odebraniu orderu Orła Białego.
4: Panie prezydencie, szanowni państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikacje których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców Połakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbował zachować się przyzwoicie, a jeszcze po otrzymaniu tego orderu Andrzej Poczobut był dopytywany przez dziennikarzy właśnie między innymi o to odznaczenie i odpowiadał tak.
4: mam dużą tremę, dlatego że jakby taka dosyć ciężka dla mnie sytuacja, wiecie, z jednego świata do drugiego świata jeszcze do siebie nie doszedłem, ale zdaje się, że głupot nie powiedziałem żadnych.
5: Kiedy były te ostatnie dni? Był pan w szpitalu?
4: Nie. Cały czas byłem w miejscu, gdzie są przetrzymywani uporczywi naruszyciele reżimu więziennego, czyli cały czas byłem dodatkowo ukarany. W więzieniu na terenie łagru byłem.
5: Panie Andrzeju, na pewno wielokrotnie miał pan takie myśli w głowie, że możliwe, że pan już po prostu nie wróci, nie wyjdzie pan stamtąd, gdzie pan był. Jak to jest wziąć ten pierwszy oddech na wolności, na polskiej ziemi, po przekroczeniu granicy, kiedy wie pan, że jest pan bezpieczny?
4: Znaczy, ja chcę powiedzieć, że nie zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są ludzie, którzy są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną. Ja myślałem o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisałem, o których poznałem, których miałem zaszczyt poznać, przychodzili rzeczy znacznie bardziej trudne. I w tej całej historii to oni są bohaterami, a ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który stara się żyć według zasad określonych.
5: A który w takim razie z żołnierzy Armii Krajowej jest najbliższy pana sercu? O którym pan
4: Znaczy, ja myślę ciepło o wszystkich żołnierzach, ale oczywiście, no, że jak każdy, ja myślę, ten, kto działał na naszym terenie, czyli te nazwiska, które zostały wymienione przeze mnie w wystąpieniu, oni wszyscy przechodzili przez Grodzieńszczyznę. Niektórzy zginęli na Grodzieńszczyźnie. To są właśnie osoby, które no, są szczególnie bliskie mojemu sercu.
5: Rozumiem, że ten reżim Łukaszenki pana nie
4: tak.
5: Jakie plany na najbliższe dni?
4: Znaczy, kochanie, ja jestem w szpitalu teraz. Ja przyszedłem tu ze szpitala. Nadal będą prowadzone badania i...
5: Bardzo dziękuję.
0: I tak odpowiadał Andrzej Poczobut po otrzymaniu orderu Orła Białego. Trwa maj, już my jesteśmy po majówce, a maj w Kościele Katolickim to miesiąc poświęcony Matce Bożej. W parafiach w całej Polsce odbywają się nabożeństwa majowe, podczas których wierni śpiewają litanię loretańską i modlą się przy figurach oraz obrazach Maryi, ale też trwa ten zwyczaj nabożeństwa majowych pod figurami na tak zwanym świeżym powietrzu i jadąc przez Polskę, wracając z majówki i ja takie nabożeństwo trafiłam i fragment go dla Państwa nagrałam.

Więc tam tradycja nabożeństw majowych w Polsce jest gdzieniegdzie wciąż bardzo żywa, ale dziś jest 4 maja i dziś jest w Polsce obchodzone święto strażaków, których zresztą idąc do radia spotkałam na drodze. W tej chwili w Polsce ponad 32 tysiące osób służy w Państwowej Straży Pożarnej, natomiast jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną, to jest to ponad 120 tysięcy strażaków, a szerzej w Ochotniczej Straży Pożarnej działa blisko 700 tysięcy członków, ale to nie oznacza, że wszyscy z nich wyjeżdżają do akcji. Także wszystkich strażaków dziś w ich święto pozdrawiamy. Godzina 9:28, to teraz posłuchamy szwedzkiego rapera Young Lina, który ostatnio swój utwór wypuścił i wypuścił do niego bardzo ciekawy teledysk przed szkołą. Tak w zasadzie do maturzystów to się wszystko odnosi. W strojach galowych teledysk przedstawia ich w takiej niezwykłej choreografii, w której porusza się, może jest tam 20, może 30 tych uczniów, którzy tańczą do tego utworu. Ja Państwa odsyłam właśnie do teledysku, ale my teraz posłuchamy muzyki, do której ta choreografia została stworzona. Like an

0: Jest godzina 9:32, a my mamy połączenie z naszym gościem, pan Eryk Kościk z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Konfederacji Pracy w Handlu, ale także Warszawski Okręg Partii Razem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: I łączymy się, żeby porozmawiać o sytuacji w sieci sklepów Dino. Co takiego się dzieje w sklepach Dino? Dlaczego pracownicy mają teraz, przygotowują strajk generalny, o czym państwo poinformowali?
1: To tak, zaczęło się od skandalicznych warunków pracy, zatrudniania na umowy śmieciowe. Pracownicy zaczęli się buntować, zaczęli odczuwać złe warunki pracy, zaczęli się zwracać do pomocy, do związków zawodowych, między innymi do nas, jeszcze w czasie, w którym nie działaliśmy w Dino. Podjęliśmy uchwałę, żeby podjąć jakby współpracę z pracownikami w Dino, pomóc im w wywalczeniu godnych warunków pracy, godnych warunków zatrudnienia. Po czym zaczęliśmy zbierać informacje dotyczące warunków pracy. Okazało się, o czym informowaliśmy, że spółka Dino nie prowadzi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odmawia niektórym pracownikom prawa do urlopu bądź ściąga ich z tych urlopów. Pracują w bardzo przerzedzonych załogach, są wynagradzani bardzo skąpo, więc zaczęliśmy te wszystkie rzeczy nagłaśniać. Nagłośniliśmy kwestię posiłków regeneracyjnych za nagłośnienie tej kwestii. Jedna z pracownic sieci też została zwolniona. Później nagłośniliśmy kwestię temperatur w miejscu pracy razem z partią Razem z Adrianem Zandbergiem. Przypadek w Sochaczewie też nagłośniliśmy. Za to też kierowniczka sklepu została zwolniona. Pracownicy stwierdzili, że mają dość. Chcą zawalczyć o zmianę warunków pracy, o lepsze warunki pracy, o lepsze wynagrodzenie, o ten podstawowy element, który jest obowiązkiem, czyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i o to się rozchodzi cała sytuacja. Jesteśmy na etapie...
0: No właśnie, bo to wszystkie te rzeczy, które pan opisuje, ta interwencja w związku na przykład między innymi z tymi bardzo niskimi temperaturami w sklepach, i to był grudzień, jest maj, co do tego, od tego czasu udało się zrobić albo czego się nie udało zrobić?
1: Przede wszystkim te temperatury wtedy zaczęły się poprawiać. Nasza interwencja wspólnie z partią Razem pomogła. Ta presja medialna stała się tym początkiem, powiedzmy, dbania o to, żeby jednak faktycznie gdzieś tam te temperatury były wyższe. Punktowo to zaczęło funkcjonować. Aczkolwiek dalej... Spółka na etapie rokowań, na etapie mediacji unikała spotkania się z przedstawicielami pracowników, ze związkiem zawodowym. Na ostatnim terminie spotkania po prostu nikt się nie stawił, co pokazuje jasno i wyraźnie, jaki stosunek spółka ma do związków zawodowych i do postulatów pracowniczych, które reprezentujemy. Niestety etap mediacji poległ, więc jesteśmy na etapie organizowania się do strajku generalnego. 25 maja jedziemy do Krotoszyna. Będziemy protestować pod siedzibą firmy w nadziei, że może przedstawiciel firmy, przedstawiciel zarządu pojawi się i podejmie z nami rozmowę. Może się dogadamy.
0: Co w związku z tymi wszystkimi rzeczami, o których pan mówi, co na to Państwowa Inspekcja Pracy, bo rozumiem, że była jakaś interwencja?
1: Tak, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła ogólnopolską akcję kontrolną na kanwie wydarzeń związanych ze zbyt niską temperaturą pracy. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła taki telefon interwencyjny, który pozwalał w skróconym trybie zgłosić takie problem z temperaturą, zbyt niską temperaturą i wszcząć w o wiele szybszym czasie interwencję inspektorów pracy. To nam się udało wywalczyć. No i tak jak mówiłem wcześniej, ta interwencja też pomogła w tym, żeby jednak kierownicy regionalni gdzieś tam dbali o te temperatury w większym stopniu niż do tej pory, kiedy, tak jak zgłaszała pani Katarzyna Kiwerska, od stycznia do czasu naszej wizyty w tym Dino w Sochaczewie nie podjęto żadnych akcji, które miałyby naprawić czy sytuację z temperaturą, czy wyjaśnić sytuację, dlaczego nie było żadnej reakcji, lub ta reakcja była bardzo, bardzo słaba.
0: Ale dziś w maju o temperaturę nie chodzi, to jeszcze może podsumowując w takim razie, w czym jest największy problem albo jakie są postulaty pracowników Dino, co by chcieli na spółce, od spółki uzyskać, co zmienić, jeśli chodzi o warunki pracy?
1: No, podstawą jest, tak jak już wcześniej wspominałem, no, brak tego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przy zatrudnieniu powyżej 50 pracowników firma ma obowiązek prowadzić taki fundusz, odpisywać na pracowników zawarty w ustawie procent dochodów firmy. Te dochody powinny być kierowane na pomoc socjalną, na przykład na paczki, na jakieś tam spotkania integracyjne. Tego w ogóle nie ma. W Dino to w ogóle nie funkcjonuje. Z niewiadomych przyczyn spółka stwierdziła, że za pracowników spółka stwierdziła, że pracownicy tego nie chcą, podczas gdy dochodzą do nas sygnały. W zasadzie cała załoga twierdzi, że chce tego funduszu świadczeń socjalnych, brakuje im tego. Przez brak tego funduszu, przez brak tych środków, te pieniądze trafiają bezpośrednio do zarządu spółki zamiast do pracowników. Tutaj mamy taki problem. Wynagrodzenie. Domagamy się podwyżki o 900 zł. Nie jest to dużo. Chcielibyśmy, żeby te wynagrodzenia dogoniły średnią krajową. Uważamy, że za ten ogrom pracy, który wykonują w większości pracownice, 900 zł podwyżki to jest minimum. I kolejną taką rzeczą to jest zwiększenie jednak obsady tych sklepów, bo mamy sytuację, że pracownice są nadmiernie obłożone obowiązkami. Tutaj mówimy o obsadzie na jedną zmianę, to są 3-4 osoby, gdzie trzeba wyładować dostawę, rozłożyć tą dostawę i jeszcze w sposób niezaburzony ciągle obsługiwać klientów, zapewnić płynność działania takiego sklepu. Więc uważamy, że zwiększenie tej obsady jednak jest też kluczowe.
0: Czy w związku z tymi mediacjami, bo ja rozumiem, że one trwały, ale zostały ostatnio zerwane w związku z niepojawieniem się zarządu spółki, ale czy one wcześniej trwały, coś z nich wynikało?
1: Spółka konsekwentnie unikała pojawienia się na rokowaniach, na mediacjach. Wysyłali pełnomocników, którzy byli, to była firma, kancelaria prawna, którą znamy między innymi z Kauflanda, która nasz związek pozywa pozwami typu SLAP, żeby uciszyć tą działalność związkową. Więc tak wyglądały te mediacje, że prawnicy się pojawili, unikali odpowiedzi na podstawowe pytania, nie udzielono nam podstawowych informacji, które powinny zostać w jakimś stopniu, w jakimś chociaż procencie udzielone podczas procesu mediacji, tak żebyśmy byli w stanie oszacować, czy nasze postulaty w ogóle mają rację bytu. To zostało totalnie zaburzone, te mediacje po prostu nie szły, nie widzieliśmy woli współpracy ze strony zarządu przez brak obecności członków zarządu. Widzieliśmy tylko zbywanie bądź po prostu olewanie tych terminów spotkań. To w naszej ocenie jednoznacznie wskazuje na to, że ten krok dalej do strajku generalnego jest potrzebny.
0: Czy z pana punktu widzenia jako związkowca, który działa i wspomniał pan przed chwilą inną sieć sklepów, czy takie problemy, jeśli chodzi o warunki pracy, to tutaj w przypadku sieci sklepów Dino jest to odosobniona sytuacja, czy to są generalnie problemy, które w wielu takich dużych, wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych mają miejsce?
1: Problemy w branży handlowej są powszechne. Problemy z zatrudnieniem, problemy z formą zatrudnienia, wynagrodzeniem, problemy z wypłatami świadczeń należnych pracownikom. To są rzeczy, które się powtarzają w zasadzie w każdej sieci handlowej. Co ciekawe, po interwencji w Dino, czy do partii Razem, czy do nas jako do związku zawodowego spłynęło naprawdę tysiące świadectw, że tak powiem, o tym, co się dzieje, ale nie tylko w handlu. Mamy do czynienia z tym, że prawo pracy w Polsce jest powszechnie łamane, naginane, interpretowane pod właścicieli dużych przedsiębiorstw, dużych korporacji. I to prawo pracy nie jest do końca wykonywane. Pracownicy żalą się na warunki pracy, na warunki wynagrodzeniowe, to się powtarza. Więc mamy podstawy do tego, żeby twierdzić, że te warunki pracy w zasadzie są notorycznie łamane w Polsce. I im większa sieć handlowa, im większa korporacja, tym te łamanie prawa jest bardziej dotkliwe ze względu na to, że pracownik, taki jeden pojedynczy pracownik nie jest w stanie wywalczyć z tak dużą korporacją tego, żeby zapewnić sobie godziwe warunki zatrudnienia i płacy.
0: Ale może 56 tysięcy pracowników jest w stanie, bo takie informacje znalazłam, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych w sieci sklepów Dino, których to na stan obecny jest ponad 3 tysiące w Polsce. Strajk generalny w takim razie będzie. Rozumiem, że to już decyzja, która została podjęta i teraz tylko czekają państwo na jego rozpoczęcie.
1: No, czekamy do terminu, który wyznaczyliśmy, żeby zrobić pierwszą taką pikietę pod siedzibą spółki w Krotoszynie. Będziemy tam przez 3 dni pikietować, będziemy protestować przeciwko temu, przeciwko aktualnym działaniom podejmowanym przez firmę, ale też będziemy domagać się zmian. Będziemy domagać się zmian w postrzeganiu pracowników. Chcemy większego partnerstwa w firmie, ale też chcemy zmian na poziomie systemowym i będziemy bardzo mocno podbijać temat tego, że potrzebujemy nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Potrzebujemy uaktualnić te przepisy, żeby były dostosowane do pracowników, a nie do wielkich korporacji i kapitału, który którego stać po prostu na takie optymalizacje, a to prawo nie chroni w tym momencie pracowników.
0: O czym powiedział pan Eryk Kościk z OPZZ, z Konfederacji Pracy w Handlu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję wszystkim.
0: Godzina 9:47, to teraz będzie jeszcze muzycznie. Zaraz połączymy się z Franciszkiem Pospieszalskim, a zanim to posłuchamy utworu Joy właśnie Franciszka Pospieszalskiego.

0: I mamy połączenie z Franciszkiem Pospieszalskim, którego utwór Państwo teraz słyszą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A łączymy się, żeby zaprosić Państwa na koncert. Co to będzie za koncert i przede wszystkim gdzie?
1: To będzie koncert w Krakowie w miejscu o nazwie Strefa Nowa 10 maja o godzinie 19 w tą najbliższą niedzielę.
0: Co to jest za koncert? To znaczy, co się na niego składa? Bo my teraz słyszymy jeden z utworów, który zakładam, że będzie można usłyszeć w trakcie tego koncertu. Co to jest za repertuar? Kto go przygotował? I dla kogo to jest repertuar?
1: To jest tak naprawdę koncert premierowy, jeżeli chodzi o mieszkańców południowej Polski, bo premiera była w Warszawie 13 marca, no ale w Krakowie będziemy mieć z tym materiałem i z tym zespołem grać pierwszy raz. Jest to premiera płyty wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Audio Cave, krakowskiego wydawnictwa. Na trąbce zagra Ignacy Wendt, na fortepianie Piotr Andrzejewski, ja na basie, Frank Pospieszalski i Patryk Dowosz na perkusji. Także serdecznie zapraszamy, bo będziemy mieć właśnie te świeżutkie płyty ze sobą.
0: Na czym, czym się odróżniacie od innych zespołów? Czy to można nazwać, że to jest jazz? Co jest unikalnego na tej płycie? Co jest unikalnego, co w trakcie tego koncertu jest nowego dla słuchaczy?
1: Tak, to jest... No, opisujemy się jako zespół jazzowy, ale no, nietypową rzeczą jest to, że ja gram na gitarze basowej, która jest bardziej w takim stroju barytonowym, także ona brzmi wyżej. Gram tematy, solówki na tej gitarze basowej. Także trochę moja rola z takiego typowego basisty troszkę wychodzi teraz naprzód. No i też będą brzmienia troszkę takie oprócz klawisza, oprócz pianina akustycznego, to jeszcze będą klawisze syntezatorowe. Także no, polecam posłuchać sobie płytę, ale przede wszystkim też na żywo, tak, bo każdy koncert jest tak naprawdę inny.
0: Ile trwała praca nad tym albumem?
1: No, przygotowania trwały 2 lata. Nagraliśmy w studio tą płytę w sierpniu 2025 roku. No i później praca nad miksami, no to też nie było tak z dnia na dzień, tylko to wiadomo, jest ulepszanie cały czas. Coś brzmi bardziej przestrzennie, coś brzmi bardziej naturalnie. Także też mi zależało na wyprodukowaniu tego brzmienia tak soundscape'owo. Także to nie jest taki typowy akustyczny jazz. No tylko każdy może znaleźć tam trochę coś dla siebie, może z momentami z jakiegoś melancholijnego rocka albo... No, nie wiem, niektórzy mówią, że może trochę muzyki filmowej. No, ale jest też swing, także te korzenie jazzowe jak najbardziej są zachowane.
0: Czyli każdy coś dla siebie znajdzie, ale to pytanie, o czym są te utwory? To znaczy, co ty jako ich autor odczuwasz? Czy to są bardziej, czy to jest album bardziej melancholijny, czy to jest album, który jakoś pozytywnie nastraja, czy tam jest jakieś w ogóle już pomieszane emocje? Co my mamy, z jakim nastawieniem? Dla kogo? Kto ma przyjść na ten koncert? To znaczy, czy to jest kwestia, żeby sobie odpocząć, to jest kwestia jakiejś takiej medytacji, słuchając takich utworów waszego kwartetu?
1: No, w sumie tak ciężko powiedzieć w jeden sposób o tym wszystkim, bo ja zbierałem te utwory przez rok, czy nawet troszkę dłużej i wiele jakby od każdego utworu zależało też od miejsca, w którym się znajdowałem w danym momencie i to miejsce mi trochę też inspirowało. Tam mamy na przykład utwór Skansen, mamy utwór Maria Helena. No to są takie miejsca różne w Polsce, gdzie byłem i też mnie jakby inspirowały. Natomiast myślę, że kieruję to do wszystkich, bo i młodzi adepci, czy osoby interesujące się jazzem, czy osoby troszkę starsze, nie wiem, niektórzy mogą tam usłyszeć jakąś nutę kościelną, a może niektórzy trochę momentami jakąś psychodelę. Także no, mamy takiego fajnego, głośnego bębniarza Patryka Dobosza, który też w sumie kończył studia w Krakowie, teraz się przeprowadził do Warszawy. Tębacz Ignacy Wendt jest z rodu też jazzowego, bo i ojciec jego jest znanym saksofonistą i jego brat. A Piotr Andrzejewski właśnie razem z Ignacym skończył Wydział Jazzu na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W sumie takim świeżym wydziale jazzowym. Także udało mu się wszystkich ich tutaj poznać i spotkać w Warszawie i tutaj stworzyliśmy ten zespół. No i nie ukrywam, że było to ułatwienie, bo dotychczas moje składy no to składały się tam z muzyków z Danii. Często to mogli być Polacy, ale właśnie zamieszkujący w Danii czy Słowenii. Także troszkę było więcej tej logistyki.
0: A teraz wszyscy są w Warszawie.
1: Tak. Także te próby było łatwiej zrobić. I dlatego też nazwa Warsaw Band, ale mam nadzieję, że to nie zarazi no, takich rodowitych krakowiaków. No, lubimy też Kraków. Szanujemy się nawzajem i no, chętnie by było, jeżeli fajnie by było zobaczyć się z Krakowem. Tam w klubie Strefanowa jest akustyczne pianino, więc to też jeszcze inaczej zabrzmi ten nasz materiał. Na premierze był fortepian, w Bydgoszczy graliśmy na elektronicznym instrumencie, także każde miejsce też jakąś ma aurę i inne brzmienie. Także no, zapraszamy serdecznie.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego warto na żywo przyjść, posłuchać muzyki? Może dziś to już nie jest aż tak powszechne. Można wszędzie wszystko słuchać w wersji cyfrowej. A dlaczego ty byś polecał, żeby się znaleźć osobiście na takim koncercie?
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo nawet osoby opisujące materiał z płyty Maćka Obary, wydanej przez ECM, mówili, że ona jest bardzo różna od tego, jak to później brzmi na koncertach. I ja doskonale go rozumiem, bo jakby atmosfera w studio i to, że jesteśmy zamknięci gdzieś w jakimś na 3 dni w jakimś miejscu, no też nastraja zupełnie do czego innego niż później na scenie, jak widzimy was, widzimy publiczność i no na przykład świeci słońce i jest inna pora roku. Także no chciałbym tak właśnie wiosennie, energetycznie, fajnie od tego podejść. Myślę, że o 19 to jeszcze będzie też ładna pogoda, także no zachęcam do słuchania koncertów na żywo, no bo dzisiaj to jednak w tym zabieganiu często słyszymy jakiś fragmencik tylko utworu, gdzieś tam mignie, gdzieś tam przeleci, a przecież artysta na przykład stworzył godzinny materiał, który ma jakąś swoją chronologię, jakąś historię, no i nad tym też pracował, także fajnie fajnie usłyszeć to na koncercie.
0: Jeśli Państwo tę historię chcą usłyszeć, 10 maja, najbliższa niedziela, Kraków, godzina 19, Strefa Nowa, to jest ulica Mikołaja Kopernika, 19.
1: A jeszcze, tak. Tylko się wrzetnę, wspomnę, że oczywiście czekają na Państwa bilety za pośrednictwem portalu Biletyna. No, bo wiadomo, że wcześniej warto zarezerwować sobie miejsce, zakupując bilet, żeby tych miejsc nie zabrakło.
0: O czym powiedział Franciszek Pospieszalski, reprezentujący Warsaw Band. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 10:01. To ja mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak. Czas na serwis informacyjny.
2: No przecież jak to nie wiem, co to jest? Dlaczego? No nie wiem, no gdzie on? No żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Witam Państwa, o 10:00 zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Jaka konstytucja dla Polski? Ruszyły matury. Rekord Polski pobity w majówkę. Szczupak mierzył 133 cm. Sejf coraz bliżej w tym tygodniu. Podpisanie umowy.
0: Wiadomości Wnet.
3: Gościem Radia Wnet była profesor Anna Łabno, konstytucjonalistka, którą prezydent powołał do Rady Nowej Konstytucji.
4: Konstytucje jednak odpowiadają tożsamości narodowej i państwowej i na takiej podstawie powinny być tworzone, ale oczywiście także czerpią z klasyki, można by to tak określić. To trzeba łączyć różne elementy i jednak tworzyć akt, który odpowiada potrzebom specyficznym Polski, a one są i trzeba je dostrzegać i takie akty tworzyć, które będą im w jak największym stopniu odpowiadać.
3: Wczoraj prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. O godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2026. Ponad 340 tysięcy abiturientów przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Test potrwa 240 minut. Na razie nie wiemy, jakiej lektury dotyczy wypracowanie. Gościem Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. W zeszłym tygodniu odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. W poranku Radia Wnet mówił o tym dlaczego.
5: To była moja osobista ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją. Prawo i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez Klubów Gazety Polskich nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
3: Prezydent Karol Nawrocki z okazji Święta Narodowego 3 maja nadał najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Order Orła Białego otrzymał uwolniony w zeszłym tygodniu z Białorusi działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
6: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony we wtorek w ramach wymiany uwięzionych. W piątek Polska podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Unią Europejską, zapowiedział w Krakowie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Budujemy najsilniejszą dzisiaj armię w Europie. Do 2030 roku będzie najsilniejsza, jeżeli wszystkie te plany i pieniądze europejskie, bo na umowę sobie chcemy podpisać tą linię kredytową już w najbliższy piątek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. I te pieniądze polskie, które są możliwe do wykorzystania. Nie ma czasu do stracenia.
3: Opozycyjny PiS przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach SEJF bez ustawy ratyfikacyjnej. Zapowiada, że jeżeli to zrobi, złamie prawo, a politycy i urzędnicy poniosą odpowiedzialność. Wędkarze Piotr i Wojciech Sobierajscy złowili ogromnego szczupaka, którego wyciągnęli z jeziora Solińskiego. Ryba miała 133 cm długości. Jeżeli pomiar zostanie potwierdzony, będzie to nowy rekord Polski. Do tej pory największy złowiony szczupak w naszym kraju mierzył 130 cm. Natomiast największego na świecie szczupaka złapano kilkadziesiąt lat temu w USA. Miał 161 cm długości. To były wiadomości Radia Wnet.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
12: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
10: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Startuje godzina 10.10, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Zaczynamy Odyseję Wyborczą. Nowy tydzień, nowy miesiąc, 4 maja. Jesteśmy po uroczystościach święta i flagi, a następnie wczoraj święta Konstytucji. To ostatnie oczywiście ważniejsze. Mówię oczywiście, bo oczywiście doceniając flagę Dzień Polonii. Bardzo, bardzo ważne święto, no ale jednak co Konstytucja 3 maja, to święto Konstytucji. Naszym gościem będziemy komentować właśnie to święto. W studio już jest dr Jarosław Sachajko, poseł na Sejm, Koło Parlamentarne Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wczoraj był pan nie tylko na Placu Zamkowym pewnie, ale był pan też potem na przyjęciu z okazji święta u pana prezydenta. Jak komentowano wystąpienie Karola Nawrockiego, które zakładało potrzebę utworzenia nowej ustawy zasadniczej?
2: No, byłem tak samo jak i pan redaktor na tym przyjęciu. Spotkaliśmy się tam. I jak komentował?

0: żaden kompromis, no ale funkcjonowaliśmy w oparciu o tę konstytucję. Ostatnie 10 lat pokazały, że konstytucja jest zbyt elastyczna, że tak powiem, na tak nieodpowiedzialnych polityków, jakich mamy od 20 lat i dlatego należy tę konstytucję jak najszybciej zmienić. I w tej chwili mnie przerażają te słowa, czy to pana premiera Donalda Tuska, czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy wypowiedzi polityków lewicy, którzy mówią, że nie będą zmieniali konstytucji. No zachowują się tak jak to stronnictwo konserwatywne przy uchwalaniu konstytucji.
1: Ale mówią więcej, że wystarczy przestrzegać aktualnej. Szef klubu Polski 2050, pan Ślis mówi, on nie ma żadnego kłopotu w podziale władz. Wszystko jest jasne, to samo mówią inni politycy, a Władysław Kośniak-Kamysz mówi, jeżeli zmieniać, to tylko w kwestii bezpieczeństwa, na przykład poprzez zapisanie w naszej ustawie zasadniczej uczestnictwa czy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
0: Panie rektorze, no próbuję nie używać zbyt mocnych słów, ale tu trzeba powiedzieć najbardziej delikatnie, jak mówię, że to są pajace polityczni. To jest dokładnie to samo, co targowiczanie mówili, że jest dobrze.
1: A to nie za proste porównanie, nie za zbyt oczywiste?
0: No, dziękuję, że pan redaktor też to zauważa, że to są nieodpowiedzialni ludzie, którzy pchają.
1: Nie powiedziałem, że to zauważam, zadałem tylko pytanie, czy no bo z kolei czytam wypowiedzi polskiej lewicy, która mówi, no polska prawica brzmi jak targowica, mają podobne postulaty konserwatywne. Czy to nie jest takie okładanie się zbyt proste i łatwe?
0: I dlatego ta rada do spraw zmiany konstytucji powinna obradować przy otwartych drzwiach, przy kamerach. Właśnie, bo wczorajsze wystąpienie pana prezydenta zachęcam naprawdę wszystkich do ponownego odsłuchania tego przemówienia, a jak ktoś nie słuchał, to koniecznie musi go wysłuchać, bo ono było tak naprawdę skierowane do Polaków, do obywateli. Nie do tej bezklasy politycznej, którą reprezentuje obecny Sejm, tylko właśnie do Polaków, że jesteśmy w momencie właśnie takim, jak wówczas była Polska, że jesteśmy w momencie utraty suwerenności, jesteśmy w momencie tak naprawdę może i utraty niepodległości. I tu w ogóle nie wspomina się o tym, że zostaliśmy zdradzeni przez naszych sąsiadów, przez Prusy, przez Niemców. Bo to Prusy podpuszczały stronnictwo patriotyczne do tego, żeby tak ostro iść, trzeba uchwalić konstytucję, zmienić prawo tak, żeby się uniezależnić od Rosji, a jednocześnie podpisaliśmy z nimi nawet traktat, że w razie ataku będą nas bronili. No i nie trzeba było długo czekać, bo to w 1790 roku podpisany został ten traktat. Dlatego tak byliśmy, czy ówcześni parlamentarzyści byli pewni, że mogą pójść bardzo daleko, mogą pokazać tę suwerenność. I tu trzeba powiedzieć, że 90% sejmików, 90% ówczesnego społeczeństwa, które miało prawo decydować o kształcie i kierunku rozwoju Polski, poparło Konstytucję 3 maja, więc poparcie było 90% w społeczeństwie a nawet więcej niż 90%, bo również mieszczanie dostali bardzo duże uprawnienia wówczas. Więc to poparcie było gigantyczne, a jednocześnie Prusy nad naszymi głowami dogadały się z Moskwą i nas rozszabrowały. I w tej chwili oglądanie się i mówienie, że zaczekajmy, jest dobrze, no krzyczy łapaj złodzieja, złodziej. No ci ludzie, którzy w tej chwili ordynarnie nie przestrzegają wprost zapisów w Konstytucji, mówią, że wystarczy jej przestrzegać. No oni się nam pięknie osadzili w tej nieczytelnej konstytucji, w nieprzestrzeganiu prawa i dalej chcą to robić. Tylko wiemy, czym to się skończyło.
1: No dobrze, ale jeżeli nawet PSL, można powiedzieć tak, jest przeciwko, to jaka jest szansa realizacji postulatu pana prezydenta?
0: Ależ ogromna szansa i dlatego tutaj jest mój apel do pana prezydenta i do wszystkich ugrupowań prawicowych, żeby ten projekt konstytucji napisać w ciągu roku. Konstytucję 3 maja również w ciągu roku napisano.
1: To no, porozumienie. Inne to były czas, inna konstytucja.
0: Nie. No,
1: kilka stron, inny zakres państwa, nie, skomplikowania panie urzędów, administracji.
0: Panie redaktorze, oni pisali konstytucję od początku. Oni pisali akt zupełnie nie mając podstaw. My w tej chwili mamy konstytucję i powinniśmy na

0: podstawie tej konstytucji, która w tej chwili jest niejednoznaczna, tylko ją poprawić w tych zakresach, gdzie ona jest właśnie niejednoznaczna, w tych zakresach, których pozwala ona na nieprzestrzeganie prawa, na brak praworządności. Więc mamy dużo łatwiej i wówczas w ciągu roku potrafiono się dogadać, więc w tym okresie też powinniśmy to zrobić. I dlaczego mówię, żeby to zrobić w ciągu roku? Żeby następne wybory były o czymś. Właśnie o przyszłości i suwerenności, na co podkreślał pan prezydent. Żeby Polacy, bo większość polskiego społeczeństwa, bez względu na to, czy popiera Prawo i Sprawiedliwość, czy Platformę Obywatelską, ukrywającą się teraz pod nazwą Koalicja Obywatelska, chce suwerennej, bezpiecznej Polski. Tylko jest rozgrywane. Ja już widzę, że pan premier Donald Tusk chce kolejne wybory oprzeć o polexit. No, będzie to samo, co w 2023 roku opowiadał, że prawica chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej bez żadnych podstaw, tylko będzie na emocjach tutaj grzał tę kampanię wyborczą. A jeżeli byłby projekt konstytucji, konkretny projekt konstytucji, to wówczas Polacy by zdecydowali. Tak, chcą spokoju w Polsce, chcą jednoznaczności, chcą, aby nie było takich byle jakich przepychanek, jakie są w tej chwili, tylko albo niech będzie system prezydencki, albo parlamentarny, albo kanclerski, u nas premierowski. I wtedy mamy szansę, aby zbudować, aby kolejny Sejm był właśnie tą konstytuantą, aby znalazło się w nim 307 posłów, którzy ten projekt przegłosują w parlamencie. Jeżeli nie będzie konkretnego projektu, no to znowu będziemy słyszeli takie magiczne słowa o resecie konstytucyjnym. Co on oznacza? No nic on nie oznacza. To jest pusta fraza. Mówienie o tym, no my napiszemy konstytucję. No i co z tego? Nawet jeżeli byście napisali, bo tych projektów konstytucji, jeżeli sobie poszukamy, to jest ze 20. Co chwilę ktoś siada i pisze swój projekt konstytucji. Tylko projekt konstytucji potrzebuje 307 głosów w parlamencie.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy to jest, bo prezydent mówił o momencie konstytucyjnym, ale ten moment może jest ustrojowy, może jest merytoryczny, ale czy jest polityczny? A to jest podstawa. Czy jest taki moment, kiedy nie tylko eksperci dojrzeli, ale także i społeczeństwo dojrzało i poprzez społeczeństwo klasa polityczna dojrzała do tego, że trzeba budować nową konstytucję?
0: Dlatego powiedziałem, że Rada Konstytucyjna powinna być przy kamerach, żeby społeczeństwo widziało, kto co mówi i w jakim kierunku idzie. Jeżeli będzie projekt konstytucji, to ja naprawdę nie narzekam na społeczeństwo. Społeczeństwo mamy fantastyczne, bardzo pracowite społeczeństwo, które, proszę zobaczyć, ile już lat znosi tą chamską politykę, którą w tej chwili mamy. Ale już społeczeństwo zauważa, że jest tego za dużo. Jest tej przepychanki o niczym dokładnie za dużo. To jest dokładnie to, co było właśnie w XVIII wieku. No, ta prywata, która tam była, jak również to przekupstwo, które tam było, doprowadziło do tego, że nie było nas na mapie świata. Dlatego w tej chwili, jeżeli będzie ten projekt konstytucji, to duża część społeczeństwa, ogromna część społeczeństwa poprze tych polityków, którzy będą chcieli właśnie takich ustrojowych zmian. I stąd ten mój apel do prawicy, do pana prezydenta, żeby to nie były tylko hasła. Macie Agorę, macie Pałac Prezydencki, zróbcie coś. Tylko macie to zrobić w ciągu roku. Tak jak to było w XVIII wieku. Konstytucja w ciągu roku została przygotowana i teraz też możemy to zrobić w ciągu roku, bo wiemy dokładnie w których punktach ta konstytucja jest słaba. I te punkty po prostu trzeba w tej chwili naprawić w szerokim konsensusie. A jeżeli ktoś nie będzie chciał współpracować, tak jak w tej chwili słyszymy PSL, jak słyszymy Koalicja Obywatelska i Lewica, to te osoby od naszego mądrego społeczeństwa dostaną czerwoną kartkę. I to taką czerwoną kartkę, jak no nie chcę teraz dawać przykładów, ale często się tak zdarza, że ugrupowania, które były przez długi okres czasu na scenie politycznej, właśnie w takich momentach przełomowych, jaki mamy w tej chwili w Polsce, tak, które nie chcą wykorzystać takiej okazji, takiego okna Overtona, okienka historycznego, które się w tej chwili pojawiło, po prostu pójdą w niebyt. I bardzo dobrze, że pójdą w niebyt, bo to zagrożenie militarne, ale również to geopolityczne, w ogóle w kształtowaniu nowej sceny na świecie jest w tej chwili konieczne do wykorzystania, po prostu konieczne do wykorzystania, a nie dalej kiszenie się w tym bagienku, tak jak w XVIII wieku.
1: No dobrze, to przejdźmy teraz do tej praktyki politycznej. Skoro już wspomnieliśmy, że koalicja rządząca jednym głosem mówi nie dla nowej konstytucji albo ewentualnie delikatnym zmianom obecnej, ale nie wchodzenia w istotę.
0: Nie, panie redaktorze, oni nie chcą żadnej zmiany. To, co mówi prezes Kosiniak-Kamysz, to on mówi, żeby w konstytucji zapisać, że będziemy w Unii Europejskiej. No, my już mieliśmy taki zapis w konstytucji, że mieliśmy być zawsze w Układzie Warszawskim, zawsze połączeni z Moskwą.
1: Zawsze w sojuszu z Rosją.
0: To jest
1: nowelizacja konstytucji.
0: To jest głupota, co oni chcą zrobić. Bo oni nie chcą żadnych zmian. Oni wcześniej, PSL, czyli ZSL, klęczą przed Moskwą, bo im było dobrze. W tej chwili chcą klęczeć przed Brukselą. Ale wracam do tego, do tych umów z Prusami, z Niemcami. Była piękna umowa, że Prusy nas będą broniły. I jak przyszło co do czego, to nas nie broniły. My mamy jako Polska być państwem suwerennym, niezależnym, silnym militarnie, a nie liczyć na to, że znowu Niemcy nam pomogą, bo nam Niemcy nie pomogły. Francuzi też nam nie pomogli. Brytyjczycy też nas nie pomogli. W polityce międzynarodowej nie ma żadnych przyjaciół. Tam nie ma, to nie jest tak jak ja z panem redaktorem się lubimy i słowo droższe pieniędzy. To nie jest tak jak w małżeństwach, że jedno za drugie w ogień pójdzie. Tutaj widzimy zdradę na zdradzie. I dlatego takie mówienie o tym, że my będziemy dozgonnie połączeni z Unią Europejską, jest głupie. Nieodpowiedzialne również.
1: No dobrze, to teraz zapytam, jak wrócić, czy jak tknąć taką realną się polityczną w ten pomysł nowej konstytucji. Projekt, kto powinien napisać, jest rada, w tej radzie kilka osób, ale no raczej takich osób, które są trochę związane z konstytucją, jak pan profesor Piotrowski, czyli prawda, konstytucjonalista, pani profesor Łabno, też byłych polityków, jak Ryszard Legutko, profesor filozofii, ale też polityk były, jest Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, chociaż się nie pojawił wczoraj w Warszawie, ale jest tam powołany. Czy to jest takie ciało, które wypracuje nową konstytucję, czy po co ono powstało?
0: To ciało ma wypracować nową konstytucję. Średnia wieku jest taka trochę porażająca, bo to jest 74 lata, tak jak mój przyjaciel to wyliczył. Aczkolwiek to jest początek. Do tego będą dokoptowani politycy. Pan prezydent powiedział, że wysłał już pisma do klubów i kół. Do tego będą dołączeni również eksperci. I w tej chwili to ciało powinno spotykać się właściwie ciągle. Dzień w dzień powinny być obrady tego ciała. Jeszcze raz powtórzę, przy kamerach, tak żeby Polacy to widzieli. I właśnie ten szeroki przekrój od lewicy po prawicę powinien wypracować te zręby konstytucji. Konstytucja 3 maja to było około 3,5 tysiąca słów. Konstytucja Stanów Zjednoczonych to jest 4,5 tysiąca słów. Akty bardzo podobne i proszę zobaczyć, Konstytucja Stanów Zjednoczonych z kilkoma poprawkami do tej pory funkcjonuje. To nie są bardzo obszerne dokumenty i my dokładnie taki sam dokument powinniśmy opracować. I dzięki temu, że jest tam od prawa do lewa, to uda się, jeżeli będzie dobra wola tych osób. Podkreślam, ta dobra wola, ale tę dobrą wolę właśnie obywatele mają prawo zobaczyć. Zobaczyć właśnie przy kamerach, co, kto mówi i dlaczego tak mówi. I obywatele mają prawo później przy wyborach zdecydować. I jeżeli za półtora roku będą wybory, to właśnie obywatele powinni tym ugrupowaniom, które blokują napisanie nowej konstytucji, a później przyjęcie nowej konstytucji, dać ogromną czerwoną kartkę. Wy nie jesteście potrzebni u nas w polityce, bo politykom za to, dlatego płacimy jako społeczeństwo ogromne pieniądze, żeby oni patrzyli nie na własną kieszeń, kieszeń własnej rodziny czy własnego ugrupowania politycznego, to co mamy w tej chwili, tylko patrzyli na przyszłość Polski. To, co pan prezydent wczoraj podkreślił, że degradacja ustroju, degradacja państwa to nie jest rok, to nie jest dwa, to jest 10-20 lat. Zaniechania teraz mogą spowodować upadek Polski. Właśnie za te 10-20 lat, prawdę mówiąc, my w tej chwili mamy ogromne zagrożenie, bo obecna koalicja rządząca prze ku temu, żebyśmy w kolejnym budżecie byli uzależnieni od decyzji Komisji Europejskiej, czyli te pieniądze i te decyzje, które mają być związane z przyszłym budżetem, będą cenzurowane przez Komisję Europejską. To jest brak suwerenności. I zgoda na coś takiego powinna te ugrupowania zmieść z sceny politycznej.
1: No dobrze, ale wspólny projekt konstytucji pokazany przed wyborami powinien być fundamentem czy wspólnym mianownikiem dla jakiejś szerszej prawicowej koalicji?
0: Oczywiście, oczywiście. Ja o tym wspominam już od miesięcy, że to powinien być ten fundament przyszłego rządu. I ja... Oczywiście, różnimy się. Ugrupowanie pana Mencena od ugrupowania pana Bosaka, od ugrupowania pana Jarosława Kaczyńskiego czy Pawła Kukiza w szczegółach się różnią, ale ten fundament musi być wspólny. Ta przyszłość, pomyślność i suwerenność Polski. I to powinno być w tej konstytucji napisane. Również ugrupowania lewicowe. No, ja w wielu punktach zgadzam się z partią Razem. Nawet kilka projektów ustaw ich podpisałem. Więc myślę, że to porozumienie będzie dużo szersze niż w tej chwili panu Tuskowi i Kosiniakowi się wydaje. Oni myślę, że się pomylą, że właśnie w tej chwili mamy to okno Overtona, zmiany Polski na suwerenną, bezpieczną i zasobną.
1: O czym mówił nasz gość Jarosław Sachajko, poseł na Sejm, ale też zapytam na koniec o Mercosur, który wszedł 1 maja. Tymczasowo.
0: I właśnie tutaj widzimy to oszukaństwo PSL-u. Oszukaństwo PSL-u, które na 8 stronie swojego programu wyborczego w 2023 roku powiedziało, że wypowie tę umowę. Oszukaństwo pana prezesa PSL-u, jak i ministra, którzy kilkukrotnie mówili ostatnio, 2 tygodnie temu, że złożą wniosek do TSUE, żeby zablokować właśnie wejście tej umowy w życie. I oni kilkukrotnie to opowiadali, i do tej pory nie złożyli. I dlatego powinniśmy zmienić konstytucję, żeby nie wybierać takich kuglarzy, politycznych, którzy opowiadają po kilka razy, że coś zrobią, 100 konkretów na 100 dni, 12 gwarancji trzeciej drogi, żadna z tych gwarancji do tej pory nie została zrealizowana. Po to potrzebujemy nową konstytucję.
1: I będziemy nad nią ale jak rozumiem, Pałac Prezydencki będzie nad nią pracował. O czym mówił Jarosław Sachajko? Dziękujemy bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Godzina 10.30, a my idziemy dalej w naszej audycji, a dalej będziemy maszerować w rytm zespołu. Jakiego tam? Pan poseł ma dobry wzrok, co jest na...
0: Nie mam dobrego wzroku, widzisz, pan okulary noszę.
1: A Quincy Jones...

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Bogusław Sonik, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, były poseł do Europarlamentu, a teraz obserwator sceny politycznej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj z Warszawy. Właśnie, z Krakowa i trochę o Krakowie powiemy, ale najpierw do Warszawy się przenieśmy, bo w Warszawie wczoraj święto 3 maja, wystąpienie pana prezydenta, ale też wystąpienie Andrzeja Poczobuta, który został uwolniony po ponad pięciu latach aresztowania, w tym wielu, wielu latach w kolonii, kilku latach w kolonii karnej. Słowa, które rzeczywiście mogły jednoczyć, mogły też wzruszyć, bo przypomniały, czym jest taka heroiczna walka o polskość.
2: No tak, wie pan, to przypomina takie zjednoczenie Polaków w czasach na przykład Solidarności, prawda, kiedy jednoznacznie mówiono o wolności, o patriotyzmie, o konieczności przywiązania do tradycji. Wracano do dawnych tytułów prasowych, odwoływano się do historii Rzeczpospolitej i budowano jakby dumę z tego, że się jest Polakiem i mimo, że się żyje w tej zniewolonej Polsce, to jednak pamięta się o tym, że kiedyś ona musi być wolna, prawda? No i odnajduje ten ton u Andrzeja Poczobuta. Myśmy to jakoś zszargali przez te lata po 89 roku. Ta tradycja, przywiązanie, patriotyzm, wiara po prostu w Polaków, w Polskę, dążenie do niepodległości zostało jakby podważone, zniechęcenie do takiego typu myślenia. No i dobrze, że Andrzej Poczobut przywołuje te proste wartości, które powinny nam przyświecać po prostu, niezależnie od nurtów politycznych, które reprezentujemy, i nie dać się zwariować masowej propagandzie, która odwodzi nas od myślenia o Polsce jako miejscu do życia i patriotycznym przywiązaniu do niej.
1: Rzeczywiście słowa, które także wielu mogły zaskoczyć, bo wspomniano także podziemie polakowskie, niepodległościowe, chociażby łupaszkę dla części polskiej klasy politycznej, na przykład dla lewicy, która jeszcze przedwczoraj fetowała Andrzeja Poczobuta, to mogły być słowa wstrząsające, chociaż każdy, kto znał Andrzeja Poczobuta, to wiedział, za co i dlaczego przebywa w kolonii karnej. Nie powinno być to zaskoczenie. I nagle ktoś, kto nie śledzi spraw publicznych dogłębnie, mógł odnieść wrażenie, że w zasadzie lewica chce wsadzać do więzienia za to samo, co wsadza Aleksander Łukaszenka.
2: No, wie pan, już takiej wielkiej wagi nie przywiązywał do lewica. Jakby ma trochę stępione ostrze, odkąd weszła do tej patchworkowej koalicji obecnie rządzącej. Zadowala się obsadzaniem stanowisk i jakby nie podnoszeniem w takim stopniu jak wcześniej tego nurtu światopoglądowego, do którego się odwoływała stale, a który przynosił jej wyłącznie straty w wyborach. I w tej chwili jakby nieco w inne tony uderza, skupiając się na walce z prezydentem i obrażając po prostu wszystko, co nie jest związane z ich rządzeniem.
1: A jak się popatrzy na wystąpienie pana prezydenta i na nieobecność wczoraj na uroczystościach państwowych, ani nie było marszałka Sejmu, ani nie było premiera, wydaje mi się, że też nie zauważyłem marszałek Senatu, czyli de facto wszyscy najważniejsi urzędnicy tej koalicji zignorowali państwowe uroczystości.
2: No tak, ale to jest, wie pan, jakby świadoma taktyka, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami, zwiększyć maksymalnie polaryzację i wskazać wroga, który zasiada w Pałacu Prezydenckim, i za wszelką cenę podważać jego autorytet, nawet manifestując to poprzez nieobecność w jedno z największych świąt Polaków. No tak, to jest właśnie to, czym ma napędzać swoich wyborców obecna koalicja.
1: No dobrze, ale jeżeli premier w dniu 3 maja nie po raz pierwszy jest nieobecny. Dzisiaj nawet to uzasadnił, mówiąc, że on bardzo by chciał, ale poinformował prezydenta, że nie może, chociaż duchem będzie na uroczystościach, ale musi natychmiast pilnie lecieć do Erewania. Co, gdyby to się wydarzyło w międzywojniu, to na pewno międzywojenne kabarety potrafiłyby to opisać, i ten zwrot, że pilnie muszę lecieć do Erewania. O co chodzi też tak prywatnie z Donaldem Tuskiem, że on unika, od kiedy został premierem, no, ja go nie widziałem ani 11 listopada, ani 15 sierpnia, ani 3 maja, no niezwykle sporadycznie bierze udział w tych najważniejszych uroczystościach świąt państwowych. Dlaczego? O co chodzi?
2: No, wie pan, no, to jest no, po pierwsze jakiś kompleks pewno kiedyś przegranych wyborów prezydenckich, i podkreślanie swojej autonomii, prawda, że ja nie klękam przed nikim i jestem najważniejszy, prawda, więc to jest taka rywalizacja trochę jak no, dzieci nada, prawda, no, na podwórku odcinam się od kogoś, kto rządzi tym podwórkiem, prawda, więc to jest...
1: A czyli to, że Donald Tusk nie potrafi, no bo w takich uroczystościach zgodnie z protokołem pierwsze skrzypce gra prezydent, a nie premier, i o to może chodzić, o takie czyste ego, że jakby, no skoro nie ja tu jestem panem, tylko trochę statystą, to nie mam zamiaru w tym brać udziału, czy co?
2: No trochę tak, ale trochę tak, a z drugiej strony, wie pan, no kto inny miał być prezydentem? Niewygodne już od kilku kadencji jest, że ten naród daje się ogłupić i wybiera nie takiego prezydenta, jak wskazuje Donald Tusk, w związku z czym uważa, że daje nauczkę po prostu elektoratowi w ten sposób i podważa, tak uważa, że podważa autorytet prezydenta konsekwentnie.
1: Ale to też nie jest słabość, jeżeli polityk musi wyjeżdżać, jeżeli polityk no, powinien być, a tego unika, to nie jest też pokazanie słabości ze strony Donalda Tuska, że on musi reiterować, że on nie jest w stanie, nie jest na tyle silny osobiście, ale też politycznie, żeby stanąć obok prezydenta i wysłuchać jego przemówienia, bo no właśnie, bo nie może, tak? To nie pokazuje ewentualnej słabości osobistej.
2: Nie, panie redaktorze, przecież od momentu wyborów i ogłoszenia wyników trwa nieustanna delegitymizacja sprawującego funkcję prezydenta Rzeczpospolitej. Najpierw poprzez podważanie, potem przez jakieś kuriozalne pomysły o tym, żeby marszałek Hołownia przejął władzę, popierane zresztą przez dyżurne autorytety konstytucyjne. I to jest potem konsekwencja tego, a premier Tusk odwołuje się i w ten sposób wzmacnia swój obóz polityczny, bo buduje po prostu narrację właśnie taką, no, wrogą wobec tamtych, którzy uznają prezydenta Nawrockiego, a skupmy się wokół mnie, prawda? Stąd się zresztą też bierze ten dziwna wypowiedź, te dziwne wypowiedzi o tym, że Rosja uderzy za kilka miesięcy, prawda? No to jest też głównie po to, żeby się zjednoczyć pod flagą i pod rządzącym premierem, który właśnie tutaj robi wszystko, żeby przez sejf wzmocnić naszą obronę, i bo wróg u bram.
1: a z drugiej strony może Donald Tusk nie chciał słuchać wystąpienia pana prezydenta. Nie tylko, że właśnie nie, żeby delegitymizować jego pozycję, ale także, żeby nie usłyszeć tego apelu o potrzebę nowej konstytucji. Pamiętam, że Andrzej Duda też taki miał takie wystąpienie i też mówił o tej potrzebie, natomiast wtedy chyba mniej poważnie to potraktowano niż obecną deklarację. Tamta się skończyła projektem prezydenckim, który został przez Senat odrzucony w formie referendum. Tam też było wpisane różne zmiany, raczej kosmetyczne, niektóre nieoczywiste, a teraz jest deklaracja i powstanie Rady nad nową ustawą zasadniczą. Jak pan ten ruch odczytuje, jako coś poważnego czy gierkę polityczną?
2: Znaczy, to na pewno dyskusja o kształcie przyszłej konstytucji, ustroju państwa jest pożyteczna i niezbędna, prawda? No, można powiedzieć, że może trzeba było bardziej zróżnicować tą radę, prawda? Żeby ona nie była taka jednoznacznie po jednej stronie politycznej. Natomiast wracając do pierwszego pańskiego pytania, czy on nie chce słuchać przemówienia. Wie pan, no ja trochę się przez lata wychowywałem w innej kulturze, mieszkając we Francji, gdzie współrządził prezydent lewicy z parlamentarną większością, która była prawicowa. I tam była pełna kurtuazja i nie dochodziło do takich gorszących zdarzeń, żeby główne postacie sceny politycznej nie uczestniczyły na przykład w święcie 14 lipca, święcie narodowym Francji. Tutaj no, nie potrafi i widziałbym po prostu taki rodzaj uprawiania polityki. No, przecież i tak dotrze ten głos prezydenta i dociera do premiera, czy tam do innych szefów koalicji, więc się ustosunkowują, powinni być na tym święcie, podważają je. A konstytucja, no tak jak powiedziałem, jest miejsce na to i czas, żeby o tym dyskutować. No, tym bardziej, że używana jest na lewo i prawo przez najpierw opozycję, teraz obóz rządzący, mniej przywiązanie do konstytucji. Wcześniej była mowa o tym, że konstytucja jest łamana, teraz jest łamana w świetle uśmiechniętego rządu, prawda, i w imieniu obrony demokracji.
1: To na koniec przejdźmy do Krakowa, bo tam referendum już w maju ma się odbyć. No i pytanie, czy Aleksander Miszalski zostanie odwołany i też co to świadczy, co się dzieje w Krakowie, w mieście, gdzie pewne związki, ba nawet układy, można powiedzieć, są tak zastałe, że zdaniem wielu nie do ruszenia.
2: Wie pan, no myślę, że tutaj taki mechanizm zadziałał, że po 20 tam latach rządzenia przez Jacka Majchrowskiego ludzie oczekiwali zmiany sposobu prowadzenia polityki oraz jakby na nowo przemyślenia przyszłości miasta, jego rozwoju. Natomiast a jeszcze na dodatek było przekonanie, że miasto i urzędy są betonowane po prostu poprzez układ, o którym pan mówi. No, natomiast nowy prezydent jakby wpisał się w tę logikę, odziedziczył bardzo obciążone deficytem miasto. No i nic nie zrobił w kierunku tym, żeby dokonywać jakiejś oceny, zmian. Wręcz odwrotnie, prawda? Taka otwarta kontynuacja plus obsadzanie swoimi kolegami wszystkich możliwych instytucji. To się ludziom nie podobało. A na dodatek jeszcze Kraków jest przywiązany do pewnego rodzaju godności prezydenckich, prawda? No, no, nieprzypadkowo ostatnie dwie kadencje to były profesorskie, prawda? Czy Gołasia, czy Andrzeja Gołasia, czy Jacka Majchrowskiego. Natomiast tutaj działacz polityczny no, tego nie zdzierżył, prawda? Znaczy nie potrafił pokazać jakiejś godności sprawowania urzędu, a wręcz odwrotnie. No, znaczy zaczął zachowywać się no, dziwnie poprzez te filmiki, tańce na dachu, prawda? I to też
1: znaczy, że on był niepoważny, nie pasował do Krakowa, ten styl taki trochę...
2: Styl nie pasuje, tak. To taki styl, bym powiedział, luzacki z klubu, jakiegoś klubu. Dawniej bym powiedział studenckiego, ale teraz już nie ma klubów studenckich, więc... Z dyskoteki,
1: to prawda, ale no z drugiej strony, jak się posłuchało trochę w Krakowie o tym, jak funkcjonował Jacek Majchrowski, wszystko było w ciszy, wszystko było w wąskim gronie, ale też plotki huczały, a to jednak Majchrowskiemu nie szkodziło.
2: No tak, no umiejętnie jakby nawigował pomiędzy różnymi stronami politycznymi, nie będąc związany z żadną partią polityczną, po kolei...
1: No wywodząc się z uwłaszczał, SLD,
2: obezwładniał poszczególne grupy, które mogły być opozycyjne, a nawet swoją grupę polityczną, którą całkowicie uwłaszczył na różnych funkcjach i przestało SLD istnieć w Krakowie. Ale jeszcze tylko powiem na koniec o tym przykład po prostu, jak można działać. Otóż wczoraj słuchałem burmistrza, mera Nicei. On 2 czy 3 miesiące temu wygrał wybory, prawicowy polityk Eric Ciotti, który przejął Nicę od lewicowych rządów. I w ciągu tych 3 miesięcy dokonał radykalnych cięć budżetu po prostu, który był rozdawany na lewo i prawo, łącznie z gazetką, która kosztowała, a która była propagandą poprzednich władz, która kosztowała jakieś niebotyczne tysiące euro, prawda? Więc można po prostu i od tego trzeba zacząć urzędowanie, żeby pokazać po prostu, że w czasie tego kryzysu i deficytu, jaki mamy, rządzący prezydent potrafi po prostu opanować tę sytuację. No, taki wzór bym stawiał przyszłemu prezydentowi, jeżeli referendum będzie skuteczne.
1: No dobrze, a kto może być tym nowym prezydentem? Na koniec zapytam. Wiele osób mówi, że szykowany jest, chciałem powiedzieć politycznie pucowany, ale to źle może zabrzmieć. No ale taki przygotowuje się Ireneusz Raś.
2: Nie wiem, no Łukasz Gibała jakby prowadzi skuteczną politykę od lat.
1: A to będzie ciekawe, kto... To będzie
2: natomiast
1: bliżej.
2: Raś też ma ochotę i będzie chciał być kandydatem tej koalicji obecnie rządzącej.
1: I to jest ciekawe, jak to jest, że lewicujący do niedawna Łukasz Gibała, nawet bardzo lewicujący gdzieś tam w tle Ruch Palikota, będzie sięgał po wyborców konserwatywnych, walcząc z Ireneuszem Rasiem. Co by nie mówić o obecnym wiceministrze sportu, jednak osobie no, związanej od lat z może nie najbardziej twardymi, ale jednak konserwatywnymi poglądami.
2: Wie pan, polityka jest też miejscem, gdzie trzeba umieć być elastycznym po prostu. No, i Łukasz Gibała chce być takim właśnie politykiem, który przedstawia się jako ten, który będzie dobrym zarządcą i nie zwracał będzie uwagi na koloryt polityczny ugrupowań tworzących radę. No, bardziej w kierunku Jacka Majchrowskiego widzę.
1: Na przykład.
2: Jego ewolucję, który też był przecież lewicowym wojewodą wcześniej.
1: I wszystko trzeba poczekać, jak się Prawo i Sprawiedliwość ustosunkuje, co na przykład zrobi wówczas Małgorzata Wasserman. Ale to już pytanie, na które niewielu zna odpowiedź. Albo wielu zna...
2: Małgorzata Wasserman nigdy jakoś nie przedstawiała ochoty do takiej twardej walki, prawda? Natomiast no,
1: na pewno nie z Jackiem Majchrowskim.
2: Ma nazwisko i wizerunek, tak, z Jackiem Majchrowskim, który ciągle jest popularny w Krakowie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. To będzie ciekawe referendum i ciekawe wybory, o czym mówił Bogusław Sonik na naszej antenie, godzina 10:53. My kończymy pierwszą godzinę Odysei Wyborczej. Przed nami jeszcze jedna rozmowa, ale... Teraz już czas powoli zbliża się na serwis informacyjny, ale zanim będzie serwis informacyjny, to najpierw my posłuchamy sobie odrobiny muzyki, przypominając jednocześnie, wchodząc w maj, po pierwsze maturzystom życzymy wszystkiego najlepszego, po drugie doszła do nas smutna informacja, odejście ważnego polskiego duchownego, który przez lata kształtował polskie życie i kościoła, ale także to społeczne, zmarł, odszedł arcybiskup Józef Michalik w wieku 85 lat. Ordynariusz przemyski, ale też przez dwie kadencje przewodził konferencji Episkopatu Polskiego, więc duchowny, który odcisnął swój wpływ, swoją pieczęć na współczesnym życiu i Kościoła, ale też po trosze polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Jak mówiłem, kasztany już kwitną, przynajmniej u nas w Warszawie, więc matury czas rozpocząć. Maturzystom życzymy połamania piór, na początek już język polski, potem kolejne przedmioty, będziemy o tym mówić, ale w innych audycjach, bo Odyseja Wyborcza zajmuje się polityką, a żebyśmy mogli się zajmować i sprawami społecznymi, i sprawami politycznymi, to możemy to robić dzięki naszym patronom patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Wczoraj przy okazji uroczystości Święta Konstytucji 3 maja miałem okazję kilku z Państwa patronów spotkać i to były bardzo ciekawe spotkania, nawet nieoczywiste, bo jeden z oficerów mnie zatrzymał i powiedział, że też jest patronem Radia Wnet. Nie spodziewałem się, a to osoba w szarży pułkownika właśnie tutaj powiedziała, że wspiera, słucham i że jest bardzo z tego dumna i zadowolona, więc panie pułkowniku, wszystkiego dobrego, ale też kilka osób świeckich się przyznało do bycia patronem Radia Wnet, więc bardzo dziękujemy i tym cichym patronom, i tym patronom, których spotykamy przy różnych okazjach w różnych miejscach Polski, ale i za granicą się zdarzy. Jednym słowem, gdyby nie ta sieć, nie ta społeczność patronów, i cywilnych, i mundurowych, to Radio Wnet by nie istniało. Patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Jak to dziwnie brzmi, jak to jest piętno PRL-u, jak powiedziałem, mundurowych, to od razu poczężam złe skojarzenia, a od prawie 40 lat mundur oficera Wojska Polskiego to tylko powód do dumy i chluby. A my teraz dumnie posłuchamy sobie muzyki BB King. Nie wiem, czy to jakoś pasuje do 3 maja, czy nie pasuje, ale może pasuje do tej letniej aury za oknem. A zaraz potem w naszym studio pojawi się serwis informacyjny, który dla Państwa przygotował nasz kolega redakcyjny. Za chwilę Michał Trześniewski, za chwilę się tutaj pojawi. A my wracamy po serwisie.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? Jaka konstytucja dla Polski? Dlaczego Kowalski odszedł z PiSu i pomysł Czarnka na 800+.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. W zeszłym tygodniu odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. W poranku Radia Wnet mówił o tym dlaczego.
2: To była moja osobista ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją. Prawo i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez klubów Gazety Polskiej nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
0: Polska jest w momencie konstytucyjnym. Mamy problemy ustrojowe, mówił prezydent w trakcie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wczoraj powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Trzeba zmodernizować konstytucję z 97 roku albo ją zmienić.
0: Przede wszystkim konstytucji trzeba przestrzegać. Nie ma ustroju idealnego. Tak premier Donald Tusk odniósł się do inicjatywy prezydenta dotyczącej zmiany ustawy zasadniczej.
4: Najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Historia różnych ustrojów pokazuje, że może źle się dziać w państwach, które mają ustrój prezydencki, może źle się dziać w państwach, które mają ustrój, gdzie rząd i premier odgrywają kluczową rolę. Trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Powiedział premier Donald Tusk przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale kwota powinna wzrastać na każde kolejne, powiedział kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Dodał, że na tę chwilę to jego osobiste zdanie i nie ma w tej sprawie decyzji zespołu programowego partii. Prezydent Karol Nawrocki z okazji Święta Narodowego 3 maja nadał najwyższe odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Order Orła Białego otrzymał uwolniony w zeszłym tygodniu z Białorusi działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut.
5: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut to działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz. W marcu 2021 roku został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony we wtorek w ramach wymiany uwięzionych. W piątek Polska podpisze umowę pożyczki 200 miliardów złotych na obronność z Unią Europejską, zapowiedział w Krakowie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Budujemy najsilniejszą dzisiaj armię w Europie. Do 2030 roku będzie najsilniejsza, jeżeli wszystkie te plany i pieniądze europejskie, bo na umowę sobie chcemy podpisać tą linię kredytową już w najbliższy piątek, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. I te pieniądze polskie, które są możliwe do wykorzystania. Nie ma czasu do stracenia.
0: Opozycyjny PiS przekonuje, że rząd nie może zaciągnąć pożyczki w ramach SEJF bez ustawy ratyfikacyjnej. Zapowiada, że jeżeli to zrobi, złamie prawo, a politycy i urzędnicy poniosą odpowiedzialność. To były Wiadomości Wnet, a za chwilę publicystyka.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
12: Trzy akordy i prawda to najkrótsza definicja muzyki country. To prawdziwa opowieść o każdym z nas, oprawiona w atrakcyjną melodię i szlagwort. W mojej audycji posłuchacie tradycyjnych utworów, ale i premierowych piosenek z nashvillskich i polskich studiów muzycznych. Będą także goście i ciekawe rozmowy z artystami country, ale też i pobocznych stylów muzycznych. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na audycję Czas nie tylko na country. Zaprasza Jerzy Głuszyk.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
7: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
14: Aha, honey. All right.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem redaktor Dorota Kania, publicystka, dziennikarka, którą można czytać chociażby na stronie autorskiej. Pani redaktor, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Da, pani autor gdzieś pędzi samochodem, ale nam to nie przeszkodzi.
3: Ale za momencik się zatrzymam, ale spróbujmy porozmawiać, bo szukam właśnie miejsca do zaparkowania.
2: A to my będziemy czekać, aż to miejsce się pokaże, a jednocześnie porozmawiamy na początek o sytuacji w mediach publicznych. Media publiczne wczoraj przy okazji święta dały pewien popis. Na początek posłuchajmy, jak o Konstytucji i o święcie 3 maja za nasze płatników pieniądze opowiadało się w telewizji polskiej kanał drugi. Posłuchajmy.
4: Nam dała Konstytucja? Konstytucja

0: Na koniec oklaski, a to wszystko w Muzeum Narodowym przy obrazie Rejtana, bo część Państwa tylko nas słucha. Nawet większość nas słucha, to opisze to jakiś reporter, mi bliżej nieznany. Pierwszy raz osobę widziałem na oczy i mam nadzieję, że w tej formie ostatni raz, który właśnie leżał Rejtanem, jak się zwykło mówić, broniąc grilla. To wszystko w, no właśnie, w święto Konstytucji, ale to nie tylko, bo jeszcze były życzenia dla pewnego polityka, je sobie zostawimy na za chwilę. Pani redaktor, jaką misję za kolejne setki milionów, już miliardy złotych spełnia i realizuje w tej chwili Telewizja Polska?
1: Trudno mówić o jakiejkolwiek misji publicznej, bo to, co pan redaktor w tej chwili puścił, ja tego nie widziałam. Rzeczywiście widziałam życzenia dla Czerzewskiego.
0: A to jeszcze przed nami, to jeszcze sobie zaraz posłuchamy natomiast, sobie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o sposób zachwycenia Polski, to mi się przypomniało to, co było no już 16 lat temu, może troszkę mniej, przepraszam, no tutaj się pomyliłem, w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Pamiętamy Różowy Orzeł, Orzeł Morze, różowe napisy, orzeł z czekolady, Gazeta Wyborcza, Trójka, która temu patrzyła, było to dość obrzydliwe widowisko. I teraz mamy podobną sytuację, tyle że w telewizji publicznej, jeszcze bardziej obrzydliwą. To pokazuje poziom ludzi, którzy zostali ściągnięci, ale to jest głębsze dno w tym wszystkim, dlatego że trzeba przypomnieć, ja nieustannie przypominam również Państwa na antenie, kto rządzi telewizją publiczną. Przecież telewizją publiczną szefem programowym jest Sławomir Zieliński, zarejestrowany jako kontakt operacyjny posłany przez Służbę Bezpieczeństwa. Człowiek, który przyszedł do Trójki w stanie wojennym, wtedy, kiedy wcześniej wyrzucono wszystkich dziennikarzy, a później zrobiono Trójkę jako taki wentyl bezpieczeństwa, tam również zaczynała wtedy Monika Olejnik. Wtedy tam zaczynał Marek Niedźwiecki, również zarejestrowany jako kontakt operacyjny Bera. Piotr Metz, no, tam resortowe dziecko, tam było mnóstwo ludzi związanych mniej lub bardziej z komunistyczną bezpieką. Ale tym wszystkim kierował Sławomir Zieliński. On teraz te wszystkie zwyczaje przenosi do telewizji publicznej. Zresztą starsi słuchacze zapewne pamiętają, jak Zieliński był w telewizji publicznej za czasów Roberta Kwiatkowskiego. Po prostu mamy w tej chwili telewizji generała Jaruzelskiego. To, co się działo w stanie wojennym, przy pudrowaniu w tej chwili jest to samo w tej chwili. I ja mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Radio Mediów Narodowych to wszystko skrzętnie notuje i uważam, że będzie czas, kiedy ci ludzie znajdą się tam, gdzie się powinni znaleźć. Po prostu zostaną z hukiem wyrzuceni z telewizji publicznej. Bo to, co się dzieje za moje pieniądze, pana redaktora pieniądze, przecież wprowadzamy podatki, to nie jest żadna misja. To jest zohydzanie Polski. To jest przedstawianie Polaków jako takich kwaśnych żarłoków, prawda? Że grilla. Co to w ogóle jest, kiedy słyszymy piękne słowa w prywatnych stacjach o profilu konserwatywnym, o Polsce, o Konstytucji 3 maja, czym była Konstytucja 3 maja, o wierze i patriotyzmie naszych przodków, tutaj się mówi co? Mówi się o kaszance. Coś obrzydliwego. Mam nadzieję, że oni się znajdą tam, gdzie się powinni znaleźć, czyli po prostu poza jakimikolwiek mediami publicznymi.
0: Ale po co obecnej koalicji taka telewizja? Bo widać, że tam nie ma żadnej woli ani zmiany, ani to nie jest tak, że tego typu telewizja im nie pasuje. Ba, wręcz przy ostatniej debacie nad wotum nieufności dla minister zdrowia no przypomniano, że obecnie rządzący zapowiadali likwidację telewizji polskiej, przynajmniej jednego kanału informacyjnego, ale też przekazanie pieniędzy z telewizji polskiej na właśnie leczenie chorób onkologicznych. Teraz to się nie dzieje i ta telewizja jest broniona rękami i nogami przez polityków koalicji rządzącej. Dlaczego? Po co im to?
1: Zaraz zamiast pieniądze na chore dzieci onkologicznie, które robi to młody youtuber, zbiórkę prywatną, prawda, i przekazuje te pieniądze fundacji, która zajmuje się wspieraniem onkologicznie chorych dzieci. Mamy taki, ja nie chcę brzydko mówić na antenę, ale mam coś tak nieprawdopodobnie obrzydliwego jak telewizja publiczna. Po co to robią? Po to, żeby

0: utrzymać ten twardy elektorat Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli jak teraz Donald Tusk mówi koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej poprzednio. Bo to tak naprawdę Koalicja Obywatelska to jest przypudrowana Platforma Obywatelska. Chodzi o utrzymanie tego elektoratu resortowych dzieci, wulgarnych ludzi. Nie wiem, czy pan redaktor widział filmik, który Donald Tusk zamieścił u siebie na profilu i czy państwo widzieli 1 maja. 1 maja to jest rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Donald Tusk na tym kilkunastosekundowym filmiku zamieścił piłowanie biało-czerwonej deski, które miało symbolizować rozwalenie szlabanu, tak, granicznego. Piłowanie i rozwalanie szlabanu granicznego, wykonanie Donalda Tuska, przypominanie o tym, bardzo źle się Polakom kojarzy. Natomiast to pokazuje, do kogo jest skierowany ten przekaz. Właśnie piłujemy biało-czerwony szlaban, odcinamy Polskę, zwalczamy wszelkiego rodzaju przejawy patriotyzmu. Możemy kłamać. Telewizja publiczna jest po to, żeby utwierdzać te kłamstwa Donalda Tuska, utwierdzać kłamstwa Platformy Obywatelskiej. Telewizja publiczna jest w rękach Czarzastego. Czarzasty trzyma się dlatego, że go autoryzuje Tusk. Więc on realizuje z jednej strony swoją tak zwaną misję lewicy, czyli żeby lewica się jakoś w jakiś sposób dostała do przyszłego Sejmu, bo jest bardzo dramatycznie, jeżeli chodzi o poparcie, a z drugiej strony wspiera Donalda Tuska, bo przecież wystarczy przypomnieć tych ludzi, którzy chodzili pod telewizją publiczną i wydzierali się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie teraz są zapraszani i gloryfikowani w telewizji publicznej. Wystarczy co miesiąc iść po pomnik smoleński 10 każdego miesiąca, żeby zobaczyć, kto tam przychodzi. I to jest właśnie ta grupa ludzi, do której jest skierowany przekaz telewizji publicznej. To jest ten elektorat, którego nie wolno wypuścić z ręki, dlatego że on nie może odejść, tak? Oni muszą głosować na Tuska, muszą głosować na Czarzastego, muszą głosować na tę część ludzi i moim zdaniem na tę część sceny politycznej, która jest ich, tak? Wystarczy wejść na profile Romana Giertycha, Silnych Razem, Sieć na Wybory, KOD-u, Obywateli RP, żeby zobaczyć, jaki poziom reprezentują ci ludzie. Twarzą tego towarzystwa jest Mazguła, prawda, znany z gloryfikacji stanu wojennego. Twarzą tych ludzi jest cały zestęp ubeków i esbeków, którzy właściwie esbeków, bo już obecnie nie żyją, ale esbeków, którzy dostali swoje emerytury. Donald Tusk im obiecał, co i od słowa dotrzymał w tym zakresie, bo przypomnę tylko, że otrzymał tylko dwie obietnice wyborcze chyba zrealizował. Wprowadzenie aborcji bez ograniczeń i właśnie przywrócenie przywilejów funkcjonariuszom komunistycznych służb specjalnych. A jeszcze, jeżeli chodzi o telewizję publiczną, jest jeszcze jeden obrzydliwy serial dotyczący właśnie służb specjalnych, który już został bardzo skrytykowany, bo to jest tak naprawdę przekaz rosyjski. Nie zachęcam państwa do obejrzenia tego.
1: Wojna zastępcza, ja niestety to zareklamuję, ale tak. Wielu oficerów z różnych stron sporu politycznego uznało, że telewizja polska za własne pieniądze szerzy czy promuje antypolską propagandę, w tym wypadku taką propagandę nakierowaną jakby ze strony moskiewskiej. A propos Czarzastego, bo teraz zapytał ten układ medialny, bo po co Tuskowi, po co Platformie silna TVP, skoro ma TVN, w cudzysłowie ma oczywiście, to że posiada, ale wiele osób mówi, że ma wyraźne wsparcie od tej stacji i być może nie są to osoby w całkowitym błędzie. Do tego jeszcze Polsat także zmienia swoje nastawienie, co wiele osób odczytuje właśnie jako formę jakiejś ugody polityczno-biznesowej kolejnego pokolenia Solorzów z obecną władzą, czy Żaków Solorzów, a teraz mamy także element tej telewizji polskiej. Posłuchajmy tych życzeń dla Czarzastego, bo rzeczywiście marszałek Sejmu przyszedł do telewizji polskiej i tak się wobec niego zachowano. Posłuchajmy, jeżeli możemy, Włodzimierz Czarzasty.
2: Dobry wieczór państwu. Przyszedłem do was dlatego, że dzisiaj mam urodziny.
3: No to 100 lat! To w ogóle wow!
2: Ja chciałem państwu powiedzieć, że ludzie intuicyjnie wyczuwają, że jest to wielkie święto i proszę zobaczyć, co się dzisiaj od rana działo.
3: Flagi, pochody.
2: Flagi, pochody. Dlaczego?
3: Dla pana.
2: Konstytucja oczywiście. Ale proszę państwa, poza tym
4: Dobra, to ja myślę, że teraz robimy 100 lat.
2: No ale to będziecie śpiewać?
4: Mamy wspaniały zespół.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: I tak śpiewano, aż się przypomniało, kiedy swego czasu śpiewano Donaldowi Tuskowi, również w Telewizji Polskiej. Żeby była jasność, ktoś może zarzucić też, przynajmniej ja osobiście nie byłem fanem poprzedniej Telewizji Polskiej, no ale tam nie śpiewano politykom opcji rządzącej ówcześnie 100 lat.
0: Nie śpiewano i dla mnie to się wspomniało również to, co pan redaktor powiedział, Donald Tusk, ale to jest potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej. Telewizja Wojciecha Jaruzelskiego, gloryfikacja ludzi, którzy rządzą Polską i Czarzasty ma absolutny wpływ na telewizję. Pytał się pan redaktor, jest to oczywiście, kończy ten wątek, rzecz absolutnie karygodna, niedopuszczalna i ze wskazaniem. Tutaj telewizja absolutnie się nie kryje publiczna, tak? Za nasze pieniądze jest to tuba propagandowa lewicy i opcji rządzącej, czyli koalicji 13 grudnia. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę...
1: A to ciekawe, bo przełożenie Czarzastego, tu bym został, no bo Czarzasty przed pewnym zakrętem w swojej karierze, który w normalnym państwie zakończyłby życie publiczne tego polityka, tego człowieka, czyli po tym, jak zszedł w Krajowej Radzie i Telewizji i był bardzo głęboko zamieszany w aferę Rywina. Zdaniem wielu był istotnym członkiem tak zwanej grupy trzymającej władzę i za pieniądze pisał ustawę, czy współtworzył ten proceder pisania ustawy. Tak wiele osób mówi. Pan marszałek za to, no chyba, że mnie pozwie, to zobaczymy. Może się więcej szczegółów na takim potrzebie byśmy dowiedzieli, ale wątpię, żeby taki pozew przyszedł. No i pan Czarzasty tymi mediami swojego czasu zarządzał przecież w sposób bardzo wyraźny. No i teraz wrócił do tej pozycji, że rozgrywa media publiczne znowu po latach?
0: Tak, rozgrywa media publiczne, a właściwie zarządzam tymi mediami publicznymi. Nie wiem, czy bezpośrednio, ale raczej przez swoich ludzi. Poza tym też trzeba powiedzieć o wpływach rosyjskich, o związkach Czarzastego. Przecież sprawa niewyjaśniona, sprawa muzy, prawda, czyli spółki, której w tej chwili już jest tylko jego żona. Także tutaj mamy całe spektrum. O tym wielokrotnie było prowadzone rozmowy na antenie Radia Wnet. Natomiast ja bym chciała jeszcze się odnieść, po co jest telewizja publiczna. Z bardzo prostego powodu. Telewizja publiczna to jest ten kanał, który dociera do bardzo dużej ilości widzów. Po drugie, Polsat oczywiście przechyla się na stronę koalicji 13 grudnia, ale nie do końca, tak, bo jednak nie tam są ludzie, którzy nie mają takich poglądów jak Czarzasty, dajmy na to. To jest nie Polsat, to nie tylko Gozdyra, ale Polsat to również Rymanowski, Polsat to również Jankowski i kilku innych, czy Marcin Fiołek. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili kilka dni temu, kiedy przerwano rozmowę, kiedy przedstawiono wystąpienie na antenie TVN-u Andrzeja Seweryna, który dostawał nagrodę i przeniesiono się do sobie z TVN-u po to, żeby porozmawiać z politykami, nastąpił bojkot TVN-u. To znaczy wezwał do tego Mazgula, że bojkotujemy TVN, również ci najbardziej zagorzali, tacy zapalczyli, zatrzewieni silni razem, napisali w mediach społecznościowych, że się przyniosą, przenoszą do TVP. I to jest właśnie klucz. Oni zdają sobie sprawę, że układ właścicielski TVN-u, czyli zmiana właściciela, może doprowadzić do zmiany przekazu, tak? Wystarczy, że TVN będzie mówił prawdę. Wystarczy, że TVN będzie mówił prawdę i rzeczywiście na bieżąco relacjonował skandale, które szarpią telewizją publiczną. Zresztą to już było, chcę zauważyć, bo bardzo dobry reportaż o Kłodzku. Bardzo dobry reportaż, tydzień temu wyemitowany na antenie TVN, nawet się zaskoczyłam. Moi przyjaciele żartowali, że wystarczyło, że się zmienił właściciel, a już telewizja zaczęła mówić prawdę. Wystarczy, że będą mówić prawdę. Tu nie chodzi o żaden konserwatyzm, ale o przyzwoitość. O przyzwoitość, żeby mówili prawdę na antenie. I wtedy to już wystarczy. I dlatego w tej chwili jest takie mocne wspieranie mediów, tak zwanych publicznych, bo one nie są publiczne, bo one są skierowane do jednej grupy osób, bardzo wąskiej moim zdaniem. I żeby utrzymać tych silnych razem w ryzach i dać im poczucie, że mają coś swojego, swoje media, bo Super Express to za mało. Super Express w tej chwili skrajnie lewicowy. Mówię to z bólem serca, bo zaczynałam w Super Expressie swoją karierę dziennikarską i to była zupełnie inna gazeta, gdzie byli ludzie ze wszystkich środowisk dziennikarskich. Natomiast w tej chwili to jest po prostu skandal. I druga sprawa, właśnie telewizja publiczna. I to ma trzymać w ryzach wyborców Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Zwłaszcza Lewicy, bo Czarzasty, jak pan redaktor słusznie zauważył, ma przeogromny wpływ na telewizję publiczną.
1: To już trochę puentując, jeżeli jest tak, że TVN trochę zmienia front, to Tuskowi zostaje się i Czarzastemu i całej tej koalicji tylko telewizja Polska, a jeszcze jeden smaczek, żeby powiedzieć, jak to jest robione, nieoceniony nasz realizator Adam Czerpak powiedział, że ten program, przynajmniej tak przekazała pani przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska, która ma dość dobre i bliskie relacje z marszałkiem Czarzastym, więc pewnie wie, o czym mówi, że był nagrywany tydzień temu.
0: No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. I to jest bardzo ciekawe, jak to jest wszystko przygotowywane, że to nie jest wszystko na zasadzie spontaniczności, tylko to było wszystko wyreżyserowane, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić publiczność, życzenia. Wszystko było tak przygotowane, że było wpuszczone akurat 3 maja. Nawet trudno to komentować. Jeden wielki skandal i tyle.
1: O czym mówiła Dorota Kania, dziennikarka publicystka. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. A my już teraz kończymy Odyseję Wyborczą, przypominając, że słyszymy się także w Odysei Wyborczej dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet i wszystkim tym, którzy nas wspierają w inny sposób. Wielu z państwa mówi, że Patronite z różnych powodów nie pasuje, albo że to jednak jest nie tak intuicyjne, albo inne kłopoty. Dla mnie było intuicyjne, więc zachęcam, bo ten Patronite ułatwia całą procedurę i taką też uczestnictwo, ale też odpowiednie potem możliwości funkcjonowania w społeczności radia, ale na naszej stronie wnet.fm, to jest nowy portal, zachęcam do odwiedzenia, bo tam jest znacznie więcej informacji niż my na antenie możemy państwu przekazać. Jest też cała zakładka, żeby nas włączyć się w budowę radia wnet, żeby nas wspierać. Jest zakładka Wspieraj nas, no i tam są także inne możliwości. Poza Patronite'em jest także możliwość bezpośredniej wpłaty na numer konta. Jest też numer konta do przelewów zagranicznych. To wszystko jest dostępne na naszej stronie wnet.fm. Bardzo państwa zachęcam i bardzo państwu dziękuję. 11:30 kończymy Odyseję Wyborczą.
5: Odyseja Wyborcza.
6: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
7: W Warszawie minęła godzina 11:31, a w Lwowie 12:31, czyli godzina różnicy. Przy mikrofonie Artur Żak, realizuje dla państwa tę audycję Adam Czerpak z Warszawy. Dzisiaj ponownie bez stałego elementu twórcę, czy też współtwórcę studia Lwów, a to dlatego, że Wojciech Jankowski jest na wywczasie, właśnie wraca ze swoją małżonką z wywczasu i prawdopodobnie w następny poniedziałek, podczas następnej audycji Studio Lwów, Wojtek będzie jak najbardziej obecny, no i oczywiście w programie wschodnim w sobotę też Wojciecha Jankowskiego będziemy mogli usłyszeć. I zaczniemy tradycyjnie od pogody lwowskiej. Sam sobie zadam to pytanie, bo Wojtek nie zada mi tego pytania, a pogoda we Lwowie jest wspaniała. Mam wrażenie, że zawitało do nas już lato, przeskakując niejako ten element wiosny. Mój termometr pokazuje w lwowskim mieszkaniu 24 stopnie Celsjusza, a jeszcze słoneczko na niego nie świeci, więc mamy wspaniałą w sumie letnią pogodę, przyroda budzi się do życia. A jak jesteśmy w takim klimacie majowym, majówkowym, co prawda majówka już się skończyła, to pierwszym tematem naszej audycji będzie moja taka krótka relacja z obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja tutaj we Lwowie. Powiem wam, kochani, że te uroczystości, porównując do uroczystości z minionego roku, czy też właśnie z tych lat pełnoskalowej inwazji, były uroczystościami, które zgromadziły naprawdę dużą ilość uczestników, zarówno tych instytucjonalnych, jak i nieinstytucjonalnych, zrzeszonych i niezrzeszonych. Akurat też tak to się zbiegło, że w tym dniu odznaczaliśmy 770. rocznicę pierwszej wzmianki pisemnej o mieście Lwowie, więc faktycznie ludzi było bardzo dużo. Pod pomnikiem Adama Mickiewicza zebrali się przedstawiciele organizacji polskich, także Polacy niezrzeszeni, przedstawiciele władz lokalnych, miasta, władzy centralnej, państwowej, władz także obwodowych, samorządowych, przedstawiciele oczywiście Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, ale także sporo gości z zagranicy, no oczywiście przede wszystkim z Rzeczypospolitej Polskiej. Później była msza za ojczyznę, którą celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki właśnie z naszej archidiecezji lwowskiej, a później wspaniały koncert w Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, które no, dosyć niedawno, bo niecały rok temu zostało dla Polaków z Lwowa przepięknie odremontowane i odnowione i teraz Polacy mają miejsce, w którym właśnie takowe uroczystości, koncerty lub jakiekolwiek inne inicjatywy mają możliwość organizować. Ale właśnie, może tutaj już strasznie dużo mówię, może posłuchajmy właśnie uczestników tego wydarzenia. Może po prostu wymienię na początek, kogo za chwilę usłyszymy. Na początek usłyszymy panią Marię i pana Krzysztofa Szymańskich, lwowiaków z krwi i kości. Później Renatę Kuprycz-Durys i Czesława Lewandowskiego z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Później Darię i Wita Nataszkiewiczów. Stefana Melnyka, to jest wolontariusz z Olsztyna, który już grubo ponad 100 transportów humanitarnych tutaj na Ukrainę przywiózł, zarówno dla wojskowych, dla wolontariuszy, dla cywilów, ale także te transporty docierają tutaj do Polaków mieszkających na Ukrainie. A co ważniejsze, Stefan Melnyk otrzymał już 4. odznaczenie od władz ukraińskich, tym razem odznaczenie bezpośrednio od głównodowodzącego wojsk ukraińskich, armii ukraińskiej, generała Syrskiego. A później Łukasz Szot z Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Następnie Jarosław Gasiak z Lwowskiej Obwodowej Rady, czyli przedstawiciel samorządu obwodowego. I na koniec zakończymy słowami pani Stanisławy Nowosad, znanej Polki z Lwowa, poetki, która jest na wszystkich uroczystościach, ale także właśnie swoim słowem pisanym, swoimi wierszami Lwów i Polską tutaj chwali. Posłuchajmy, co powiedzieli wczoraj pod pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie.
8: Święto narodowe. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami we Lwowie, żeby ze wszystkimi razem uczcić to narodowe święto. Życzymy wszystkim jedności, pokoju i przede wszystkim pielęgnowania tych tradycji, które są naszą dumą.
9: Święto 3 maja obchodzimy no, praktycznie od chwili, gdy zaczęliśmy tutaj jego obchodzić. Można było już oficjalnie tutaj pod pomnikiem, czy w jakiś inny sposób, w postaci akademii. I dlatego czujemy się dumni, że możemy tutaj być razem z całą polską społecznością Lwowa i obchodzić to wielkie narodowe święto.
10: Bo chcemy świętować to święto, które jest największym świętem chyba dla polskiego narodu w ostatnich czasach, czy nawet w ogóle z całych czasów. Święto niepodległości faktycznie Polski i starań elity, dlatego żeby powstało państwo sprawiedliwe dla wszystkich stanów. No.
11: No i pewnie chcemy nie tylko w domu świętować dni narodowe święta polskie, ale też, żeby w swoim państwie, gdzie mieszkamy, można było obchodzić swoje święta narodowe.
12: Dlatego, że to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że jak mieszkasz poza granicami Polski, no to właśnie takie święta narodowe to nie jest takie życie codzienne, tak? A to jest szczególna wartość. I chcielibyśmy rodzinom przekazać Polakom, jak zamieszkałem w Polsce, tak i poza granicami kraju, najlepsze życzenia z okazji tego święta i żebyśmy wszyscy czuliśmy jako wspólnota.
7: 3 maja w Lwowie jesteśmy właśnie w ramach obchodzenia Święta Narodowego Polskiego 3 maja. Dzisiaj także są Dni Lwowa, ale wy przyjechaliście z województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj już z którym konwojem humanitarnym?
13: Ja już 40. konwój. Sam prowadziłem wszystko od A do Z. Przywieźliśmy zawsze pomoc dla wojskowych, dla strażaków, dla medyków. Dla dzieci też, tym razem i tutaj dla mniejszości polskiej się udało coś po raz kolejny dostarczyć. No, jesteśmy razem z wami i wiemy, że tu jest ciężko i staramy się jak możemy, pomagamy.
7: A to jest, tak jak powiedziałeś, 40 już konwój, ale warto też wspomnieć o tym, że wasze wysiłki, przede wszystkim twoje zaangażowanie zostało docenione przez dowódcę wojsk ukraińskich, przez generała Syrskiego.
13: Syrskiego, tak. To już jest 4 moje odznaczenie. 2 wcześniejsze były od ministerstwa. Wcześniej też dostałem od wojsk lądowych. A tym razem od generała Syrskiego za to, że no, pomagamy i ta pomoc realnie dociera tam, gdzie powinna dotrzeć. Także tutaj przy współpracy właśnie naszego województwa i naszej cerkwi grekokatolickiej i Banku Żywności w Olsztynie staramy się, no jak mówiłem, ja osobiście 40 raz przyjechałem, a plus do tego ponad 100 konwoi gdzieś tam logistycznie wspierałem i wspierać dalej będę, dopóki ta wojna się nie skończy.
14: Specjalnie na 3 maja, również tutaj byłem 11 listopada, ponieważ chcę, żeby tutaj we Lwowie również wiedzieli, że jesteśmy, że są Kresowianie w Katowicach oraz chcę tutaj upamiętnić te nasze najważniejsze święta narodowe. We Lwowie, tutaj z tymi Polakami z Lwowa, jest to naprawdę piękne świętowanie, ponieważ jest to przykład na to, że chociaż Lwów już jest ponad 80 lat poza granicami Polski, to dalej ta polska kultura, polska tradycja, polska historia są kontynuowane. Dlatego tutaj najbardziej czuję to polskie świętowanie właśnie we Lwowie.
15: Co dla nas... Udział w obchodach kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja jest dla Rady Obwodowej wysokim wyróżnieniem. Dla każdego państwa ustawa zasadnicza stanowi kluczowy symbol suwerenności. Konstytucja 3 maja, druga na świecie i pierwsza w Europie, była dokumentem przełomowym nie tylko ze względu na chronologię, ale i treść regulującą życie publiczne na naszych wspólnych terytoriach. Włączenie się w obchody Polskiego Święta Państwowego podczas Dnia Miasta Lwowa jest dla nas naturalnym gestem solidarności. To także okazja do wyrażenia wdzięczności polskim partnerom za ich nieustanne wsparcie w walce z rosyjskim agresorem. Symbole państwowe naszych przyjaciół traktujemy z najwyższym szacunkiem. Ich rocznica jest również naszym świętem.
16: Nasze także światem.
17: No to jest symboliczne miejsce polskości dawnego Lwowa, dlatego proszę Adasia, żeby pilnował właśnie polskości Lwowa, starego naszego grodu, zasłużonego tak dla Polski bardzo.
7: I tak wypowiadali się lwowiacy i goście naszego miasta w trakcie obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. A ja, korzystając z okazji, pomimo tego, że majówka już się skończyła, że święto 3 maja było wczoraj, chciałem właśnie z okazji tego narodowego święta złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Polakom, wszystkim naszym słuchaczom, którzy nas słuchają niezależnie od tego miejsca, gdzie mieszkają. Właśnie zarówno tym mieszkającym w Macierzy, jak i rozsianym rodakom po całym świecie. Chciałem życzyć wam, żeby ta idea konstytucyjnych wartości jednoczyła nas pod takim wspólnym hasłem, pod wspólnym mianem jeden naród ponad granicami. I na koniec, że zawsze warto pamiętać ten zapis 5 artykułu Konstytucji 3 maja uchwalonej w 1791 roku. Pamiętać, że wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.
18: Studio Lwów.
7: A teraz przechodzimy do drugiej części naszej audycji, do drugiego tematu, a mianowicie w ubiegłym tygodniu, w środę we Lwowie, odbyła się już szósta konferencja naukowa w zakładzie, w Instytucie Epidemiologii i Higieny we Lwowie. To jest ważne miejsce z kilku tak naprawdę powodów. To jest właśnie to miejsce zapoczątkowane przez Rudolfa Weigla, czyli wybitnego polskiego epidemiologa, pogromcy tak naprawdę tyfusu plamistego i nie tylko. To także wieloletnie miejsce pracy i posługi także kapłańskiej, co jest dziwne, Henryka Mosinga, lwowskiego lekarza, lwowskiego takiego lekarza, doktora dusz. Osobę, która walczyła nie tylko z patogenami, właśnie z wirusami i bakteriami, ale także walczyła z władzą radziecką, ze świeckością władzy radzieckiej i walką z religią. To jest ta osoba, która w czasach Związku Radzieckiego podróżowała po Związku Radzieckim, po terenie Ukrainy, przede wszystkim Wschód, ale także Rosji, i docierała oczywiście tajnie do wiernych z posługą kapłańską, bo Henryk Mosing był wyświęcony w tajemnicy dla władzy radzieckiej, on był tylko naukowcem i lekarzem. No i właśnie profesor Borys Kuźminow, to jest dyrektor tego zacnego ośrodka, organizuje takie konferencje poświęcone właśnie stricte pracy epidemiologicznej, czyli to są konferencje naukowe, ale z bardzo ważną częścią, z taką częścią przedstawiającą właśnie na początku tej konferencji, zanim naukowcy przejdą do swoich zadań naukowych, to Borys Kuźminow, zapraszając i prelegentów, i często sam zabierając głos, przedstawia właśnie te wybitne osoby, które tutaj we Lwowie na tej kanwie epidemiologicznej przez dziesięciolecia, tak naprawdę stulecia działali. Oczywiście no, główną postacią jest Rudolf Weigl i Henryk Mosing. I po raz kolejny miałem możliwość uczestniczyć w tej konferencji i nagrałem dla państwa, ale także dla siebie, kilka wypowiedzi właśnie osób uczestniczących w tej konferencji. Posłuchajmy na początek, będzie Borys Kuźminow, profesor Borys Kuźminow z Instytutu Epidemiologii i Higieny we Lwowie.
19: Panie profesorze, bierzemy udział już po raz kolejny w konferencji tutaj w Instytucie Epidemiologii i Higieny w Lwowie. Ja chciałem zapytać nie o sprawy naukowe, bo tutaj jestem laikiem. Chciałem zapytać właśnie o ten wasz projekt popularyzacji osób związanych z Lwowem i z medycyną. Kiedy wpadliście na ten pomysł?
15: Pomogło to w rozpoczęciu cyklu konferencji poświęconych pamięci Henryka Mosinga. Była to pierwsza konferencja zorganizowana z okazji 110. rocznicy jego urodzin. Obecnie organizujemy konferencję poświęconą 116. rocznicy jego urodzin. Zrozumieliśmy, że podstawą tego projektu jest oczywiście popularyzacja postaci wybitnego epidemiologa XX wieku, wybitnego lekarza, wybitnego naukowca, który był doktorem nauk medycznych, ale pozostawał nieustannie w cieniu swojego znakomitego nauczyciela, profesora Weigla. Potem jednak zrozumieliśmy, że przy profesorze Weiglu pracowała duża grupa wolontariuszy, a mianowicie studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Wszyscy oni po zakończeniu współpracy z Weiglem poszli własną drogą, rozpoczęli własne kariery. Niektórzy stanęli na czele katedr w Polsce, inni kierowali inspekcją sanitarną, a jeden został ministrem zdrowia. Nie poprzestaliśmy na stworzeniu Muzeum Henryka Mosinga. Stworzyliśmy muzeum poświęcone Weiglowcom. Oczywiście do tej konferencji należało włączyć również wybitne postacie samego Uniwersytetu Medycznego. Projekt zyskał rozgłos. I dziś akcenty pozostają te same, ale znacznie wzrosła liczba osób, które dzięki naszej konferencji otrzymały przynajmniej jakąś niewielką wiedzę. Podczas dzisiejszej konferencji główną uwagę poświęcono przede wszystkim Ludwikowi Fleckowi. To wybitny mikrobiolog, który pracował z Weiglem, co szczególnie ważne, w czasie II wojny światowej. Ten człowiek wykazał się odwagą i przetrwał wszystkie tortury. Był w trzech obozach koncentracyjnych, ale nawet w tych warunkach zajmował się filozofią i nadal ją rozwijał. Dziś osiągnął światowy poziom właśnie w pracy naukowej jako filozof. Dlatego bardzo się cieszę, że te konferencje odbywają się przy tak dużej liczbie uczestników. Po drugie, dołączają do nas również inne miasta z Ukrainy. No i oczywiście jesteśmy tym zainteresowani, ponieważ współzałożycielami naszej konferencji jesteśmy ja oraz w Polsce dyrektor Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji imienia Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Chcielibyśmy, aby w szerszym zakresie włączały się w to inne województwa i inspekcje sanitarne. Dlatego mamy nadzieję, że sytuacja związana z działaniami wojennymi w końcu się zakończy, a goście z Polski będą mogli przyjeżdżać do nas bez obaw, że u nas trwa wojna.
10: Dzień dobry Państwu. Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji imienia Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, koło Olkusza, koło Krakowa. Przede wszystkim przyjechałem do przyjaciół tutaj, bo przyjaźnimy się z panem profesorem Kuzminowym już 6 albo 7 lat i z wieloma z państwem tutaj. Przyjechałem wysłuchać wspaniałej muzyki w wykonaniu państwa młodzieży rezerwowa. A czy my się boimy? No wszyscy, znaczy, ale przede wszystkim mogę inaczej, muszę powiedzieć, że to my widzimy w państwo bohaterach, bo wy macie codziennie to wszystko, tak? A my przyjeżdżamy tylko raz za chwilę będziemy wyjechać, będziemy tylko wspominać, że w jakimś kryzysie psychicznym troszkę byliśmy, bo tutaj na razie nie ma żadnego w tej chwili jakby zagrożenia. Chcielibyśmy przyjeżdżać częściej. Natomiast powiem szczerze, że większym problemem dla nas jest przejazd przez granicę, gdzie czasami trzeba stać kilka godzin i to może zablokować współpracę, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że jest ze mną też przedstawiciel naszej nauki, pan dr Chwalba, który też próbuje, że tak powiem, rozpocząć współpracę z państwem. A z drugiej strony bardzo się cieszę, bo nasza placówka w takiej postaci, że w czasie, kiedy rozpoczęła się wojna, akurat myśmy byli po realizacji projektu współpracy dobrych praktyk w leczeniu gruźlicy lekoopornej na wschodzie Ukrainy. Byliśmy między innymi właśnie w Kijowie w tamtym czasie i poznaliśmy bardzo wiele osób zwalczających gruźlicę u państwa. I to trwało do dziś. I pamiętam, że jedna z tych lekarek, pani Iwanna Mazur, do nas przyjechała wtedy, bardzo nam pomogła leczyć państwa pacjentów, zwłaszcza z gruźlicą lekooporną, bo myśmy nie mieli leków do tej pory typu pretonamid, bedokilina, to wszystko u państwa było, u nas nie. I tu nam bardzo pomogła. Mieliście genialny system raportowania gruźlicy. No proszę sobie wyobrazić, że lekarka w Jaroszowcu była w stanie dotrzeć do dokumentacji medycznej osoby z Mariupola. To u nas, gdyby w Polsce było tak, że chcielibyśmy leczyć w Krakowie osoby ze Szczecina, to bez płytki albo bez papieru się nie obejdzie. Więc gratuluję tego systemu. Bardzo bym chciał, żeby on był w Polsce. Ale też to, że pani Iwana Mazur po przyjeździe do Tarnopola, bo tam pracuje, rozpoczęła tak troszkę pod naszą kuratelą rozwój rehabilitacji pulmonologicznej. Przekazaliśmy troszkę sprzętu w tym zakresie, więc oczywiście z jednej strony my chcemy się nauczyć, jak państwo, jak tu we Lwowie, w Ukrainie radzicie sobie z leczeniem gruźlicy lekoopornej, szczególnie totalnie lekoopornej,
20: a z drugiej strony bardzo chętnie przekazywalibyśmy nasze doświadczenia w zakresie rehabilitacji płuc, no bo przecież wiemy, że u państwa no jest i troszkę gorzej ze smogiem, jest i troszkę gorzej z powietrzem zanieczyszczonym, no ale to też działania wojenne powodują duże straty w płucach wielu, wielu osób, więc to chcielibyśmy też państwu przekazać.
19: Panie dyrektorze, ta współpraca odbywała się przed pełnoskalową inwazją. Teraz pan dyrektor mówi, że ta inwazja, że ta współpraca odbywa się także w trakcie tej pełnoskalowej wojny. No, wiem, że moi znajomi, którzy się zajmują medycyną pola walki, czy też chirurgią urazową, to jest ciągła wymiana doświadczeń. Czy właśnie ta gałąź, czyli epidemiologia, jakże ważna gałąź medycyny, może korzystać z doświadczeń Ukrainy w warunkach wojennych?
20: To znaczy my powinniśmy korzystać, bo jak ja byłem tutaj 27 lutego na wizycie na zaproszenie pana ministra Kuzina, gdzie z naszej strony był pan dr Paweł Grzesiowski, czyli główny inspektor sanitarny, to jakby po pierwsze było wtedy nawiązanie tej współpracy na gruncie epidemiologii, ale po drugie, no niestety troszkę z żalem mogę powiedzieć, że my, o ile gdzieś te doświadczenia wojenne w Polsce są przekazywane, o tyle niestety to wrażliwość na kwestie chorób zakaźnych, nie ma tej wrażliwości w Polsce. No bo jeżeli ja we Lwowie w szpitalu u pana doktora Raka usłyszałem, że państwo macie 150 łóżek zabezpieczenia, 50 osób w tej chwili jest leczonych, a 100 łóżek czeka na żołnierzy. Daj Boże szybko, to znaczy daj Boże, żeby się wojna skończyła i ci ludzie trafili do leczenia, to niestety w Polsce w tym momencie no jakby ten element zabezpieczenia, bo przecież ci ludzie częściowo znajdą się też w Polsce, ale i też w krajach zachodnich. To niestety ten element zabezpieczenia w Polsce no jest zupełnie marginalizowany. Ale też prawdą jest to, że Europa zapomniała o gruźlicy. I tutaj próbowaliśmy też z Państwa Ministerstwem Zdrowia jakby namówić Europę w postaci dołożenia tego elementu do programu Health for UE, czyli pomoc zdrowia dla Europy. No na ten moment chyba ten element troszeczkę, że tak powiem, wystygł, a szkoda, bo z drugiej strony to naprawdę zmiany innowacyjne, jakie są w Ukrainie w zakresie wojskowości, są niesamowite, ale zmiany innowacyjne, jako wprowadza w tej chwili Ukraina w zakresie diagnozowania, leczenia i współpracy wielu środowisk w przede wszystkim rozpoznawalności gruźlicy, leczenia gruźlicy tej, która faktycznie funkcjonuje, ale również gruźlicy latentnej. To byłoby naprawdę cudowne, gdyby Europa zaczęła ten temat również zauważać, bo Europa tych ludzi też ma i gruźlica ma niestety to do siebie, że od zakażenia do zachorowania mijają lata. I człowiek czasami myśli, a od kogo ja się wczoraj zaraziłem? Nieprawda. Albo się nie zaraziłem wczoraj, tylko 2-3 lata temu, albo sam sobie nosiłem prądka gruźlicy, prawda, bo ilość latentnych zakażeń na świecie to jest 1/3. Nosiłem sobie tego prądka i on w końcu zaczął działać. A niestety takie osoby czasami mają pretensje do otoczenia, że ktoś ich zarazi.
19: No tak, gruźlica może wrócić na teren Europy, ale także inne choroby przenoszone, no inne choroby zakaźne, które stanowią ogromne zagrożenie, na przykład na linii frontu.
20: I naprawdę jest niesamowita potrzeba współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie chorób zakaźnych. Przecież nie mówimy tylko o gruźlicy, o wściekliźnie, ale proszę zobaczyć, że w Polsce wzrasta bardzo mocno na przykład kiła. A proszę zobaczyć, co Rosjanie robili w pierwszych dniach, prawda, na wschodzie Ukrainy, gdzie notorycznie bardzo chcieli zakazić ludzi HIV-em, prawda? Z drugiej strony, nie wiem, czy państwo wiecie, pamiętacie, że w 2018 roku Moskwa zaprosiła ministrów zdrowia Europy, ministrów zdrowia Europy do w sprawie ukraińskiej gruźlicy. Więc co oni mieli na myśli, że moim zdaniem po prostu dowiedzieli się, że Europa troszeczkę jest mało świadoma, jak chodzi o gruźlicę.
21: Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, obrządku łacińskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu profesorowi Borysowi Kuzminowi, dyrektorowi Instytutu Epidemiologii i Higieny tutaj we Lwowie, za jego pracę, a sposób szczególny, że on kontynuuje pamięć o tych wielkich profesorach, wielkich odkrywcach epidemiologii, począwszy od Weigla, poprzez właśnie księdza doktora Mossinga, a także przedstawia inne osobowości, innych lekarzy, innych profesorów, którzy przyczynili się do rozwoju nauki właśnie w dziedzinie epidemiologii, którzy przyczynili się do powstania wielu szczepionek i ratowali i ratują życie. Pamięć i tożsamość, czyli nie tylko dzisiaj działają, nie tylko służą ludziom, ratują życie, ale nie zapominają o tych, którzy właśnie mieli wkład w podwaliny, w rozwój nauki i w rozwój także medycyny. I dzisiaj kolejne takie właśnie sympozjum się odbyło tutaj również z udziałem wielu przedstawicieli z klinik, ze szpitali w Polsce, między innymi właśnie z Krakowa, ze szpitala imieniem Edmunda Wojtyły, brata ojca świętego Jana Pawła II. Także były przedstawione inne sylwetki naszych polskich profesorów. Będą one dalej kontynuowane w dalszym ciągu w czasie tego sympozjum. Ja w słowie wstępnym wspomniałem także o nas siostrze błogosławionej Marcie Wieckiej, która także oddała swoje życie, ratując życie drugiego młodego członka rodziny, za którego poszła sprzątać cele i została zarażona wirusem. Takich przykładów mamy wiele i cieszymy się, że tutaj właśnie we Lwowie, dzisiaj w Ukrainie, nie zapomina się o naszych rodakach, o Polakach, którzy tutaj pracowali, którzy przyczyniali się do rozwoju medycyny i szczepionek na różne choroby.
19: Takie krótkie pytanie na temat księdza doktora Henryka Mossinga. Z jednej strony to jest wybitny naukowiec, wybitny lekarz, który dbał o zdrowie, ale także to jest moim zdaniem taki lekarz duszy. To jest dla nas, dla lwowiaków, dla pokolenia moich rodziców, mojego już trochę mniej. Osoba, która nie tylko leczyła ciało, ale także leczyła duszę. Czy archidiecezja może myśli o jakiejś wystawie, takiej stałej wystawie poświęconej księdzu Mossingowi?
21: My zadbaliśmy teraz o jego pomnik, to poprzez właśnie Towarzystwo Kultury Polskiej, poprzez Polonikę na cmentarzu. Zawsze pamiętamy o jego rocznicy. I tutaj w muzeum, tutaj, które znajduje się w Instytucie Epidemiologii i Pandemii, jest piękne muzeum poświęcone właśnie księdzu Mossingowi, które tutaj kultywuje pan profesor Borys Kuzminow. I myślę, że także w naszym ośrodku, który powstał rok temu, poradni psychologiczno-duchowej w dawnym budynku starego seminarium, jest jedna sala także poświęcona księdzu Mossingowi i tutaj ksiądz dr Leo Oleg Salamon, jako też jego wychowanek, jeden spośród wielu, kultywuje pamięć i wdzięczność o tym księdzu, który w sposób szczególny, może nie tutaj w archidiecezji lwowskiej, ale w diecezji kamieniecko-podolskiej i dalej, jako lekarz miał większe możliwości, aby udać się dalej, żeby nie tylko świadczyć posługę lekarską, co mu to ułatwiało, właśnie jeździł, odprawiał msze święte, spowiadał ludzi, dlatego że tutaj na terenie naszej archidiecezji był ksiądz Rafał Kiernicki, był ksiądz Jan Cieński, inni kapłani w Samborze, dlatego on bardziej swoją posługą kapłańsko-duchową udawał się w głąb dzisiejszej Ukrainy czy Rosji, by tam świadczyć i nieść pomoc duchową i sakramentalną.
19: Tym materiałem z Instytutu Epidemiologii i Higieny z Lwowa kończymy naszą dzisiejszą audycję. W Warszawie minęła godzina 12. Przy mikrofonie był Artur Żak, a realizował Studio Lwów dla Państwa z Warszawy Adam Czerpak. Do usłyszenia za tydzień.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
4: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Gdzie pojadą amerykańscy żołnierze z Niemiec? Putin boi się przewrotu oraz coraz częstsze ataki na chrześcijan w Izraelu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce, powiedział w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski, dodając, że to Pentagon musi podjąć decyzję, jednak naszą intencją jest zwiększenie obecności amerykańskiej w naszym kraju. Wszystko w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Dzieje się to po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, iż USA są upokarzane przez irańskie przywództwo i skrytykował brak strategii Waszyngtonu w tym konflikcie. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył w komunikacie, że decyzja jest wynikiem szczegółowego przeglądu rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie oraz uwzględnia potrzeby operacyjne i warunki panujące na miejscu. Prezydent Karol Nawrocki informował wcześniej o przeprowadzonej z Donaldem Trumpem rozmowie telefonicznej. USA oświadczyły, że są gotowe przeprowadzić statki handlowe przez cieśninę Ormuz, podejmując nową próbę zakończenia blokady. Kierowane przez USA Wspólne Centrum Informacji Morskiej zaleciło statkom przeprawę przez cieśninę na wodach Omanu, informując o utworzeniu wzmocnionej strefy bezpieczeństwa. Amerykańskie wojsko poinformowało, że inicjatywa może obejmować niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów i 15 tysięcy żołnierzy, ale nie sprecyzowało, jakiego rodzaju pomoc lub eskortę zapewni statkom. Władimir Putin obawia się przewrotu państwowego, a w rosyjskim aparacie bezpieczeństwa narasta głęboki konflikt. Portal Stories Media, cytowany przez Czarne Niebo News, dotarł do raportu zachodnich służb wywiadowczych, z którego wynika, że Federalna Służba Ochrony od marca tego roku drastycznie zaostrzyła rygor wokół prezydenta Rosji. Putin niemal całkowicie zrezygnował z wizyt w rezydencjach w Wałdaju i Nowoogariowie. Większość czasu spędza w obiektach o charakterze schronowym, między innymi w kraju krasnodarskim. Jego aktywność publiczna imitują tak zwane konserwy, czyli nagrania przygotowane wcześniej przez służby prasowe. Osoby z bezpośredniego otoczenia prezydenta mają zakaz używania urządzeń mobilnych z dostępem do sieci i korzystania z komunikacji miejskiej. Prywatne domy, kucharzy, fotografów i oficerów ochrony zostały objęte stałym monitoringiem wizyjnym. Według raportu priorytetowym zagrożeniem dla Putina nie są uderzenia ukraińskie, lecz bunt rosyjskiego establishmentu i zamach przy użyciu dronów przeprowadzony przez wewnętrznych spiskowców. W Izraelu i na terytoriach okupowanych mnożą się incydenty wymierzone w chrześcijan, napady, zastraszania, akty wandalizmu, pisze Vatican News. Chrześcijanie muszą ukrywać własną tożsamość, by nie zdradzić, kim są. Kapłani rezygnują z noszenia stroju duchownego, a wierni świeccy krzyżyków czy medalików. Inaczej grozi im pobicie, oplucie czy ataki gazem pieprzowym. Nasilające się od kilku miesięcy akty wrogości wobec chrześcijan są popełniane przede wszystkim przez ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu.
2: Prognoza pogody.
0: Słonecznie na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i zachodzie miejscami burze. Na termometrach od 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum oraz 28 lokalnie na południu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
8: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.00.
9: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców.
6: Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.
9: W samo południe. I tak, rozpoczynamy kolejny tydzień. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na audycję W samo południe, chociaż jest 6 minut po godzinie 12. Konrad Mędrzecki.
10: Małgosia Kleszczak. Chciałem powiedzieć, ten film W samo południe ciągle mi się przypomina, jak zapowiadana jest ta audycja i widzę Małgorzatę Kleszcz z rewolwerem, która idzie takim, taką ulicą amerykańskiego miasteczka i ja z drugiej strony i idziemy.
9: To codziennie ma pan taką wizję, biorąc pod uwagę, że codziennie jest ten program, no już nic nie zrobię z pana wyobrażeniami czy marzeniami.
10: A widziała pani ten film?
9: W samo południe nie widziałam.
10: No to po prostu.
9: A co jeżeli ja później będę widzieć pana ze mną z takim karabinem, to co ja zrobię?
10: Będziemy szli i będziemy
9: będziemy szli. Będziemy szli, a niedługo nawet będziemy jechać, bo drodzy państwo, jest ciepło, co oznacza, że ruszyły i zaczęły się podróże w Radio Wnet. Już niebawem kilku redaktorów wyruszy w świat w zupełnie innych kierunkach. Konrad Mędrzecki wypłynie do Wielkiej Brytanii, Hania Tracz do Włoch, a ja zupełnie jeszcze inne zakamarki świata w kierunku daleko wschodnim. To wszystko będzie właściwie w myśl urodzin, 17 urodzin Radia Wnet, które 25 maja, i taka będzie podróż, i taka będzie przeprawa, która będzie, mam nadzieję, trwała razem z państwem, ale na razie jeszcze jesteśmy tutaj, chociaż pogoda już nam mówi o wakacjach. Straciliśmy wiosnę, to jest coś, co chyba trochę smuci, bo było minus 1 stopień w nocy, a nagle jest 20, dzisiaj 6, więc wiosno...
10: Wycięli wiosnę.
9: Wiosno, powróć do nas, tak. Trochę oddech od polityki. Zaczniemy takim miłym akcentem. Będziemy mówić o tym, jak studenci Uniwersytetu Warszawskiego trochę parodiują Sejm, chociaż właściwie można by myśleć, że sam już jest w sobie parodią.
10: Nie wiadomo, właśnie się dowiemy, co oni będą robić.
9: Co będą robić, właśnie. Może tak... będzie hiperpoważnie, ale to za moment. Smutna wiadomość do nas dotarła. Odszedł arcybiskup Józef Michalik, miał 85 lat. Dostaliśmy tę wiadomość dzisiaj. Był metropolitą przemyskim. Może słowo uda nam się porozmawiać z biskupem Michałem Janochą. To w późniejszych godzinach, ale rozpoczniemy muzycznie. Dzisiaj tak afrykańsko, tak właściwie jak troszeczkę pogoda. Przynajmniej w Warszawie mamy zespół Manu Dibango i to jest na pewno ten element gorący. No więc nim zacznijmy audycję W samo południe. Panie redaktorze, już sobie pan może wyobrażać.
11: Awesome.

0: Zespół Manu Dibango, drodzy Państwo, godzina 12.13. Powiedziałam, że nie będzie tematów politycznych, ale chyba się jednak pojawią, bo jak ma się w studio studenta stosunków międzynarodowych, to aż ciekawią pewne pytania należy zadać. Z nami Erwin Jarszak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie. Muzyka nie bez kozery taka, ponieważ troszkę wiele osób twierdzi, że mamy taką republikę bananową. Afrykańska piosenka to pasuje, bo to taka republika bananowa. Jak pan myśli, mamy republikę bananową czy nie?
1: No to znaczy chciałoby się wierzyć, przynajmniej ufać, że ci ludzie wiedzą, co robią z naszym pięknym krajem, natomiast często...
0: A pan wierzy?
1: No ja wierzę jakoś jeszcze, chociaż no oglądając właśnie te posiedzenia sejmowe, często ciężko nie stracić tej wiary właśnie w po prostu kompetencje tych ludzi, którzy zajmują się na co dzień sprawami naszego państwa.
2: Postanowiliście państwo zrecenzować to?
1: W pewien nasz jakby taki autorski sposób, ponieważ będziemy przeprowadzać już w tą środę, 6 maja, taką symulację w zasadzie debaty, w sensie posiedzenia sejmowego, podczas którego zajmiemy się różnymi takimi sprawami, między innymi stosunkami, jakby relacjami z mocarstwami międzynarodowymi, Chiny, Stany Zjednoczone, jak Polska powinna się w tym odnaleźć. Oprócz tego rolnictwo, sprawy takie bardziej społeczne, wewnętrzne, więc tak.
0: Co sobie myślą studenci, co pan sobie myśli oglądając Sejm? Wiemy, że to pewna furora, tyle ludzi oglądało na YouTubie Sejm, posiedzenie Sejmu. Nie wiem, część sobie zapewne szokowała popcorn do tego, ale co się mówi na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów, także stosunków międzynarodowych? Czym jest ten Sejm dla was? Jak to wygląda?
1: To znaczy, no na pewno z naszej perspektywy to staramy się to oglądać przez pryzmat tego, co już wiemy, to czego się nauczyliśmy. Ja jestem co prawda dopiero na pierwszym roku, ale jednak no wiadomo, że często widząc te często ordynarne, można powiedzieć, zachowania niektórych posłów, trudno jest faktycznie siedzieć i myśleć, że no kurczę, oni wiedzą, co robią, tak? To bardziej wygląda jak taka przepychanka słowna i niewiele się dzieje. Często właśnie dochodzą głosy, że jest ten duopol, prawda, jeśli chodzi o partie i one w zasadzie przepychają się między sobą w zasadzie słownie, ale niewiele jednocześnie robiąc, pchając ten nasz kraj do przodu i tak.
2: Czy będzie duopol u was na debacie też? Bo pan zdaje się taką koniczynkę sobie tam wpiął w klapę.
1: Tak, ja będę jednym z reprezentantów Polskiego Stronnictwa Ludowego na tym posiedzeniu. Natomiast tak się podzieliliśmy, jeśli dobrze pamiętam, że powinno być mniej więcej po tyle samo osób w każdym ugrupowaniu. Tam różnice są niewielkie, więc żeby się dogadać, trzeba będzie współpracować na pewno. A nie tak jak tutaj, że mamy jednoznacznie przewagę jednej czy drugiej strony, tak?
2: To jeszcze tak. Zapraszamy w ogóle wszystkich państwa na tę debatę. Studenci zapraszają. To
0: za dwa dni, 6
2: środa,
0: maja.
2: Od 9 tak. do 19.
1: Czyli mniej więcej, tak. To znaczy zaczyna się o 9. Z założenia ma być do 19, natomiast może się przedłużyć, bo to jednak zanim wypowie się więcej osób, że tak powiem, porozmawiamy, no to wtedy już może się to trochę przedłużyć. Natomiast z założenia tak, to ma być 9, 19.
0: Może jacyś politycy przyjdą?
1: Tak, są już zaproszeni. Od nas jest pan Jakub Stefaniak, były rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, sekretarz stanu też były. Natomiast wiem, że będzie też na przykład Patryk Jaki zaproszony przez to ugrupowanie PiS-u właśnie organizowane przez studentów.
0: Pan Patryk Jaki wraz jeszcze z kilkoma posłami Prawa i Sprawiedliwości ruszyli z takim cyklem debat Zmień nasze zdanie, tutaj inspirowanymi takimi samymi debatami w Stanach Zjednoczonych. Czy dotarli na Uniwersytet Warszawski? Rozmawialiście? Były takie spotkania?
1: Byli. Mnie osobiście niestety nie było, bo miałem wtedy zajęcia. Natomiast wiem z relacji kolegów, że były takie spotkania. Oni dotarli na miejsce. Natomiast te rozmowy, przynajmniej z tego, co słyszałem, były dość jednostronne. Tam nie było w zasadzie zmieniania tego zdania, bardziej próba takiego dojścia.

0: wyjścia do rozsądku tych polityków, którzy no, bronili się cały czas, natomiast nie zawsze merytorycznie, ale po prostu na trochę zamknięci jednak na takie opinie z zewnątrz.
1: A studenci wybierają najchętniej którą opcję polityczną do odgrywania, powiedzmy? Czy tych rządzących, tych, którzy na przykład rozdają te karty, czy nie?
0: Szczerze to bardzo zależy. To nie ma jakoś jednoznacznie odpowiedzi, mi się wydaje, ponieważ u nas tak to wyszło, że podzieliliśmy się, na przykład do PSL-u było, całkiem szybko zapełniły się miejsca, z tego co pamiętam. Wiadomo, że te
1: fotel główne... obrotowy. Powiedzmy, no bo PSL taki potrafi bardzo no, różnych konfiguracjach to funkcjonować.
0: Prawda, to prawda, umiem sobie jakoś tam poradzić, dostosować się, ale tak jak mówię, no wiadomo, że jeśli chodzi o tam PiS czy KO, no to te miejsca były takie najbardziej pożądane jednak, no bo to takie dwie główne opcje polityczne, natomiast to nie było tak, że wszyscy chcieli tam konkretnie te konkretne partie reprezentować, ponieważ to jednak daje takie większe pole do rozwoju. Ja na przykład przygotowując się do debaty też musiałem poznać trochę lepiej ten program PSL-u niż znałem go wcześniej. I
2: no, to no, jednak... no i jak? I coś pana urzekło w tym programie? Czy przeciwnie?
0: Czy ja wiem? To znaczy na pewno program ma brzmieć bardzo ładnie, ma się dobrze prezentować, więc tam te wszystkie zagadnienia, jeśli chodzi o pomoc właśnie takim zwykłym Polakom, docieranie do tych właśnie wsi, samorządów, wszystkich tych mniejszych miast, no to jest bardzo szlachetne. Ja myślę, że to też jest potrzebne. No natomiast no ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że liczy się dla mnie to, co jest, to, co się tak naprawdę robi w praktyce. Nie to, co się mówi, czy co jest zapisane na papierze, tylko właśnie te decyzje, które się później podejmuje, mające na celu faktyczną zmianę.
2: Pan brzmi i wydaje się bardzo świadomy, ale ja ostatnio słuchałam takiej wypowiedzi 23-letniego działacza z Poznania, działacza związanego z lewicą, Kacpra Nowickiego, który mówił o wyborach młodych ludzi, którzy już mogli pójść i zagłosować w ostatnich wyborach i że faktycznie ten wybór skupiał się na dwóch zupełnie odległych od siebie partiach, panu Zandbergu oraz panu Braunie, a to dlatego, że oni są w takim dużym skrócie fajni w internecie, fajni na TikToku, ich tam widać, oni robią rzeczy, no jeden zupełnie taką, drugi zupełnie taką. Ostatnio pan Adrian Zandberg jechał kolejką, był taki fajny i kolorowy tam na tych krótkich filmikach i coś opowiadał. Czy się pan zgadza z taką teorią, tezą, że właściwie tak to dzisiaj działa, że jesteśmy wyraźni na TikToku, jesteśmy wyraźni w tych mediach społecznościowych wiele młodych ludzi ma po prostu takie skojarzenie, dobra, to pójdę na nich zagłosować, bo ich widać, pamiętam, a ten PiS i PO czekało, to właściwie nie wiem, kto to jest, jakieś dziady.
0: To znaczy, myślę, że na pewno te tradycyjne media już trochę straciły na znaczeniu, jeśli chodzi o to młodsze pokolenie, no bo jednak też czytałem ostatnio statystyki, że tyle młodych osób, jakby większość czasu spędza na właśnie telefonie, na tam TikToku, YouTubie, nie wiem, tych wszystkich platformach społecznościowych i ludzie, to znaczy politycy, którzy są w stanie znaleźć jakiś sposób na właśnie zdobycie tego poparcia poprzez te platformy, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że już coraz więcej tych młodych wyborców właśnie zyskuje te prawa wyborcze, więc to docieranie do nich... Też media społecznościowe bardzo w dużej mierze opierają się na takie, może nie emocjonalne zagrywki, ale mocno kontrowersyjne. No wiadomo, pan Braun jest jedną z takich postaci w polskiej polityce, która myślę, że nie ma hamulców. No i też wiele osób w pewien sposób może go postrzegać jako takiego antyestablishmentowego, ponieważ on nie boi się żadnych konsekwencji, tak przynajmniej się prezentuje w taki sposób, broni tych tradycyjnych wartości, natomiast tak jak mówię, to co później robi w praktyce, no nie, też widziałem jego wypowiedzi sprzed tam powiedzmy parunastu lat, a w których jego opinie były odmienne, jeśli mogę tak powiedzieć. Teraz na przykład jest bardzo, sprzeciwia się imigrantom z Ukrainy, tak, tej konkretnej kwestii. Bardzo szerzy nienawiść, można wręcz powiedzieć, wobec tych ludzi. Natomiast jeszcze jakiś czas temu wypowiadał się w sposób, moim zdaniem, trochę bardziej racjonalny, bo mówił o tym, jak Rosja może próbować destabilizować tą sytuację wewnętrzną w Polsce poprzez właśnie budowanie nienawiści wobec tych, nie tylko Ukraińców, ale też wszystkich mniejszości, które tutaj do Polski przyjeżdżają właśnie w celu pracy, znalezienia pracy, założenia rodziny. Tak.
1: Czy macie jakiś porządek obrad na tą środę? Czy to jest tak, bo zazwyczaj, jak pamiętam, to jak jest taka debata sejmowa, no to przedstawiany jest porządek obrad, jest jakiś temat, głosowanie, następny temat, głosowanie, przerwa na posiedzenie Konwentu Seniorów albo juniorów, albo jednych i drugich. Czy wy macie taki porządek obrad przygotowany?
0: Tak. Właśnie tutaj sobie aż otworzę nawet, bo mamy oczywiście takie uroczyste otwarcie całej debaty i później mamy podzielone, każdy ma opcję jakby wpisania się na taką listę, na której można wypowiedzieć się na dany temat. Właśnie po każdej z tych sekcji będzie głosowanie. No to pierwsza z nich to na przykład rozszerzenie UE, czy w ogóle powinno dojść do czegoś takiego jak rozszerzenie Unii Europejskiej. Czy to jest, że tak powiem, pozytywna kwestia, którą należy rozpatrzyć.
1: A może skurczenie by się przydało.
0: Niektórzy twierdzą, że w ogóle wejście...
2: Rozszerzenie o?
0: Rozszerzenie o jakieś nowe państwa.
2: Państwa, tak. Aha, dobrze.
0: Jest też temat znaczenia relacji transatlantyckich, czyli takich chyba mój ulubiony, ponieważ no to jest też ważne dla Polski jednak, szczególnie w kontekście wydarzeń z ostatnich tam paru
2: miesięcy. Dzisiaj bardzo taki temat gorący, nawet to wycofanie prawda. Wojsk przez Donalda Trumpa z Niemiec.
0: Właśnie, to...
2: Co pan na to?
0: To znaczy, no, Donald Trump sam jako postać jest bardzo nieobliczalny i to, co robi, jest moim zdaniem często w pewnym sensie irracjonalne, ponieważ te jego decyzje są... Nie wiem zresztą, czym się kieruje, bardzo chciałbym wiedzieć.
2: Może dobrem Ameryki?
0: Czy ja wiem? Myślę, że takich zwykłych, jakby to powiedział PSL, zwykłych obywateli, myślę, że nie do końca. On myślę, że tak twierdzi i buduje na tym swój kapitał wyborczy, swoje poparcie. Natomiast ostatecznie jego decyzje pokazują, że zwykli ludzie po prostu bardzo na tym tracą. Ostatnio przecież samo shutdown, w sensie zamknięcie rządu na dość długi czas, chyba najdłuższy w historii, jeśli dobrze pamiętam, pozbawiło po prostu zwykłych właśnie pracowników federalnych pracy na parę miesięcy, dochodów takich... z braku innego słowa, na życie zwykłe i wiele osób na tym straciło. Poza tym ucina cały czas pieniądze dla funduszów zdrowotnych, dla tych najbiedniejszych, którzy już i tak nie mają, ponieważ w Stanach istnieje cały ten system ubezpieczeń zdrowotnych, bez którego nie można dostać żadnej zaawansowanej opieki, natomiast on jeszcze to ukróca, żeby tylko najbogatsi mogli dostać upusty podatkowe, żeby nie musieli tyle płacić. No więc, tak jak mówię, no jego czyny moim zdaniem pokazują zupełnie inny obraz.
1: A ja mam pytanie, a jaki kraj, bo pan się zajmuje stosunkami międzynarodowymi, recenzuje pan teraz Stany Zjednoczone, ale czy jest taki kraj, który do panu bije serce najcieplej? Czy ma pan taki kraj, w którym to poukładane jest tak jakby, no pewnie nie idealnie, ale najlepiej w tej rzeczywistości, jaką mamy? Jest taki kraj?
0: To znaczy, no jakby nie patrzeć, jakby tak spojrzeć globalnie, myślę, że Polska wcale nie jest tak, nie jest w takim złym stanie, jakby to mogło się wydawać. To znaczy ta tendencja jakby, jeśli spadkowa można nazwać tak, to może istnieje w pewnym sensie, tak? To tutaj nie mamy, wiadomo, idealnej sytuacji, ale jednak NFZ mimo tych braków finansowania jednak działa w jakiś tam... mniej lub bardziej działa. Tak, znam parę osób nawet ze swojej własnej rodziny, które korzystają z opieki zdrowotnej właśnie finansowanej przez NFZ i bardzo im to pomaga, bo z własnych funduszy na pewno nie bylibyśmy w stanie tego sfinansować. No widząc nawet, co się dzieje w Stanach, tak, zwykli ludzie nie są w stanie pójść na operację, której bardzo potrzebują, bo nie stać ich fizycznie, po prostu nie mają tych pieniędzy, a ubezpieczyciel może im po prostu tego odmówić. Tutaj, tak jak mówię, ten system nie jest idealny i bardzo chcielibyśmy, żeby może był, ale jednak podoba mi się to, że w tym kraju mamy to bezpieczeństwo, że coś mi się stanie, mogę iść i nie muszę wydać, nie wiem, swoich oszczędności.
1: Ale to też pod warunkiem, że się jest ubezpieczonym, bo też jest mnóstwo ludzi nieubezpieczonych, mnóstwo ludzi pracuje na umowach, że tak powiem, które nie gwarantują.
0: Tak, to też jest kwestia rynku pracy, który też, no mówię, w Polsce może...
2: Ale to chyba nie są te koszty aż, jak chcemy się ubezpieczyć, tak mi się wydaje.
0: Też mi się wydaje, że tam...
2: Jeszcze mnie ciekawi, chociaż tutaj zrobiliśmy taką pauzę, pan czytał, co jeszcze w planach tych obrad.
0: To znaczy, tam wydaje mi się, że został jeszcze jeden temat. Uchodźcy i imigranci, więc też dość gorący temat, jeśli chodzi o ostatnie lata.
1: Jak pański PSL będzie mówił? Co będzie mówił?
0: O imigrantach? To znaczy, my mamy stanowisko, które ma wspierać jakby jedność, jeśli chodzi o Unię Europejską, więc wiadomo, że imigracja, ale z głową, tak? Czyli żebyśmy tu nie zalewali naszego kraju wszystkimi, którzy pojawią się na granicy. Natomiast uważam, że...
2: Tylko jak to uregulować?
0: To prawda, to już jest kwestia, nad którą też musimy się wspólnie zastanowić. Może właśnie podczas debaty. Myślę, że to będzie ten jeden z głównych tematów. Natomiast, tak jak mówię, też zresztą z perspektywy tego, że w Polsce istnieje już kryzys demograficzny, to znaczy ta tendencja spadkowa, że rodzi się coraz mniej dzieci i za parę dziesięć lat może już być Polaków po prostu za mało, żeby wspierać ten system ZUS-owski chociażby, czyli emerytury. Nie będą mogły być podtrzymywane poprzez tych Polaków, którzy są w stanie jeszcze pracować. Tak więc myślę, że jednak siła robocza jest potrzebna, chociaż czy imigracja to jest w stanie naprawić sama w sobie? Myślę, że nie. Myślę, że tu jednak też jest potrzebna jakaś głębsza reforma systemowa, ponieważ no jak widać, program 500+ też nie do końca pomógł. To znaczy był w stanie poprawić trochę sytuację, natomiast ostatecznie ten problem dalej istnieje i pogłębia się w pewien sposób.
2: Jest to dla pana zrozumiałe, że jest taki problem i że on się pogłębia?
0: Na pewno. No myślę, że tutaj główną przyczyną jest, przynajmniej dla mnie, kryzys mieszkaniowy. Tak z mojej prywatnej perspektywy, że tak powiem. Ja, jeśli już miałbym decydować się na dziecko, chciałbym mieć gdzie mieszkać, tak po prostu. Nie? A tutaj na pewno w Warszawie jest to bardzo, bardzo utrudnione. Z taką, powiedzmy, podstawową pracą po studiach, za nawet wypłatę trochę wyższą niż ta najniższa krajowa, nie byłbym w stanie się po prostu utrzymać, wynajmując to mieszkanie.
1: Ale ja też się z panem nie zgodzę, no bo ja na przykład bardzo lubię książki czytać, na przykład o latach 40., 50., przedwojenne opowieści o Czerniakowie. Były izby, w których mieszkało 10 osób i były dzieci i były pełne podwórka i to było zupełnie inne podejście. Nikt nie kombinował, tak jak taka pewna piosenkarka, że nie było miejsca dla ciebie, to spełniłam aborcję, tak? Była taka jedna. Ale było o wiele biedniej, że tak powiem. I nie było na przykład nawet pokoju dla rodziny, bo się mieszkało z teściami, tak? I to są historie, które no, można przeczytać, usłyszeć i tak dalej, i tak dalej. I no, to jest taka wymówka, moim zdaniem. Pan tutaj taką wymówkę powiedział, że taka wygoda.
0: To znaczy, myślę, że to jest też ciekawy temat, no bo tu możemy mówić o takiej zmieniającej się świadomości społecznej, że jednak, tak jak właśnie tutaj pan mówił, że kiedyś, jeszcze tam parę dziesięć lat temu, a nie w tak dalekiej przeszłości, normalnie ludzie byli w stanie żyć, jakby wiele pokoleń było w stanie żyć w jednym mieszkaniu, w jednej izbie nawet czasami. Natomiast dzisiaj jest jednak ten inaczej, inne są trochę aspiracje, mam wrażenie, młodych ludzi, którzy jednak chcieliby się wyprowadzić, tak jak ich rodzice zresztą, którzy jako takie jedno z niewielu pokoleń mieli tą możliwość, ponieważ po wojnie, później to byli ich dziadkowie, później rodzice, którzy już byli w miarę ustabilizowanym gdzieś tam gospodarczo społeczeństwie, gdzie następował ten wysoki wzrost gospodarczy, gdzie mieszkania były budowane, komunalne, oni mogli się wprowadzać za nie aż tak wysokie ceny. W zasadzie mogli, w ogóle mieli taką możliwość, ponieważ w obecnych czasach ciężko jest w ogóle uzbierać na mieszkanie, żeby, a co dopiero kupić, prawda? Mówię o takim zwykłym wynajmie, a kupić mieszkanie jest czasem często nawet niemożliwe. Chociaż, no mówię, że to jest może kwestia po prostu zmieniającej się świadomości ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że jeszcze może ich pradziadkowie wcale nie mieli z tym problemu, nie mieliby przynajmniej i takie życie wiele osób może nawet mogłoby być pozytywne, ponieważ taka wymiana pokoleniowa gdzieś tam moim zdaniem też trochę zanika, bo dziadkowie mieszkają gdzieś tam dalej, żeby dojechać do nich może to zajmować trochę czasu. I nie ma takiego dialogu międzypokoleniowego, jak
2: po prostu
0: kiedyś.
2: Pan redaktor nie ma teraz dziewczyny, która tyle wymaga od mężczyzny, żeby tyle zarabiał i żeby miał mieszkanie. Są też troszeczkę inne wymagania, panie redaktorze. To, ile będziesz zarabiał, to gdzie będziemy mieszkać. No jest jakaś taka aspiracja, ale czy to też takie pytanie, może na razie zostawmy bez odpowiedzi, czy skoro taką mamy aspirację, czy to nie jest taki trochę bieg za czymś, co może i możliwe, ale przy okazji się spalimy, skończymy 40 lat i może wtedy dobiegniemy tam, dokąd marzymy, co nam tak ten zachodni pewnie świat wyświetla jako takie idealne. Mnie jeszcze ciekawi pewna polityczność, polityka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wiem, czy tutaj pan zaryzykuje coś, udzielając mi odpowiedzi, ale czuje pan w zajęciach, czy właśnie w zachowaniu wykładowców, że jest jakiś, oni mają pewien skręt, w którą ze stron, no nie da się na stosunkach międzynarodowych nie poznać przynajmniej częściowo jakiejś opinii, jakiejś idei, poglądów politycznych wykładowców. Czy pan widzi jakiś konkretny zwrot?
0: Myślę, że no właśnie ciężko jest to ukryć, jeśli się mówi bezpośrednio właśnie o stosunkach, o takiej polityce już międzynarodowej chociażby. No, tak jak też wcześniej mówiłem, to znaczy uniwersytet z założenia ma być apolityczny, ale no, mówiąc o takich kwestiach...
2: Ale nie jest i wiemy to.
0: No najczęściej... Ale może nie jest to...
2: Nie chcę tak bardzo ciągnąć za język, pierwszy rok pan dopiero,
0: rozumiem,
2: więc...
0: Tak.
1: Właśnie, może ktoś słucha, no i zostanie pan odnotowany.
2: Ale jak ktoś słucha Radia Wnet, to już taki nie jest. Ja tak, coś myślę.
1: Z dobrą intencją albo ze złą. Może tak? Wpisać do kajecika na przykład. To były takie kajeciki,
2: wolę
1: nie wiem,
2: wierzyć,
1: czy pani pamięta. Czy
2: ja kajecików nie pamiętam, może na szczęście. Chociaż...
1: Ja też mam kajecik.
2: Ile jest studentów na roku?
0: Obecnie 120, jeśli się nie mylę. Coś takiego.
2: No to drodzy państwo, 6 maja będzie ta symulacja debaty. Jeszcze raz państwa zapraszamy. Zaczyna się o godzinie 9.
0: Tak.
2: Trwa 10 godzin.
0: Mniej więcej.
2: Z przerwą mamy nadzieję.
0: Tak. Będą przerwy.
2: Tak, a Szymon Hołownia będzie? Będzie Szymon Hołownia?
0: Nie słyszałem.
2: W sensie nie dosłownym, tylko czy ktoś się wciela w pana Szymona Hołowni.
0: Będzie tak w tej roli.
2: Jak to parodiować kogoś, kto parodiuje wiele?
0: Prawda, ciężko.
1: Ale najtrudniej to będzie parodiować Biedronia, mi się wydaje. Ale
2: czy,
1: to
2: tak,
1: już inna...
2: czy tak trudno? Sprawa... Może pan się tam pojawi, panie redaktorze. Ja bym chciała pana zobaczyć,
1: nie,
2: jak pan paroduje.
1: Ale jestem za stary, żeby mnie nie przyjęli tam. Tak mi się wydaje. Ale niech pan jeszcze powie dokładnie, w którym budynku, żeby tak człowiek idzie sobie, tak? Idzie sobie, wchodzi przez tą bramę uniwersytetu, fantastyczną, te posągi rzymskie i co dalej.
0: To znaczy właśnie to będzie nie przez główną bramę, tylko po drugiej stronie, bezpośrednio po drugiej stronie jest Krakowskie Przedmieście 3 i tam jest między innymi Wydział Filozofii. Wchodzi się do tego budynku, on jest od razu po prawej obok kościoła. I wchodzi się do budynku i od razu po lewej jest sala Czarnowskiego, taka wykładowa, i tam będziemy właśnie odbywać naszą debatę.
2: No dobrze,
0: jest od razu
2: państwo.
0: Parter, nie trzeba nigdzie wchodzić, rozglądać tylko.
1: Akredytacje, biuro przepustek? Nie.
0: Nic nie będzie trzeba naprawdę.
1: Bo normalnie do Sejmu biuro przepustek. Może byście zrobili takie ala przepustki.
0: Nie wiem, czy jest na to budżet, ale...
2: Przepustki. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę taką trochę rozszerzoną i powodzenia w debacie. Pan Erwin Jarszak był naszym gościem, student Uniwersytetu Warszawskiego Stosunków Międzynarodowych. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Co pan
0: bardzo
2: by chciał robić po tych studiach? Wspaniałe pytanie na koniec.
0: Może pracować gdzieś za granicą.
1: Ambasador.
2: Czyli jednak taka fajna ta Polska, tyle tu trzeba zmienić, ale wyjeżdżamy.
0: Ja po prostu lubię zmiany w życiu i nie lubię siedzieć tak bardzo w jednym miejscu, bo wtedy mi się zaczyna nudzić. Ale gdzieś tam pojechać, zobaczyć trochę więcej niż mam tutaj dookoła.
1: Ambasador w Stanach Zjednoczonych przyszły był naszym gościem.
0: Może.
2: Tego życzymy, oczywiście, że tak. Duet, wspaniały afrykański duet, bo zostajemy w tych klimatach. Amadou i Mariam przed nami.

No, jak słusznie zauważyła Małgosia Kleszcz, wspaniała nasza Małgosia, nie było wiosny, była zima i jest lato. Jest lato, potwierdzamy tutaj na naszym balkonie, proszę Państwa, no wręcz można się opalać. Tu nie mamy na to czasu, no ale generalnie rzecz biorąc, taka jest sytuacja pogodowa, że można by było się opalać. I w związku z tym, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, otwieramy telefony wcześniej dzisiaj, bo miały być zacząć się o 13, ale się zaczynają o godzinie 12:42:06 i będziemy rozmawiać sobie o różnych rzeczach, szczególnie czekamy na Państwa głosy i chcemy, może podejmiemy te tematy, debaty właśnie na uniwersytecie, która ma być symulacją debaty parlamentarnej, może troszkę o parlamentaryzmie, może o nowej konstytucji, którą planuje, że tak powiem, stworzyć zespół z wieloma tęgimi głowami prezydent Nawrocki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz póki co urodziny ma Beata Kozidrak i zespół, mili Państwo, Bajm. No to posłuchajmy, a ja już odbieram telefony powolutku.

0: maja 2026 roku. Piękny dzień, słońce, letnie słońce i mamy słuchaczkę już. Dzień dobry.
1: Dobry, tu mówi Wiesława.
0: Witam panią.
1: Wiesia. Ja chciałam zabrać głos w sprawie tej sytuacji w sklepach sieci Dino. O po godzinie 9 rano dzisiaj była rozmowa z przewodniczącym związków zawodowych, który zapowiadał strajk generalny. I ponieważ jestem stałym klientem i tutaj w mojej okolicy wielu sąsiadów jesteśmy klientami sklepu Dino i zastanawialiśmy się, ponieważ jesteśmy zadowoleni z tego sklepu i z zaopatrzenia, i z obsługi, i przede wszystkim z cen, które tam są, bo są trochę niższe niż w innych tych sieciach, które w Polsce też Kaufland i inne niepolskie jakby sieci. I zastanawialiśmy się z sąsiadami, kiedy ktoś, konkurencja, zaatakuje sklepy Dino, ponieważ tu jest właśnie trochę taniej i sytuacja wygląda tak, że ponieważ w tym miasteczku, w którym znajduje się ten nasz sklep Dino, są jeszcze inne sklepy, to sytuacja wygląda tak, że na parkingu pod Dino jest zawsze pełno i jest mnóstwo klientów i cały czas ruch od rana do wieczora, natomiast pod innymi sklepami jest dużo mniejszy ruch. Czyli konkurencji na pewno się nie podoba to, że Dino tak dobrze prosperuje. Nic takiego nie zauważyliśmy, żeby załoga była niezadowolona. Jest dużo osób w obsłudze sklepu i po prostu nasze tu zdanie i moje jest takie, że to jest robota konkurencji, żeby tą sieć Dino jakby zaatakować, ponieważ tak jak mówię, jest konkurencyjna i ceny, i mięsa tańsze, i produkty tańsze, i co widać zresztą właśnie po liczbie klientów w tych sklepach. I tyle chciałam powiedzieć, bo
0: to pani jest zadowolona, tak?
1: Ja jestem zadowolona i mieszkańcy tutaj okoliczni są zadowoleni i nawet żeśmy o tym rozmawiali, widząc o to, że pod tym sklepem Dino ciągle są samochody i jest dużo klientów, a inne sklepy jakby świecą pustkami, no może nie tak całkiem pustkami, ale zdecydowanie mniejszą mają ilość klientów i wyższe ceny, no to się na pewno nie podoba. I obawialiśmy się tego, czyli jakby to powiedzieć, wykrakaliśmy, kiedy uderzą w tą sieć Dino, żeby to niszczyć tą konkurencję. Więc uważamy, że to jest walka konkurencyjna. No oczywiście zawsze się znajdą pracownicy niezadowoleni, no bo to jest oczywiste, prawda, że tutaj jeśli chodzi o warunki pracy, no to należy zgłaszać, jeżeli one są, ale od tego są jakieś służby w Polsce, a teraz idzie na całą Polskę jakaś taki atak na sklepy Dino, więc my jako klienci się nie zgadzamy z tym. I tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana osobiście, bo bardzo lubię pana słuchać. Panie Konradzie, jest pan ulubieńcem i nie tylko, bo wszyscy w Radiu Wnet słucham, jestem patronem. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. W ogóle fajna nazwa Dino, ale to z tymi konkurencjami ja ostatnio taką, to troszkę obok może, ale też na zasadzie tego, jak się niszczy konkurencję, jak kiedyś były bardzo dobre takie golarki jednorazowe Pol Silvera, bardzo tanie były i teraz już nie ma tych, nigdzie nie można kupić, a można kupić tylko zagraniczne. No i to jest takie...
1: No właśnie, no.
0: A było świetne, co? No. Co? I nam zabrali Pol Silvera.
1: Tam... A ta sieć Dino jest polską siecią i naprawdę, no bardzo, ich może nie ma tych sklepów Dino w miastach, natomiast w mniejszych miastach, mniejszych miejscowościach naprawdę bardzo dobrze prosperują i nie zauważyli chcieliśmy, żeby tu były jakieś warunki złe. W zimę też przyjeżdżaliśmy do sklepu. Nie było wcale jakichś temperatur minusowych w sklepie. No może gdzieś takie rzeczy się działy, ale teraz jakby poszła fama, że to jest cała, że zarząd te dochody zgarnia pod siebie, a ja myślę, że to po prostu jest z tych dochodów możliwość, żeby te ceny obniżać. No to jest taki przykład. W sklepie obok cytryny w zeszłym tygodniu były po 16 zł, a w sklepie Dino po 9,90. Więc to jest bardzo duża różnica w cenach i dlatego ludzie korzystają ze sklepów Dino, no i to się nie podoba. Nie rozwijam już tematu. Dziękuję bardzo, dziękuję panie Konradzie. Bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, i dla pani, i dla wszystkich słuchaczy, Ron Carter, kontrabasista jazzowy, dzisiaj ma urodziny. Posłuchajmy wybitnego muzyka jazzowego. Jazz jest, że tak powiem, muzyką bardzo w Polsce popularną, więc to prawie Polak. Ron Carter.

0: Dzień dobry, minęła 13. W tym wydaniu wiadomości Iran odpowiada na nową inicjatywę USA w cieśninie Ormuz, gdzie pojadą amerykańscy żołnierze z Niemiec oraz kolejny proces mety w sprawie działania na szkodę nieletnich. Jakub Duszak zaprasza.
1: Wiadomości wnet.
0: Irańskie wojsko ostrzegło, że zaatakuje siły amerykańskie, jeśli te wejdą do cieśniny Ormuz, podają tamtejsze media. Ostrzeżenie to jest odpowiedzią na zapowiedź Donalda Trumpa o rozpoczęciu operacji Projekt Wolność, której celem jest wyprowadzenie statków uwięzionych w cieśninie. Stany Zjednoczone oświadczyły, że są gotowe przeprowadzić statki handlowe przez cieśninę, podejmując nową próbę zakończenia blokady. Kierowane przez USA Centrum Informacji Morskiej zaleciło statkom przeprawę przez cieśninę na wodach Omanu, informując o utworzeniu wzmocnionej strefy bezpieczeństwa. Amerykańskie wojsko poinformowało, że inicjatywa może obejmować niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów i 15 tysięcy żołnierzy, ale nie sprecyzowało, jakiego rodzaju pomoc lub eskortę zapewni statkom. Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce, powiedział w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski, dodając, że to Pentagon musi podjąć decyzję, jednak naszą intencją jest zwiększenie obecności amerykańskiej w naszym kraju. Wszystko w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy USA z Niemiec. Dzieje się to po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że USA są upokarzane przez irańskie przywództwo i skrytykował brak strategii Waszyngtonu w tym konflikcie. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył w komunikacie, że decyzja jest wynikiem szczegółowego przeglądu rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie oraz uwzględnienia potrzeby operacyjnej i warunków panujących na miejscu. Prezydent Karol Nawrocki informował wcześniej o przeprowadzonej z Donaldem Trumpem rozmowie telefonicznej. Chiński kapitan zatrzymanego tankowca z podejrzanymi powiązaniami z Rosją został aresztowany pod zarzutem posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz naruszenia przepisów dotyczących zdolności statku do żeglugi, poinformowała szwedzka prokuratura. Szwedzka Straż Przybrzeżna i policja weszły na pokład tankowca pływającego pod banderą Syrii w niedzielę na wodach terytorialnych Szwecji. Według władz jednostka miała należeć do tzw. floty cieni. Niedzielne zatrzymanie było już piątą taką akcją podjętą w tym roku przez szwedzkie służby. Straż Przybrzeżna poinformowała, że statek, którego kierunek rejsu pozostaje nieznany i który prawdopodobnie nie przewoził ładunku, figuruje na kilku listach sankcyjnych, w tym unijnych i brytyjskich. Władimir Putin obawia się przewrotu państwowego, a w rosyjskim aparacie bezpieczeństwa narasta głęboki konflikt. Portal Histories Media, cytowany przez Czarne Niebo News, dotarł do raportu zachodnich służb wywiadowczych, z którego wynika, że Federalna Służba Ochrony od marca tego roku drastycznie zaostrzyła rygor wokół prezydenta Rosji. Putin większość czasu spędza w obiektach o charakterze schronowym, m.in. w kraju krasnodarskim. Jego aktywność publiczną imitują tzw. konserwy, czyli nagrania przygotowane wcześniej przez służby prasowe. Osoby z bezpośredniego otoczenia prezydenta mają zakaz używania urządzeń mobilnych z dostępem do sieci i korzystania z komunikacji miejskiej. Prywatne domy kucharzy, fotografów i oficerów ochrony zostały objęte stałym monitoringiem wizyjnym. Według raportu priorytetowym zagrożeniem dla Putina nie są uderzenia ukraińskie, lecz bunt rosyjskiego establishmentu i zamach przy użyciu dronów przeprowadzony przez wewnętrznych spiskowców. Amerykański stan Nowy Meksyk domaga się zmian na platformach Meta w procesie dotyczącym szkód wyrządzonych dzieciom i młodzieży, podaje Reuters. Proces, który ma sprawdzić zarzuty władz stanowych wobec Mety, rozpocznie się dziś. Sprawa dotyczy twierdzeń, że platformy Facebook, Instagram i WhatsApp negatywnie wpływały na zdrowie psychiczne młodych użytkowników, a także wniosku o wydanie przez sąd nakazu wprowadzenia zmian w działalności firmy. Postępowanie, które będzie rozpatrywane przez sędziego w Santa Fe, wynika z pozwu złożonego przez prokuratora generalnego stanu z Partii Demokratycznej. Oskarża on giganta mediów społecznościowych o projektowanie swoich platform w sposób uzależniający młodych użytkowników oraz o niewystarczającą ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w tychże serwisach.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
4: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: No właśnie, właśnie to jest audycja telefon, ale teraz taka szybka wiadomość właśnie prosto, że z newsów światowych. Za chwilę będziemy rozmawiać ze słuchaczem, który jest już na linii, ale ja powiem tylko, że Donald Tusk powiedział gdzieś tam w Armenii na pokładzie samolotu, że on nie jest za tym, żeby Niemcy, że tak powiem, żebyśmy my mieli żołnierzy, a Niemcy nie mieli. To znaczy niemiecki żołnierz. Po podbieraniu. Nie będziemy podbierać Niemcom żołnierzy amerykańskich. No brawo, brawo. Kolejny piękny, wspaniały bonmocik naszego premiera. Jest taka teraz apologia trzecia. Ja polecam Państwu Justyny Melonowskiej, wspaniałej pani filozof i myślicielki, można powiedzieć. Apologia trzecia i tam jest ostatni odcinek Diaboliada w nawiasie o Tusku. Nasza Diaboliada. No dobra, ale teraz już pomijamy te historie. Mamy już słuchacza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
0: Witam. Kto dzwonił do nas? Dlaczego? I
1: Włodek z Warszawy. Chciałem się podzielić z panem i ze słuchaczami swoimi wrażeniami z rozmowy pani Katarzyny z posłem Kowalskim, który dzielnie wystąpił z klubu PiS.
0: No, to niech pan się dzieli.
1: No więc właśnie chciałem się, może byście państwo dowiedzieli, zaprosili jeszcze raz posła, co ten protest pomógł. Czy w końcu te lokalne układy zostały przez górę rozbite w proch, czy w dalszym ciągu mają się dobrze? Bo niestety...
0: Boję się, że się mają bardzo dobrze w dalszym
1: ciągu. No właśnie, ale ja się jeszcze czegoś innego boję, że to będzie miało wpływ na najbliższe wybory. Bo PiS niestety nie posypał głowy popiołem, nie przeprosił Polaków za te wszystkie lokalne układy i nie tylko lokalne. Było bardzo dobrze, różne rzeczy zrobił, ale na dole dzieje się źle. A ryba wiadomo, nie... Ryba niby psuje się od głowy, a PiS chyba psuje się od ogona.
0: No właśnie, ale to jest niestety cała ta prawda, taki mądry pan kiedyś powiedział, że władza korumpuje, im więcej władzy, tym ta korumpuje bardziej władza i to właściwie dotyczy wszystkich, że tak powiem, barw politycznych, ale niektórzy są lepiej zorganizowani i mają mocniejsze plecy. I
1: no właśnie, lepiej kłamią, chyba na tym to polega. Panie Konradzie, jeszcze jedną sprawę. Pan Kowalski poruszył, jaki to straszne sumienia. I ja się tutaj z nim zgadzam dokładnie. Może byśmy jednak więcej podyskutowali, czy warto w tej Unii zostać, no bo dla mnie to są bandyci i złodzieje. Czy warto się z takimi wchodzić w układy?
0: No, te układy zostały już

0: Pietrzaka, który prowadzi na YouTubie kanał Zakazane Historie. I w jednym z takich odcinków mówi o tym, ile to ta Unia nam dała, a ile my żeśmy jej dali. I to jest bardzo niekorzystne. Polecam wszystkim, może państwo byście zaprosili pana doktora. Wygląda na człowieka takiego spokojnego, rozważnego.
1: Przedstawię na kolegium taką sugestię, no zobaczymy, czy...
0: I jak pan taki jest chętny, to jeszcze mam jedną prośbę.
1: Tak.
0: Panie Konradzie, zróbmy Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Wnet. Niech my, słuchacze, będziemy mogli się zorganizować, spotkać, podyskutować. Pan kapitan Skowroński nam przedstawi wszystko świetnie. Na jakichś grillu czy na czymś. Weźmy przykład z klubów Gazety Polskiej. To naprawdę dobrze działało. Oczywiście kierownictwo nie to tam było, ale ja działałem kiedyś w klubach Gazety Polskiej i to jest bardzo dobry sposób organizowania słuchaczy.
1: Tak, próbujemy teraz, przypominam, że będą 17 urodziny Radia Wnet. Będziemy się próbować kontaktować z państwem na wszystkich możliwych poziomach.
0: Bo... No to zróbcie jakiś piknik.
1: Tak, są...
0: Przyjedziemy wszyscy gdzieś w plener, każdy weźmie wałówkę, posłucha, poznamy się.
1: No właśnie, bardzo dobry pomysł. Wszystko przedstawię. Bardzo panu dziękuję za ten
0: pozdrawiam
1: głos.
0: Pozdrawiam gorąco i życzę sukcesów.
1: A
0: więcej.
1: Tak a propos tego, co pan powiedział, no był dzisiaj na rozkręt godziny 13, była ta piosenka Mój jest ten kawałek podłogi, a to jest nóż, możemyśmy to mogli sparafrazować. Nasz jest ten kawałek Europy i nie mówcie nam, co mamy robić do Unii Europejskiej, bo oni...
0: Wie pan, ja to kiedyś miałem taki plan, żeby zrobić taki, nie wiem... Projekt. Ile Polski w Polsce? Myśli pan, że dużo jest tej Polski w Polsce? Popatrzmy na wszystkie firmy.
1: Na pewno za mało jest.
0: O. Serca jeszcze niektóre polskie są, ale ziemia, okej. Okay. Może nasze są ulice, ale już nie kamienice i nie fabryki.
1: No dobra, no właśnie, dzisiaj to dużo tematów. Właśnie była pani słuchaczka, dzwoniła,
0: tak, Dino.
1: Broniąc Dino, właśnie.
0: No właśnie.
1: Ja przypomniałem sobie właśnie te golarki Paul Silvera, które znikły.
0: Ja patrzę, jak ci nasi przyjaciele nam pomagają. Majątek pana właściciela Biedronki co roku przyrasta o miliard euro.
1: No właśnie.
0: Miliard euro co?
1: I taka mała Biedronka, ładna.
0: Taka mała Biedronka i taki mały pan właściciel. No z małego kraju. To ile inni nas wydają?
1: Ach, to już pocieszmy się chwilowo słońcem, ale bardzo dziękuję za ten głos. Wszystko przedstawię. Wszystkie te propozycje na kolegium redakcyjnym. Pewnie nie wszystko się zawsze udaje, ale będziemy starać się. Bardzo dziękuję za ten głos.
0: Bardzo chętnie będę, jeżeli mnie zaprosicie jako gościa, to bym przedstawił może szerzej te projekty.
1: Dobrze.
0: Lata swoje mam, doświadczenie też, to mogę się tym podzielić.
1: To niech pan padnie któregoś dnia do radia, to sobie pogadam.
0: Ja zaglądam, ale trochę pan... Skowroński mnie tam spuszcza.
1: No dobrze, no ale to wie pan, no, on zajęty człowiek
0: ja
1: bardzo.
0: Ja wiem, kropla krąży skałę.
1: Tak jest.
0: Będę drążył.
1: Drążymy. To.
0: Pozdrawiam wszystkiego i życzę sukcesów. To wszystkiego dobrego.
1: To Céline...
0: I czekam na Céline Dion.
1: Céline Dion, oczywiście. Proszę bardzo, a państwu podaję numer telefonu 572-296-545. Można dzwonić do Radia Wnet, odbierzemy, porozmawiamy, pogawędzimy i puścimy wybraną przez państwa piosenkę, przez pana, panią, a może jakaś para zadzwoni, mąż i żona na przykład, taka oczywiście, to już, Céline Dion.

0: To jest Radio Wnet, godzina 13:23. Adam Czerpak za konsoletą. Bardzo ślicznie tam wygląda za tą konsoletą. Szara koszulka, żeby Państwo mieli też taki obraz. A my już mamy kolejnego naszego radiosłuchacza, bo to jest audycja Telefony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panie Konradzie, witam wszystkich widzów, słuchaczy Radia Wnet. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Ja teraz chciałbym się tak przedstawić, że no, jestem wiernym słuchaczem, ale za granicą Radia Wnet, kiedy pracuję, słucham bardzo często Radia Wnet. Pracuję już ponad 20 lat w Szwecji, teraz jestem na urlopie w Polsce, ale powoli się sprowadzam z rodziną. Moje dzieci, moja żona już tutaj mieszkają od 4 lat w Polsce, dokładnie koło Warszawy. Ja też już chcę tutaj przyjechać i być. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, ponieważ mam bardzo wiele tematów do powiedzenia, ale cudze chwalicie, swego nie znacie, a naprawdę jest pięknie w Polsce i chcemy rozwijać kraj, chcemy tutaj naprawdę żyć i mieszkać, szczególnie właśnie ci Polacy, którzy powracają z emigracji. I dlatego tutaj, co pani mówiła o Dino, co pan mówił o takich naszych pracach na rzecz czy klubów, czy tego, co się dzieje w polityce, to bardzo to doceniam, szanuję. A dlaczego to mówię? Ponieważ kiedy się jest za granicą, naprawdę serce tęskni za ojczyzną i tam się o nas tak nie mówi, nie mówi się o Polakach, że tam pracujemy, że mieszkamy w Szwecji dokładnie, jeśli się mówi coś o Polsce. No to zazwyczaj są te dawne mity jeszcze z czasów komunistycznych, a Polacy są to po prostu tylko pracownikami. Dlatego ja proszę o... To nie ja byłam Ewą, ponieważ jedyny raz mi się zdarzyło w ciągu 20 lat, że słuchając też Radia Szwedzkiego usłyszałem To nie ja byłam Ewą z okazji wspomnienia, jak Edyta Górniak zdobyła drugie miejsce na Eurowizji. Ponieważ w Szwecji bardzo żywo słucha się Eurowizji, konkursów, piosenek szwedzkich do Eurowizji, więc tak mi się przypomniała ta piosenka. I to jest piękne, że przyjeżdżając do naszego kraju, ja jestem dumny z tego, że pracowałem w Szwecji, że zobaczyłem, jak tam jest. Pracowałem także we Francji, studiowałem we Francji. I ostatnią rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to naprawdę to, co zwykli ludzie przeżywają za granicą, to wcale nie jest tym, że my mamy się wstydzić swojego kraju. O tym się mało mówi. Tacy zwykli, normalni ludzie, którzy mieszkają, pracują za granicą, są mało w mediach pokazywani, jest mało z nimi wywiadów, a naprawdę jeśli się posłucha zwykłych ludzi, to to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, chcemy do tego wracać. No ja oczywiście mówię tutaj o sprawach migrantów, którzy przyjechali do Europy, o sprawach systemu edukacyjnego, tego socjalu, który, no i tej ideologii lewicowej, która naprawdę zmieniła Zachód. My Polacy, także przyjaciele z mojego grona, wracamy do Polski, ponieważ mamy już tego dosyć. I chciałbym to jednoznacznie powiedzieć.
0: No tak, dlatego, tylko problem tak polega na tym, że w dużej mierze oni chcą tutaj też robić tą rewolucję i robią. No.
1: Dokładnie, niestety robią. I dlatego jak się teraz dzisiaj mówi z Polakami, nawet ja w swoim gronie w majówce, kiedy o tym opowiadaliśmy, to każdy sobie myśli, no tak, może tam jest fajnie, może źle. Nie, trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, tam jest już gorzej niż było i dlatego brońmy się przed tym, ażeby i gorzej w sensie ideologii, w sensie tego, co jest na Zachodzie, nie było także i u nas. I to jest taka moja krótka myśl na ten czas, co bym Państwu chciał zostawić. A dalej to na pewno będą jeszcze inne przekazy i będziemy się na pewno też może wspomagać jakoś i komunikować. Ale róbmy tak, żebyśmy naprawdę bronili tego, co jest właśnie polskie. Nie tylko jako symbol Dino, w tej chwili tak tutaj w swojej wypowiedzi robię symbol Dino, ale brońmy w ogóle naszej rzeczywistości, kultury, religii, tego, co naprawdę polskie. Nie utraćmy tego. I jeszcze ostatnia tylko rzecz, że wielu ludzi dzwoni i mówi, no tak, PiS zrobił źle, PO zrobiło źle, inni robią źle, teraz musimy wymyśleć coś nowego. Tak, ale wybieramy tych, którzy są nam bliżsi sercu, którzy i tak będą przy władzy i nie bądźmy tacy, że teraz jedni czy drudzy źle zrobili. Po prostu ktoś musi coś robić. Jeśli ja uważam...
0: Oj, coś się urwało. To już... No, podsumujmy tą rozmowę Edytą Górniak. To nie ja, byłem Ewą. Dziękujemy panu bardzo, chociaż tam się urwał połączenie, nie wiedzieć czemu. No tak się zdarza. W każdym razie to nie ja byłam Ewą i to jest audycja Telefony, Telefony 572 296 545. Rozmawialiśmy z naszym rodakiem, który wrócił ze Szwecji i już tutaj zamierza mieszkać, bo jest w Polsce najlepiej. Póki co.

0: Dziękuję. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Słuchaczka do nas się zadzwoniła. Właśnie przed sekundą mieliśmy połączenie z jednym słuchaczem, którym ja muszę teraz się usprawiedliwić, bo mieliśmy słuchacza, którego zerwało, ale mamy kolejną słuchaczkę. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
1: Elżbieta spod Warszawy. Słucham państwa od paru lat już. Też z mężem płyniemy tą łodzią. Bardzo, bardzo odpowiadają mi państwa programy i orientacja główna naszych słuchaczy, państwa słuchaczy. Nie będę tutaj wchodziła w politykę, ale chciałabym prosić o piosenkę Andrzeja Dąbrowskiego, bo mało go puszczacie, Zielono mi, teraz jest wiosna, bardzo proszę o tą piosenkę, ale tylko w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, nie jakieś tam podróbki. Dziękuję bardzo.
0: Nie będzie podróbek. Andrzej Dąbrowski, bardzo dziękujemy za ten głos. Ja tylko przypomnę państwu właśnie to, bo teraz nam, że tak powiem, peryskop się znowu zanieczyścił i wymaga remontu. patronite.pl/radiownet. Zbliżamy się do 17 urodzin. To pod koniec maja będą wielkie tutaj uroczystości, akademie, przemówienia i spotkania ze słuchaczami, ale to już pod koniec maja. Natomiast teraz Andrzej Dąbrowski do naszej słuchaczki. Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy.

0: 4 maja. Proszę Państwa, godzina 13:37 i mamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jacek Krzywański z Podkowy mówi, kontradmirał. Poznaliśmy się kiedyś w Kielcach na wystawie. Może pan pamięta?
0: No pamiętam. Oczywiście, że pamiętam.
1: Panie Konradzie, w pierwszych słowach mojej wypowiedzi chciałem wyrazić serdeczną wdzięczność, że się na nowym portalu znalazły, odnalezione stare nagrania z rozmów krucjatowych. To jest bardzo ważny materiał i cieszę się, że na portalu istnieje.
0: No ja też się cieszę bardzo. To Adam Domagała tam walczy tutaj z tym portalem i jest wspaniały. Dziękujemy, kłaniamy się Adamowi bardzo serdecznie.
1: No dobrze. I druga sprawa, to mam tylko jeden komentarz do takiej rozmowy, którą pan może przed 30 minutami przeprowadzał z przyszłym ambasadorem z Waszyngtonie.
0: Tak, studentem pierwszego roku uniwersytetu.
1: Tak. Otóż no, sytuacja młodzieży to jest, ta, no, to jest taka, jaka jest zawsze sytuacja młodzieży. To nie jest nic nowego. To we wszystkich krajach to obowiązuje, że młodzi cierpią. I sytuacja mieszkaniowa też, ale no, tak jak pan powiedział, im biedniejszy kraj, tym więcej się dzieci rodzi. A teraz sytuacja jest taka, że system, ten szatański system, rozbudza w młodzieży ogromne oczekiwania. Oczekiwania, które po prostu nie mogą być dla wszystkich zrealizowane. No i to niestety to jest taka natura rzeczy. Ale gorzej jeszcze może być, że jak sytuacja tak dalej będzie trwała, to za 20 lat, za mniej więcej jedno pokolenie, mieszkań będzie tyle, bo genetyka to działa, będzie tyle mieszkań, że będą wyprzedawane za bezcen. A kto wie, może i za złotówkę, tak jak domy się teraz kupuje we Włoszech, gdzie nie gdzie.
0: Także. Może tak być, no, to będą później mieszkania dla jednego kota, dla drugiego kota, dla trzeciego kota. Będzie można między mieszkaniami przechodzić i zmieniać kuwetę.
1: Mhm. Także jakimś cudem trzeba by może jednego obniżyć aspiracje. Znaczy, chyba aspiracja też jest dobra rzecz, ale no niestety... Nie dla wszystkich.
0: Jeszcze kwestia jest, jakie to są aspiracje, pozwolę sobie tak wtrącić, ponieważ no jest ten rozszalały hedonizm, tak? I te róbca co chce ta. I to jest, w ogóle ludzie nie mają poczucia sensu i tak dalej. No i są rozbudzane pragnienia idiotyczne, tylko napędzające jakieś... O, i znowu się wyłączył telefon, a miała być piosenka. Miała być piosenka, ja już nie pamiętam, to będzie może Tilaf, Warszawa w takim razie. Mieli Państwo, dzisiaj chochliki działają niestety, bo już to jest trzeci, czwarty telefon, który przerwał, że tak powiem, się w trakcie połączenia. W związku z powyższym spuszczamy Tilaf i czekam na kolejne telefony 572, 296, 545, ale przynajmniej troszkę się udało.

0: No i to jest audycja Telefony, Telefony, Radio Wnet, mili Państwo, 13.45. Przypominam, numer 572-296-545 jeszcze raz, a już mamy połączenie z naszą słuchaczką. Dzień dobry. Strasznie... O, halo, halo? Kabelek poprawiamy? Jeszcze raz poprawiamy kabelek, mili Państwo, bo to jest tak, że mamy takie kabelki tutaj. Halo? O, słychać chyba lepiej.
1: Słychać.
0: Doskonale, dobrze. No.
1: Chciałam prosić o komentarz do sytuacji obecnej w Polsce w wykonaniu czeskiego artysty młodego Tomasa Klusa. Piosenka się nazywa Panu Bochu do oken. I to by było na tyle. A jeśli mam coś od siebie dodać, to powiem, że jestem taką seniorką, słuchaczką, bo jeszcze Państwa słuchałam, jak nadawaliście 2 godziny tylko rano na antenie radia obecnego Warszawa, chyba wtedy to było Radio Józef. I tak mnie to zaintrygowało, że jak potem już Państwo założyliście własną radiostację, no to się przerzuciłam na Państwa, na Radio Wnet. Pozdrawiam serdecznie.
0: To bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy. Postaramy się, że tak powiem, dalej być takim radiem pierwszego wyboru.
1: No to w takim... No, tak było.
0: Tak było i tak będzie. Oczywiście, tak. Jeżeli Państwo też będą pamiętali o tym, że no musimy tutaj tego Patronata promować.
1: No pamiętam, nie, jestem patronem, oczywiście.
0: Nie, ale to też słucha nas sporo osób. Chociażby tak. Pod tym względem to widzę, że po prostu telefony się urywają i kto się dzisiaj nie dodzwoni, to proszę jutro próbować albo no w ogóle proszę próbować, bo ja wszystkich nie odbierzemy telefonów naraz. Także bardzo Pani dziękuję, a teraz no właśnie, Tomasz Klus.
1: Super.
0: Do Panu Bochu do okna, tak? Coś takiego.
1: Do okna. Czyli chyba do liczby mnogiej.
0: Tak, do
1: okna. Tak, nie wiem, nie znam czeskiego, ale część słów jest bardzo zrozumiała.
0: To bardzo Pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: strzeli.
1: 4 maja 2026 roku. Słońce świeci. Tutaj jeszcze w dodatku świeci taka jarzeniuwa gigantyczna w oczy mi prosto, ale to już nie powiem dlaczego. W każdym razie mamy już połączenie telefoniczne. Halo, halo. No właśnie, znowu coś. Czy dobrze nas słychać? Halo?
2: Halo?
1: O, świetnie słychać. Kto do nas zadzwonił się, dlaczego? No i o której godzinie to wiemy, bo to 13.52.
2: No, tak. A z którego miejsca? No to tradycyjnie póki co z Okęcia, ale sobie mam zamiar wyjechać nad Bałtyk, nad Polskie Morze, do Gdyni, do Stanicy Harcerskiej i pobrodzić. Właśnie pan mi dał bardzo dobry pomysł, żeby pobrodzić sobie po wodzie słonej naszej polskiej.
1: Nie no, super, super. Ja polecam. To, no to jest, idzie się dość długo, szczególnie ja to nie jestem taki najszybszy, ale z Mola w Sopocie do Mola w Orłowie po piasku, tak jak jeszcze tak podmywa ten nasz Bałtyk, te nasze nóżki, jak idziemy, to fajnie jest bardzo.
2: To, no i lecznicze właściwości woda słona ma. Ja nawet sprawdziłam to na moich dzieciach, na córeczce zatopowym zapaleniem skóry, jak się nad zatoką rozbiliśmy któryś w 95 roku w chałupach, to poprzez kąpiele ciągły kontakt z wodą, właśnie tą nawet czystą okazało się nad Zatoką Puską, czyli tam, gdzie chałupy. Tak, dojeżdżaliśmy sobie pociągiem, wysiadaliśmy, rozbijaliśmy namiot i siedzieliśmy i dzieci miały używanie. Super. I poprawiła się skóra oczywiście, także polecam, polecam.
1: No właśnie, no, a tak... nie doceniamy tego naszego morza, a powinniśmy doceniać. No.
2: O każdej porze roku jest piękne, ja polecam, o każdej.
1: A to kiedy w tym roku? Zaraz, tak? Wyjazd.
2: Zaraz akurat tak zamarzyło mi się i się ziściło, bo kuzynka miała jakiś namiar dobry i to blisko morza gdzieś w tym Gdyni u harcerzy jakaś stanica. O, także tam jeszcze nie byłam.
1: No to niech pani zadzwoni, jak pani wróci i opowie nam.
2: Oczywiście, oczywiście, że opowiem. Tam polecam, warszawiacy zazwyczaj jeździli za moich czasów młodości i później tak na otwarte morze, a zapominali, że tutaj na przykład Sobieszewo, Mierzeja Wiślana i tutaj jest tyle piękne. Ja Sobieszewo na nowo odkryłam. No coś pięknego i wcale nie takiego okupowanego i trochę taniej. O.
1: No to ważne, bo ja to też zauważyłem, że te ceny potrafią być wyższe niż nad Morzem Śródziemnym.
2: Tak, ale jest to, jak człowiek szuka, to znajduje. Właśnie. I jak pyta, nie błądzi. I jak pyta kogoś mądrego, to jeszcze się dowie czegoś jeszcze mądrzejszego. O.
1: No to prawda. To będziemy życzyć, ale tam będzie pani słuchała w takim razie przez internet, bo jeszcze...
2: No, przy mam telefonie, ja was słucham na tylu, w tylu formach przez te 17 lat, tak, że sobie poradzę chyba.
1: No mamy taką nadzieję.
2: No i cudownie, że w nocy.
1: Płakali, no.
2: No pewnie, a ja za wami bym miała jak gdyby przerwę w życiorysie bez was. Także oczywiście, że tak. I też chciałam na poważne tematy porozmawiać, ale chyba nie ma czasu. No tak, to bardzo się zachwyciłam tym przyszłym temat. Ambasadorem. Przyszłym ambasadorem.
1: Tak?
2: Czyli ta młodzież, to tak jest pocieszne, że młodzi jednak mają swój rozum, widzą i nie są tacy, jak to, są korygowalni i w nich nadzieja. Bo jak robią coś takiego, że tą debatę i ja pójdę tam.
1: No i bardzo po to była ta audycja.
2: O to chodzi. Także to pociesza. No i nie dajmy się zwariować. Ja właśnie też mówiłam o tym, że PiS też, o właśnie, rachunek sumienia, jakby każdy z nich zrobił pod koniec dnia, to by zobaczył, nad czym ma pracować i następnego dnia nie robił tych grzechów. Ale widać, w ogóle od rachunku sumienia to każdy zapomniał.
1: No na szczęście są jeszcze wyjątki, które promieniują i się uczymy. No, czasami no, nie jesteśmy doskonali, ale próbujmy, bo to naprawdę dobrze jest zrobić rachunek sumienia. Tak, to jest bardzo ważne.
2: Tak, tak. To, co było dobre, też się ucieszyć, podzielić się tym dobrym, a nad złym, jak możemy popracować, to popracować.
1: Tak zrobimy. I co? Ale wybrała pani piosenkę.
2: No wybrałam. Właśnie tak teraz siedzę co w domu, ale na szpilkach, bo mam zlecenie jako staruszka i chyba nauczycielka młodzieży. Także myślę, że jestem szczęśliwa, że mam kontakt z młodymi. Także będę leciała, ale lubię swój dom. Tak? Tam, gdzie jestem, bo w różnych... Tak jak pan mówił, ta kwestia braku mieszkań, tak? Ten młody człowiek, że to jest przeciwwskazanie, tak? Jak się nie ma mieszkania, nie ma pieniędzy, to nie ma co za rodzinę zakładać, dzieci rodzić. A ja mówię, nieprawda. My na odwrót wszystko zrobiliśmy. W 89 roku się pobraliśmy. Nie mieliśmy mieszkania, wynajmowaliśmy, co się dało. Jak się nie dało, to komuś pilnowaliśmy. A jak trzeba było, to rodzice przygarnęli. Ale była miłość i chęć tworzenia, budowania, budując na Bogu relacji między sobą i spełniania misji swojej na ziemi, tak? Czyli rozmnażać się, bo to jest nie dość, że jak gdyby przejaw miłości, tak? A także rola nasza tutaj też, to dobra. I wychowywanie młodzieży.
1: Ale wie pani, że tak się świetnie rozmawiało, że już nie zdążyłem puścić dzisiaj
2: nie
1: piosenki.
2: Nie szkodzi, ja sobie gdzieś znajdę, jak będę potrzebował.
1: Jutro puścimy pani wybór
2: fajnie,
1: muzyczny.
2: Fajnie.
1: Natomiast chciałem powiedzieć, że zaraz po wiadomościach, zaraz będzie Kiedyś to było. O, tak mi się to zrobiło, bo będzie Hania teraz po 14, a tutaj z misją...
2: A lubię też tę audycję, bardzo.
1: Tak, ja też. Mnie Hania jest wspaniała, ale wspaniały Jakub Duszak przypędził tutaj, proszę państwa, właśnie i z rozwianym włosem, jak wygląda jak elf, proszę państwa, albo jak Gandalf szary, albo jak Gandalf biały i będą wiadomości i to za 20 sekund, a pani bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję, pozdrowienia od mojego męża kapitania na waszej łodzi, a ja jestem osobą towarzyszącą oczywiście.
1: Oczywiście. 100 lat niech 100 lat, żyją, 100 lat. Żyją nam, słuchacze Radia Wnet.
2: Amen. Tak jest.
1: No to pa.
2: Pa, pa.

0: Dzień dobry, minęła 14. W tym wydaniu wiadomości umowa o obronności między Warszawą a Londynem, gdzie pojadą amerykańscy żołnierze z Niemiec oraz Dino pod presją. Związkowcy szykują protest. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Warszawa i Londyn podpiszą umowę w zakresie obronności, poinformował premier Donald Tusk po spotkaniu z premiererem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Do podpisania umowy ma dojść 27 maja. Jak mówił dalej Donald Tusk, oprócz kwestii obronnych, Londynowi zależy również, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżanie się do Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą bardzo dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany. I to jest bardzo obiecujące, ale nie chciałbym tego w żadnym wypadku ustawiać jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, głównie europejsko-amerykańskich, powiedział premier. Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce, powiedział w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski, dodając, że to Pentagon musi podjąć decyzję. Jednak naszą intencją jest zwiększenie obecności amerykańskiej w naszym kraju. Wszystko w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Dzieje się to po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, iż USA są upokarzane przez irańskie przywództwo i skrytykował brak strategii Waszyngtonu. Prezydent Karol Nawrocki informował wcześniej o przeprowadzonej z Donaldem Trumpem rozmowie telefonicznej. Dino pod presją. Związkowcy szykują protest i mówią o strajku. Spór wokół warunków pracy w sieci Dino wchodzi w nową fazę. Eryk Kościk z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu mówi wprost, że po nieudanych rokowaniach i mediacjach pracownicy przygotowują się do dalszych działań protestacyjnych, a w tle pojawia się już hasło strajku generalnego. W jego ocenie firma przez długi czas ignorowała najważniejsze postulaty załogi, a sam przebieg mediacji pokazał, jak niewielką wagę zarząd przywiązuje do rozmów ze stroną społeczną. Więcej na Wnet FM w artykule Hanny Tracz. Amerykański stan Nowy Meksyk domaga się zmian na platformach Meta w procesie dotyczącym szkód wyrządzonych dzieciom i młodzieży, podaje Reuters. Sprawa dotyczy twierdzeń, że platformy Facebook, Instagram i WhatsApp negatywnie wpływały na zdrowie psychiczne młodych użytkowników, a także wniosku o wydanie przez sąd nakazu wprowadzenia zmian w działalności firmy. Postępowanie wynika z pozwu złożonego przez prokuratora generalnego Nowego Meksyku z Partii Demokratycznej. Oskarża on giganta mediów społecznościowych o projektowanie swoich platform w sposób uzależniający młodych użytkowników oraz o niewystarczającą ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w tychże serwisach.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
3: Reklama.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
2: To była autopromocja.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. Godzina 14.06, a Państwo słyszą, że się Warszawa też obudziła, bo nie dość, że słońce, nie dość, że 27 stopni, to jeszcze remonty się zaczęły i tak dochodzą do nas nawet w studio Radia Wnet. Jest godzina 14.06, dziś jest 4 maja i dziś swoje urodziny świętuje Bogdan Gajkowski, a Państwu zapewne lepiej znany jako Kapitan Nemo. Dziś będziemy właśnie jego muzyki słuchać, ale zanim więcej, to zaczniemy od utworu Dzieci Muzyki.

Bogdan Gajkowski, Dzieci Muzyki. Tekst napisał Marek Dudkiewicz i to jest utwór, który znalazł się na pierwszym singlu Bogdana Gajkowskiego. Dzieci Muzyki, dwa utwory, Dzieci Muzyki i Będzie Niedziela. Oba skomponował właśnie Bogdan Gajkowski, natomiast słowa do obu tych utworów napisał Marek Dudkiewicz. I to był rok 1978. Tak się zaczęło, a Bogdan Gajkowski studiował filologię angielską wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim i właśnie tym singlem pod jeszcze swoim nazwiskiem, nie jako Kapitan Nemo, zadebiutował. To posłuchamy drugiego utworu z tej płyty z 78 roku, a więc Będzie Niedziela.

I po wydaniu tego singla zajął się prowadzeniem zespołu Magiczna Maszyna. Był to ponoć pierwszy w Polsce zespół wykonujący muzykę soul. Niestety żadnego nagrania ani więcej informacji na temat tego zespołu nie udało mi się znaleźć. Natomiast jeszcze zanim stał się Bogdan Gajkowski kapitanem Nemo, to też komponował i skomponował dla Izabeli Trojanowskiej między innymi takie utwory jak Brylanty czy Nic Naprawdę, które znalazły się na płycie Układy, a później stały się wielkimi przebojami, więc my jednego z tych utworów posłuchamy. Posłuchamy utworu Brylanty, do którego tekst napisał Andrzej Mogielnicki. To był 81 rok, a utwór ten dotarł aż na 4. miejsce listy przebojów Trójki.

Izabela Trojanowska, Brylanty, które skomponował właśnie kapitan Nemo, bo taki pseudonim przybrał wokalista, o którym dziś opowiadamy w związku z jego urodzinami, bo przyszedł na świat 4 maja 1950 roku w Warszawie Bogdan Tadeusz Gajkowski, czyli właśnie kapitan Nemo, o którym teraz już będziemy mówić kapitan Nemo, bo kolejny singiel, który wydał w roku 82, to już właśnie pod taką nazwą tak się nazwał kapitan Nemo, a przypominając, kim był kapitan Nemo w literaturze, to była fikcyjna postać stworzona przez Juliusza Verne, jeden z najbardziej tajemniczych bohaterów literatury przygotowej XIX wieku. Pojawił się w takich powieściach jak 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi z 1870 roku i w późniejszej tajemniczej wyspie. Był genialnym wynalazcą, konstruktorem i dowódcą okrętu podwodnego Nautilus. Żył poza społeczeństwem, ukrywając się w głębinach oceanu. Był człowiekiem wykształconym, dumnym, samotnym i wewnętrznie poranionym. Jego imię Nemo po łacinie oznacza nikt. W tajemniczej wyspie autor ujawnił przeszłość kapitana Nemo, który tak naprawdę był księciem Dakar i pochodził z Indii, ale po tragediach osobistych oraz doświadczeniu przemocy kolonialnej odwrócił się od cywilizacji Zachodu i wybrał życie w podmorskim odosobnieniu. I jaka była inspiracja do tego, żeby dzisiejszy bohater audycji, a więc Bogdan Gajkowski, taki pseudonim przyjął, nie wiem, ale właśnie u nas polski kapitan Nemo, no to właśnie Bogdan Gajkowski, który w 83 roku wydał singiel właśnie jako kapitan Nemo, na którym znalazły się dwa utwory: Elektroniczna cywilizacja i Po co mówić o tym. My zaczniemy od tego pierwszego słowa. Andrzej Mogielnicki, rok 1982.

Elektroniczna cywilizacja to rok 82. Ponoć na 16 miejscu się znalazło Przebojów Trójki ten utwór i na tym samym singlu z 82 roku. Po co mówić o tym? Też słowa Andrzej Mogielnicki i to jest utwór pierwszy, który, dzięki któremu ja poznałam Kapitana Nemo, aby był zachęcający do tego, żeby sięgnąć głębiej w twórczość Bogdana Gajkowskiego. Mam nadzieję, że Państwo też tak będą uważać, albo już uważają, jeśli ten utwór znają, a jeśli nie, no to teraz Kapitan Nemo, po co mówić o tym?

0: Reklama.
1: ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Inwestycje, gospodarka i bezpieczeństwo twoich pieniędzy. ABC. Złoto bez tajemnic. Tylko w Radiu Wnet.
2: Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
0: Po reklamie.
3: Audycja Kiedyś to było.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: I tak słuchaliśmy przed chwilą, po co mówić o tym. Tam w tekście między innymi miłość po angielsku lubi wyjść. To był 82 rok i okładka tego singla jest bardzo charakterystyczna. Taka postać mężczyzny czarno-biała z takimi paskami czarnymi, jakby był za jakąś żaluzją. Na pewno Państwo znają tę okładkę, a jeśli nie, to warto sobie zobaczyć. Bardzo mi się przynajmniej ona podoba. 83 rok to kolejny singiel Kapitana Nemo, a na nim dwa utwory, Słodkie życie i SOS dla planety. My teraz posłuchamy tego pierwszego, znanego też pod tytułem Słodkie słowo.

A kapitan Nemo, te piosenki, które nagrywał, były utrzymane w modnej wtedy na zachodzie stylistyce synthpopu czy New Romantic, i właśnie on jest uważany za prekursora nurtu New Romantic w Polsce. Co to był za nurt, to parę słów jeszcze zaraz, ale my przejdźmy do roku 84, bo to jest singiel, na którym znalazły się dwa największe przeboje, a jeden na pewno największy z tych największych, jeśli chodzi o Kapitana Nemo, czyli Zimne kino i Twoja Lorelai. To zaczniemy od tego mniej znanego, 84 rok, Zimne kino, słowa ponownie Andrzej Mogielnicki, a wszystkie te płyty były wydawane w Ton Presie. Zimne kino, słuchamy.

Kolejnym utworem na tej płycie jest twoja Lorelei, ale zanim to dwa słowa o tym, czym był styl New Romantic, to styl muzyczny i estetyczny, który rozwijał się na przełomie lat 70. i 80. głównie w Wielkiej Brytanii, a wyrósł z postpunka, synthpopu i klubowej sceny Londynu. Łączył elektroniczne brzmienia syntezatorów, taneczną rytmikę, melodyjne refreny i elegancką, często nawet teatralną produkcję. W porównaniu z surowością punku był bardziej dopracowany, stylowy i estetyczny. Ważne były nastrój, wizerunek i pewna doza chłodnej melancholii. A w warstwie wizualnej ten styl kojarzony jest z mocnym makijażem, fantazyjnymi fryzurami, koszulami z żabotami, garniturami, pelerynami i historyzującymi kostiumami, a nawet też połyskującymi tkaninami i taką teatralnością. Najbardziej znanymi wykonawcami tego nurtu byli Duran Duran, Visage, Ultravox, Adam and the Ants, Japan, a w pewnym okresie nawet David Bowie. No i właśnie, a Kapitan Nemo miał taki beret czarny, przekrzywiony na bok i zresztą ja Państwa odsyłam do teledysków, między innymi na przykład do teledysku utworu, którego teraz posłuchamy, a więc twoja Lorelei można po pierwsze zobaczyć właśnie teatralność tych teledysków, ale też zobaczyć Polskę lat 80. i też jak ta moda się zmieniła, ale też na przykład motoryzacja, której niemało jest w tym teledysku. Twoja Lorelei, czyli chyba największy przebój teraz Kapitana Nemo.

I to był największy przebój Kapitana Nemo. To teraz 85. rok, singiel Bar Paradise i Wynurzenie. My posłuchamy Baru Paradise, słowa także Andrzej Mogielnicki, też wydany nakładem Ton Pressu.

Barry Paradise i później był rok 86, czyli pierwszy album Kapitana Nemo o tytule po prostu Kapitan Nemo. Tam znalazły się między innymi właśnie Barry Paradise, czy takie przeboje jak Wideo Narkomania, czy na przykład Zakręcony Maratończyk. Ale my teraz przeniesiemy się do roku 89, bo wtedy został wydany kolejny album Kapitana Nemo. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy właśnie od tytułowego utworu na tym albumie.

I to był album z 89, jeszcze tylko chwila, i to tytułowy utwór na tym albumie, który też ukazał się w wersji angielskiej, był wydany przez wytwórnię Polskie Nagrania Muza. Bardzo dobrze ten utwór był przyjęty, ale ten album w ogóle jest mało znany, więc ja Państwa do niego odsyłam. Jeszcze na koniec posłuchamy utworu właśnie z tego albumu Idę wciąż do Ciebie i w ten sposób zamkniemy przegląd muzyczny, jeśli chodzi o Kapitana Nemo, dziś w jego urodziny, a jak miał na imię, a nawet jak ma, Bogdan Gajkowski. Kapitan Nemo urodził się 4 maja 1950 roku w Warszawie. Dziś świętuje swoje urodziny. Synth pop, new romantic i nie tylko, bo artysta wciąż gra, występuje i jeszcze też w latach 2000 nagrywał, ale my dziś mówiliśmy o tej wczesnej twórczości lat 80. Mam nadzieję, że na chwilę się razem ze mną Państwo tam przynieśli i że się Państwu w tych latach 80. podobało. Hania Tracz, Szymon Christianus. To słuchamy ostatniego utworu Kapitana Nemo, czyli Idę wciąż do Ciebie. Do usłyszenia.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Dzień dobry, minęła 15 w tym wydaniu wiadomości. Donald Tusk z audiencją u papieża. Umowa o obronności między Warszawą a Londynem oraz Putin boi się przewrotu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Według Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Jak czytamy w serwisie Vatican News, Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Lider Platformy Obywatelskiej kilkakrotnie odwiedzał już Watykan, zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o 11.30. Warszawa i Londyn podpiszą umowę w zakresie obronności, poinformował premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Do podpisania umowy ma dojść 27 maja. Jak mówił Tusk, oprócz kwestii obronnych, Londynowi zależy również, aby mieć rzetelnego adwokata, jeżeli chodzi o zbliżanie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany i to jest obiecujące. Ale nie chciałbym w żadnym wypadku ustawiać tego jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, głównie europejsko-amerykańskich, podkreślił premier. Amsterdam stał się pierwszą stolicą na świecie, która wprowadziła zakaz publicznych reklam zarówno mięsa, jak i produktów opartych na paliwach kopalnych. Pisze BBC, od 1 maja z billboardów, przystanków tramwajowych i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów spalinowych oraz linii lotniczych. Zamiast nich pojawiły się ogłoszenia promujące Muzeum Narodowe Holandii czy też koncert fortepianowy. Politycy miejscy podkreślają, że decyzja ma dostosować przestrzeń publiczną do celów środowiskowych władz miasta. Zakładają one osiągnięcie neutralności klimatycznej przez stolicę Holandii do 2050 roku oraz ograniczenie spożycia mięsa przez mieszkańców o połowę w tym samym okresie. Dino, pod presją związkowcy szykują protest i mówią o strajku. Spór wokół warunków pracy w sieci Dino wchodzi w nową fazę. Eryk Kościk z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu mówi wprost, że po nieudanych rokowaniach i mediacjach pracownicy przygotowują się do dalszych działań protestacyjnych, a w tle pojawia się już hasło strajku generalnego. W jego ocenie firma przez długi czas ignorowała najważniejsze postulaty załogi, a sam przebieg mediacji pokazał, jak niewielką wagę zarząd przywiązuje do rozmów ze stroną społeczną. Więcej na wnet.fm w artykule Hanny Tracz. Władimir Putin obawia się przewrotu państwowego, a w rosyjskim aparacie bezpieczeństwa narasta głęboki konflikt. Portal Stories Media, cytowany przez Czarne Niebo News, dotarł do raportu zachodnich służb wywiadowczych, z którego wynika, że Federalna Służba Ochrony od marca tego roku drastycznie zaostrzyła rygor wokół prezydenta Rosji. Putin większość czasu spędza w obiektach o charakterze schronowym, między innymi w kraju krasnodarskim. Jego aktywność publiczną imitują tak zwane konserwy, czyli nagrania przygotowane wcześniej przez służby prasowe. Osoby z bezpośredniego otoczenia prezydenta mają zakaz używania urządzeń mobilnych z dostępem do sieci i korzystania z komunikacji miejskiej. Prywatne domy kucharzy, fotografów i oficerów ochrony zostały objęte stałym monitoringiem wizyjnym. Według raportu priorytetowym zagrożeniem dla Putina nie są uderzenia ukraińskie, lecz bunt rosyjskiego establishmentu i zamach przy użyciu dronów przeprowadzony przez wewnętrznych spiskowców.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Trzy akordy i prawda to najkrótsza definicja muzyki country. To prawdziwa opowieść o każdym z nas, oprawiona w atrakcyjną melodię i szlagwort. W mojej audycji posłuchacie tradycyjnych utworów, ale i premierowych piosenek z nashvillskich i polskich studiów muzycznych. Będą także goście i ciekawe rozmowy z artystami country, ale też i pobocznych stylów muzycznych. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na audycję Czas nie tylko na country. Zaprasza Jerzy Głuszyk.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
4: To była autopromocja.
8: Duży pokój.
9: Witam Was w pierwszy majowy poniedziałek, choć jest to maja już dzień czwarty. Po majówce zapraszam Was do słuchania bluesa i będzie to zespół The Black Keys. Teraz słyszymy piosenkę Stop Arguing Over Me, a później posłuchamy jeszcze kilku ich piosenek, dlatego że w piątek miała premierę ich płyta o tytule Peaches, a ja lubię prezentować premiery, a w ten weekend nie miałam okazji, więc zrobię to dzisiaj.

Stop Arguing Over Me to piosenka The Black Keys, pierwsza z kilku ich pioseneczek, których dzisiaj będziemy słuchać. Ja tak wpadłam bez słowa komentarza, bo zazwyczaj, w każdą sobotę, tylko nie w tę przedwczoraj, bo była majówka, w porze karmienia prezentuję trzy premierowe płyty, a przynajmniej bardzo się staram tak robić. I bardzo ciekawe premiery miały miejsce w ten piątek i dziś postanowiłam ten czas wykorzystać. O, to teraz już mam nadzieję, jest dla wszystkich jasne, dlaczego słuchamy dziś tylko The Black Keys i tylko z tej jednej płyty o tytule Peaches. Who's been fooling you?

The Black Keys, Who's Been Fooling You, z płyty o tytule Peaches. Ta płyta bardzo mnie cieszy, dlatego że poprzednie dwa albumy zespołu The Black Keys były, uważam, jakimś rodzajem eksperymentu z ich strony i były nieco mniej bluesowe. I nie, że ja jestem taką, wiecie, purystką bluesową, bo absolutnie nie, ale uważam, że w bluesie jednak są lepsi. Dlatego teraz It's a Dream.

Była to piosenka It's a Dream. Słuchamy The Black Keys i ich płyty nie Orange, tylko Peaches. Przepraszam Was, ale okładka jest w kolorze pomarańczowym i ja mam jakiś taki dysonans, wiecie. Tak jak jest, nie wiem, no dobra, no nieważne, już nie będę się na ten temat rozpływać, bo to są takie bzdury. Tomorrow Night, The Black Keys.

Tomorrow Night, taki jest tytuł piosenki, której słuchaliśmy. Zapomniałam w ogóle powiedzieć, że to ja, Ela Mazel. Ja czasami, wiecie, wchodzę na antenę i mam takie poczucie, że już byłam tutaj tyle razy i że to jest jakieś takie intymne, klubowe, w tym sensie nie muzyki klubowej, tylko bycia w klubie, że już się wszyscy znamy, że ja w ogóle już nic nie muszę mówić, że tak, w sensie o sobie. To teraz You Got to Lose.

To The Black Keys i piosenka You Got To Lose. Zdążę wam zagrać, no nie chcę mówić zdążę. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę tego zespołu. Nosi ona tytuł Tell Me You Love Me i to już będzie ostatni utwór na dzisiaj w dużym pokoju, tym malutkim, króciutkim. Wysłuchajcie jej sobie do końca po to, żeby nabrać siły na popołudnie. Chyba, że to już tylko odpoczynek, to dla samej przyjemności. To była Ela Mazol. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zostańcie z Radiem Wnet i z zespołem The Black Keys.

0: Duży pokój.
1: www.wnet.fm.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj w poniedziałek, 4 maja 2026 roku, wybiła godzina 15.30 na krakowskim Przedmieściu, ale my ten serwis międzynarodowy w dużej mierze poświęcimy sytuacji na Bliskim Wschodzie, ponieważ jest ona cały czas rozwojowa, chociaż jeżeli spojrzymy na główne media, to możemy zauważyć, że tych relacji bezpośrednich cały czas uaktualnianych, aktualizowanych jest coraz mniej, bo chyba przywykliśmy do tego konfliktu w Zatoce Perskiej. Ale przeniesiemy się także do Armenii, ponieważ tam trwa ważny szczyt na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w Armenii 7 czerwca. I będą to wybory bardzo ważne nie tylko dla Kaukazu, nie tylko dla Europy, ale dla całej architektury bezpieczeństwa. O tym, dlaczego tak będzie, powiemy przez te pół godziny, a później w peryskopie międzynarodowym powrócimy do kwestii Iranu. To rozmowa z panem doktorem Jakubem Gajdą. Ale tak jak mówiłem, zaczynamy dzisiejszy serwis międzynarodowy od wojny w Zatoce Perskiej, choć można zadawać sobie pytanie, czy wciąż mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym. Wszak już od niemal miesiąca trwa teoretycznie zawieszenie broni, choć Ścieśnina Ormus pozostaje zablokowana, a Stany Zjednoczone nadal blokują porty irańskie. W każdym razie właśnie to pytanie stało się tematem politycznego sporu między demokratami a niektórymi republikanami, a administracją Donalda Trumpa. A to w związku z upływem 60 dni od rozpoczęcia wojny z Iranem 28 lutego. 60 dni, po których w myśl rezolucji o uprawnieniach wojennych z 1973 roku prezydent Stanów Zjednoczonych powinien uzyskać zgodę Kongresu na dalsze prowadzenie zbrojnego konfliktu za granicą. Biały Dom uważa jednak, że czas trwania wspomnianego zawieszenia broni nie wlicza się w ten dwumiesięczny okres, co oznaczałoby, że zgoda Kongresu jest po prostu niepotrzebna. Takiej interpretacji bronił w zeszłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów. Posłuchajmy.
3: Obecnie jesteśmy w stanie zawieszenia broni, co w naszym rozumieniu oznacza, że ten 60-dniowy okres zostaje wstrzymany lub zatrzymany. Tak to rozumiemy. Nie sądzę, żeby ustawa to przewidywała. Myślę, że 60-dniowy okres upływa jutro i będzie to stanowić bardzo poważny problem prawny dla administracji.
2: To było jedna z wielu tarczek słownych między Pitem Hegsethem a przesłuchującymi go kongresmenami. No ale tak, to wielogodzinne przesłuchanie Hegsetha, bodaj najzagorzalszego orędownika wojny z Iranem, odbywało się ogólnie rzecz biorąc w bardzo napiętej atmosferze. Kongresmeni Partii Demokratycznej, ale również niektórzy kongresmeni republikańscy pytali go m.in. o koszt wojny oraz różne deklaracje płynące z obozu prezydenckiego. Na przykład chociażby deklaracje o zniszczeniu całej cywilizacji irańskiej. Przypomnijmy, że to był początek kwietnia i słowa Donalda Trumpa. W każdym razie w sprawie ewentualnej zgody Kongresu wypowiedział się również sam Donald Trump, który stwierdził, że ten wymóg wynikający ze wspomnianej przeze mnie rezolucji o uprawnieniach wojennych jest po prostu niekonstytucyjny.
3: Nie sądzę, żeby to, o co proszą, było zgodne z konstytucją. Oni nie są patriotami. Nawet osoby pozbawione złudzeń, nawet te, które mówią same nieprawdy, przyznają, że to, co zrobiliśmy, jest niesamowite.
2: To oczywiście mówił Donald Trump głównie o demokratach, którzy chcą jednak, aby Kongres wydał to pozwolenie, ale to republikanie jak na razie dysponują większością w Senacie, a także w Izbie Reprezentantów, co oznacza, że Kongres raczej nie będzie naciskał w tej kwestii na administrację Trumpa i tym samym prezydent będzie mógł prowadzić nadal tę dziwną wojnę w cudzysłowie, której końca wciąż nie widać, bowiem rozmowy irańsko-amerykańskie wciąż zdają się tkwić w martwym punkcie. Według irańskich mediów państwowych wczoraj Stany Zjednoczone odpowiedziały na ostatnią 14-punktową propozycję porozumienia sformułowaną przez Teheran, która zakłada m.in. zniesienie blokady amerykańskiej oraz trwałe zawieszenie broni. Ale no właśnie, jeszcze dwa dni temu Donald Trump mówił, że nie jest zadowolony z tych propozycji. Posłuchajmy.
3: Chcą porozumienia, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Zobaczymy, co się wydarzy. Chodzi mi o to, czy chcemy ich rozwalić i wykończyć na zawsze, czy spróbować dojść do porozumienia. Takie są opcje.
4: A chce pan ich rozwalić?
3: Z ludzkiego punktu widzenia wolałbym nie.
2: Wobec, no właśnie, prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiada się także na platformie Truth Social. Dzisiaj w nocy zapowiedział on nowy projekt Wolność, który ma polegać na przeprowadzaniu statków przez cieśninę Ormus pod eskortą okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Według admirała Brada Coopera, głównodowodzącego sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie, w tę całą operację ma być zaangażowanych 15 tysięcy żołnierzy oraz 100 samolotów bojowych. O tym, jak ta operacja przebiega, dowiadujemy się dosłownie w ostatnich godzinach i tutaj mamy różne komunikaty. Z jednej strony Amerykanie ogłaszają sukces całej operacji. Kilka statków znajdujących się pod, pływających pod banderą amerykańską miało zostać przeprowadzonych przez cieśninę Ormus, a z drugiej strony Irańczycy wcześniej ostrzegli już, że zaatakują wszelki obcy okręt wojenny chcący przepłynąć przez cieśninę i również zakomunikowali, że jeden ze statków okrętów amerykańskiej marynarki miał zostać zaatakowany. Coś, co zostało zdementowane przez Stany Zjednoczone. No ale wobec tych zapowiedzi inni światowi przywódcy zachowują mimo wszystko ostrożność. Prezydent Francji, na przykład Emmanuel Macron, stwierdził, że jego kraj nie zaangażuje się w nową inicjatywę, której ramy, jak to powiedział, wciąż pozostają niejasne. I być może ta deklaracja Macrona dobrze pokazuje erozję wiarygodności Stanów Zjednoczonych, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Nawet informacja o planowanym przez Donalda Trumpa wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec tylko przez w sumie bardzo ograniczony czas znajdowała się na czołówkach mediów, a kolejne jego komunikaty, że to nie będzie 5 tysięcy żołnierzy, że to będzie jeszcze więcej amerykańskich żołnierzy, którzy będą wyjeżdżali z Niemiec, ta informacja już w zasadzie bardzo słabo się w mediach przebiła. W ubiegły weekend za to znacznie głośniej było o kosztach gospodarczych tej wojny i to w Stanach Zjednoczonych.
5: Spirit Airlines is ceasing operations overnight after bailout talks with the White House broke down.
6: The airline said early this morning that it has begun shutting down operations.
7: Spirit Airlines has become the first airline to fall victim to the Iran war, which has caused jet fuel prices to double.
2: Spirit, jeden z największych niskokosztowych przewoźników lotniczych w USA, ogłosił upadłość i rozpoczął zamykanie swojej działalności. Doszło do tego po tym, jak fiaskiem zakończyły się rozmowy z administracją Donalda Trumpa w sprawie pakietu pomocowego o wartości $500 milionów. Choć problemy Spirit Airlines trwały już od jakiegoś czasu, to decydującym ciosem okazały się rosnące ceny paliwa lotniczego w wyniku wojny, no właśnie, na Bliskim Wschodzie. Ceny, a nawet braki paliwa zresztą zmuszają inne linie lotnicze do ograniczenia działalności, również te największe, takie jak no chociażby Turkish Airlines, które zapowiedziały zawieszenie 19 tras. Te cięcia również dotyczą Polski, ale to z kolei Lufthansa, która zawiesza swoje połączenia do niektórych miast Polski, chociażby do Rzeszowa i do Bydgoszczy. Jak wiemy, jednym z aspektów wojny z Iranem jest Liban, gdzie sytuacja stale się pogarsza, pomimo teoretycznego zawieszenia broni. Mieszkańcy kolejnych miejscowości znajdujących się w pasie przygranicznym o szerokości 10 km na południu kraju dostają od armii izraelskiej nakazy ewakuacji. W zeszły weekend to było 11 miejscowości, no ale armia izraelska właśnie obraca systematycznie w ruiny wszelkie zabudowania, łącznie także z obiektami sakralnymi. Zniszczony został m.in. kościół w miejscowości Jarun, a także szkoła prowadzona przez siostry salwatorianki w tej samej miejscowości, ale niszczone są także meczety oraz inne obiekty związane z kultem. Sam Donald Trump miał doradzać Benjaminowi Netanyahu, aby armia izraelska mimo wszystko była bardziej precyzyjna w tych swoich uderzeniach, ponieważ, jak to powiedział, jak to miał powiedzieć, szkodzi to wizerunkowi Izraela. ale władze tego kraju raczej tymi kwestiami się nie przejmują. Na tle tego niby rozejmu w Iranie, w Libanie wzmagają się napięcia polityczne i co za tym idzie międzywyznaniowe. W bardzo trudnej sytuacji znalazł się prezydent Libanu, Joseph Aoun, którego Amerykanie próbują zmusić do bezpośredniego spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu w Białym Domu. Tydzień temu Donald Trump zapowiedział zresztą, że do tych rozmów dojdzie w przeciągu 3 tygodni. Problem polega jednak na tym, że wszelkim takim rozmowom zdecydowanie sprzeciwia się duża część libańskiego establishmentu politycznego, oczywiście na czele z Hezbollahem, czyli tym ugrupowaniem szyickim, które walczy na południu kraju z siłami izraelskimi. Ale ten sprzeciw jest nie tylko szyicki, ponieważ przeciwko głębszemu porozumieniu z Izraelem no jest chociażby lider druzów, Walid Jumblat, który jest także bardzo ważnym politykiem na scenie libańskiej już od wielu, wielu dziesięcioleci. Tak jak wspomniałem, te napięcia przenoszą się również na stosunki międzywyznaniowe w Libanie, który, jak wiemy, jest prawdziwą mozaiką religijną. Kilka dni temu prywatna libańska telewizja LBCI wyemitowała filmik wyśmiewający bojowników Hezbollahu, którzy zostali w nim przedstawieni w takiej troszkę konwencji gry komputerowej Angry Birds. Niedługo potem w mediach społecznościowych pojawiły się za to karykatury przedstawiające kardynała Beszara Butrosa Raja, patriarchy kościoła maronickiego, który zamiast głowy miał na przykład głowę świni. Do akcji szybko wkroczyli główni liderzy polityczni i duchowi, potępiając obydwie te kampanie, ale cała ta sprawa pokazuje jednak, jak wielkie jest obecnie ryzyko kolejnej wojny domowej w Libanie, szczególnie w momencie, w którym ponad 1 000 000 Libańczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i znalezienia schronienia na innych obszarach kraju, których mieszkańcy niekoniecznie są z ich obecności zadowoleni. Ale o tym wszystkim mogą Państwo także usłyszeć, posłuchać w korespondencjach Kazimierza Gajowego prosto z Libanu. Już teraz zachęcam Państwa do włączenia radioodbiorników jutro o godzinie 11:30 studio Bejrut. Ale tę część serwisu kończymy wiadomościami z Armenii, w której wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Dzisiaj w stolicy tego kraju, w Erywaniu, na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotkają się liderzy ponad 40 państw europejskich, a także po raz pierwszy premier Kanady Mark Carney. EWP, czyli no właśnie Europejska Wspólnota Polityczna, to takie nieformalne forum istniejące od 2022 roku, które zrzesza kraje należące do szeroko rozumianej rodziny europejskiej i którego celem jest ułatwienie dialogu między państwami Unii a państwami Kaukazu czy też Bałkanów Zachodnich. Cała ta inicjatywa powstała z inspiracji Emmanuela Macrona, prezydenta Francji. Tegoroczne spotkanie jest pod wieloma względami symboliczne, ponieważ odbywa się ono w Armenii, gdzie już za miesiąc odbędą się kluczowe wybory parlamentarne. Kluczowe, ponieważ to od nich zależy, czy prozachodni kurs polityki premiera Nikola Paszyniana zostanie utrzymany. Przypomnijmy, że Erywań zaczął oddalać się od Moskwy, w szczególności po ostatniej wojnie z Azerbejdżanem, w wyniku której Armenia straciła kontrolę nad Górskim Karabachem, tym obszarem zamieszkałym przez Ormian. Ci Ormianie musieli następnie uciekać i Rosjanie, którzy byli na miejscu, którzy mieli pilnować tego statusu quo, nic nie zrobili, aby przeciwdziałać tej ofensywie Azerbejdżanu. Jednocześnie trzeba przyznać, że związki Armenii z Rosją pozostają bardzo mocne. Kraj jest uzależniony od dostaw chociażby gazu z Rosji. Na jego terenie znajduje się także rosyjska baza wojskowa. No i dlatego też premier Nikola Paszynian musi ostrożnie balansować między Zachodem a Rosją. Dlatego też na początku kwietnia spotkał się on z Władimirem Putinem. Spotkanie, które było także pewnego rodzaju przedsmakiem tych sporów, jakie mogą wyniknąć przy nadchodzących w czerwcu wyborach. Nikola Paszynian dość jasno na przykład dał do zrozumienia, że nie zamierza tolerować żadnych rosyjskich ingerencji. Posłuchajmy.
8: Ja chciałem zwrócić wasze uwagę, że w tych wyborach mogą przyjąć udział.
3: Chciałbym zwrócić panu uwagę, że w tych wyborach mogą brać udział jedynie posiadacze ormiańskiego paszportu.
8: Ludzie z rosyjskim paszportem.
3: Zgodnie z Konstytucją Republiki Armenii, posiadacze rosyjskiego paszportu nie mogą być ani kandydatami na deputowanych, ani kandydatami na premiera.
2: To powiedział Nikola Paszynian Władimirowi Putinowi, który marszczył przy tym groźnie czoło. No i z drugiej strony właśnie Władimir Putin podkreślił, że Armenia nie może rozwijać swoich ambicji prounijnych, będąc jednocześnie członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Posłuchajmy.
3: Jest oczywiste i powinno zostać jasno powiedziane to, że jednoczesne członkostwo w Euroazjatyckiej Unii Celnej i Unii Europejskiej jest niemożliwe.
8: Евразист невозможен.
2: To powiedział Władimir Putin i nie ulega raczej wątpliwości, że Rosja w Armenii nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa, a nadchodzące wybory będziemy oczywiście dla Państwa komentowali na antenie Radia Wnet. Czas na peryskop międzynarodowy.
1: Peryskop międzynarodowy.
2: I tak jak obiecałem na początku audycji, powracamy do sprawy wojny w Zatoce Perskiej, ale konkretnie do Iranu, ponieważ liczne są bardzo wypowiedzi Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, między innymi na temat fatalnego stanu różnych systemów obrony Iranu. Mówi między innymi Donald Trump o tym, że wojsko irańskie de facto już nie istnieje, nie istnieje także lotnictwo, ale co ważniejsze, Donald Trump powtarza regularnie w tych swoich rozmowach z dziennikarzami, że oni sami, Amerykanie, nie do końca wiedzą, kto aktualnie rządzi w Iranie, ale że nawet sami Irańczycy nie są w stanie pojąć, kto został wśród tego, spośród tego przywództwa, którego członkowie byli zabijani w ramach kampanii bombardowań prowadzonych przez lotnictwo izraelskie i amerykańskie. Z nami na łączach jest pan dr Jakub Gajda, politolog, iranista, Fundacja Pułaskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: No to w takim razie zapytam, kto jest liderem w Iranie w tym momencie? Kto jest, można powiedzieć, tą najważniejszą postacią? I czy rzeczywiście tutaj Ayatollah Khamenei Junior, chyba tak możemy powiedzieć, odgrywa jakąkolwiek rolę w tym nowym rozdaniu?
9: No, to jest bardzo skomplikowana rzeczywiście sytuacja, bo mamy tutaj bardzo wiele znaków zapytania i to, co amerykańska administracja na ten temat mówi, rzeczywiście wynika tutaj z takiej bardzo interesującej taktyki, czy też strategii, jaką przyjęły irańskie władze, gdzie właściwie nowo wybrany przywódca duchowy, który ma też szereg politycznych kompetencji, jeśli chodzi o Iran i zarówno w tej sferze przede wszystkim arbitrażowej, ale także z mocnymi naciskami na tę sferę wykonawczą. On nie pokazuje się właściwie od momentu wyboru na ten urząd, a ściślej nawet od momentu, kiedy jego ojciec, czyli Ali Khamenei, został zamordowany. No Mojtaba też na początku były takie spekulacje, czy on żyje, czy on również zginął wraz ze swoim ojcem, albo też w innym zamachu, bo o takich też doniesienia były. Według doniesień z Iranu oczywiście żyje, no jest przywódcą duchowym, ale póki co nie pokazuje się publicznie, no z kilku względów. Przede wszystkim dochodzą takie informacje, że zamach rzeczywiście na jego życie miał miejsce i prawdopodobnie jest ciężko ranny, choć oczywiście te źródła związane głównie tutaj z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej mówią o tym, że jest w pełni świadomy i może rządzić państwem, czy też tymi przynajmniej kompetencjami, którymi dysponuje. Natomiast no właśnie, to, że się nie pokazuje, też budzi dość zasadne jednak tutaj twierdzenia.
2: Chociaż były różne jego komunikaty, które później były czytane na antenie różnych mediów państwowych w Iranie.
9: No oczywiście, panie redaktorze, tylko że no, komunikat jest komunikatem. No, nie było widać, kto za tym komunikatem też stoi, więc swego rodzaju jakieś mistyfikacje oczywiście również tutaj są teoretycznie możliwe cały czas. Faktycznie jednak Iran, ponieważ znajduje się w tej chwili w czasie wojny, w takim czasie bardzo trudnym, zdecydowanie wzrosły kompetencje Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i mówi się, że obecnie, no, czy Mocztaba Chamenei żyje, czy nie żyje, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim rządzi w tym momencie strażnik rządzą oczywiście strażnicy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej z Ahmadem Wahidim, generałem Ahmadem Wahidim na czele, który wydaje się obecnie wyrastać na taką najbardziej charakterystyczną i najbardziej charyzmatyczną postać, jeśli chodzi o irańską scenę, już nie tylko, prawda, tą związaną z resortem siłowym, ale przede wszystkim właśnie z sceną polityczną. Mówi się o tym, że Wahidi również odciska duże piętno na decyzjach rządu, na decyzjach prezydenta, choćby w sprawie mianowania różnych osób funkcyjnych w państwie. I faktycznie, póki jest wojna, zresztą to wyszło z ust samego generała Wahidiego, póki jest wojna, to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej będzie w Iranie sprawował władzę w tym sensie, że będzie miał największy udział we władzy. I wydaje się, że w tej chwili właśnie tak jest. Oczywiście są też inne postacie, które są bardzo wyraziste.
2: No właśnie. Więc... Mohammad Bagher Ghalibaf, nie wiem, czy dobrze to czytam jego imię i nazwisko, speaker, przewodniczący parlamentu, ale także właśnie chyba bodajże generał z Korpusu Strażników Rewolucji, były generał.
9: No, Ghalibaf był, jest oczywiście powiązany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, tyle że on karierę polityczną już zaczął na początku XXI wieku, w 2000 bodajże pierwszym czy 2004 roku i de facto jest to polityk, a nie wojskowy. Niemniej można powiedzieć, że pewne znajomości w kręgach Korpusu Strażników Rewolucji ma i w tym momencie rzeczywiście wyrósł nam na taką postać bardzo ważną, jeśli chodzi o tę sferę polityczną w Iranie. Nawet tutaj taka dość kontrowersyjna sytuacja miała miejsce, gdzie sam Donald Trump wskazał go jako takiego potencjalnego partnera do rozmów, do dialogu z Iranem, co też wzbudziło w samym Iranie duże kontrowersje, no bo tam źródła takie, które są związane, takie bardzo mocno antyamerykańskie też i niesprzyjające Ghalibafowi, mówiły o tym, że no, prawdopodobnie on jest jakoś tam powiązany ze Stanami Zjednoczonymi, żeby już tam nawet nie wchodzić w takie bardzo ostre sformułowania, że niektórzy uznawali go za amerykańskiego szpiega, który teraz chce zrobić karierę polityczną na śmierci bardzo wielu przywódców czy ludzi z tego wierzchołka irańskiego establishmentu. Natomiast prawda o Ghalibafie jest taka, że on kilkakrotnie ubiegał się chociażby w wyborach tych demokratycznych, które mają miejsce w Iranie, o urząd prezydenta, ale nigdy tego poparcia dużego wśród Irańczyków nie miał. Natomiast teraz w takim kontekście wojennym, w chwili, kiedy zabrakło kilku bardzo ważnych postaci na irańskiej scenie politycznej z Chameneim i z Alim Larijanim na czele, Ghalibaf rzeczywiście pokazał się z takiej strony charyzmatycznego, może nie przywódcy, ale ważnego członka tego obozu rządzącego. I jest on też jedną z takich postaci, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i o kierowanie Iranem w czasie wojny. W ogóle tutaj warto zauważyć taką jedną rzecz, bo jeśli mamy to zasadnicze pytanie, kto rządzi w Iranie, no warto na nie odpowiedzieć po prostu w ten sposób, że ta władza jest w tym momencie rozproszona. Ona jest rozproszona po pierwsze dlatego, że w ogóle taki jest system Islamskiej Republiki. Niejednokrotnie trochę jest na Zachodzie źle rozumiany jako właśnie jakieś taka dyktatura z przywództwem jednego tylko przywódcy duchowego, tego Rahbara, którym był Ali Chamenei, a którym teraz jest być może Mojtaba Chamenei, ale generalnie jeśli chodzi o ten pejzaż sceny politycznej irańskiej, to on jest całkiem szeroki. Tutaj są zarówno właśnie ludzie związani z tym wojskowym wymiarem Islamskiej Republiki, z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, mam tutaj na myśli przede wszystkim Wahidiego, jest bardzo mocna, wyrazista postać w tej chwili Khalibafa, ale też mają swoje na tej scenie politycznej miejsce ci, którzy byli wybierani w wyborach powszechnych, tak, czyli prezydent Masud Pezeszkian, który dąży podobno do jakichś ustępstw tutaj.
2: Ale który gdzieś tam, o którym w sumie mało słyszymy, przynajmniej w tych mediach głównego nurtu.
9: Pezeszkian odsunął się nieco, jeśli chodzi o granie tych przysłowiowych pierwszych skrzypiec, jeśli chodzi o kwestie zarządzania państwem w czasie wojny. Mówi się, no właśnie, że takie podejście Pezeszkiana do kwestii negocjacji, w którym było bardzo dużo jednak skłonności do dialogu, do ustępstw, do zaufania nawet wobec Stanów Zjednoczonych, sprawiło, że no w tej chwili nie cieszy się on zbyt dużym poparciem społecznym, no i został troszeczkę odsunięty od tej sfery decyzyjnej. Mamy czas wojny i w tym momencie to powiedzielibyśmy kolokwialnie oblicze, takie gołębie oblicze prezydenta Pezeszkiana nie jest tym obliczem, które nadaje się po prostu do tego ciężkiego czasu. W tym momencie bardziej stawia się jednak na te postacie, które mają taki bardziej, powiedzielibyśmy, jastrzębi tutaj charakter, czyli Khalibaf czy generałowie z Korpusu Strażników Rewolucji.
2: No właśnie. Donald Trump mówi dużo o tym, że wewnątrz tego całego aparatu przywódczego w Iranie są duże podziały. Czy rzeczywiście to są duże podziały, czy jedno ugrupowanie, powiedzmy Korpus Strażników Rewolucji, ma tak zdecydowaną przewagę, że jest w stanie narzucić swoją strategię w tej całej rozgrywce bliskowschodniej aktualnie?
9: Znaczy, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nie należy też ugrupowaniem tutaj nazywać. No to jest instytucja przede wszystkim siłowa, skupiona na szerzeniu też rewolucji islamskiej i obronie wartości muzułmańskich w Iranie i poza nim. Ale jeśli chodzi o samą scenę polityczną irańską, to ona bardzo mocno w tej chwili się skonsolidowała wokół idei obrony Islamskiej Republiki, obrony Iranu również. Tam są również takie bardzo mocne, patriotyczne, powiedzielibyśmy, prądy. I wszyscy tutaj politycy irańscy, no, których Donald Trump nazywa skonfliktowanymi ze sobą i podzielonymi wewnętrznie, no jednak przynajmniej otwarcie i publicznie deklarują tutaj to, że no, na ten moment poddają się jakby tej sytuacji, w której to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jest tym najważniejszym organem w państwie, tą najważniejszą siłą, no bo mamy czasy wojny, no cały czas o tym należy tutaj pamiętać i to jest dość logiczny wybór w takim momencie, w jakim w tej chwili Iran się znajduje.
2: To widać, że no jednak to założenie Amerykanów, że po dość krótkim czasie aparat państwowy, reżim się rozpadnie, że to nie zadziałało. Mamy teraz blokadę portów irańskich, próba zduszenia gospodarczego ekonomii, gospodarki Iranu. Na ile ta blokada wydaje się być skuteczna w tym momencie?
9: No, jeśli byśmy tutaj porównali działania militarne i właśnie działania, które miały na celu wywieranie presji gospodarczej na Iran, to Donaldowi Trumpowi dużo lepiej szło w tej właśnie sferze wywoływania wszelkich nacisków tutaj gospodarczych i rzeczywiście był bliski osiągnięcia celu, którym jest upadek Islamskiej Republiki. Myślę, że taka sytuacja, jaka miała miejsce w Iranie właśnie poprzez działania na zasadzie sankcji, na zasadzie izolacji gospodarczej Iranu i ta sytuacja, która miała miejsce w styczniu, czy w grudniu zeszłego roku i w styczniu tego roku, ona świadczyła o tym, że rzeczywiście Islamska Republika jest w ogromnym kryzysie, kryzysie zaufania, jeśli chodzi o społeczeństwo, kryzysie gospodarczym potężnym, który zresztą dalej trwa. Natomiast same uderzenie militarne no, sprawiło, że jednak ludzie tutaj wbrew temu, na co liczyli Netanyahu i Trump, zjednoczyli się wokół idei obrony ojczyzny. Bardziej to jest taka idea niż idea obrony Islamskiej Republiki Iranu. Ale jednak no, w kontekście właśnie takim, że tutaj pewne rzeczy chcą, widzą Irańczycy, że mogą być im narzucane z zewnątrz przez Stany Zjednoczone i Izrael, a mają do wyboru też no, ten swój rząd, wybierają jednak Islamską Republikę. Czy taka blokada będzie miała jakieś wymierne skutki? Myślę, że zdecydowanie jest to lepszy rodzaj nacisku, jeśli byśmy patrzyli z tej amerykańskiej perspektywy oczywiście, niż działania militarne. Takie rzeczy na Iran dużo lepiej działały, tyle że ich perspektywa no, jest znacznie dłuższa, jeśli chodzi o czas i potrzeba znacznie więcej czasu, żeby rzeczywiście ten efekt został osiągnięty w Iranie. A w tym momencie, co by nie mówić, jednak reżim się wzmocnił. Również tutaj, jeśli chodzi o poparcie społeczne, to poparcie jest większe niż przed wojną. Więc no, jakieś tam same działania wojenne wydają się być jednak krokiem wstecz, jeśli chodzi o tę ideę amerykańską, żeby doprowadzić do upadku Islamskiej Republiki Iranu. Po prostu złych narzędzi prawdopodobnie jednak Donald Trump użył. Teraz próbuje to w jakiś sposób naprawić. Pytanie, czy to będzie skuteczne.
2: Pytanie, czy to będzie skuteczne, na które na pewno, pytanie, o którym jeszcze będziemy na pewno rozmawiali i będziemy próbowali na nie odpowiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Doktor Jakub Gajda, politolog, iranista, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję pięknie.
2: I to był serwis międzynarodowy Radia Wnet. Teraz czas na serwis informacyjny, później popołudnie Wnet. A ja z Państwem słyszę się jutro o godzinie 15.30. Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 16.02 w tym wydaniu wiadomości. USA wprowadzają niszczyciele do Zatoki Perskiej umowę o obronności między Warszawą a Londynem oraz Amsterdam w pogoni za celami klimatycznymi. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Dwa niszczyciele rakietowe marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych wpłynęły do Zatoki Perskiej, aby przełamać irańską blokadę, a dwa inne okręty USA przepłynęły przez cieśninę Ormus, poinformowało amerykańskie wojsko cytowane przez Reutersa. Stało się to po tym, jak Iran ogłosił, że uniemożliwił amerykańskiemu okrętowi wojennemu wejście do akwenu. Dowództwo centralne przekazało, że jego siły wspierają prezydenta Trumpa w realizacji operacji Project Freedom. Jej celem jest wyprowadzenie statków handlowych uwięzionych w Zatoce w wyniku amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem. Jednocześnie siły te egzekwują blokadę irańskich portów. Według biura prasowego Stolicy Apostolskiej w czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Jak czytamy w serwisie Vatican News, Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV, choć wcześniej kilkukrotnie odwiedzał Watykan, zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o 11.30. Warszawa i Londyn podpiszą umowę w zakresie obronności, poinformował premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Do podpisania umowy ma dojść 27 maja. Jak mówił Tusk, oprócz kwestii obronnych, Londynowi zależy również, tu cytat, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany i to jest bardzo obiecujące, ale nie chciałbym w żadnym wypadku ustawiać tego jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, podkreślił premier. Amsterdam stał się pierwszą stolicą na świecie, która wprowadziła zakaz publicznych reklam zarówno mięsa, jak i produktów opartych na paliwach kopalnych, pisze BBC. Od 1 maja z billboardów przystanków tramwajowych i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów spalinowych oraz linii lotniczych. Zamiast nich pojawiły się ogłoszenia promujące Muzeum Narodowe Holandii czy też koncert fortepianowy. Politycy podkreślają, że decyzja ma dostosować przestrzeń publiczną do celów środowiskowych władz miasta. Zakładają one osiągnięcie neutralności klimatycznej przez stolicę Holandii do 2050 roku oraz ograniczenie spożycia mięsa przez mieszkańców o połowę w tym samym okresie. Trzy osoby zmarły po podejrzeniu ogniska rzadkiego hantawirusa na pokładzie holenderskiego statku wycieczkowego, który oczekuje na pomoc u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim, pisze Associated Press. Co najmniej kolejne trzy osoby znajdują się w stanie ciężkim. Na pokładzie przebywa w sumie 150 osób. Jednostka MV Hondius, która odbywała kilkutygodniowy rejs polarny z Argentyny na Antarktydę, a następnie wokół odizolowanych wysp południowego Atlantyku, zwróciła się w niedzielę o pomoc do lokalnych służb medycznych po dotarciu w rejon wysp Republiki Zielonego Przylądka. Jak przekazał operator rejsu, jak dotąd nikomu nie pozwolono zejść na ląd.
2: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem na południu i na wschodzie oraz miejscami w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy miejscami słaby przelotny deszcz, a pod koniec dnia lokalnie niewykluczone burze, na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie i miejscami w centrum chłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
7: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
1: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
7: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
1: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
7: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
1: Пізнаємо історію і культуру.
7: Познаємо історію і культуру.
1: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
9: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
10: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
11: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: To była autopromocja.
13: Popołudnie WNET.
8: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie WNET, a dzisiaj oczywiście dla maturzystów najważniejszy dzień. Przygotowywali się do tego przez wiele miesięcy. My też pamiętamy maturę i też wiemy, ile to stresów kosztowało, a w pierwszym momencie, kiedy okazuje się, jakie są tematy, przeważnie każdy się uśmiechał, siedząc w swojej ławce i myślał sobie, no dobrze, to jakoś mi się uda, jakoś zdam maturę. Pierwszy dzień za maturzystami. Wszystkim maturzystom cieszymy się z nimi, jeżeli wyszli w dobrym nastroju. Oczywiście z matury z języka polskiego, ale to dopiero początek. Jutro drugi dzień i teraz już nie wiem, czy obowiązkowa jest matematyka dla wszystkich, czy też mogą wybierać między matematyką i historią. Chyba obowiązkowa jest matematyka, więc będziemy trzymać kciuki za to, żeby maturzyści dobrze liczyli. I tak się zastanawiałem, jaką piosenkę dedykować maturzystom, ale to trochę jest tak jak z maturą, jak z Gwiezdnymi Wojnami. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Gwiezdnych Wojen, więc może krótki fragmencik z tego właśnie filmu.

0: Warsaw Enterprise Institute przygotowuje rozmaite raporty. Te raporty są na ogół bardzo ciekawe, ale dzisiaj chcę porozmawiać o raporcie dotyczącym NFOŚ-u. Tytuł wielu raportów, Państwowe Molochy, to jest tytuł główny, Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jest podtytuł. I opowieść o tym teraz autor tego raportu, Andrzej Strojny, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy opowieść o tym, jak marnotrawione są pieniądze publiczne.
1: Cóż, panie redaktorze, to jest bardzo długa i niestety bardzo smutna opowieść, bowiem jeżeli mówimy o ogólnie państwowych molochach, no to można by napisać zapewne o tym całą wielostronicową książkę, ale jeżeli koncentrujemy się na samym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, no to tutaj też mamy wiele, mówiąc kolokwialnie, kwiatków, tak? Chociażby katastrofa centralnego planowania na przykładzie polskich domów drewnianych, czy też brak ukończonych inwestycji w elektrownie, w ciepłownie geotermalne w latach 2015-2021, mimo 28 projektów i wydania setek milionów złotych na realizację tychże projektów, czy chociażby słynny program Czyste Powietrze, który był chyba rekordowym tego typu programem, w które zaangażowano około 103 miliardów złotych, jeżeli chodzi o inwestycje w ochronę środowiska, w realizację celów klimatycznych, i który to ostatecznie został zrealizowany tylko w 2,4%, jeżeli mowa o początkowych założeniach. To wszystko są przykłady marnotrawstwa ogromnych miliardów złotych z budżetu państwa przez wspomniany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tych przykładów moglibyśmy mnożyć,
0: To zaraz o tych przypadkach porozmawiamy oddzielnie, o każdym przypadku, ile pieniędzy straciliśmy na kolejnych inwestycjach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale zacznijmy od powstania. Kiedy NFOŚ powstał?
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja w tym charakterze, w którym mówimy teraz, ukonstytuował się tak naprawdę w 2001 roku, kiedy to na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska powierzono mu de facto monopol, jeżeli chodzi o realizację strategicznych zadań z państwa w zakresie szeroko pojętej polityki ekologicznej. Jest kilka artykułów tej ustawy, poczynając od artykułu 400b, kończąc na artykule 400r, które wprost konstytuują fundusz jako państwową osobę prawną, która realizuje te zadania wspomniane przeze mnie. No i na mocy tej ustawy właśnie mamy ukonstytuowanego

0: polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej dysponującym największym potencjałem finansowym. I ten potencjał finansowy...
1: To pełna zgoda, ale natomiast jeżeli mówimy o charakterze obecnym funkcjonowania tego, tej osoby prawnej, tego organu państwa, to mowa tutaj już o 2001 roku, o ustawie prawo ochrony środowiska.
0: Czyli to jeszcze było przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, czyli te fundusze, które płynęły, te pieniądze, które płynęły do Narodowego Funduszu, były prosto i bezpośrednio z budżetu.
1: Zgadza się, natomiast wraz z tym, jak Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i jak zaczęliśmy wpisywać się w europejskie polityki dotyczące ochrony środowiska, tak, Zielony Ład, czy też ogólną strategię dotyczącą odejścia od tradycyjnych metod grzewczych, od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, wraz z tym, jak w Polsce popularyzowały się, czy też były poniekąd narzucane przez prawo europejskie te polityki dotyczące ochrony środowiska, tak pozycja NFOŚ-u też się wzmocniła i tutaj te ostatnie lata są szczególnie istotne, bo tu właśnie mowa o programie Czyste Powietrze, tutaj właśnie mowa o budowie elektrociepłowni geotermalnych i o jeszcze innych przykładach, które są opisane w tym.
0: No dobrze, ale teraz, gdybyśmy popatrzyli na strumień finansowania NFOŚ-u, to są pieniądze, które płyną z budżetu europejskiego, to są pieniądze, które płyną z ETS-u, to są pieniądze, które są bezpośrednio z budżetu polskiego, czy to są składki na przykład firm energetycznych?
1: To są pieniądze w dużej mierze płynące z budżetu państwa. Jeżeli mowa o środkach z programu ETS, to niestety ten strumień pieniędzy, miliardów złotych, omija NFOŚ. Tak naprawdę od momentu, w którym program ETS 1 zaczął funkcjonować, teraz mamy już ETS 2, tak zaledwie kilka procent środków pozyskanych z handlu emisjami zasiliło budżet NFOŚ-u. Ta instytucja jest, jeżeli chodzi o program ETS, nie partycypuje w wydatkowaniu tych środków. Natomiast, co ciekawe, mamy inny projekt europejski, mowa tu o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w skrócie ROP, który zakłada obciążenie przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w tworzywach sztucznych, dodatkową tak zwaną opłatą produktową w celu też ochrony środowiska i zwiększenia recyklingu. Tak, jeżeli mówimy o ropie, to tutaj NFOŚ ma być już w Polsce głównym dystrybutorem środków pozyskanych właśnie ze wspomnianej przeze mnie opłaty produktowej i głównym dystrybutorem tych środków na realizację celów ujętych w ropie. Więc tutaj, jeżeli mówimy już o tym, jak prawo europejskie kształtuje, że tak powiem, pozycję NFOŚ-u, kształtuje je oczywiście docelowo ustawa, projekt ustawy UC100, który o ropie mówi, natomiast de facto tutaj to prawodawstwo europejskie daje takie możliwości, aby uczynić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej monopolistą, co też w naszej ocenie jest negatywnym zjawiskiem.
0: Bo mówi pan o realizacji celów, które są nierealizowane, natomiast pieniądze są wydawane.
1: Dokładnie. Lepiej nie dałoby się tego podsumować. Jeżeli mówimy o NFOŚ-u, to moim zdaniem jeszcze dosyć istotne jest to, że charakter tego monopolu, państwowego monopolu, jest o tyle niebezpieczny, że w przeciwieństwie do monopoli prywatnych, gdzie te instytucje rynkowe mają jeszcze jakieś bodźce właśnie związane z konkurencją, związane z chęcią utrzymania swojego statusu na rynku, który nie jest wieczny, tak, i nie jest chroniony prawnie, i jednak starają się gdzieś tam zwiększać swoją efektywność, pilnują bardziej wydatkowania pieniędzy na różne cele operacyjne. Tak w przypadku NFOŚ-u, który jest państwowym monopolistą, to jest tak naprawdę nieweryfikowalne i te ogromne strumienie pieniędzy bardzo często są realizowane na projekty polityczne. Tak jak chociażby słynna decyzja o alokacji 4,5 miliarda złotych na projekt Izera do

0: dotyczący produkcji aut elektrycznych, z którego ostatecznie żadne auto nie wyjechało na polskie ulice i mimo tego, że Najwyższa Izba Kontroli ostrzegała, raportowała o tym, aby nie przeznaczać tych pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację tego projektu i zera, tak NFOŚ i tak, podążając za celami politycznymi, a raczej w myśl pewnych celów politycznych, zdecydował się na to.
1: Kto był tym politykiem, który podjął taką decyzję?
0: Tutaj nie chciałbym... Przyznam szczerze, że już nie pamiętam, jak to tam decyzyjnie wyglądało, jeżeli chodzi o konkretne nazwiska, natomiast była to decyzja stricte uwarunkowana politycznie wtedy w 2024 roku.
1: To była decyzja 2024, no to 2024, 4,5 miliarda na produkcję samochodu elektrycznego. Wtedy była ta decyzja? Nie, wcześniej była decyzja.
0: Decyzja była na początku, aby dofinansować projekt Izera w kwotą rzędu 250 milionów złotych, natomiast obecnie w 2024 roku rozpisano jeszcze kolejne dofinansowanie na kwotę 2,4 miliarda złotych.
1: No, czyli nadal ten projekt jest finansowany mimo tego wszystkiego, co wiemy o samochodach elektrycznych, o produkcji samochodów elektrycznych w Chinach, o zaburzeniach na rynku samochodowym. My nadal inwestujemy pieniądze w coś, co nie przyniesie nigdy efektu.
0: No, dokładnie. Zresztą, co jest smutne, podobnie też było w przypadku programu Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze, który był rozpisany w uchwałach antysmogowych, tak potocznie zwanych, miał określone terminy realizacji do 2027 roku, tak, nie osiągnął tych celi, znaczy osiągnął je w tym momencie zaledwie 2,4%, co oznacza, że on do tego 2027 roku tych celów nie zrealizuje. Jest ponad 200 tysięcy nierozpatrzonych wniosków na kwotę ponad 2,5 miliarda złotych, co pozwala nam domniemywać, że przy utrzymaniu obecnego tempa ten program osiągnie swoje założenia dopiero w 2033 roku, czyli praktycznie 5 lat po planowanym terminie.
1: I rozumiem, że programem Czyste Powietrze zajęło się teraz CBA.
0: Tak. Tak by było prawdopodobnie najlepiej. Natomiast
1: ale to zajęło się, czy najlepiej było, czy zajęło się, że tam znaleziono po prostu przestępstwa zwyczajne, naciąganie ludzi, zbieranie podpisów, niebudowanie odpowiednich instalacji. Tak było, czy ja coś mylę?
0: Tak było, natomiast to, na czym my bazujemy przede wszystkim, to są raporty Najwyższej Izby Kontroli, która już w 2024 roku w sprawozdaniach rocznych informowała o tym, że tutaj tempo realizacji tego programu jest niewystarczające i tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że charakter NFOŚ-u jest też taki, iż media, opinia publiczna przechodzi często obok działań tej instytucji, natomiast ze względu na jej specyficzny charakter działania, tak, oczywiście tematy związane z ochroną środowiska są dla nas coraz bliższe, natomiast nie jest to taka instytucja, która budzi, powiedzmy, tyle emocji, co chociażby Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też w niedawnym czasie PKP. Przez to też właśnie dużo częściej wykryć pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu NFOŚ-u.
1: I to jest tak, że program, który się nazywa Czyste Powietrze, zawiera też program pod tytułem Ocieplanie domów, czy to są dwa różne programy?
0: Tak, dokładnie. To jest pewien element tego programu i tutaj też jest bardzo istotne, że w 2021 roku liczba oficjalnie ocieplonych budynków wedle założeń tego programu wyniosła 73 tysiące, co stanowiło właśnie 2,4% planowanego celu, bo tutaj generalnie chodziło o wymianę starych kotłów do grzania i okazało się, że tych kotłów wymieniono raptem 60 tysięcy sztuk, co odpowiadało za niecałe, no to 2% z hakiem założeń, jakie były początkowo zakładane w tym projekcie, bowiem tam była mowa o nawet wymianie kilku milionów takich instalacji.
1: I to było to, ta wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, czy to były już jakieś innego rodzaju kotły?
0: Wtedy to była mowa o kotłach gazowych.
1: Które potem trzeba będzie wymienić na jakieś inne
0: kotły. No to jest problem tych wszystkich programów, tak, że my tutaj często podchodzimy do tego na danym etapie, kiedy pewne rozwiązania wydają nam się, a przynajmniej decydentom wydają się słuszne, a ostatecznie okazuje się, że takie nie były, znaczy, że zmieniła się, że tak powiem, mądrość etapu i już trzeba odchodzić od tych rozwiązań, które uprzednio przyjęliśmy i to są też ogromne straty, tak, idące w miliardach złotych.
1: 103 miliardy złotych mamy przeznaczyć na program Czyste Powietrze. Czy w sytuacji, w której wiemy, jaki jest stan finansów publicznych, wydaje się to panu racjonalne w ogóle myślenie?
0: Nie. To zdecydowanie jest działanie, które my jako Wilson Enterprise Institute punktujemy i również w kontekście systemu ROP, o którym wspomniałem, który ma oznaczać wpływy rzędu 5 miliardów złotych rocznie. Nawet tyle może zyskać budżet państwa na tak zwanych opłatach opakowaniowych w ramach tego programu. Tak jak w przypadku ROP-u, tak jak w przypadku programu Czyste Powietrze, uważamy, że te pieniądze skądś będzie trzeba uzyskać i ostatecznie będą nimi obciążeni odbiorcy końcowi, konsumenci, podatnicy. W tym momencie mamy rekordowy deficyt, tak, w wysokości 270 miliardów złotych. Nic nie wskazuje na to, żeby nasze wydatki również w innych obszarach działalności państwa się uszczupliły, bo tak, mamy rekordowe wydatki na zbrojenia, no i oczywiście dzięki Bogu, że one są, natomiast mamy też szereg programów socjalnych, takich jak 800+, Aktywny Rodzic, etc. My też to analizowaliśmy w naszym z kolei innym raporcie stanów finansów publicznych, raporcie tak zwanym budżetowym, gdzie właśnie wskazywaliśmy na to, że dopompowywanie tego systemu po pierwsze nie obejdzie się bez konieczności obciążenia podatnika dodatkowymi sektorowymi kolejnymi podatkami, a po drugie jest nieefektywne w przypadku chociażby właśnie takich instytucji jak NFOŚ, które te pieniądze po prostu przejadają, wydają na przeróżne cele, często polityczne. Nawet w raporcie wspominam o tym, że NFOŚ przeznaczył około 140 tysięcy złotych na zakup śmigłowców dla policji, co było z punktu widzenia tej instytucji no nieistotne, tak, z punktu widzenia realizowania jej mandatu do celów środowiskowych, ale my tego nie jesteśmy w stanie kontrolować, ponieważ jest to państwowy monopolista, który nie bierze udziału w konkurencji rynkowej i nie jest w stanie być, no jak widać, czy tutaj raporty Najwyższej Izby Kontroli, czy nawet działania innych organów państwa nie są na tyle stanowcze i nie są w stanie wymusić na tej instytucji, aby coś się zmieniło. I tak naprawdę jedną możliwością, jaką my w WEJU dopatrujemy, jest odejście od modelu monopolu NFOŚ-u na właśnie cele środowiskowe i przejście do modelu konkurencji rynkowej, w której prywatne firmy, organizacje pozarządowe są w stanie realizować te zadania.
1: Ale też WEJ chce, żeby realizować te zadania za nasze pieniądze, za nasze podatki?
0: Nie, no w żadnym wypadku. WEJ domaga się tego, aby te zadania były rozpisywane na zasadzie przetargów, zamówień publicznych, w której będą właśnie startować prywatne firmy, organizacje pozarządowe, a NFOŚ będzie po prostu nadzorcą tego systemu, który będzie kontrolował, czy te zadania są należycie realizowane. Ale odpowiadając na pana pytanie, jak na przykład w przypadku ropu, to obecny projekt zakłada pozyskiwanie opłaty produktowej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli de facto kolejnego podatku, który będzie obciążał kieszenie konsumentów, no bo gdzieś producenci będą musieli te wyższe koszty przerzucić. Natomiast my mówimy o tym, że w zdrowym rynkowym systemie ROP to organizacje zrzeszające producentów powinny same pobierać opłaty od producentów, którzy będą te opakowania na rynek wprowadzać i następnie przeznaczać te pieniądze na lepsze funkcjonowanie tego systemu, więc tutaj nie ma tej presji, tego przymusu państwowego, fiskalnego, który jest w tym momencie.
1: A nie lepiej by było po prostu zrezygnować z takich opłat, z takich dodatków i z takich programów?
0: No, w przypadku ropu to niestety jest niemożliwe, no bo...
1: Bo Unia Europejska?
0: W ramach jest ustawa tak zwana, przepraszam, dyrektywa opakowaniowa z 2008 roku, nowelizowana w 2018 roku, która wymusza na państwach członkowskich realizację rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wdrożenie jej w państwach członkowskich, ale to już od nas zależy, komu my powierzymy kontrolę nad tym systemem i nie musi to być NFOŚ. Możemy czerpać, nie musimy czerpać z najgorszych wzorców monopolistycznych, jak na przykład na Węgrzech, gdzie też państwowy monopolista przez wiele lat kontrolował system gospodarki odpadami, tylko możemy na przykład czerpać od państw, w których to się udało. Cele recyklingu zostały wysoce osiągnięte, nawet przewyższyły te cele europejskie i gdzie te obywatele nie są obciążeni dodatkowymi opłatami, jak na przykład w Belgii, we Francji, w Czechach, w tych wszystkich państwach działa rynkowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, oparty właśnie, tak jak mówiłem, o organizacje zrzeszające producentów, organizacje pozarządowe, które ten system obsługują i obsługują go wysoce efektywnie.
1: A nie przeraża pana fakt, że 103 miliardy złotych Polska wyda na ocieplenie domów i program Czyste Powietrze, że ten Polska, w której płaci pan podatki, w której pan planuje swoje życie, jest krajem, który może z dnia na dzień zbankrutować z powodu takiego marnotrawstwa?
0: Przeraża mnie, panie redaktorze, dlatego chociażby powstał ten raport, tak żeby wykazać, jak dalece nieefektywne jest wydatkowanie tych pieniędzy i jak ta instytucja nie radzi sobie z tym projektem. Natomiast wydaje mi się, że właśnie takie publikacje mogą naświetlić ten problem, bo to, co już zostało przyjęte do realizacji, czy projekt Izera, czy Czyste Powietrze, to jest coś, czym już ciężko będzie nam, że tak powiem, zatrzymać. Ale możemy...
1: Ale 103 miliardy. To jest jedna druga pożyczki z SAFE, którą chce podpisać teraz rząd premiera Donalda Tuska. To są pieniądze, które wystarczyłyby na ochronę zdrowia. To były pieniądze, które wystarczyłyby na podwyżki dla nauczycieli. To są duże pieniądze, których państwo polskie nie ma. My za te pieniądze sobie fundujemy wymianę kotłów, które będziemy musieli wymienić jeszcze raz za 10 lat w kolejnym programie NFOŚ-u pod tytułem jeszcze czystsze powietrze.
0: Bardzo słusznie pan podsumował, tylko proszę pamiętać, że ten program wystartował w 2018 roku i my już w 2021 roku mieliśmy raporty NIK-u informujące o tym, że program jest opóźniony, że właśnie nie zostaną jego cele zrealizowane do tego 2027 czy 2028 roku, kiedy byłoby to w granicach terminu, tylko mogą zostać zrealizowane dopiero w roku 2033, co stanowi ogromne opóźnienie. I my już wtedy otrzymywaliśmy sygnały na ten temat, no ale niestety ani poprzednia władza, ani obecna nic z tym nie zrobiła, a NFOŚ, tak jak jest monopolistą, tak nim pozostaje.
1: A czy WEI, czyli Warsaw Enterprise Institute, zajmuje się też całym procesem transformacji energetycznej, na które zapłacimy nie 100 miliardów, tylko 1000 miliardów złotych?
0: Tutaj jeszcze Wej oczywiście miał publikacji na temat systemu ETS, ale tak naprawdę tego tematu jeszcze może gdzieś tam z grubsza nie dotykaliśmy, a przynajmniej ja nie dotykałem, żeby tutaj wyprowadzać jakieś daleko idące wnioski na tym etapie.
1: Dobrze, zachęca pana do słuchania Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, tam wyciągamy wnioski z rozmaitych absurdów, które powodują, że polska gospodarka i europejska gospodarka kuleje i spada coraz niżej w tej lidze gospodarek światowych.
0: Z przyjemnością się nad tym pochylę.
1: A jeszcze na zakończenie, bo dzisiaj jest dzień matur. Pamięta pan swoją maturę z polskiego?
0: Pamiętam. Nie było aż tak dawno, z 6 lat temu wprawdzie, ale pamiętam, wspominam ją całkiem dobrze, chociaż był to okres pandemii, więc wszystko było wywrócone do góry nogami.
1: A i zdawał pan zdalnie? Wtedy w Polsce zdalnie
0: nie,
1: się zdawało?
0: Nie, matury były przesunięte w terminie o parę miesięcy, były niespełna 2 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, bo matury miały się odbyć z początkiem maja, odbyły się chyba w drugiej połowie czerwca, więc około półtora miesiąca.
1: I w maseczce pan musiał siedzieć w czasie matury?
0: Tak, dokładnie tak było. Chociaż nie jestem pewien, czy na niektórych egzaminach nie można było ściągnąć tych maseczek, ale było to na pewno dużym szokiem, kiedy przez cały rok wszyscy przygotowywali się do tego egzaminu dojrzałości, a nagle w kwietniu pan premier oznajmił podczas jednej z licznych konferencji prasowych w tamtym okresie, przy udziale zresztą ministra zdrowia ówczesnego, że jednak matury odbędą się w późniejszym terminie, a na początku nawet nie powiedział kiedy, no bo wszyscy byliśmy wtedy, nie mieliśmy tej świadomości, ile to wszystko potrwa, tak?
1: To prawda. No i piątkę pan dostał. Czy to się inaczej teraz liczy?
0: Cóż, to było wynik procentowy, ale dostałem się na studia prawnicze, czyli nie najgorzej mi ta matura z tych przedmiotów humanistycznych poszła.
1: No to z dedykacją dla pana i dla wszystkich maturzystów zaśpiewa teraz zespół Nirvana, Andrzej Strojny. Warsaw Enterprise Institute był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Popołudnie Wnet.
1: A gościem Popołudnia Wnet jest ksiądz Tomasz Trzaska, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.
2: To ja.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Tuż po powrocie z Ukrainy, z Wołynia.
2: Tak.
1: Z jakiego miejsca i co tam ksiądz robił?
2: Byliśmy jako zespół Instytutu Pamięci Narodowej, poszerzony trochę o specjalistów z zakresu medycyny sądowej, ukraińskich partnerów, delegację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W takim dużym zespole byliśmy w dwóch miejscowościach, w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej. To są takie dwie miejscowości niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, dosłownie kilkanaście kilometrów. I tam w 1943 roku, z końcem sierpnia, doszło oczywiście do zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Na mieszkańcach właśnie tych dwóch wiosek zamordowano wówczas około 1000 osób, a myśmy byli po to, aby szukać pozostałych 350 przynajmniej osób, może nawet więcej, których jeszcze nie ekshumowano z tamtych stron.
1: Bo to nie jest pierwsza ekshumacja w
2: tam,
1: tych
2: tak, ekshumacje od gdzieś od 92 były prowadzone. Doktor Leon Popek, który w tej chwili od lat jest pracownikiem IPN-u, ale jest też, z tamtych stron pochodzi. Tam zginął jego dziadek, tam stamtąd uratowała się jego mama, uciekając jako mała dziewczyna właśnie podczas masakry, więc to są jego rodzinne strony i on te ekshumacje od lat jeszcze w ramach Rady Ochrony Pamięci prowadził.
1: Czyli o tej zbrodni dosyć dużo wiemy.
2: Wiemy bardzo dużo z kilku powodów. Po pierwsze, doktor Popek te historie nie tylko udokumentował, jeżeli chodzi o nazwiska ofiar, on napisał na ten temat kilka publikacji, ale też zebrał bardzo, bardzo wiele relacji osób, które opisywały dokładny przebieg zbrodni, no oczywiście w tym wymiarze, w którym one widziały. Ale one się rzeczywiście po skrzyżowaniu one się potwierdzają, powiedzmy po wielokroć, jak to wszystko wyglądało. Więc tam akurat ta zbrodnia jest opisana. Jedynym elementem takim brakującym to jest odnalezienie tych pozostałych szczątków.
1: Bo nie wiadomo, gdzie są pochowani. Na czym polega poszukiwanie? Czy wiadomo mniej więcej, gdzie był ten masowy pochówek, czy też to jest rozproszone?
2: No więc zadanie jest o tyle niełatwe, w tym akurat wypadku. Bo łatwe i niełatwe, to znaczy, tam do zbrodni dochodziło w kilkudziesięciu miejscach, bo jeśli uznamy, że zamordowanie jednej osoby przy domu jest zbrodnią, a jest, i tam doszło do pochówku, no to tam też będzie ta osoba. Natomiast mówimy o kilku dołach zbiorowych, w których no, mogą znajdować się szczątki kilkunastu, kilkudziesięciu, może kilkuset ofiar. I chodzi o to, że my na terenie nieistniejących już wiosek.
1: Tam, bo tam nie ma. Są,
2: nie ma.
1: Są takie fragmenty, jakieś ruiny domów.
2: Nic
1: albo
2: nie ma. To znaczy dopiero po jak koparku zdejmowaliśmy taką wierzchnią warstwę ziemi, gdzie wiemy, że tych szczątków nie ma, żeby nam to trochę ułatwiło pracę, to znajdowaliśmy na przykład wkopy po jakichś tam fundamentach, jakieś elementy domów. Elementy takie na przykład jak okucie, skrzyń takich domowych, czyli te wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam wokół domu były, które mogły przetrwać, więc my znajdujemy w ziemi pozostałości po tych zabudowaniach, natomiast jakby tak rzucić okiem na ten teren, to tam nie ma nic. Tam są pola, jakiś zagajnik, młody las gdzieś tam rośnie sobie i tam już nie ma nic, nie ma śladu dróg, szukamy w szczerym polu, dlatego nie jest łatwo, bo ci ludzie, którzy stamtąd uciekali w niesamowitym stresie, oni no, zapamiętywali pewne rzeczy. Mama doktora Popka rozrysowała taką topografię tych dwóch wsi, na ile pamiętała, ponazywała kto gdzie mieszkał i to jest świetnie rozpracowane, natomiast no, teraz to trzeba umieścić w terenie i skrzyżować to z tymi relacjami i jeszcze jakoś spróbować no właśnie odnaleźć te szczątki. Ale udało się.
1: Co się udało?
2: No odnaleźliśmy w trzech miejscach szczątki. Nie wszystkie, myślę, jeszcze, których szukamy, ale w trzech miejscach odnaleźliśmy no, pochówki.
1: Takie zbiorowe mogiły?
2: W dwóch miejscach mówimy o zbiorowych mogiłach i tu jest też specyfika pracy na Ukrainie. Bo normalnie w Polsce jak pracujemy, to po pierwsze, jedziemy do jakiegoś miejsca, odkrywamy wszystko, dokumentujemy jak leżą szczątki, te szczątki doczyszczamy tak maksymalnie jak się tylko da, ale jeszcze powiedzmy, jak to się ładnie w archeologii mówi, in situ, czyli na miejscu. A potem dopiero te szczątki podejmujemy. Natomiast po pierwsze, na Ukrainie mieliśmy zgodę, czy mamy zgodę na prace poszukiwawcze. Teraz będziemy się starać jako Instytut Pamięci Narodowej o zgodę na prace ekshumacyjne, czyli to już mamy rozbicie na dwa etapy. Ale jeszcze ten pierwszy etap jest o tyle trudny, że my nie odsłaniamy całości jam grobowych. Bo jama grobowa to jest tak, drogi panie redaktorze, że jak, nie wiem czy pan wie, że jak się zdejmie tę wierzchnią warstwę ziemi zwaną humusem, to jeżeli tam był gdzieś wkop, to on się będzie wyraźnie zaznaczał nawet po kilkudziesięciu latach czy dłużej. Czyli raz ziemię przekopano na zawsze, da znać, że tam było kopane. I teraz myśmy zaznaczyli granicę tej pierwszej jamy, którą odnaleźliśmy pierwszego dnia. 6 metrów na 2,5, około 15 metrów kwadratowych. I teraz, żeby powiedzieć, czy to jest jama zbiorowa, w której jest mniej więcej ileś osób, należałoby wszystko odsłonić. Ale odsłonięcie tych szczątków powoduje, że tam zaczyna pracować tlen, powietrze. No nie wiem, jak to tam dokładnie nazwać. One mogą ulegać erozji, a i tak będziemy je odkrywać, mam nadzieję, jak uzyskamy zgodę na ekshumację. Więc żeby one nie ulegały zniszczeniu, żeby nie ulegał degradacji materiał genetyczny, myśmy odsłonili tylko szczątki w takich znaczących miejscach tej jamy, to znaczy w skrajnych miejscach i w centralnym miejscu. I wtedy wiemy, że te szczątki prawdopodobnie są w całej jamie.
1: Czyli wiemy, że są tam osoby pochowane, ale nie możemy odpowiedzieć na szczegółowe pytanie, ile osób zostało pochowane.
2: Dokładnie, czy jak głęboka jest ta jama na przykład.
1: No dobrze, ale teraz zgoda na ekshumację, to jest procedura jakaś bardzo skomplikowana, czy to jest taka procedura, którą ktoś na Ukrainie wydaje od ręki, znaleźliśmy, mamy, prosimy o zgodę na ekshumację, proszę bardzo.
2: Ja nie jestem bezpośrednio związany z tym procesem, natomiast na ile się orientuję, to jest tak, że po pierwsze jest deklaracja strony ukraińskiej, szef ukraińskiego IPN-u zadeklarował w trakcie naszych prac, że ta zgoda zostanie udzielona, to po pierwsze. Po drugie, my musimy przygotować w tej chwili, nasi specjaliści przygotowują sprawozdanie z tych prac. To sprawozdanie jest podstawą do tego wniosku, no bo co innego zdjęcia, relacje medialne, co innego przesłanie oficjalnego dokumentu. Musimy udokumentować to, że tam te szczątki się znajdują, no i wskazać te miejsca i wtedy wysyłamy wniosek. No i miejmy nadzieję, że to dosyć szybko przyjdzie.
1: Ta ekipa IPN-u pozostała na miejscu?
2: Nie, wróciliśmy wszyscy.
1: Wszyscy 1 maja
2: wróciliśmy.
1: Czyli to jest jedna z masowych mogił, są jeszcze inne.
2: Tak, znaleźliśmy, to jest ta... ona była dosyć głośno w mediach, odbiła się głośnym, dużym echem, bo to był pierwszy dzień naszych prac w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca na końcu Woli Ostrowieckiej. Tam była stodoła, za którą Ukraińcy wykopali dół, czy kazali wykopać, i tam dochodziło do mordów. Wprowadzali po kilku mężczyzn do stodoły, potem siekierami zabijali i wrzucali tam ciała. I tam też doszło do ekshumacji ileś lat temu i tam wydobyto ileś ciał też, powiedzmy kilkanaście metrów dalej. Natomiast w drugim miejscu znaleźliśmy mogiłę, zarys mogiły, gdzie no, kilka osób na pewno w tej chwili już się nam ujawnia. To są okolice dawnej szkoły, już w Ostrówkach, ale też absolutnie w szczerym polu. W szczerym polu, absolutnie. Natomiast trzecie miejsce jest też ciekawą historią, bo to jest naprzeciwko cmentarza w Ostrówkach, tam gdzie już spoczywają ci ekshumowani przed laty. I tam... jakby można by powiedzieć, tak ziemia urodziła kość. To znaczy ta kość gdzieś bardzo się ujawniła i leśnik odezwał się do doktora Popka i mówi, panie doktorze, no tutaj wyszła kość ludzka.
1: Leśnik Ukrainiec.
2: Ukrainiec, tak, na miejscu tam będący. I doktor Popek przyjechał, zabezpieczył, postawił krzyż. No i złożyliśmy wniosek i ten wniosek na pracę poszukiwawczą został wydany w grudniu 2025 roku. I to miejsce przebadaliśmy i rzeczywiście znaleźliśmy tam szczątki, no, jednej osoby na ten moment.
1: Ale to jest już zgodne, przepraszam, że o procedurę pytam, ale no, to jest zgodne z nowymi ustaleniami, ta procedura ekshumacji trwa i poszukiwania, czy to są te procedury, które biegną już od tych 30 lat?
2: No właśnie, w tej chwili to jest tak, że jakby ta procedura, ona się mocno nie zmienia, to znaczy występuje się za pośrednictwem ukraińskiego partnera do odpowiednich władz, powiedzmy, ta procedura się nie zmienia, no zmienia się to, że te zgody uzyskujemy szybciej na ten moment.
1: Czyli jest jakaś poprawa?
2: Jest poprawa, mamy zgodę też na Hutę Pieniacką, to jest miejsce takie szczególnie też ważne, tam zginęło, szacuje się powiedzmy około 800 osób, więc mamy zgodę i tam mam nadzieję
1: Ale
2: pracować.
1: Ale tutaj 1000 osób zginęło, czyli to było wielkie morderstwo zbiorowe.
2: To było, tak, i to w zasadzie się zadziało w ciągu nocy czy dnia, powiedzmy jednej doby, w sposób makabryczny. Tam oddzielono kobiety i dzieci, mężczyzn, tak jak wspomniałem, wprowadzano i mordowano pod pozorem oczywiście, ich zgromadzono pod pozorem zebrania jakiegoś, tak? Mówili, nic się wam nie stanie, potem ich zebrano i po kolei mordowano. Kobiety i dzieci wyprowadzono. Część kobiet i dzieci wprowadzono do szkoły. Zamknięto w tej szkole, wrzucono granaty, więc wysadzono ich w powietrze. Część osób, kilkaset osób, już Ukraińcy widzieli, że idą Niemcy, więc pędzili na tak zwane trupie pole. Dzisiaj jest to tak zwane trupie pole, gdzie właśnie w lesie zamordowano i tam ekshumowano 250 osób, ale brakuje nam wciąż, więc szukamy.
1: Czyli nie robiono rozgraniczenia między mężczyzną, kobietą i dzieckiem. Wszyscy, to znaczy wszyscy.
2: Wszyscy zostali ci, którzy nie uciekli. Ileś osób się uratowało i tych relacji jest trochę. To można znaleźć właśnie we wspomnieniach wydanych przez doktora Popka, ale no... Znakomita większość została zamordowana na miejscu, całe rodziny.
1: Powiedział ksiądz, że część spoczywa na miejscowym cmentarzu.
2: Tak.
1: Imiona i nazwiska są znane, zostały zbadane DNA, kto spoczywa, czy to są takie groby trochę bezimienne?
2: To jest tak, że tam leży 674 osoby, jak się nie mylę, i one były ekshumowane no, w latach 90. i późniejszych, kiedy jeszcze DNA nie robiono. Niemniej jednak, spośród relacji, spośród liczby osób, jakby, które zostały zamordowane, spośród listy osób i wiemy, gdzie zostały zamordowane, możemy przypuszczać, że są to szczątki takie i takie. No, Instytut Pamięci Narodowej ma taką metodę, żeby mówić jasno, że te szczątki należą do tej czy innej osoby, kiedy mamy identyfikację genetyczną. No niemniej jednak, no wiemy, że tam leżeli mieszkańcy tych wiosek, więc... I tak i nie, o tak bym powiedział.
1: A jak duże jest zainteresowanie rodzin, które przeżyły, osób, które przeżyły? Jaka społeczność jest zgromadzona wokół tej konkretnej ekshumacji?
2: No tutaj trudno mówić o jakiejś dużej społeczności, bo oni w większości zostali zamordowani. Znaczy tam zginęły całe rodziny. Ktoś tam uciekł, ktoś tam zachował się, powiedzmy, bo akurat go nie było. Ktoś uciekł do sąsiedniej wsi i tak dalej. Więc wiele osób już też odeszło oczywiście, no bo wiadomo, że to 80 lat od zbrodni, więc czas jest tutaj nieubłagany. No niemniej jednak jakby... Dla nas takim symbolem tych rodzin, bo nie chcę powiedzieć, że to się cieszy jakimś dużym zainteresowaniem, takim, że ludzie przychodzą, to jest taki trudny temat i oczywiście jest duże zainteresowanie i mediów tam, i miejscowych, i naszych polskich i tak dalej, natomiast to nie jest tak, że tam ludzie przychodzą jak na przykład na łączkę, że przychodzili i patrzyli na pracę, bo wiedzieli, że gdzieś tutaj będzie tatuś. Zazwyczaj większość mieszkańców wsi na Wołyniu została zamordowana, więc nie ma kto przychodzić.
1: Powiedział ksiądz, że to jest 14 kilometrów od polskiej granicy, obecnej polskiej granicy.
2: To jest powiat lubomelski, no na wysokości Chełma, ale jakby po drugiej stronie granicy.
1: A jak, w jakiej odległości od pierwszej wsi albo pierwszego ukraińskiego miasteczka, które obecnie funkcjonuje, jak to daleko jest?
2: No to jest powiedzmy najbliżej, to jest do Lubomla, taka większa miejscowość właśnie. I tam jest też proboszcz, który też od lat towarzyszy tym pracom na Wołyniu.
1: Proboszcz Polak?
2: Polak, pochodzący z diecezji przemyskiej, ksiądz Jan, który tam ogromną robotę robi nie tylko w tym wymiarze, ale również takim, powiedzmy, jak byliśmy teraz, to akurat założył taki ośrodek, taki dom rekolekcyjny i tam prowadził takie, powiedzmy, rekolekcje, czy takie zajęcia terapeutyczne dla kobiet, których rodziny, ktoś z rodziny zginął na trwającej wojnie na Ukrainie. I te kobiety, matki, te osierocone matki, czy owdowiałe żony, no tam były na tych rekolekcjach, on z nimi tam jest. Więc to jest Luboml, to jest najbliższa taka miejscowość, równe, no przepraszam, nie równe, tylko Rymacze, ale to już jest wioseczka taka, powiedzmy, nie? Natomiast większa miejscowość.
1: Ale udało się księdzu porozmawiać z Ukraińcami? Czy są zainteresowani? Pytają się, co wy tam robicie?
2: Usłyszy to pan redaktor jako pierwszy i dotychczas jedyny, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Byliśmy z proboszczem u rodziny, no, z racji tam jakieś uroczystości rodzinne. Byliśmy u rodziny ukraińskiej. U rodziny, w której zginął chłopak, 20-paroletni na wojnie, operator drona. No i ta pani nie mieszka tam, ona mieszkała we Lwowie, ale zrobiła sobie takie rancho, byśmy powiedzieli. Zrobiła taką małą, w stodole, taką małą wystawę, narzędzi jakichś takich dawnych, tak. No i tam jest między innymi pani z wioski, która tam opiekuje się tym. Idziemy i tak rozmawiamy z doktorem Popkiem, opisujemy te rzeczy, on mówi, a w tym się robiło to, a w tym się robiło masło, a w tym się robiło coś tam. No, a moja mama to jeszcze tutaj pamięta takie narzędzia. No i tam pani zapytała o mamę, o dziadków, a on mówi, no nie, no jakby dziadkowie, czy tam dziadek został zabity i 30 osób z rodziny właśnie wtedy w sierpniu 43. I ta Ukrainka, bez korzeni polskiej, tak spojrzała na doktora Popka i mówi, ale nie trzymajcie do nas żalu. I to takie ciekawe, bo z jednej strony słychać było te narracje, że to NKWD kazało Ukraińcom mordować Polaków, ale z drugiej strony ta kobieta tak mnie dotknęła w tym, że ona mówi, ale nie trzymajcie do nas żalu. No to tyle, no trudno to skomentować.
1: A gdyby ksiądz się do komentarza jednak przymusił?
2: No i trudno mi mówić za te kobiety. Natomiast dla mnie to było takie, że jakby no my nie jesteśmy odpowiedzialni. Z jednej strony polityka narodowa jest ważna w kontekście przebaczenia, czy proszenia o przebaczenie, czy przebaczenia, czy naprawienia pewnych szkód. Tak jak Polska dzisiaj na przykład poszukuje ofiar komunistów. Polaków komunistów, no nie tylko Polaków, ale głównie Polaków komunistów, którzy mordowali żołnierzy wyklętych. My ich odnajdujemy i naprawiamy nie swoje krzywdy, nie swoje winy, o tak. Ale jako państwo polskie, tak samo no, państwo ma obowiązek regulowania pewnych rzeczy. A z drugiej strony ta kobieta wie, że zamordowani byli gdzieś tam sąsiedzi. To Witold Trzebowski napisał taką książkę Sprawiedliwi zdrajcy o tych, którzy pomagali. Tam jest taka pani Szura, która nosiła ekipą doktora Popka w latach 90. pierogi, przynosiła, ona jeszcze żyje, tam babcia Szura, wspaniała postać, przynosiła pierogi im, bo oni szukali tych kości i tak dalej. Część Ukraińcy potem te ofiary po kilku tygodniach pochowali. Tych Polaków pomordowanych, no trudno powiedzieć pochowali, no zrzucili te ciała, jak możemy sobie wyobrazić, więc no życie, szczególnie na wojnie jest widać strasznie brutalne i już no.
1: A jak wygląda taki stopień wiedzy Ukraińców na temat Wołynia?
2: Wydaje mi się, że niewielki. Ja oczywiście nie badałem tego, natomiast rozmawiałem, to mam takie wrażenie, że ten to nie jest. Ktoś mi nawet opowiadał tam z tamtych stron, że mówi, wiesz, jeszcze tutaj, mówi na Wołyniu, czy w tej części Ukrainy to więcej. Natomiast gdzieś tam we wschodniej Ukrainie, tam im tłumaczyć, Bandera, Szuchewicz, zbrodnia wołyńska, no niewielka jest.
1: A ci Ukraińcy, którzy są w ekipie poszukiwawczej, to jaka jest relacja? Jakie są rozmowy?
2: To są ludzie, którzy chcą znaleźć te ofiary i podchodzą do tego bardzo poważnie. I naprawdę nie mówię tego dyplomatycznie, tylko widziałem, jak oni są zaangażowani, jak oni jakby z nami grają w jednej drużynie. To jest takie przedsiębiorstwo wołyńskiej starożytności. Taka firma, która, no archeologiczna firma, ale to są ludzie, którzy są naprawdę zaangażowani. I część z nich, ja tam codziennie mszę odprawiałem też, oczywiście część przychodziła ekipy, część z nich przychodziła. Fajnie tak mówili, pan świaszczennik albo pan ksiądz, ale mocno zaangażowani, tak. I to też dla nich jest, myślę, niełatwe, bo oni jednak szukają ofiar, powiedzmy, sprawców, którzy wychodzą z ich narodu.
1: A to wszystko się dzieje jeszcze w tej atmosferze wojny z Rosją.
2: Tak. Myśmy tam byli, co prawda, mam wrażenie, bezpieczni, chociaż budziły nas czasem alarmy w nocy, ale tak, no.
1: A ta wojna, jak rozmawia ksiądz z Ukraińcami, jest wielką traumą tam na miejscu?
2: Właśnie nie mam takiego wrażenia. Oczywiście byliśmy u tej rodziny, gdzie ten syn zginął, no to bez wątpienia, tak? Natomiast no życie się toczy. To jest w zasadzie no pod granicą polską i owszem, tam jakieś drony wleciały ze strony Białorusi, ktoś tam, ale jakby tutaj tego nie widać, bym powiedział. Poza tym, że na przykład w Lubomlu, jak wjechaliśmy do Lubomla, to na głównym rynku stoją te tablice z portretami żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli na froncie.
1: Dużo tych portretów?
2: No, myślę, że tam powiedzmy kilkanaście. Natomiast to jest małe miasteczko. Dzisiaj ten Lubomir historyczna, jak czytałem, wydaje mi się 13 czy 14 wiek, powiedzmy. Tam była też masakra Żydów zamordowanych przez Niemców. Tam około 5000 Żydów chyba Niemcy zamordowali. Natomiast tak poza tym, no to nie widać tego. Bym powiedział, nawet jechaliśmy rok temu z prezesem Polejowskim do Huty Pieniackiej na uroczystości, no to trochę głębiej, no bo to w stronę Tarnopola. No to tam widzieliśmy budujące się bloki. Jakby no, myślę, że wojna jest gdzie indziej.
1: A jak już będzie zgoda na ekshumację, to potem będą te badania DNA?
2: Na pewno, pobierzemy materiał genetyczny.
1: Ale z czym porównamy? Skąd no to jest dobre pytanie. Jest kto? Mhm.
2: To jest dobre pytanie, natomiast i tak musimy pobrać. To znaczy porównamy z tymi, których się da, no bo część rodzin mamy. No chociażby doktor Popek, prawda, którego dziadek zginął, tak? Czy część rodziny. Część rodzin jest. Możemy też ewentualnie zestawić ze sobą DNA szczątków, żeby wiedzieć, że na przykład no, te osoby to jest rodzina, tak, spokrewnione osoby i tak dalej. Więc mamy takie możliwości. Natomiast my tak działamy też trochę w IPN-ie perspektywicznie. To znaczy, że nawet jeśli nie dzisiaj, to być może kiedyś ten materiał się przyda. Być może ten materiał się przyda, nie wiem, bo ktoś będzie chciał ustalić, odnajdzie szczątki rodziny, która na przykład zmarła w Polsce i pobierze szczątki już od zmarłego i porówna, tak? Więc my to robimy też z perspektywą, to tak jak kiedyś nie było badań genetycznych, prawda? I wiele rzeczy robiono tak, jak można było, ale zostawiając pewne akta, zapisy i tak dalej, tak i my to dzisiaj robimy.
1: A czy państwo polskie się przejmuje tym, czyli są odpowiednie fundusze, odpowiednie finansowanie całego procesu, bo to jest proces, który ma odkryć wiele tajemnic zbrodni ludobójstwa na Wołyniu.
2: No tak. No, fakt, potwierdzeniem tego jest to, że byliśmy, że pracujemy.
1: No tak, ale to jest jedno miejsce, tak? A tych miejsc jest kilkadziesiąt, kilkaset,
2: no,
1: kilka tysięcy.
2: Tak, tylko zgadza się. Z drugiej strony, no, wyobraźmy sobie, że dostajemy zgodę na 50 miejsc. No w Polsce nie ma tylu specjalistów, którzy nagle... Znaczy nie ma w sensie takim, no tak jak i z lekarzami.
1: Nie ma.
2: Są archeolodzy oczywiście i tak dalej i te szczątki można by wydobyć. Natomiast chodzi o to, jak to mawiają nasi archeolodzy, że szczątki można podjąć tylko raz. I chodzi o to, że jak przyjmiemy jedną metodologię, to my będziemy te szczątki podejmować i badać w ściśle ustalony sposób. I my wiemy, jak one były podjęte, jak udokumentowano. Niemniej jednak, no to, że nas stać, że pojedziemy, prawda, że możemy zapłacić tym, którym płacimy na miejscu, powiedzmy, za współpracę, jest dowodem na to, że jest. Akurat Biuro Poszukiwań no jakoś nie zostało dotknięte. Nie, ja nie chcę tu wchodzić w rolę, powiedzmy, rzecznika IPN-u, czy mówić o budżecie, bo tam nie mam o tym pojęcia za dużo, ale wiem, że my pracujemy jako Biuro Poszukiwań.
1: I opowiadamy od czasu do czasu w radiu o tym, co się dzieje.
2: Oto to.
1: Ksiądz Tomasz Trzaska, Instytut Pamięci Narodowej, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: I ja dziękuję.
1: Za wizytę. To jeszcze powiem, że my z księdzem Tomaszem poznaliśmy się dawnymi czasy, kiedy ksiądz Tomasz Trzaska pracował w Radiu Nadzieja, a my, czyli Radio Wnet, współpracowało z Radiem Nadzieja.
2: W 2011, może 2012 roku.
1: I 11, i 12, i 13, i 14.
2: Tak. Byliśmy wtedy młodsi, a ja z Rzymu nadawałem relacje z przystanka autobusowego, jak wybrano Franciszka. Pamięta to redaktor?
1: Pamięta.
2: No, pamiętam te nasze rozmowy.
1: Tak było. A teraz znowu wrócimy do Rzymu. Jest 17.03, o 17.00 wiadomości Radia Watykańskiego w Radiu Wnet i posłuchamy teraz tych wiadomości. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
4: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
3: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
5: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
3: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
6: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
10: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
8: To była autopromocja.
1: Popołudnie Wnet. Zaraz będę wiedział, czy tak mogę przedstawić gościa. Piotr Jegliński, wydawca. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
1: A wydawca, ale też człowiek, który bardzo wiele zrobił w czasach, kiedy trudno było cokolwiek zrobić dla Polski niepodległej. I między innymi z tego powodu dzisiaj się spotykamy. 50 lat temu. Co się wydarzyło?
11: No, powiem, zacytuję. A na początku było słowo i dokładnie tak się zadziało. 50 lat temu udało mi się przesłać do Polski pierwszy powielacz, który zaczął pracę w maju, 10 maja w 76 roku, jeszcze przed wydarzeniami czerwcowymi. I ten powielacz odegrał ogromną rolę, bo przełamał barierę strachu. Ja pamiętam, kiedy ten powielacz już dotarł w częściach, rozebrałem go razem z kolegą z teatru Leszka Mądzika, który przyjechał do Londynu. Rozebrałem na części, obydwaj nie mieliśmy w ogóle pojęcia. Ja znaczyłem te części takim rylcem, żeby koledzy potem mogli to odtworzyć. No, udało się jakoś złożyć. Co prawda parę części było zbędnych, ale powielacz działał. I na tym powielaczu pierwsze ulotki były wydrukowane z okazji, w czerwcu komuniści zorganizowali młodzieżowe Helsinki w Warszawie, na które przyjechały delegacje z całej Europy. Liberałowie, konserwatyści i tak dalej. No i młody konserwatysta, pochodzenia rosyjskiego, George Miller, chciał przeczytać tekst. Ten tekst ja napisałem, przetłumaczony został w Londynie i wysłałem kolegom do kraju. Wysłałem to Bogdanowi Borusewiczowi i Januszowi Krupskiemu. No i oni, część była odbita metodą fotograficzną, a część, setki ulotek, były rozdawane pod Pałacem Kultury, co wzbudziło ogromną konsternację. Kiedy George Miller zaczął czytać to, to wyłączono mikrofony. I w związku z tym delegaci innych krajów powiedzieli, że oni opuszczą konferencję. Trzeba wiedzieć, że tam w sali kongresowej było całe kierownictwo PZPR-u siedziało, prawda? I to była pierwsza taka znacząca, udana manifestacja, która całkowicie władzę zaskoczyła. I tak to się zaczęło. Na początku były drobne ulotki, jakieś tam broszury. No, po pewnym czasie ja zdecydowałem się, poprosiłem, żeby koledzy coś bardziej, że tak powiem, treściwego zaczęli wydawać. No ale to nie było proste, bo mnie mówiono, no tak, ty siedzisz sobie w Paryżu, to możesz tam, prawda, tutaj przekazywać życzenia, a my tutaj na pierwszej linii grozi nam więzienie. No więc, żeby pokazać, że ja również ryzykuję, miałem wtedy perelowski paszport. Dlaczego o tym mówię? Bo obywatele PRL-u po wyjeździe, po opuszczeniu granic mogli podróżować po krajach demoludów i wyjeżdżać z powrotem na zachód. I tak wiele rodzin się spotykało na Węgrzech, w Jugosławii. I ja postanowiłem dokonać rzeczy wariackiej, żeby jakoś kolegów pobudzić. Wziąłem dwie walizki książek i następny powielacz i na przełomie 76-77 wjechałem do DDR-u, do Drezna. I tam wyznaczyłem spotkanie. Jedyne miejsce, które było bez ryzyka, to znaczy Galeria Drezdeńska Zwinger, bo tam dziesiątki tysięcy ludzi się przewalały. I tak chodząc po w kółko parę dni przekonałem kolegów, że trzeba tą działalność, że trzeba wydawać książki i że trzeba to jakoś nazwać. No i wtedy ustaliliśmy w Dreźnie z Witem Wojtowiczem, późniejszym dyrektorem zamku w Łańcucie, nazwę Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza. No i tak w Dreźnie powstała ta oficyna, która zmieniła tylko jedno słowo z nieocenzurowanej na niezależną. I tak się to wszystko narodziło. Książki, które przywiozłem, koledzy przemycali, przyjeżdżali do Drezna. Ja siedziałem na miejscu i przewozili po kilkanaście sztuk. Dzisiaj to się wydaje może banalne, ale wtedy naprawdę przerzucenie jednej książki to był wielki sukces. Ludzie się panicznie bali. I właśnie rola tego powielacza była ogromna, bo przełamała tą barierę strachu. Powszechnie sądzono, że powielacz to jest coś bardzo mrocznego, tajemniczego i niebezpiecznego. Gdybym komuś zaproponował

0: do Lublina na początku, właśnie przez moją mamę, która mieszkała w Warszawie, wysyłać książki, jak tylko mogłem. No ale po pewnym czasie pomyślałem sobie, że no, ileż tych książek można przerzucić, prawda? To były pojedyncze egzemplarze, jak parę egzemplarzy się udało przez kogoś przerzucić, to było bardzo dobrze. I któregoś razu w pobliżu miejsca, gdzie mieszkałem, to był klasztor misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, zobaczyłem na wystawie ze sprzętem właściwie biurowym i szkolnym, zobaczyłem jakąś taką maszynę, bardzo się zaciekawiłem, od razu sobie pomyślałem, że to jest powielacz. I wszedłem, no i pani mi powiedziała, tak, to jest powielacz i na tym można robić 200, maksymalnie 300 odbitek. Powielacz działający na spirytus, właśnie denaturat. I żeby kupić ten powielacz, przecież ja byłem bez grosza, miałem jakieś nędzne stypendium, zaangażowałem się we włoskiej restauracji Pizzeria Casa Nostra w 16 dzielnicy, bardzo elegancko, i tam zarobiłem pierwsze pieniądze, za które od razu kupiłem ten powielacz. Powielacz kupiłem pod koniec 75 roku, no ale jak go przerzucić? Nie mogłem znaleźć chętnego. I do kraju puściłem informację. Myśmy się porozumiewali no takim poprzez małe mikrofilmy. Fotografowało się, pisało się na maszynie, fotografowało i taką małą, mały film gdzieś w okładki książek dawało się i tak kursowała ta między nami korespondencja.
1: Między tobą, Borusewiczem
0: i Krupskim.
1: We trójkę, byliście trójką.
0: Tak. Myśmy zaczynali na Kulu. Już zaraz, jak żeśmy się poznali, żeśmy doszli do wniosku wspólnie, żeśmy się od razu zgadali, że trzeba coś robić. No, o wydawaniu nie było mowy, to były jakieś marzenia. I ja z Bogdanem Borusewiczem w 72 roku dotarła do mnie książka po francusku Katyń, Massacre dans la forêt. Katyń, zbrodnia w lesie, profesora Zawodnego. Tą książkę zresztą potem, wiele lat później, wydałem w języku polskim. Już w oficynie, którą nazwałem edycją spotkania. I ta książka, co nazwać, to był plik fotografii szczepionych. Miała grubość chyba 15 centymetrów i każdy, kto chciał zamówić, musiał przynieść papier fotograficzny, myśmy to robili za darmo, albo dać pieniądze na zakup tego papieru. No i tak były to, ale to było, zasięg tego był bardzo minimalny. Trzeba wiedzieć, że w tym czasie, pamiętam, że kiedy chyba to był 72 rok, student Kulu, nazywał się Madała, poszedł siedzieć, został zaresztowany, bo w Akademiku Kulowskim znaleziono bez ostatniego rozdziału generała Andersa. I ten chłopak dostał 4 lata więzienia, z czego odsiedział połowę wyroku.
1: I miałeś z nim potem kontakt?
0: Nie, ja z nim nie miałem kontaktu. Kiedy myśmy to zaczęli, to też było niesamowite, bo historia rzuciła mnie, że tak powiem, w takie oko cyklonu. Jak się okazało, dostałem stypendium. Dostałem stypendium już po pierwszym roku i to mi zaproponował, ja już nie pamiętam, jaki ksiądz, jeden z księży, który był z katedry kardynała Wojtyły, bo Wojtyła miał wykłady. Wiele lat później dowiedziałem się, że to było stypendium kardynała Wojtyły. Jego pensja była podzielona na paru studentów, którzy to otrzymywali. I ja jedyna

0: prośba tego fundatora była, żebym coś dla uniwersytetu zrobił. No i spytałem się, co. I wtedy pamiętam, rozmawiałem z świętej pamięci Łukaszem Czumą, profesorem na socjologii KUL-u, z tych słynnej rodziny braci Czumów. I on mi zaproponował zakład socjologii, bo tam przychodziły książki w różnych językach, ponieważ ja znam francuski, trochę angielski, no więc tak, i tam siedziałem, wypożyczałem, katalogowałem i tak dalej. I któregoś razu powiedziano mi, że kardynał Krakowski, czyli Wojtyła, przyjdzie spotkać stypendystów. Ja nie łączyłem tego mojego stypendium z jego osobą. No i przyszła godzina X, otworzyły się drzwi, ogromny harmider, rektor, ksiądz Krąpiec, masę duchownych. No i Wojtyła, który wszedł, rozejrzał się i po czym tak wygonił wszystkich. Asio prawie zrobił taki ruch i powiedział takim tubalnym głosem: zostawcie mnie z młodym człowiekiem. No więc mnie się zrobiło słabo, bo bałem się panicznie, że on zacznie mnie pytać, czy ja rozumiem jego wykłady. I rzeczywiście po pewnym czasie, kiedy mnie przepytał, co ja robię, czym się interesuję i jeszcze czy mnie nie wykorzystują za bardzo tutaj w tej pracy, no nagle popatrzył się, mówi: a czy ty coś rozumiesz z tego, co ja mówię? Więc ja po prostu zmartwiałem i siedziałem, miałem tak głupią twarz, że on od razu zrozumiał chyba. I powiedział: no dobrze, obiecuję, będę mówił ludzkim językiem. No i takie było moje to spotkanie z kardynałem. I potem, wiele lat później, kiedy się znalazłem w Paryżu na tym stypendium, odwiedziła mnie pani profesor Rylska z jego katedry i przywiozła w walizce między podszewką manuskrypt, właśnie maszynopis wspomnień z Kazachstanu księdza Bukowińskiego. No i powiedziała, ja byłem zszokowany, i powiedziała, że to jest prośba właśnie kardynała, żebym ja to wydał. Ja przecież wtedy nie miałem pojęcia w ogóle o wydawaniu, prawda? Nawet nie wyobrażałem sobie, że to wszystko zmieni moje życie w ogóle. Ja tą książkę wydałem i w tym momencie, jak wydałem, Karol Wojtyła został papieżem. I ta książka zmieniła też moje życie, bo parę tygodni po wydaniu dostałem zamówienie, przyszło na klasztor, z Kijowskiej Akademii Nauk na 20 egzemplarzy. I jeden z księży powiedział: no Jagwiński, już tam nie masz czego szukać, już się KGB tobą zajęło. I to rzeczywiście prawda.
1: I to są opowieści, które będzie można usłyszeć na żywo. Gdzie i kiedy?
0: No właśnie w środę, może nie dokładnie tego dnia, kiedy ten powielacz dotarł do kraju, bo on dotarł 10 maja 76 roku. Natomiast 6 maja o godzinie 17 w Centrum Spotkań z Historią IPN-u na Marszałkowskie 107 Róg Świętokrzyskiej będzie właśnie spotkanie, gdzie będą też ci uczestnicy, którzy po drugiej stronie odbierali ten powielacz i zaczęli tą pracę.
1: 6 maja?
0: 6 maja.
1: Godzina 17?
0: W środę.
1: W środę, 6 maja, Warszawa, samo centrum, przystanek Historia. To jest miejsce, gdzie jest duże sale IPN-u, bardzo wygodne, i tam Piotr Jegliński, i nie tylko Piotr Jegliński, będzie opowiadał historię sprzed 50 lat, która jakby cały czas ma swoje konsekwencje i cały czas się toczy, dlatego zadam ci pytanie, czy czekasz na opublikowanie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych?
0: No bardzo czekam, jakkolwiek powiem szczerze, że widząc co się dzieje, będę mile zaskoczony, że do tego dojdzie.
1: Czyli jeszcze mimo tego deklaracji prezydenta, jeszcze nie jesteś pewny, czy te 900 stron ujrzy światło dzienne?
0: To, że ujrzy, to jestem prawie pewien, no bo jednak wierzę słowu prezydenta Rzeczpospolitej, ale obawiam się, że on będzie tak okrojony, że z tego nic nie zostanie.
1: Antoni Macierewicz powiedział 900 stron.
0: No tak, ale...
1: Ale czego jeszcze właściwie, na jakie pytania właściwie poszukujesz jeszcze odpowiedzi?
0: Ja chciałbym wiedzieć, jacy to ludzie byli. Bo to jest najważniejsze. Najważniejsi są ludzie, którzy pociągali za sznurki, bo w ten sposób będziemy wiedzieli, czy niektórzy z tych ludzi dzisiaj odgrywają jakąś rolę jeszcze.
1: Albo oni, albo ci, których zwerbowali, albo ci, którzy kontynuują ich pracę.
0: Otóż to.
1: No to jest ważne przy okazji, przy każdej okazji, zresztą wielokrotnie z panem Piotrem Jeglińskim o tym w tym studio i w studiach rozmaitych Radia Wnet rozmawialiśmy. My też mamy taki czas, kiedy wydawaliśmy coś na powilaczu, Kurier Wnet. Ja mam przed sobą i tak przeglądam rok 2013, akurat a propos raportu o likwidacji WSI i aneksu, grupa trzymająca władzę w MSZ-cie. Czas pokazał, że było to z ich strony trafna decyzja. W dzisiejszym MSZ szefem lub wiceszefem każdego kluczowego departamentu jest bowiem absolwent MGIMO. Jeśli od tej reguły zdarzają się wyjątki, to raczej w drugą stronę. Czyli krótko mówiąc, coś, co obowiązywało w roku 2013 i właściwie teraz nie śledzimy tego, co dzieje się w MSZ-cie, ale byłoby ciekawe jeszcze raz spojrzeć i zobaczyć, jaką politykę kadrową prowadzi Radosław Sikorski. Może wiesz?
0: Opieram się tylko na informacjach prasowych i myślę, że ta polityka niewiele się różni od polityki tej instytucji.
1: A w tym pierwszym numerze Kuriera Wnet to jest właściwie bardzo dużo ciekawych informacji, o których należałoby dalej mówić. Trafiony, zatopiony, na przykład przypomnijmy upadek Stoczni Szczecińskiej, to modelowy przykład zmowy biznesu i układu politycznego, który zrealizował plan dekonstrukcji gigantycznego przedsiębiorstwa. W tle dekonstrukcji były interesy Rosji i Niemiec i przypomnienie, że na przykład Stocznia Szczecińska w 2006 roku chyba została uznana za najlepsze polskie przedsiębiorstwo. Tutaj mam napisane najlepsze w 1997 roku. Stocznia Szczecińska została uznana za najlepszego polskiego eksportera. Poza tym zajęła pierwsze miejsce jako stocznia Europy i piąte miejsce na świecie pod względem zamówień statków. Piąte miejsce na świecie. A Niemcy stawiają na przemysł stoczniowy. O dofinansowaniu w tym czasie stoczni w którejś ze stoczni niemieckim, w Rostocku chyba taka jest stocznia. I wiele innych ciekawych informacji. Może Państwu będziemy o tym opowiadać, ale teraz przypominamy, że w najbliższą środę o godzinie 17 w przystanku Historia opowieść o tym, co zdarzyło się dokładnie 50 lat temu, a opowiadać będzie między innymi Piotr Jegliński, który był gościem Popołudnia Wnet i za wizytę w studio serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszam na program Jakuba Pilarka.
0: Dziękuję bardzo.
2: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Brawo,
2: Dajnia.
5: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawo Dajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Dzień dobry Panie Prokuratorze.
6: Dzień dobry Panie Prokuratorze, dzień dobry Państwu.
5: No, jak to się mówi, legalny prokurator regionalny w Lublinie, tak?
6: Tak jest.
5: Ale ja czytałem w ostatnim czasie, pan też pewnie czytał, portal Radia Z i tam pan został przedstawiony jako, muszę tylko sobie to otworzyć, bo mi się jakieś reklamy to otworzyły, skompromitowany prokurator doradza prezydentowi. Kancelaria pomija niewygodne fakty. Kancelaria po blisko miesiącu odpowiedziała na pytanie Radia Z w sprawie powołania do Rady Bezpieczeństwa i Obronności prokuratora Jerzego Ziarkiewicza. Jednak kluczowe wątki dotyczące postępowań dyscyplinarnych, grożących mu zarzutów karnych, pominięto. Sprawa człowieka Zbigniewa Ziobro będzie miała ciąg dalszy. I tak dalej, i tak dalej. No to jak to z panem jest, panie prokuratorze? Czy jest pan człowiekiem Zbigniewa Ziobro i co z tymi pana sprawami dyscyplinarnymi i karnymi? Proszę przypomnieć słuchaczom.
6: Ja przede wszystkim, po pierwsze powiem, że jestem człowiekiem Polski. I cała moja praca, to wszystko, co robiłem i robię, jest dla Polski. Jeżeli chodzi o to, co zostało napisane na portalu Radia Z i w innych mediach, powiedzmy, sprzyjających obecnej władzy, to chcę powiedzieć w pierwszej kolejności, odnosząc się do tego, że jestem dumny, że jestem w Radzie, przy panu prezydencie, Radzie do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Jestem dumny z tego, że zostałem powołany, bo dla każdego prokuratora, dla każdego urzędnika państwowego powołanie przez prezydenta do takiego ciała, jakim jest Rada przy prezydencie, jest to najwyższy zaszczyt i dlatego jestem dumny z tego, że tam zasiadam i zostałem powołany przez pana prezydenta. Tak samo jak dumny jestem, cytując słowa Ignacego Matuszewskiego, jestem dumny z tego, że jestem za to ścigany, albo mogę być za to ścigany, że w tej Radzie zasiadam. Natomiast odnosząc się, myślę, że to już czas na to, żeby zakończyć te wszystkie opowieści w mediach na temat tego słynnego garażu.
5: No to ja chciałem się zapytać, bo to jest jednak, to jest taki ikoniczne pojęcie. Garaż Ziarkiewicza, czyli ten garaż, pomieszczenie, w którym pan miał przechowywać skrycie, tak? Bo to jest tak w domyśle, takie skrycie akta niewygodnych spraw. No jak to było z tym garażem? Niech pan to wyjaśni. Był garaż, czy nie było garażu? Bo pan ma faktycznie za to sprawę dyscyplinarną i chyba tą karną też chyba, tak? Tam też jest garaż?
6: To znaczy karnej? Tak naprawdę nie wiadomo, czy to chodzi o ten garaż w tym postępowaniu dyscyplinarnym i nie wiadomo, czy w tym postępowaniu prowadzonym przez osoby z Wydziału Spraw Wewnętrznych też chodzi o ten garaż. Powiem wprost. Garaż był, bo garaż był, służył do postoju samochodów. Jednak z uwagi na prowadzone postępowanie w tym garażu były przechowywane faktury z jednego z postępowań.
5: Nigdy. Ale to był garaż na terenie
6: oczywiście,
5: prokuratury?
6: Oczywiście, to był garaż.
5: To pana prywatny garaż?
6: To był garaż na terenie prokuratury, wewnątrz, otoczony budynkami prokuratury, zamknięty, monitorowany, ogrzewany i codziennie sprawdzany przez moich asystentów. W tym garażu nigdy nie znajdowały się żadne akta. Były tam tylko załączniki do akt jednej ze spraw, zresztą zakończonej w pewnym zakresie już decyzją merytoryczną. Natomiast te wszystkie sprawy, te opowiadanie w mediach, szczególnie w lubelskich, czy w mediach...
5: No to też w tym tekście w Radio Z jest garaż.
6: W Radio Z, że przechowywane tam były akta spraw pana Czerneckiego, spraw innych, prowadzonych w innych prokuraturach nawet, a nadzorowanych przeze mnie. To jest wszystko nieprawda i powiem więcej, żaden z moich zarzutów dyscyplinarnych dotyczących uchybienia terminom, bo takie miejsce miały, co zaraz wyjaśnię, nie wskazuje na to, że te akta, po pierwsze w tych sprawach został uchybiony termin, dlatego że te akta były przechowywane w jakimkolwiek garażu. Natomiast prawdą jest, że w kilku sprawach uchybiłem terminom instrukcyjnym, żeby też nie było wątpliwości.
5: Tak, to pan mówił zresztą kiedyś.
6: Ale to wynikało, i tutaj trzeba przyznać się wprost, wynikało to również z pewnego rodzaju nawału z pracy i nieumiejętności po mojej stronie zrzucania tego na swoich podwładnych. Zawsze uważałem, że lepiej, żeby sprawa poczekała u mnie, niż podwładny miałby dostać sprawę i złorzeczyć na szefa, że szef się nie wyrabia, to zrzuca na swoich podwładnych. No i to był wynik tego, że te sprawy leżały. Oczywiście, że tak. Ja tego nie ukrywam i zawsze, jeżeli ktoś mnie zapyta, to powiem tak, uchybiłem terminom. Natomiast te uchybienia terminom wynikały również z tego, że wykonywałem inne czynności w innych sprawach, chociażby w sprawach dotyczących szpiegostwa, chociażby w sprawach dotyczących przez czynów zabronionych na szkodę interesów finansowych państwa polskiego.
5: Przepraszam, przerwę, wchodzi pan w wątek, który chciałem zapytać, bo w tym tekście Radia Z pojawia się taki niejako zarzut, że jakie pan ma kompetencje, żeby akurat pan był w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności jako prokurator. No to rozumiem, że te sprawy szpiegowskie by się wpisywały, tak? W ten katalog takich doświadczeń. To proszę coś powiedzieć. Znaczy, ja rozumiem, że pan oczywiście nie może mówić o szczegółach spraw szpiegowskich, ale no proszę coś powiedzieć.
6: Ja myślę, że decyzja pana prezydenta była oparta w dużej części na wiedzy dotyczącej mojej pracy zawodowej. Nie będę już wspominał o czynnościach wykonywanych w Przewodowie przez tydzień, gdzie doszło do tragedii śmierci dwóch polskich obywateli na skutek uderzenia rakiety przy granicy z Ukrainą, no ale bo byłem tam kierownikiem tego zespołu.
5: Właśnie, proszę powiedzieć.
6: No taka jest prawda. Przez tydzień, prawie nie schodząc z placu boju, wykonywałem tam wspólnie z innymi prokuratorami, funkcjonariuszami służb, strażakami, powiem to również wprost w związku z dzisiejszym ich świętem, i innymi osobami czynności, żeby ustalić, co to za rakieta, jak doszło do tego wybuchu i jak doszło do śmierci polskich obywateli. Oczywiście nadzorowałem i osobiście prowadziłem sprawy dotyczące Funduszu Otwarty Dialog. Myślę, że to jest też jedna ze spraw, która może boleć obecnie rządzących. Ja już nie będę też mówił o sprawie dotyczącej jednego z posłów, pana Romana Giertycha. Nadzorowałem i prowadziłem sprawy dotyczące nieprawidłowości, do jakich doszło w służbie kontrwywiadu wojskowego przed 2016 rokiem, gdzie sprawy zostały zakończone decyzjami merytorycznymi i zostały wysłane do sądu. Być może, albo jestem nawet przekonany o tym, że tego typu sprawy i ten zakres postępowań, który był przeze mnie prowadzony i nadzorowany, spowodował, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, z czego jestem dumny, podkreślam jeszcze raz. Jestem dumny z tego, że jestem za to podobno ścigany. Cytując Ignacego Matuszewskiego.
5: To jest temat mojego dzisiejszego tekstu, do którego zresztą pan się dla mnie komentował, działania prokuratury, bo prokuratura ta obecna, kierowana przez Dariusza Korneluka, zainteresowała się, tak, tym pana członkostwem w Radzie, skierowała jakieś pytania, tak, dotyczące, czy pan tam jest prywatnie, czy jako prokurator. Ja to tak odczytałem, no, stawiając taką tezę ze znakiem zapytania, że prawdopodobnie jest jakaś przygrywka przed dyscyplinarką dla pana, bo czy to zapytam tak, czy pan, no pan zna moje stanowisko w sprawie sytuacji w prokuraturze, ale i słuchacze też pewnie, ale zapytam tak przewrotnie, czy pan poprosił o zgodę na udział w Radzie swojego przełożonego Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego?
6: Pan Dariusz Korneluk nie jest moim przełożonym, to od tego trzeba zacząć. Moim przełożonym bezpośrednim jest prokurator krajowy, pan Dariusz Barski. I pan prokurator Dariusz Barski został poinformowany przeze mnie o tym, że zostałem powołany do tej rady. Pogratulował mi, za co jestem mu bardzo wdzięczny, i nie zgłosił sprzeciwu do tego faktu. Dlatego też z punktu widzenia formalnego mój udział w tej radzie, z punktu widzenia prokuratury, ustawy, prawo o prokuraturze, jest całkowicie legalny i nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast te osoby, które teraz myślą, że kierują prokuraturą krajową, jeżeli mają jakieś wątpliwości co do tego, albo mają jakieś zarzuty, to niech sobie prowadzą te postępowania, czy tam jakieś czynności sprawdzające. Jeszcze raz podkreślam, nie ma to dla mnie w świetle decyzji pana prezydenta żadnego znaczenia.
5: No, ale może pan na przykład zostać zawieszony, tak? Mogą pana dotykać jakieś sankcje.
6: Panie redaktorze, drodzy państwo, to znowu powtórzę już przytaczane przez pana profesora Cęckiewicza słowa wielkiego Polaka Ignacego Matuszewskiego. Jestem dumny z tego powodu, że jestem w Radzie, i będę dumny z tego powodu, że za to będę ścigany.
5: No dobrze. A co pan tam w takim razie w tej Radzie robi? W jakimś, jeśli pan może zdradzić słuchaczom, i mnie również, czym pan się zajmuje?
6: Drodzy państwo, co do jakichś szczegółów pracy Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy panu prezydencie nie mogę się wypowiadać. Natomiast niewątpliwie pan prezydent i pan profesor minister Cęckiewicz narzucili nam bardzo duże tempo, jeżeli chodzi o pracę. W następnym tygodniu odbywa się kolejne posiedzenie. O, chociażby nawet odpowiadając na pytanie pana redaktora, na pierwszym merytorycznym posiedzeniu byłem referentem pewnych kwestii dotyczących instytucjonalnych zmian w zakresie ochrony informacji niejawnych, co leży, jak powiedzieć, w zakresie moich umiejętności, mojej wiedzy i tego wszystkiego, czym się zajmowałem i tym, tego wszystkiego, co mogę wnieść jako osoba znająca się na tej tematyce do rzeczonej rady.
5: No, to jest bardzo gorący temat, dla mnie zresztą też ciekawy, jako autora newsa dotyczącego uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Sławomira Cyńskiewicza. A jak pan by w ogóle skomentował te działania, po prostu, no, chyba tak trzeba nazwać to, obozu władzy, no bo teoretycznie to są służby, służba kontrwywiadu wojskowego, no ale ona jest podległa w tym przypadku premierowi. Jakby pan skomentował pod kątem prawnym te działania wobec Sławomira Cyńskiewicza, czyli fakt, że pomimo podtrzymania przez Naczelny Sąd Administracyjny tej decyzji WSA, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, służby nadal utrzymują, że profesor Cyńskiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, robią to na podstawie jak gdyby tego samego materiału dowodowego, tak? Bo oni nie odpalili kolejnej procedury w związku na przykład z aktem oskarżenia dotyczącym ujawnienia planów obrony, tylko to jest ciągle grzebanie w tej samej sprawie. To spina to się panu?
6: To się w ogóle nie spina. Z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, pan profesor Cyńskiewicz posiada dopuszczenie do informacji niejawnych. Zwróćmy uwagę na to, że Naczelny Sąd Administracyjny, a wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny całkowicie uchyliły te decyzje zarówno SKW, jak i Prezesa Rady Ministrów. Natomiast jedynym przypadkiem, mówiąc już tak na skrót, żeby można było mówić o tym, że pan profesor nie ma takiego dopuszczenia, to byłoby to, gdyby w tak zwanym międzyczasie upłynął okres czasu, na który te upoważnienia zostały udzielone. A tak, takie fakty nie mają miejsca. Cały czas biegnie termin, w którym pan profesor zgodnie z wydanymi uprzednio dokumentami posiada dopuszczenie i tak naprawdę zgodnie z przepisami to dopuszczenie posiada. Natomiast to jest podejście zarówno SKW, jak i innych organów państwowych, prokuratury również, w innym zakresie oczywiście, to jest takie postępowanie, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi, tak? Mhm. To są działania całkowicie nieuzasadnione, bezprawne i sprzeczne z ustalonymi w danej sprawie okolicznościami i faktami.
5: A pan jest w tej grupie zawodowej, pan jest prokuratorem, tak samo jest w przypadku sędziów, która no jest niejako tutaj z ustawowym beneficjentem tego dostępu do informacji niejawnych. Jakiś czas temu opinię publiczną wstrząsnęła sprawa sędziego Szmyta, tak, który uciekł na Białoruś, podjął współpracę z rządem białoruskim. Czy pana zdaniem właśnie prokuratorzy i sędziowie powinni mieć dostęp do informacji niejawnych z urzędu, skoro już rozmawiamy o tej sprawie Sławomira Cyńskiewicza?
6: Panie redaktorze, drodzy państwo, Polska na podstawie obecnie obowiązującej, w Polsce na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych, prokuratorzy są i sędziowie są zwolnieni, ale ja w tym przypadku będę się wypowiadał przede wszystkim za odnośnie prokuratorów, są zwolnieni od procedury dotyczącej weryfikacji dopuszczenia do informacji niejawnych. Nigdzie w Europie. Ja mówię o państwach istotnych co do, albo porównywalnych co do ilości obywateli, jak i co do obszaru, jak i do znaczenia geopolitycznego. Nigdzie w Europie, w żadnym państwie takie zwolnienie nie istnieje. Chociażby nawet w Niemczech, żeby daleko nie szukać, każdy prokurator jak na równi z innym urzędnikiem organów państwowych zobowiązany jest do poddania się takiej procedurze i procedurę tą prowadzi wbrew, chciałbym tutaj powiedzieć wprost, wbrew zasadom określonym przez OBWE, organ kontrwywiadu, czyli służba specjalna, bo zajmuje się tym Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Jest to niemiecki urząd, służba specjalna o charakterze kontrwywiadowczym. A jeszcze w 2024 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wytyczne albo wskazówki OBWE dotyczące ewentualnych procedur dotyczących dopuszczenia prokuratorów i sędziów do informacji niejawnych. I tam było powiedziane wprost, że zasadą powinno być to, że sędziowie i prokuratorzy nie powinni być weryfikowani przez służby, ale przez inny organ niezależny, w sposób wybierany w sposób przejrzysty. Procedura powinna być transparentna, a osoby, które będą tam podejmowały decyzje, powinny być też wewnętrznie kontrolowane.
5: To chyba sugerował, jeśli dobrze pamiętam, Sławomir Cęckiewicz w wywiadzie w Kanale Zero. Jeśli, chyba on właśnie te słowa wypowiedział, właśnie sugerował możliwość, znaczy sensowność powołania jakiegoś nowego organu. Ale to jeszcze wyjaśnimy to słuchaczom, bo w tej chwili to jest tak, że jeżeli w jakimś, nie wiem, powiedzmy w małym miasteczku do służby wszedł jakiś prokurator, tak, i on jest tym prokuratorem na przykład, nie wiem, od wczoraj, tak, to z punktu widzenia prawnego jemu można bez żadnego sprawdzania jego rękojmi bezpieczeństwa powierzyć największe tajemnice państwowe, jeśli one oczywiście są ujęte w postępowaniu karnym. Tak?
6: W praktyce będzie to wyglądało tak, że może się tak wydarzyć, że prokurator prokuratury rejonowej, przyjmując, na przykład przesłuchując świadka, może uzyskać od tego świadka wniosek dotyczący instytucji świadka anonimowego. W tym momencie ten protokół i wszystko to, co jest związane z tym przesłuchaniem, objęte jest klauzulą ściśle tajną. I taki prokurator dalszą procedurę w zakresie wniosku o nadanie świadkowi statusu świadka anonimowego przeprowadza w kancelarii tajnej z rygorami 00, czyli ściśle tajną. Po pierwsze, prokurator, który zostaje, jakby to powiedzieć, otrzymuje powołanie na prokuratora, nie przechodzi żadnych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych. Po drugie, nie przechodzi żadnej weryfikacji przez jakikolwiek urząd w państwie dotyczący tego, czy daje rękojmię należytego postępowania z informacjami o charakterze niejawnym. Więc de facto może osoba każda, która jest prokuratorem, bez weryfikacji, mieć wgląd do materiałów niejawnych w jego sprawach. Ale to jest tylko jedna część, albo jedna strona medalu. Może się zdarzyć tak, że prokurator, który prowadzi jakieś postępowanie, uzyska informację, że w innej prokuraturze znajdują się materiały niejawne dotyczące w sposób bardzo pobieżny związane z postępowaniem, które on prowadzi. Jakiekolwiek materiały, które mogą mieć związek z jego postępowaniem. Może wtedy kierownik jednostki, w której pracuje, napisać taki wniosek do innej jednostki, w której się te materiały niejawne znajdują. Jeżeli kierownik jednostki z tamtej prokuratury wyrazi na to zgodę, a nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem, żeby prokuratorowi została niewydana zgoda na zapoznanie się z materiałami niejawnymi w siedzibie prokuratury, w której jest prowadzone to postępowanie. To taki prokurator jedzie i zapoznaje się z takimi materiałami w tej innej prokuraturze, również bez tak naprawdę jakiejkolwiek weryfikacji z punktu widzenia rękojmi ochrony informacji niejawnych. Hmm. Taka jest praktyka, jeżeli chodzi o...
5: A wydaje mi się, że tak mi się wydaje. Ja oczywiście nie jestem prokuratorem ani nawet prawnikiem, ale no, jakoś znam trochę te instytucje. Wydaje mi się, że takie zadanie umieszczenia szpiega w prokuraturze, ale takiego uśpionego, który przechodzi przez takiego szpiega, nie tak ad hoc wsadzonego, tylko kogoś, kto przechodzi jakieś wszystkie te awanse społeczne, rozpoczyna studia i tak dalej, jest chyba tak naprawdę bardzo proste. Bo w gruncie rzeczy po prostu absolwent studiów, tak, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tak, po prostu przechodzi te wszystkie ścieżki, jest tam jakimś asystentem, asesorem i tak dalej. Tam nikt nikogo nie sprawdza pod jakimkolwiek względem takim bezpieczeństwa.
6: Mówi pan redaktor o sytuacji, którą mi sobie ciężko wyobrazić.
5: Łatwo właśnie, ja sobie bardzo łatwo
6: ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś zostaje prokuratorem i tak naprawdę jest, jak to pan określił, agentem śpiochem. Mhm. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia ochrony informacji niejawnych, z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych i faktu, że prokuratorzy są wyłączeni od tej procedury, można sobie to wyobrazić.
5: No właśnie, takie dosyć political fiction, ale...
6: Jeszcze raz podkreślam, nigdzie w Europie prokuratorzy nie są, tak jak w Polsce, wyłączeni od tego rodzaju procedur. Mhm.
5: No dobrze, wróćmy jeszcze do tej rady, bo to jest coś, co mnie interesuje. Pan pobiera jakieś pieniądze?
6: Absolutnie
5: za...
6: nie.
5: To jest pro bono całkowicie.
6: Tak, oczywiście. Nie są również zwracane koszty podróży w to i z powrotem, natomiast to nie ma dla mnie większego znaczenia, tak jak powiedziałem, albo żadnego znaczenia, tak jak powiedziałem. Dla mnie najważniejsze to jest to, i jestem dumny z tego powodu, że jestem w tej radzie.
5: No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych pana quasi przełożonych, pseudo przełożonych, bo oni jednak się, no pan tutaj taką bardzo ofensywną postawę wobec nich przyjmuje, ale wydaje mi się, że oni jakoś niespecjalnie się też chyba przejmują i boją jakichś konsekwencji. No, jak pan widzi w ogóle przyszłość prokuratury? Czy pan ma w ogóle jakąś taką własną opinię jednoznaczną, co się powinno stać z prokuraturą w jakiejś, gdyby nastąpiła jakaś nowa rzeczywistość polityczna, to w którą stronę to w ogóle powinno wszystko pójść?
6: Panie redaktorze, drodzy państwo, nie jest żadną tajemnicą, że są prowadzone prace dotyczące nowej ustawy o prokuraturze, znaczy ustawy o nowej prokuraturze tak naprawdę, i są prowadzone prace dotyczące odpowiedzialności tych osób, które teraz myślą, że są funkcyjnymi w prokuraturach różnego szczebla, od prokuratury krajowej do prokuratur rejonowych. Jest potrzeba, tak jak wczoraj powiedział na Placu Zamkowym pan prezydent, zmiany całego systemu zarządzania państwem. Całego systemu ustrojowego. A co za tym idzie, również zachodzi konieczność modernizacji i zmian, istotnych zmian w prokuraturze.
5: Pan jest za wpisaniem prokuratury do konstytucji, gdyby tak się dało?
6: Nie. Uważam, że dla zachowania niezależności prokuratorów, prokurator krajowy i inni zastępcy prokuratora generalnego powinni być powoływani przez pana prezydenta. Niezależnie kto będzie tym prezydentem. To będzie dawało prokuratorowi krajowemu i innym zastępcom prokuratora generalnego pewnego rodzaju niezależność, głęboką. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszej konstytucji, jak tak naprawdę bezpieczeństwo...
5: Ale zaraz to wpadnę słowo i rozdział od ministerstwa, tak?
6: Nie. Absolutnie nie. To jest, jakby to powiedzieć, dwie różne rzeczy. Prezydent powołuje zastępców prokuratora generalnego, czyli pierwszego i pozostałych zastępców.
5: A generalny zostaje?
6: A generalnym jest minister sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę na obecny kształt konstytucji, natomiast również musimy popatrzeć na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów odpowiadają za bezpieczeństwo. Nie może być tak, że rząd nie będzie miał żadnego wpływu na, czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie prokuratury. Natomiast jeżeli prokurator krajowy lub inni zastępcy prokuratora generalnego będą powoływani przez prezydenta, prokurator krajowy lub ci inni zastępcy będą mieli swobodę w tym, żeby powiedzieć, że danego polecenia nie wykonają, dlatego że ono jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z interesem państwa, sprzeczne z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, tak? Natomiast wpływ prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości jako członka rządu powinien pozostać, bo rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a prokuratura jest istotnym, bym powiedział, nawet kluczowym elementem tego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli i całego
5: kraju. Aczkolwiek to nie jest takie oczywiste. Bo ja pamiętam, jak swojego czasu profesor Chmaj, kiedy następowały te zmiany w prokuraturze, taką na zamówienie Senatu, taką opinię przygotował dotyczącą możliwości odwołania prokuratora krajowego i zastępców prokuratora krajowego wbrew ustawie, czyli bez zgody prezydenta, wywodząc to właśnie z konstytucji, tak, że to po prostu tam jakieś są kompetencje rządu i tak dalej. Pamiętam, że podczas lektury jakichś różnych artykułów dotyczących nie tej kwestii bezpośrednio, tylko tego zagadnienia, pamiętam taki artykuł prokuratora Herzoga, nieżyjącego już prokuratora, który się cieszył dosyć dużym autorytetem, przynajmniej wśród niektórych środowisk, i on lokował prokuraturę właśnie nie w tym wymiarze, w tym sektorze bezpieczeństwa takim, tak, że ten co innego jest MON i tak dalej, a prokuratura to jest jednak ten taki sektor sprawiedliwości, tak on chyba to nazywał. To jest takie, można by tu polemizować pewnie tak naprawdę, czy prokuratura odpowiada za bezpieczeństwo.
6: Na gruncie obecnej konstytucji wymiar sprawiedliwości stanowią sądy i trybunały. Prokuratura nie jest...
5: No tak, w ogóle jej nie ma w konstytucji, pomijając prokuratora generalnego, tak, który się tam pojawia, już nie pamiętam.
6: Prokuratura nie jest elementem wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości to sądy i trybunały. Prokuratura zawsze i w każdym państwie odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I taka jest rola prokuratury. To, że jest tym elementem łączącym organy bezpieczeństwa z sądami, to sytuuje prokuraturę niejako, powiedzmy, pomiędzy dwoma tymi segmentami, tak? Ale to prokuratura jest tym najistotniejszym, bym powiedział nawet, z pewnego punktu widzenia, elementem w segmencie bezpieczeństwa wewnętrznego. I tak jest to skonstruowane i obecnie w Polsce, biorąc pod uwagę przepisy konstytucji dotyczące rządu i bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jak i w innych krajach. Nigdzie. Oczywiście możemy mówić również o takim modelu, gdzie mamy do czynienia z sędzią śledczym, tak? Tak na przykład było to przed wojną, w II Rzeczpospolitej. Ale musimy patrzeć na sytuację tu i teraz, jaka jest w Polsce. Musimy patrzeć na zagrożenia zewnętrzne, musimy patrzeć na to, że za wschodnią granicą trwa wojna. A Polska jest tym krajem, który jest atakowany w sposób hybrydowy przez naszych wrogów, więc rozciąganie takiego prokuratury pomiędzy, albo wciąganie jej do wymiaru sprawiedliwości nie jest skuteczne. Prokuratura ma za zadanie wykonywanie pewnych takich koordynacji, pewnych działań w zakresie bezpieczeństwa państwa, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Mhm.
5: Ale skoro, ja bym tu trochę popolemizował jeszcze z tym, czemu nie w konstytucji, skoro prezydent podnosi argument, że trzeba zmienić konstytucję, tak? Bo zmiana, no jak wiadomo, jest politycznie bardzo trudna z uwagi na konieczność tej większości, ale skoro już ją zmieniać, to czy jednak...
6: Byłaby w konstytucji, w zakresie byłaby...
5: Powoływania tych...
6: Oczywiście tak, w zakresie kompetencji, które konstytucja by dawała prezydentowi jako głowie państwa. I w tym zakresie prokuratura byłaby w konstytucji. Bo byłoby tam wprost napisane, na przykład, byłoby, powiedzmy, że taki pomysł, tak? Mam taką wizję, taki pogląd mam, o tak powiem, że ta prokuratura byłaby w konstytucji na tyle, na ile by opisywane były prerogatywy pana prezydenta w stosunku do tego urzędu i powoływania prokuratora krajowego i innych zastępców prokuratora generalnego. Mhm.
5: Jeśli chodzi o tą odpowiedzialność tych osób pełniących funkcje kierownicze, no to jest kilkaset osób co najmniej, jeśli chodzi o te główne funkcje kierownicze, tak? Bo to są szefowie jednostek, 300-kilkadziesiąt prokuratur w Polsce i tak dalej. Oni mają zastępców.
6: Panie redaktorze, drodzy państwo, znowu nawiążę do tego, co powiedział wczoraj pan prezydent. Polska wymaga zmian. Te zmiany, to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, wskazuje na to, że zarówno pod względem systemowym, jak i pod względem kadrowym, pod wieloma względami organy państwa są niewydolne. I te zmiany są konieczne. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby te zmiany przeprowadzać na zasadzie jakichś postępowań dyscyplinarnych, postępowań
5: quasi
6: karnych,
5: znaczy w sensie
6: bo będzie to zawsze... Moce przerobowe to jest najmniejszy problem. No,
5: kilkaset dyscyplinarek nagle, tak ad hoc z dnia na dzień, bo to jest tylu tych szefów i zastępców, to
6: panie
5: moim zdaniem
6: redaktorze,
5: to jest niewykonalne.
6: Jest inny problem. Padłoby zarzuty, że jest to, każde postępowanie dyscyplinarne charakteryzuje się, ma cechy zemsty.
5: No na pewno takie byłyby zarzuty.
6: Dlatego uważam, że zmiany w prokuraturze i odpowiedzialność tych osób, które myślą, że teraz są prokuratorami funkcyjnymi, powinna przebiegać poprzez zmiany systemowe, a więc poprzez wprowadzenie określonych przepisów prawnych, które by poniekąd wprowadzały odpowiedzialność administracyjną albo quasi-administracyjną za to wszystko, co się wydarzyło od 12 stycznia 2024 roku. W świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, również osoby, które teraz pełnią, które uważają, że pełnią jakieś funkcje w prokuraturze krajowej, w prokuraturach regionalnych, w prokuraturach okręgowych czy w prokuraturach rejonowych, nie są osobami, które de facto te funkcje pełnią. Mamy również przykłady orzeczeń sądów niższych rzędów, na przykład w Krakowie, gdzie zostały oddalone chyba wnioski o uzasadnienie, albowiem sąd stwierdził, że pochodzą one od osoby nieuprawnionej.
5: Tak, sam opisywałem to jako pierwszy. Pan sędzia Jędrzej Śliwiński, jeśli dobrze pamiętam. Chyba.
6: Nie znam danych pana sędziego, ale to jest naprawdę z punktu widzenia przepisów prawa sąd miał rację. Musimy pamiętać o tym, że każda osoba, która została w procedurze tej po styczniu 2024 roku niby powołana na funkcję, tak naprawdę popełnia czyny zabronione z artykułu 231 paragraf 2 i 271 paragraf 1 i 3, czyli poświadczenie prawdy, nie przekroczenia uprawnień. Musimy również zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co teraz
5: musimy
6: powiem...
5: Musimy też powoli kończyć, panie prokuratorze.
6: Natomiast powiem jeszcze taką jedną rzecz. Jest również... tak pan powiedział, pan redaktor, że to jest bardzo dużo osób. Więc dlatego rozwiązania systemowe, które będą na zawsze zamykały tę odpowiedzialność. I będą oczyszczały pole w prokuraturze, a prokuratura jako taka wymaga istotnych zmian. I myślę, że takim gwarantem tego, że ona będzie działała niezależnie, byłaby kwestia taka, że osoby funkcyjne w prokuraturze krajowej byłyby powoływane przez prezydenta.
5: A ja jako wieczny maruda i pesymista spuentuję to tym, że na te zmiany czeka już sędzia Markiewicz w Trybunale Konstytucyjnym i jego koledzy.
6: Z tego, co mi wiadomo, to pan sędzia Markiewicz nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
5: Tak. Wiem, niektórzy tak uważają, niektórzy inaczej. Zobaczymy, jak będzie. Trzymam kciuki, żeby...
6: A ja jestem optymistą. Wierzę w Bożą opatrzność.
5: No i ja trzymam za to kciuki, zachowując swój wrodzony pesymizm. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
6: Dziękuję bardzo.
5: Pan Jerzy Sierkiewicz był moim i państwa gościem.
6: Dziękuję bardzo.
2: Prawo dajnia. Radio Wnet.
7: Reklama.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
12: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
10: To była autopromocja.
13: Studio Ostoja.
14: Dobry, witam Państwa jak co tydzień w poniedziałek. Dzisiaj już piękna wiosna, powiedziałbym nawet taki przebłysk lata i tu w Warszawie, u nas na Warmii i Mazurach. No ale niestety dzisiaj nie będziemy mieli aż tak wesołego dnia, bo będziemy rozmawiać o rzeczach bardzo poważnych. Dzisiaj ze mną naszym gościem jest dr Jacek Nowak, tak, z... Profesor SWBJ. Jak to rozszyfrować?
15: Szkoła Wyższa imienia Bogdana Jańskiego, zapomnianego wielkiego patrioty, człowieka, który przyjaciel Adama Mickiewicza, pierwszy wydawca na obczyźnie jego dzieł, a przede wszystkim założyciel kół Jańskiego, ludzi gromadzących, ludzi sfrustrowanych po upadku Powstania Listopadowego, co dalej robić. On im pokazywał drogę. I założyciel Kościoła Rzymskokatolickiego. Zakonu, przepraszam, Kościoła. Bardzo ciekawa
14: postać.
15: I pomijana przez historyków postać historii Polski.
14: No, dzisiaj temat bardzo mrożący krew w żyłach. Mianowicie wiemy, co się działo z GMO, natomiast przed nami jest nowe wyzwanie, czyli nowy rodzaj GMO, NGT, tak? Jak to możemy
15: nowy rozszyfrować? Dokładnie. No właśnie, czy ktoś z Państwa słyszał o roślinach NGT? Nawet... To jest taki akronim, skrót od angielskich słów New Genomic Techniques, czyli nowe techniki genomowe, czy genomiczne, czasami tak się po polsku tłumaczy. I są rośliny NGT. Dlaczego taka nazwa? To jest pierwsza manipulacja nami wszystkimi. Nami, zwykłymi ludźmi i politykami, i... naukowcami, rolnikami, studentami, żeby nie mówić, że to jest genetycznie zmodyfikowana roślina. To się mówi roślina NGT, no takie techniczne określenie.
14: No, wcześniej było GMO i też przez jakiś czas nie było rozszyfrowane, bo to miała być po prostu nowa forma upraw, bardziej wydajna, bardziej przyjazna dla rolników, dla korporacji, dla konsumentów. Co z GMO się, że tak powiem, dzieje, no to większość z Państwa się orientuje. No, teoretycznie jest duża... powiedziałbym, walka pomiędzy różnymi autorytetami, czy te GMO jest zdrowe, czy niezdrowe. No i my tu w ekologicznym środowisku uważamy, że nie jest zdrowe i że tak naprawdę jest tylko narzędziem do zarabiania pieniędzy i do zamknięcia możliwości prowadzenia normalnego rolnictwa przez normalnych rolników i producentów. No a może byśmy teraz trochę się dowiedzieli, jakie właściwie te NGT, czyli te nowe GMO, czym, bo tu mam pana pracę, tak? Fakty, mity, prawdy na temat NGT, czyli dotyczy zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa żywnościowego i środowiska naturalnego. Czy możemy rozwinąć troszeczkę ten
15: temat? Zgadza się. Tak nawiasem mówiąc, również w stosunku do tych nowych GMO, czyli roślin NGT, no nie tylko rośliny, przygotowuje się też zwierzęta NGT, mikroorganizmy i to jest groźne.
14: Cały ekosystem.
15: Zwłaszcza. Wszystko to jest groźne. Jak za chwilę spróbuję to zilustrować. Otóż NGT zachwala się, ja to tak odbieram, to jest wielka kampania marketingowa nowych produktów, które mają podtrzymać wielkie korporacje zajmujące się czy rolnictwem, czy wykorzystywaniem płodów rolnictwa dalej w całym łańcuchu wytwarzania żywności. Bo tak jak poprzednie genetycznie modyfikowane rośliny, zatrzymajmy się przy roślinach, tak i teraz te nowe GMO, te rośliny NGT też są patentowane. I to jest pierwsza, najważniejsza korzyść dla
14: korporacji.
15: Ponadnarodowych korporacji. No oczywiście częściowo będą powstawały na uczelniach, instytucjach badawczych, ale będą sprzedawane, przejmowane i tak dalej. I głównie te korporacje, które mogą sobie pozwolić, bo to trzeba jednak finansować badania. Trzeba jednak finansować badania, wdrożenia, testowanie, całe procedury potem prawno-organizacyjne, dopuszczenia tego. I to się właśnie zachwala. I może powiem łagodniej, deklaracje są za tym, że to jest dokładnie takie, jakie pan powiedział. Wspaniałe, sprzyjające nam. Używa się bardzo często słowa bezpieczne. Bezpieczne dla zdrowia, w sensie bezpieczne dla środowiska, że również te nowe techniki genomowe są bezpieczne i zwłaszcza precyzyjne. Ach, jakie one są precyzyjne! I ja mogę potwierdzić tylko w takiej skali, jakby to powiedzieć, wstępnej. W fazie wstępnej są precyzyjne. Ta faza wstępna polega na określeniu miejsca w nici DNA, gdzie ma być cięcie i tam albo wycięty kawałek tego DNA, czyli sekwencja DNA, czy cały gen, czy części i lub wstawiona, lub zwielokrotniona, lub przeniesiona w inne miejsce. I to się udaje robić znacznie, znacznie precyzyjniej niż dotychczasowymi metodami inżynierii genetycznej. Ale na tym to się kończy, bo roślina czy zwierzę rozwijając się, po prostu broni się przed tym i skutkiem tego są mutacje w różnych częściach materiału genetycznego, czy rośliny, czy zwierzęcia, czy człowieka, ponieważ współcześnie od lat już prowadzi się eksperymentalne terapie genetyczne właśnie wykorzystujące te nowe techniki genomowe, często zwane edycją genów. Edycją genów, edycją genomu. Więc na tym się precyzja kończy, na tej początkowej fazie planowego wstawienia. To w 100 miejsce. Tylko potem zaczynają się te i żaden ze specjalistów nie potrafi powiedzieć, ile będzie tych mutacji, gdzie będą te mutacje i jakie będą miały znaczenie? Jak zmienią funkcję dotychczasowych genów?
14: Okej, czyli
15: to jest to nieprawdopodobne niebezpieczeństwo, o którym cichosza nikt z zachwalających te nowe produkty inżynierii genetycznej, te rośliny genetyczne, nie zająknie się o tym.
14: No GMO udało nam się częściowo powstrzymać i bardzo się cieszymy. No, nie można w Polsce uprawiać genetycznie modyfikowanej kukurydzy ani soi, co jest chyba dosyć dużym sukcesem, no bo ta, te GMO nie trafia do całego ekosystemu i go nie psuje.
15: No, otóż to. Jest,
14: natomiast tu z tym NGT, to tak naprawdę ja siedząc bardzo głęboko w rolnictwie, to słyszałem to hasło, ale nie rozwijał, nikt go nie rozwijał do tej pory. Jest tylko hasłem, które krąży. Jest bardzo mało informacji, no więc myślę, że to jest taka no niedoinformowanie nas wszystkich. Myślę, że ogromne niedoinformowanie nas wszystkich, więc może zacznijmy. Wiemy już, na czym to mniej więcej polega, czyli że jest to dalej zabawa z genami roślin. Niebezpieczeństwem są mutacje. A jakie są konsekwencje? Jakie pan przewiduje konsekwencje dla ludzi, dla zwierząt? A też myślę tutaj warto by nadmienić o konsekwencjach prawnych dla w ogóle całego rolnictwa i ekosystemu produkcji żywności.
15: Konsekwencje biologiczne są od dawna już znane genetykom i ekologom zwłaszcza, bo genetycy zajmują się zwykle swoim tylko odcinkiem pracy, zmianą materiału genetycznego, taki czy inny sposób, taką czy inną zmianą. Ewentualnie potem, tak jak to się robi w eksperymentalnych terapiach genetycznych, sprawdzenie, czy nie zaszły, a jak zaszły, to gdzie i jakie mutacje w pozostałym materiale genetycznym i czym one grożą. Ja tutaj daję przykład taki z Karolinska Instytut. Jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie, w Szwecji. Prowadząc terapię genową, spowodował metodami właśnie tymi NGT, edycji genów, spowodowała ta terapia zniszczenie regionu w materiale genetycznym, który koduje komórki człowieka. Już tam są od dawna zaprogramowane, ale ta ingerencja genetyczna spowodowała zniszczenie tego regionu kodującego komórki hamujące rozwój komórek rakowych, a więc przeciwieństwo.
14: Wysyp.
15: Tylko to zostało wykryte, bo to dotyczyło leczenia człowieka. Pamiętam, jak w pewnym materiale opublikowanym profesor Michael Antonioł z King's College w Londynie sprawdzał, jak dokładnie po prostu sprawdza się, czy nie zachodzą, jakie zachodzą, o jakich konsekwencjach te nieprzewidziane mutacje przy przygotowywaniu genetycznie modyfikowanych roślin tymi nowymi technikami genomowymi. I ze wielkim smutkiem stwierdził, że tam są bardzo pobieżne testowanie tego. A tymczasem przygotowywane rozporządzenie unijne, które już będzie według obecnego grafiku posiedzeń Parlamentu Europejskiego, już ma być głosowanie nad tym, czy przyjąć to rozporządzenie, czy nie, już będzie głosowanie 19 maja.
14: Czyli zaraz.
15: A to rozporządzenie ma wpuścić te nowe genetycznie modyfikowane rośliny NGT, tak to się określa w tym rozporządzeniu, rośliny NGT i dzieli się na rośliny NGT kategorii pierwszej i kategorii drugiej. Od razu o tym powiem, bo to jest niesamowicie ważne, jak mydlą oczy politykom, nam ludziom, rolnikom i tak. Otóż w tym rozporządzeniu umieszczono przepis, który jest taką sztuczką prawną. Otóż jest to sztuczne kryterium równoważności roślin tych NGT z roślinami, odmianami roślin konwencjonalnych.
14: Naturalnych. No.
15: Mówię się konwencjonalnych. A więc tych roślin, które nie podpadają pod ostre wymogi sprawdzania ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, wypracowane na przestrzeni lat przez prawo o GMO unijne i polskie też. A więc nie podpadają. Chodzi o to, że jak według tego kryterium roślina NGT, czyli to nowe GMO, będzie równoważne, pozwijmy to odpowiednikowi z tego samego gatunku, oczywiście odmiany konwencjonalnej, to nie będzie zobowiązany taki producent tego spełniać tych kryteriów bezpieczeństwa. Czyli nie będzie obowiązany przeprowadzić analiz ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Nie będzie zobowiązany do identyfikowalności tych roślin, do monitorowania potem po uwolnieniu do środowiska i do etykietowania naszej żywności pasterz. Pozbawia nas ludzi prawa.
14: Czyli, a mówimy tutaj o zastępowaniu praktycznie wszystkich roślin, tak? Czyli,
15: bo też mówimy praktycznie o zastępowaniu, o możliwości zastępowania prawie wszystkich roślin. Tak nawiasem mówiąc, niemiecka państwowa agencja ochrony środowiska, ochrony przyrody właśnie, tak to się nazywa, sporządziła raport, który generalnie totalnie krytykuje to nowe rozporządzenie jako nie mające podstaw prawnych. Po pierwsze, że jest to wręcz

0: Czyli w kategorii drugiej wtedy się najmniej, tak?
1: A reszta, 6%, będzie podpadała pod kategorią drugą. Tych roślin NGT, które no niby mają spełniać te warunki bezpieczeństwa dla nas, dla ludzi, dla środowiska, ustanowione dotychczas w obecnie aktualnym prawie o GMO, ale z pewnymi wyjątkami tam będzie możliwe złagodzenie tych kryteriów i tak dalej. Także to jest tak wielkie zagrożenie, że to się w głowie nie mieści, że nie ma publicznego protestu na ten temat.
0: Nie ma w ogóle żadnego zrozumienia tego problemu. Myślę, że to jest całkowicie
1: opinii publicznej,
0: przepraszam, i nam nieznany ten problem.
1: No tak, tak, tak. Ja jeszcze wrócę do podstawowego pana pytania, czym to grozi. Więc wiedzy współczesnej, genetycznej i ekologicznej, biologicznej wiadomo, że każda nawet mała zmiana genomu, czy rośliny, czy zwierzęcia, może prowadzić do wielu i dużych zmian w materiale genetycznym, właśnie poprzez te, które z reguły są zmiany mutacyjne pozostałych, ale w miejscu docelowym również, pozostałych poza docelowym.
0: Wiemy, co soja modyfikowana robi w zwierzętach. Ja trochę będę próbował tak obrazować, bo nie każdy rozumie, ale żeby dać przykład, to wiemy doskonale, co się dzieje, jeżeli się dodaje soi GMO jako paszę dla zwierząt. Jak wzrasta śmiertelność tych zwierząt, jak spada dobrostan tych zwierząt, prawda? I jakim mutacjom są poddawane te zwierzęta, bo no, ilość chorób, które występuje przy stosowaniu nienaturalnej paszy dla poszczególnych gatunków, no, jest ogromna po prostu.
1: Potwierdzam. Już to z 10 lat temu mówiła mi moja znajoma rolniczka spod Komańczy. Mhm. I co więcej, jak to zauważyła, zachorowalność zwierząt swoich hodowlanych po tej pasze GMO, to odstawiła i zwierzęta powróciły do zdrowia. No to jest, na szczęście to jeszcze jest w tym wąskim zakresie odwracalne. Ale zmienione roślinki, właśnie zwłaszcza genetycznie modyfikowane, mają to do siebie, że jak zostaną posadzone, posiane w polu, zaczynają pylić, przepylają się z innymi w swoim gatunku czy spokrewnionych, powstają krzyżówki i te krzyżówki w świetle prawa są również GMO i do nich mogą mieć i mają prawa właściciele do pierwotnych GMO.
0: No to znamy, przepraszam, że przerwę, znamy case'y, przykłady sądowych batalii w Stanach Zjednoczonych, których jest bardzo wiele nagłośnione, gdzie rolnik, na przykład ekologiczny, uprawiający obok rolnika, który używał GMO, często był atakowany przez koncerny, bo rzekomo posiał rośliny bez licencji i bez zgody, tak? To właśnie dochodziło do tego naturalnego zapylania i on nie miał na to żadnego wpływu.
1: Ale to jest właśnie, jakby to powiedzieć, woda na młyn korporacji, właścicieli patentów na GMO i mogą sobie pozywać w tym momencie i jak rolnik nie będzie miał dobrego prawnika, wiadomo, że zwykle lepszych mają wielkie firmy, korporacje. Tak. Ja pamiętam, jeżeli ktoś myśli, że to jest jednostkowa sprawa, nie. Przykłady właśnie z USA i Kanady, z USA ojczyzny GMO w rolnictwie, mówią zupełnie coś innego. Pamiętam w 2011 z relacji, dokładnie doszedłem do strony tej firmy prawniczej, która wspomagała, no większego pozwu to ja nie widziałem, nie czytałem. Ponad 270 tysięcy rolników kilkanaście tysięcy, ale przetwórców płodów rolnych, zarówno ekologicznych rolników, organicznych, jak się tam mówi, jak i konwencjonalnych, jak i przetwórców, jak i ludzi, którzy pozywali przez swoje organizacje, 90 zbiorowy pozew, oni przez 92 bodajże organizacje pozwali Monsanto. Pani sędzina nie dopuściła do procesu nawet. Od tego się zaczyna. Dobra, wspomaganie przez jednego czy dwóch profesorów prawa Uniwersytetu Amerykańskich w pozwie apelacyjnym. Nadal tam jeszcze doszło paru pozywających do tego wielkiego zbiorowego pozwu. W następnym roku Następny sąd

0: apelacyjny nie dopuścił do procesu. Tak są niestety okopani. A jeszcze, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, to powiem coś takiego. Otóż wiele, nie tylko organizacji, nie tylko ludzi, ale całe państwa, wiele państw, krajów trzeciego świata, kiedyś tak byśmy nazwali, protestuje przeciwko i sprzeciwia się patentowaniu nasion.
1: Zgadza się.
0: Patentowaniu materiału siewnego, mówiąc językiem prawniczym. Dlaczego? Otóż dotychczasowymi metodami, jak i tymi nowymi technologiami, co się zmienia? Dotychczasowymi metodami zwykle wstawiało się gen, zwykle odległego gatunkowo organizmu. Jeden, dwa, kilka. Obecnie można edytować, zmieniać, przekształcać, zmieniać położenie jednego, kilku. Niech będzie 100, niech będzie 200 genów. I już taka firma, która to zrobiła, tak zmieniła genom danej rośliny czy zwierzęcia, ma prawo do niej. Bardzo przepraszam, a skąd wzięła ten genom?
1: A skąd wzięła wszystkie pozostałe geny, które są w tej roślinie?
0: Od rolnika, z pola rolnika. Czy poprzez bank nasion, ale wcześniej instytucja naukowa pobrała z pola rolnika. A jak ten genom powstał? No przez tysiące lat rolnicy selekcjonowali, krzyżowali i łącznie z tym, co przyroda dała, oni stworzyli ten genom. A ile genów zawiera taki genom rośliny uprawnej? Od kilkunastu tysięcy do pięćdziesięciu kilku, jeśli chodzi o niektóre odmiany kukurydzy, a taki jęczmień to ma 60 tysięcy, około 60 tysięcy genów, czyli około trzy razy więcej niż człowiek.
1: Czyli zmiana kilku w 60 tysiącach już powoduje konsekwencje prawne w postaci własności.
0: Czy państwo przystaliby na takie, mówię teraz do słuchających nas,
1: no,
0: bo to jest tak, jakby państwa, kogoś z państwa, ktoś napisał piosenkę, utwór jakiś, wiersz, książeczkę, muzykę napisał i ktoś zmienił kilka słów, kilka zdań, kilka dźwięków, kilka sekwencji dźwięków i już jest jego. Może jeszcze lepiej. Macie państwo, pewnie wielu z państwa ma samochody, daliście do zakładu mechanicznego, który wymienił jakąś część, jedną i już jest jego, bo on wstawił swoją nową część. Czyli i już jest jego. To jest skrajnie niesprawiedliwe.
1: Rozbój w biały dzień, tak to trzeba.
0: Oczywiście, skrajnie niesprawiedliwe prawo.
1: Tak, to. No druga rzecz, że no, przynajmniej tak mi się wydawało i tak, ja tak uważam akurat i myślę, że wielu rolników, zwłaszcza ekologicznych i tych biologicznych, czy nawet tych konwencjonalnych, ale pracujących metodami tradycyjnymi, no uważa, że ten genom i te nasiona, zwłaszcza tych starych odmian, one są po prostu naszym dziedzictwem i są własnością nas wszystkich i tak powinny być.
0: Oczywiście, że to jest nasze dziedzictwo. I teraz przytoczę pewną informację z szerokiego świata nauki i praktyki, ponieważ tę informację podała wicedyrektor Departamentu Zasobów Naturalnych FAO, to jest Food and Agriculture Organization, FAO, najdłużej, najszerzej, najgłębiej zajmującym się organizacją międzynarodową z sprawami rolnictwa, wyżywienia. Podała 5 grudnia 2014 roku informację, którą nigdzie więcej już potem nie podano, poza krótkim streszczeniem Science. Nie w Science, tylko w American Scientist. American Scientist pod tytułem Only 60 years of farming left if soil degradation continues. Po polsku tylko 60 lat zostało rolnictwu, jeśli będzie nadal taka degradacja gleb. O co tu chodzi? To jest pierwsza z kompetentnych instytucji, która podała wręcz termin, kiedy po prostu skończy się możliwość wyżywienia świata. Skończy się możliwość. Jakie podała pani Maria Semedo, doktor Maria Semedo? do dziś pamiętam jej nazwisko, bo to są te informacje, które padają, wstrząsające. To jest to po pierwsze ta prognoza, ale to jest prognoza, ktoś może powiedzieć, to jest prognoza, może się nie spełnić. Dokładnie jedną z funkcji prognoz to jest ostrzeżenie, aby podjąć przeciwdziałania jakimś zagrożeniom. Nie wiem, czy widać, nie widzę mocnych sygnałów, żeby były przeciwdziałania. Jakie przeciwdziałania? A mianowicie trzeba poznać przyczyny. Wymieniła trzy główne przyczyny. Na pierwszym miejscu, uwaga, to będzie zaskoczenie dla wszystkich profesorów, doktorów i innych nauczycieli nauk rolniczych od uczelni wyższych poprzez technika rolnicze. Pierwsza przyczyna to jest stosowanie dużych ilości sztucznej chemii, sztucznych związków chemicznych w współczesnym rolnictwie. To jest pierwsza główna przyczyna. Druga przyczyna to jest wylesianie. No, trzecia przyczyna, bez której nie mogło się obejść, zmiany klimatu. No, zmiany klimatu zawsze jakoś wpływały na sytuację w rolnictwie, wyżywnie. To oczywiście. Tylko pytanie, czy te zmiany klimatu są przez nas wywoływane lokalnie? Często tak, ale globalnie. No, zachęcam Państwa do sięgnięcia do 800-stronicowej, no już to może odpycha niektórych, ale zapewniam Państwa, że czyta się to jak powieść sensacyjną profesora Piotra Kowalczaka Zmiany klimatu. Polityka, ideologia, nauka. Nauka, praktyka. Niesamowita książka. I do filmu, do oglądnięcia filmu The Cold Truth, ma taki podwójny tytuł, angielski, Zimna Prawda. The Cold Truth, myślnik, Zimna Prawda. Jak napiszecie Państwo w YouTubie, to jeszcze powinien być ten film dokumentalny, wypowiedzi wybitnych, często w skali światowej, uczonych. To tak przy okazji, że nie ma dowodu na to, że człowiek powoduje w skali globalnej te zmiany klimatyczne, o których się powszechnie mówi, że to my powodujemy.
1: Znaczy, no moje źródła podają, że największą przyczyną zmian klimatu globalnych jest to, ten organizm, który ma największy wpływ na nasz klimat, czyli Słońce. I akurat ja tutaj dotarłem do takiej prawdy i gdzieś tam ta prawda ze mną rezonuje.
0: Na przykład.
1: Cykle słoneczne, które też tam zachodzą, tak jak mamy cykle na naszej planecie, mamy jesień, zimę, lato. Tak samo Słońce, od którego pewnie temperatura zależy w 90%, jak nie więcej, od tego, jak wygląda nasz klimat na Ziemi. Więc myślę, że tutaj ma na pewno większy wpływ niż my wszyscy razem wzięci. Ale no, ja nie jestem naukowcem, nie badałem tego, tylko czytałem wypowiedzi różnych innych naukowców.
0: Więc tutaj podałem Państwu źródła naprawdę kompetentnych naukowców, tak. Jeszcze?
1: No dobrze, wróćmy do tych naszych roślin, nieszczęsnych roślin NGT, które właśnie próbują być przepchnięte tylnymi drzwiami, po cichutku, narzucone nam, to tak, czyli po pierwsze, one mogą zdewastować nasze ekosystemy, mogą wyłączyć z produkcji gospodarstwa rolne, które no, nie nabędą licencji, tak, bo to są takie konsekwencje, mogą dać ogromną przewagę korporacjom, które są i będą właścicielami tych roślin, tak?
0: Tak, to będzie monopolizacja rynku nasion.
1: Czyli co, ale co, nie będzie już powrotu do tych klasycznych, naturalnych roślin? Czy one
0: jeżeli się przekrzyżują z naszymi rodzimymi, każdy kraj ma rodzime odmiany roślin najlepiej dostosowane do własnych warunków glebowo-klimatycznych w różnych rejonach kraju. Pamiętam pewne szacunki ludzi, którzy zastanawiali się, ile było odmian roślin uprawnych na początku XX wieku na przykład. I niektórzy podają, że około 100 tysięcy odmian pszenicy, około 100 tysięcy odmian ryżu, w skali światowej oczywiście. Każda dolinka miała własne odmiany dostosowane do własnego mikroklimatu.
1: Które ewoluowały w czasie po prostu.
0: Ale chodzi o co? Jeżeli wprowadzi się, może jeszcze pewien fakt znany biologii. Otóż nawet drobna zmiana, powtarzam tutaj w tym momencie, ale chcę powiedzieć coś innego. Drobna zmiana genomu może prowadzić do wielu i znaczących zmian w roślinie pod innymi względami. Może doprowadzić do produkcji, jeśli chodzi o żywność czy parze, do produkcji uaktywni po prostu gen, który będzie produkował białka alergizujące albo toksyczne, albo zmieni proporcje pomiędzy składnikami odżywczymi na niekorzyść zdrowia, no po prostu. I to jest obserwowane w stosunku do dotychczasowych GMO. Więc tym bardziej potrzebne są te analizy ryzyka.
1: No i w ogóle regulacje. Tak. Tak. Czyli nie można pozwolić na to, żeby one weszły tylnymi drzwiami i były tak samo traktowane jak rośliny, jak te rośliny konwencjonalne, naturalne. No,
0: to... Więc to jest... Może przypomnę taki fakt, jeśli ktoś kiedyś słyszał, a jeśli nie, to po prostu jest w tej chwili międzynarodowy chyba największy w świecie bank nasion na Spitsbergenie.
1: Tak.
0: Kto jest udziałowcem tego poza państwami?
1: No, duże korporacje.
0: Największe, Monsanto na przykład, no w tej chwili Bayer w takim razie jak przejął Monsanto i parę innych wielkich korporacji. Oni dobrze wiedzą, tak jak dobrze wiedzieli, że od paru dziesięciu lat Monsanto na przykład wiedziało, że wytwarzając Roundup wytwarza środek rakotwórczy. Niby herbicyd do zwalczania chwastów, ale rakotwórczy dla ludzi. Co zostało ujawnione w procesach sądowych amerykańskich. Jeśli chcecie Państwo prawdę wiedzieć o pewnych, o różnych produktach, różnych korporacji, to przeglądnijcie materiały z procesów sądowych dotyczących tych produktów. Tam no, muszą udostępniać, sędziowie nakazują udostępnić materiały wewnętrzne. Podobnie jak to było swego czasu z wynikami badań tytoniu. Że okazało się, jak udostępnili, zarządy, prezesie zarządu się zapierali, że nic nie wiedzieli o tym, że nie absolutnie nic nie było wiadomo. Sąd nakazał, tak samo nakazał udostępnić materiały wewnętrzne badawcze Monsanto. Ale większość prawdopodobnie dotychczasowych genetycznie modyfikowanych roślin to była odporna na środki chwastobójcze, zwłaszcza na Roundup. I w związku z tym pryskane to nie tak, że spłyną z deszczem. Nie, roślina też zawiera, pobiera korzeniami z gleby.
1: Właśnie chciałem dodać, że to nie jest tak, że one są odporne, to znaczy, że nie zawierają. To nie jest...
0: Otóż, że zawierają. No. Także, a jak władze, może nie tyle nasze, co unijne, są już jakby to będzie zlobowane przez wielki przemysł, to niech świadczy o tym, że gdy nadeszła era wytwarzania na wielką skalę soi genetycznie modyfikowanej, właśnie odpornej na Roundup, w Amerykach obu zresztą. I przyszło do tego, że nasze przepisy dotyczące zawartości herbicydów właśnie w soi są zbyt restrykcyjne. Tam jedna setna bodajże miligrama na kilogram. A to nie chcę mówić. W każdym razie to nasze władze unijne szybciutko podwyższyły 200-krotnie. To jest 20 000% więcej już może być mieć importowana soja.
1: Czyli tak.
0: Genetycznie modyfikowana niż do
1: czasu. Czyli znowu jest okienko, że niby my się tu bronimy, nie można uprawiać, ale tak naprawdę to wpływa wszystko z zewnątrz, a tam w tych krajach albo tak jak w Stanach, co o czym wiemy doskonale, bo gościem tu był Joel Salatin, który dokładnie o tym opowiadał, jak korporacje przejęły rynek amerykański, jak w ogóle rolnikom ciężko jest z tym walczyć, bo wszystkie agendy są na ich rozkazy tak naprawdę, czyli agencje kontrolujące produkcję, więc przeciwstawianie się temu jest bardzo ciężkie. A to, co dzieje się w Ameryce Południowej, no też od niedawno widziałem taki francuski dokument o tym, o właśnie o zachorowalności ludzi i rodzin i wiosek, które znajdują się wokół upraw soi modyfikowanej i to, że przez tysiące lat oni mieszkali, zdrowo żyli, jak były te rodzime odmiany, a odkąd ta soja tam jest i ona jest obłędnie pryskana tym Roundupem, to wzrost raka w tysiącach procent liczony, więc...
0: Tak, tamtejsi, zwłaszcza w Argentynie, naukowcy i lekarze biją na alarm od lat. Wręcz dochodziło do opryskiwania szkół podczas przerw, kiedy dzieci były na podwórzu szkolnym czy na boiskach. Leciał taki samolot, nie chciał okrążyć szkoły. Tak. Opryskiwał i tak dalej. Rodzą się z potwornymi zniekształceniami dzieci. Układ neurologiczny. W tej chwili, rok czy dwa lata temu, kiedy przyszła znów termin przedłużyć czy nie przedłużyć legalność stosowania herbicydów na bazie glifosatu, to korporacje składające wniosek o przedłużenie zataiły wyniki badań właśnie o wpływie na układ nerwowy ludzi. Paskudnym wpływie nie samego glifosatu. To zawsze jest z tymi adiwantami, z tymi towarzyszącymi składnikami takiego herbicydu. To jest przerażające. Ja swego czasu, dokładnie 10 lat temu, wydałem po roku studiów publikacji naukowych na temat skutków stosowania herbicydów na bazie glifosatu, od Roundupu począwszy, bo tam jest wiele różnych nazw. Tak. I włosy mi dęba niemal stanęły na głowie, kiedy zobaczyłem, jak wielostronnie, negatywnie na organizm człowieka, zwierzęcia i na środowisko wpływają te herbicydy.
1: Mikrobiomu, bo to jest też bardzo ważne, że całe nasze zdrowie, cały ekosystem zaczyna się od bakterii, a one cierpią najbardziej, bo one są praktycznie na miejscu dziesiątkowane.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: Tak samo jak te w naszych jelitach potem.
0: To jest świat jeszcze niedawno, bo teraz inny podział jest na królestwa. Mówiło się o florze, czyli o świecie jak roślinnym te nasze bakterie, prawda? I więc te związki herbicydy na bazie glifosatu właśnie niszczą, nie dopuszczają do rozwoju rośliny, a więc i bakterii, które giną wtedy.
1: No i nasza cały ekosystem staje się uboższy. To się równa wymieraniu warstwy humusowej gleby, czyli degradacji naszych pól, czyli temu, że za rok, 5-10 lat wielu rolników już teraz bez tego dodatkowego wsadu chemicznego, te pola stają się bezwartościowe. One potrzebują potem 3-5 lat pracy, żeby można było je znowuż przywrócić do życia. Sam przykład rolnictwa ekologicznego, który mówi o 3-letniej karencji. Jeżeli rolnik z konwencji wchodzi w rolnictwo ekologiczne, ma 3 lata karencji i 3 lata musi zaprzestać stosowania środków chemicznych po to, żeby dać czas na odbudowę tej flory bakteryjnej.
0: Ja myślę, że to jest taki średni czas, bo to zawsze trzeba zbadać potem.
1: Zgadza się.
0: Pod koniec tego okresu, czy rzeczywiście już.
1: Znaczy są na szczęście naturalne jeszcze warunki. Póki co sposoby, żeby to przyspieszyć, żeby temu zaradzić.
0: Są, tak.
1: Jeszcze póki co są i są
0: one
1: dostępne.
0: Ja myślę, że pan tu jest ekspertem od tych naturalnych sposobów.
1: Tak, dużo, że tak powiem, na ten temat się uczę i staram się to jak najlepiej zrozumieć. Natomiast to, że pojawia się nowe GMO na naszym na horyzoncie, bo to już nie jest gdzieś science fiction, że dopiero nad tym pracują, ale tak naprawdę już mówimy o ustawach, mówimy o dopuszczeniu.
0: Już są w fazie początkowej opracowania tych nowych GMO, tak, jak najbardziej. A wspomniał pan o tym okresie kilku lat i tu mi się od razu przypomniało a propos kolejnych zachwalanych cech, a mianowicie, że to będą znów rośliny odporne na zasolenie, na suszę i tak dalej. Otóż w 2004 roku było to olbrzymie tsunami. I tam wybrzeża Azji zostały i wielu wysp zalane, a więc zalane duże areały rolnicze. I wszyscy specjaliści z ośrodków naukowych, rolniczych mówili, że co najmniej 5 lat rolnicy muszą poczekać, aż po prostu naturalnie zostaną odsolone te gleby, bo nic tam się nie urodzi takiego. Tymczasem, i co więcej, oczywiście żaden z ośrodków naukowych, łącznie z tymi, co wytwarzają GMO, nie miało żadnej odmiany odpornej na zasolenie. Ale mówi się, że te GMO będą odporne na zasolenie i na inne jeszcze ekstremalne warunki od połowy lat 90., odkąd wprowadzono GMO. I w stosunku do NGT to samo się mówi. Co nastąpiło w tym samym roku? Otóż w tym samym roku rolnicy dostali materiał siewny, nasiona dostali, tradycyjnych roślin, które były właśnie odpornych na zasolenie. Takie jest bogactwo tradycyjnych roślin. No, tylko trzeba przechowywać. To społeczna organizacja Nawdania w Indii przechowywała w bankach swoich nasion po wsiach. I jak usłyszała, co się dzieje, od razu udostępniła te nasiona i rolnicy zostali uratowani od razu tego samego roku. Nie żadne tu GMO.
1: No, z tą solą też jest wiele mitów, bo akurat te naturalne, znam wiele, że tak powiem, historii o tym, że zwłaszcza ci rolnicy blisko mórz wręcz dopuszczali do pewnego podlewania tą słoną wodą i ta sól wcale taka tragiczna dla normalnych odmian roślin i dla normalnego genomu nie jest i tak samo dla normalnej biologii. Natomiast no, nie wierzę, ja nie wierzę w te NGT i w GMO. Wiem, że nie jesteśmy my jako ludzie w stanie poprawić natury. Myślę, że ta ewolucja naturalna i dostosowywanie się tych roślin na przełomie setek tysięcy lat w połączeniu z klimatem, z miejscami.
0: Powiedzmy sobie milionów, o ile nie miliardów.
1: Pewnie tak, ale no, to aż tak daleko nie sięgniemy.
0: Wie pan, ile to eksperymentów przyroda zrobiła? Ile sprawdziła możliwości?
1: Nieskończoną ilość,
0: no więc,
1: na pewno.
0: No więc no, praktycznie... No, no, co tutaj ci, którzy wprowadzają precyzyjne takie zmiany w fazie planowania, a potem jest kupę zmian, o których nie wiedzą, jeśli nie sprawdzą tego.
1: No dobra, to teraz już troszeczkę wiemy więcej. Wiemy, że to jest jak znowuż kolejne zagrożenie, które nas czeka, czyli zamiast GMO szykują nam NGT. Może teraz jakiś...
0: Przepraszam, ja sprostuję. To jest też GMO.
1: No ale
0: też
1: nazwa
0: też GMO
1: zmieniła.
0: I to muszę powiedzieć,
1: tylko
0: że
1: zmieniła nazwa, tak?
0: Zmieniła się nazwa po to, żeby ludzi, którzy wiedzą, czym grozi wpuszczenie GMO do środowiska zarówno rolniczego, jak i dzikiego, żeby po prostu klapka się nie otwarła, czy czerwona lampka nie zapaliła, czy politykom, czy zwykłym ludziom. To o
1: ale
0: to chodzi.
1: Ale zapalamy tą czerwoną lampkę, bo dla mnie wszystkie modyfikacje genetyczne, czy nazwijmy je GMO, czy nazwijmy je NGT, dalej są to modyfikacje, wynaturzenia. To nie jest naturalny proces ewolucji tych roślin. Więc co teraz robić? Bo to jest jakby pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby to zatrzymać? No wiadomo, no, naszych słuchaczy jest wielu, ale nie wiem, czy aż tak wielu, żeby ta masa krytyczna w naszym kraju była wystarczająca. Rozumiem, że te regulacje wcale nie wchodzą na poziomie na razie krajowym, tylko europejskim.
0: Na poziomie europejskim. Dokładnie jest to Regulation of European Parliament and Council. Przepraszam, po polsku. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Czyli będzie obowiązywało już bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
1: Bez przyjmowania, my nie musimy tego...
0: Nie, będzie bezpośrednio obowiązywało i to jest to zagrożenie. To jest ta... to dobro robione przez rządzących Unią dla wielkich korporacji.
1: To my jako co można zrobić?
0: Teraz głos mają posłowie do parlamentu, europosłowie, krótko mówiąc. I ja to opracowanie, swoją publikację, ten raport, trzeba by powiedzieć, pod tytułem Fakty, mity i prawda na temat NGT w nawiasie nowych GMO, specjalnie pod tym kątem opracowałem, to znaczy na podstawie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, na podstawie współczesnej wiedzy naukowej dotyczącej NGT, czyli nowych technik genowych i co się dalej z nimi może dziać, żeby pokazać, że te wszystkie deklaracje o bezpieczeństwie zarówno technik genomowych, precyzji ich, jak i bezpieczeństwie ich wytworów, czyli roślin genetycznie zmodyfikowanych, jak i wspaniałych cechach i też bezpieczeństwie roślin, to są mity, to są deklaracje bez pokrycia i ze względu na te cechy tych technik, nowych technik genomowych, powodujących nie wiadomo jakie, o nie wiadomo jakim znaczeniu, jeżeli się tego dokładnie nie sprawdzi odpowiednimi testami, wymagają przejścia przez wszystkie procedury, które zabezpieczają nas przed ryzykiem. Czyli przez wszystkie analizy ryzyka, specjalnie dostosowane do tych nowych technik, ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt, środowiska, muszą być identyfikowalne, muszą być monitorowane potem i co więcej, żywność i pasze muszą być etykietowane. To wszystko zniknęło. Ten obowiązek zniknął z tego rozporządzenia.
1: Czyli nowe GMO...
0: Poprzez wprowadzenie tego sztucznego kryterium urągającemu współczesnej wiedzy naukowej.
1: Ja tu widzę w tej pana pracy mit 10. Państwo będą mogły zakazać uprawy roślin NGT kategorii pierwszej. To jest mit 10 i...
0: Nie będą mogły, absolutnie.
1: No właśnie, no to dlaczego jest to mitem? No, czyli co, jeżeli wejdzie to rozporządzenie...
0: Jeżeli ktoś tak twierdzi, to kłamie.
1: Okej, okay. Czyli nie będzie tego się lokalnie w stanie zatrzymać.
0: Nie tak? Będzie się w stanie. Tylko rośliny NGT kategorii drugiej, których ma być około 6% jedynie, będzie można, jeśli rządzący nami zechcą uznać to za zagrożenie, to wtedy będzie można. I czyli tu znów problem.
1: Ale tu znowuż mamy ogromny problem, bo rozumiem, oczywiście, że te rośliny NGT, bo tak, bo po pierwsze z tego, co pan profesor mówi, to znowuż teorie i tezy przedstawiane są nam jako fakty.
0: Otóż oczekiwania.
1: I oczekiwania, no.
0: Bądź zwykłe mity.
1: Mity.
0: No, fałszerstwa, no bezpieczeństwie. Nie było testowania.
1: Czyli wracamy, powiem, do tego, co wychodzi teraz na przykład ze szczepionkami, wychodzi, co wyszło z GMO i z różnymi innymi tego typu.
0: Ja panu powiem coś takiego. Pracowałem swego czasu 16 lat na Uniwersytecie Warszawskim. Między innymi miałem kontakt z kolegami z Wydziału Zarządzania i spytałem jednego ze specjalizującego się w psychologii czy socjologii zarządzania, czy były prowadzone badania dotyczące tego, czy są granice, których biznes nie przekroczy, dążąc do maksymalizacji swoich zysków. Odpowiedział krótko, tak, były badania. Nie ma takich granic.
1: Okay.
0: No, także
1: czyli nie ma granic.
0: Nie dziwmy się temu.
1: Okay. No dobrze, ale to znaczy, że my musimy jako obywatele i ludzie świadomi zacząć się jakoś organizować, tak?
0: Bo
1: to
0: musimy. I właśnie wracam do odpowiedzi na pana pytanie, co możemy zrobić. Możemy pisać do europosłów. Możemy pisać, wskazując na to, że w sposób sztuczny pozbawia się nas, wszystkich ludzi, obywateli, ale także zwierzęta hodowlane, sprawdzenia pod względem ryzyka dla zdrowia.
1: Ale jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze dodam, bo...
0: Wyjmuje się spod prawa, które to...
1: W tym momencie mnie to bardzo uderzyło, bo to tak naprawdę to już przestaje dotyczyć rolnictwa tylko, ale całości ekosystemu i całej przyrody, bo jeżeli te rośliny... pójdą, że tak powiem, w świat, to one będą miały wpływ i na lasy, i na dzikie zwierzęta.
0: I to organizacje, i chociażby ta wspomniana niemiecka państwowa organizacja...
1: Instytut.
0: Tak. Ochrony przyrody, największe w Europie naukowe towarzystwo ekologiczne GFE. To jest Niemcy, Austria, Szwajcaria, odtąd powstało, francuska państwowa agencja bezpieczeństwa żywności przestrzega przed tym, ale to niemieckie, zwłaszcza szczególnie oni, Niemcy, podkreślają, naukowcy niemieccy, że to będzie miało wpływ, że to rozporządzenie absolutnie nie chroni dzikiej przyrody, dzikich odmian, które są rezerwuarem przecież.
1: Naszego bezpieczeństwa.
0: Rezerwuarem, tak? Buforem bezpieczeństwa dla nas. Jak coś nie pójdzie źle z jakimiś odmianami w tym, w naszym rolnictwie, to mamy dzikie odmiany. Tak jak ostatnio jakaś korporacja zarejestrowała genetycznie modyfikowanego pomidora, odpornego na coś tam, bo skrzyżowała go z dziką odmianą pomidora z Ameryki Południowej, właśnie odpornego na danego wirusa. I już jest ich.
1: Czyli wyciągają.
0: Ale o co chodzi? Ja mógłbym dać jeszcze parę przykładów, jak na przykład w latach 60. Pszenica amerykańska po prostu została zagrożona pewnym patogenem, na który już naukowcy nie mieli żadnej rady, żadnej krzyżowej, nic znaleziono bodajże w Turcji dziką odmianę pszenicy odporną na ten patogen. I krzyżówka, w końcu pszenica, jedno z narodowych zbóż i USA. Krzyżówka z tą dziką odmianą pszenicy z Turcji spowodowała, że z powrotem oni mają duże uprawy. W latach 70. z kolei patogen kukurydzy. Znów, to jest zboże amerykańskie. Że myśleli, że nic już, że stracą te swoje uprawy kukurydzy, ale znaleźli tuż za granicą z Meksykiem trzy zagonki kukurydzy odpornej na ten patogen. No, a na przełomie lat 80., 90., na początku 90., już chyba 30% światowych upraw ziemniaka zostały objętych inaczej. Patogenem, na który żaden fungicyd, bo to grzybowy patogen, nie działał. Blady strach padł na wszystkich, ale byłem dyrektor pewnego banku nasion, przypomniał sobie, że nasiona ziemniaka uprawianego w indiańskich wioskach u podnóża kordylierów, czy Andów inaczej mówiąc. No i krzyżówka z tą tradycyjną odmianą ziemniaka wiosek biednych indiańskich uratowała światowe już zbiory ziemniaka. To tak można jeszcze mówić.
1: No tak, ale to bardzo dobrze obrazuje zagrożenie, przed którym się znajdujemy. Bo w tym przypadku, jeżeli dojdzie do szerszego, że tak powiem, rozplewienia się tych roślin po ekosystemie, to może tego odwrotu już nie być, tak? Może będzie ciężko to cofnąć.
0: Przypomnę jeszcze taką inną prawdę z nauk biologicznych, genetycznych, a mianowicie. Każda zmiana genomu może spowodować uśpienie jakiegoś genu. Genu, który na przykład produkuje substancje, które odstraszają szkodniki na przykład przez daną roślinę.
1: Albo dają odporność.
0: I już koniec. Albo dają odporność na inne patogeny. A może zaktywizować inny, tak zwany uśpiony gen, nazwijmy go, który będzie produkował właśnie alergizujące białko, toksyny, albo jeszcze coś innego będzie
1: albo
0: robił.
1: Albo będzie przyciągał szkodniki.
0: Paskudnego.
1: Więc, dokładnie.
0: No, albo... O, właśnie. Także to jest tak nieprawdopodobne. Ja może zacytuję laureatkę Nagrody Nobla. Jedną z dwóch laureatek, które dostały Nobla właśnie za odkrycie systemu CRISPR. To się wymawiam słowami CRISPR. To jest starożytny system bakterii namierzający obcą sekwencję DNA, wirusową zazwyczaj, i powodujący potem przecięcie tej sekwencji, co po prostu unieczynnia, to już dalej się nie rozmnaża dany wirus. I co stało się podstawą do tych nowych technik genomowych? Do olbrzymiej większości tych nowych technik genomowych, tych edycji. I ta Jennifer Doudna, to była jedna z tych w ogóle laureatek Nagrody Nobla za to. Druga to Emmanuelle Charpentier, francuska, tamta Doudna to jest Amerykanka. I ona powiedziała coś takiego na 4 miesiące przed przyznaniem jej Nagrody Nobla. Przeczytam, bo tutaj... CRISPR zwrócił nam w rzeczywistości uwagę na to, jak mało rozumiemy nasz genom, czyli ludzki, i genomy innych organizmów. No dziękuję bardzo. Więc nie dziwcie się państwo, że swego czasu inny laureat Nobla, George Wald, laureat medyczny Nagrody Nobla, stwierdził coś takiego, że inżynieria genetyczna stanowi chyba najpoważniejszy problem etyczny w historii nauki. Podążanie drogą inżynierii genetycznej bez całkowitej wiedzy o jej skutkach, przed chwileczką mieliśmy dowód na to, że tak jest, jest nie tylko niemądre, lecz wręcz niebezpieczne. W ten sposób mogą powstać zupełnie nowe choroby, choroby zwierząt i roślin, nowe źródła raka i nieznane wcześniej epidemie. Cały cytat, to macie tutaj link w tym moim opracowaniu Fakty, mity i prawda.
1: Gdzie to znaleźć?
0: I teraz tak. Zarówno listy do posłów, przykładowe listy do europosłów, jak i e-maile do europosłów, wszystkich 760. Listy po polsku i po angielsku możecie znaleźć państwo na stronie portalu doprawdy.info. Napiszcie po prostu www.doprawdy, jednym ciągłym, doprawdy.info. Jest to portal, który dąży do prawdy. I tam napiszecie sobie w wyszukiwarce, tam gdzie jest lupka, dwa słowa. Mity, przecinek, fakty. Przepraszam, fakty, przecinek, mity. No i sobie kliknijcie na to i wyskoczy wam ta praca. Wcześniej,
1: fakty, mity
0: wcześniej,
1: i prawdy na temat NGT, nowy
0: tak,
1: GMO.
0: Ta praca wyskoczy się, ale jeszcze ta akcja pisania listów do europosłów, to jest pod tytułem Wzywamy do obrony polskich rolników, polskiej dobrej żywności. Wzywamy. Zaczyna przecież wzywamy i tam wyskoczy wam ten artykuł z wszystkimi linkami, e-mailami i przykładowymi listami.
1: No ja bardzo państwa wszystkich zapraszam i namawiam do tego, żeby bronić tej naturalnych odmian, naturalnego genomu, naturalnego ekosystemu, który jeszcze póki co jest już uszkodzony, ale jeszcze funkcjonuje, więc moim zdaniem nie przekroczyliśmy jeszcze tej granicy punktu bez powrotu. Cały czas jeszcze da się to zregenerować. Sami to czynimy u siebie w naszym gospodarstwie, więc wiemy, że te procesy, które do tej pory zachodziły w wielu przypadkach, są jeszcze odwracalne. Oczywiście wymagają odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego myślenia i podejścia, ale to da się jeszcze odkręcić. Natomiast tu widzę, że jeżeli dojdzie do szerokiego wdrożenia tego nowego GMO, no to nie wiem, czy się będziemy w stanie z tego podnieść jako w ogóle ludzie. Czy po prostu wtedy to już naprawdę staniemy się totalnie zależni od koncernów, najpierw jeśli chodzi o żywność, a potem jeśli chodzi o trutkę w postaci lekarstw, bez których nie będziemy w stanie funkcjonować.
0: Zwłaszcza, że zachodzi to po cichu, niejawnie, podstępnie, to nie boli, nie szczypie, nie drapie, nie tego, tylko nagle możemy obudzić się z ręką w nocniku, że się tak wyrażę, obrazowo. Ja cały czas jako dobry przykład jeszcze daję przykład naszych polskich rolników tradycyjnych i ekologicznych zwłaszcza. Jest to dziwaczna nazwa ekologicznych, bo to są prawdziwi rolnicy.
1: Ja mówię
0: rolnicy wytwarzający.
1: Ja mówię regeneratywny.
0: Dzisiaj się często mówi regeneratywny.
1: A dlaczego mówimy regeneratywny?
0: Właśnie.
1: Dlatego, że w przyrodzie, tak jak tutaj pan profesor zauważył, nie ma stanu pośredniego. Albo regenerujemy glebę, albo ją degradujemy. Nie ma niestety tego środka, że to jest nic nie robimy, nie ma zmiany. Zmiana zawsze jest. Albo rośnie humus, rośnie środowisko bakterii, albo je wybijamy. I niestety nie ma nic po środku, więc albo jesteśmy degradujemy, albo regenerujemy. I dla mnie to rozróżnienie jest o tyle ważne, że nieważne, czy ma się certyfikat ekologiczny, czy się go nie ma, ważne, co fizycznie się dzieje na twojej glebie. Czy rośnie warstwa humusowa, czy ekosystem funkcjonuje, czy właśnie jest zastępowany
0: oczywiście. Sztucznymi
1: środkami.
0: I to bezpieczeństwo żywnościowe zapewniają właśnie tacy rolnicy, czyli jacy rolnicy, indywidualni rolnicy, rodzinnie uprawiający glebę, którzy od setek lat, a na Bliskim Wschodzie są rejony takie, że od tysięcy lat to samo pole rodzi. Od tysięcy lat. Ale nasi rolnicy, no przed wojną ziemianie jeszcze, przynajmniej część ziemian, racjonalnie gospodarowała.
1: Ja myślę, że do lat 60., 70. To dopiero w latach 80., 90. zaczęło się zmieniać.
0: Więc
1: niestety musimy kończyć.
0: Gwarantem bezpieczeństwa jest indywidualne rolnictwo. Jak najwięcej indywidualnych gospodarstw rolnych, rodzinnych gospodarstw rolnych.
1: Jak najmniej korporacji. Przypominam tylko o tym, że póki jeszcze mamy tą naturalną żywność, to zapraszam państwa do zamawiania naszych paczek z natury, które co tydzień po audycji przywozimy prosto z Ostoi z grupy naszych producentów ekologicznych i regeneratywnych. Te paczki możecie zamawiać pod mailem zakupy@ostoinatury.pl. Często informacje o nich pojawiają się na Facebooku Radia Wnet oraz na Facebooku Ostoi Natury. Ja dzisiaj panu profesorowi bardzo dziękuję. Moim gościem był doktor profesor Jacek Nowak. Dobrze powiedziałem?
0: Emerytowany już profesor.
1: Emerytowany, ale to często świadczy o tym, że dopiero na emeryturze wielu naukowców bardziej otwarcie.
0: Ja zawsze otwarcie. Ja wprowadziłem w swojej uczelni przedmiot zarządzanie ekologiczne, gdzie o tych sprawach było otwarcie, jasno i zawsze. Niestety ma pan tu rację. Dopiero na emeryturze prawda wycieka z niektórych naukowców.
1: Niestety tak, ja tak to obserwuję. Na pewno się jeszcze spotkamy, bo myślę, że dzisiaj ja mam niedosyt dzisiejszej rozmowy i chciałem porozmawiać szerzej już nie tylko o GMO i NGT, przed którym bardzo państwa przestrzegam, a wiem, że tu, że tak powiem, jesteśmy lokalnie, możemy się co jakiś czas pana profesora zaprosić i różne tematy rozwinąć. Bardzo ślicznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Mam nadzieję, że Państwo zareagujecie i razem uda się nam te NGT, czyli współczesne GMO, powstrzymać.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę.
2: Studio Ostoja. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku, polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
5: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
8: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Wolski przez świetlik.
9: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniamy się.
9: Wiktor Świetlik. O, ja patrz, nie umówiliśmy się. Ja przedstawiłem ciebie, ty mnie. Już, bardzo dziękuję.
1: Można by powiedzieć dziesiątki audycji doświadczenia. No dobrze, Marcinie drogi, zastanawiam się, o czym porozmawiać.
9: A masz mało tematów?
1: Jest, właśnie jest strasznie dużo. I po pierwsze chciałem się ciebie zapytać, jak tak generalnie podobały ci się wczorajsze obchody święta 3 maja?
9: Znaczy, wiesz co, zbudowany byłem, że pojechał premier do Armenii.
1: No właśnie, tak, od razu wyczułeś moją intencję.
9: Wiesz, bo co, ale 3 maja się mniej więcej podobnie. No, powiem ci szczerze, że hitem fejku była sprawa Poczobuta, który jakoby oczywiście rozmaite podłe wiewiórki twierdziły, że nie chciał przyjąć od pana prezydenta. Co się okazało nieprawdą, ale...
1: Najpierw wiewiórki gdzieś tam puszczały rzeczywiście w mediach społecznościowych zbliżanych do Silnych Razem i tak dalej, tak, że oni mają wiedzę, ale rzeczywiście żaden tam Czuchnowski tego nie wypuścił bezpośrednio. Jeszcze uważali.
9: I potem się odcięli od tego.
1: Tak. Że nie chce, że nie przyjmie, nie wiadomo, czy przyjmie i tak dalej, bo to takie kontrowersyjne. No, jak przyjął, to Cezary Gmyz napisał, że
9: o tych
1: klonowaniach był człowiekiem dobrze poinformowanym, że namawiano go, żeby nie przyjmował. Na co? Ale nie wymienił nikogo. To jest fascynująca historia. Nie wymienił nikogo z imienia i nazwiska i nagle się Wieliński, niejaki z Gazety Wyborczej, odezwał: nie, ja tu chcę, że chciałem od początku, żeby dostał, to jest ponad polityką.
9: No to wiesz,
1: i tak dalej.
9: To...
1: No i jak Gmyz zauważył przytomnie, że sam się przyznał ten Wieliński, to Wieliński już zaczął wtedy go po prostu zablokował, zbluzgał. No i tak Rafała Ziemkiewicza swojego czasu podał do sądu za to samo, co samo sobie mówił.
9: Ale z Ziemkiewiczem się chyba w sądach głównie przegrywa.
10: no akurat Wieliński chyba wygrał i tam Rafał miał jakąś karę za to, że nazwał Wielińskiego niesłusznie, jak stwierdził sąd, Volksdeutschem. Co prawda Wieliński sam siebie nazywał Volksdeutschem wcześniej w spotkaniach z braćmi z Zachodu i wtedy mu to nie przeszkadzało, natomiast jak Ziemkiewicz go nazwał, to przegrał proces. Sąd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej stwierdził, że Ziemkiewicz nie może nazywać Wielińskiego Volksdeutschem, za to Wieliński nazywał Jana Pietrzaka, wiele innych osób.
9: Wczoraj
10: Cezarego Gmyza.
9: Za małym jestem pikusiem.
10: Cytuję, nazywał synem. Wczoraj też nazwał Czarka Gmyza ścierwem. I to
9: ale,
10: wolno.
9: Ale ja
10: w wyborczej wolno.
9: To oczywiście. Wiesz, jak to mówi, idź ścierwo do ścierwa, my Polacy kochamy się w ambicjach. Słuchaj, coś miłego. Powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem radą do spraw konstytucji z paru powodów. Nie tylko dlatego, że nasz przyjaciel Jan Majchrowski się tam znalazł, któremu serdecznie w tym momencie gratuluję, ale powiem ci szczerze, że oczywiście już jest skowyt, już jest, są bluzgi. Jest to ciało, jakiego nie pamiętam od pewnego czasu, ponad podziałami.
10: Tak.
9: Rozumiesz? Napisałem w swoim felietonie, że z całą pewnością lista nie została podyktowana na Nowogrodzkiej.
10: No nie, ale to ja mam wrażenie, że w ogóle te listy... wiesz co? A propos tego...
9: Tak.
10: To ja mam wrażenie, że listy nie są, nie tylko nie są publikowane na Nowogrodzkiej, ale że
9: projektowane, nie mówię publikowane.
10: Że projektowane, że Nowogrodzka już sobie nie rości prawdę projektowania.
9: Ale to teraz. Mówimy o obecnej sytuacji.
10: Oczywiście początki były okresem naporów i odporów. Natomiast nie zmienia to faktu, że teraz mamy już raczej do czynienia z uznaniem siły ośrodka prezydenckiego. Oczywiście prezydent nie zrobi nic, co będzie ewidentnie niemiłe Nowogrodzkiej.
9: No to, ale wiesz, ale jeżeli w tym ciele znajduje się na przykład pani Piwnik, która w końcu była ministrem w rządzie...
10: No ale nie, no pani Piwnik dość dawno przeakcesowała się raczej
9: no tak, ale,
10: po prawej
9: ale,
10: strony,
9: ale nie jest
10: negując
9: to,
10: rozmaite mafijne działania
9: ale nie jest to pani,
10: ekipy Tuska.
9: Ale nie jest to pani Pawłowicz na przykład.
10: To jest, wiesz, ja myślę, że nie, że tam ten ekumenizm jest szeroko pojęty, tam rzeczywiście nie ma takich ludzi związanych z obecnym obozem władzy. Właściwie są krytycy obecnego obozu władzy prawni z różnych stron, natomiast prawda jest taka, że ten obóz władzy centralnie Prawo i Konstytucję. No kto ma być? Profesor Chmaj, który pisze Tuskowi ekspertyzy, na bazie których Tusk... No,
9: ale to niewykluczone, że jacyś...
10: Żaden z tych prawników
9: dobrze,
10: nie przyjąłby...
9: Żaden
10: z tych prawników nie przyjąłby posady u prezydenta w Radzie, znaczy posady, no miejsca w Radzie u prezydenta, to są bezpłatne przecież funkcje, ponieważ ta cała reszta by go zadeptała. Natomiast no jest rzeczywiście marszałek Zych, o którym już szczerze mówiąc trochę ludzie zapomnieli. Nie wiem, czy pamiętasz, że marszałek Zych no ma chyba w tym momencie, ja mam wrażenie, że
9: 100 lat.
10: On no 9 dych ma takich bitych pewnie. Nie wiem, czy pamiętasz, że marszałek Zych, on ma 88 chyba.
9: Tak.
10: To chyba jest, chyba tak, że marszałek Zych jest politykiem, który bodajże w Polsce z polityków miał największą popularność. Nikt nigdy nie zyskał takiej popularności jak marszałek Zych w pewnych okresach swojego
9: marszałkowania. A przynajmniej miał najmniejszy elektorat negatywny, nie mówiąc już o tym, że przebił wszelkie popularnościowe sondaże, kiedy wychodził...
10: Wiem, co opowiedz to Marcinie, bo już wiecie, ale jak powiedziałem nazwisko
9: Zych... Ja powiem
10: Zych,
9: bez pauzy.
10: Jak powiedziałem
9: kiedy
10: nazwisko...
9: się tu znajduje, staje mi przed oczami. Tylko, że była tam pauza między wyrazami kraj zdrętwiał.
10: Jak to powiedziałem, to wiedziałem, że Marcin to powie. Był też znany z innej wypowiedzi. Stary nie przychodzi do jednego z posłów, też z kolei przy włączonym mikrofonie.
9: No to
10: stary nie przychodzi do mnie z takimi problemami. To było do jednego z jego kolegów.
9: Oczywiście,
10: było,
9: ale wiesz co, to są
10: majestat
9: rzeczy...
10: Majestat wymaga też czasami powiedzenia takiej rzeczy.
9: Tak, właśnie, bo co więcej ci powiem szczerze, że dając pewne cechy ludzkie, ten majestat się umacnia, a nie osłabia, ale... o czym większość naszych polityków nie pamięta.
10: Więc oczywiście był to fajny marszałek. On miał klasę i miał taki ten sznyk, pomimo że był z PSL-u, ja pamiętam wtedy nie przepadałem za PSL-em, to on rzeczywiście potrafił być takim marszałkiem ponad podziałami. Natomiast też jego lekcja była lekcją, że nie należy z nami nadmiernie walczyć, wierzyć w sondaże. Ponieważ wtedy spekulowano, że na bazie tej popularności to właściwie tak, on sobie może wyjść i założyć partię i to będzie największa partia w Polsce. Albo, że zostanie prezydentem. Bo jak ma ktoś wielką popularność, to już koniec.
9: Pod warunkiem, że zmobilizuje aparat. Fetysz popularności
10: zakończył spektakularnie, ale wielkiej narodowej lekcji udzielił Polakom Kazimierz Marcinkiewicz, który też był bardzo popularny politykiem i w ciągu kilku miesięcy przestał.
9: Tak, rzeczywiście kiedyś były takie konkursy, czy też sondaże, największe upadki roku i podejrzewam, że jest to chyba jeden z największych upadków tego 35-lecia.
10: Zdecydowanie.
9: Tego naszego międzywojnia. Ale słuchaj, skoro mi
10: wrzuciłem międzywojnie... wrzuciłeś radę konstytucyjną, nie uciekaj mi jeszcze od tego, bo prezydent, bo to jest jednak ciekawy wątek, czy prezydent Nawrocki chce wprowadzić swoim zdaniem i może wprowadzić ustrój prezydencki, bo ci przeciwnicy tej rady to mówią tak, aha, co to za rada, potrzebuje 2/3 posłów, w ogóle tego nie wprowadzi, ale równocześnie mówią, ale on tego nie może, on jest zamordystą, co on tu nam chce zrobić? To czy jest zamordystą, co chce wprowadzić, czy nie może wprowadzić i to jest fikcyjna rada?
9: Jest to pełna polityczna głupota, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ konstytucję nie pisze się pod konkretnych ludzi. Przecież nieszczęścia z tą konstytucją, zresztą średnio używaną, a głównie łamaną, którą mamy obecnie, polega na tym, że wszyscy się bali, że wygra Wałęsa albo ktoś w rodzaju.
10: Za sprawą Lecha Wałęsy nie mamy w Polsce ustroju prezydenckiego. Tak. Miał być prezydencki, ale ponieważ zdarzył się w systemie człowiek mało odpowiedzialny, dość taka... No, ty ją dużo lepiej znałeś ode mnie, Marcinie, nie wypominając, ekipa gotowa daleko iść w różnych działaniach. W związku z czym w gruncie rzeczy wszyscy się tego Wałęsy przestraszyli.
9: I oczywiście był to absolutna... Znaczy, jeżeli założymy, że wiceprezydentem byłby Wachowski, no to może coś z tego wynikało. Zresztą ja uważam, że nie ma prezydentury bez wiceprezydentury. Też napisałem o tym felieton, ponieważ wiceprezydentura powoduje, że zamachy przestają być można powiedzieć, stałym elementem gry. Bo w końcu mówi się dużo o tych prezydentach w Ameryce, ale przypomnę, że na 45 prezydentów były 4 zamachy. W Rosji, jeśli wierzyć Gosiorowskiemu, na iluś tam carów, tylko jeden przeżył i to przypadkiem. Więc ginie prezydent i nie ma zmiany kursu, bo zdajesz sobie sprawę, co się stało u nas, kiedy tragedia smoleńska zabrała... Było o 180 stopni zwrot, bo gdyby był wiceprezydent, to byłoby zabezpieczenie.
10: Ale to był efekt kohabitacji. Jednak tak. W Stanach Zjednoczonych, po zabójstwie Kennedy'ego, był Johnson.
9: Ale który był tej samej partii, co Kennedy, demokratą, jakby ciągnął może gorzej, ale ten sam wózek. Ale chcę wrócić, bo poruszyłeś bardzo istotny temat tej konstytucji. Absolutnie uważam, że tak, ponieważ w tej chwili oczywiście panują ogromne emocje, ale jeżeli by zrobić referendum, jaki system w Polsce ludzie by chcieli, i to byłoby bardzo poważna sprawa.
10: Zrobili badanie.
9: I co?
10: Jakieś tam któraś z tych sondażowni zaraz po powołaniu. Tak. No ale to wiesz, jakiś Onet zlecał.
9: Ale przecież...
10: 30% wedle tego badania pierwszego. Tak. Przypominam, że nad takimi rzeczami się pracuje.
9: Oczywiście.
10: Więc na samym wstępie 30% popiera. 40 parę procent przeciwko.
9: Dobrze, ale przepraszam cię bardzo. To jest... zależy jak to sformułujesz. Bo jeżeli sformułujesz, czy chciałbyś, żeby prezydent Nawrocki na mocy nowej konstytucji otrzymał władzę absolutną, no to wtedy, wiesz, to wtedy nawet zwolennicy Nawrockiego się zastanowią.
10: Czy jesteś zwolennikiem demokracji, czy ustroju prezydenckiego?
9: Jest to ustawienie. Jestem głęboko przekonany, że gdyby było odwrotnie, pytanie powinno być takie. Czy chcesz zniesienia wyborów powszechnych prezydenta? I wtedy miałbyś pełną jasność, bo odpowiedzialnie twierdzę, że dla nas wybory prezydenta są jakąś namiastką wolnej elekcji, wyborów króla. Zauważyłem tę analogię i to jest jednak w tym nudnym w końcu procesie demokratycznym duża zabawka dla społeczeństwa.
10: I wszyscy mogą w przeciwieństwie do wyborów króla.
9: Tak.
10: Ale oligarchia i magnateria też szaleją.
9: Oczywiście, tylko że Tylko, że chcę ci przypomnieć,
10: i też
9: że...
10: Niektórzy, i też niektórzy są tacy trochę obcy.
9: Czy wiesz, a propos kiedy poziom demokracji naszej wolnej pierwszej Rzeczypospolitej osiągnęła Wielka Brytania?
10: Poziom demokracji?
9: Tak.
10: No rozumiem, że po rewolucji cromwellowskiej, kiedy restytuowali parlament za Stuartów.
9: Nie. W latach 40. XIX wieku. Ponieważ...
10: Za królowej Wiktorii.
9: Tak, ponieważ wiesz dlaczego? Ponieważ u nas 10% społeczeństwa było obywatelami.
10: A tam był cenzus majątkowy.
9: Cenzus majątkowy to, tak. i inne jeszcze cenzusy.
10: To tak mało było tych bogatych, no, co głosowali.
9: I kobiet nie było.
10: No tak, zresztą Wielka Brytania bardzo późno wprowadziła głosowanie kobiet dopiero po II wojnie światowej.
9: A Szwajcaria to już w ogóle przez wczoraj prawie.
10: No proszę bardzo.
9: Dobrze, ale wróćmy do tych spraw. Więc mamy...
10: Dziś ta Szwajcaria i Wielka Brytania nie jeźdźcie, zostańcie u nas.
9: Tak. Przypomnę ci, że w tej Wielkiej Brytanii stoi wolności. Jeszcze na przełomie tego tysiąclecia ludzie cierpieli w więzieniach skazani za homoseksualizm, więc to...
10: A nie aż tak dawno skazywano na śmierć dzieci, to prawda, również
9: Więc błagam, niech raz nie uczą demokracji.
10: Banda dzikusów, która nas poucza, trzeba by kiedyś o tym zrobić osobną rozmowę, o tej bandzie dzikich ludzi. Może Rafała Ziemkiewicza dobierzemy wtedy, bo on jest fanem tematu.
9: Fanem jest tematu, tylko będziemy musieli jak Holendrzy krzyż w Japonii podeptać w drzwiach portret marszałka Piłsudskiego, bo inaczej dyskusja będzie niemożliwa.
10: Chociaż on z Wielką Brytanią nie miał aż tak dużo wspólnego. No dobrze, poza

0: Polityki. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś bardzo istotnym, to się oczywiście łączy i ze wolną elekcją, i z Polską, i z Wielką Brytanią, mianowicie Stany Zjednoczone. Bo taką naprawdę ważną sprawą, która spowodowała, że niektórym się zapaliły lampki, to jest sprawa wycofania wojsk amerykańskich, przynajmniej z Niemiec. Nie mamy żadnej gwarancji, że te wojska pójdą do nas, nie mówiąc o tym, że...
1: Ale Donald Tusk powiedział, że nie bardzo chce, bo to takie było okradanie. Tak, okradanie to... Niemców. Na pewno Niemcy w drugą stronę też by tak zrobili.
0: Tak, tylko że wiesz, powiedzenie, że okradanie Niemców, no to jest oczywiście, wpisuje się w widzenie Polski przez Polski jako nienormalności przez Donalda Tuska, ponieważ kiedy chwieje się NATO, kiedy w narracji Tuska, bo ja oczywiście w wojnę nie wierzę, ale Tusk bardzo wierzy, no to powinniśmy się maksymalnie zabezpieczać. Wierzysz, że Bundeswehr przyjdzie nam z pomocą, i to już nie mówię pierwszego dnia, ale choćby 300-tego? Ten kawałek ziemi lubuskiej będzie wam bronić?
1: No, ostatecznie był plan strategiczny, że będzie szpica w Szczecinie, więc na przykład Wolina będą bronić.
0: No właśnie, będą Wolina, może na wyższe.
1: Ja myślę, że w pewnym momencie, jakby już było bardzo źle, to wzięliby w jakąś tam opiekę te ziemie zachodnie mieszkające tam mniejszości i stworzyli takie tymczasowe strefy, takie, a później to byłoby jakimiś regionami stowarzyszonymi, takimi zjednoczonymi republikami niemieckimi, takimi zachodnimi.
0: Tylko to już nie będą zjednoczone republiki, tylko to będą zjednoczone emiraty niemieckie. Bardzo fajnej książce ostatnio o tym przeczytałem. Nie, ale wiesz co, nie, taki pesymistą nie jestem, ponieważ linia Wisły jest najbardziej przekonywująca, a cokolwiek by się złego powiedziało o Rosji Putina oraz post Putina, to Rosjanie niechętnie biorą ziemię, które do nich nie należały.
1: Ale to, słuchaj, dzisiaj też zapraszam serdecznie Państwa, zachęcam do obejrzenia o 21:00 albo później mojego researchu ze wspomnianym Rafałem Ziemkiewiczem, ponieważ też będziemy poruszali taki temat związany z planami amerykańskimi tutaj. Z jednej strony tak, Tusk mówi, że oni się wycofują. Że on tego żołnierza nie chce, bo tam po Niemcu to mu głupio brać tego żołnierza, żeby tam po Niemce Polkę tamten. W ogóle nie chce. On nie chce z tymi Niemcami zadrażniać i nie chce przede wszystkim Amerykanów w żadnej postaci. A tymczasem Amerykanie mówią, że tak. Chcą stworzyć centrum kosmiczne w Polsce. Chcą budować technologię. Chcą tworzyć hub gazowy. To są tylko informacje z ostatniego czasu. I teraz to jest dosyć ciekawe, bo jak premier wychodzi, no jakbyś chciał komuś coś w ogródku zbudować basen, wychodził ci gospodarz w kółko, mówił, wywalaj mi stąd, nie chcę basenu. No to w końcu byś zobaczył, bo pobudował basenę u wszystkich jego sąsiadów.
0: A Trump
1: robi inaczej. Mówi, panie Tusk, ja z panem tu nie będę rozmawiał, tylko spotyka się bezpośrednio z Zygmuntem Solorzem i razem z nim.
0: Albo z Karolem Nawrockim.
1: A Tusk to tak biega i taki tam gryzie po nogach.
0: Powiem ci, że jest po prostu niewiarygodna. Różne kohabitacje świat ten widział. Natomiast to, co się dzieje, gdzie to już nie są rozbieżne polityki, to są polityki całkowicie sobie przeciwne. Oczywiście każda godzina, która to trwa, jest przerażająca. Ja nie wiem oczywiście, na co liczy Donaldinho, czy też po prostu musi, bo to jest jeszcze druga sprawa, że może na nic nie liczy, ale musi i, nie, że tak powiem, nie może oddać ani guzika Amerykanom po prostu. Więc to jest bardzo ciekawe. Poza tym, wiesz co, również bardzo jest istotne jest w całej tej geografii, to jest to, jaki ten Trump będzie za te półtora roku, bo jeszcze jego kadencja będzie trwała. Jeżeli to będzie Trump przeczołgany ostro po tych wyborach listopadowych, na razie to się źle kojarzy, ale przepraszam bardzo, triumfalne zakończenie konfliktu w Iranie i włączenie bez jednego wystrzału Kuby, no może te notowania poprawi, więc weź pod uwagę, że w dużym stopniu sukces nasz prezydencki polegał na tym, że się atmosfera na świecie zmieniła, bo przy Bidenie czy pani Kamali, Nawrockie nie miało prawa wygrać.
1: No tak, oczywiście.
0: No więc tu jest bardzo, bardzo dużo niewiadomych. Nie wiem, powiem ci szczerze.

0: jest sytuacja ciągle taka, że wszystko się dzieje na złość. Że wiesz co, no...
1: No więc, wiesz co, nie tak jak już jesteśmy przy Donaldzie Tusku, bo tak. Którąś brak udziału w uroczystościach 3 maja, kolejne, wszystkie uroczystości patriotyczne omijane ostentacyjnie przez Donalda Tuska, zawsze takie to cyniczne stwierdzenie, mam ważniejsze sprawy do załatwienia w Armenii albo w Kutnie, nie, w Kutnie nie, bo tam bestia z Kutna szaleje, to by się bał.
0: Ale wiesz co...
1: Albo gdzieś indziej, zawsze ważny wyjazd, coś się dzieje, tak, ale wiesz, nie może być z jednej strony, z drugiej strony...
0: Nie mógł się załatwić przynajmniej zaproszenia na te 3 maja przez Ursulę? Powiedzmy sobie, to jest wykręt uczniaka. Paluszek boli, babcia chora.
1: On podpisał wiekopomne porozumienie z Brytyjczykami, którego nie mógł kiedy indziej podpisać. Mhm. Niemca nie chce w Polsce, znaczy amerykańskich żołnierzy nie chce w Polsce, szereg takich działań i teraz oczywiście ta interpretacja najbardziej powszechna, w środowiskach krytycznych Tuskowi, jakie my się reprezentujemy, też ich element, to jest taka, że to jest człowiek niemiecki, że on działa rozmyślnie z premedytacją na rzecz Niemiec. I moim zdaniem to jest, może być po części prawda, ale ja mam wrażenie, że drugą częścią prawdy to są niesamowicie głębokie emocje tego faceta, który po prostu robi to z czystej złośliwości.
0: Czyli, że gdyby przypadkiem PiS dogadał się z Niemcami, mało prawdopodobne, ale jednak, to następnego dnia byłby
1: może
0: adres
1: nie tak,
0: do
1: wtedy by, Amerykanów. Wtedy pewnie by zwariował, bo by się zwoje przegrzały i tak jest blisko tego. Ale słuchaj, zwróciłem na to uwagę szczególnie w jednym momencie. Ściągają tego paczobuta. Tusk sobie robi zdjęcia, wychodzi i tak dalej. Sikorski... Minę miał skwaszoną, kiedy ten wysłannik amerykański mówił o tym, że to głównie zasługa Nawrockiego i Trumpa, ale stał przy tym, jak wystąpił, to powiedział, no nie ukrywam, że główną rolę odegrał prezydent Trump, tak? No nie ma co wijać w bawełnę, no co miał powiedzieć innego szef dyplomacji polskiej? Powiedział szczerze, może go przy tym serce bolało, żona dostała palpitacji i padaczki od tego, ale nie zmienia to faktu, że musiał to powiedzieć i powiedział, jak było. Wyszedł Tusk i mówi, że i co powiedział? O Wielińskim się Moniaku. Jakieś bzdury po prostu. Także redaktor Wieliński to kiedyś musiał przerwać podróż. No po prostu jakieś głupoty dookoła, żeby mu to nie przeszło przez usta. Ja mam wrażenie, że Polska jest oczywiście w dużym stopniu zakładnikiem interesów brukselskich, niemieckich, jakichś lobbingów z różnych krajów, jakichś oligarchii postkomunistycznych, ale jest też w dużym stopniu zakładniczką po prostu emocji faceta, który ma z tymi emocjami potworny problem. I my chyba tego nie doceniamy.
0: Tak, oczywiście, tym bardziej, że jeżeli mamy te różne siły opresyjne, które na nas dybią, to one powinny postępować tak, jak postępuje szatan, czyli udawać, że ich nie ma.
1: Natomiast a tu facet wychodzi
0: jasnym tekstem leci.
1: Tak, jasnym tekstem leci, żeby zrobić na złość, żeby pokazać, tak? Prawo będę stosował tak, jak je rozumiemy. No, kto normalny, kto chce złamać prawo, coś takiego mówi.
0: Tak. Uwaga, łamie.
1: No to nawet gangsterzy tak nie mówią. Mówią, że świat jest niesprawiedliwy, oni przepraszam, albo dzieciństwo mieli ciężkie, tak? Albo mają siłę, to będą robić. Ale no, zapowiedzi tych wszystkich ewidentnych przewałów, tak? Chwalenie się tym wszystkim. To jest te tweety, słuchaj.
0: Ale ja ci powiem...
1: Mateuszku, Zbyszku, będziecie musieli uciekać i tak dalej, i tak dalej. To tak normalny człowiek nie robi nawet jak chce źle, ale robi to z wyrafinowaniem.
0: Tak, ja ci powiem, że przecież to się zaczęło... Jestem dość wiekowy, pamiętam to doskonale, jakby to było wczoraj. W 2005 roku. Po prostu on tamtej traumy chyba nie odreagował, ponieważ w pewnym momencie właśnie zaczęło się dziać coraz więcej rzeczy na złość i to narastało. Bo popatrz, jeszcze klepnęli IPN. Pierwsze, rządu nie było, popisu nie było, ale jeszcze istniały elementy racjonalne. Że po prostu nie będziemy się upierać, że dzisiaj jest, powiedzmy sobie, wtorek, jeżeli raczej dużo wskazuje na to, że jest poniedziałek. Natomiast później to eskalowało. Później, kiedy się okazało, że stawka na polaryzację jest dobrą pożywką, no to i to szło już potem. I rzeczywiście potem był argument, dlaczego nie rura pod Bałtykiem, bo chce jej PiS. Dlaczego nie port, i to bardziej, wiesz, port w Świnoujściu czy Dolna Odra. Nawet nie chodzi o Niemcy, tylko Gdzieś między innymi, ale przede wszystkim dlatego, że to było oczko w głowie PiSu. Nieprawdopodobnie,
1: ale to taka ostentacyjna nienawiść, jaką traktował projekt CPK, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jakby chciał zasabotować, to przecież on mógł go budować cały czas. Przecież w Polsce naprawdę można budować i nie zbudować. Tusk ma wprawę. Budował elektrownię atomową.
0: Tak, Żarnowiec się budował, wiesz, ile dyrektorów no, tam było, ile, ile, no, to... ile pieniędzy się przewaliło.
1: No, no przecież to takie, taka budowa to czysty pieniądz, tak? No to dokładnie tak. Projekty, plany, promocja, no, później budowy.
0: Ja mam praktykę, w końcu w mojej audycji była dyrekcja cyrku w budowie.
1: No właśnie, no, mógł zatrudnić tu Marcina Wolskiego i budowaliby to CPK przez 4 kadencje i nie zbudowali, a cały czas by trwała, trwała budowa. On musiał na to napluć. Marcinie, masz zieloną książkę.
0: Mam zieloną książkę, ale to nie jest autobiografia Zycha. Słuchaj, to jest jedna z wielu. Przypadkowo w księgarni dowiedziałem się, że jest to trzeci tom czegoś, co już ma 10 tomów, a być może będzie więcej. Bohaterką jest Enola Holmes. W ogóle modne są w tej chwili takie nawiązania do znakomitych tropów. Na przykład bardzo zdolny autor Horowitz napisał już, o ile dobrze pamiętam, 3 Holmesów i 2 Agaty Christie i 1 Bonda. Z tego co stan na wczoraj. Tutaj pani, nie mogę znaleźć, nawet ukrywa nazwisko, chyba się nazywa Nancy, ale tak, Nancy Springer, jak to dobre nazwisko.
1: Springer.
0: Tak. Pisze historię o siostrze Sherlocka Holmesa, która dziedziczy oczywiście talenty brata, rozwiązuje zagadki. Zagadki podwójne, ponieważ uciekła z domu i jej obaj bracia nie mogą jej dopaść i nie mogą jej znaleźć. No jest to bardzo wdzięczne, tym bardziej, że ukazały się 2 odcinki filmowe, gdzie Millie Brown, czyli słynna chyba 11 z Strange Things, zagrała brawurowo tą Enolę Holmes. Sympatyczna, ja do końca nie wiem, czy to jest dla młodzieży, czy to jest dla dorosłych. Bardzo dobrze oddany klimat starej, dobrej Anglii z przełomu lat 80. na 90. Jak ktoś lubi zagadki i nie ma tutaj zbyt dużo opresji, to się można zrelaksować. Jest to trzeci tom. Jest już 10. Nie wiem, czy się autorka znudzi. A ty widzę coś poważnego i grubego.
1: Ja mam 50 sekund, to tak na szybko. Marcin, Jacek Janowski napisał, profesor nawet Jacek Janowski, napisał książkę Wielki i Głęboki Reset od demokracji do technologii. To wydała Fronda i to jest tom pierwszy. I powiem szczerze, że no... mam mieszane uczucia. Uważam, to jest że to jest fajna książka dla ciebie, aha, dla pisarzy, ponieważ ona ma opowiadać o rzeczywiście wielkim takim resecie, wykasowaniu państwa i tak dalej, i przejściu do cywilizacji takiej w pełni technologicznej. No co wiemy, jak się dzieje, bo niedługo ma nas wszystkich zwolnić ChatGPT, ale jest to podlane wszystkimi możliwymi, znaczy trochę powagę tej historii odbiera to, że jest to opracowane w kontekście wszystkich możliwych spiskowych teorii, jakie istnieją, które są poważnie potraktowane i włączone w tę opowieść. Może nie wszystkie, ale zdecydowana większość. Wiesz co, jeszcze czekam na tom drugi. Nie wykluczam, że będą, więc książka jest wysoce sensacyjna. Na pewno, jeżeli ktoś się chce, no ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o tą rewolucję, która się dokonuje, to chyba bym polecił paru innych pisarzy. Natomiast jeżeli chodzi o taką całą takie naprawdę mocno spiskowe story ubrane w taki sos naukowy.
0: Ja bym się z tym o tyle zgodził to, z tym spiskiem, że zawsze, że mimo wszystko, mimo sztucznej inteligencji, ktoś tej sztucznej inteligencji zadania wyznaczy.
1: Oczywiście, że masa sił, to muszę przyznać, że jedną rzecz pokazuje. Po pierwsze, to, że już utraciliśmy, a utracimy resztki jakiejkolwiek wolności i zdolności do samostanowienia, bo stracimy, no to jest pytanie, które niedawno Jacek Dukaj zadał banalne pytanie u Stanowskiego, kto zagłosował, żeby wszyscy używali smartfonów, tak? No, a to jest najważniejsza zmiana, która zaszła w ostatnich latach, a nie to, jaki jest podatek. Więc oczywiście, że nasz wpływ taki ten przedstawicielski jest mały i ten wpływ będzie malał i wiele sił się pod to podczepia, które będą chciały sprawować władzę niedemokratyczną.
0: Dobrze, ale akurat to jeszcze chcę słowo powiedzieć. Z tymi smartfonami to w jedną stronę prawda, że to wybuchło. Oczywiście ktoś to rozbudował, ktoś to nagłośnił, ktoś stworzył przymus, że to jest tego, a potem samo poszło. Natomiast sądzę, że my dożywamy momentu, kiedy zaczniemy tępić smartfony, ponieważ one stały się dla naszej cywilizacji niebezpieczne.
1: To już się zaczyna i to od lewicy po prawicę.
0: Tu się można zgodzić.
1: Ale wszyscy trochę udają. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja zapraszam Państwa za chwilę. Tutaj będzie... dziękujemy bardzo najpierw. Marcin Wolski.
0: Tak, ja czekam na przerwę, żeby wyjść po angielsku.
1: Ja dziękuję. Marcin zaraz wyjdzie po angielsku, a wyjdzie Tomasz Bartosiak z Konfederacji, a także publicysta. Będziemy między innymi rozmawiać o tym, czy mieszkania będą drogie, tanie, jak je kupić i czy to dobry pomysł, żeby były coraz bardziej opodatkowane.
0: Kłaniam się pięknie w takim razie. Cześć, Wiktorze.
1: Dziękuję bardzo, Marcinie. Do zobaczenia za chwilę.

0: Świetlik wnet.
1: Rzeczywiście to ja, a wraz ze mną Tomasz Bartosiak, no, działacz społeczny, polityk Konfederacji, publicysta portalu Dobitnie, kłaniam się.
2: Witam cię, dobry panie redaktorze.
1: I szczerze mówiąc, chciałem zacząć, drodzy państwo, od polityki, ale tak nam się w przerwie zaczęła rozmowa o temacie, na temat, który dużo bardziej mnie zainteresował, ponieważ mojemu gościowi zadzwonił, a właściwie zabzyczała syrena w kieszeni. No właśnie, to tak strażakom jest, bo ponieważ jest pan również strażakiem, jak się okazuje.
2: Tak, zacząłem już o tym mówić, zanim weszliśmy na antenę. Faktycznie mój telefon zawył jak syrena alarmowa Straży Pożarnej, z uwagi na to, że nasza jednostka OSP Sadkowice, serdecznie pozdrawiam moich przyjaciół, druhów z jednostki, województwo łódzkie, powiat rawski, jest jednostką w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego, więc jesteśmy taką prężnie działającą jednostką ochotników, którzy pędzą, jak tylko mają wolny czas i są w pobliżu, pomagać ludziom, chronić ich życie i dobytek. To jest druga syrena alarmowa w drodze na ten wywiad.
1: Czyli pali się.
2: Tak, pali się teraz, prawdopodobnie się pali trawa, z tego co zdążyłem zobaczyć, pali się trawa. To już dzisiaj trzeci pożar traw. Jest bardzo duże zagrożenie i niebezpieczeństwo pożarów lasów i traw. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Strażaka pod naszym patronem świętym Florianem. Świętowaliśmy stulecie w OSP Kłopoczyn Straży, która jest sąsiednią strażą obok naszej. I wówczas też zawyła syrena, więc teraz ta intensywność.
1: I co, pojechaliście
2: wyjazdów,
1: na akcję?
2: Pojechaliśmy na akcję, nie było wyjścia. Palił się las. Na szczęście udało się ugasić, więc...
1: Mocno się palił?
2: Mocno się palił, ale bez rozprzestrzeniania.
1: No to jak jeździ się na taką akcję, to no bo jak ktoś nie jest strażakiem, to interesuje go to, co strażak robi w trakcie akcji gaśniczej. To co pan robił w czasie tego wczorajszego gaszenia pożaru lasu?
2: Ja akurat jestem dowódcą danego zastępu, jak wyjeżdżam, więc ja jestem cały czas na łączności z Państwową Strażą. Informuję Państwową Straż, czy siły i środki są wystarczające, czy trzeba wezwać kolejne jednostki. Koordynuję działania strażaków podczas takiej akcji gaśniczej. Trzeba zadysponować, ile kto jaki sprzęt bierze, kto jaki wąż, kto rozdzielacz, kto prądownicę.
1: Lał pan wodę na pożar?
2: Oczywiście, oczywiście. Zanim zostałem...
1: Wodę czy pianę? Nie wiem.
2: Do pożaru lasów się używa tylko i wyłącznie wody. Jest to najlepszy i najprostszy sposób do gaszenia. Korzystając z okazji, że jesteśmy na antenie słuchalnego radia, chciałbym zaapelować do wszystkich, żeby faktycznie uważnie obchodzić się przede wszystkim z niedopałkami papierosów, bo to jest najczęstsza przyczyna obecnie pożarów traw. Ktoś po prostu jedzie, wyrzuci nieumyślnie przez okno niedopałek papierosu i tak jest sucho, że zaczyna się palić.
1: To i zostając na chwilę przy tym temacie, zadam panu jeszcze jedno pytanie. Mamy dużo, to pan wspomniał o suszy, o tym, że no, czy suszy, czy takim pogodzie sprzyjającej dzisiaj i okresowi roku pożarom lasów czy trawy, ale mamy też dużo pożarów, które prawdopodobnie nie wynikają z pory roku w ostatnim czasie. A przynajmniej w Polsce od czasu do czasu się coś pali. Albo jakiś skład, albo jakaś fabryka. Przez lata tak było, że coś się paliło, ale teraz się pali chyba tego jednak więcej. A do tego jak się pali, to mamy podejrzenia, że nie samo się spaliło. I czy nie da się... Jak to jest, że w czasach monitoringu rozmaitych podczerwieni, niepodczerwieni, wszędzie pomontowanych termometrów, wszędzie pomontowanych zabezpieczeń, wszędzie pomontowanych tych dymników. Jak to jest, że co i rusz, albo coś się pali, albo można z taką łatwością coś podpalić?
2: Panie redaktorze, myślę, że to kwestia chęci. Bo nie jest ciężko rozniecić.
1: Czyli jednak to nie jest tak, że nie można, a chęci w podpalaniu.
2: Chęci w podpalaniu, bo to nie jest.
1: Wiemy, że są ludzie, którzy są chętni.
2: Dokładnie.
1: Były informacje, ponoć też wywiadowcze, że oni są w jakiś tam sposób werbowani, między innymi przez Telegram. No dobrze, to jak mamy sytuację z takimi podpalaczami, którzy są werbowani przez zagranicę. Przecież podpalacze też funkcjonowali wcześniej w Polsce, czasem się to strażakom zdarzało, taki klasyczny klasyczny model, tak. prawda? Strażak, który podpala stodołę, żeby potem lecieć tak. i je gasić. No to wydawałoby się, że, ale jeżeli teraz to zagrożenie jest dużo, dużo większe, to wydawałoby się, że powinniśmy tego wszystkiego pilnować. Nie da się upilnować?
2: Myślę, że na pewno wiele sytuacji udało się ugasić, już trzymając się nomenklatury pożarniczej w zarodku. Podejrzewam, że wiele przypadków groźnych pożarów, które nigdy nie wybuchły, nasze służby jednak zatrzymały i o tym się po prostu nie mówi, bo nie sztuką jest ogłosić sukces, lepiej wykorzystać potem takiego człowieka, którego udało się zatrzymać w podpalaniu. Akurat teraz tu będziemy się opierać na działalności służb specjalnych. Wiadomo, że lepiej odwrócić takiego człowieka i żeby pracował dla nas niż no to... chwalić się wszemi wobec, że udało się go zatrzymać, więc wierzę głęboko, że służby specjalne naszego kraju jednak z dużo większą skutecznością zatrzymują takich podpalaczy potencjalnych, niż jednak dochodzi do takich podpaleń. No ale tak jak pan redaktor powiedział, to są ludzie werbowani też przez inne służby specjalne, a wiadomo, że po tej drugiej stronie też nie siedzą frajerzy, mówiąc kolokwialnie, tylko zawodowcy, którzy wiedzą, jak to robić i jak to zrobić skutecznie, żeby jednak uderzyć w państwo polskie i wprowadzić trochę zamieszania. Wiadomo, nie da się wszystkiego upilnować. I zaczął pan bardzo dobry temat, bo zaczął pan mówić o podpalaniu obiektów. Pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą o jakie podpalenia, jakie pożary chodzi, czy choćby hala Marywilska. Ale jest jeszcze jeden bardzo niebezpieczny aspekt, który jest bardzo podobny do tego. Mówimy tu o dwóch żywiołach. Pan powiedział o ogniu, ja powiem o wodzie. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że w takich mniejszych gminach, jak na przykład moja rodzinna gmina Sadkowice i 1000 innych gmin w skali kraju, które są podobnej wielkości, mają tak zwane tereny i systemy uzdatniania wody. Czy wie pan, jak łatwo wejść na taki teren?
1: Jak pan to mówi, to aż mnie ciarki przechodzą, że tak sobie pierwszą myśl, jaką miałem, to pomyślałem sobie, Boże, niech on to tym nie mówi, bo podpowiada. Ale zdaję sobie sprawę, że już nie wpadną na to. No.
2: Wystarczy wziąć po prostu szlifierkę, przeciąć kłódkę na takiej wsi i w ciągu 5-10 minut możemy narobić bardzo wiele problemów, zatruwając
1: wodę. Tak.
2: zatruwając wodę. Więc ja bym też, korzystając z tej okazji, zaapelował, żeby naprawdę pilnować tego, bo na to nie zwraca się uwagi, szczególnie w tych mniejszych gminach. Bo wiadomo, w Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach, w Łodzi te systemy uzdatniania wody, te miejsca są bardzo dobrze strzeżone, ale w tych mniejszych gminach, żeby na to zwrócić uwagę, bo tu mówimy o pożarach, ale też musimy zapanować nad bezpieczeństwem wody, bo tu widzę naprawdę słaby punkt naszego systemu bezpieczeństwa, a o tym się w ogóle nie mówi.
1: To zapytam się o jeszcze jeden obszar, który już jest mniej związany z działaniami obcych służb, ale za to bardzo mocno przykuwa uwagę opinii publicznej, w którym Konfederacja jest dość aktywna jako jeden z graczy. Niestety przyznam, że ku mojej zgryzocie bywa to czasami poseł Sośnierz, też z Sejmu, ale bywa, że, przepraszam, pan Sośnierz, bo już nie poseł, ale bywa też w bardziej przytomny sposób pan Możdżonek, czyli kwestia dzikich zwierząt w miastach. Czy Konfederacja ma złote rozwiązanie na to?
2: Znaczy, myślę, że powinni...
1: Weszliście jako taki, można powiedzieć, to jest taka sprawa, która się trochę rozgrywa między lewicą, trochę też uosabianą tak naprawdę przez poglądy znanej dziennikarki Agnieszki Gozdyry, a z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że szczególnie Konfederacją.
2: Myślę, że złotym środkiem i złotym rozwiązaniem jest powrót do korzeni istnienia świata, czyli zastanowienie się nad tym, jak wygląda hierarchia w ekosystemie i kto jest na szczycie hierarchii.
1: No ale mamy za dużą przewagę technologiczną, żeby tylko na to postawić. Wytłuklibyśmy wszystkie zwierzęta w 2 dni.
2: Znaczy, nie chodzi mi o to, żeby wytłuc wszystkie zwierzęta w 2 dni, ale żeby podejść do tego zdroworozsądkowo i zanim wydarzy się ogromna tragedia. Bo pani Agnieszka Gozdyra oczywiście wykazuje się tu dobrocią serca w stosunku do dzików, ale myślę, że dzik, który wpadłby w jakiś szał, nie wykazałby się taką dobrocią serca, gdyby panią Agnieszkę Gozdyrę zobaczył na swojej drodze, bo dzik nie pomyśli, że przed nim stoi biedna Agnieszka Gozdyra, tylko dzik ma kły ustawione na wysokości ludzkich tętnic i o tym się nie mówi. A ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i podejrzewam, że wszyscy nasi słuchacze, starsi też ode mnie, dobrze to pamiętają, że jednak kiedyś w szkołach uczono, że dzik jest zły.
1: Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre tak. kły. Oczywiście, że tak.
2: A kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I myślę, że to są
1: najprostsze. To nie jest aż takie dobre rozwiązanie, bo zanim się wtrążoli człowiek na to drzewo, to go zdąży dojechać.
2: Ale to są tak banalne i proste rozwiązania, które trafiają w sedno tego całego problemu. Dzik jest dzikim zwierzęciem i chwała Bogu za to, że jeszcze nie doszło do żadnej tragedii, na przykład na placu zabaw, gdzie te dziki buszują i nie wpadł żaden dzik jeszcze w dziecka i go po prostu nie rozdarł, nie pogryzł śmiertelnie, no bo dziki jednak potrafią to zrobić.
1: Przy czym teraz przedstawię argument tych środowisk, które uosabia Agnieszka Gozdyra, ponieważ trwa odstrzał w lesie, ponieważ dziki nie mają warunków, za dużo jest turystów, różnych innych rzeczy, nie wiem, tam wycinek, przemysłu, whatever, autostrad, zanieczyszczenia i mało, za mało jedzenia w lesie, w związku z tym dziki idą do miasta. No a w mieście są śmietniki. Niespecjalnie prezydent Trzaskowski się tak aż tak strasznie nie uwija, dba o to, żeby dożywiać trochę te dziki. Chcąc, nie chcąc. Moje osiedle jest tego przykładem. W związku z czym dziki wędrują do miast. No i co z tym argumentem?
2: Ja myślę, że to nie jest kwestia wycinki lasów, kwestia zabudowy tych terenów zielonych, że te dziki nagle postanawiają wywędrować do miasta, bo tam czują się lepiej i bezpieczniej. To jest kwestia, o której pan redaktor wspomniał, że one idą po prostu za łatwo dostępnym jedzeniem. I dopóki pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, nie zorganizuje systemu, żeby te śmietniki były w jakiś sposób albo zabezpieczone, albo trudniej dostępne do dzików, to one z natury dzikiego zwierzęcia będą szły po...
1: Ale we wszystkich miastach są dziki.
2: We wszystkich miastach, tak.
1: Znaczy, no nie wiem, czy we wszystkich, ale w wielu. W mojej okolicy między Pamienicami a Łodzią jako żywo dzik, rzeczywiście jako dziecka dzika widziałem tylko w zoo albo czytałem o nim w bajkach, teraz się pojawiają dziki.
2: Dlatego trzeba sprawę ochrony ludzi przed dzikami pozostawić specjalistom i myśliwym, którzy dbają o to, żeby dziki nie niszczyły naszych plantacji. Na wsi też są problemy z dzikami, bo my mówimy o miastach, że dziki wchodzą do miast. Na wsi są problemy z dzikami, bo niszczą te dziki uprawy. Ale tam rolnik, który żyje tylko z tych upraw, dzwoni do swojego przyjaciela myśliwego albo do szefa koła i ta sprawa jest raz, dwa załatwiana i nikt się nie czuje bezpiecznie albo nikt się martwi się o swoje uprawy. I tak te problemy niestety powinno się rozwiązywać. Nie ma innych rozwiązań. Myślę, że ta zielona ideologia, dopóki jeszcze nie doprowadziła do tragedii z dzikami, ale widać, że doprowadziła już do tragedii z niedźwiedziami, z wilkami, które się na Podkarpacie przede wszystkim rozprzestrzeniają i atakują już ludzi, to niedługo do takiej tragedii dojdzie w mieście, mimo tego, że te dziki w jakiś sposób oswoiły się z ludźmi, no to tak jak powiedziałem, dojdzie do tragedii i wtedy nagle się wszyscy obudzą.
1: Lewicowcy nawet nadają im imiona, ale ostatecznie wśród ludzi też nie każdy chętnie czyni same dobre rzeczy.
2: Dokładnie.
1: Przejdźmy, jeżeli już jesteśmy przy tych miastach, to może nie do tragedii, ale do dużej niewygody, jaką jest ciągły brak bazy mieszkaniowej w Polsce. Pan się tym zajmuje, pisuje pan również do naszego dobitnie.pl. Polecam państwu, jak zawsze, analizy na ten temat. Co jest takim największym problemem, który dotyka mieszkaniówki dzisiaj?
2: Największym problemem, ja też zawodowo się zajmuję budową mieszkań, więc na co dzień mam do czynienia z problemami, o których zaraz powiem, to przede wszystkim nadmierna biurokracja. Jesteśmy spółką Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która współpracuje z gminami, współpracuje z Krajowym Zasobem Nieruchomości, czyli de facto mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby z tą biurokracją sobie poradzić, bo wszystkim stronom naszej współpracy zależy na tym, żeby te bloki szybko
1: powstały. No prowadzi się taką działalność, która jest społecznie bardzo pochwalana.
2: Tak, tak. I mamy dobrą współpracę z gminą, która zajmuje się tą biurokracją, dobrą współpracę ze starostem, a mimo wszystko pewnych kwestii papierologicznych no nie da się tak szybko przeskoczyć. Oczywiście mamy pewne narzędzia, że to trwa szybciej, ale to teraz postawmy się na miejscu prywatnego przedsiębiorcy albo na miejscu prywatnej osoby, która chce taki dom postawić. No to jest droga przez mękę. Zamiast jednej decyzji administracyjnej, która pozwala ci wybudować dom, blok i tak dalej, musimy w różnych urzędach załatwiać różne sprawy, które się rozlekają. To ma cel taki, żeby ci urzędnicy, którzy siedzą w tych urzędach, mieli co robić, żeby się po prostu w pracy nie
1: nudzili. Ale coś państwo zabezpiecza, przynajmniej oficjalnie, jakieś interesy przez tą biurokrację?
2: Według mnie zabezpiecza interesy danych urzędów, że ci urzędnicy się jednak nie nudzą. Pozdrawiam wszystkich urzędników, no ale niestety tak to wygląda.
1: No ale takiego urzędnika, jakbyśmy zapytali, po co to robi, to co on by powiedział?
2: Myślę, że każdy broni naszego swojego działania i tego, co robi w życiu. No ale ja nie widzę sensu w czasach elektryfikacji całego naszego życia występowania o mapy zasadnicze i czekania na tą mapę przykładowo tydzień czy dwa tygodnie. Nie widzę czegoś takiego, że to urzędnik decyduje, mówię teraz o planach ogólnych, gdzie dany gospodarz ma sobie postawić garaż, albo czy on w ogóle może sobie postawić garaż, tak? Bo teraz wchodzą plany ogólne i firmy związane na przykład z daną społecznością, wybrane przez, w zapytaniu ofertowym czy przetargu, przez wójta, burmistrza, decyduje o tym, jak ten plan zagospodarowania przestrzennego będzie wyglądał. Człowiek zgłasza uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego, bo wie, że ma córkę, wie, że ma syna, że oni kiedyś będą chcieli na przykład się obok postawić, a to nie jest uwzględniane w tym planie, bo urbanista zdecydował inaczej. Zabierają nam podstawową wolność do stanowienia o własnym mieniu i o własnej ziemi. Ktoś dziedziczy z dziada, pradziada dany kawałek ziemi i wychodzi na to, że to urzędnik decyduje, czy na tym kawałku ziemi dom może powstać, czy może już nie może.
1: Urzędnik wtrąca się w naszą własność. A teraz mam do pana pytanie, bo pan z jednej strony działa w Konfederacji, z drugiej strony no, jest biznesowo, uczestniczy w projekcie budownictwa społecznego. Jak słucham liderów Konfederacji, no co dużo bardziej Sławomira Mencena. Zresztą no, opowieść...
2: To musi pan słuchać Krzysztofa Busaka.
1: Opowieść UPR-owską znam, ale szczerze mówiąc, on się mniej wypowiada w tych sprawach gospodarczych. Ale to właśnie charakterystyczne, że Krzysztof Bosak trochę scedował, mam wrażenie, to strony te sprawy w ramach swojego pragmatyzmu na grupę Sławomira Mencena, no, która on mówi językiem, którym mówił dawny UPR. Może trochę to jest taki UPR w wersji cywilizowanej, ale to jest dalej opowieść o tym, że takie sprawy społeczne, no to nie za bardzo jakieś społeczne budownictwo. Kup sobie chłopie, zarób sobie chłopie, kup sobie działkę, wybuduj tą, zapisz dzieciom, niskie podatki i tak dalej, a pan tutaj buduje budownictwo społeczne. Tak. Czy to po prostu w ramach wewnętrznych w tego należenia do innej grupy w Konfederacji, czy popiera pan? Popada pan tu w pewną sprzeczność?
2: Nie popadam w żadną sprzeczność, bo musimy rozdzielić budownictwo społeczne od budownictwa komunalnego czy socjalnego. Mieszkania komunalne i socjalne to jest w jakimś stopniu rozdawnictwo, bo ktoś otrzymuje coś za bardzo, bardzo niską cenę albo za darmo.
1: A jak się dowiedzieliśmy, z Kłodzka, niekoniecznie dlatego, bo tak bardzo potrzebuję.
2: Dokładnie. A budownictwo społeczne to tak naprawdę narzędzie w rękach samorządu i państwa do ułatwienia człowiekowi, który pracuje, który regularnie płaci czynsz, do tego, żeby spełnił marzenie o własnym mieszkaniu. To jest też program prodemograficzny, bo wiele osób, myślę, że tu nikogo nie zaskoczę, a szczególnie ludzi, którzy nie odziedziczyli żadnego mieszkania czy domu, że możliwość wyprowadzenia się od rodziców, teściów i założenie rodziny we własnym gnieździe prowadzi do tego, że podejmujemy decyzję o starania się o dziecko. Bo mamy do tego warunki. Więc budownictwo społeczne tak naprawdę jest to narzędzie do tego, żeby spełniać marzenia ludzi o własnym mieszkaniu. I to działa tak, bo żeby u nas uzyskać mieszkanie, trzeba po pierwsze partycypować w kosztach inwestycji od 10 do 30%. To już trzeba około 60-80 tysięcy złotych z własnej kieszeni dać.
1: A każdy może to zrobić?
2: Rada gminy uchwałą decyduje o tym, komu takie mieszkanie się należy. Nie ma tam zbytnio restrykcyjnych warunków. Tam są przede wszystkim progi dochodowe, czyli taki najemca musi udowodnić spółce i Radzie Gminy, że on będzie w stanie regularnie spłacać czynsz. Czyli to jest program, który tak naprawdę zabiera pieniądze bankom zagranicznym, bo osoba, która stara się o takie mieszkanie u nas, prawdopodobnie musiałaby wziąć kredyt na 500 tysięcy złotych, a oddać po 30 latach milion czy milion 500. No, a u nas, spłacając regularnie czynsz, dochodzi do własności takiego mieszkania i na tym ani spółka nie zarabia, ani nie zarabia bank.
1: No, a czy może taka osoba kupić trzecie, czwarte, piąte mieszkanie i trzymać pod wynajem?
2: Nie, nie może. Po pierwsze tak. Tego mieszkania nie da się puścić pod wynajem. Jest zakaz. Po drugie, nie można mieć żadnej nieruchomości, żeby móc starać się o mieszkanie w budownictwie społecznym. W programie Ruchu Narodowego, tam akurat jest napisane, że Ruch Narodowy będzie wspierał Towarzystwa Budownictwa Społecznego, TBS-y, ale w międzyczasie to ewoluowało. Teraz TBS-y zastąpiły SIM-y, więc nie mam żadnej sprzeczności wewnętrznej.
1: A jak Ruch Narodowy to zmieni? Jeszcze temat, jeszcze zdążymy. Wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy z Marcinem, no ale to dziś ważny stał się element debaty publicznej. Jak Ruch Narodowy upatruje się i jak pan się upatruje na perspektywę taką, żeby w Polsce zmienić konstytucję i był ustrój prezydencki? Żeby prezydent odpowiadał przed parlamentem, parlament przed prezydentem, generalnie rzecz biorąc, to prezydent rządzi.
2: Krzysztof Bosak już od dłuższego czasu mówi o resecie konstytucyjnym i myślę, że nie tylko środowisko Konfederacji, ale też zwykli ludzie widzą, że ten reset konstytucyjny jest potrzebny. Dobrym przykładem, dlaczego ten reset konstytucyjny jest potrzebny, jest wymiar sprawiedliwości. Chyba nikt nie czuje się bezpiecznie i tak z taką myślą idąc do sądu po sprawiedliwość, że ta sprawa będzie w 100% sprawiedliwie rozstrzygnięta. Po tym jak słyszy od wielu lat, najpierw z jednej strony, że wymiar sprawiedliwości powinien zostać wyrzucony do kosza, a po teraz z drugiej strony, że musimy łamać prawo, bo oni tak popsuli wymiar sprawiedliwości, że bez łamania prawa nie da się tego naprawić. Co musi czuć zwykły obywatel idąc teraz do sądu po sprawiedliwość, kiedy codziennie od wielu lat słyszy, że tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju nie ma. Jedna strona mówi, że ci ją popsuli, druga strona mówi, że tamci ją popsuli, więc my musimy popsuć bardziej, bo inaczej ona się nie naprawi. No psuciem nigdy nic się nie naprawi, dlatego ten reset konstytucyjny jest potrzebny nie dla polityków, żeby w końcu przestali się kłócić. Reset konstytucyjny jest potrzebny dla zwykłych obywateli, żeby zwykli obywatele mieli poczucie, że żyją w państwie prawa i że tego prawa wszyscy muszą przestrzegać.
1: Patrzę na nieubłagany zegar, więc zadam na koniec to krótkie pytanie. Ustrój prezydencki tak czy nie? Wzmocnienie prezydentury.
2: Myślę, że albo ustrój prezydencki, albo ustrój kanclerski. To pytanie pewnie będziemy sobie. Tak, to pytanie pewnie będziemy sobie wszyscy zadawać. Słyszymy słuchy o referendum, żeby to ludzie zdecydowali.
1: Powiedzmy szczerze, jako szczerzy faceci, nie da się tego nie odpawać od ludzi, którzy pełnią te funkcje.
2: Dokładnie.
1: Dzisiaj.
2: Ja bym był chyba bardziej skłonny ku ustrojowi prezydenckiemu. Partie polityczne pewnie będą bliżej ustrojowi kanclerskiemu, bo wtedy partie polityczne mają większą
1: władzę.
2: Chyba,
1: że się prezydent zmieni na jakiegoś lewicowego, to
2: dokładnie.
1: Wtedy będzie pan za kanclerskim.
2: Pomyślimy, jak się zmieni. Obyś nie zmienił na lewicowego.
1: Dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję ślicznie mojemu gościowi.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję serdecznie państwu. Do zobaczenia za tydzień, a póki co zapraszam na media społecznościowe Radia Wnet. Zapraszam serdecznie do kanału Dobitnie i do śledzenia dobitnie.pl, gdzie można między innymi analizy także pana Tomasza przeczytać, a także wiele innych ciekawych tekstów. Do zobaczenia.
0: Świetlik wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
5: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
3: To była autopromocja.
6: Czas nie tylko na country.
0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

refrain. Miłość jest teraz gwiezdnym pyłem wczorajszego dnia, muzyką minionych lat. Witam Państwa, Jerzy Głuszyk i jak zwykle w poniedziałek o godzinie 20 audycja Czas nie tylko na country, którą realizuje dziś pan Szymon Krystianus, a ja, proszę Państwa, postanowiłem w całości poświęcić to wydanie dzisiejszej audycji twórczości Willie Nelsona. Przed kilkoma dniami, bo 29 kwietnia, Willie Nelson skończył 93 lata. To solidny wiek, ale artysta ma niezwykły dorobek. 155 płyt wydanych do tej pory w jego karierze. 156 szykowana jest i będzie jej premiera. Będzie 29 maja, czyli dokładnie w miesiąc po urodzinach Willie Nelsona. I proszę sobie wyobrazić, że tenże już dosyć zaawansowany w wieku artysta wyruszył pomiędzy swoimi urodzinami a premierą płyty w objazd po Stanach Zjednoczonych z koncertami promującymi tę płytę. Towarzyszy mu Bob Dylan oraz orkiestra, która zwykle gra zespół, który towarzyszy także Willie Nelsonowi. Bob Dylan między innymi dlatego, nie tylko dlatego, że jest przyjacielem Willie Nelsona, ale także dlatego, że na tej najnowszej płycie, która jest takim, wydaje się, kolejnym podsumowaniem życia naszego bohatera, nagrał wspólnie z Willie Nelsonem wspólnie piosenkę. Dziś postanowiłem Państwu zaproponować utwory właśnie nie kantrowe, ale utwory, które śpiewa, czy wykonuje, interpretuje Willie Nelson z takiej skarbnicy muzyki amerykańskiej. To są standardy muzyki pop, to są standardy muzyki jazzowej i proszę posłuchać, jak wspaniale interpretuje te piosenki Willie Nelson, który na dodatek jest taką właściwie ikoną kultury amerykańskiej, bo muzyka country jest ważnym elementem w jego życiu, podstawowym, ale on także śpiewa te wielkie utwory amerykańskie muzyki pop, które skomponował między innymi jak ten utwór Stardust Carmichael, wielki także kompozytor muzyki amerykańskiej. Ta piosenka pochodzi, to akurat w wykonaniu live, pochodzi z pierwszej płyty poświęconej właśnie standardom muzyki amerykańskiej, płyty wydanej w latach 70. jeszcze przez Willie Nelsona, zatytułowany Stardust. Ale inne utwory, które dziś Państwu zaprezentuję, pochodzą z innych płyt, takich American Songwriting, czyli Songbook, które wykonywał Willie Nelson. I teraz, proszę Państwa, bo za dużo już chyba gadam, przejdźmy do muzyki, bo ta muzyka wypełni dzisiejszą audycję. Przed Państwem Willie Nelson w utworach, w wielkich standardach muzyki amerykańskiej. Posłuchajmy. Grab your coat,

shine. Wilson potrafi wprawić nas w znakomity nastrój. To jest właśnie bardzo nastrojowa muzyka, to co Willie Nelson śpiewa. Szczególnie właśnie w tych standardach amerykańskich potrafi oddać ich duch, ich melodię, ich treść. Pomimo iż, proszę Państwa, on nie śpiewa wybitnie. To nie jest wspaniały wokalista. On w jakimś sensie też nieoczywisty sposób artykułuje i przekazuje tę treść piosenek, ale jest człowiekiem, który przekazuje prawdę i potrafi grać na emocjach, na uczuciach odbiorców. Dlatego wybrałem dla Państwa dzisiaj nieoczywisty repertuar Willie Nelsona, bo niezwiązany z jego głównym nurtem, czyli muzyką country. Posłuchajmy kolejnych piosenek z tego wielkiego śpiewnika muzyki amerykańskiej. To są ogromne przeboje, wielkie przeboje światowe także, związane z muzyką jazzową i muzyką pop. Spróbujmy wejść w ten nastrój, jaki proponuje nam artysta, wielki artysta Willie Nelson.

Słuchacie Państwo piosenki z płyty, którą Willie Nelson nagrał w hołdzie dla Franka Sinatry. Tutaj Diana Krall towarzyszyła mu w tej piosence. Willie Nelson znał znakomicie Franka Sinatry, to przyjaźnili się panowie i nagrał w sumie dwie płyty poświęcone twórczości Franka Sinatry w hołdzie dla tego wielkiego artysty. Jedna z nich otrzymała nagrodę Grammy w kategorii takiej old pop music. Myślę, że ta muzyka, którą dzisiaj Państwu proponuję, jest taką muzyką, w której możemy się zatopić, możemy dać szansę fantazji, przenieść się w inny świat, w świat lat 40., 50., w przepiękny świat muzyki i tamtej rzeczywistości. Do końca dzisiejszej audycji posłuchamy jeszcze Willie Nelsona w tych niezapomnianych, ponadczasowych przebojach muzyki pop. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegna Państwa Jerzy Głuszyk. Pan Szymon Chrystianus zrealizował dzisiejszą audycję, a ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.

0: Czas nie tylko na country.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
4: Mazol, Arytmik Radio.
5: Witam Was serdecznie, kochani słuchacze Mazol, Arytmik Radio. Minęła godzina 21, a ja nadaję do Was z desek Filharmonii w Opolu. Ale na muzykę to wpływu nie ma. Pakiet trzech wspaniałych artystów, którzy już tydzień temu zagościli w tej audycji. I w tym tygodniu utrwalimy to, co najlepsze z tych płyt w czasie tej audycji i będzie to szło trójkami. Co trzy utwory usłyszymy się po to, bym mógł wam powiedzieć, co nas czeka. Na początek Sam Gendel i Sam Wilkes w utworze Rapman, potem Anthony Joseph, The African Origins, a na końcu tej trójki Dave Douglas i Ergil Berger.

Teraz ten duet, który płynie pośród muzyki improwizowanej i elektroniki oraz konstrukcji modyfikowanej w postprodukcji, czyli Sam Gendel, który zatyka swój saksofon, używa mnóstwa efektów, także trudno rozpoznać w tym altowy saksofon, czasami brzmi to jak fleta, czasami jak Yamaha DX7, oraz Sam Wilkes, który jest wspaniałym basistą, ale rozszerza swoje instrumentarium także o elektronikę, klawisze i efekty. Utwór w ich wykonaniu teraz to będzie Dom, a potem Joseph Anthony The Ark i Dave Douglas ze swojej świetnej płyty z partnerami takimi jak Tomek Reid i James Brandon Lewis w utworze Aklapaka.

Teraz duet Sam Gender i Sam Wilks wykonała Fifth Dom, tak się nazywa ten utwór. Anthony Joseph w utworze Yo Bird and I, to chyba mój ulubiony utwór z tej płyty. Widać, że Anthony Joseph wsiadł, jak to się mówi, wsiodło, że dobrze te płyty są produkowane, że dobiera partnerów, którzy kreują z nim nowy świat muzyczny, i Dave Douglas w znakomitej obstawie w kolejnej znakomitej płycie, chyba w ciągu miesiąca czy dwóch, którą prezentujemy. Wcześniej to był jego kwartet, a teraz skład jeszcze szerszy, choć nie zawsze wszyscy grają. Utwór pod tytułem Slaps.

cóż, tak dużo wspaniałej muzyki dzisiaj, a to wszystko miks trzech płyt i trzech różnych stylów, trzech różnych jakże artystów, a obok siebie brzmiących jakby w jednej współczesnej wypowiedzi. Są to różne aspekty dzisiejszej muzyki improwizowanej i to w tym wypadku wszystkie ze Stanów Zjednoczonych, bo mieliśmy cały czas brytyjską scenę nowej muzyki. No właśnie, już w drodze powrotne, jak słyszycie, dworcowe zapowiedzi może w tle. Taką i moja zapowiedź końca audycji Mazol Rytmik Radio. Mówił do was Jerzy Mazol. Realizował Szymon Christianus. Dziękuję wszystkim za pomoc i wspólne za pomoc w realizacji tej audycji. Dziękuję. Ale też dziękuję tym, którzy spędzili ten czas ze mną i z tą muzyką, której ja słucham podróżując i grając koncerty po całej Polsce. I teraz na koniec Sam Gendel i Sam Wilkes w utworze Pippi Malugi, a potem Anthony Joseph, Byron Samedi i Dave Douglas w utworze Transcendent. I niech ten utwór was prowadzi w noc. Życzę wam pięknej nocy, pokoju w sercu. Może to nie jest duży pokój, audycja Mazol Rytmik Radio. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień. Zapraszam o 21:00. Zostańcie z Radiem Wnet i szukajcie audycji, które spełniają wasze marzenia, a takich jest tutaj pełno. Trzymajcie się, pa!

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witamy naszego gościa, Bronisław Wilsztajn, pisarz i publicysta, jest gościem poranka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pojawiają się informacje o tym, że według ustaleń dziennikarzy TVN24 i superwizjera pojawią się wnioski o uchylenie immunitetu Hołowni i Kobosky. Do prokuratury krajowej nie wpłynęły jeszcze takie wnioski, takie informacje pojawiły się na stronie TVN24. Tymczasem Szymon Hołownia reaguje na tekst w jednym z portali w sprawie Collegium Humanum. Nie mogę na to patrzeć, zakładam, że żadnego wniosku nie będzie. Szymon Hołownia twierdzi, że sprawę dotyczącą jego zarzutów wobec niego fałszowania dokumentów dotyczących studiów na Collegium Humanum nakręcają media, jego byli koledzy, jak pisze, nie może na to patrzeć, jak to funkcjonuje. I szanowni państwo, postanowiliśmy z panem redaktorem przyjrzeć się fenomenowi Polski, takich projektów jak Polska 2050. Czy to jest projekt polityczny, który miał być oddechem i taką świeżością na duopolu, czy to jest pana zdaniem, panie redaktorze, projekt, który po prostu ma pomóc Platformie Obywatelskiej, bo głosowania, jak sprawdzałam przed naszą rozmową, pokazują, że w tych rzeczach fundamentalnych, chodzi o obronę rządu czy poszczególnych ministrów, Polska 2050 zawsze głosuje z Koalicją Obywatelską.
2: No oczywiście, i to jest zrozumiałe. I to, co pani mówiła o tym, że prokuratura rozważa, czy postawić zarzuty, czy się w ogóle przygotowuje do postawienia zarzutów twórcom tego ugrupowania, czyli Szymonowi Hołowni, panu Kobosko, to jest dalszy ciąg dyscyplinowania Szymona Hołowni. I tutaj Szymon Hołownia jak zwykle nie dopowiada. Nie starczy mu odwagi, żeby nazwać rzeczy po imieniu. On mówi o tym, jakby to była zupełnie niezależna inicjatywa Onetu i zajście TVN24, które to, jak to mówi jego koledzy, w sensie tam dziennikarze, którzy w odpowiednich momentach zawsze przypominają się o tym, że jakoby on czy zrobił dyplom, czy miał zrobić dyplom, czy próbował zrobić dyplom w takiej tej podejrzanej instytucji, czyli Collegium Humanum. I robi się takie niby żart, bo, który ma pokazać, że oczywiście on z tym nic nie miał wspólnego, a podsuwa im propozycję, jak to należy odsłonić. No ale mówię, nie stawia kropki nad i, nie nazywa rzeczy po imieniu. To znaczy, no przecież ani TVN24, ani Gazeta Wyborcza, ani one nie działają z własnej inicjatywy. No tak się składa, że one działają, podejmują tą sprawę wtedy, kiedy jest to na rękę Koalicji Obywatelskiej, konkretnie Donaldowi Tuskowi. I to jest dość oczywiste. Ale to Jung tym jest dla niego zbyt ryzykowne. Znaczy boi się po prostu te ostateczne wnioski wyciągnąć Szymon Hołownia, który w ogóle nie należy chyba, jak powiedzieć, cnota odwagi nie jest jego główną cnotą, że powiem to tak bardzo oględnie. A cały projekt, zdajmy sobie sprawę, że gdyby nie Hołownia, gdyby nie ten projekt, to Tusk nie zdobyłby władzy. I to było dość oczywiste dla każdego, kto obserwował sytuację. To znaczy, ludzie jeszcze pamiętali, jak rządziła Platforma. Ta cała czarna opowieść o PiS-ie jeszcze na nowo się nie zakorzeniła. A więc Platforma Obywatelska, przypomnijmy sobie, nie wygrała wyborów. Ona wyraźnie przegrała z PiS-em. Koalicja stworzona właśnie przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej i ugrupowania Hołowni Polska 2050 i PSL-u dopiero stworzyły całość, która była w stanie przejąć władzę. Głównie dzięki partii Hołowni, no bo to ona tutaj była tym języczkiem uwagi i zdobyła całkiem sporo mandatu. Ona zdobyła te mandaty pod hasłem właśnie nowej jakości. No to jest W ogóle to jest taka dość groteskowa sytuacja, że obywatele nauczeni nowością wciąż poszukują nowości. Zamiast zastanowić się nad tym, że my się borykamy ciągle z tymi samymi wyzwaniami. Można na nie odpowiadać w różny sposób, na przykład w polityce międzynarodowej. Czy chcemy być niezależni, podmiotowi, nawet zgadzając się obecnie na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale odgrywamy tam samodzielną rolę, czy przyjmujemy strategię Donalda Tuska, to znaczy, jak to on sam powiedział, kiedy razem z Radosławem Sikorskim, płynięcia w głównym nurcie. Co to znaczy płynięcie w głównym nurcie? Przecież nie my wyznaczamy, nie Polska. Największy megaloman nie powie, że Polska wyznacza nurt płynięcia Unii Europejskiej. A więc wyznaczają go inni, no przede wszystkim Niemcy, do pewnego stopnia Francja. A więc, że płynięcie w głównym nurcie to jest podporządkowanie naszej polityki zagranicznej tym ugrupowaniom. A z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, czy Konfederacja, które mówią, że nie, my chcemy prowadzić samodzielną politykę i mamy taką alternatywę. I wymyślanie jakichś kolejnych bytów, które jakoby, nie wiem co, przekroczą, to jest takie rozumowanie o polityce na zasadzie towaru. No nudzą nam się w kółko te same towary, to my nowy towar. No ale to specjaliści od tego marketingu politycznego doskonale to rozumieją i wciąż nam sprzedają te stare towary w nowych opakowaniach, ponieważ oczywiście z jednej strony to jest Tusk, który się przepakowuje dowolnie. Może być osobą absolutnie wierzącą, która przeżywa nawrócenie religijne, bierze ślub kościelny po paru dziesięciu latach, jak gdyby życie w ślubie cywilnym, gdzie nie uznawał, ten ślub kościelny jest mu potrzebny, a bardzo prędko potem uzna, że właściwie głównym takim podstawowym katolickim przykazaniem to jest nieograniczona aborcja. On to prawie wprost powiedział. Pamiętam też takiego spotkania z jakąś taką przypadkowo wyłanioną katoliczką podczas jego zebrania, która powiedziała, że przecież chodzi o wolność. I to tak, katolicyzm to jest wolność, a więc prawo kobiet do aborcji. I powiedział, że ta wolność nie powinna sięgać do decydowania o życiu innych. No ale zostawmy to na boku. Więc po pierwsze przepoczwarza nam się Tusk i Koalicja Obywatelska, była Platforma Obywatelska, ale na to się średnio nabierają ludzie, a więc trzeba stworzyć nowy byt. I tutaj jak spod ziemi pojawia się Szymon Hołownia, który startuje w wyborach prezydenckich, jest zainteresowanie nim, zdobywa całkiem spore poparcie, a więc nagle staje się taką szansą na stworzenie nowej w cudzysłowie jakości politycznej, która w dziwny sposób staje się tożsama błyskawicznie z Platformą. Wcześniej mieliśmy takie same ugrupowania, wcześniej mieliśmy Nowoczesną z Ryszardem Petru. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Pani.
1: Nie, już nie. Już właśnie, no, właśnie chyba tydzień temu przestała istnieć.
2: Jaka szkoda, to niebywałe. No ale cóż, no utraciliśmy kolejną, prawda, naszą szansę. A więc ci ludzie, którzy pomagają Hołowni w tworzeniu, którzy organizują tą partię, doskonale wiedzą, że chodzi o to, żeby rządził w Polsce ten sam układ, oligarchia taka, establishment powiedzmy, oligarchia to oznacza władzę nielicznych w swoim interesie. I rolę reprezentacji tego środowiska wziął na siebie Donald Tusk. Wcześniej to byli inni. Wziął na siebie i najskutecznie ją pełni. No ale ponieważ to ta jego władza już zaczęła się odpowiednio Polakom kojarzyć, więc trzeba stworzyć nowe ugrupowanie, świeże, które oczywiście jest niezależne, ale potem wejdzie w sojusz z Donaldem Tuskiem. Zwróćmy uwagę, że ci wszyscy ludzie sygnują cały czas najbardziej takie, chciałem powiedzieć, odrażające wręcz, a to można po prostu powiedzieć, odrażające działania Tuska, znaczy budowania polityki na nienawiści, rzucania oszczerstw zupełnie nieuprawnionych pod adresem swoich konkurentów politycznych. Mógłbym wymieniać. Ostatnio pamiętam takie, no przypomniało mi się, takie rzucone en passant, kiedy to Donald Tusk powiedział, że on się nigdy nie zgodzi na to, żeby wysyłać polskich żołnierzy do Iranu razem z Ameryką. komu przyszło do głowy polskich żołnierzy wysłać? Nie. A to jest taka podskórna insynuacja, że jakoby to było w kontekście takim, że jakoby prezydent wysyła. Ale to znamy te opowieści o tych 100 miliardach ukradzionych przez PiS, które się rozpłynęły. Potem już nie było w ogóle o tym mowy. Więc to wszystko, tego typu strategie sygnowało to ugrupowanie Hołowni. Sygnowało zamykanie polityków z opozycji do więzienia, wytaczanie procesów politycznych de facto. W jednej sprawie Hołownia się przeciwstawił, rzeczywiście trzeba powiedzieć Tuskowi. No to była próba skręcenia wyborów prezydenckich, a konkretnie zablokowania wyborów prezydenta Karola Nawrockiego, który wygrał wybory. Znaczy zablokowania zaprzysiężenia. I to była strategia wymyślona przez Giertycha, no, która już tak uderzała fundamentalnie w demokrację.

0: ślubowanie od prezydenta, ale wspomniał, że usiłowano go nacisnąć, wymóc nad nim, żeby przeprowadził zamach stanu de facto. I nawet użył tego określenia. Tylko że zastanówmy się. Mamy do czynienia, jest marszałek Sejmu z ugrupowania, jego koalicjant chce na nim wymóc, żeby on dokonał zamachu stanu. To jaka powinna być reakcja normalnego polityka? No zerwać taką koalicję. No,
1: nie ma tej koalicji.
0: No, koalicja z tym, ale a tutaj nic podobnego. Koalicja jest nadal, nic nie przeszkadza. Chciał zamachu stanu, ja nie przeprowadziłem, bo to zbyt ryzykowne, ale jak trzeba, to we wszystkich innych to będę podpisywał. No i tak to i tam ci i inni, prawda, politycy, których on wyłonił, zachowują się podobnie. No, pani Pełczyńska Nałęcz, która grzmiała, że ona nie ugnie się przed żadnym ultimatum, ugięła się jak trzeba dokładnie. Oczywiście tam były jeszcze takie drobne prezenciki. Dawał Donald Tusk go przy okazji, zwłaszcza PSL jest tym specjalistą. Bank, który już były skandale jakieś niebywałe i odwołano tego prezesa z PSL-u, z tego banku. Ale tutaj go powołano na nowo. Ta sama Rada Nadzorcza, która go odwołała, go powołała znowu, bo trzeba było politycznie go powołać. Więc przy okazji coś tam drobnego ugrali sobie ci pojedynczy politycy i się toczy nadal. A w nowych wyborach zastanawiam się, czy pojawi się znowu, chyba za mało czasu, żeby wykreować, bo nie będzie wyborów prezydenckich, po drodze nic nie idzie okazji. Więc tutaj już ta koalicja obywatelska, która zjadła tą dawną niezależną Polskę 2050, będzie musiała samodzielnie walczyć. Oczywiście z PSL-em, który zawsze jest na posterunku jako dobra partia nomenklatury miejskiej, nie tylko.
1: Będziemy obserwować. Panie redaktorze, a tak dzisiaj jest pierwszy dzień matur. Nasza nowa koleżanka Helena Mikulska przygotowała zestawienie. My tutaj rozpoczynam ligę typerów, bo jest tak, 180 lat od urodzin Henryka Sienkiewicza, 110 lat od śmierci Sienkiewicza, 480 lat od urodzin Kochanowskiego, 225 Krasicki, śmierć, 150 Fredro, 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego, 200 lat od śmierci Staszyca, 125 lat od premiery Wesela, ale wszyscy obstawiają lalkę. Z jakiej lektury pan by się ucieszył, jakby pan musiał wrócić do tematu matury?
0: Z Wesela na pewno.
1: A na co pan stawia w tej naszej skromnej lidze typerów, co może się pojawić w tym głównym temacie maturalnym, bo to jednak jest gorący temat dla wszystkich maturzystów?
0: Pojęcia nie mam. Co jest w stanie wymyślić nasza pani ministra oświaty? No tego ja nie jestem w stanie przejść.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Pisarz, publicysta Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka w Net. Do widzenia, panie redaktorze.
2: Nocne powtórki w Net.
3: Słuchacie Radia w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry, Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, jest gościem poranka wnet. Jaka jest sytuacja w Libanie, panie redaktorze?
2: Dzień dobry, tak zacznę od tego, że u nas rzeczywiście jest godzina 8:34.
1: To dobrze, zapowiedziałam.
2: Wszystko się zgadza. Tak, sytuacja jest, możemy zacząć od tego, że się bardzo ochłodziło i z wczorajszych 28 stopni Celsjusza dzisiaj, patrzę, mamy zaledwie 20, czyli to jest duża różnica, także w jaki sposób też jest sytuacja trudniejsza dla przesiedleńców. Właśnie w dzień flagi, będąc na cmentarzu polskim, później nawiedziłem plac, gdzie była odprawiana msza święta przez Leona XIV na początku grudnia zeszłego roku. Nigdy nie pomyślałbym, że ten plac zapełni się uchodźcami, przesiedleńcami, którzy koczują pod namiotami. Także dzisiaj w nocy padał dość obfity deszcz. Ja nie wiem, za chwilę tam się udam po audycji, by zobaczyć, co będziemy mogli zrobić, jak będziemy mogli pomóc, bo to są tysiące ludzi, dzieci, którzy rzeczywiście cierpią. A tak w tej wielkiej polityce, no cóż, mimo zawieszenia broni, Izrael ciągle pod presją Hezbollahu, który atakuje go dronami, bombarduje przede wszystkim południe Libanu. Tak naprawdę ten rozejm, który niby trwa, jedynie dotyczy dzielnic południowych Bejrutu, natomiast na południe od Bejrutu, a zwłaszcza w okolicach miejscowości Nabatyje, tam się dzieje bardzo, ale bardzo źle i każdego dnia przybywa nam ludzi, którzy po prostu zginęli pod gruzami własnych domów. Na niedzielne popołudnie mieliśmy oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia Libańskiego. To było już 2679 osób zabitych. Tu oczywiście nie mówimy o bojownikach Hezbollahu, o których nic nie wiemy, także ta liczba może być dużo większa. Na dodatek Izrael kontynuuje, aby wymuszać na mieszkańcach południa opuszczenie ich domów, czyli tych uchodźców będzie przybywać. Wczoraj 10 wiosek zostało poinformowanych, następnych 10 wiosek, aby swoje domy opuścić. Oczywiście mieliśmy też przykłady uszkodzeń, bombardowań, również budynków sakralnych, chrześcijańskich, i oto jeden z klasztorów, jak również szkoła obok w miejscowości Jarun na południu Libanu została zbombardowana. W Bejrucie wojsko libańskie ma rozkaz aresztowania tych wszystkich, którzy noszą przy sobie broń. To próbowano zrobić przedwczoraj. Niestety takie wojsko, jakie mamy dzisiaj, nie jest w stanie nikogo rozbroić. A co będzie dalej z tym rozejmem, oczywiście dotyczącym również Iranu i całego Bliskiego Wschodu? Iran zapewnia, że jakiekolwiek porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi będzie musiało zawierać również kwestie Libanu. I właśnie o tym minister spraw zagranicznych Iranu, Araksi, w piątek wieczorem zadzwonił do szefa naszego parlamentu, czyli marszałka Sejmu Libańskiego, który jest szyitą, zresztą związanym też z Hezbollahem pośrednio, i powiedział mu: nie bój się, my nigdy was nie opuścimy. Co sprawiło, że ten marszałek wpływa bardzo na wszystkie siły libańskie, aby, uwaga, nie rozmawiały bezpośrednio z Izraelem. No i oczywiście prezydent, który jest, bym powiedział, naciskany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby spotkał się bezpośrednio, twarzą w twarz z premierem rządu Izraela Netanyahu, na razie mówi nie, bo obawia się, że w ten sposób albo mógłby zginąć, jak wielu prezydentów libańskich już tego doświadczyło, albo po prostu mógłby stracić jakąkolwiek tutaj wiarygodność. Dlatego też istnieje kilka wersji, co zrobić z jakimś układem z Izraelem, czy to jest w ogóle możliwe. Oczywiście Liban aktualnie w całości mówi tak: Izrael się wycofuje z wszystkich baz, jakie już ma w Libanie, wtedy siadamy do stołu i dyskutujemy. Izrael mówi: nie, dyskutujemy, my jesteśmy w Libanie, eliminujemy Hezbollah do zera, wtedy się wycofujemy. Jest może bardziej rozsądna propozycja Stanów Zjednoczonych, która mówi krok za krok. My sprawimy, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, że Izrael się wycofa jednym krokiem z Libanu, a wy będziecie po części likwidować arsenał Hezbollahu. Czyli, panie redaktor, na dzisiejszy poranek przed południem w właśnie ten poniedziałek mogę powiedzieć tylko tyle. Źle się dzieje, cierpienia i to często małych dzieci przybywa, a jakiegoś konkretnego rozwiązania jak na dzisiaj nie widzimy, jednak ciągle widzimy samoloty i rakiety, jak również drony. Dodam tylko, że 2 maja otrzymaliśmy flagę państwową od prezydenta doktora Karola Nawrockiego. Wieszaliśmy ją uroczyście na polskim cmentarzu razem z przedstawicielami ambasady, jak również gości z Polski, ale cały czas towarzyszył nam taki szum, a to było nic innego jak dron izraelski, który po prostu nas filmował, nas obserwował. Na szczęście ta nasza flaga polska jak na razie jeszcze jest respektowana i nic strasznego się nie wydarzyło. Taka jest sytuacja na dzisiejszy poniedziałkowy poranek.
1: To bardzo smutne, ale życzymy chociaż poprawy pogody i proszę, będziemy w kontakcie. Studio Bejrut, zapraszamy Państwa do słuchania Radia Wnet i wspierania tych wszystkich działań, które pod przewodnictwem redaktora Kazimierza Gajowego Radio Wnet wspiera. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze, proszę się trzymać. Z panem
2: dziękuję Bogiem. I miłego tygodnia mimo wszystko.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest Piotr Cywiński, ekspert, dziennikarz, korespondent polskich mediów. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam serdecznie o poranku.
1: 28 kwietnia, Welt pisze, Niemcy mogą ujarzmić Donalda Trumpa i wyciągnąć sojusz z opresji. Trzeba robić to, co one. Informacje o NATO 3.0 ja chyba cytowałam tydzień temu. Rozmawialiśmy tutaj w poranku, opowiadaliśmy słuchaczom Radia Wnet o tym, że pojawia się taka strategia. Jeden z wiceszefów Pentagonu mówi o tym, że cała strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie oparta właśnie na wojskach, które są w Niemczech. Tymczasem chwilę później pojawia się informacja o tym, że jednak 5000 żołnierzy, a tak jak powiedział prezydent Donald Trump bodajże w piątek albo w sobotę odlatując do swojej rezydencji, być może będzie to nawet większa liczba, wycofywane są wojska z Niemiec. To czy to wycofywanie wojsk USA z Niemiec to przede wszystkim decyzja wojskowa, czy to są jakieś polityczne sygnały, które Berlin ma otrzymać? Jakby pan to skomentował?
2: No i jedno i drugie. Ja myślę, że tych takich słodko-gorzkich relacjach niemiecko-amerykańskich, no to przypominają one taką sinusoidę, raz lepiej, raz gorzej. I wszystkie te elementy, zarówno dotyczące polityki obronnej, jak i polityki gospodarczej, jak i kwestie polityki w szerokim znaczeniu tego słowa, wiążą się akurat z tą wspomnianą przeze mnie sinusoidą. Ale ja myślę, że przede wszystkim trzeba mieć tę świadomość, że Amerykanie nie są w Niemczech po to, żeby bronić Niemców, jakkolwiek to zabrzmi, lecz żeby po dwóch wywołanych przez nich wojnach światowych zachować Niemców pod kontrolą. No oczywiście także, żeby bronić strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze. No a po drugie, z naszego polskiego punktu widzenia, no lepiej, żeby skrzypiało na linii Waszyngton-Berlin, niż by któryś z amerykańskich prezydentów poczuł wielką sympatię do Niemiec i uczynił z nich strategicznego partnera, nie wiem, tudzież na wzorce Europy, ergo nawiązuje do tego, o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, więc o tych takich kombinacjach, że Bundeswehra mogłaby stanowić, nie wiem, tę oś NATO w ramach naszego kontynentu. No, tymczasem można mieć pewność, że w przewidywalnej przyszłości Amerykanie nie wyniosą się z Niemiec. No, co umyka uwadze tych 5000 żołnierzy, których chce teraz zabrać prezydent Donald Trump, przysłano do Niemiec relatywnie niedawno, bo po wybuchu wojny na Ukrainie. No i nawiasem mówiąc, rząd USA już wycofał podobną jednostkę bojową z Rumunii. No, BRFN nadal pozostanie 35 tysięcy żołnierzy US Army, to znaczy po odjęciu tych 5000, którzy wyjadą, pozostanie 35 tysięcy, żeby nie było wątpliwości. No i bazy w Niemczech nadal będą po Japonii drugie pod względem wielkości w świecie. Notabene minister obrony Niemiec Boris Pistorius stwierdził w sobotę właśnie, że decyzja USA była dla niego do przewidzenia. No, prezydent Trump już podczas pierwszej kadencji ostrzegał Niemców latami ignorujących wręcz zobowiązania w ramach NATO dotyczące ułożenia na własną armię. On wówczas mówił, że wycofa 12 tysięcy żołnierzy, no ale następca Trumpa, prezydent Joe Biden, wstrzymał te zamiary, do czego natomiast Niemcy się nie spodziewali. I o czym nie wspomniał minister Pistorius, prezydent Trump prawdopodobnie anuluje ubiegłoroczne porozumienie poprzedników, to znaczy prezydenta Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem, o rozmieszczeniu w Niemczech pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk i pocisków wielozadaniowych i otóż także hipersonicznych najnowszych pocisków Dark Eagle. No, ta broń miała pozostawać w RFN do czasu uzyskania podobnych zdolności obronnych przez europejskich sojuszników z NATO. No ale my jak wiemy o tym najlepiej, to tymczasem jest patykiem na wodzie pisane. No i co warto wiedzieć? Wstrzymanie tej decyzji no, byłoby rzeczywiście karą dla kanclerza Friedricha Merca za jego krytykę daleko posuniętą wobec działań Stanów Zjednoczonych w Iranie. No, w skrócie dla niewiedzących, no, Merc stwierdził, że Trump nie wie, co tam robi, no, na co z kolei prezydent Trump odpalił, że Merc nie wie, co mówi. No, i w efekcie dzisiaj kanclerz Niemiec krytykowany jest nawet przez rodzime media, że powinien staranniej dobierać słowa w komentowaniu polityki USA. No bo tymczasem Niemcy są po prostu zależne, zarówno w kwestiach obronnych, no i także obecność amerykańskich żołnierzy daje im wymierne korzyści gospodarcze, zwłaszcza na terenach, gdzie znajdują się te bazy. Na przykład burmistrz gminy Ramstein, też na Renii-Palatynacie, mówi o wartości ponad 2 miliardów dolarów. To są rzeczywiście poważne pieniądze. O zapewnienie tysięcy dodatkowych miejsc pracy dla lokalnej ludności, kontraktów dla firm najróżniejszych i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jest to podstawowe pytanie, czy jednak dojdzie do zmniejszenia amerykańskiego kontyngentu w Niemczech. No i nawiasem jest także w Hiszpanii i Włoszech, bo o tym napomykał prezydent Trump. No ja osobiście wątpię, bardzo wątpię. Te zapowiedzi mają raczej charakter taki dyscyplinujący wobec europejskich partnerów z NATO, których Trump ma za no, bezużytecznych darmozjadów, zresztą sam to tak nazywał, korzystających z amerykańskiego parasola obronnego i no, nie dbających o własne zdolności obronne. I jak wiemy, to jest prawdą. No i pierwsze skutki tych gruźb de facto korzystne już są, bo niemiecki minister obrony Pistorius zapowiedział w sobotę, że on będzie rozmawiał o tym przemodelowaniu i oczywiście o zwiększeniu zdolności obronnych Europy w ramach grupy tak zwanej E5, czyli z Wielką Brytanią, z Francją, z Włochami i Polską. No, zmniejszenie tej liczby amerykańskich żołnierzy w Europie można też wątpić z innego powodu, mianowicie no, w ubiegłym roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił, że dla zachowania bezpieczeństwa łączna liczba żołnierzy stacjonujących na stałe pod komendą dowództwa europejskiego no, nie może spaść poniżej 76 tysięcy. Tam wytyczono okres no, nie dłuższy, jeśli dobrze pamiętam, 40 czy 45 dni. No i obecnie według danych statystycznych w Europie stacjonuje 86 tysięcy amerykańskich żołnierzy, w tym blisko 40 tysięcy w Niemczech. Jeśli więc odejmiemy tę liczbę tego kontyngentu, który został dodatkowo przysłany w wyniku wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainie, no to rzeczywiście dojdziemy do tej granicy 76 tysięcy nieprzekraczalnej zgodnie z tym, co postanowił amerykański kongres.
1: No i mamy też takie informacje i pytanie do pana, czy Polska będzie się ubiegać albo powinna się ubiegać o przesunięcie tych 5 tysięcy na naszą stronę, bo wieczorem pojawiła się taka informacja, że w dniu Święta Narodowego prezydent Rzeczpospolitej, pan Karol Nawrocki, odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa i istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Oczywiście ten komunikat jest suchy i tu jest już wróżenie z fusów i trochę naciąganie pana na taki komentarz, ale czy to jest też być może sygnał dla... Czy to jest nadinterpretacja, bo pojawiają się takie informacje, że to, proszę państwa, może być sygnał dla Rosji, że NATO jest osłabione. Jak z pana perspektywy wygląda de facto te dyskusje na temat NATO?
2: No dam się naciągnąć na te spekulacje. Otóż z amerykańskiego punktu widzenia, no my jesteśmy takim sojusznikiem, na którym można polegać, tymczasem można polegać z jednego powodu. z głównego powodu, naszego położenia geopolitycznego. My znajdujemy się między Niemcami, do których trudno mieć zaufanie, biorąc pod uwagę historię, no i Rosją, do której też nie ma najmniejszych powodów do zaufania z naszej strony. A więc Amerykanie no, nie wątpią akurat w lojalność Polski, no chyba, że na przykład rzeczywiście polska strategia długodystansowa w naszej polityce no, zwróci się w kierunku Berlina, co byłoby naprawdę bardzo groźne, ale także bardzo niekorzystne z amerykańskiego punktu widzenia. Więc takie dopieszczanie no może faktycznie zaistnieć, przysłanie może jakichś tam, no nie wiem, dodatkowych żołnierzy, albo też na przykład odtworzenie jakiegoś dowództwa, czy coś w tym rodzaju, symboliczne gesty. O wiele bardziej istotne z amerykańskiego punktu widzenia są właśnie Niemcy. Ja już wspomniałem na początku, że no, no są te zgrzyty niemiecko-amerykańskie, że to jest takie zjawisko poniekąd normalne. I ja mówię, z naszego punktu widzenia, no bardzo dobrze, że rzeczywiście te stosunki wyglądają tak, jak wyglądają. Co warto pamiętać, tuż po zjednoczeniu Niemiec, no jeszcze za prezydenta George'a Busha seniora, kanclerz Helmut Kohl zgłosił natychmiast aspirację o włączenie Niemiec do grona 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli decydentach o losach świata. No, odmówił udzielenia pomocy USA w wojnie w Zatoce Perskiej. No i w Bonn po raz pierwszy zorganizowano wtedy wielką demonstrację, ponad ćwierć miliona protestujących pod hasłami żadnej krwi za ropę i Amerykanie do domu. No więc to mówi samo za siebie. Niemcy, że tak powiem, nabrali wiatr w żagle z Chinów Zjednoczenia. Niemcy poczuli się niemalże jak mocarstwo. Owszem, mocarstwem gospodarczym były, to już w tej chwili można, no i są jeszcze, co do zdolności obronnych, no można bardzo w to wątpić. No nie tylko wątpić, ale po prostu nie są. Prezydent z kolei Bill Clinton, tuż następca George'a Busha seniora, on wolał grać dla przykładu w klubach jazzowych na saksofonie w towarzystwie brytyjskiego premiera Tony'ego Blaira. A w Niemczech Amerykanie zbojkotowali nawet taką istotną imprezę jak Wielka Światowa Wystawa Expo, która odbywała się w Hanoverze w 2000 roku. Powtórzę, bez udziału Stanów Zjednoczonych. No i mieliśmy z kolei kanclerza Gerharda Schrödera. Te stosunki USA-Niemcy wręcz zostały zrujnowane przez Niemców podczas wizyty George'a Busha juniora już. No, odbywało się demonstracje pod niewybrednymi hasłami Fuck USA, Emis Go Home i tak dalej. Ja przypomnę, że Schröder był pierwszym kanclerzem, który nazwał Rosję strategicznym partnerem USA. No więc jak Amerykanie mają mieć zaufanie do Niemiec? No te relacje ponownie ociepliła kanclerz Angela Merkel. Ja pamiętam, że ugościła Busha na Pomorzu, dostał prezydent Bush junior prezent, beczkę śledzi i w ogóle było cacy, ale to znów tylko pozornie, bo następca, prezydent Barack Obama przyjechał do Niemiec, wygłosił pod kolumną zwycięstwa w Berlinie takie płomienne przemówienie, które wysłuchałem na miejscu, niby faworyzował Niemców, niby traktował po partnersku, ale pokrótce wybuchł skandal, że Amerykanie podsłuchiwali nawet prywatne telefony kanclerz Merkel. No Niemcy się wściekli, że wywiad USA wiedział, co pani kanclerz robi w toalecie, przepraszam, ale takie były komentarze. Obiecał Obama zaprzestanie podsłuchiwania tych sojuszniczych Niemiec, no ale nastał prezydent Donald Trump w pierwszej kadencji i od razu huknął, że zabierze z RFN 12 tysięcy żołnierzy, a mówił, że może nawet i więcej. No to z kolei wstrzymał prezydent Joe Biden, ale prezydent Trump wrócił do władzy. No i mamy powtórkę z tego samego zdarzenia, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. Więc ja mówię, Amerykanie nie mają zaufania do Niemiec. Póki nie mają zaufania do Niemiec, to dla nas nie jest takie istotne, czy u nas znajduje się 5 tysięcy żołnierzy więcej, czy 5 tysięcy żołnierzy mniej. Ważne jest, że Amerykanie pozostają w Niemczech. To jest dla nas najbardziej istotne. Z chwilą, gdyby się Amerykanie w ogóle wycofali z Niemiec, to rzeczywiście nasze położenie byłoby fatalne. Chyba, że do tego czasu, że tak powiem, będziemy Izraelem Europy Środkowej i rzeczywiście uzbroimy się na tyle, że będziemy, że o nasze względy będą inne kraje zabiegały. Tymczasem my jesteśmy petentem.
1: No i to jest ten moment, że musimy kończyć za chwilę serwis, ale ponieważ prowadzę małą ligę typerów, co będzie dzisiaj ponad 300 tysięcy abiturientów rusza, bo o 9 zaczną się egzaminy maturalne. Dziś piszemy egzamin z języka polskiego. Ja tutaj mam, Helena Mikulska, nasza koleżanka, przygotowała listę takich rocznic, dat, które mogłoby sugerować, że tam 180 lat od urodzin Henryka Sienkiewicza. Mamy teraz słynną adaptację lalki Bolesława Prusa. A pan, panie redaktorze, z czego chciałby pan najbardziej napisać maturę po latach?
2: No, z dawnych lekcjer obowiązkowych, które, o ile wiem, pani minister Nowacka tnie jak tylko może i gdzie tylko może, więc podejrzewam, że moje życzenie raczej nie byłoby spełnione.
1: Z tym panem Tadeuszem to się możemy teraz, przepraszam, że to powiem, wypchać. I musimy zacząć jednak od nowa czytać. No nic, ale trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
2: Trzymamy, oczywiście, że tak.
1: Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za ten pana komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
2: Dziękuję, do miłego usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Piotr Cywiński był gościem Poranka Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy połączenie z naszym gościem, pan Eryk Kościk z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Konfederacji Pracy w Handlu, ale także Warszawski Okręg Partii Razem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I łączymy się, żeby porozmawiać o sytuacji w sieci sklepów Dino. Co takiego się dzieje w sklepach Dino? Dlaczego pracownicy mają teraz, przygotowują strajk generalny, o czym państwo poinformowali?
2: To tak, zaczęło się od skandalicznych warunków pracy, zatrudniania na umowy śmieciowe. Pracownicy zaczęli się buntować, zaczęli odczuwać złe warunki pracy, zaczęli się zwracać do pomoc, do związków zawodowych, między innymi do nas, jeszcze w czasie, w którym nie działaliśmy w Dino. Podjęliśmy uchwałę, żeby podjąć jakby współpracę z pracownikami w Dino, pomóc im w wywalczeniu godnych warunków pracy, godnych warunków zatrudnienia. Po czym zaczęliśmy zbierać informacje dotyczące warunków pracy. Okazało się, o czym informowaliśmy, że spółka Dino nie prowadzi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odmawia niektórym pracownikom prawa do urlopu bądź ściąga ich z tych urlopów. Pracują w bardzo przerzedzonych załogach, są wynagradzani bardzo skąpo, więc zaczęliśmy te wszystkie rzeczy nagłaśniać. Nagłośniliśmy kwestię posiłków regeneracyjnych, za nagłośnienie tej kwestii jedna z pracownic sieci też została zwolniona. Później nagłośniliśmy kwestię temperatur w miejscu pracy razem z partią Razem z Adrianem Zandbergiem. Przypadek w Sochaczewie też nagłośniliśmy. Za to też kierowniczka sklepu została zwolniona. Pracownicy stwierdzili, że mają dość. Chcą zawalczyć o zmianę warunków pracy, o lepsze warunki pracy, o lepsze wynagrodzenie, o ten podstawowy element, który jest obowiązkiem, czyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i o to się rozchodzi cała sytuacja. Jesteśmy na etapie...
1: No właśnie, bo to wszystkie te rzeczy, które pan opisuje, ta interwencja w związku między innymi z tymi bardzo niskimi temperaturami w sklepach, i to był grudzień. Jest maj, co do tego od tego czasu udało się zrobić albo czego się nie udało zrobić?
2: Przede wszystkim te temperatury wtedy zaczęły się poprawiać. Nasza interwencja wspólnie z partią Razem pomogła. Ta presja medialna stała się tym początkiem, powiedzmy, dbania o to, żeby jednak faktycznie gdzieś tam te temperatury były wyższe. Punktowo to zaczęło funkcjonować. Aczkolwiek dalej... Spółka na etapie rokowań, na etapie mediacji unikała spotkania się z przedstawicielami pracowników, ze związkiem zawodowym. Na ostatnim terminie spotkania po prostu nikt się nie stawił, co pokazuje jasno i wyraźnie, jaki stosunek spółka ma do związków zawodowych i do postulatów pracowniczych, które reprezentujemy. Niestety etap mediacji poległ, więc jesteśmy na etapie organizowania się do strajku generalnego. 25 maja jedziemy do Krotoszyna. Będziemy protestować pod siedzibą firmy w nadziei, że może przedstawiciel firmy, przedstawiciel zarządu pojawi się i podejmie z nami rozmowę. Może się dogadamy.
1: Co w związku z tymi wszystkimi rzeczami, o których pan mówi, co na to Państwowa Inspekcja Pracy, bo rozumiem, że była jakaś interwencja?
2: Tak, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła ogólnopolską akcję kontrolną na kanwie wydarzeń związanych ze zbyt niską temperaturą pracy. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła taki telefon interwencyjny, który pozwalał w skróconym trybie zgłosić takie problem z temperaturą, zbyt niską temperaturą i wszcząć w o wiele szybszym czasie interwencję inspektorów pracy. To nam się udało wywalczyć. No i tak jak mówiłem wcześniej, ta interwencja też pomogła w tym, żeby jednak kierownicy regionalni gdzieś tam dbali o te temperatury w większym stopniu niż do tej pory, kiedy, tak jak zgłaszała pani Katarzyna Kiwerska, od stycznia do czasu naszej wizyty w tym Dino w Sochaczewie nie podjęto żadnych akcji, które miałyby naprawić czy sytuację z temperaturą, czy wyjaśnić sytuację, dlaczego nie było żadnej reakcji, lub ta reakcja była bardzo, bardzo słaba.
1: Ale dziś w maju o temperaturę nie chodzi, to jeszcze może podsumowując w takim razie, w czym jest największy problem albo jakie są postulaty pracowników Dino, co by chcieli na spółce, od spółki uzyskać, co zmienić, jeśli chodzi o warunki pracy?
2: No, podstawą jest, tak jak już wcześniej wspominałem, no, brak tego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przy zatrudnieniu powyżej 50 pracowników firma ma obowiązek prowadzić taki fundusz, odpisywać na pracowników zawarty w ustawie procent dochodów firmy. Te dochody powinny być kierowane na pomoc socjalną, na przykład na paczki, na jakieś tam spotkania integracyjne. Tego w ogóle nie ma. W Dino to w ogóle nie funkcjonuje. Z niewiadomych przyczyn spółka stwierdziła, że za pracowników spółka stwierdziła, że pracownicy tego nie chcą, podczas gdy dochodzą do nas sygnały. W zasadzie cała załoga twierdzi, że chce tego funduszu świadczeń socjalnych, brakuje im tego. Przez brak tego funduszu, przez brak tych środków, te pieniądze trafiają bezpośrednio do zarządu spółki zamiast do pracowników. Tutaj mamy taki problem. Wynagrodzenie. Domagamy się podwyżki o 900 zł. Nie jest to dużo. Chcielibyśmy, żeby te wynagrodzenia dogoniły średnią krajową. Uważamy, że za ten ogrom pracy, który wykonują w większości pracownice, 900 zł podwyżki to jest minimum. I kolejną taką rzeczą to jest zwiększenie jednak obsady tych sklepów, bo mamy sytuację, że pracownice są nadmiernie obłożone obowiązkami. Tutaj mówimy o obsadzie na jedną zmianę, to są 3-4 osoby, gdzie trzeba wyładować dostawę, rozłożyć tą dostawę i jeszcze w sposób niezaburzony ciągle obsługiwać klientów, zapewnić płynność działania takiego sklepu. Więc uważamy, że zwiększenie tej obsady jednak jest też kluczowe.
1: Czy w związku z tymi mediacjami, bo ja rozumiem, że one trwały, ale zostały ostatnio zerwane w związku z niepojawieniem się zarządu spółki, ale czy one wcześniej trwały, coś z nich wynikało?
2: Spółka konsekwentnie unikała pojawienia się na rokowaniach, na mediacjach. Wysyłali pełnomocników, którzy byli... To była firma, kancelaria prawna, którą znamy między innymi z Kauflanda, która nasz związek pozywa pozwami typu SLAP, żeby uciszyć tą działalność związkową. Więc tak wyglądały te mediacje, że prawnicy się pojawili, unikali odpowiedzi na podstawowe pytania, nie udzielono nam podstawowych informacji, które powinny zostać w jakimś stopniu, w jakimś chociaż procencie udzielone podczas procesu mediacji, tak żebyśmy byli w stanie oszacować, czy nasze postulaty w ogóle mają rację bytu. To zostało totalnie zaburzone, te mediacje po prostu nie szły, nie widzieliśmy woli współpracy ze strony zarządu przez brak obecności członków zarządu. Widzieliśmy tylko zbywanie bądź po prostu olewanie tych terminów spotkań. To w naszej ocenie jednoznacznie wskazuje na to, że ten krok dalej do strajku generalnego jest potrzebny.
1: Czy z pana punktu widzenia jako związkowca, który działa i wspomniał pan przed chwilą inną sieć sklepów, czy takie problemy, jeśli chodzi o warunki pracy, to tutaj w przypadku sieci sklepów Dino jest to odosobniona sytuacja, czy to są generalnie problemy, które w wielu takich dużych, wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych mają miejsce?
2: Problemy w branży handlowej są powszechne. Problemy z zatrudnieniem, problemy z formą zatrudnienia, wynagrodzeniem, problemy z wypłatami świadczeń należnych pracownikom. To są rzeczy, które się powtarzają w zasadzie w każdej sieci handlowej. Co ciekawe, po interwencji w Dino, czy do partii Razem, czy do nas jako do związku zawodowego spłynęło naprawdę tysiące świadectw, że tak powiem, o tym, co się dzieje, ale nie tylko w handlu. Mamy do czynienia z tym, że prawo pracy w Polsce jest powszechnie łamane, naginane, interpretowane pod właścicieli dużych przedsiębiorstw, dużych korporacji. I to prawo pracy nie jest do końca wykonywane. Pracownicy żalą się na warunki pracy, na warunki wynagrodzeniowe. To się powtarza. Więc mamy podstawy do tego, żeby twierdzić, że te warunki pracy w zasadzie są notorycznie łamane w Polsce. I im większa sieć handlowa, im większa korporacja, tym te łamanie prawa jest bardziej dotkliwe ze względu na to, że pracownik, taki jeden pojedynczy pracownik nie jest w stanie wywalczyć z tak dużą korporacją tego, żeby zapewnić sobie godziwe warunki zatrudnienia i płacy.
1: Ale może 56 tysięcy pracowników jest w stanie, bo takie informacje znalazłam, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych w sieci sklepów Dino, których to na stan obecny jest ponad 3 tysiące w Polsce. Strajk generalny w takim razie będzie. Rozumiem, że to już decyzja, która została podjęta i teraz tylko czekają państwo na jego rozpoczęcie.
2: No, czekamy do terminu, który wyznaczyliśmy, żeby zrobić pierwszą taką pikietę pod siedzibą spółki w Krotoszynie. Będziemy tam przez 3 dni pikietować, będziemy protestować przeciwko temu, przeciwko aktualnym działaniom podejmowanym przez firmę, ale też będziemy domagać się zmian. Będziemy domagać się zmian w postrzeganiu pracowników. Chcemy większego partnerstwa w firmie, ale też chcemy zmian na poziomie systemowym i będziemy bardzo mocno podbijać temat tego, że potrzebujemy nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Potrzebujemy uaktualnić te przepisy, żeby były dostosowane do pracowników, a nie do wielkich korporacji i kapitału, który którego stać po prostu na takie optymalizacje, a to prawo nie chroni w tym momencie pracowników.
1: O czym powiedział pan Eryk Kościk z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję wszystkim.
3: Nocne powtórki w net.
4: Kraków.

0: Świat Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich maturzystów oczywiście.
1: Zaraz przejdziemy na końcu do tego, co z maturami. Zapytałam pana przed wejściem na antenę, jak mam pana przedstawić. Pan powiedział poseł niezrzeszony. To oczywiście już być może dotarło do części słuchaczy. Dlaczego pan się zdecydował opuścić Prawo i Sprawiedliwość?
2: Rzeczywiście jest tak, że w czwartek złożyłem wniosek o opuszczenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To była moja osobista i ideowa decyzja wynikająca z sytuacji, w której nie byłem w stanie zaakceptować lokalnych układów. No nie może być tak w mojej ocenie, że jeżeli popatrzymy się na partię jako budynek, to na dachu wszystko jest w porządku, ale piwnice rzeczywiście gniją i jeżeli chcemy zdobywać poparcie, odzyskiwać zaufanie, ale też i konkurować na prawicy, to na poziomie samorządów, na poziomie gmin, na poziomie sołectw Polacy widzą, że tam są duże znaki zapytania co do wielu, wielu działaczy prawicy i z tego powodu w sposób kulturalny, bez żadnej jakby złej emocji odszedłem z klubu. Chciałem jeszcze dokończyć kwestię dotyczącą, nie ukrywam, z mojej inicjatywy pierwszego historycznego wniosku Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości złożonego w sprawie pani Pauliny Henning-Kloski. Udało się to, plus jeszcze dwie ustawy. No, nie przewidziałem jednej rzeczy, bo tutaj jedna rzecz do wyjaśnienia, jakby

0: Tuska w Prawie i Sprawiedliwości zostawiam dużo przyjaźni, sympatii i ja Prawu i Sprawiedliwości życzę jak najlepiej, bo bez Prawa i Sprawiedliwości, bez Konfederacji, bez Roberta Bąkiewicza, przez Ruch Obrony Granic, bez Klubów Gazety Polskiej nie można wygrać wyborów w 2027 roku i tutaj prawica musi pójść po rozum do głowy.
1: No to skoro mówi pan o tym, że prawica powinna pójść po rozum do głowy, to takie opuszczenie klubu może wskazywać na to, że no nie poszła po rozum do głowy, no bo pan jest przedstawicielem polskiej prawicy.
0: Ja powiem otwarcie, trzymałem się z dala od tych wszystkich w ostatnich tygodniach sporów. Nie ukrywam, że nie uważam, że dobrym pomysłem jest zakładanie jednego, drugiego stowarzyszenia, zajmowanie się sprawami, które Polaków nie interesują. Polaków interesuje konkretny, pozytywny program prawicy. Program, wiesz, pozytywny, jak odsunąć Donalda Tuska i ekipę 13 grudnia od władzy. Zajmowanie się ustawami, poprawkami, zajmowanie się rzeczami, które dotyczą bezpośrednio Polaków, a nie zajmowanie się samymi sobą. I w tym sensie staram się być w polityce nie po to, żeby sprawować jakąś tam funkcję, tylko po to, żeby zgodnie ze swoimi zasadami realizować program, który jest programem, który ja w moim DNA zawsze od samego początku było to, że mówię, że moją partią jest Polska. I teraz w sposób jakby dokładnie tak, jak robiłem to tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc, dwa, trzy, cztery, dalej będę punktował rząd Donalda Tuska. Mam dużo jeszcze rzeczy do zrobienia, tym bardziej, że polityka jest bardzo dynamiczna. Rok 2027 to będzie rok ogromnych fluktuacji, ponieważ ekipa Tuska będzie walczyć o życie. Oni mają świadomość tego, że po tym czasie bezprawia albo wygrają wybory, albo pójdą do więzienia. Do tego jeszcze będą próbowali przepchnąć budżet Unii Europejskiej w 2027 roku, który de facto oznaczałby, że Polska straci na zawsze suwerenność i niepodległość. I to są rzeczy, które są istotne. Czyli jakby ja myślę, że to jest jeden z ostatnich rozmów, które już chcę mówić na temat swojego jakby odejścia, bo to jest w ogóle wtórne. Znaczy, to jest naprawdę wtórne.
1: Dla słuchaczy na pewno.
0: To nie ma większego jakby znaczenia. Znaczenie ma dzisiaj to, jak wygrać te wybory. I moim zdaniem koncepcja, która była w roku 2025, mi nie ukrywam najbliższa, ja również w jej opracowaniu w jakiś sposób też uczestniczyłem, czyli koncepcja pokoju na prawicy między PiS-em, Konfederacją, granie, można powiedzieć, na merytorycznych różnicach nie ad personam spowodowała to, że Karol Nawrocki został prezydentem. I to, co dzisiaj robi Karol Nawrocki, przynosi dumę Polsce i Polakom. I rzeczywiście to Karol Nawrocki za półtora roku wskaże przyszłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. To tak też jest w Konstytucji zapisane, bo to Karol Nawrocki, pan prezydent, powierzy taką funkcję. I chodzi o to, żeby rzeczywiście przyszły rząd prawicy, mam nadzieję, że to będzie rząd prawicy, był rządem ambitnym, rządem, który będzie mieć pozytywny program i rządem skupionym nie na sobie, tylko skupionym na Polakach.
1: Mhm. Miał pan rację, że te spory polityczne, spory wewnątrz prawicy, spory polityczne na scenie polskiej w chwili, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji na świecie, jakiej jesteśmy, w sytuacji kraju, gdzie jesteśmy najbardziej zadłużeni od pokoleń, są być może nieistotne, ale taka jest też rola polityki, że trzeba gdzieś łączyć i pokazywać, co na pierwszej stronie premier Nawrockiego, to Zbigniew Bogucki wycofał Cęckiewicza, jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został kandydatem na premiera. To tygodnik Newsweek jest może lepiej poinformowany niż my, więc może jest w tym jakieś ziarno prawdy.
0: No, Zbigniew Bogucki bez wątpienia jest wielką taką nadzieją prawicy, bo to w jakiś sposób fenomenalnie w Sejmie punktuje ekipę 13 grudnia, przede wszystkim jakim jest profesjonalnym szefem kancelarii Sejmu, no to świadczy o tym, że wybór pana prezydenta Karola Nawrockiego i postawienie na Zbigniewa Boguckiego było dobrym wyborem, aczkolwiek ja nie ukrywam, że najważniejszą wydaje mi się tutaj taką często bardzo skromną osobą, której trzeba oddać wielki szacunek, jest Paweł Szefernaker, który rzeczywiście i prowadził znakomicie kampanię, a też i potrafi dzisiaj tak tworzyć zaplecze pana prezydenta, że widzimy, że pan prezydent stara się nie tylko łączyć ludzi, różne środowiska i to na przykład otwarcie związane z nową konstytucją, kwestia dotycząca Rady Polaków i Polonii, pana, można powiedzieć, całej koncepcji dotyczącej zmiany ustroju Rzeczypospolitej, to są rzeczy niesamowicie ważne.
1: Powiedział pan, że pana partią jest Polska, to może przejdźmy przez takie elementy, które pana zdaniem są najistotniejsze, żeby wygrać wybory. Ja bym zaczęła od energetyki. Mówimy od, pan pracował też w PGNiG-u, ale też obserwuje pan tę scenę i możemy śmiało powiedzieć,

0: że jesteśmy w sytuacji, w której opowiada się bajki o atomie, który nie istnieje. Pojawiają się coraz istotniejsze informacje. Jaki jest Pana stosunek? Co powinniśmy kluczowego wykonać, jeśli chodzi o energetykę, żeby zabezpieczyć Polaków, bo to są rzeczy fundamentalne?
1: No dokładnie 6 lat temu byłem postrzegany w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jako wiceminister aktywów państwowych i tak nazywany przez mnie ostatni obrońca polskiego węgla. Dzisiaj prawica mówi tym językiem, czyli językiem zdrowego rozsądku powrotu do węgla, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby polskie państwo, mając własne surowce, a mamy węgiel kamienny i brunatny, budowało swoje bezpieczeństwo w oparciu o własne zasoby. To jest klucz do, można powiedzieć, myślenia o suwerenności energetycznej. To jest pierwszy punkt. Tu trzeba mieć bardzo pozytywny program, nie tylko w postaci PR-owej wracamy do węgla, ale mieć go rozpisane od pierwszych godzin, co robimy, prawda? Jak inwestujemy na Lubelszczyźnie, jak inwestujemy na Śląsku.
0: Ale my mamy szansę jeszcze odbudować to kopalnie?
1: Oczywiście, że mam. Oczywiście, że
0: bo są takie opowieści, że skoro już przestaliśmy te szyby, to są już zasypane i w ogóle to już nie ma sensu.
1: Węgiel jest pod ziemią, wystarczy go tylko wydobywać, inwestować w niego, kropka. No, ktoś chce się uzależniać od importowanego gazu ziemnego. Uważam, że jest to błędne. Słusznie wspomniałem, byłem wiceprezesem w 2016 roku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i zawsze byłem przeciwnikiem zwiększenia uzależnienia Polski od gazu, którego po prostu w Polsce nie ma. No, mamy 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu wydobywamy, więc uzależnianie się od surowca, który chociażby w sytuacji teraz tych zawirowań na Bliskim Wschodzie jest deficytowy, no jest w mojej ocenie bardzo ryzykowne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I wracamy do tego, co było w 2020 roku, to weto albo śmierć. W przyszłym roku dokładnie mamy weto albo śmierć 2.0, czyli mamy próbę narzucenia modelu Zielonego Ładu, który pogrążyłby polską gospodarkę i przemysł stałby się w Polsce już, można powiedzieć, przeszłością, bo przemysł po 2027 roku, jeżeli budżet Unii Europejskiej zostanie przyjęty w tej formule, w której Zielony Ład, no można powiedzieć, wykończy już ostatecznie...
0: Ale ten przemysł już jest wykończony, że te wszystkie dotacje, przepraszam, że przerywam, panie pośle, w tamtym tygodniu, w poniedziałek cytowałam Dziennik Gazetę Prawną i tam są analizy przedstawione wprost, że Komisja Europejska zgodziła się na poluzowanie ETS-ów i tych oświadczeń. Niemcy weszli od razu w dotacje dla przemysłu, a my przygotowujemy regulacje, które być może wejdą, jak zapowiada rząd, na początku roku, a może i nie. No to jesteśmy w takiej sytuacji, że przez te miesiące ten przemysł tak naprawdę, który był i tak źle w Polsce traktowany, bo nie zdarzyła się żadna władza, która dbała o przedsiębiorców tak, jak oni by sobie tego życzyli i pewnie zasługują, to my jesteśmy w takiej sytuacji, że za chwilę tego przemysłu i tak już nie będzie.
1: Akurat powiedziała Pani o rzeczy, która jest mi bardzo bliska. Nawet miesiąc temu przygotowałem projekt ustawy dla Prawa i Sprawiedliwości. On niestety nie został zgłoszony, który akurat wykorzystuje ten mechanizm unijnej ścieżki dopłat. No, w takiej regulacyjnej sytuacji dzisiaj funkcjonujemy, ale dopłat do ceny energii dla polskiego przemysłu po to, żeby ona była niższa, po to, żeby ratować hutnictwo od cementowni, aby ratować przemysł energochłonny. Ufam, że ta ustawa zostanie jednak zgłoszona, albo być może rząd pójdzie po rozum do głowy i wykorzysta nawet te instrumenty, które są dzisiaj w Unii Europejskiej. Ale zgadzam się z Panią w jednej rzeczy, to znaczy sytuacja jest arcypoważna i potrzeba arcypoważnych rozwiązań. Ja od wielu, wielu miesięcy mówię, staram się analizować scenę ogólnoeuropejską, mówię, że szansą dla Polski jest zbudowanie takiego sojuszu na poziomie przed negocjacjami, tymi kończącymi przyjęcie budżetu w lipcu 2027, który zablokuje budżet i stworzy moment na strukturalną zmianę Unii Europejskiej poprzez wytworzenie kryzysu instytucjonalnego i tym kryzysem moglibyśmy zarządzić w taki sposób, że moglibyśmy odrzucić pakt migracyjny, Zielony Ład, ETS i te wszystkie rzeczy. Czy jest to możliwe? To jest szalenie trudne, ale to nie jest niemożliwe. Oczywiście pytanie, gdzie Polska ma sojusznika, bo problemem Polski jest to, że dopiero rząd prawicowy, jeżeli powstanie, to powstanie dopiero w grudniu 2027 roku, a więc po negocjacjach budżetowych, a pamiętajmy, że budżet przygotowywany jest przez Piotra Serafina, więc człowieka Donalda Tuska. Budżet skrajnie niekorzystny dla Polski z zasadą warunkowości. I w mojej ocenie sojusznikiem numer jeden teraz na horyzoncie i naprawdę kibicujemy jako Polska z punktu widzenia polskich interesów, żeby Jordan Bardella wygrał wybory we Francji kwiecień, maj przyszłego roku, bo rzeczywiście Francja z Polską może stworzyć taki sojusz, który no, zmieniłby sytuację w Unii Europejskiej. I myślę,
0: ja
1: że
0: to historycznie rzecz ujmując, jak sobie przypomnę, sojusze
1: Karol,
0: z Francją.
1: Ja wiem, ale to polityka... Jakoś... No dobrze, ale polityka polega na tym.
0: Nie, rozumiem.
1: Jednym z rzeczy, które ja nie rozumiałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że my nie potrafimy wykorzystać swojej sytuacji geopolitycznej w Europie i nie potrafimy nawet państw bałtyckich, ja nie chcę powiedzieć zmusić, ale użyję tego słowa, zmusić do tego, żeby wspierały interesy polskie w sytuacji, które są ważne dla Polski, dlatego, że my wspieramy sytuację dotyczącą zabezpieczenia, nazwijmy to bezpieczeństwa państw bałtyckich. Byliśmy samotną wyspą w Unii Europejskiej. To świadczyło o jakimś kompletnym braku umiejętności prowadzenia polityki zagranicznej. I dzisiaj myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki, który pokoleniowo ma szansę dzisiaj zbudować wokół siebie sojusz konserwatywnych przywódców państw Unii Europejskich, jest w stanie doprowadzić do 2035 roku, bo jego prezydentura pierwsza i mam nadzieję również druga, przypadnie na czas gigantycznego kryzysu w Unii Europejskiej do zmiany w ogóle Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska albo upadnie w ciągu kilku lat, bo ona w tym wymiarze nie jest w stanie funkcjonować. Po pierwsze, że zbankrutuje, a po drugie przemysł się całkowicie w Unii Europejskiej rozłoży. Proszę zobaczyć, Niemcy rozłożyli przez Zielony Ład swój przemysł motoryzacyjny.
0: Coś niemożliwe,
1: prawda? Rozłożyli.
0: Nie przez Zielony Ład tylko, ale też przez
1: samą politykę. Rzeczywiście ja przeczytałem tą książkę Koniec niemieckiego sukcesu gospodarczego, Kaput. I to, że oni w ogóle całkowicie przeoczyli rewolucję cyfrową, prawda? Stary przemysł po prostu jest dzisiaj już, nazwijmy to, niekonkurencyjny w stosunku na przykład do tego, co robią Chińczycy. I to się wydarzyło. A do tego brną cały czas w te swoje narracje i polityki takie jak polityka migracyjna, czyli zmienili strukturę narodowościową Niemiec, czy rozwalili swoje państwo. I w ten sposób też rozwalają Unię Europejską. I my musimy mieć własną odpowiedź, twardą odpowiedź. I to, czego mi dzisiaj jeszcze w prawicy brakuje, to jest pewnej odwagi stawiania celów maksymalnych.
0: No, nikt nie rozmawia na przykład o wyjściu z Unii Europejskiej.
1: Czy ja nie... No.
0: Nikt nie podnosi takiego tematu. My rozmawialiśmy kilka miesięcy temu z redaktorem Bronisławem Blicztajnym tutaj na antenie.
1: Czy ja jestem...
0: I nikomu nie wpada do głowy, żeby podyskutować. Ja nie mówię, żeby chodzić.
1: Ale to bo pani wie, no, byłem jedynym chyba politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o tym otwarcie, że my musimy mieć na stole opcję
0: wyjścia
1: z Unii Europejskiej. Dlaczego? No bo dlatego, że w Unii Europejskiej jesteśmy po to, żeby realizować polskie interesy, a nie po to, żeby realizować w Polsce unijne interesy. Jeżeli organizacja, w której mamy realizować polskie interesy, gniecie polską suwerenność i niepodległość, uniemożliwia, znaczy zmienia nas styl życia, wpuszczają nam migrantów, ceny energii, przecież od 2008 roku przez unijną politykę klimatyczną wzrosły, jeżeli chodzi o ceny hurtowe, trzykrotnie w Polsce. Przemysł w Polsce upada. Rolnictwo, Unia Europejska, Mercosur, no popatrzmy, co się dzieje. I teraz zamykanie na to oczu i nieumiejętność sformułowania twardego postulatu. Jeżeli przegrywamy negocjacje w 2027 roku, to rozpoczynamy, naprawdę musi mieć pozytywny plan na to. Przestajemy spłacić składkę członkowską, doprowadzamy do odrzucenia jednostronnie unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby zdjąć ten największy podatek na polską gospodarkę nałożony, po to, żeby obniżyć o 30-40% ceny energii i ciepła dla milionów Polaków. Potrafimy grać naprawdę twardo z perspektywy interesów Polski. A do tego, jeżeli byśmy mieli sojuszników w innych państwach, którzy zrobiliby dokładnie to samo, przez spowodowanie dużego strukturalnego konfliktu w Unii Europejskiej, bylibyśmy w stanie politycznie wygrać wiele rzeczy. I prawica musi być właśnie ambitna. Prawica musi takie cele funkcjonować. Jeżeli pani się mnie pyta, to ja powiedziałem kilkanaście tygodni temu. Weto albo polexit. Jeżeli w 2027 roku ten budżet Unii Europejskiej, bo trzeba też negatywny scenariusz uwzględnić, zostanie przyjęty, to rozmowa o polexicie, rozmowa o wyjściu z Unii Europejskiej z perspektywy interesów narodowych jest całkowicie otwarta. Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby Polska funkcjonowała w takiej organizacji, która odbiera nam suwerenność, odbiera nam prawo decydowania o tym, jak mamy żyć we własnym państwie.
0: Dobrze, ale to mówiliśmy o Niemczech, mówiliśmy o Francji, ja w tamtym tygodniu też przeczytałam wstrząsającą dla mnie wiadomość, że Norwegowie mają zapasy ropy na 20 dni, w związku z tym pani premier rozważa wysłanie większości pracowników Norwegów na zdalną pracę. Czy po prostu już skala tej abstrakcji, w której urządziliśmy się wszyscy w tej części świata, nie jest tak duża, że że tego się już nie da odkręcić, że skoro w Norwegii mieszka 70% Norwegów, a 30% to już jest nowa część Norwegów, którzy mają inne spojrzenie na ten kraj, no to może to są już procesy nieodwracalne, może już my nie możemy jakby włączyć wstecznego i powiedzieć, a my tu w Polsce będziemy nadal swoją politykę uprawiać.
1: Ja jestem z zasady optymistą, znaczy jestem zwolennikiem jednak myślenia w kategoriach optymistycznych, jeżeli chodzi o polskie interesy, ale oczywiście chciałbym, żeby kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące naszej pozycji w Unii Europejskiej, dotyczące naszego modelu życia, na przykład kwestie migracji, były wyjęte spod sporu politycznego, bo ja na przykład jestem przeciwnikiem zmieniania struktury narodowościowej Polski. Urodziłem się w Opolu, widziałem, jakie są gigantyczne napięcia ze 150-tysięczną mniejszością niemiecką, która do dnia dzisiejszego ma gigantyczny problem a przecież za chwileczkę mamy, dosłownie za kilka tygodni mamy rocznicę polsko-niemieckiego traktatu z 91 roku, w którym to traktacie jest wprost zapisana symetria, jeżeli chodzi o prawa mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec. To nie jest tam nazwana mniejszość polska, ale kwestia oczywiście nauki języka polskiego jest tam ujęta wprost, że Niemcy zadeklarowali się, że język polski ojczysty będzie w szkołach i my realizujemy prawa dla mniejszości niemieckiej w Polsce, a Niemcy tego nie realizują. No i co się dzieje? I mniejszość niemiecka nie jest jednak w mojej ocenie lojalna wobec państwa polskiego i nie żąda tyle samo praw dla mniejszości polskiej w Niemczech, ile praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli my za chwileczkę będziemy mieć setki tysięcy, czy nawet ponad milion Ukraińców w Polsce na stałe. Ja jestem tego przeciwnikiem. Ja uważam, że Ukraińcy powinni wrócić na Ukrainę. To będziemy mieć gigantyczną zmianę struktury narodowościowej w Polsce. Dlatego ja od wielu, to jest akurat ustawa, którą staram się jakby doprowadzić do jej jakby pozytywnego wdrożenia, plus jeszcze złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, odebrać prawa mniejszościom narodowym do tworzenia list wyborczych ze zwolnieniem z progu wyborczego, po to, żeby się nie okazało, że za chwileczkę w 2027 powstanie jakaś lista ukraińska i od 2-3-4 posłów ukraińskich będzie zależało to, czy w Polsce powstanie polski rząd. Nie ma na to absolutnie zgody. W związku z tym absolutnie jestem przeciwnikiem w ogóle migracji, nie tylko tej nielegalnej, w ogóle migracji jako takiej. Jeżeli mówimy...
0: To kto będzie nam zbierał te truska i te sklepy?
1: Proszę zobaczyć. I teraz pytanie, jaką my mamy politykę wobec chociażby Polaków, którzy są na Białorusi? Jaką mamy politykę wobec Polaków, którzy wyjechali, patrząc się na przykład na moją klasę z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu z liceum, no to większość moich koleżanek i kolegów jest tutaj za granicą. I w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji.
0: Boleje no już nie będą chcieli wracać.
1: Dobrze, ale powinniśmy mieć jako polskie państwo jakąś ofertę dla Polaków, którzy wyjechali poprzez błędy postkomunistycznego rządu, który nie potrafił dobrze negocjować naszych warunków wejścia do Unii Europejskiej. Straciliśmy miliony Polaków, a szczególnie chociażby lekarzy, którzy byli świetnie wykształceni, nie wyjechali i dzisiaj pracują w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Holandii. Kompletny absurd. Co zrobić, żeby rodacy nasi wrócili do Polski? Oraz oczywiście polityka demograficzna. Tutaj szukamy rozwiązań, moim zdaniem pomysł pana prezydenta, czyli PIT 0% dla rodzin z dwójką dzieci, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju pomysł podatkowy, czyli taki bonus podatkowy dla rodzin, które mają co najmniej dwójką dzieci, jest ciekawym rozwiązaniem. Szukajmy dobrych rozwiązań, ale brakuje w Polsce takiej polityki, nazwijmy to, wyjęcia.
0: Ile pan rzeczy ma dzieci, panie pośle?
1: Na szczęście dwójkę, teraz mam 7-miesięcznego.
0: To się pan będzie pan mieścił się w PIT-ie. Ja mam trójkę dzieci, ale pewnie jestem nielicznym przedstawicielem.
1: Nieliczny.
0: Jestem już traktowana jak rodzina wielodzietna, co pewnie przed wojną wzbudziłoby atak śmiechu. To są rzeczy, które polityka demograficzna to są lata kształcenia.
1: Prawda.
0: I to I tego się nie da zmienić żadnym, bo żeby była jasność, pokolenie, które miało dzieci, przynajmniej dwójkę, to byli ludzie, którzy nie kalkulowali, bo ja będąc matką pierwszej mojej córki, miałam 6-tygodniowy, proszę państwa, urlop macierzyński, to były rządy Donalda Tuska. I tyle wynosi urlop macierzyński. 6 tygodni. Po 6 tygodniach powinnam zgodnie z prawem pracy wrócić do pracy. Dodatkowo jeszcze to była taka sytuacja, kiedy umowy o pracę były terminowe, czyli można było 3-miesięczne umowy przedłużać dowolnie. Nie było, że trzecia umowa jest na przykład bezterminową umową. W związku z tym to, że jeśli wzięłabym jakąkolwiek pragmatykę pod uwagę, czy matematykę jakąkolwiek, to na pewno te dzieci, to był wyczyn na poziomie ekstremalnym finansowym. Więc myślę, że ta polityka demograficzna to jest zaniedbanie po prostu wielu pokoleń i to zostawmy. Natomiast takie proste pytanie, bo z tego, co pan mówi, poseł niezależny Janusz Kowalski jest gościem wywiadu Radia Wnet, jest 8:38, powiem państwu, którzy się właśnie teraz włączyli, to kiedy pan wstępuje do Konfederacji Krzysztofa Bosaka?
1: Nie, nie wstępuję. W tej
0: bo to się wszystko ale... dokładnie zgadza z tym, co nie, nasz częsty
1: pani redaktor też... właśnie postrzega politykę, tak jak niestety większość komentatorów, jako element, kto gdzie wstępuje, gdzie startuje.
0: No bo to jest pragmatyka tam... list wyborczych, tak nie jest?
1: Pragmatyką polityki w mojej ocenie, polityki przez duże P jest skuteczność. Tak jak w 2025 roku całkowicie, można powiedzieć, była taki moment na szczęście polityczny, w którym PiS i Konfederacja grały do jednej bramki. Mhm. Różniły się w czasie kampanii wyborczej i mając przeciwko sobie całe państwo Tuska, wszystkie służby, odebrane były Prawo i Sprawiedliwości pieniądze, Karol Nawrocki, który przecież nie był znanym politykiem, w ogóle nie był politykiem, wygrał wybory dzięki swoim i umiejętności ciężkiej pracy, ale również i mobilizacji dużej części polskiego narodu. I to jest rzecz, na rzecz której chcę dzisiaj działać, czyli działać nie na rzecz kto, kogo, gdzie, po co, bo to nie ma naprawdę większego znaczenia. Znaczy, ja nie
0: dla polityków wydawało mi się, że podstawowe. No,
1: okej. Okay. Dla 80-70% polityków bycie w Sejmie jako samo bycie jest rzeczywiście rzeczą fundamentalną. Bo niektórzy, natomiast dla mnie osobiście to jest wtórne, bo to jest narzędzie do realizacji tego, co się ma w głowie i tego, co się chce realizować. Dla mnie ważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, ale mieli realny plan, co zrobić, żeby pozycję Polski w Unii Europejskiej w 2027 roku poprawić. Tej dyskusji w ogóle pani redaktor nie ma.
0: To prawda?
1: Nie ma. Jest najważniejsza dyskusja o budżecie na 2027 roku. Partie polityczne na ten temat kompletnie nie rozmawiają. Rozmawiają na temat jakiejś dupereli, ani na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej. I to jest kluczowe pole starcia. I w momencie, bo proszę mi wierzyć, że to, co się wydarzy w 2027 roku przy okazji budżetu, zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała scena polityczna w Polsce. I Donald Tusk na to gra, dlatego on gra na dużą jedną listę, będzie ją nazywał listą proeuropejską. Gra na to, żeby wmawiać Polaków, że zyskujemy na członkostwie w Unii Europejskiej w tym nowym modelu unijnego budżetu, a tak w istocie nie będzie. I to będzie linia podziału. I ona będzie wtedy decydowała, kto gdzie, z jakiej listy będzie startować, ale to jest wtórne. Chodzi o to, czy prawica ma dobre rozwiązanie na ten temat. I ja mam taką, gdybym ja był z drugiej strony zadawał pani redaktor pytanie, jak gdybym pani zadał pytanie, czy pani zdaniem, patrząc się na prawicę, ma prawica dobrą odpowiedź na rok 2027, nie. To jednak bym usłyszał odpowiedź nie, bo ja też uważam, że nie ma, bo nikt na ten temat nie rozmawia. Proszę zobaczyć, pan prezydent wczoraj podjął jedną z ważniejszych decyzji i swoich zobowiązań. Rozpoczął dyskusję nad nową konstytucją. Ja od razu powiedziałem o jednej rzeczy instytucjonalnej, bo sam byłem też z prawa konstytucyjnego, pisałem dwa razy pracę magisterską i pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Prawo i Administrację skończyłem. I proszę zobaczyć, w konstytucji jest luka. Prezes Rady Ministrów, który jedzie na szczyt Rady Europejskiej i podejmuje jednoosobowo gigantyczne zobowiązania, na przykład zgadza się na Zielony Ład, albo na warunkowość, albo na budżet, nie jest w żaden sposób kontrolowany przez Sejm. Nie jest w żaden sposób kontrolowany chociażby, nie wiem, nie wymaga tego, nie wiem, kontrasygnata mającego największy mandat społeczny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jest duża instytucjonalna i systemowa luka, która powoduje to, że my możemy poprzez decyzję jednego człowieka mieć osłabioną suwerenność i niepodległość na wiele, wiele lat. Czyli są zaciągane zobowiązania. Jedzie sobie Donald Tusk i zaciąga zobowiązania w sprawie jakiejś pożyczki na rzecz Ukrainy 90 miliardów, bez w ogóle zgody polskiego Sejmu. W mojej ocenie to jest Trybunał Stanu. Mhm. I to pokazuje, że taka dyskusja nas czeka. Nie dyskusja na temat kto kogo. To nie jest po prostu...
0: Ale dobrze, bo pan powiedział, już musimy kończyć naszą rozmowę, ale pan powiedział, że panie pośle, że w polityce liczy się skuteczność, no ale w pojedynkę w polityce, no to trochę mało można zdziałać.
1: Oczywiście, że mało można zdziałać. Ja będę starał się punktować ekipę 13 grudnia i szukać takich pól starcia merytorycznego z nimi, żeby przyciągać na rzecz prawicy wyborców, ale to, co się wydarzy w roku 2027, a będą ogromne, gigantyczne zmiany i po stronie, nazwijmy to, rządowej i po stronie prawicowej. Moim zdaniem musi nastąpić reset na prawicy i pewnego rodzaju zjednoczenie wszystkich środowisk i wykorzystanie potencjału. Prawica wygra wyłącznie od tego, że nie będzie starała się od góry zmienić pewnej, można powiedzieć, synergii działań, tylko będzie od dołu. Mhm. Prawica jest najsilniejsza wtedy, kiedy korzysta z ludzi, którzy są na dole, którzy korzysta i z rolników, i z przedsiębiorców, i z ludzi, którzy się na poziomie samorządu chcą aktywizować, i ze stowarzyszeń takich jak Kluby Gazety Polskiej, Ruch Obrony Granic, pełno takich jest po prostu stowarzyszeń. Jeżeli prawica to zrozumie, to wygra te wybory. To musi być ogólnopolski, narodowy ruch. Ja byłem przed chwileczką pytany, jakie jest moje zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości jako partii dwóch płuc. Znaczy, to już jest sytuacja w mojej ocenie bardzo trudna, bo jeżeli partia zaczyna zajmować się powoływaniem obok siebie stowarzyszeń, a nie korzysta z tych stowarzyszeń, które dzisiaj już są, no to wydaje mi się, że to nie jest do końca dobra droga. Warto korzystać z zaplecza prawicy, które funkcjonuje, jednoczyć, ale mieć też program pozytywny, którego brakuje.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie.
1: Ale do maturzystów mieliśmy wrócić.
0: A, dobrze. No to z jaką pan by lekturę wybrał? Co pan obstawia za 17 minut? Mój syn właśnie rozpocznie też między innymi maturę.
1: Pani zabiła.
0: Mój syn obstawia lalkę.
1: Może być. Tutaj nawet chyba duże emocje są. No może tak być, może być.
0: To my wszyscy czekamy i zobaczymy, chociaż...
1: To wszystkiego najlepszego dla wszystkich maturzystów.
0: Tak, trzymamy kciuki.
1: I, no niech to nasze młode pokolenie rośnie i walczy dla Polski.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Mamy 44 minuty po godzinie 8, a teraz Little Richie dla państwa.
2: Nocne powtórki Wnet.
3: Bydgoszcz 104.4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pan prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji. W gronie ekspertów znalazła się pochodząca z Cieszyna pani profesor Łabno. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Tutaj... Chciałabym tylko powiedzieć, że to z tym Cieszynem to nie do końca tak jest.
1: A ja przeczytałam to na stronach Beskidzka, no, czy gdzieś. I dlatego pomyślałam sobie, że taka duma lokalna to będzie dobry początek do rozmowy, ale to rozumiem, że tylko...
2: Nie, no muszę powiedzieć, 2 tygodnie tam byłam tylko.
1: Rozumiem to.
2: Trudno tak byłoby, ale bardzo mi miło, bo miasteczko bardzo piękne.
1: Tak, to prawda. Rada ma charakter ekspercki, jej zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w ustawie zasadniczej. To jakie zadanie przed państwem postawił pan prezydent?
2: Zadanie, które chyba najogólniej trzeba określić jednak jako naprawę instytucji Rzeczypospolitej, tak by one funkcjonowały w sposób najbardziej skuteczny, realizujący i polskość, i nasze potrzeby współczesne, i te, które w pewnym horyzoncie czasowym moglibyśmy określić. Konstytucja nigdy nie jest przecież aktem działającym wiele dziesięcioleci, bo ona podlega zmianie, nawet jeśli jest to ten sam akt prawny. Więc myślę, że tak należałoby zadania nasze określić. Ale spotkamy się, będziemy je konkretyzować.
1: Jest pani specjalistą do spraw, jest pani konstytucjonalistą, tak chyba się, konstytucjonalistką czy konstytucjonalistą, to w jaką pani zdaniem konstytucję powinna posiadać na tym etapie rozwoju Polska? Czy jest jakiś dokument na świecie, który mógłby być jakimś wskazaniem kierunku dla państwa jako Rady Ekspertów?
2: To zależy, jak byśmy do tej sprawy podeszli, bo konstytucje jednak odpowiadają tożsamości narodowej i państwowej i na takiej podstawie powinny być tworzone, ale oczywiście także czerpią z klasyki, można by to tak określić, a więc tego całego dorobku konstytucjonalizmu, no przede wszystkim europejskiego, ale z wieloma także cechami amerykańskiej konstytucji. Tak jednoznacznie wskazując konkretny akt, nie można byłoby powiedzieć. Bo jak mówię, no to trzeba łączyć różne elementy i jednak tworzyć akt, który odpowiada potrzebom specyficznym Polski, a one są i trzeba je dostrzegać i takie akty tworzyć, które będą im w jak największym stopniu odpowiadać.
1: Ale, bo jesteśmy, pani profesor to doskonale wie, bardzo podzielonym społeczeństwem. Mamy różne oczekiwania i różne patrzenie na chociażby urząd prezydenta. To jak można wspólnie wypracować ustawę zasadniczą? Czy w ogóle nie jest to trochę marzenie, które trudno będzie spełnić w obecnej sytuacji?
2: Na pewno będzie to bardzo trudne. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale jednak mimo to trzeba podejmować takie zadanie, bo taka jest potrzeba. Jeżeli uda się nam stworzyć akt prawny wspólnie z naszą drugą częścią, bo pani redaktor słusznie powiedziała, że Polska jest bardzo podzielona, i musimy o tym pamiętać, ale to nie może nam przeszkadzać w działaniu. Więc jeśli zdołamy przekonać, będziemy bardzo szczęśliwi, tak można byłoby nawet powiedzieć. A jeśli to będzie ponad możliwości, no to zobaczymy, jak sytuacja się ułoży. Konstytucja jest aktem politycznym przecież, tak samo jak i prawnym. No i nie da się działać, nie mając na względzie koncepcji, które są ugruntowane w różnych grupach społecznych, ale po to podejmujemy to zadanie, żeby starać się znaleźć rozwiązanie, choć wiadomo, że wszystkich uszczęśliwić się nie da. Ale próbować należy, działać należy, rozmawiać, dyskutować, No i z wsparciem społecznym, bo to jest chyba tutaj najważniejsze. Ja mam nadzieję, że Polacy dostrzegą konieczność wspólnego działania i budowania wspólnoty i może w ten sposób uda się także przekonać różne siły polityczne, no by weszły w ten dialog, który tu jest konieczny.
1: Myślę, że jesteśmy bardzo zmęczonym społeczeństwem dyskusjami o stanie prawnym, o tym, czy precyzyjnie powinny być bardziej określone wybory sędziów, ich niezależność. To ten temat, który jest wałkowany przez media i przez rządzących, wszystkich polityków tak de facto, myślę, że w dużej mierze zmęczył już. Trudno jest też oczekiwać od obywateli, że na co dzień jesteśmy ekspertami prawa, bo ekspertyza do ekspertyzy w ogóle jakby nie ma żadnych podstaw, znaczy połączeń wspólnych, ale są takie podstawowe prawa i wartości, które powinny jednoczyć naród. I na przykład jak zapisać w Konstytucji ochronę praw życia, ochronę praw rodziny, bo przecież te fundamenty, czyli czym jest rodzina i kto jest w rodzinie, też są podważane i dyskutowane. Mówimy o wolności, nowych wolnościach, prawach obywatelskich, ale one często budzą spory światopoglądowe. Na czym się możemy oprzeć jako naród w tej chwili?
2: A no właśnie, to jest niewątpliwie problem natury zasadniczej, ale trzeba wrócić do kwestii podstawowej, mianowicie do praw naturalnych i do pojęcia prawdy i poszukiwania jednego i drugiego. To pierwsze jest przez tysiąclecie, czy więcej przecież, jednoznacznie określone. A prawda w odniesieniu do tych podstawowych, takich kwestii jak życie, jak rodzina, no jest znane. My teraz to temu zaprzeczyliśmy, ale tak jak powiedziałam, trzeba wrócić do praw naturalnych i do prawdy. Jeżeli tego nie zrobimy, to naturalnie o tym, by ustalić podstawy, no trudno powiedzieć, czy nie możemy marzyć. Marzyć można zawsze. Natomiast trzeba jednak pewne kwestie ustalić i nie podważać tego, co jest fundamentem, absolutnym fundamentem. Życie, rodzina, naród, wspólnota. To są wartości podstawowe, klasyczne, naturalne i wynikające z oglądu rzeczywistości i z prawdy. A dzisiejszy świat temu zaprzeczył, ale chyba jednak będzie musiał zastanowić się, zreflektować i wrócić do tego, co jest źródłem.
1: Jest jeszcze kwestia, o którą chciałabym bardzo panią profesor zapytać, a mianowicie dostosowanie prawa do Unii Europejskiej. Dyskutowane są zmiany umożliwiające głębszą integrację i zmiana w Konstytucji mogą być taką okazją, żeby tę głębszą integrację przeprowadzić. Jak Polska powinna dbać o własną suwerenność w chwili, kiedy już gołym okiem widzimy, że ta nasza suwerenność przez różne rozporządzenia Unii Europejskiej i akty wykonawcze jest nam po kawałku zabierana?
2: No jest nam zabierana, ale musimy pamiętać, że to od naszej decyzji zależy, gdzie są granice i jak my je wyznaczymy. Nie można czekać, aż Unia się zmieni, bo Unia zmieni się tak, jak interesy jej najważniejszych członków będą to określały. A my musimy pamiętać o własnym interesie, a ten jest określony po pierwsze przez niepodległość i po drugie przez bardzo jasne, konkretne wyznaczenie granic suwerenności, tego, na co decydujemy się. Co decydujemy się oddać, i to wynika z przepisów Konstytucji, bo Konstytucja bardzo wąsko określa dopuszczalne granice przekazywanych kompetencji. I to mamy także wyraźnie określone orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ta linia jest wyraźna, ona nie jest w ogóle wątpliwa co do istoty rzeczy. A zatem to już od nas zależy, jak my rozumiemy swoje zobowiązanie wobec zachowania niepodległości i suwerenności. Ja widzę to w sposób jednoznaczny zupełnie. Jeżeli to nie jest akceptowane przez większość narodu, no to cóż, to przecież Naród będzie decydował, ale naszą rolą, to znaczy środowisk politycznych, społecznych, jest pokazać, co jest wartością nadrzędną i wobec tego, jakie rozwiązania należy wprowadzać, jakie ograniczenia w decyzyjności władz politycznych. To wszystko jest określone właśnie konstytucją i nasza konstytucja to wyraźnie przecież stanowi.
1: Ilu jest konstytucjonalistów w Polsce? Jaka to jest liczba profesorów, doktorów, którzy się zajmują właśnie tą dziedziną prawa?
2: Każdy uniwersytet, każda uczelnia, która ma wydział prawa, prowadzi przecież wykłady z tej dziedziny. Jest nas zatem dużo bardzo. Niewątpliwie z punktu widzenia przynależności do specjalności prawniczej, gałęzi prawa, to jest bardzo spora grupa ludzi. Oczywiście tak. Bardzo proszę.
1: Czy pani profesor widzi szansę na to, żeby, nie wiem, przez uniwersytet przeprowadzić taką debatę uniwersytecką, jakiej konstytucji chcemy? Czy to w ogóle już są tylko takie naiwne pytania właśnie dziennikarzy albo ludzi, którzy myślą o tej konstytucji jako takim podstawowym dokumencie narodowym?
2: Dyskusji było wiele na ten temat, są różne opracowania, no ale to jest właśnie problem podziału, który wynikł w ostatnich kilkunastu latach. I niewątpliwie jest to przeszkoda do dyskusji, do ustalenia pewnych podstawowych założeń, to znaczy bardziej ich potwierdzenia niż ustalenia, bo one formalnie są ustalone. A to właśnie jest problem Polski. Dlatego twierdzę, że te rozmowy, te dyskusje muszą być prowadzone. I zresztą pan prezydent zwracał na to uwagę i w wystąpieniu wczorajszym i niejednokrotnie. I przecież wystąpił do środowisk politycznych, by przełamać tę sytuację i nakłonić tych, którzy powinni występować w imieniu narodu, do debaty. Ona nie musi od razu zakończyć się i pewnie się nie zakończy od razu spektakularnym takim postanowieniem o wspólnocie. To nie jest możliwe. Sukcesy przychodzą także po latach debaty, dyskusji i wielu sporów. Ale trzeba to robić, bo inaczej rzeczywiście przestaniemy być suwerennym państwem już w sposób absolutny, a przecież trzeba zrobić wszystko, by absolutnie do tego nie doszło.
1: Pani profesor, pamięta jeszcze swoją maturę? Jaki temat pani pisała na języku polskim, bo już za 20 sekund zaczyna się matura z języka polskiego?
2: Nie pamiętam. Ja działam w ten sposób, że zamykam pewne rozdziały i to mi pozwala stale mieć nadzieję, że przyszłość jest przed nami. Także nic nie wiem na temat, w każdym razie, mojej matury pisemnej. Na pewno zdałam wszystko, bo widać, prawda, że przeszłam kolejne etapy, prawda? Ale ja z matematyki także pisałam maturę. To była inna matura. No ale czas zmieniają się, jak to mówimy, prawda? Więc nadzieja jest w pokoleniach kolejnych, które przychodzą i które muszą podejmować zobowiązanie, bo skoro jesteśmy Polakami, no to jest po prostu normalny obowiązek, że rozmawiamy i staramy się te zadania wykonywać.
1: To bardzo serdecznie dziękuję za poranek i te informacje, że zamyka pani kolejne etapy. Może też w Polsce ta debata, ten spór polityczny zostanie w końcu zamknięty i pójdziemy dalej. Wszystkiego dobrego.
2: Mam nadzieję.
1: Pani profesor Łabno była gościem Poranka Wnet. Minęła godzina 9:00. Wszystkiego dobrego pani profesor i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet. Kraków.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Startuje godzina 10.10, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Zaczynamy Odyseję Wyborczą. Nowy tydzień, nowy miesiąc, 4 maja. Jesteśmy po uroczystościach święta i flagi, a następnie wczoraj święta Konstytucji. To ostatnie oczywiście ważniejsze. Mówię oczywiście, bo oczywiście doceniając flagę i Dzień Polonii. Bardzo, bardzo ważne święto, no ale jednak co Konstytucja 3 maja, to święto Konstytucji. Naszym gościem będziemy komentować właśnie to święto. W studio już jest dr Jarosław Sachajko, poseł na Sejm, Koło Parlamentarne Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Wczoraj był pan nie tylko na Placu Zamkowym pewnie, ale był pan też potem na przyjęciu z okazji święta u pana prezydenta. I jak komentowano wystąpienie Karola Nawrockiego, które zakładało potrzebę utworzenia nowej ustawy zasadniczej?
3: No, byłem tak samo jak i pan redaktor na tym przyjęciu. Spotkaliśmy się tam. Jak komentowano? No, wszyscy byli zachwyceni, a chyba najbardziej to ja byłem zachwycony, bo pan prezydent zwrócił uwagę na te rzeczy, o których Kukiz 15, obecnie Demokracja Bezpośrednia, mówi od 2015 roku. No, od samego początku, właściwie idąc do wyborów w 2015 roku, zwracaliśmy uwagę, że obecna konstytucja jest wypalona. Ten kompromis, który został wypracowany, tak naprawdę to żaden kompromis, bo lewica zrobiła to, co chciała. To był żaden kompromis, no ale funkcjonowaliśmy w oparciu o tę konstytucję. Ostatnie 10 lat pokazały, że konstytucja jest zbyt elastyczna, że tak powiem, na tak nieodpowiedzialnych polityków, jakich mamy od 20 lat, i dlatego należy tę konstytucję jak najszybciej zmienić. I w tej chwili mnie przerażają te słowa, czy to pana premiera Donalda Tuska, czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy wypowiedzi polityków lewicy, którzy mówią, że nie będą zmieniali konstytucji. No, zachowują się tak, jak to stronnictwo konserwatywne przy uchwalaniu konstytucji.
2: Ale mówią więcej, że wystarczy przestrzegać aktualnej. Szef klubu Polski 2050, pan Ślis, mówi, on nie ma żadnego kłopotu w podziale władz. Wszystko jest jasne, to samo mówią inni politycy, a Władysław Kośniak-Kamysz mówi, jeżeli zmieniać, to tylko w kwestii bezpieczeństwa, na przykład poprzez zapisanie w naszej ustawie zasadniczej uczestnictwa czy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
3: Panie rektorze, no próbuję nie używać zbyt mocnych słów, ale tu trzeba powiedzieć najbardziej delikatnie, jak mówię, że to są pajace polityczni. To jest dokładnie to samo, co targowiczanie mówili, że jest dobrze.
2: To nie za proste porównanie, nie za zbyt oczywiste?
3: No, dziękuję, że pan redaktor też to zauważa, że to są nieodpowiedzialni ludzie, którzy
2: Nie powiedziałem, że to zauważam, zadałem tylko pytanie, czy... No bo z kolei czytam wypowiedzi polskiej lewicy, która mówi, no polska prawica brzmi jak targowica, mają podobne postulaty konserwatywne. Czy to nie jest takie okładanie się zbyt proste i łatwe?
3: I dlatego ta rada do spraw zmiany konstytucji powinna obradować przy otwartych drzwiach, przy kamerach. Właśnie, bo wczorajsze wystąpienie pana prezydenta zachęcam naprawdę wszystkich do ponownego odsłuchania tego przemówienia, a jak ktoś nie słuchał, to koniecznie musi go wysłuchać, bo ono było tak naprawdę skierowane do Polaków, do obywateli. Nie do tej bezklasy politycznej, którą reprezentuje obecny Sejm, tylko właśnie do Polaków, że jesteśmy w momencie właśnie takim, jak wówczas była Polska, że jesteśmy w momencie utraty suwerenności, jesteśmy w momencie tak naprawdę może i utraty niepodległości. I tu w ogóle nie wspomina się o tym, że zostaliśmy zdradzeni przez naszych sąsiadów, przez Prusy, przez Niemców, bo to Prusy podpuszczały stronnictwo patriotyczne do tego, żeby tak ostro iść, trzeba uchwalić konstytucję, zmienić prawo tak, żeby się uniezależnić od Rosji, a jednocześnie podpisaliśmy z nimi nawet traktat, że w razie ataku będą nas bronili. No i nie trzeba było długo czekać, bo to w 1790 roku podpisany został ten traktat. Dlatego tak byliśmy, czy ówcześni parlamentarzyści byli pewni, że mogą pójść bardzo daleko, mogą pokazać tę suwerenność. I tu trzeba powiedzieć, że 90% sejmików, 90% ówczesnego społeczeństwa, które miało prawo decydować o kształcie i kierunku rozwoju Polski, poparło Konstytucję 3 maja, więc poparcie było 90% w społeczeństwie dla, a nawet więcej niż 90%, bo również mieszczanie dostali bardzo duże uprawnienia wówczas, więc to poparcie było gigantyczne, a jednocześnie Prusy nad naszymi głowami dogadały się z Moskwą i nas rozszabrowały. I w tej chwili oglądanie się i mówienie, że zaczekajmy, jest dobrze, no krzyczy, łapaj złodzieja, złodziej. No ci ludzie, którzy w tej chwili ordynarnie nie przestrzegają wprost zapisów w Konstytucji, mówią, że wystarczy jej przestrzegać. No oni się nam pięknie osadzili w tej nieczytelnej konstytucji, w nieprzestrzeganiu prawa i dalej chcą to robić. Tylko wiemy, czym to się skończyło.
2: No dobrze, ale jeżeli nawet PSL, można powiedzieć tak, jest przeciwko, to jaka jest szansa realizacji postulatu pana prezydenta?
3: Ależ ogromna szansa i dlatego tutaj jest mój apel do pana prezydenta i do wszystkich ugrupowań prawicowych, żeby ten projekt konstytucji napisać w ciągu roku. Konstytucję 3 maja również w ciągu roku napisano.
2: To porozumienie. Inne to były czas, inna konstytucja.
3: Nie. No.
2: Kilka stron, inny zakres państwa,
3: nie.
2: Skomplikowania
3: panie
2: urzędów,
3: redaktorze,
2: administracji.
3: Panie redaktorze, oni pisali konstytucję od początku. Oni pisali akt zupełnie nie mając podstaw. My w tej chwili mamy konstytucję i powinniśmy na podstawie tej konstytucji, która w tej chwili jest niejednoznaczna, tylko ją poprawić w tych zakresach, gdzie ona jest właśnie niejednoznaczna, w tych zakresach, których pozwala ona na nieprzestrzeganie prawa, na brak praworządności. Więc mamy dużo łatwiej i wówczas w ciągu roku potrafiono się dogadać, więc w tym okresie też powinniśmy to zrobić. I dlaczego mówię, żeby to zrobić w ciągu roku? Żeby następne wybory były o czymś. Właśnie o przyszłości i suwerenności, na co podkreślał pan prezydent. Żeby Polacy, bo większość polskiego społeczeństwa, bez względu na to, czy popiera Prawo i Sprawiedliwość, czy Platformę Obywatelską, ukrywającą się teraz pod nazwą Koalicja Obywatelska, chce suwerennej, bezpiecznej Polski. Tylko jest rozgrywane. I ja już widzę, że pan premier Donald Tusk chce kolejne wybory oprzeć o polexit. No, będzie to samo, co w 2023 roku opowiadał, że prawica chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej bez żadnych podstaw, tylko będzie na emocjach tutaj grzał tę kampanię wyborczą. A jeżeli byłby projekt konstytucji, konkretny projekt konstytucji, to wówczas Polacy by zdecydowali. Tak, chcą spokoju w Polsce, chcą jednoznaczności, chcą, aby nie było takich byle jakich przepychanek, jakie są w tej chwili, tylko albo niech będzie system prezydencki, albo parlamentarny, albo kanclerski, u nas premierowski. I wtedy mamy szansę, aby kolejny Sejm był właśnie tą konstytuantą, aby znalazło się w nim 307 posłów, którzy ten projekt przegłosują w parlamencie. Jeżeli nie będzie konkretnego projektu, no to znowu będziemy słyszeli takie magiczne słowa o resecie konstytucyjnym. Co on oznacza? No nic on nie oznacza. To jest pusta fraza. Mówienie o tym, no my napiszemy konstytucję. No i co z tego? Nawet jeżeli byście napisali, bo tych projektów konstytucji, jeżeli sobie poszukamy, to jest ze 20. Co chwilę ktoś siada i pisze swój projekt konstytucji. Tylko projekt konstytucji potrzebuje 307 głosów w parlamencie.
2: No właśnie, to jest pytanie, czy to jest, bo prezydent mówił o momencie konstytucyjnym, ale ten moment może jest ustrojowy, może jest merytoryczny, ale czy jest polityczny? A to jest podstawa. Czy jest taki moment, kiedy nie tylko eksperci dojrzeli, także i społeczeństwo dojrzało i poprzez społeczeństwo klasa polityczna dojrzała do tego, że trzeba budować nową konstytucję.
3: Dlatego powiedziałem, że Rada Konstytucyjna powinna być przy kamerach, żeby społeczeństwo widziało, kto co mówi i w jakim kierunku idzie. Jeżeli będzie projekt konstytucji, to ja naprawdę nie narzekam na społeczeństwo. Społeczeństwo mamy fantastyczne, bardzo pracowite społeczeństwo, które, proszę zobaczyć, ile już lat znosi tą chamską politykę, którą w tej chwili mamy. Ale już społeczeństwo zauważa, że jest tego za dużo. Jest tej przepychanki o niczym dokładnie za dużo. To jest dokładnie to, co było właśnie w XVIII wieku. No, ta prywata, która tam była, jak również to przekupstwo, które tam było, doprowadziło do tego, że nie było nas na mapie świata. Dlatego w tej chwili, jeżeli będzie ten projekt konstytucji, to duża część społeczeństwa, ogromna część społeczeństwa poprze tych polityków, którzy będą chcieli właśnie takich ustrojowych zmian. I stąd ten mój apel do prawicy, do pana prezydenta, żeby to nie były tylko hasła. Macie Agorę, macie Pałac Prezydencki, zróbcie coś. Tylko macie to zrobić w ciągu roku, tak jak to było w XVIII wieku. Konstytucja w ciągu roku została przygotowana i teraz też możemy to zrobić w ciągu roku, bo wiemy dokładnie, w których punktach ta konstytucja jest słaba. I te punkty po prostu trzeba w tej chwili naprawić w szerokim konsensusie. A jeżeli ktoś nie będzie chciał współpracować, tak jak w tej chwili słyszymy PSL, jak słyszymy Koalicja Obywatelska i Lewica, to te osoby od naszego mądrego społeczeństwa dostaną czerwoną kartkę. I to taką czerwoną kartkę, jak no nie chcę teraz dawać przykładów, czy ale często się tak zdarza, że ugrupowania, które były przez długi okres czasu na scenie politycznej, właśnie w takich momentach przełomowych, jaki mamy w tej chwili w Polsce, które nie chcą wykorzystać takiej okazji, takiego okna Overtona, okienka historycznego, które się w tej chwili pojawiło, po prostu pójdą w niebyt.

0: nie wchodzenia w istotę.
1: Nie, panie redaktorze, oni nie chcą żadnej zmiany. To, co mówi prezes Kosiniak-Kamysz, to on mówi, żeby w Konstytucji zapisać, że będziemy w Unii Europejskiej. No, my już mieliśmy taki zapis w Konstytucji, że mieliśmy być zawsze w Układzie Warszawskim, zawsze połączeni z Moskwą.
0: Zawsze w sojuszu z Rosją.
1: To jest...
0: Nowelizacja Konstytucji...
1: To jest głupota, co oni chcą zrobić. Bo oni nie chcą żadnych zmian. Oni wcześniej, PSL, czyli ZSL, klęczą przed Moskwą, bo im było dobrze. W tej chwili chcą klęczeć przed Brukselą. Ale wracam do tego, do tych umów z Prusami, z Niemcami. Była piękna umowa, że Prusy nas będą broniły. I jak przyszło co do czego... Do nas nie broniły. My mamy jako Polska być państwem suwerennym, niezależnym, silnym militarnie, a nie liczyć na to, że znowu Niemcy nam pomogą, bo nam Niemcy nie pomogły. Francuzi też nam nie pomogli. Brytyjczycy też nas nie pomogli. W polityce międzynarodowej nie ma żadnych przyjaciół. Tam nie ma, to nie jest tak jak ja z panem redaktorem się lubimy i słowo droższe pieniędzy. To nie jest tak jak w małżeństwach, że jedno za drugie w ogień pójdzie. Tutaj widzimy zdradę na zdradzie. I dlatego takie mówienie o tym, że my będziemy dozgonnie połączeni z Unią Europejską, jest głupie. Nieodpowiedzialne również.
0: No dobrze, to teraz zapytam, jak wrócić, czy jak tknąć taką realną się polityczną w ten pomysł nowej konstytucji. Projekt, kto powinien napisać, jest rada, w tej radzie kilka osób, ale raczej takich osób, które są trochę związane z konstytucją, jak pan profesor Piotrowski, czyli prawda, konstytucjonalista, pani profesor Łabno, też byłych polityków, jak Ryszard Legutko, profesor filozofii, ale też polityk były, jest Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, chociaż się nie pojawił wczoraj w Warszawie, ale jest tam powołany. Czy to jest takie ciało, które wypracuje nową konstytucję, czy po co ono powstało?
1: To ciało ma wypracować nową konstytucję. Średnia wieku jest taka trochę porażająca, bo to jest 74 lata, tak jak mój przyjaciel to wyliczył, aczkolwiek to jest początek. Do tego będą dokoptowani politycy. Pan prezydent powiedział, że wysłał już pisma do klubów i kół. Do tego będą dołączeni również eksperci. I w tej chwili to ciało powinno spotykać się właściwie ciągle. Dzień w dzień powinny być obrady tego ciała. Jeszcze raz powtórzę, przy kamerach, tak żeby Polacy to widzieli. I właśnie ten szeroki przekrój od lewicy po prawicę powinien wypracować te zręby konstytucji. Konstytucja 3 maja to było około 3,5 tysiąca słów. Konstytucja Stanów Zjednoczonych to jest 4,5 tysiąca słów. Akty bardzo podobne i proszę zobaczyć, Konstytucja Stanów Zjednoczonych z kilkoma poprawkami do tej pory funkcjonuje. To nie są bardzo obszerne dokumenty i my dokładnie taki sam dokument powinniśmy opracować. I dzięki temu, że jest tam od prawa do lewa, to uda się, jeżeli będzie dobra wola tych osób. Podkreślam, ta dobra wola, ale tę dobrą wolę właśnie obywatele mają prawo zobaczyć. Zobaczyć właśnie przy kamerach, co kto mówi i dlaczego tak mówi. I obywatele mają prawo później przy wyborach zdecydować. I jeżeli za półtora roku będą wybory, to właśnie obywatele powinni tym ugrupowaniom, które blokują napisanie nowej konstytucji, a później przyjęcie nowej konstytucji, dać ogromną czerwoną kartkę. Wy nie jesteście potrzebni u nas w polityce, bo politykom dlatego płacimy jako społeczeństwo ogromne pieniądze, żeby oni patrzyli nie na własną kieszeń własnej rodziny czy własnego ugrupowania politycznego, to co mamy w tej chwili, tylko patrzyli na przyszłość Polski. To, co pan prezydent wczoraj podkreślił, że degradacja ustroju, degradacja państwa to nie jest rok, to nie jest dwa, to jest 10-20 lat. Zaniechania teraz mogą spowodować upadek Polski. Właśnie za te 10-20 lat, prawdę mówiąc, my w tej chwili mamy ogromne zagrożenie, bo obecna koalicja rządząca prze ku temu, żebyśmy w kolejnym budżecie byli uzależnieni od decyzji Komisji Europejskiej, czyli te pieniądze i te decyzje, które mają być związane z przyszłym budżetem, będą cenzurowane przez Komisję Europejską. To jest brak suwerenności. I zgoda na coś takiego powinna

0: te ugrupowania zmieść sceny politycznej.
1: No dobrze, ale wspólny projekt konstytucji pokazany przed wyborami powinien być fundamentem czy wspólnym mianownikiem dla jakiejś szerszej prawicowej koalicji?
0: Oczywiście, oczywiście. Ja o tym wspominam już od miesięcy, że to powinien być ten fundament przyszłego rządu. I ja... Oczywiście, różnimy się. Ugrupowanie pana Mentzena od ugrupowania pana Bosaka, od ugrupowania pana Jarosława Kaczyńskiego czy Pawła Kukiza w szczegółach się różnią, ale ten fundament musi być wspólny. Ta przyszłość, pomyślność i suwerenność Polski. I to powinno być w tej konstytucji napisane. Również ugrupowania lewicowe. No, ja w wielu punktach zgadzam się z partią Razem. Nawet kilka projektów ustaw ich podpisałem. Więc myślę, że to porozumienie będzie dużo szersze niż w tej chwili panu Tuskowi i Kosiniakowi się wydaje. Oni myślę, że się pomylą, że właśnie w tej chwili mamy to okno Overtona, zmiany Polski na suwerenną, bezpieczną i zasobną.
1: O czym mówił nasz gość Jarosław Sachajko, poseł na Sejm, ale też zapytam na koniec o Mercosur, który wszedł 1 maja. Tymczasowo.
0: I właśnie tutaj widzimy to oszukaństwo PSL-u. Oszukaństwo PSL-u, które na 8 stronie swojego programu wyborczego w 2023 roku powiedziało, że wypowie tę umowę. Oszukaństwo pana prezesa PSL-u, jak i ministra, którzy kilkukrotnie mówili ostatnio, 2 tygodnie temu, że złożą wniosek do TSUE, żeby zablokować właśnie wejście tej umowy w życie. I oni kilkukrotnie to opowiadali, i do tej pory nie złożyli. I dlatego powinniśmy zmienić konstytucję, żeby nie wybierać takich kuglarzy, politycznych, którzy opowiadają po kilka razy, że coś zrobią, 100 konkretów na 100 dni, 12 gwarancji trzeciej drogi, żadna z tych gwarancji do tej pory nie została zrealizowana. Po to potrzebujemy nową konstytucję.
1: I będziemy nad nią ale jak rozumiem, Pałac Prezydencki będzie nad nią pracował. O czym mówił Jarosław Sachajko? Dziękujemy bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Godzina 10.30, a my idziemy dalej w naszej audycji, a dalej będziemy maszerować w rytm zespołu. Jakiego tam? Pan poseł ma dobry wzrok, co jest na...
0: Nie mam dobrego wzroku, widzisz, pan okulary noszę.
1: O, Quincy Jones.
2: Nocne powtórki w net.
3: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem Bogusław Sonik, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, były poseł do Europarlamentu, a teraz obserwator sceny politycznej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj z Warszawy. Właśnie, z Krakowa i trochę o Krakowie powiemy, ale najpierw do Warszawy się przenieśmy, bo w Warszawie wczoraj święto 3 maja, wystąpienie pana prezydenta, ale też wystąpienie Andrzeja Poczobuta, który został uwolniony po ponad pięciu latach aresztowania, w tym wielu latach w kolonii, kilku latach w kolonii karnej. Słowa, które rzeczywiście mogły jednoczyć, mogły też wzruszyć, bo przypomniały, czym jest taka heroiczna walka o polskość.
2: No tak, wie pan, to przypomina takie zjednoczenie Polaków w czasach na przykład Solidarności, prawda, kiedy jednoznacznie mówiono o wolności, o patriotyzmie, o konieczności przywiązania do tradycji, wracano do dawnych tytułów prasowych, odwoływano się do historii Rzeczpospolitej i budowano jakby dumę z tego, że się jest Polakiem i mimo, że się żyje w tej zniewolonej Polsce, to jednak pamięta się o tym, że kiedyś ona musi być wolna, prawda? No i odnajduje ten ton u Andrzeja Poczobuta. Myśmy to jakoś zszargali przez te lata po 89 roku. Ta tradycja, przywiązanie, patriotyzm, wiara po prostu w Polaków, w Polskę, dążenie do niepodległości zostało jakby podważone, zniechęcenie do takiego typu myślenia. No i dobrze, że Andrzej Poczobut przywołuje te proste wartości, które powinny nam przyświecać po prostu, niezależnie od nurtów politycznych, które reprezentujemy, i nie dać się zwariować masowej propagandzie, która odwodzi nas od myślenia o Polsce jako miejscu do życia i patriotycznym przywiązaniu do niej.
1: Rzeczywiście słowa, które także wielu mogły zaskoczyć, bo wspomniano także podziemie pałakowskie, niepodległościowe, chociażby łupaszkę dla części polskiej klasy politycznej, na przykład dla lewicy, która jeszcze przedwczoraj fetowała Andrzeja Poczobuta, to mogły być słowa wstrząsające, chociaż każdy, kto znał Andrzeja Poczobuta, to wiedział, za co i dlaczego przebywa w kolonii karnej. Nie powinno być to zaskoczenie. I nagle ktoś, kto nie śledzi spraw publicznych dogłębnie, mógł odnieść wrażenie, że w zasadzie lewica chce wsadzać do więzienia za to samo, co wzaca Aleksander Łukaszenka.
2: No, wie pan, już takiej wielkiej wagi nie przywiązywał do lewica. Jakby ma trochę stępione ostrze, odkąd weszła do tej patchworkowej koalicji obecnie rządzącej. Zadowala się obsadzaniem stanowisk i jakby nie podnoszeniem w takim stopniu jak wcześniej tego nurtu światopoglądowego, do którego się odwoływała stale, a który przynosił jej wyłącznie straty w wyborach. No i w tej chwili jakby nieco w inne tony uderza, skupiając się na walce z prezydentem i nie obrażając po prostu wszystko, co nie jest związane z ich rządzeniem.
1: A jak się popatrzy na wystąpienie pana prezydenta i na nieobecność wczoraj na uroczystościach państwowych, ani nie było marszałka Sejmu, ani nie było premiera, wydaje mi się, że też nie zauważyłem marszałek Senatu, czyli de facto wszyscy najważniejsi urzędnicy tej koalicji zignorowali państwowe uroczystości.
2: No tak, ale to jest, wie pan, jakby świadoma taktyka, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami, zwiększyć maksymalnie polaryzację i wskazać wroga, który zasiada w Pałacu Prezydenckim i za wszelką cenę podważać jego autorytet, nawet manifestując to poprzez nieobecność w jedno z największych świąt Polaków. A tak, to jest właśnie to, czym ma napędzać swoich wyborców obecna koalicja.
1: No dobrze, ale jeżeli premier w dniu 3 maja nie po raz pierwszy jest nieobecny, dzisiaj nawet to uzasadnił, mówiąc, że on bardzo by chciał, ale poinformował prezydenta, że nie może, chociaż duchem będzie na uroczystościach, ale musi natychmiast pilnie lecieć do Erewania, co gdyby to się wydarzyło w międzywojniu, to na pewno międzywojenne kabarety potrafiłyby to opisać, ten zwrot, że pilnie muszę lecieć do Erewania. O co chodzi też tak prywatnie z Donaldem Tuskiem, że on unika, od kiedy został premierem, no, ja go nie widziałem ani 11 listopada, ani 15 sierpnia, ani 3 maja, no niezwykle sporadycznie bierze udział w tych najważniejszych uroczystościach świąt państwowych. Dlaczego? O co chodzi?
2: No, wie pan, no, to jest, no, po pierwsze jakiś kompleks pewno kiedyś przegranych wyborów prezydenckich i podkreślanie swojej autonomii, prawda, że ja nie klękam przed nikim i jestem najważniejszy, prawda, więc to jest taka rywalizacja trochę jak dla dzieci nada, prawda, no, na podwórku odcinam się od kogoś, kto rządzi tym podwórkiem, prawda, więc to jest...
1: A czyli to, że Donald Tusk nie potrafi, no bo w tej uroczystościach zgodnie z protokołem pierwsze skrzypce gra prezydent, a nie premier i o to może chodzić, o taki czyste ego, że jakby, no skoro nie ja tu jestem panem, tylko trochę statystą, to nie mam zamiaru w tym brać udziału, czy co?
2: No trochę tak, ale trochę tak, a z drugiej strony, wie pan, no kto inny miał być prezydentem? Niewygodne już od kilku kadencji jest, że ten naród daje się ogłupić i wybiera nie takiego prezydenta, jak wskazuje Donald Tusk, w związku z czym uważa, że daje nauczkę po prostu elektoratowi w ten sposób i podważa, tak uważa, że podważa autorytet prezydenta konsekwentnie.
1: Ale to też nie jest słabość, jeżeli polityk musi wyjeżdżać, jeżeli polityk no, powinien być, a tego unika, to nie jest też pokazanie słabości ze strony Donalda Tuska, że on musi reiterować, że on nie jest w stanie, nie jest na tyle silny osobiście, ale też politycznie, żeby stanąć obok prezydenta i wysłuchać jego przemówienia, bo no właśnie, bo nie może, tak, to nie pokazuje ewentualnej słabości osobistej.
2: Nie, panie redaktorze, przecież od momentu wyborów i ogłoszenia wyników trwa nieustanna delegitymizacja sprawującego funkcję prezydenta Rzeczpospolitej. Najpierw poprzez podważanie, potem przez jakieś kuriozalne pomysły o tym, żeby marszałek Hołownia przejął władzę, popierane zresztą przez dyżurne autorytety konstytucyjne. I to jest potem konsekwencja tego, a premier Tusk odwołuje się i w ten sposób wzmacnia swój obóz polityczny, bo buduje po prostu narrację właśnie taką, no, wrogą wobec tamtych, którzy uznają prezydenta Nawrockiego, a skupmy się wokół mnie, prawda? Stąd się zresztą też bierze ten dziwna wypowiedź, te dziwne wypowiedzi o tym, że Rosja uderzy za kilka miesięcy, prawda? No to jest też głównie po to, żeby się zjednoczyć pod flagą i pod rządzącym premierem, który właśnie tutaj robi wszystko, żeby przez sejf wzmocnić naszą obronę i bo wrógu bram.
1: A z drugiej strony może Donald Tusk nie chciał słuchać wystąpienia pana prezydenta, nie tylko, że właśnie nie, żeby delegitymizować jego pozycję, ale także, żeby nie usłyszeć tego apelu o potrzebę nowej konstytucji. Pamiętam, że Andrzej Duda też miał takie wystąpienie i też mówił o tej potrzebie, natomiast wtedy chyba mniej poważnie to potraktowano niż obecną deklarację. Tamta się skończyła projektem prezydenckim, który został przez Senat odrzucony w formie referendum. Tam też było wpisane różne zmiany, raczej kosmetyczne, niektóre nieoczywiste, a teraz jest deklaracja i powstanie Rady nad nową ustawą zasadniczą. Jak pan ten ruch odczytuje, jako coś poważnego czy gierkę polityczną?
2: Znaczy, to na pewno dyskusja o kształcie przyszłej konstytucji, ustroju państwa jest pożyteczna i niezbędna, prawda? No, można powiedzieć, że może trzeba było bardziej zróżnicować tą radę, prawda? Żeby ona nie była taka jednoznacznie po jednej stronie politycznej. Natomiast wracając do pierwszego pańskiego pytania, czy on nie chce słuchać przemówienia. Wie pan, no ja trochę się przez lata wychowywałem w innej kulturze, mieszkając we Francji, gdzie współrządził prezydent z lewicy, z parlamentarną większością, która była prawicowa. No i tam była pełna kurtuazja i nie dochodziło do takich gorszących zdarzeń, żeby główne postacie sceny politycznej nie uczestniczyły na przykład w święcie 14 lipca, święcie narodowym Francji. Tutaj no, nie potrafi i widziałbym po prostu taki rodzaj uprawiania polityki. No. Przecież i tak dotrze ten głos prezydenta i dociera do premiera, czy tam do innych szefów koalicji, więc się ustosunkowują, a powinni być na tym święcie, podważają je. A konstytucja, no tak jak powiedziałem, jest miejsce na to i czas, żeby o tym dyskutować. No, tym bardziej, że używana jest na lewo i prawo przez najpierw opozycję, teraz obóz rządzący, mniej przywiązanie do konstytucji. Wcześniej była mowa o tym, że konstytucja jest łamana, teraz jest łamana w świetle uśmiechniętego rządu, prawda, i w imieniu obrony demokracji.
1: To na koniec przejdźmy do Krakowa, bo tam referendum już w maju ma się odbyć. No i pytanie, czy Aleksander Miszalski zostanie odwołany i też co to świadczy, co się dzieje w Krakowie, w mieście, gdzie pewne związki, ba nawet układy, można powiedzieć, są tak zastałe, że zdaniem wielu nie do ruszenia.
2: Wie pan, no myślę, że tutaj taki mechanizm zadziałał, że po 20 tam latach rządzenia przez Jacka Majchrowskiego ludzie oczekiwali zmiany sposobu prowadzenia polityki oraz jakby na nowo przemyślenia przyszłości miasta, jego rozwoju. Natomiast a jeszcze na dodatek było przekonanie, że miasto i urzędy są betonowane po prostu poprzez układ, o którym pan mówi. No, natomiast nowy prezydent jakby wpisał się w tę logikę, odziedziczył bardzo obciążone deficytem miasto. No i specjalnie nic nie zrobił w kierunku tym, żeby dokonywać jakiejś oceny, zmian. Wręcz odwrotnie, prawda? Taka otwarta kontynuacja plus obsadzanie swoimi kolegami wszystkich możliwych instytucji. To się ludziom nie podobało. A na dodatek jeszcze Kraków jest przywiązany do pewnego rodzaju godności prezydenckich, prawda? No, no, nieprzypadkowo ostatnie dwie kadencje to były profesorskie, prawda? Czy Gołasia, czy Andrzeja Gołasia, czy Jacka Majchrowskiego. Natomiast tutaj działacz polityczny, no, tego nie zdzierżył, prawda? Znaczy nie potrafił pokazać jakiejś godności sprawowania urzędu, a wręcz odwrotnie. No, znaczy zaczął zachowywać się no, dziwnie poprzez te filmiki, tańce na dachu, prawda? I to też.
1: Znaczy, że on był niepoważny, nie pasował do Krakowa, ten styl taki trochę.
2: Styl nie pasuje, tak. To taki styl, bym powiedział, luzacki z klubu. Jakiegoś klubu, dawniej bym powiedział studenckiego, ale teraz już nie ma klubów studenckich, więc z dyskoteki.
1: Z dyskoteki, to prawda, ale no z drugiej strony, jak się posłuchało trochę w Krakowie o tym, jak funkcjonował Jacek Majchrowski, wszystko było w ciszy, wszystko było w wąskim gronie, ale też plotki huczały, a to jednak Majchrowskiemu nie szkodziło.
2: No tak, no umiejętnie jakby nawigował pomiędzy różnymi stronami politycznymi, nie będąc związany z żadną partią polityczną, po kolei...
1: No wywodząc się z SLD,
2: obezwładniał poszczególne grupy, które mogły być opozycyjne, a nawet swoją grupę polityczną, którą całkowicie uwłaszczył na różnych funkcjach i przestał SLD istnieć w Krakowie. Ale jeszcze tylko powiem na koniec o tym, przykład po prostu, jak można działać. Otóż wczoraj słuchałem burmistrza, mera Nicei. On 2 czy 3 miesiące temu wygrał wybory, prawicowy polityk Eric Ciotti, który przejął Niceę od lewicowych rządów. I w ciągu tych 3 miesięcy dokonał radykalnych cięć budżetu po prostu, który był rozdawany na lewo i prawo, łącznie z gazetką, która kosztowała, która była propagandą poprzednich władz, która kosztowała jakieś niebotyczne 1000 euro, prawda? Więc można po prostu i od tego trzeba zacząć urzędowanie, żeby pokazać po prostu, że w czasie tego kryzysu i deficytu, jaki mamy, rządzący prezydent potrafi po prostu opanować tę sytuację. No, taki wzór bym stawiał przyszłemu prezydentowi, jeżeli referendum będzie skuteczne.
1: No dobrze, a kto może być tym nowym prezydentem? Na koniec zapytam. Wiele osób mówi, że szykowany jest, chciałem powiedzieć politycznie pucowany, ale to źle może zabrzmieć, no ale taki przygotowuje się Ireneusz Raś.
2: Nie wiem, no Łukasz Gibała jakby prowadzi skuteczną politykę od lat.
1: A to będzie ciekawe, kto będzie bliżej.
2: Raś też ma ochotę i będzie chciał być kandydatem tej koalicji obecnie rządzącej.
1: I to jest ciekawe, jak to jest, że lewicujący do niedawna Łukasz Gibała, nawet bardzo lewicujący gdzieś tam w tle Ruch Palikota, będzie sięgał po wyborców konserwatywnych, walcząc z Ireneuszem Rasiem. Co by nie mówić o obecnym wiceministrze sportu, jednak osobie no, związanej od lat z może nie najbardziej twardymi, ale jednak konserwatywnymi poglądami.
2: No, wie pan, polityka jest też miejscem, gdzie trzeba umieć być elastycznym po prostu. No, Łukasz Gibała chce być takim właśnie politykiem, który przedstawia się jako ten, który będzie dobrym zarządcą i nie zwracał będzie uwagi na kolory polityczne ugrupowań tworzących radę. No, bardziej w kierunku Jacka Majchrowskiego widzę jego ewolucję, który też był przecież lewicowym wojewodą wcześniej.
1: I wszystko trzeba poczekać, jak się Prawo i Sprawiedliwość ustosunkuje, co na przykład zrobi wówczas Małgorzata Wasserman, ale to już pytanie, na które niewielu zna odpowiedź. Albo wielu zna.
2: Małgorzata Wasserman nigdy jakoś nie przedstawiała ochoty do takiej twardej walki, prawda? Natomiast
1: na pewno nie z Jackiem Małgorzatowskim.
2: Ma nazwisko i wizerunek, tak, Zielski Majchrowski, który ciągle jest popularny w Krakowie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. To będzie ciekawe referendum i ciekawe wybory, o czym mówił Bogusław Sonik.
3: Nocne powtórki w net.

0: my. Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem redaktor Dorota Kania, publicystka, dziennikarka, którą można czytać chociażby na stronie autorskiej. Pani redaktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na pani autor gdzieś pędzi samochodem, ale nam to nie przeszkodzi.
2: Ale za momencik się zatrzymam, ale spróbujmy porozmawiać, kiedy to